0: Czym ty to robisz? Czy ty to robisz mikserem głośności z
1: Tak, mikserem
0: Windows RS
1: głośności
0: Extended
1: z Windowsa.
0: Wall, czy z menu Start z Windowsa 10, z tej aplikacji ustawienia, tam gdzie można kartę dźwiękową też ustawić i
1: Nie, mikserem
0: ustawić wejście,
1: głośności wchodzę
0: wyjście.
1: w menu kontekstowe na karcie dźwiękowej, otwórz mikser głośności i tam
0: Pytanie, czy z tej drugiej
1: ustawiony.
0: opcji by się dało skorzystać, tej takiej już nowszej, Windowsowej, w ustawieniach tam, gdzie się ustawia kartę, wejście, wyjście i tak dalej.
1: Trzeba by
0: Czy
1: rzeczywiście
0: to
1: zobaczyć,
0: by
1: bo
0: coś zmieniło?
1: może. W każdym razie tutaj to nie działa. To znaczy działa, ale właśnie w tych takich dość specyficznych warunkach. A teraz newsy, które mamy już zapisane w notatkach. I zaczynamy od newsa Pawła o czymś, co się nazywa Accessibility Reminder, czyli coś, co ma przypominać do dostępności dokumentów w formie komentarza.
2: Tak, jest to projekt Microsoft Garage. Microsoft Garage, czyli taka inicjatywa Microsoftu dla ich pracowników, żeby oprócz tego, że sobie w pracy trochę poprogramują, to jeszcze mogą podziałać w czasie wolnym i poprogramować. I z tego typu projektów powstało wiele ciekawych rozwiązań. Przykładowo właśnie Seeing AI jest takim projektem Garage, który wyszedł jako taki trochę eksperyment, taki trochę udowadniacz pewnego konceptu. Natomiast skończyło się na tym, że teraz jest to rzeczywiście jeden z flagowych produktów tego oddziału dostępności i rozwija się dalej, więc no warto przyglądać się tym projektom, bo często wiele z nich gdzieś tam daleko zachodzi. Tym razem mówimy o Accessibility Reminderze i jest to dodatek do Office'a, zarówno do tego desktopowego, jak i tego webowego 365 w chmurze, który przyda się wszystkim, którzy pracują zespołowo nad dokumentami. Jeżeli dobrze rozumiem, jak to działa, to w połączeniu z tym narzędziem inspektora dostępności dokumentów, który już jest wbudowany w Office, potrafi on zamieszczać komentarze w dokumencie, które mają przypomnieć autorom albo współautorom dokumentu o tym, że jest jakaś robota do zrobienia, jest coś do poprawienia w kwestii dostępności dokumentów. Co ciekawe, my możemy na bazie konkretnego dokumentu te komentarze personalizować jako, nie wiem, koordynator, administrator, ktoś, kto się zajmuje po prostu składaniem tego wszystkiego do kupy. My możemy te komentarze spersonalizować tak, by one odpowiadały naszemu kontekstowi. Przykład, który był podany tam na stronie, to wewnętrzne reguły firmy czy organizacji odnośnie dostępności. No i rzeczywiście można takie rzeczy robić. Można sobie przygotować trochę takich szablonów i na bazie tych szablonów potem osoby, które z nami współpracują, mogą te rzeczy poprawiać. Ciekawe podejście, ciekawe na ile rzeczywiście to automatycznie działa, a na ile no już potrzeba tego, aby ktoś te komentarze wstawił ręcznie. Jeśli trzeba, żeby ręcznie, no to w czym do końca pomaga to narzędzie? Na pewno warto się zainteresować i warto no, w jakimś stopniu to wdrożyć, bo kto wie, a no już przyczyni się to do tego, żeby te dokumenty, które my tworzymy, były lepsze i były bardziej dostępne. W komentarzu oczywiście będzie link, włącznie z instrukcjami, jak taki dodatek do naszego Office, do naszego workflow zaimportować. Ja życzę powodzenia, no i mam nadzieję, że jak stestujecie już to rozwiązanie, to podzielicie się wrażeniami.
1: W komentarzach. Pamiętam, jak kiedyś znajomy mnie zapytał, czy znam jakieś szachy dla niewidomych, to znaczy szachy takie programowe. Wtedy nie znałem, natomiast ostatnio jest o tym coraz głośniej, bo kilka rozwiązań zdaje się, że już jest, a pojawi się kolejne, i o czym informację tutaj zamieścił Mikołaj w notatkach.
0: Tak, no to jak już wywołałeś ten temat, to też powiem, że chyba takim najbardziej gdzieś tam znanym rozwiązaniem jest Winboard, który to jest programem dawno, dawno już powstałym, do tej pory z tego co wiem zresztą rozwijanym, który ma nawet chyba osobną gałąź Winboard for JOS z dostępnością, która zresztą od dobrych kilku wersji działa i z NVDA, bo to już nie tylko jest domena JOS-a. Kiedyś była nawet jakaś wersja polska, która w sumie nie wiem gdzie jest i chyba nikt nie wie, chyba ona gdzieś w ogóle zginęła w dziejach historii i nikt się nie może do niej już dogrzebać. W każdym razie kiedyś taka wersja była i to była wersja też faktycznie tylko dla JOS-a. No teraz już są wersje, co prawda, angielskie z wsparciem dla NVDA. Jest wersja na Playroomie i to jest wersja no, bardzo cross-platformowa, bo tu i na Windowsie, i na Macu, i na czymkolwiek innym, co ma tylko przeglądarkę internetową, jest w stanie sobie tego internetowego, webowego klienta Playrooma odpalić. Możemy sobie te wersje uruchomić. No problem z Playroomem jest tylko taki, że tam, jeżeli dobrze pamiętam, albo nie ma w ogóle botów, one chyba jakoś ostatnio weszły, ale w jakimś bardzo, bardzo ograniczonym stopniu, no bo wiadomo, że co serwer, to serwer i no jakby obliczenia niezbędne do poprawnej gdzieś tam rozgrywki szachowej, to jest spora ilość czasu i spora ilość zasobów, spora ilość procesora, więc no nie za bardzo sobie można pozwolić na to, żeby na serwerze działał taki bot. W każdym razie jest nowe rozwiązanie. Rozwiązanie od firmy Nasantec, które się kilka dni temu ukazało. Nazywa się to po prostu Accessible Chess, czyli dostępne szachy. Jest to program na system Windows w dwóch wersjach, w wersji darmowej i w wersji płatnej. Wersja płatna kosztuje 10 funtów brytyjskich, gdyż firma jest właśnie z tego kraju. No i tak, w wersji darmowej mamy zwykłe, tradycyjne szachy, w które możemy grać z komputerem naszym własnym. Dwa silniki szachowe są do programu dołączone. Możemy też wpiąć jakiś zewnętrzny, jeżeli taki posiadamy. Mamy możliwość poruszania się po planszy, poruszania się po konkretnych figurach. I sobie możemy w te szachy grać, możemy również zapisywać gry oraz je wczytywać. W wersji płatnej kosztującej 10 funtów mamy również możliwość grania online, jak i grania w innych trybach, bo tam wersji wariantów szachowych istnieje ileś, bardzo dużo zresztą jest. No i ileś też tych wariantów jest w tym programie dostępnych i sobie można w sposób dostępny w te warianty również grać. No więc jeżeli ktoś umie, jeżeli ktoś by chciał, to coś takiego ostatnio powstało, istnieje. Na system Windows można sobie to pobrać lub zakupić. Link będzie podany w komentarzach.
3: Warto jeszcze wspomnieć o tym, że jeżeli ktoś miałby ochotę w dostępne szachy pograć po polsku i jest gotowy na to, że różne rzeczy się po drodze mogą wydarzyć, to Grzegorz Złotowicz jakiś czas temu reaktywował te DOS-owe szachy, które kiedyś były razem z Readboardem jeszcze w latach 90. dostępne. Na stronie zlotowicz.pl można sobie je uruchomić, posłuchać sobie, jak tam Readboard mówi, no i oczywiście można spróbować w te szachy zagrać. Wiadomo, że to taki trochę bardziej eksperyment, też problemy mogą z tym być, mi na przykład ta synteza no różnie działała, nie zawsze to wszystko chciało grać tak, jak można by było sobie tego życzyć, ale programik działa i można sobie potestować. Ja jeszcze pamiętam te szachy spod DOS-a, w które się grało. Tymczasem Mojsior do nas napisał: istnieje powiadamiacz o osiągnięciach, które zdobywamy na Steamie, który wysyła powiadomienia Toast zamiast tych standardowych Steamowych, tylko że u mnie to nie działa, bo kiedy uruchamiam jakąś grę w trybie pełnoekranowym, nie pokazują się powiadomienia push, a jedynie odtwarza ich dźwięk. Dodam, że tryb skupienia macie wyłączony. Tu macie linka i tu jest link do repozytorium na GitHubie do tego powiadamiacza. Dzięki serdeczny, postaram się gdzieś go zapisać, żeby nam to nie umknęło i później pod audycją, kiedy ją opublikujemy, oczywiście się tym linkiem podzielić.
0: To ja tutaj polecam sprawdzić od razu pod Windows A w centrum akcji, bo często jest tak, że nawet jeżeli nam powiadomienia nie przeczyta, albo jeżeli powiadomienie nie usłyszymy, bo akurat nie wiem, coś robimy, zatrzymamy desyntezę, no to pod Windows A jesteśmy w stanie sobie to powiadomienie znaleźć.
1: A następny news napawa mnie niejaką nadzieją, bo dotyczy to map Google. tylko że nie aplikacji, tylko tego apletu. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, tego, który się umieszcza na stronach?
2: Tak, tak mi się też wydaje, bo to jest API i interfejsy JavaScriptowe, czyli to są te embedy, takie osadzone mapy Google, na przykład jak firma podaje jakieś swoje tam położenie i no, na tej mapie ono jest ukazane graficznie. Względnie, nie wiem, jest jakaś lista sklepów, punktów, coś tam i to jest na mapie posortowane. Artykuł okazuje się, że jest trochę starszy niż myślałem, ale myślę, że warto o nim wspomnieć. Artykuł jest z czerwca, no, zeszłego już roku. I artykuł ten wspomina o tym, że to API Map Google, które jest częścią też chmury Google Cloud, tej takiej GCP chyba się to nazywa, czyli tych rozwiązań chmurowych Google do różnych rozwiązań, jest ulepszane. I ono już zaczęło być ulepszane w 2020, tam dodano prawidłową kolejność zakładek, poprawiono kontrast, włączono interakcję ze screenreaderami i klawiaturą. No i rzeczywiście zauważcie, że jeżeli wejdziecie albo na mapy Google, tak o, na maps.google.com, albo jeżeli rzeczywiście wejdziecie w interakcję z widgetem map na dowolnej stronie, która używa map Google, to coś się da zrobić. Tam po czymś się ta klawiatura przemieszcza. Ciężko tego jakoś używać było, przynajmniej ja nie byłem w stanie odczytać z tego żadnej informacji. Natomiast okazuje się, że Google jakoś tam aktywnie nad tym działa, żeby to no, jakoś współpracowało. Ostatnie ich zmiany dotyczą markerów, czyli tych znaczników takich. Chyba chodzi o to, że jeżeli jest większa, nie wiem, tam liczba miejsc, to są one pozaznaczane na tej mapie. Teraz będą one domyślnie przyciskami. Będą miały tą rolę button accessible i MG accessible, czyli obrazki lub przyciski. I będzie można do nich nawigować strzałkami oraz wchodzić z nimi w interakcję, jeżeli na przykład zarejestrowane jest zdarzenie kliknięcia on-click event. To super, bo jeżeli to są jakieś miejsca, to rzeczywiście, czy obszary zaznaczone, no to będzie można tam wejść i sobie przeczytać więcej informacji. To jest fajna sprawa. Do tego doszła jeszcze dostępność info window, okna z informacjami. I tu jest prośba do deweloperów, żeby zwracać uwagę, kiedy to okno powinno się pojawić, bo jest to okno modalne, które oczywiście w jakiś sposób porwie nam fokus i sprawi, że no, w tym obszarze tego okna się zamkniemy, więc warto zaznaczyć obszar, gdzie to powinno się odpalić. Natomiast powinno one też być nawigowalne z klawiatury. Dodany został też przycisk, który użytkownikom screenreaderów ukaże listę dostępnych skrótów klawiszowych. No, zawsze warto z takowymi się zapoznać. Google obiecuje też, że to nie koniec z pracy, oczywiście będzie się to rozwijać dalej. No i to miło słyszeć, bo te widoki map są coraz bardziej gdzieś obecne. No i w niektórych sytuacjach, jeżeli one są niedostępne, no to, nie, to uniemożliwia nam sprawdzenie nawet najbardziej podstawowych informacji, takich jak no, gdzie zlokalizowany jest sklep, więc fajnie, że to jest rozbudowywane i oby stawało się to coraz bardziej użyteczne.
1: No rzeczywiście oby, bo tego jest naprawdę sporo ostatnio. Ostatnio miałem problem z Allegro, bo na przykład tam paczkomaty Allegro, automaty paczkowe Allegro, przepraszam, paczkomat to jest już zarejestrowany znak impostu. W każdym razie automaty paczkowe Allegro są również umieszczane na mapach Google i to jest absolutnie i dokumentnie dla nas nie do przejścia. Niestety. Nie, czy ktoś coś chciał dodać, czy... Bo takie mam wrażenie, że ktoś coś mówił, ale chyba nie. No to w takim razie przejdźmy do następnego newsa i co prawda następny news ma Paweł, to może żeby troszkę Paweł odmoczał, może Mikołaj, coś na temat nowych laptopów Della i to nie ma, i to nie będzie z tego, co przynajmniej tu jest napisane, dobra wiadomość o propos dostępności.
0: Nie. To nie będzie dobra wiadomość, to nie będzie dobra wiadomość dla nikogo, a dla osób niewidomych szczególnie. Bo Dell, firma Dell podzieliła się przy okazji targów CES projektem nowych laptopów ze serii XPS, lubianych zresztą przez wielu i uznawanych za no, dobrej jakości, drogie, ale dobrej jakości produkty. No, mam wrażenie, że niedługo się to zmieni, ponieważ po pierwsze te laptopy pozbywają się klawiszy funkcyjnych, zastępując je paskiem dotykowym. Czyli to, co znaliśmy kilka lat temu z Maców, co firma Apple znała zresztą za nietrafiony pomysł i z czego się wycofała, słusznie moim zdaniem zresztą, no to coś takiego trafia teraz do firmy Dell. I o ile w przypadku firmy Apple no, nie było z tym jeszcze aż takiego problemu, oczywiście nie było to za fajne, nie było to za dostępne, ale jakoś się jeszcze dało, bo te paski były dostępne, one miały normalnie voiceovera i jeżeli tylko mieliśmy włączonego voiceovera w naszym systemie macOS, to nam normalnie voiceover, jak na każdym innym urządzeniu dotykowym firmy Apple, czytał, co na tym pasku jest. No to w przypadku Della raczej takiej możliwości mieć nie będziemy. Wszystko wskazuje na to, że te paski nie są w przeciwieństwie do Maca w żaden sposób programowalne, no bo na Macu twórca aplikacji mógł na przykład też zadecydować, że w jego aplikacji na tym pasku się będą pokazywać jakieś konkretne kontrolki, które to oczywiście wszystko było, wszystkie były z VoiceOverem do obsłużenia. No z tego co wiemy, Dell, czy nawet Dell chyba oficjalnie powiedział, że takich możliwości nie daje. Ten pasek jest po prostu do F-ów. No ja tego nie rozumiem, bo skoro te klawisze funkcyjne i tak są zawsze takie same, a no, głównym powodem wprowadzenia tego paska przez Apple było właśnie to, żeby on mógł zmieniać to, co jest na nim wyświetlane w zależności od aplikacji, to ja tego szczerze mówiąc trochę nie rozumiem, no ale coś takiego będzie, no i będzie to dla nas, podejrzewam, bardzo ciężkie do obsłużenia, no bo bez screen readera to my w te F będziemy musieli celować troszkę na ślepo. Drugą zmianą, jaka ma się pojawić, która też może no, nie za dobrze się sprawdzić w przypadku użytkowników screen readera, cały ten obszar pod klawiaturą, obszar, gdzie trzymamy normalnie nadgarstki na naszym laptopie, ma być jednym wielkim dotykowym panelem. Nie ma być osobnego, wydzielonego obszaru na touchpada, trackpada, względnie myszkę dotykową, jak to zwać, tak to zwać. Będzie po prostu jeden wielki obszar, jeden wielki panel pod klawiaturą, który to panel będzie nam służył za no, możliwość nawigacji myszką. Już w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych laptopach, przy co większych touchpadach często zdarza się ludziom, zwłaszcza użytkownikom screen readera, gdzieś tam nie zauważając tego przesunąć jakąś myszkę i pisać, na przykład kontynuować pisanie, no tylko że już w innym miejscu tekstu. Podejrzewam, że przy takim obszarze będzie to jeszcze większy problem. No i trzecia rzecz, która zostaje do tych laptopów wprowadzona, która też osobom niewidomym, myślę, się może nie spodobać, usunięto z tych laptopów port jack 3,5 mm, port słuchawkowy. No, czyli jeżeli chcemy sobie do tych laptopów podłączyć słuchawki, no co w przypadku nas jest raczej częstsze niż w przypadku osób widzących, no bo gdzie byśmy nie byli, jeżeli chcemy skorzystać z laptopa, chcemy skorzystać z syntezy, to jakieś te słuchawki jednak wypadałoby mieć. No to zostaje nam albo Bluetooth, który to też ze screen readerem działa jak chce. Po pierwsze dlatego, że ma to opóźnienia i nie pracuje się na tym wygodnie. Po drugie dlatego, że z tym Bluetoothem trzeba się jakoś połączyć, a to połączenie wcale nie jest takie proste, no bo co, jesteśmy sobie gdzieś, jesteśmy sobie, nie wiem, w sali, mamy nawiązać to połączenie, no i ten screen reader musi do nas najpierw czymś przemówić i tym czymś pozostaje nam w tym momencie tylko głośnik, no albo ewentualnie znowu zabawa z przejściówką. Więc to myślę są takie trzy rzeczy, które osobom niewidomym się w tych nowych laptopach nie spodobają. No i tutaj teraz no myślę, że należy o tym powiedzieć, należy ostrzec, że jeżeli ktoś by się sposobił do zakupu laptopa i gdzieś słyszał, że Dell, że XPS, że warto, no to żeby zwrócił chociaż uwagę na to, czy to, co kupuje, no nie jest tym nowym modelem, może lepiej jednak zdecydować się na obecną, troszkę starszą generację, bo ta nowa generacja może być dla nas wysoce niesatysfakcjonująca.
1: Albo niestety zmienić firmę. Ja jestem bardzo ciekaw, jak te zmiany są odbierane generalnie przez chociażby portale technologiczne.
0: Źle, bardzo źle.
1: No to może jest szansa, że to jest jakiś taki eksperyment Della, który, miejmy nadzieję, trochę egoistycznie, ale w sumie czemu nie, zakończy się powrotem do tego, co było. A tymczasem wracamy do takich typowych, dostępnościowych newsów, związanych rzeczywiście z technologiami, które dla nas są dedykowane, czyli Braille w Izraelu, na przystankach i banknotach. O, od Pawła, tak, to jest news.
2: Tak, tak, to jest post, który ukazał się z okazji, artykuł w zasadzie, który ukazał się z okazji Światowego Dnia Ludwika Braille'a 4 stycznia, minął taki dzień, na łamach gazety, w zasadzie takiego portalu informacyjnego Jerusalem Post, który opisuje właśnie, w jaki sposób Braille jest wykorzystywany w Izraelu. Artykuł jest no, króciutki, tam wiele nie wiadomo, w zasadzie Tomek to już wszystko powiedział. W 1944 roku ukończono kodyfikację Braille'a dla języka hebrajskiego. Co ciekawe, jest to Braille czytany od lewej do prawej, co nie jest typowe, bo wiadomo, język hebrajski czytany jest od prawej do lewej tradycyjnie i to ma bardzo ciekawe implikacje też w software designie, w tworzeniu oprogramowania, bo na przykład menu kontekstowe, tak jak u nas, rozwijają się w prawo, tak na systemach właśnie z językami tymi RTL, right to left, czyli z prawa na lewo czytanymi, typu właśnie hebrajski, arabski, japoński, chiński chyba też, no, chociaż może nie, japoński na pewno, czy otwierają się w lewo.
0: No i to takie. Wiele takich rozwijanych sekcji się tak otwiera, że ci tutaj prawda wejdę słowo,
2: tak.
0: Do tego stopnia, że właściwie jak czyta nam coś, powiedzmy, synteza, to podobno na początek linii przechodzimy tak naprawdę endem, a nie home'em, bo no, my przechodzimy na koniec linii, bo to, co jest jakby początkiem linii, jest no, prawą stroną. A propos Braille'a, bo żeby to tak jakby doprecyzować, doklaryfikować, z tego, co ja kiedyś słyszałem i się gdzieś sam w ciekawości zainteresowałem tym tematem, powodem, dla którego zrobiono to tam w taki sposób, a nie inny, dlaczego Braille pisze się od lewej strony, a nie od prawej, powód był bardzo prosty: urządzenia, maszyny brailleowskie, które no jednak nie są gotowe na to, żeby pisać od prawej do lewej. No, ile kosztują maszyny brailleowskie, wszyscy wiemy, a gdyby no, była konieczność tworzenia osobnych modeli na 2-3 kraje, byłoby z tym jeszcze gorzej.
2: No, jestem bardzo ciekaw, jak to się rozgrywa społecznie, na ile właśnie ta sytuacja osób niewidomych to jest taki ewenement, na ile to dziwi, jakby jest to pewnie jedno z pytań podstawowych, które zadają osoby widzące osobom niewidomym w Izraelu. Tak. To jest też takie ciekawe, bo mamy takich swoich dość dużo, to tam pewnie jeszcze dochodzi, a to wypiszecie od lewej do prawej. To jest bardzo ciekawe. Natomiast bardzo ciekawe jest też wykorzystanie Braille'a w Izraelu, ponieważ okazuje się, że tam jest on jakby gdzieś respektowany i dostępny w przestrzeni publicznej. I na przykład ponoć, nie wiem oczywiście na jaką skalę, bo artykuł o tym wspomniał bardzo tak zdawkowo, opisy w Braille'u istnieją na przystankach komunikacji miejskiej. Jest tam napisane, jakie linie tu przyjeżdżają i w jakie kierunki. Ciekawe, czy są też w ogóle czasy odjazdu, takie przynajmniej planowe, tak jak kiedyś były papierowe rozkłady. Natomiast też ciekawa rzecz jest taka, że no to my też mamy, tak, że na przyciskach tych stop wewnątrz, już w środku w autobusach czy w tramwajach, no jest też ten podpis w Braille'u, to jakby jasne. Ale co ciekawe, ja nigdy nie widziałem banknotu szekla izraelskiego, natomiast ponoć na banknotach są też podpisy w Braille'u. Ciekawe, czy inne waluty są jakieś też, które też coś takiego mają.
0: Oni tam w ogóle mają parę fajnych, ciekawych rozwiązań. Nie miałem okazji raz, no nie raz właściwie, zdecydowanie więcej niż raz, rozmawiać z jedną osobą, która tam mieszka, co prawda z osobą widzącą, ale i gdzieś tam usłyszeć, no jak pewne rzeczy wyglądają nawet pod kątem dostępności, pod kątem niepełnosprawnych, jakby z takiej perspektywy, no faktem z perspektywy osoby widzącej, i dowiedziałem się na pewno dwóch rzeczy. Po pierwsze, tam jest obowiązkowa służba wojskowa, ale osoby niewidome podobno są niezwolnione i jest to jedna z niewielu rzeczy, która no, pozwala nam być z tego właśnie zwolniona. Po drugie...
2: Z ciekawości, Mikołaju, czy jest jakaś alternatywa dla osób, które chcą taką służbę
0: tak,
2: podjąć?
0: Coś podobno jest, że nawet jeżeli jesteśmy zwolnieni z powodu niepełnosprawności, to mamy teoretycznie jakąś możliwość poproszenia, żeby jednak...

0: jeden ze sposobów, w jaki można tę służbę odsłużyć, jest praca przy wszelkiego rodzaju kwestiach związanych z technologią, komputerach, systemach wojskowych, obsługa jakieś, wsparcie techniczne, telefony, inne takie, odbieranie chociażby połączeń od dzwoniących obywateli, chcących się czegoś dowiedzieć, więc podejrzewam, że na takie stanowisko osobę niewidomą, czy nawet jakaś obsługa social mediów i profili w mediach społecznościowych.
1: No ale to łączność też na przykład, tak?
0: Dokładnie.
1: Chciał jakąś łączność radiową obsługiwać.
0: Więc podejrzewam, że akurat osobę niewidomą byliby w stanie, mówię, nie znam takiego przypadku i na 100% nie jestem w stanie powiedzieć, ale jakby podejrzewam, że tak. Ale druga rzecz, co mi się jakby spodobało w kontekście polskim, czego na przykład u nas nie ma, tam jest wymóg, chyba jest to wymóg, żeby na każdej stacji kolejowej 24 godziny na dobę był personel, który tę stację obsługuje. Jeżeli na tej stacji w danym momencie jeżdżą pociągi, to na tej stacji musi ktoś być. I osoba niepełnosprawna, osoba niewidoma jest w stanie zawsze, jeżeli ma taką potrzebę, uzyskać pomoc od właśnie tej osoby, bo ta osoba po to jest. Między innymi właśnie, że jeżeli mamy osobę na wózku, jeżeli mamy osobę z wózkiem dziecięcym, jeżeli mamy właśnie osobę niewidomą, ktoś, nie wiem, nie może wejść, nie może wyjść, ma nogę złamaną, cokolwiek, no to żeby przyjść, żeby pomóc, żeby no, jakąś zareagować, zainterweniować w takiej sytuacji. I właśnie ta osoba mi gdzieś tam kiedyś opowiadała, że no, ten człowiek widział właśnie taki przypadek, że przyszedł niewidomy, przyszła osoba niewidoma z laską i został ten niewidomy zapytany przez tego pana z budki, pan z budki wyszedł, czy nie trzeba mu jakiejś pomocy, czy by nie potrzebował. Niewidomy powiedział, że on to jednak by poprosił i ta pomoc została mu tam faktycznie udzielona, gdzie było to w jakiś środek nocy, wczesny ranek. I praktycznie on, ten mój znajomy i ten niewidomy gdzieś tam na stacji. Więc no to jest coś, z czego myślę, że no fajnie byłoby wziąć przykład. I coś, czego my w Polsce niestety nie robimy. I bardzo często jest tak, że jeżeli na przykład dzwonimy nawet na tej infolinii asysty Intercity i poprosimy o asystę w pociągu, który zatrzymuje się na jakiejś mniejszej stacji, chcemy być na jakiejś mniejszej stacji, no to zostajemy kulturalnie poinformowani, no że dobrze, no asystę w pociągu to my panu zapewnimy, ale potem to już sobie pan musi poradzić sam, bo na takiej mniejszej stacji asysty nie ma służby ochrony dworca. No i jest z tym czasami bardzo, bardzo, bardzo różnie.
2: To się wszystko zgadza. No niestety, te mniejsze dworce to jest problem. Inna rzecz, że tam się chyba raczej rzadziej na przykład właśnie Intercity zatrzymuje. To głównie te jakieś podmiejskie pociągi Regio i podobne. Ale rzeczywiście jest z tym kłopot. Tymczasem zaglądamy do waszych komentarzy. Tu mamy dwie wypowiedzi od Maćka. Maciek do nas napisał tak. Odnośnie szachów i odnośnie Maca, to dostajemy takowe również wraz z systemem. Na pierwszy rzut oka w pełni dostępne z voiceoverem, jak to w przypadku Apple. Próbował ktokolwiek z was i ma jakiekolwiek zdanie na ich temat? Ja niestety z racji braku umiejętności nie mogłem ich gruntownie przetestować. Mikołaju, ty coś testowałeś, czy też nie?
0: Przepraszam, jaka aplikacja?
2: Szachy tutaj... na Maca.
0: Internet miał jakieś problemy z łącznością, ale chyba już wróciliśmy. Szachy na Maca coś chwileczkę testowałem. Ja to ciekawe, miałem nawet okazję testować kiedyś jeszcze przy okazji systemu Tiger 10.4. To już dawne lata, bo miałem raz do czynienia z takim urządzeniem. I tak, i wtedy, i teraz wydaje się to jak najbardziej dostępne, ale też nie jestem, no zasady niby znam, ale nie znam się na tyle na szachach, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, ale tak owszem, z tego co testowałem, wydawało się to na tyle dostępne, no, że my ruch jak najbardziej byliśmy w stanie wykonać. O tym, jaki ruch wykonał komputer, też zostaliśmy poinformowani. Plansze sobie byliśmy w stanie obejrzeć, wiemy co stoi na jakich polach, więc no to co być powinno, to wydaje się,

0: Że jest.
1: No to w zasadzie tyle nam do szczęścia potrzebne. I jeszcze taka refleksja od Maćka, że swoją drogą to jest jedyna gra dawana użytkownikom macOS-a. To się zgadza, bo więcej rzeczywiście nie ma. A teraz przechodzimy dalej, bo gdzieś tam nam Tomka na moment wywiało z naszego wirtualnego studia. Więc ja w tym momencie przejmę rolę zapowiadacza kolejnych informacji, a na horyzoncie nowe dodatki do NVDA. O tym Paweł.
2: No, coś tutaj. Przy okazji się dowiedziałem, że Alt-A to jest jakieś nowe wydarzenie. Coś sobie otwarłem w Thunderbirdzie. Interesujące.
1: Człowiek się całe życie uczy.
2: Tak, więc tak, istotnie dzieje się, jeśli chodzi o dodatki do NVDA, jak zresztą zawsze. Po pierwsze, dodatek do skracania adresów URL. To jest jeden z dodatków Hectora Penteza, czyli tego hiszpańskiego dewelopera, który też stworzył między innymi sklep z dodatkami do NVDA, dodatek do odsłuchiwania stacji radiowych, dodatek do przeglądania podcastów i kilka innych pomniejszych ciekawych narzędzi. I okazuje się, że autor ten nie planuje już tego konkretnego dodatku rozwijać dalej. Nie wiadomo, czy dotyczy to wszystkich jego dodatków, czy tylko tego jednego. Natomiast tutaj społeczność przystąpiła do działania i użytkownik Dragan Radkowicz, który gdzieś tam używał tego dodatku, podjął wyzwanie i dodatek aktualnie jest na GitHubie, będzie można go pobrać. Został on z języka hiszpańskiego przekodowany na angielski, czyli wszystkie zmienne nazwy modułów i tam cały kod został przekomentowany na język angielski. I też język angielski stał się głównym językiem interfejsu. Hiszpański jest jedynie dodanym do niego tłumaczeniem. No czyli teraz oficjalnie ten dodatek będzie już rozwijany pod egidą kogoś, kto mówi po angielsku. No i zachęcane są osoby zainteresowane, żeby tłumaczyć go na swoje języki. Dodatek po prostu pozwala wywołać szybko okienko, wpisać link, wybrać silnik skracania, no i skrócić link do jakiejś bardziej przystępnej formy. Natomiast druga kwestia dotyczy dodatków Tony'ego Malika i tutaj podziękowania dla Sylwka Piekarskiego, który wrzuca tłumaczenia różnych postów. To jest prawdopodobnie post z listy deweloperskiej dla twórców dodatków NVDA, który był wrzucony przez Sylwka na Tyflos, więc tutaj wielkie podziękowania. Ja się tu postaram przeczytać, co Sylwek nam tu przekleił, bo parę ciekawych zmian w tych dodatkach powstało. Dodatki Tony'ego w dużym skrócie to między innymi ten dodatek do podtrzymywania karty aktywnej, kiedy jest urządzenie Bluetooth, browser nav, text nav, word nav, sentence nav, Tony's extensions, phonetic punctuation, więc jeżeli ktoś z tych dodatków, któregoś z tych dodatków używa, no to ta informacja jest jak najbardziej dla Was, a brzmi ona tak. Dodatki NVDA się rozwijają. Poniżej lista takich uaktualnionych dodatków przygotowanych przez Tony'ego, których aktualizacja nie znalazła się jeszcze w oficjalnym repozytorium dodatków NVDA. Myślę, że dla wielu użytkowników NVDA ciekawym dodatkiem może być nowa wersja Browser Nav. Tekst jest maszynowym tłumaczeniem z małymi poprawkami. Pozdrawiam Sylwek. No i tutaj już leci tekst od Tony'ego. Browser Nav 2.2. Jest tutaj oczywiście link oraz tłumaczenie. No i jedziemy. Najbardziej ekscytującą nową funkcją jest obsługa zakładek. Można teraz skonfigurować zakładki, co upraszcza nawigację po często używanych witrynach. Zakładki mogą być skonfigurowane zarówno dla konkretnego adresu URL, jak i dla całej domeny. Sama zakładka może być skonfigurowana jako pasujący tekst na stronie lub jako wyrażenie regularne. Istnieje wiele innych opcji dostosowywania zakładek. Proszę odnieść się do strony GitHub, aby uzyskać pełną listę opcji. Istnieją cztery rodzaje zakładek w Browser Nav. Zakładki Quick Jump. Po ich skonfigurowaniu można je znaleźć i przejść do nich naciskając klawisz J lub Shift J w trybie przeglądania. Browser Nav jest dostarczany z domyślną konfiguracją, którą można wykorzystać jako przykład konfiguracji zakładek, a przykład ten zawiera kilka zakładek Quick Jump dla Amazon.com. Możesz przeskoczyć do 5 przedmiotów w koszyku. Twoje zamówienia, 4 i 5 na 5 gwiazdek, to tylko niektóre przykłady informacji, które często potrzebuję znaleźć na stronie Amazonu podczas zakupów, ale możesz oczywiście skonfigurować własne zakładki. Zakładki Skip Clutter. To nie są tak naprawdę zakładki, ale raczej możesz skonfigurować Browser Nav, aby pomijał określony tekst podczas nawigacji według akapitu za pomocą kontrol w górę w dół lub lub według linii za pomocą strzałek góra-dół. Najczęstszym tego przykładem jest pomijanie pustych linii i to jest uwzględnione w domyślnej konfiguracji. Innym przykładem może być pomijanie znaczników czasu lub często powtarzających się elementów na stronie, na przykład powtarzające się przyciski na stronie Facebooka. Reply, react, like, czyli tu jest odpowiedź, zareaguj, polub. Tryb skip clutter można tymczasowo wyłączyć, gdy chcesz mieć dostęp do tych elementów, naciskając slash lub control slash. Zakładki Quick Click. Są one podobne do zakładek Quick Jump, ale zamiast przeskakiwać do zakładki, można klikać przyciski lub linki bez przesuwania kursora. Na przykład na YouTube.com możesz chcieć mieć łatwy dostęp do przycisku odtwarzania, pauzowanie wideo. W rzeczywistości ta zakładka Quick Click jest zawarta w domyślnej konfiguracji. No, czyli to jest ten przykład użyty tu przez autora dla linku. Wystarczy więc nacisnąć Alt-J, aby kliknąć wszystkie zakładki. Quick Click na stronie. Innym przykładem, gdzie Quick Click jest dla mnie szczególnie przydatny, jest rozwijanie zwiniętych elementów strony. Na przykład na Facebooku możesz chcieć automatycznie rozwijać linki Zobacz Więcej, Zobacz 5 kolejnych komentarzy i tym podobne. Hierarchiczne zakładki. Wiele serwisów, na przykład Reddit, Hacker News, pokazuje komentarze użytkowników w formie drzewa, gdzie każdy kolejny poziom odpowiedzi jest coraz bardziej wcięty w prawo. Hierarchiczne zakładki to najwygodniejszy sposób przeglądania takich drzew komentarzy dla użytkowników czytników ekranu. Browser Nav może informować o poziomie bieżącego komentarza lub alternatywnie można przeskoczyć do następnego lub poprzedniego komentarza danego poziomu. Podobnie do wbudowanej funkcji przeskakiwania do nagłówka danego poziomu. Wystarczy, że uchwycisz jakiś element komentarza w danej zakładce, np. przyciski Upvote lub Downvote, a Browser Nav automatycznie obliczy poziomy na podstawie przesunięcia poziomego każdego dopasowania. Załączyłem przykładową konfigurację dla Hacker News oraz starego Reddita. Możesz spróbować samemu, gdy tylko zainstalujesz Browser Nav 2.2. Stary Reddit. I tu jest podane są przykładowe linki do właśnie jakiejś dyskusji, no i Hacker News analogicznie. I tutaj teraz tak. Alt plus akcent. To jest chyba ta tylda? Czy shift z tyldą?
1: Akcent to jest, no właśnie jak shift z akcentem, to tylda wtedy jest.
2: Tak, czyli alt akcent lub alt shift akcent, czyli alt akcent lub alt tylda w efekcie. Przeskakuje do następnego poprzedniego komentarza i ogłasza jego poziom. Alt 1 lub alt shift 1. Przeskocz do następnego poprzedniego komentarza na poziomie pierwszym. Alt 2, alt shift 2, no i to jest na poziomie drugim. I... Aha, alt numer, alt shift numer na odpowiednim poziomie, no czyli po prostu alt z cyframi lub alt shift, to tam następny poprzedni.
0: To oczywiście ma swój limit, bo ja komentarze na poziomie na przykład 14 też często widzę, a no nie mamy tylu cyfr naszym.
2: No, tak, trzeba pewnie przełączać jakieś zestawy, jakimś alt 0, alt shift 0, ale no, na to chyba autor już nie wpadł. Chociaż...
1: Są jeszcze litery.
2: No, tak, no przecież my możemy sami konfigurować te zakładki. Proszę zauważyć, że zarówno na Reddicie, jak i na Hacker News zakładka pasuje również do oryginalnego postu. W rezultacie na Reddicie oryginalny post odpowiada poziomowi 2, więc wszystkie komentarze mają poziomy 1 i 3, 4, 5. Pominięciem poziomu 2. Konfigurowanie stron internetowych i zakładek. Naciśnij NVDAJ, aby otworzyć menu podręczne Browser Nav. Tutaj można skonfigurować strony internetowe i zakładki. Dla ułatwienia dodałem opcję tworzenia wpisu dla bieżącej strony oraz tworzenia nowej zakładki z bieżącego akapitu. Wszystkie strony internetowe i zakładki można również skonfigurować za pomocą okna dialogowego NVDA Preferencje ustawienia. Opcje strony internetowej. Istnieje kilka opcji, które mogą być skonfigurowane na poziomie strony. Blokuj zdarzenia fokusu. Niektóre strony internetowe nadużywają zdarzeń fokusu, na przykład skupiają niektóre elementy przy próbie przewijania, przez co utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie ze strony użytkownikom czytników ekranu. Możesz wyłączyć obsługę zdarzeń fokusu dla takich stron. W tym przypadku zdarzenia fokusu będą ignorowane, a kursor nie będzie skakał po ekranie. No to może być przydatne, jak rzeczywiście gdzieś tam skacze ten kursor i nie da się nic z tym zrobić. Nie mam teraz pod ręką przykładu takiej strony, gdzie by to się działo, ale są takie, to kojarzę. Blokuj komunikaty o regionie na żywo, to jest napisane, chodzi pewnie o regiony Aria Live. Chodzi o znacznik Area Live. Tak. Podobnie niektóre strony internetowe nadużywają regionów tych live. Browser NAV pozwala na ich selektywne blokowanie.
1: Ja ostatnio tak a propos tych regionów live, to widziałem taką stronę, już teraz też nie pomnę adresu, ale nie ma nic bardziej irytującego jak karuzela, w której jest właśnie taki region zaimplementowany. Nie wiem, po co to ktoś zrobił, ale po prostu...
2: Ja ci powiem, jak ktoś to kreatywnie wykorzystał. Domyślam się, że nieświadomie. Strona to chyba do dzisiaj działa. Orange.lu, czyli luksemburski Orange, który w takiej karuzeli na stronie zamieścił swoje najnowsze oferty. Aha. Nie ruszysz nic na stronie, nie robisz absolutnie nic i co chwilę słyszysz po angielsku: kup nasz najnowszy internet, 19,99 plus telefon, instalacja modem. I już widzisz, że wymyślono reklamy w wersji dla niewidomych.
1: No. I to, tak, takie reklamy, których naprawdę ciężko się pozbyć.
2: Tak.
0: No. To jest nasz odpowiednik reklamy, którą ciężko zamknąć i której lata przycisk X po całym ekranie i nie da się go znaleźć. Reklama wyświetlana w live regionie. Zwłaszcza na Macu, bo na Macu VoiceOver nie ma mechanizmu kolejkowania. VoiceOver, jeżeli ma informację coś przeczytać, to znaczy wszystko, co czytasz obecnie, pauza, czytaj to, co masz przeczytać. Więc jeżeli masz region, który się zmienia 15 razy na sekundę, to ty będziesz słyszał i właściwie VoiceOvera zero, bo on nie będzie w stanie niczego przeczytać, bo jego niedoznacznie to już zostanie przerwany i zaczyna drugie, i zaczyna trzecie, i zaczyna czwarte. Na szczęście jest opcja wyłączenia tych live regionów na konkretnej stronie. Problem jest w tym, że do opcji nie ma przypisanego skrótu, więc właściwie to musimy się do niej dogrzebać na ślepo z tego menu WO2H, bo no, chyba że sobie sami po prostu przypiszemy skrót, bo inaczej nie ma opcji, a nawet jak wejdziemy do tego menu, to VoiceOver do nas mówić nie za bardzo może, bo ciągle dostaje komunikaty ze stron i to, co powie, zostanie przerwane no, takim właśnie komunikatem.
2: Jasne. No więc dowiedzmy się, co tu można dalej w tej kwestii zrobić z takimi komunikatami. Po skonfigurowaniu zakładek Quick Click na stronie internetowej możesz powiedzieć Browser NAV, aby kliknął te zakładki automatycznie, gdy strona jest w pełni załadowana. Aha, czyli to już jest kolejna opcja, która po prostu pozwala, nie wiem, porozwijać te wszystkie elementy zwinięte, to o czym mówiliśmy przed chwilą. Poprawa wydajności. Nawigacja pionowa za pomocą poleceń NVDA góra-dół działa teraz znacznie szybciej w przeglądarkach opartych na Chromium i Firefoxie. A to są jeszcze jakieś inne, które działają z NVDA? Chyba już Internet Explorera nie bierzemy pod uwagę. No ale dobra. Podsumowanie innych funkcji Browser NAV. Nawigacja pionowa pozwala na znalezienie obiektów na stronie internetowej, które znajdują się bezpośrednio pod nią, poprzez naciśnięcie Alt... NVDA Alt góra dół. Nawigacja według wielkości czcionki pozwala znaleźć tekst napisany tą samą czcionką lub tym samym stylem czcionki. Więcej poleceń Quick Nav, przeskoczenie do następnego menu. Z, zakładki, Y, okna dialogowego, P, to jest fajne akurat, że do takich rzeczy można skakać i tym podobne. Uwagi, tutaj autor pisze, że nie chce robić konkurencji dodatkowi Place Markers, że to trochę coś innego. I teraz tak, dodatek ulepszenia Tonego, czyli to jest te Tony's Enhancements. To są takie zbiór jego jakichś tam różnych ulepszaczy do NVDA, takich funkcyjek, które nie mieściły się do niczego innego. I co tu mamy nowego? Dodatek ten jest zlepkiem różnych usprawnień NVDA i tym razem dodałem kilka interesujących. I tak, dźwięk podzielony. Ja się strasznie cieszę, bo to było wcześniej tylko w jakichś płatnych programach. Albo osobny program, który kosztował chyba 150 euro, albo JAWS 2022, a teraz mamy to w NVDA. Po naciśnięciu NVDA Alt S można włączyć podział dźwięku. W przypadku używania słuchawek stereo spowoduje to, że wszystkie dźwięki NVDA będą trafiały na prawy kanał, podczas gdy wszystkie dźwięki aplikacji będą trafiały na lewy kanał lub odwrotnie. Może to być przydatne, jeżeli musisz uczestniczyć w długich i nudnych spotkaniach przez VC, pewnie chodzi o wideokonferencję. Tak. Dodatkowo można oddzielnie regulować głośność NVDA i aplikacji poprzez naciśnięcie NVDA Page Up, Page Down oraz WDA Alt Page Up, Page Down. Czyli pewnie pierwsze to jest NVDA, a drugie to jest głośność wszystkiego innego. Kopiowanie tabel. Wiele osób na liście mailingowej NVDA narzekało na to, że nie ma dobrego sposobu na skopiowanie tabeli ze strony internetowej. Teraz jest na to sposób. Naciśnij NVDA Alt-T na tabeli, a pojawi się kilka opcji. Możesz skopiować całą tabelę albo bieżący wiersz lub kolumnę. Tabela zostanie skopiowana z zachowaniem informacji o formatowaniu jej komórek, dzięki czemu można ją wkleić do programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu i nadal będzie ona wyświetlana jako tabela. No to jest super. To jest fajne, że to jest. Eksperymentalne skrypty kliknięcia myszką i przewijania myszką. Zauważyłem, że istniejące skrypty NVDA do obsługi kliknięć myszą nie zawsze działają. W szczególności znalazłem przypadki, gdy naciśnięcie klawiszy NVDA tych na numlocku nie przenosi kursora na link, który chciałbym kliknąć. Te skrypty są moją próbą rozwiązania tego problemu. Funkcja jest eksperymentalna w tym sensie, że nadal istnieją przypadki, w których nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Jednak już teraz może on już być bardzo przydatny w niektórych przypadkach, więc zdecydowałem się włączyć go do wydania. Naciśnięcie klawiszy NVDA/NVDA*. Przesuwa wskaźnik myszy do bieżącego obiektu, klika lewy, prawy przycisk myszy, a następnie przesuwa wskaźnik myszy z powrotem do miejsca, w którym się znajdował. Dodatkowo próbuję sprawdzić, czy po drodze nie ma innych okien, na przykład najwyższych okien, i stara się je usunąć z drogi. Alt i plus minus na numerycznym bloku. Przesuń wskaźnik myszy na bieżący obiekt i przewiń w górę w dół. Może to być przydatne do załadowania większej ilości treści na stronach z nieskończonym przewijaniem. No to jest taka praktyka, która jest niestety sprzeczna z zasadami dostępności, ale jednakowoż takie sytuacje są, że przewijamy stronę, ona się przewija w nieskończoność. Alt i delete na numpadzie. Przesuń kursor myszy do lewego górnego rogu ekranu. Może to być przydatne dla stron, które nadmiernie wykorzystują informacje o najechaniu myszą na wyskakujących okienek. No i inne tutaj opcje to są ulepszone polecenia nawigacji w tabelach, że można skakać do pierwszego, ostatniego wiersza czy kolumny. Automatyczne przełączanie języka w oparciu o zestaw znaków Unicode. Quick Search, podobne do zakładki Quick Jump, ale działa w edytorach tekstu, czyli można skakać do konkretnych obszarów tekstu od razu. Dynamiczne naciśnięcia klawiszy, pozwala skonfigurować zapowiadanie bieżącej linii po określonych naciśnięciach klawiszy. Wyświetlanie i ukrywanie dowolnych okien aplikacji, to jest to, co jest też w WinWizard. Wykrywanie trybów wstawiania nadpisywania, to w Wordzie na przykład, czy w ogóle w edytorach tekstu. Dostosowanie priorytetu systemowego, tak, żeby NVDA miał ten proces najwyższy priorytet procesu, bo wtedy lepiej chodzi. No i potem mamy Bluetooth audio. Poprawia jakość dźwięku poprzez odtwarzanie ciszy lub białego szumu, jeżeli jest NVDA aktywny. To jest po to, żeby właśnie tak działały te głośniki, słuchawki, które się wyłączają. I tutaj patrzę, jakie są zmiany. Poprzednia wersja Bluetooth audio mogła odtwarzać tylko ciszę. W związku z tym trudno było stwierdzić, czy działa, czy nie. W rzeczywistości wygląda na to, że nie działała, a przynajmniej nie zawsze działała. Jedna z aktualizacji NVDA zdaje się, że ją zepsuła, a ja nawet tego nie wyłapałem. Aby tego uniknąć w przyszłości, dodałem opcję odtwarzania delikatnego białego szumu zamiast ciszy, tak aby można było usłyszeć, kiedy działa ten dodatek. Kolejną dodaną przeze mnie funkcją jest dynamiczna zmiana urządzenia wyjściowego po zmianie konfiguracji NVDA. Wcześniej wymagało to restartu NVDA. OK. Chodzi pewnie o tą wtyczkę, że na którym ten kanale ma lecieć dźwięk z tej wtyczki. Potem jest Indent Nav. No to jest nawigacja po wcięciach w kodzie źródłowym. To tu ty, Mikołaju, będziesz kojarzył.
0: Bardzo mi tego brakuje na Macu. Ja byłem fanem tej wtyczki.
2: Tutaj ta wersja działa dużo szybciej, zwłaszcza w FS Code. Wda, alt, góra, dół, poprzednia, następna linia o tym samym poziomie cięcia w tym samym bloku. Wda, alt, lewo, prawo, linia rodzica pierwszego dziecka, gdzie rodzic, dziecko są zdefiniowane jako linie o mniejszym, większym poziomie wcięcia. No okej, okay, w porządku. Wda, ctrl i, wybierz bieżący blok, na przykład funkcja. NVDA V, wklejanie z dostosowaniem poziomu wcięcia zawartości schowka do aktualnej linii. Phonetic punctuation to jest zamiana dowolnych w sumie, nie tylko znaków interpunkcyjnych, ale dowolnych nawet po wyrażeniach regularnych znaków na dźwięki. Ciekawy jestem, kiedy to będzie wykorzystywane do emoji, bo to jest jedno z ciekawych rozwiązań, które pomyślałem. Więc tak. A, poprawki błędów i dostosowanie głośności poszczególnych ikon dźwiękowych. Okej. Okay. Tu jeszcze jest WordNav. Bardziej zaawansowane skrypty nawigacji po słowach. No tak, to o tej wtyczce pamiętam, że mówiliśmy, że można w różny sposób skakać po słowach, w zależności od tego, jakiej aplikacji używamy, bo nie wszędzie to niestety działa tak fajnie, że kontrol lewo, prawo. W ostatniej wersji spędziłem dość dużo czasu, aby obejść błąd w Google Chrome, który w implementacji iAccessible, ale w końcu udało mi się sprawić, że działa poprawnie w Chrome. No, to jest super. Potem jest Sentence Nav, czyli nawigacja według zdań, Alt, strzałka, góra, dół. Kilka poprawek błędów. Text Nav. Odnalezienie początku artykułu, czyli czytelnego tekstu napisanego pełnymi zdaniami na dowolnej stronie internetowej. Możesz automatycznie pominąć większość elementów, takich jak menu, obrazy, metadane i reklamy na stronach. Działa poprzez naciśnięcie klawisze Alt, Shift w górę, w dół. To jest tylko kompatybilność z nowym NVDA. Console Toolkit, czyli takie usprawniacze do terminali różnych typu wiersz poleceń, PuTTY i tak dalej. Ta nowa wersja dodaje lepsze wsparcie dla PuTTY. No i tu mamy już opis. Wersje nie zostały jeszcze zaktualizowane na oficjalnej stronie dodatków NVDA. Wysłałem prośbę o pociągnięcie i podlega ona zatwierdzeniu. Pociągnięcie. Chodzi o pull pewnie w
0: repozytorium. No, tak, czyli jakby no, prośbę o włączenie tych zmian do oficjalnego tam repozytorium dodatków NVDA.
2: Tak, na najnowszej alfie były testowane na ówszy czas. Na razie ściągać tylko z linków tych, które były podane przez Toniego. Więc autor ma jednak bardzo ograniczony czas na pracę nad dodatkami. W rzeczywistości jedynym okresem w roku, kiedy mam czas na utrzymanie moich dodatków, jest przerwa zimowa w okolicach Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Tak więc wypuszczam moje dodatki jako takie. Mógłbym spróbować znaleźć trochę czasu, aby naprawić kompatybilność w połowie roku, ale nie mogę się do tego zobowiązać, co prowadzi mnie do mojej drugiej kwestii. Potrzebni wolontariusze. Obecnie mam 9 dodatków i wymagają one pewnej konserwacji, a ponieważ moje życie z roku na rok staje się coraz bardziej zajęte, trudno mi znaleźć na to czas, podczas gdy użytkownicy pytają o kompatybilność, tłumaczenia i tym podobne. Nie chcę zawieść moich użytkowników, dlatego szukam kogoś, kto jest zaznajomiony z procesem tworzenia dodatków, aby mi w tym pomógł. Proszę o kontakt poza listą, jeżeli jesteś zainteresowany. Typowe zadania konserwacyjne to zajmowanie się flagami kompatybilności i wydaniami, zajmowanie się tłumaczeniami, opcjonalnie naprawianie błędów. No i to jest wszystko, co Tony napisał i konsekwentnie też no wszystko, co na ten moment wiemy o dodatkach NVDA od Toniego i w ogóle na ten tydzień. Aczkolwiek, no z tego, co widzę, mogą być rzeczy też w przyszłym tygodniu. Zobaczymy.
1: No i pytanie, czy wrócił do nas Tomek, bo przed
3: tak,
1: chwilą
3: jednak
1: był.
3: Wróciłem.
1: O, wróciłeś.
3: Wróciłem. Jak rozumiem, skończyliśmy na dodatkach, taki
1: tak
3: duży
1: jest
3: news i jak rozumiem, został jeszcze jeden news a propos NVDA i został twój news, jeśli dobrze rozumiem.
1: Zgadza się. I jeszcze garść informacji od Mikołaja.
3: No to może w takim razie zacznijmy od informacji od Mikołaja rzeczywiście.
0: Dobrze, a więc tak. Po pierwsze, Clubhouse doczekał się wersji działającej w przeglądarce internetowej. Z racji, że usługa no, relatywnie bardziej popularna w tym momencie w naszym środowisku niż gdziekolwiek indziej, tak jak wśród osób widzących mania na tę platformę wymarła, tak wśród osób niewidomych, nawet i czasem w Polsce jeszcze się widzi, a za granicą to już szczególnie. WhatsApp Web albo dostał, albo zostały niedawno odkryte skróty shift przecinek i shift kropka, mniejsze niż większe niż na zmianę prędkości odtwarzania wiadomości głosowych. Zresztą skróty, które działają też na wielu innych stronach, chociażby na YouTubie, można z tych skrótów korzystać. Kolejnym skrótem, tak a propos, który ostatnio też YouTube wprowadził, który może być dla nas przydatny, ponieważ my no, nie używamy myszki i nie jest dla nas za prosto skoczyć do konkretnego miejsca w filmie, klawisze od 1 do 0 poruszają nas po filmie tak, że cyfra 1 przeskoczy do 10% filmu, cyfra 2 do 20%, cyfra 3 do 30%. I tak dalej, cyfra 0 chyba do 0, chyba nie do 100. I takie skróty na YouTubie są. To jest w ogóle już teraz, jeżeli chodzi o skrót na stronach internetowych, zaczynają się wytwarzać takie pewne konwencje i pewne konwencje warto znać. Chociażby na przykład shift i slash, czyli znak zapytania, jest bardzo często skrótem wyświetlającym nam okienko z listą skrótów klawiszowych. I tak jak powiedzmy w programach dla Windows przyjęło się, że F1 to jest klawisz pomocy, tak w programach, na stronach, przepraszam, internetowych przyjęło się, że Shift właśnie slash, znak zapytania, to jest skrót wyświetlający nam listę skrótów klawiszowych. Bardzo często właśnie mniejsze, większe to są skróty do zmiany prędkości odtwarzania. Bardzo często J i K to są skróty do przechodzenia na listach, poprzedni, następny element. JKL to są bardzo często w odtwarzaczach z kolei skróty J, przewiń w tył, K, play, pauza, L, następny lub przewiń do przodu, więc o takich gdzieś tam konwencjach też warto wiedzieć, warto pamiętać. Ale wracając do małych newsów, pojawiła się nowa umiejętność na asystent głosowy na A firmy Amazon. Dla osób zdających jakoś angielski, ale myślę, że może ona być dla nas przydatna. Nie została ona stworzona z myślą o niewidomych, ale może być osobom niewidomym przydatna, gdyż polega w 100% na dźwięku. Nazywa się to 7 Minute Workout i jest to ni mniej, ni więcej 7-minutowe ćwiczenie. Możemy sobie tę umiejętność uruchomić i przez 7 minut będziemy instruowani, co mamy robić. No i zostało to tak zrobione, żeby wymagało tylko audio, no bo osoby widzące też, przynajmniej jeżeli nie mają urządzenia z ekranem, mają do dyspozycji tylko audio, więc jest to zdecydowanie bardziej dla nas dostępne niż przeciętne wideo pokazujące nam, jak to zrobić, no bo twórcy muszą brać pod uwagę fakt, że osoba widząca czy nie, nie ma po prostu obrazu, nie ma dostępu do obrazu i trzeba jej wszystko wytłumaczyć za pomocą dźwięku. I to tyle z małych informacji na dziś.
3: No to w takim razie chyba jeszcze nie przechodzimy do newsów technologicznych, bo najpierw jeszcze został news, dwa w zasadzie news, takie tyflo.
1: Nawet trzy.
3: Trzy?
1: Trzy.
3: To chyba o czymś nie wiem. Na pewno jest news twój na temat strzelenia z łuku i tego, co to może dać niewidomym.
1: Tak, tak. Jeżeli chodzi o strzelanie z łuku, powiem szczerze, ja mam takie no, dziwne odczucia po przeczytaniu tego newsa. Zastanawiam się, ile jest w tym takiej dość dużej promocji tego projektu, a ile rzeczywiście może to faktycznie dać. Otóż tak, jest sobie we Włoszech taka instytucja naukowa jak Instituto Italiano di Tecnologia, ona się mieści w Genui, no i ta instytucja, ta uczelnia opracowała pewną platformę. Otóż jest to platforma, która ma rehabilitować osoby niewidome. Rehabilitować osoby niewidome w kontekście takim, żeby pomóc im poruszać się w przestrzeni. A że teraz no najlepiej jak coś jest grą, bo to fajniej działa i zachęca do korzystania z takiej technologii, z takiej platformy, no to też jest to grą. Gra polega na strzelaniu z łuku. No i strzelamy sobie z tego łuku, nawet w internecie jest demo, jak to działa. Szczerze mówiąc, to niestety nie miałem okazji zapoznać się z samym działaniem tej platformy, tylko usłyszałem sobie to demo. Z mojej perspektywy to tam były po prostu dwa dźwięki. Jeden był szumem, drugi był takim brzęczykiem i w momencie, kiedy jeden i drugi dźwięk się spotkały, no to po prostu należało oddać strzał, bo byliśmy u celu, że tak powiem. Więc to tak, jak sobie tego posłuchałem, no to jakoś mnie nie zachwyciło, szczególnie w kontekście takim, że gier różnego rodzaju dźwiękowych może być naprawdę mnóstwo, ale zostało to otoczone też takim naukowym podbudowaniem, bo ponoć grupa badaczy, oprócz tego, że opracowała tę platformę, właściwie ta platforma, ona została stworzona na podstawie różnego rodzaju badań. Badań takich, no, jak w ogóle niewidomi sobie radzą w przestrzeni i jak oni w tej przestrzeni funkcjonują, jak się odnajdują w różnego rodzaju nieznanych sobie miejscach. Otóż, co mnie zresztą cieszy, po raz kolejny z badań wyszło, że niewidomi absolutnie nie mają żadnych supermocy, tylko po prostu potrafią posługiwać się tym, co im zostało, między innymi słuchem. Ale co ciekawe w ogóle z tych badań wyszło, że słuchem posługują się przede wszystkim osoby ociemniałe albo osoby z zawiązanymi oczami. Natomiast niewidomi od urodzenia, z tych badań przy okazji wyszło, że po prostu odbierają wszystkimi tak naprawdę zmysłami i wszelkimi możliwymi różnego rodzaju receptorami swojego ciała tę przestrzeń jako całość. A po prostu no, ten słuch to przede wszystkim osoby, które wzrok tracą, albo na przykład osoby widzące, którym zawiąże się oczy. To przede wszystkim bazują na słuchu. A sama platforma, no cóż, ma zostać na jej bazie stworzona gra, ma zostać stworzone jakieś coś, co pozwoli na rehabilitację osób niewidomych. Tu taką naprawdę, to i to mnie chyba najbardziej rozbawiło, jak to przeczytałem, bo było napisane, że to ma być takim brailem dla niewidomych. W sensie, jak brail pomaga czytać, tak ta platforma pozwalająca na strzelanie z łuku ma ułatwiać osobom niewidomym poruszanie się. No, jeżeli tak by miało rzeczywiście być, jeżeli tak miałoby się stać, no to bardzo dobrze. Natomiast no, wydaje mi się, że tu jest więcej mowy, więcej takiej promocji, więcej złotoustej gadki niż czegokolwiek więcej, niż faktycznych jakichś zasług tej platformy. Szczególnie, że to jest na razie prototyp. Ona została zaprezentowana na jednej z konferencji tej międzynarodowej, organizowanej przez Międzynarodową Fundację Elektroników i Elektryków, czyli IE. No, a co będzie dalej? Czas pokaże.
3: Czas pokaże. Wiemy swoją drogą, co będzie dalej, jeżeli chodzi o NVIDIA i Windows 7 i gdyby ktoś chciał nadal używać tego systemu, to nie mamy dobrych wieści. To znaczy Paweł nie ma dobrych wieści, bo to znalazł.
2: Czy słychać, czy coś tutaj... Halo, halo?
3: Słychać?
1: Jesteś, Paweł. O!
3: To znaczy byłeś?
1: Był, tak. Paweł był.
3: To w takim razie jeszcze się na chwilkę odniosę do... Bo mam takie same odczucia jak ty, Michale. Mi się przypomina takie stwierdzenie a propos jednego z programów nawigacyjnych, który autor chyba stwierdzał tam, że ten program to kosztuje mniej niż przeciętny niewidomy wydaje na laskę, w związku z powyższym jest tani. Tam chyba program kosztował nie wiem, czy 150 zł rocznie, czy jakoś. Natomiast autor zamiast podać ceny, no to właśnie zaczął jakieś takie tłumaczenie, że program jest tańszy niż używanie laski przez przeciętnego niewidomego, no to tak... Zawsze jak słyszę czegoś, coś takiego, no to gdzieś tam z tyłu głowy mam coś takiego. No tak, musi się gość wytłumaczyć, że to
1: dlaczego?
3: Jest takie drogie.
1: Dokładnie.
3: Więc zamiast podać po prostu cenę, no to coś musi sobie wymyśleć, jakąś ideę czy ideologię, żeby się w to wpasować. Także no... No nie wiem, o co chodzi. Pawle, jesteś
2: chyba
3: z nami?
2: Tak.
3: No to twoje newsy zostały. Jeden, tak. Który kurczę trochę chciałem dać wcześniej, ale jakoś
2: mnie... No nic się nie stało. Ja też powinienem tego, tylko ten VDA to w sumie miałem doczepić do dodatków, ale tak coś się nie skoordynowało. Nie, to już było zapowiadane jakiś czas temu, że NVDA porzuca wsparcie dla Windowsa 7. Ja nie pamiętam, my o tym mówiliśmy, ale nie pamiętam jaka była data końcowa. Wiem, że to już było na pewno poruszane. I nie jestem pewien, czy to przypadkiem, aby nie był już ten rok. Natomiast Quentin Christensen z fundacji NV Access wytłumaczył całą sprawę na liście NVDA. No i okazuje się, że jeszcze przez ten rok NVDA będzie dalej od Windowsa 7 wspierane. No zostało zaznaczone, że oni nie mogą zagwarantować pełnego wsparcia, że jeżeli coś tam się już będzie psuło i będzie nie do końca kompatybilne, no to oni już za to odpowiedzialności w tym momencie nie biorą. Natomiast nie wyłączają jeszcze pstryczka wsparcia i można jeszcze przez ten rok aktualizacje pobierać. No niemniej jednak jest gdzieś rekomendowane, że jeżeli można, jeżeli jest taka możliwość, żeby się do jednak jakichś nowszych wersji Windowsa zaktualizować, bo no czas biegnie, a teraz już wersja 7 nie jest już wspierana przez Microsoft. Natomiast drugi news, ty chyba Tomku chciałeś do tego też tu nawiązać, monitory brajlowskie, bo dzieje się dość dużo. Momencik, tutaj coś jeszcze sprawdzę. Tak, no, projektów jest trochę. Są trzy konkretnie i tu się dzieje w różnych obszarach. Po pierwsze, jest projekt rosyjski, projekt tak zwanego czytnika e-booków, czyli my to już znamy to pod nazwą Canute w wydaniu brytyjskim, natomiast tutaj jest dwóch takich absolwentów studiów, chyba jakichś konstrukcji nawet, nie wiem, czy lotniczych, czy jakichś takich w Komsomolsku, którzy się poznali tam, studiowali, bawili się drukarkami 3D i różnymi innymi rzeczami, które były modne i bardzo obiecujące w roku 2013. No ale koniec końców doszli do wniosku, że też pokończyli jakieś swoje tam biznesowe studia, nawet jeden z tej dwójki w Chinach. No i stwierdzili, że chcą założyć biznes i stworzyć urządzenie, które będzie takim właśnie czytnikiem e-booków, taką linijką brajlowską. Trzy linie po 17 znaków, czyli w sumie taka no 50-znakowa linijka brajlowska, którą będzie można zabrać ze sobą do parku, do pociągu, gdzieś tam usiąść i poczytać. Oni prowadzą aktualnie jakieś też testy z bibliotekami gdzieś tam w Rosji. Zbierają jakieś feedbacki od osób niewidomych. Tam jest organizowana cała grupa. Oni dostają na to mnóstwo jakichś grantów. Jeden jakiś rosyjski, jeden nawet Jamesa Dysona. Jakiś taki większy zagraniczny, żeby pokryć koszty wyprodukowania tych prototypów i jakiegokolwiek urzeczywistnienia tego. No zobaczymy, co im z tego wyjdzie. W komentarzu będzie link do wywiadu z nimi w języku rosyjskim, jeżeli ktoś zna, w ramach podcastu Tiflo Info. Swoją drogą polecam jak zawsze ich Tiflo streamy dla osób, które język rosyjski znają, bo tam dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, podobnie jak u nas, tylko że po rosyjsku. Więc to jest Braille e-book właśnie rosyjski. Następnie coś, co ja wrzuciłem troszkę jako ciekawostkę i tak w sumie to nie chciałem o tym wspominać, ale już się przyplątało, to niech będzie. Jest grupa badawcza na Uniwersytecie w Freiburgu w Niemczech pod przewodnictwem doktora inżyniera Sebastiana Rapa, która pracuje nad takim mobilnym monitorem do wyświetlania grafik. I znowu grafiki, mnóstwo pinów, wyświetlanie różnych struktur, wysokości i tak dalej, trójwymiarowych za pomocą różnych poziomów podkreślenia linii brajlowskiej. Urządzenie ma być mobilne, wielkości takiego notesiku, powiedzmy takiego, oni mówili pad, czyli trochę jak taki, no nie wiem, smartfon, coś tego typu. żeby to się dało wziąć ze sobą wszędzie i oglądać te grafiki, jakieś wykresy, różne jakieś struktury. Co ciekawe, redaktor, czy powiedzmy dziennikarz prowadzący wywiad zapytał, czy oni planują też w ten sposób udostępnić animacje. No i pan doktor odpowiedział, że no w zasadzie to byłoby nawet możliwe. To jest kwestia tylko prędkości tych monitorów i tego, jak szybko by tam się zmieniały te piksele, ale jakiś prosty komiks dałoby się przeczytać. No ja jestem ciekaw, jak na takim małym monitorze oni chcą cokolwiek pokazać w sposób taki, żeby dało się to rozpoznać, a jeszcze dodatkowo animacje, ale może moja wiara w takie projekty jest mała. Na pewno bardzo mało informacji takich konkretnych dla nas, którzy już takie urządzenia trochę kojarzą, no bo ja już na przykład widziałem ten prototypowy wyświetlacz Graffiti na którymś Side City. Teraz Humanware pracuje nad jakimś nowym produktem, który na bazie tego Graffiti ma powstać. Też chyba ten był jeszcze jeden niemiecki, jedna niemiecka firma, która pracowała nad tego typu monitorami, więc to jakby nie jest niczym nowym, tylko jeszcze nic się nie udało komercyjnie wprowadzić do obiegu. No i trzecia rzecz, również po tej samej linii, firma Dot, firma znana z tych zegarków Dot Watch, ale okazuje się, że oni się bardzo rozkręcają, bo oni na przykład potworzyli bardzo popularne w Korei Południowej kioski udźwiękowione, które już no, w wielu miejscach w mieście Busan na przykład są rozstawione i mają wbudowane udźwiękowienie i jakieś opcje powiększenia. I oni uzyskali znowuż jakieś granty i fundusze z Funduszu Akceleracji Startupów Google. I mają jakieś partnerstwo z Google podpisane. Chcą w ogóle wejść w jakieś tam sieci partnerskie jakichś tam największych biznesów. To jest wszystko taką otoczką właśnie tych technologii na lata, sustainability i tak dalej. I no oni będą chcieli produkować też monitor, który w tym roku w zasadzie ma się jakoś ukazać, również do grafik, do wykresów, do także elementów wideo i rozrywki. Jestem bardzo ciekaw, jak oni sobie to wyobrażają. No widać, że jest to jakiś trend wśród tych wszystkich urządzeń, natomiast musimy zobaczyć to później w akcji, na ile rzeczywiście taka rozrywka w Braille'u graficzna będzie czytelna, bo mi na razie jest sobie to ciężko wyobrazić, no ale tak jak mówię, może musiałbym to zobaczyć w działaniu. Na pewno jakiś trend jest i no nie jedna firma, a więcej pracuje nad tym, żeby coś z tego wyszło.
1: A ja tymczasem zaglądam do wypowiedzi, które mamy na naszych stronach, bo przypomnę, że możecie na kontakt tyflopodcast.net do nas pisać i też na Facebooku i możecie do nas na Zoomie dzwonić. Maciek tu do nas napisał. Mógłbyś doprecyzować, Mikołaju, czy raczej upewnić mnie w tym, czy dobrze myślę, o którą opcję chodzi, jeśli chodzi o nieodczytywanie przez voiceovera dynamicznych elementów na stronach. Czy to nie przypadkiem włącz obszary dynamiczne? Jeśli tak, można pokombinować z czynnościami voiceover.
0: Wiesz co, chyba tak. Chyba tak. Tylko ja mam to też inaczej, bo ja mam szczerze mówiąc angielski system i to jest po prostu Live Regions, tak jak to się ma nazywać. A jaki polski voiceover jest, wszyscy wiedzą. No nie jest on za fajny i tam błędów tłumaczeniowych to jest jeden na drugim. Tam jest po prostu błąd na błędzie, jeszcze jeden błąd. Więc ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby to się jakoś inaczej nazywało, ale tak najprawdopodobniej może być to.
1: No i jeszcze jedna wypowiedź od Maćka. Dokładnie tak, cyfra 0 przenosi nas do początku filmu na YouTubie. Najbliższy koniec to niestety 90% cyfra 9. Przy krótkich wideo nie powinno to mieć wielkiego znaczenia, jednak przy naprawdę dużych filmach staje się to siłą rzeczy mniej precyzyjne. No, to się wszystko zgadza. Zaraz przejdziemy dalej, ale mamy jeszcze słuchaczkę na łączu, która już się chwilę naczekała, więc odbierzmy w końcu połączenie. Jest z nami Monika. Jeszcze tu, już chyba udało się włączyć mikrofon. Witaj.
4: Tak, witam, cześć.
1: Słuchamy.
4: Ja dzwonię, bo chciałam powiedzieć, że w zeszłym tygodniu kupiłam sobie na Allegro takie urządzenie, to jest czytnik kart pamięci. ale to jest taki czytnik kart pamięci, który podłączymy i do smartfona z Androidem, bo to jest akurat news dla użytkowników bardziej, myślę, Androida, bo z iPhone'em czy to będzie działać, nie wiem, nie mam pewności.
1: Jest szansa, że jakbyśmy mieli ten tak zwany Camera Connection Kit, to się chyba nazywało, to jest taka przejściówka z Lightninga na USB, to może ten czytnik nawet by zadziałał, chociaż z Apple'em i z urządzeniami, które da się w ten sposób podłączyć, to jest istna loteria.
4: No tak, ale to jest, w ogóle te telefony z Androidem muszą mieć taką funkcję, OTG to się nazywa, czyli właśnie, że możemy sobie podłączyć jakieś urządzenie zewnętrzne, czy myszkę, czy pendrive'a.
3: Na szczęście teraz już sporo procent, o ile mi wiadomo, urządzeń to generalnie ma.
4: No tak, tak, zgadza się. No i to można aplikacją sprawdzić. Aplikacja nazywa się USB OTG Checker, Hetzker się pisze. No i to urządzenie wygląda, ten czytnik wygląda tak jak pendrive, podobnie, z tym, że ma, z jednej strony jest taki półokrągły, a z drugiej strony ma takie końce ścięte, tak jak ma karta SIM, tylko że karta SIM ma jeden koniec ścięty, a tu są dwa końce ścięte, tak na ukos. No i tam, gdzie mamy ten półokrągły, na półokrągło, to jest wejście USB-C, które podłączamy do naszego smartfona. Z drugiej strony jest port, który podpinamy do laptopa. No i fajnie to działa, bo ja sobie to już testowałam i na filmach, i na muzyce, bo wiadomo, na Spotify'u niektórych utworów niestety nie ma, nie wiem z jakiego powodu, ale nie ma. No i wgrałam sobie muzyczkę akurat, ale z filmami też to testowałam. Działa fajnie, ale tylko wtedy, jeżeli uruchomimy ten czytnik z menedżera plików w telefonie, bo niestety mankament jest taki, że żadna aplikacja zewnętrzna typu VLC niestety tego nie widzą. Ale ogólnie urządzonko fajnie działa. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to spróbuję podesłać ofertę w komentarzu z Allegro, bo ja sobie to z Allegro zamówiłam za bodajże 30 zł, więc nie jest to droga rzecz. I jak ktoś będzie chciał, to oczywiście może, ja spróbuję podesłać ofertę, może mi się uda.
1: Takich czytników kart też zresztą jest całkiem sporo różnego rodzaju. To aha, podejrzewam, że można sobie wybierać, przebierać.
2: Ja nawet miałem jeszcze jak używałem Huawei'a Honora 7, tam było zwykłe USB mini, to kupiłem sobie nawet takie urządzenie, które nie dość, że było czytnikiem kart zewnętrznym, to jeszcze przyjmowało dwa urządzenia USB zwykłe. I to było niesamowite, jak sobie podłączałem dwa pendrive'y czy karty pamięci i sobie zgrywałem pliki z komputera na telefon, z telefonu na komputer, z Xero. Tak, z Xero. Nie, jak to było? Tak, coś mi przysłała moja mama maile, bo wtedy też studiowałem za granicą i dużo jakichś dziwnych dokumentów tu musiałem wydrukować, wypełnić, podpisać, odesłać. To mi moja mama coś tam zeskanowała mi coś tam w domu, wysłała mailem, ja to z maila zgrałem na pendrive'a, poleciałem na uczelnię do Xero, wydrukowałem to, wypełniłem, gdzieś tam odesłałem z powrotem. To było bardzo praktyczne, pamiętam. Więc tak, takie urządzenia są naprawdę super.
3: Są też na przykład pendrive'y, które mają dwa USB. USB zwykłe i USB-C. Nie ma na przykład tego pendrive'a. Z jednej strony wychodzi USB zwykłe, z drugiej strony można jakby wysunąć USB-C, wtedy się chowa to zwykłe USB. I no, dzięki temu mogę sobie coś skopiować z komputera na tego pendrive'a i z tego pendrive'a na smartfon. Słucham?
4: W tym czytniku są, można dwa rodzaje kart jakby umieścić w tym czytniku, że na dłuższych bokach są te jakby wyżłobienia na karty. Z jednej strony jest na dużą kartę, a z drugiej mamy wejście na mikro, więc jeżeli ktoś ma kartę dużą, to może sobie również ją tam umieścić i sobie z niej korzystać, i mikro USB też nam zadziała. To jest również bardzo ważna kwestia, myślę tutaj. Także...
3: Ale ja też widzę jeszcze jedno zastosowanie czegoś takiego. Mam na przykład sobie rejestrator, jakiś tam audio, na karty pamięci, nagrywam sobie na nim coś, zrzucam sobie nagrania na smartfona i na przykład mogę od razu pokazać jakieś nagranie gdzieś komuś, nie wiem, wysłać gdzieś tam ze smartfona. Także no to się rzeczywiście może przydać, natomiast no, o czym ty, Pawle, mówiłeś, to ja też miałem kilka takich sytuacji, gdzie od kogoś z komputera chyba też miałem jakiś dokument, który wypełniałem w ogóle na smartfonie z jakiegoś powodu w arkuszach Google i potem gdzieś tam to drukowałem, tak, takie są historie różne też, tak.
4: No i jeszcze dodam to trochę z innej beczki, że jeżeli się zaszczepimy trzecią dawką, to trochę odbiegnę całkiem od tematu, że zaszczepimy się trzecią dawką, no to za jakiś dzień później, myślę, czy za jakieś tam parę dni przyjdzie nam SMS od ministra zdrowia z podziękowaniami za to, żeśmy się zaszczepili tą trzecią dawką i że ona chroni przed tym omikronem całym i żeby zachęcić innych do szczepień. Ja na przykład, myśmy wczoraj byli się zaszczepić tą trzecią dawką, no Bogu dzięki, czujemy się dobrze, no tylko tam ręka boli i spać się chce, ale to już ten mały szczegół, no i byliśmy wczoraj i dzisiaj dostaliśmy już SMS z podziękowaniem, żeśmy się zaszczepili, także to jeszcze taka informacja ode mnie.
1: No, pozostaje mieć nadzieję, że chociaż minister zdrowia brał udział przy konstruowaniu tego SMS-a, skoro się pod nim podpisuje, ale tu oczywiście popieram w pełni, szczepcie się, bo po prostu, no to chodzi o nasze zdrowie i tyle.
4: No dokładnie. No, żeby, bo mimo wszystko chyba zachorujemy, jeżeli będziemy mieli pecha już naprawdę, to zachorujemy, tylko po prostu lżej to przejdziemy.
1: Zgadza się.
4: No to tyle ode mnie. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to napiszę w komentarzu.
1: Dzięki, Moniko, za telefon. Pozdrawiamy.
4: No hej, pozdrawiam.
3: Na temat notatnika, czy w zasadzie nowej wersji notatnika, tego notatnika programu z Windowsa, jakiś czas temu Paulina przygotowała kilka słów, a teraz Mikołaj znalazł informację, że ta wersja już jest i można ją testować, o ile posiada się betę, znaczy te wewnętrzne, tak, zdaje się, wersje Windowsa, tak? Dobrze rozumiem?
0: Tak, jest to na kanale beta, czyli tym już no, bliższym zdecydowanie użytkownikom, kanale insiderskim. I Microsoft mówił, że w ciągu kilku miesięcy powinno to trafić do wszystkich użytkowników Windowsa. Okazuje się, że program jest w sumie nawet całkiem dostępny. Okazuje się, że jakoś to nawet działa. Podobno menu nie do końca działa tak, jakbyśmy się tego spodziewali, że bodajże altem do menu wejdziemy, altem z menu nie wyjdziemy i musimy wyjść escape'em, albo na odwrót, escape'em wyjdziemy, nie wyjdziemy, a musimy wyjść altem, któreś z tych dwóch. Ale tak poza tym to program działa, podobno ma troszkę więcej funkcji, obiecują chociażby nowy, lepszy, bardziej funkcjonalne okienko znajdź i zamień i coś jeszcze tam obiecywano, aha, wielopoziomowa funkcja cofnij, czyli jeżeli coś napiszemy, usuniemy, cofniemy, to w tym momencie cofniemy się, jakby cofamy tylko dwoma stanami. Pierwszy, drugi, napisane, usunięte. A z wielopoziomowym to się będziemy mogli cofnąć i się tak cofnąć na przykład do tego, co mieliśmy 10 minut temu, jak się okazało, że na przykład 10 minut temu przez przypadek coś za dużo gdzieś usunęliśmy. I to, moment, to jest w notatniku, więc jeżeli nam się w pewnym momencie gdzieś tam ten notatnik zmieni, coś to będzie wyglądało nie tak, jak się spodziewamy, to nie przerażajmy się, to jest tylko nowy notatnik z Windowsa 11.
3: Tak. Do iPhone'a, żeby wgrać dzwonek, potrzeba komputera, a przynajmniej tak mi się wydawało, ale Paweł już znalazł informację, że niekoniecznie trzeba komputera.
2: Ja jestem w ogóle zdziwiony, że ta porada jest tak wąsko rozpropagowana albo wcale, bo jak szukałem w Google jakichś informacji po polsku, to takich prawdziwych jakichś opisów tego nie znalazłem, jedynie jakieś tam strony wątpliwego pochodzenia z tłumaczonymi maszynowo jakimiś poradami z hiszpańskiego, z angielskiego i tak dalej. Po angielsku jest pełno opisów tego, jak to zrobić i nawet jest jedna Applewiz, aczkolwiek moim zdaniem nie pokrywa on wszystkich aspektów, jest dość no chaotycznie zrobiony, zresztą był robiony chyba z 4, jak nie 5 lat temu. Bo rzecz nie jest wcale nowa. Rzecz ponoć działa od iOS-a 11. To jest jeden z argumentów, które się najczęściej pojawiają, jak tam rozmawiam z androidowcami. Sam też Androida używałem, no i to nad tym też ubolewałem, mając kiedyś iPhone'a, potem Androida, długi czas, teraz znowu iPhone'a. No, że właśnie, do wgrania dzwonka. Więc taka wydawałaby się prosta rzecz. Ja wiem, że to teraz już nie jest czas, w którym po prostu całe społeczeństwo wgrywa na potęgę dzwonki. No, ale jednak ja lubię sobie czasem coś wgrać niestandardowego. Potrzeba komputera, iTunesa i całej maszynerii. No, okazuje się, że nie, że jest jedno obejście. Ono nie jest łatwe i na pewno nie nadaje się do wgrywania całych kolekcji dzwonków. Natomiast do jakiegoś

obejście jest naprawdę mocne, bo no GarageBand służy do grania, tak? Do grania muzyki na instrumentach, na jakichś tam dołączonych, czy to jest fortepian, czy jakieś inne instrumenty. Natomiast mamy też tam możliwość wpuszczenia sobie pętli, czyli takich już zapętlonych fragmentów, wokół których my tworzymy jakiś tam akompaniament, czy coś gramy sobie my sami na klawiszach. No i o tą funkcję będziemy właśnie teraz zahaczać. Bo żeby dzwonek wyeksportować, no to trzeba przede wszystkim wyrzucić sobie jakoś ten plik tak, żeby był do niego dostęp z iPhone'a. Czyli możemy go sobie, no nie wiem, pobrać z przeglądarki, wrzucić jakąś chmurą, wysłać mailem, cokolwiek. My go zapisujemy. Najlepiej go zapisać w tą aplikacją pliki w folderze GarageBand File Transfer. Koniecznie tam, bo główny folder GarageBand jest na projekty GarageBandowe, natomiast pliki tylko i wyłącznie w File Transfer. Nie musi to być tam, ale tak będzie nam najłatwiej. Wchodzimy do GarageBanda. Wybieramy jakikolwiek tak naprawdę instrument tam w tym menu głównym. Ważne, żeby się zaczęło tworzenie nowego projektu. I w tym momencie klikamy na przycisk ścieżki. Otwiera się nam menu ścieżek, bo GarageBand jest wielościeżkowym edytorem. Pierwszą ścieżką jest już ten instrument, który sobie wybraliśmy, a my wybieramy pętlę. I teraz tak, pokazują nam się różne opcje tych pętli. Jakieś tam od Apple'a, jakieś tam, ale jest też opcja, taki przycisk opcji, on tam pojawia się od początku, bo GarageBand jest aplikacją, która się uruchamia w poziomie. I wybieramy przycisk pliki. Przycisk opcji, zaznaczamy go, żeby był zaznaczony. No i się nam pojawia aplikacja pliki. I w tym momencie wybieramy sobie, żeby nam zaimportować plik z aplikacji pliki. I wybieramy sobie ten folder GarageBand, File Transfer i ten nasz dzwonek. Wybieramy go w ten sposób, że stukamy dwukrotnie z przytrzymaniem, to tak dłużej niż zwykle, troszkę odczekać. I on wtedy przeniesie nam ten dzwonek na drugą ścieżkę. I on będzie już w projekcie. No i co teraz? No nie wiem jak u innych, ale u mnie z jakichś przyczyn ta pętla ląduje na piątym takcie, czyli pierwsze cztery takty jest cisza. Ja się domyślam, że to jest pod jakąś przygrywkę, pod jakieś narzucenie rytmu, nie wiem, perkusją czy coś. Natomiast tak się dzieje, przez to jak naciśniemy wtedy przycisk odtwarzaj, to nam się zrobi cisza przez cztery takty, a dopiero potem poleci dzwonek. I ta cisza też będzie w pliku wynikowym. My, żeby to jakoś przesunąć, możemy sobie poradzić tak, że na tej ścieżce drugiej, my tam znajdziemy ją, jest taki widok ścieżek i tam jest ścieżka 1, to jest ten nasz instrument, na przykład tam grand piano, a ścieżka druga to jest audio recorder. I na tej ścieżce audio recorder stukamy dwukrotnie z przytrzymaniem, znowu. Pojawia nam się po wyeksplorowaniu palcem na ekranie nazwa tego dzwonka, tak jak się ten plik nazywał. I teraz jak my na tym znowu stukniemy z przytrzymaniem, to się nam otwiera takie menu jakby opcji. I tam my możemy przesuwać. Nawet nie musimy puszczać palcem, tylko wystarczy, że stukniemy dwa razy z przytrzymaniem na tym pliku i będziemy nim przesuwać w dół, w lewo, w prawo. I on będzie nam czytał, na którym takcie i której miarze tak zwane, bo to jest measure, tak? Bar i measure. My się znajdujemy. I domyślnie to jest pewnie na jakimś tam takcie 4 i to usłyszymy, jak tylko palcem znajdziemy ten plik, że tam, nie wiem, dzwonek jakiś tam, takt 4, tam miara 1, a ma być na takt 1, miara 1, więc ciągniemy maksymalnie w dół, aż usłyszymy to i wtedy puszczamy. No i wydawałoby się, że problemy się zakończyły. Jeżeli ten dzwonek jest dość krótki, no to nie ma problemu. Dzwonki swoją drogą mogą być w GarageBandzie maksymalnie 30-sekundowe, nie 40, tak jak przy tych importowanych z iTunesa. No ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakiś duży chyba problem, bo do tych 30 sekund raczej ten telefon odbierzemy, a jak nie, to no nie po to ten dzwonek mamy, żeby słuchać całej, powiedzmy, arii tam i tak dalej. Jak był jest ten dzwonek trochę dłuższy, to się może okazać, że on się nagle zaczyna urywać. Czemu? Ano bo, niestety, nasz projekt ma domyślnie jakąś liczbę taktów. Tam nie ma czegoś takiego jak określenie czasu, tylko wszystko jest na takty. No i tych taktów domyślnie na przykład projekt ma 8. No i jak te 8 taktów wybrzmi, no to koniec. Wszystko się urywa i dziękujemy za współpracę. No żeby teraz to wydłużyć,

0: koło tej ścieżki, jak my już ją tam dwa razy ze stuknięciem, z przytrzymaniem tam rozwinęliśmy i tak dalej, teraz już normalnie gestami, koło tej ścieżki drugiej audio recorder, która jest naszą ścieżką z tym dzwonkiem, znajdziemy takie przyciski jak przycisk zmiany lewej krawędzi rozmiaru i przycisk zmiany prawej krawędzi rozmiaru. To jest rozciąganie po prostu tej ścieżki maksymalnie jak się tylko da, w lewo albo w prawo. My stukamy dwa razy z przytrzymaniem ten prawy brzeg i ciągniemy w prawo. Żeby on szedł w prawo za tam taktów, nie wiem, 12 czy ile potrzebujemy, taki 30-sekundowy dzwonek, no to tak z 12 spokojnie, jak nie 14. Puszczamy to, to tam ląduje sobie ten i próbujemy odtwarzać, czy się da. Jeżeli te takty się nie chcą rozciągać, to jest też taki przycisk jak sekcje. I w przycisku sekcje mamy różne sekcje utworu, to tam jest bardziej interesujące, jak rzeczywiście nagrywam jakiś utwór, ale my tam możemy tą sekcję pierwszą, która jest, sobie zmodyfikować. Wchodzimy w nią i tam jest takie pole wyboru, liczba taktów wyliczona automatycznie. Zaznaczamy to i prawdopodobnie po powrocie na ścieżkę to się już będzie rozciągało w nieskończoność. A jak nie, to po prostu nie robimy tego automatycznego, tylko tam obok tego przełącznika jest przycisk do przedłużenia tego o kolejne takty i można sobie rozciągnąć do tych powiedzmy 12 czy 14, żeby ten cały dzwonek się zmieścił. Kiedy już wszystko gra jak należy, sprawdzamy przyciskiem odtwórz, klikamy ten pierwszy przycisk, który w tej kolejności nawigacji jest, czyli nawigacja, tak on się nazywa. Otwiera nam się menu, w którym jest tylko jedna opcja, moje piosenki. I klikamy w to i nam się zapisuje. Wtedy jesteśmy wyrzuceni znowu do przeglądarki plików, do biblioteki z tymi moimi piosenkami. I tam są te nasze różne projekty. Ten nasz będzie się nazywał domyślnie moja piosenka, czy jakoś tak mój utwór. I my możemy pod pokrętłem użyć czynności, żeby albo od razu zmienić temu nazwę, na przykład na, no tak jakbyśmy chcieli, żeby dzwonek się nazywał, możemy tak zrobić. Albo zrobimy to później, a na razie wybieramy udostępnij, też na czynnościach pokrętła. I kiedy wybierzemy udostępnij, pokażą nam się różne opcje, w tym zapisz jako utwór i zapisz jako dzwonek. No jeżeli chcemy jako dzwonek, to wybieramy dzwonek i w następnym kroku wpisujemy jego nazwę. Jeżeli już wcześniej zmieniliśmy nazwę na taką, jaką chcemy, to tak zostawiamy. Jeżeli nie, no to wpisujemy teraz taką, jaką byśmy chcieli i klikamy zapisz. Jeżeli dzwonek jest krótszy niż 30 sekund, to od razu wyświetli nam się okno, co chcemy z tym dzwonkiem zrobić, czy go ustawić na dźwięk połączenia, na SMS-a albo przypisać do kontaktu. No a jeżeli jest dłuższy niż 30 sekund, to jeszcze wyskoczy nam alert, że jest za długi i zostanie automatycznie do tych 30 sekund skrócony. Uff, to chyba jest najdłuższy tutek, jaki opisywałem w tym podcaście do tej pory.
1: Prostota tej operacji, Pawle, przypomina mi to, co ja kiedyś zrobiłem, mianowicie jak za pomocą iPhone'a, który przecież tego na takie operacje nie pozwala, przerzucić instalkę iTunesa na komputer, który w tym momencie nie ma połączenia z internetem, po to, żeby z niego zrobić, żeby z tego naszego iPhone'a potem zrobić sobie hotspota.
2: To... Jak to się robi?
1: Trzeba było, teraz może to już jest troszeczkę uproszczone, ale trzeba było generalnie sprawić, żeby instalka iTunesa, którą pobieramy z internetu, miała rozszerzenie JPG. I wtedy ona jest i możemy zapisać ją jako obraz, bo całe szczęście iPhone, przynajmniej wtedy, kiedy to testowałem, nie weryfikował, czy to jest rzeczywiście obraz. Jest JPG? Dobra, no to okej, zapisuję jako obraz w galerii. Później trzeba było tylko znaleźć ten obraz, który tam ważył jakieś te, nie wiem, 80 megabajtów, bo iPhone'a możemy podpiąć do komputera, skopiować i wyświetlać obrazki. Podpinamy do komputera, potem co? Kopiujemy sobie ten plik, zmieniamy mu rozszerzenie, instalujemy iTunesa, robimy sobie hotspota. I tyle. Więc to...
2: Chyba i tak jest krótsza instrukcja niż dodawanie pętli, zmienianie taktu.
1: Tomku,
2: coś tam,
1: tam po drodze jeszcze był jakiś taki problem, że ta grafika, to ona się chciała zapisać tylko w jakiś jeden sposób. Ja robiłem nawet Tyflo podcast kiedyś na ten temat, bo stwierdziłem, że to musi zostać dla potomności uwiecznione, jak to można zrobić. Natomiast tam coś trzeba było z Dropboxem kombinować, coś trzeba było jeszcze po drodze, bo się z Safari nie chciało bezpośrednio zapisać, to chyba trzeba było najpierw zapisać w Dropboxie, potem to przerzucić do tego, z Dropboxa do galerii. Jakieś też to wcale nie było takie proste.
3: Dlaczego właściwie nie zrobiłeś tego przez hotspota po Wi-Fi? Bo chyba do tego, przecież do tego nie trzeba iTunesa.
1: Mikołaju, a komputer stacjonarny, to wiesz, że rzadko ma Wi-Fi.
3: Okej. Bo ty jesteś jednak fanem troszkę starszych rozwiązań niż ja.
1: Dokładnie. Oczywiście z komputerem przenośnym nie byłoby tego całego problemu, ale tu jednak trzeba było troszeczkę więcej podziałać.
3: Ja też miałem raz taką sytuację, że mi akurat coś z Wi-Fi nie działało. I to też była ciekawa robota. Ja akurat miałem wtedy dostęp na szczęście do innego komputera i to po prostu innym komputerem zrobiłem.
1: Jeszcze Bluetoothem byś mógł ewentualnie tego hotspota zrobić.
3: No nie, wiesz co, bo tam akurat po aktualizacji Windowsa 10, bo to Windows 10 nie ma tak w zwyczaju, coś się stało sterownikowi od karty sieciowej, która odpowiadała jednocześnie za Wi-Fi i za Bluetooth.
1: Aha, no to i tak się zdarza.
3: I była nieznanym urządzeniem USB.
1: Oj, no to faktycznie.
3: Więc, no niestety.
0: No w każdym razie wiem też, że wersja jakaś bardziej interaktywna, multimedialna tego poradnika też się gdzieś pewnie ukaże, więc to jest kwestia czasu, poczekamy i to będzie wszystko gdzieś tam wyjaśnione bardziej krok po kroku. Natomiast da się i gdyby kogoś interesowało, no to od święta można sobie coś w ten sposób wrzucić. No i nie trzeba wtedy mieć komputera pod ręką.
1: A tymczasem teraz zaglądamy do waszych wypowiedzi. Tu Mikołaju, słyszę, że masz włączony mikrofon i słusznie, bo to będzie pytanie do ciebie od Maćka. Dzięki wielkie. Przestawię sobie zatem na chwilę macOS na angielski i się ostatecznie upewnię. Mógłbyś powtórzyć, Mikołaju, tę angielską nazwę obszarów dynamicznych? Najlepiej po angielsku, ale też tak, jak to się pisze.
3: Live Regions, Live Regions. Ja ci zaraz mogę nawet powiedzieć, jak ta opcja się nazywa. Jestem sobie na jakiejś stronie, naciskam WH dwa razy, wpisuję sobie live przez V i toggle live region, to się nazywa live VE region, toggle live region, tak to powinno się pisać. Więc taką opcję sobie można znaleźć.
1: I jeszcze pytanie. Od Maćka swoją drogą jest jakaś droga zgłaszania błędów tłumaczeń w kwestii voiceovera? Czy zgłaszenie na maila Apple Accessibility daje cokolwiek? Może warto by im wypunktować tych 100 tysięcy błędów? Może wtedy to tłumaczenie będzie lepsze?
3: Nie wiem. Myślę, że warto by sprawdzić, ale mam wrażenie, że coś tam jest bardzo na rzeczy. Bo VoiceOver na obu platformach, na Macu zwłaszcza, ale nie tylko, słynie z tego, że z tymi tłumaczeniami wiecznie coś jest. Na iOSie przecież też mieliśmy kiedyś słynne Heading Not Found, przetłumaczone jako nieznaleziono kierunku. I to też, żeby nie było, nie jest do końca kwestia tylko Polska, bo też i inne kwiatki typu rate jako prędkość, przetłumaczone jako opłata za minutę na inne języki i inne takie też podać się voiceoverze potrafią pojawić, więc to nie jest wcale tak, że tylko Polska ma problem, ale coś z tym ewidentnie jest i warto by. Myślę, że na Apple Accessibility w pierwszej kolejności by to warto napisać. Po drugie, jeżeli jest jakiś polski adres w ogóle do zgłoszenia błędów Apple'u, to tam też by można coś takiego zgłosić, że jest coś nie tak.
1: No dobrze, to zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy jeszcze telefon od naszego kolejnego słuchacza. Tym razem łączymy się z Krzysztofem. Krzysztofie, odezwij się do nas. O, chyba już jesteś. Albo jeszcze nie. No, tu jest niestety jakiś problem. O, chyba teraz.
4: O, już jestem. Jesteś. Jestem. Witajcie, witajcie.
1: Słuchamy.
4: No ja tak się przysłuchuję tutaj dyskusji i odnośnie tutaj mówiliście tych urządzeń z tej firmy DOT. No ja widziałem tego DOT Watcha, miałem to w łapie, że tak powiem, i szczerze mówiąc, jak dla mnie to fajne urządzonko, natomiast no ta linijka brajlowska, no wiadomo, to jest mały zegarek, natomiast te wiadomości są, wiadomo, czyta się to, wiadomo, brajlem, ale no jest to strasznie takie, jak dla mnie, no ja mam duże paluchy, to jest strasznie takie delikatne, że delikatnie się gdzieś dotknie ten panel dotykowy i to już się tam coś nam przekręca na inną stronę, na inną wiadomość. No szczerze, jakbym miał porównywać Apple Watcha, a to, to jednak bym wybrał Apple Watcha, bo to jednak większa funkcjonalność i po prostu, no jednak jestem przywiązany do produktów z jabłuszkiem.
1: Jak to mówią Krzysztofie, każdemu według potrzeb.
4: Natomiast taka śmieszna sytuacja spotkała wczoraj mnie podczas szczepienia, ponieważ tam poprosiła pani pielęgniarka chyba i pan tam pielęgniarz, co szczepili, o to, żeby tam PESEL podać, oczywiście tam z pamięci podałem, ale chcieli to uwiarygodnić, no to wszedłem w tego M-Obywatela i oczywiście, słuchajcie, zapomniałem, że ja mam kurtynę włączoną i daję pani ten telefon, no niech pani to spojrzy, tu jest już wszystko uruchomione, ale ja przecież nic nie widzę, jakby pan mógł, ja mówię, to ja zrobię zaraz czarny, ale i będzie wszystko widać, no i zaczęła się dyskusja, że jak to, przecież to na ekranie nic nie było, a pan wszedł w aplikację bezbłędnie. Jak to się robi, jak to się dzieje? No i taka dyskusja, powiem wam, się ożywiona dosyć zrobiła na temat voiceovera, na temat iPhone'a, jak to działa, jak to my niewidomi się w tym wszystkim posługujemy. No i potem, jak już opuściliśmy gabinet, to żywa dyskusja między nimi się też tam wywiązała, pielęgniarzami tam, że no chyba w szkole ich tego uczą, że no to byli po prostu w szoku, że jednak my możemy normalnie funkcjonować w tych urządzeniach. No także taka miłe uświadamianie mnie jakby też spotkało podczas tego szczepienia. No a taki kolejny news, malutki ode mnie jeszcze, odnośnie portfela, aplikacji portfel na iPhone'ie i dodawania certyfikatu COVID do tegoż portfela i do aplikacji zdrowie. Więc rozmawiałem wczoraj z panią na infolinii rządowej. Powiedziała, że powinno zadziałać tak, że jak zeskanujemy kod QR, bo to już od iOS-a 15 jest. O ile się, jakbym się mylił, to mnie poprawcie, ale chyba tak jest, że możemy zeskanować kod QR i powinno nam się pokazać powiadomienie, żeby w nie kliknąć i dodać, możemy wtedy do portfela obecny ten cały certyfikat COVID-owy. No niestety jeszcze to nie działa. Pani powiedziała, że mają to zgłoszone, że dziękują za sugestie, które im zgłaszam, bo błąd jest, jakaś awaria systemu, ale ma to być za parę dni naprawione, więc będzie można w ten sposób dodać za, no nie wiadomo jaki czas, bo pani mi nie powiedziała kiedy, ale podobno mają się z tym uporać, także będzie można dodać za pomocą tego kodu QR zeskanowanego z certyfikatu, dodać swoje to swój ten certyfikat do aplikacji zdrowie i do portfela.
1: A to dobrze akurat, natomiast ja powiem szczerze, co do pokazywania czegoś na ekranie telefonu, to ja już z przyzwyczajenia, ale to głównie przez to, że w pociągach zazwyczaj tak jest, że konduktor czegoś tam mimo wszystko potrzebuje i potrzebuje sobie coś powiększyć, to mając włączoną kurtynę w voiceoverze, to nawet ja tej kurtyny nie wyłączam, tylko po prostu wyłączam voiceovera, żeby sobie spokojnie mógł powiększyć jak tam chce,
4: a później
1: po prostu go sobie, tak, a później sobie go włączam.
3: Tak, i co ciekawe, ja kiedyś słyszałem panią konduktor, która mi powiedziała, że oprogramowanie udźwiękawiające proszę wyłączyć, bo w przeciwnym wypadku my nie widzimy biletu i To wychodziło z tej rozmowy na to, że na jakimś szkoleniu oni zostali nawet poinformowani, że jeżeli jedzie osoba niewidoma i ona ma takie oprogramowanie, to należy ją poinstruować, że oprogramowanie należy wyłączyć, bo właśnie może pewnych rzeczy nie być widać. Zapewne chodziło właśnie o kurtynę.
4: A być może. No to myślę tyle ode mnie, takich na szybko newsów małych, małego newsika. Jak coś jeszcze bym dokopał się, to wtedy będę się z wami kontaktował.
1: Okej, dzięki w takim razie za telefon, Krzysztofie, i do usłyszenia.
4: Dzięki, do usłyszenia.
2: W takim razie wracamy do newsów, bo tych newsów nam zostało jeszcze chyba dwa. Pierwszy, no to może Paweł tym razem, czyli Quix.org, tak to się będzie czytało?
0: Tak, Quix, tak. W sensie jak quiz, tylko że Quix, że Quix, dobrze, że nie Nesquik. W każdym razie, tutaj pytanie chyba do Mikołaja, do Mikołaja będzie chyba najwięcej wiedział. Jakie ty masz doświadczenie, czy w ogóle jakiekolwiek z Kahootem dostępne?
3: Powiem ci tak, dostępne to nawet jest, dostępne to nawet i było, tylko to niestety dostępność akurat w tej aplikacji nie rozwiązuje problemu i ta dostępność, mimo że ona jest i ona jest dobra, absolutnie nam nie wystarcza. O czym mówię? Kahoot pokazuje nam pole do kodu PIN, który dostajemy od osoby, no, która przeprowadza dany konkurs. Mhm. Wprowadzamy kod PIN, wprowadzamy nika, to jest wszystko dostępne. Mamy do wyboru odpowiedzi, to jest wszystko dostępne. I mamy pytanie, które wyświetla się nam na ekranie, na którym organizowane jest dane zawody, dany quiz. I tutaj pojawia się problem, że to pytanie nie wyświetla się nam jako osobom odpowiadającym. My sobie mamy je przeczytać z ekranu i my sobie mamy kliknąć odpowiedź, która nas interesuje. I kliknąć odpowiedź jesteśmy w stanie, wszystko jesteśmy w stanie zrobić, strona jest dla nas w 100% dostępna, ale nie jesteśmy w stanie przeczytać pytania, dlatego że na komputerze nauczyciela najczęściej nie ma screen readera.
0: To jest ciekawe, bo właśnie no, Kahoot jest taką platformą do quizów właśnie w czasie jakichś kursów, lekcji, zajęć, taki element interaktywizujący uczniów, studentów. No i ja próbowałem kiedyś brać udział w takim Kahoocie. Fakt to było na kanale YouTube'owym, który śledzę. Osoby ten kanał prowadzące z okazji pandemii, jako że się nie da specjalnie nigdzie wyjść i tak dalej, na początku jeszcze pierwszy lockdown, coś tam organizowały właśnie dla swoich widzów. No i udało się mi dołączyć nawet do takiego quizu. Pytania oni nawet czytali, ale właśnie nie potrafiłem tak jeszcze szybko na czas tych odpowiedzi zlokalizować. Mi się wydawało, że ta strona jest niedostępna. Może kwestia tego, w jaki sposób oni zaprojektowali ten quiz, nie wiem.
3: Może też się coś zmieniało na przestrzeni lat, bo ja to testowałem też jakiś czas temu, więc coś się mogło zmienić wcześniej lub później. To było na pewno przed pandemią, więc no mogło się po prostu zmienić. Mogło się zmienić.
0: Natomiast no, też zauważyłem, że oni jakąś deklarację dostępności mają i oni są jakoś też amerykańskim prawem zobowiązani, więc no, jestem zdziwiony, mam tu jakiś dysonans poznawczy. Natomiast jest taka prostsza alternatywa dla Kahoota, póki co darmowa i póki co dość prosta, właśnie Quix. Stworzył to 15-letni deweloper, nie wiem, chyba z Indii, tak bym wnioskował, ale nie jestem pewien. I chodzi po prostu o to, że zakładamy konto i tworzymy sobie taki zestaw pytań. Tam jest prawie wszystko dostępne, prawie, bo czasami się trafiają elementy klikalne. Na przykład elementami klikalnymi są odpowiedzi, kiedy my już odpowiadamy na pytania. Pytanie widać na ekranie naszym też, na szczęście. Natomiast odpowiedzi są elementami klikalnymi, więc my w sumie nie wiemy, czy wybraliśmy, czy nie. Może aż tak dużego znaczenia to nie ma, bo od razu po kliknięciu to odpowiedź jest wysyłana. Natomiast fajnie by było, gdyby było. Coś, co na pewno dostępne nie jest i nie było dla mnie oczywiste, znaczy to się da kliknąć, ale trzeba wiedzieć, czy to jest. Kiedy wpiszemy już kilka odpowiedzi na pytanie, to możemy zaznaczyć pod dowolną z nich elementem klikalnym, że ona jest odpowiedzią prawidłową. I to jest właśnie element klikalny, w którym my musimy kliknąć i my nie wiemy, pod którym to jest pytanie, pod którą to jest odpowiedzią, czy my to zaznaczyliśmy, czy nie. No i ja też na początku nie wiedziałem, o co w tym chodzi. Też przyciski do dodawania i usuwania pytań są podpisane jakoś tam minus, x i tak dalej, więc to też trzeba się nauczyć. Natomiast jak już się to wszystko wie, no to taki zestaw pytań można stworzyć. Można go udostępnić prywatnie, czyli tylko my możemy go odpalić i z niego korzystać. A można zrobić go publicznym. I wtedy inne osoby, które korzystają z serwisu, również mogą z tych pytań skorzystać. Istnieje też możliwość importowania właśnie z Kahoot i też z jakiejś innej platformy. No więc można. Potem są wyświetlane tablice wyników. Po każdym pytaniu odpowiedzianym wyświetlane są wyniki, kto najlepiej sobie poradził i które ma miejsce. No i na koniec gry, oczywiście. To wszystko jest dostępne, wszystko można sobie fajnie przeczytać. Do poprawnych odpowiedzi można też dołączyć wyjaśnienia. No więc gdyby ktoś miał ochotę, to po pierwsze właśnie możecie skorzystać, może wam się to przyda na jakieś, nie wiem, kursy, które prowadzicie, albo w jakiś inny sposób może wzbogacicie jakieś treści, które dostarczacie. A z drugiej strony możecie pisać do autora, bo skoro to jest projekt na takim wczesnym stadium rozwoju, jeszcze nie ma aż tylu funkcji, no to można mu zgłosić te kwestie dostępności i może będzie skłonny je ponaprawiać. W każdym razie jest alternatywa, jest co testować.
2: No i ostatnim newsem, który mamy wpisany w notatkach, jest news Mikołaja na temat nowości w słuchawkach z przewodzeniem kostnym, w zasadzie słuchawkach od chyba jednej firmy głównie.
3: Tak, bo no, urządzenia wśród osób niewidomych gdzieś tam dość popularne, bo pozwalają nam słuchać sobie przy odsłoniętych uszach, czyli nie zakłócają nam dostępu dźwięku z zewnątrz. To się może przydać chociażby w przypadku orientacji przestrzennej. No i najpopularniejszym producentem, no właśnie, był Aftershocks. Teraz jest nim już Shocks, bo firma zmieniła nazwę. Nazywa się teraz właśnie Shocks, pisane S-H-O-K-Z. I zmieniają się również nazwy samych słuchawek. I tak, Aeropexy, a właściwie troszkę bardziej udoskonalona wersja Aeropexów, są teraz dostępne pod nazwą Open Run i kosztują one na amerykańskim rynku $129. I tak, mają wodoodporność IP67, czyli tą taką już no, solidną, 10 minut.
2: A konkretnie można je zanurzać do metra pod wodą przez, zdaje się, pół godziny. Tak ta specyfikacja mówi.
3: Tak, czyli na deszcz, na kąpiel, na cokolwiek spokojnie, teoretycznie nawet jakieś powoli pływanie, ale jest napisane, że no, do pływania to raczej one nie są przeznaczone. No i tak, odporność, wodoodporność IP67. 10 minut ładowania daje nam 1 godzinę słuchania, czego Aeropexy nie miały. To jest takie szybkie ładowanie, że po prostu te pierwsze 10 minut ładowania nas podładuje do wysokiego poziomu baterii, a potem to się będzie ładowało już troszkę wolniej. Wprowadzono rozmiar standard i mini. Są te słuchawki dostępne teraz w 2 rozmiarach. Rozmiar mini o 0,5 cala krótsza opaska, ta wokół naszej głowy, ta pałąk, jak go zwał, tak go zwał, ładują się w 1,5 godziny. X-Trainers, czyli inny model, teraz jest dostępny pod nazwą OpenSwim. Jak sama nazwa wskazuje, to jest model właśnie przeznaczony dla pływaków wszelkiego rodzaju.
2: Natomiast tu jest uwaga na temat tych słuchawek, bo to nie są słuchawki Bluetooth. To są słuchawki, które mają, zdaje się, wbudowaną MP3 albo czytnik, nie pamiętam, czy kart, czy coś. Chyba MP3 mają wbudowaną i można po prostu wgrać tam jakieś MP3 i z tych słuchawek sobie odtwarzać. Ale to są, o ile pamiętam, słuchawki nieprzeznaczone do użytku ze smartfonami. Z tego, co pamiętam.
3: Bardzo duży sens, dlatego że one, no Bluetooth i woda, to nie działa ze sobą dobrze i woda nie przepuszcza sygnałów Bluetooth. za bardzo i to też wiem, że jak ja się rozglądałem za aftershocksami i sobie te aeropeksy w końcu sam zakupiłem, to ludzie właśnie ostrzegali, no bo są to, jakby nie ukrywajmy, urządzenia bardzo często wykorzystywane właśnie przez sportowców. Ludzie ostrzegali, że no pod wodą jakby nic im się nie stanie, ale stracimy łączność z naszym telefonem, ponieważ woda nie przepuszcza sygnału Bluetooth. No ale takie sygnały, takie słuchawki, przepraszam, też istnieją, no i one mają już tą wodoodporność na najwyższym poziomie, że nawet na jakąś słoną wodę morską będą odporne. Teraz pojawił się nowy model Open Run Pro, $179. I one od Open Runów różnią się po pierwsze tym, że mają lepszy bas, w zamian za co mają troszkę mniejszą wodoodporność, to jest ta IP55, czyli no na deszcz się nada, na pot się nada, ale na jakieś większe zanurzanie w wodzie już raczej niekoniecznie. Działają 10 godzin na baterii, ładują się całkowicie w godzinę i 5 minut zapewnia nam 1,5 godziny słuchania. To się nazywa Fit and Charge, taka technologia bodajże, czyli no, w 5 minut jesteśmy się w stanie naładować na no, całkiem sporo. I 20% są one mniejsze od tych starych Open Runów, Aeropexów, które znamy, są po prostu lżejsze, zgrabniejsze, przyjemniejsze. Open Move $79, to jest taka, mam wrażenie, budżetowa wersja tych słuchawek. Też IP55, 6 godzin na baterii. Ten equalizer, który normalnie na Aeropexach ma dwa tryby. Tryb słuchawek bez stoperów w uszach i tryb ze stoperami w uszach. Na Move'ach ma tryb dla głosu ludzkiego i dla muzyki.
2: I przepraszam, tak jak... tu małe wyjaśnienie. Bez stoperów okay. I ze stoperami, bo jeżeli w uszach mam jakieś stopery, to zmienia się całkowicie odbiór dźwięku z tych słuchawek. On jest lepszy ze stoperami. Tak. Na przykład chociażby jest tam więcej basu. I jeżeli włożysz sobie stopery do uszu, to autentycznie w tych słuchawkach można słuchać dużo ciszej i ten dźwięk jest dużo przyjemniejszy, więc no tak to wygląda.
3: Tak, i to jest o tyle jakby fajne, że możemy mieć jedne słuchawki i w momencie, gdy mamy potrzebę słuchania tak, żeby było słychać z zewnątrz, to sobie słuchamy tak, żeby było słychać z zewnątrz. W momencie, gdy mamy potrzebę słuchania tego przez słuchawki i niczego więcej, to możemy założyć sobie stopery i nie obchodzi nas w ogóle nic, co się dzieje na zewnątrz. I no to, co w normalnych słuchawkach, to jest jakaś aktywna redukcja hałasu i to kosztuje nie wiadomo ile, to tutaj po prostu mamy dwa poniekąd w jednym.
2: Znaczy nie, no to nie jest aktywna redukcja szumu.
3: No jakby wiadomo, że nie jest, ale jakby no, wygłusza nam to troszkę z zewnątrz, tak? Stoper, zawartość.
2: Tak, ale to jest tak jak pasywna redukcja.
3: Tak, szumu, tak, tak, tak, tak.
2: Słuchawki zamknięte po prostu.
3: No. Tak, co mamy jeszcze? Mamy, no właśnie, nie mamy nic w ogóle na stronie napisane o wsparciu dla stoperów, więc jakby wychodzi na to, że one nie są do tego w ogóle, te Open Move'y tanie przeznaczone i one mają jakieś USB-C. Pytanie, czy to jest USB-C po stronie słuchawek, czy to jest USB-C po stronie kabla ładującego. Następny model to jest Open.com i ten model kosztuje $159. I on jest przeznaczony do rozmów, to są słuchawki do, na przykład do biura, do Zooma, do takiego, tego typu pracy. One się charakteryzują niby jakimś lepszym mikrofonem i tam jest opisane, że ten mikrofon można jakoś dostosowywać, czyli wygląda na to...
2: On jest chyba na wysięgniku, tak mi się wydaje.
3: No właśnie, jakby on był zewnętrzny, nie inaczej, nie zewnętrzny, ale taki no jakby poza samą konstrukcją słuchawek na takim wysięgniku, że można go tam przysunąć sobie do ust, bo tam też było właśnie napisane, że po przysunięciu mikrofonu do ust coś tam. No czyli tam faktycznie ten mikrofon to jest chyba poniekąd no coś troszkę wystającego z tych słuchawek, może nie osobnego, ale właśnie wystającego. No co w zwykłych słuchawkach tego typu to jest wbudowane. Mikrofon ma jakiś noise cancelling, czyli no też właśnie redukcję hałasu, redukcję odgłosów tła. 16 godzin czasu rozmów i 8 słuchania na baterii. I w 5 minut ładowania jesteśmy go w stanie naładować na 2 godziny rozmów. Czyli jak nam się coś wyładuje, no to w te 5 minut jesteśmy na jakieś nawet dłuższe spotkanie w stanie się bez problemu przygotować. Ładują się one w pełni w godzinę. Mają chyba jako jedyne wsparcie dla NFC, co nam pozwala na szybsze sparowanie się z jakimś konkretnym urządzeniem. Twarde etui, gdzie normalnie etui przy Aftershocks, przy Shocksach teraz już właściwie, to jest takie, no, taka gumowa torebka, oni to reklamują jako twarde etui, czyli jakieś podejrzewam plastikowe etui. I w trybie czuwania, w trybie, gdzie nie odtwarzają żadnego audio, są w stanie działać 14 dni, gdzie wszystkie pozostałe są w stanie działać dni 10. I to tyle, jeżeli chodzi o to, jak obecnie ma się asortyment firmy Shocks. No, zmieniło się trochę, zmieniła się ta nazwa, jest tych produktów coraz więcej i to są jakby wszystko produkty nowsze. Zawsze, no bo zawsze było tak, że były te jedne, dwie słuchawki, ale to były tak, że jedne są lepsze od drugich, jedne są nowsze od drugich i te jakby najnowsze, z najnowszej generacji to mamy zawsze jeden produkt, a teraz mamy ileś różnych linii. No te wszystkie Open Run, jak sama nazwa wskazuje, to jest gdzieś tam stworzone z myślą o bieganiu. Open.com, no to jest praca właśnie dla, praca gdzieś tam biurowa i spotkania, telekonferencje wszelkiego rodzaju. Open Move to jest też właśnie wszelkiego rodzaju sport. No i mamy Open Swim'a, który jest gotowy na pływanie. No, poza tym Open Swimem to wszystkie praktycznie to jest Bluetooth 5.1. Nie ma niestety tego nowego kodeka, jak on się tam zwał, który ostatnio do słuchawek Bluetooth wchodzi, bo też widziałem to w specyfikacji. Wszystko oczywiście na stronie shocks.com. Jesteśmy sobie w stanie przeczytać, mamy tam też pełną specyfikację tych urządzeń. To było gdzieś tam moje źródło, z którego też te informacje brałem, bo zaczęło się właściwie od artykułu, w którym ogłoszono no, sporo zmian w tej firmie, a ja zrobiłem też trochę więcej researchu, jak to w tym momencie wygląda i na tej stronie możemy oczywiście te informacje znaleźć. No a w Polsce, chociażby na Allegro, jesteśmy też bez problemu w stanie te produkty gdzieś tam wyszukać, jeżeli nas one interesują.
1: Czy ty, Mikołaju, wspominałeś o cenie? Jak to tam tak wygląda?
3: Wspominałem o cenach w dolarach. U nas w Polsce no to ceny mogą być trochę inne.
2: Sprawdziłem na przykład Open.com, ale w X.comie też jest jako Aftershocks. A Open.com kosztuje w tej chwili 800 zł, a OpenMove 400.
3: Okej, okay, gdzie te Aftershocksy, Aeropexy, które na przykład ja kupowałem, kosztowały coś po około 600, chyba z jakimś malutkim kawałkiem, to tam 609.
1: Więc jest troszkę drożej, ale i dłużej.
2: No dłużej tak, na baterii.
5: No dokładnie. Ten Open.com to nie interesował.
2: No, natomiast rzeczywiście Aftershocks dość późno implementował nawet na przykład HD Voice, gdzie miałem jakieś słuchawki, takie pojedyncze słuchawki Bluetooth, które już miały HD Voice'a jakoś. Aftershocks, no to tak.
1: No i przede wszystkim te słuchawki, te pierwsze, już te Aeropexy to są fajnym sprzętem, ale te słuchawki Aftershocks Blues 2, one się bodajże nazywały, tak. To były jedne z gorzej wydanych pieniędzy moim zdaniem. bo one mi podziałały naprawdę dość krótko, no i kiedyś tam po prostu spadły. I w tym momencie to te sławki przestały się nadawać do czegokolwiek tak naprawdę, bo no można sobie było nimi co najwyżej pogrzechotać, bo tam te membrany były w środku, podejrzewam, na jakiś klej. Teraz przy tych aeropeksach to widać, że tam są jakieś amortyzatory, które po prostu jak się uderzy tak palcem lekko w tę sławkę, to tak, słychać, że ona tak, jakoś tak sprężynuje, tak jakby.
2: Tak, to chyba w ogóle ma dwa zastosowania to wszystko, dlatego że te słuchawki mają jeszcze taki mechanizm, który ma sprawiać, że z zewnątrz słychać mniej niż wcześniej, dlatego że
1: tak,
2: one, no w związku z tym, że one muszą dość solidnie wibrować, no to no słychać na zewnątrz troszkę. To znaczy tak było w przypadku tych blues coś tam, natomiast teraz rzeczywiście słychać mniej z zewnątrz.
1: Zgadza się. No i jeszcze te blues to miały jakiś taki pasek, który można było sobie tam podpiąć, to też pamiętam, że dość krótko mi posłużył, bo się zapięcie wyłamało, więc no naprawdę słabo, ale już teraz no te aeropeksy, ja już mam trochę czasu, będzie ponad rok i to solidnie ponad rok, chyba ze 2 lata nawet, no i i to rzeczywiście działa i te sławki naprawdę fajnie się sprawdzają, więc no, oni się już chyba nauczyli po prostu, jak ten sprzęt robić.
3: No i też teraz jest to ta tytanowa powłoka, gdzie kiedyś to był chyba tak, jakiś plastik.
1: Zwykły plastik, tak, tak.
3: I oni też właśnie o tym piszą i o tym też warto powiedzieć, że te wszystkie słuchawki praktycznie, o których ja czytałem, mają napisane pełna tytanowa powłoka, pełna tytanowa opaska i ten frame, czyli no jakaś taka ramka, jak zwał, tak zwał, wszystko z tytanu. A na Open Move'ach, czyli na tej wersji budżetowej, jest napisane, że częściowa. Czyli tam coś, no to jest wersja wiadomo budżetowa i na czymś jest, mam wrażenie, przyoszczędzone. Ja nie wiem, jak to wygląda, ale ja też się nie zdziwię, jeżeli tego właśnie tytanu jest tam po prostu mniej.
2: Może, to znaczy, ja nie wiem, czy to jest tytan, może, bo to jest takie mocno elastyczne i to można niemalże zawiązać w supeł, takie mam wrażenie.
1: Tak, to jest, ale z jednej strony tak, ale z drugiej strony w pewnym momencie tego pałąka jest taki, szczególnie na środku, jest ta taka twardość. Ten pałąk nie da się tak formować w jaką
2: nie
1: stronę.
2: Zupełnie, ale, ale wiesz, no to
1: ale
2: to
1: wiem, o co ci chodzi.
2: Wrażenie.
1: Tak.
3: Ja
1: z jednej strony jest
3: że
1: to...
3: Ja go przegnę, tak szczerze powiem. Że ja go przegnę i on się po prostu mi złamie w palcach, bo pociągnę za mocno. Bo to jest
2: no
3: tak,
2: w każdym razie słuchawki są to dość ciekawe, aczkolwiek drogie. Z drugiej strony generalnie słuchawki, mam wrażenie, podrożały. Znaczy może nie podrożały, ile jako społeczeństwo nauczyliśmy się kupować coraz droższe te słuchawki. I tak jak kiedyś słuchawki, pamiętam, za 200 zł, no to dobre, drogie słuchawki. To teraz słuchawki za 200 zł, no tak jest. Tańszy standard, można powiedzieć.
3: Ale przecież to samo jest z telefonem nawet chociażby. Przecież kiedyś telefon z 300 zł to już było dużo, a teraz telefon za 300 zł to ciężko kupić.
2: To jest najtańszy, tak. To jest absolutnie najtańszy smartfon. Telefon za 500-700 zł 2008 rok, no to taka średnia półka. Teraz niedawno ten telefon 1400 zł, no taka niższa średnia półka. No tak. Tak, no. No, życie. Płynie do przodu. Dobrze, słuchajcie, czy mamy jeszcze jakieś newsy?
1: Ja mam jeden news, a właściwie takie potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy kiedyś, to zdaje się Mikołaj wspominał o tym, że taki komunikator, który się nazywa Session, zyskuje dostępność. I z tymi komunikatorami jest taki podstawowy problem komunikatorami zapewniającymi anonimowość, że no, jak to nie jest Signal albo Telegram, no to ciężko znaleźć kogoś, kto by to używał. To ewentualnie trzeba by się było umówić na jakieś testy. A dziś właśnie jeszcze nawet w trakcie audycji widziałem, że znajomy napisał na Facebooku, kto używa jakichś innych komunikatorów i mi się właśnie Session przypomniał i przetestowaliśmy sobie tak nawet przed momentem, jak to w ogóle działa, jak jaka jest tego dostępność i jak to funkcjonuje. I słuchajcie, jeżeli zależałoby wam na rzeczywiście takiej anonimowej komunikacji, na zasadzie takiej, że ktoś wam przekazuje taki długi, długi ciąg znaków, który jest adresem danej osoby, że my tak naprawdę nie wiemy, z kim tam rozmawiamy po drugiej stronie, ale komunikować się da, no to session można spróbować, przynajmniej na iOS. Tam największy problem jest po dodaniu użytkownika, kiedy pojawia się okienko do nazwania tej osoby. Tam mamy teoretycznie miejsce na wprowadzenie imienia czy jakiegoś pseudonimu. Mamy wysuniętą klawiaturę, ale w sumie nie wiemy, co robimy, bo wpisujemy, nie dostajemy żadnej informacji, to nie jest polem tekstowym, to jest nagłówkiem, to jest oznaczone jako nagłówek. No i w zasadzie nie wiadomo, czy to się zapisuje, czy to się nie zapisuje, ale później po kliknięciu w gotowe, no okazuje się, że jednak się zapisuje. Wiadomości da się wysyłać, czytać się da te wiadomości, nagrywać wiadomości głosowe też, więc session przynajmniej na iOS-ie jest dostępne i można się tym komunikatorem bawić, jeżeli ktoś miałby taką ochotę. Jeszcze mam wiadomość od Maćka, tu a propos tych live regionów. Istotnie to może być to, teraz jak powtórzyłeś te opcje bez przestawiania języka, już wiem, że opcja nazywa się przełącz obszary dynamiczne. Dosłownie, co by się zgadzało z tym Live Regions. Skoro tak, rzeczywiście możliwość przypisania czynności VoiceOver konkretnym witrynom lub aplikacjom może robić dobrą robotę. Niestety polskiego sposobu na zgłaszanie błędów nie ma. Na wsparciu Apple powiedziano mi, że da się w innych językach, jednak jeśli wchodzę na odpowiednią stronę, i tak otwiera się ona po angielsku. I to ostatnia wiadomość, jaką widzę.
3: To jest w ogóle jakby poniekąd problem, jeżeli chodzi o Apple, nie tylko zresztą o Apple, bo to jest problem wszystkich firm technologicznych. W języku angielskim i czasami, jak dobrze pójdzie w przypadku niektórych firm, w kilku innych, ale chyba praktycznie nigdy w polskim, mamy infolinię dostępnościową. Apple też taką infolinię ma i można się do nich zgłosić. I oni nam, no tam są ludzie, którzy są konkretnie wyszkoleni pod kątem dostępności. No tylko, że to jest niestety amerykański numer i on w Polsce, no możemy oczywiście na niego zadzwonić, ale to jest też trochę więcej roboty z tym, żeby to zrobić za darmo i musimy znać angielski.
2: No dobrze, to co, kończymy audycję, czy jeszcze nie? Chyba jednak kończymy audycję w odrobinę zmniejszonym składzie, bo Paulina Gajoch, która na początku z nami była, musiała nas opuścić, ale męski skład został, można powiedzieć, do końca, czyli Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki, dobranoc Paweł Państwa. Masarczyk, Michał Dziwisz, dobrej i ja, nocy. Czyli Tomek Bilecki. No i no właśnie, nie pozostaje mi nic innego, jak powtórzyć za resztą dobrej nocy i do usłyszenia w kolejnych tyfloprzeglądach.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Cześć, ja jestem Arkadiusz Świętnicki, a to jest kolejny Tyflo Podcast. Dziś na tapetę bierzemy sobie aplikację Custom Shortcuts. Jest to aplikacja dla systemu macOS, która pozwala nam przypisywać dowolny skrót klawiszowy do dowolnego elementu menu w niemalże dowolnej aplikacji. System macOS posiada taką funkcję natywnie, ale ma ona kilka zasadniczych ograniczeń. Najważniejszym z nich jest to, że funkcje musimy przepisywać dokładnie tak, jak są one podane w danym menu. Jeżeli na przykład zapomnimy o wielokropku albo wpiszemy małą literę zamiast wielkiej, to skrót klawiszowy nie będzie już działał. Aplikacja Custom Shortcuts firmy Hauda rozwiązuje ten problem, dając nam nowy, fajny i przejrzysty interfejs do zarządzania skrótami klawiszowymi w naszych aplikacjach. Aplikacja jest do pobrania za darmo ze strony www.houdach.software.com. www.tyflopodcast.com. Następnie klikamy w link Products, a następnie w Custom Shortcuts. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do opisu aplikacji.
8: Custom Shortcuts, welcome to Custom Shortcuts, Windows, Grant Permission, Button, Haskell Board Focus.
7: Na początku wita nas taki oto ekran. Zanim będziemy mogli korzystać z aplikacji, musimy przyznać jej niezbędne uprawnienia. Są to uprawnienia do pełnego dostępu do dysku, aby aplikacja mogła modyfikować pliki z ustawieniami skrótów klawiszowych, a także uprawnienia dostępności, aby aplikacja mogła sprawdzać elementy menu dostępne w danej aplikacji. Przyznajmy te uprawnienia.
8: In order to grant permission, add button.
7: Aplikacja Custom Shortcuts sama z siebie nie dopisuje się do listy aplikacji, które wymagają pełnego dostępu do dysku, dlatego musimy dodać sobie ją własnoręcznie.
8: Toggle, prof 1 of 5, Custom Shortcuts, on switch, selected.
7: Aplikacja znajduje się już na liście. Mogę teraz zamknąć ustawienia systemowe.
8: Accessibility, in order to grant permission, button.
7: I przyznać uprawnienie dostępności.
8: Custom Shortcuts, on switch.
7: Tutaj aplikacja Custom Shortcuts już rejestruje się normalnie, więc nie ma potrzeby dodawania jej ręcznie.
8: In password dialog, pass privacy security.
7: Musimy wprowadzić hasło i potwierdzić enterem.
8: Custom Shortcuts, on switch, has show help, but ok, default, but.
7: Teraz można kliknąć już OK, aby przejść do aplikacji. Interfejs aplikacji jest banalnie prosty. Eksplorację okna zaczynamy od przycisku, którego kliknięcie otworzy stronę główną programu.
8: Applications, prof 1 of 8, all applications, selected.
7: Dalej mamy listę, z której możemy wybrać skróty, jakiej aplikacji chcemy modyfikować. All applications modyfikuje skróty w każdej dostępnej aplikacji.
8: Audio Hijack, Custom Shortcuts. Finder.
7: Lista ta zawiera wszystkie obecnie otwarte aplikacje. Przyjmijmy, że chcemy dodać jakiś skrót do opcji znajdującej się w menu aplikacji Safari. Wybieramy zatem Safari z listy.
8: Wrapper, Safari, Auto, System Menu Shortcuts, View Translation, Translate to English, Option Shift T, Delete Shortcut, Selected.
7: Tutaj mam już jeden skrót, View Translation, Translate to English. Przyjmijmy, że chciałbym mieć łatwy sposób na udostępnienie komukolwiek dowolnej strony.
8: New Shortcut, Button.
7: Klikam sobie w przycisk New Shortcut.
8: Menu item title, blank, edit text.
7: I muszę teraz wpisać tytuł menu.
8: Ha, unselected, share.
7: Mam już share. Naciskam enter.
8: Re, s, h, a, r, e, ellipsis.
7: Jak widać, wszystko wpisało się pięknie. Mamy nawet wielokropek na końcu.
8: Click, które cud, new shortcut, button.
7: Tutaj klikamy.
8: Type shortcut.
7: I wpisujemy nasz skrót klawiszowy. Ja nacisnę command, shift,
8: command,
7: e.
8: Shift, command.
7: Sprawdźmy może, czy działa.
8: Tytuł podcast.
7: Naciskamy command, shift, e.
8: Share. 12 items i masz.
7: Jak widać, otworzył się nam ekran udostępniania. Przyjmijmy, że skrót udostępniania sprawdził się nam w Safari i chcielibyśmy, aby działał on w całej reszcie naszego systemu. Skrót taki możemy skopiować. Wybieramy go z listy.
8: Shift command, delete shortcut.
7: Idziemy w prawo do copy shortcut. Następnie wybieramy aplikację z listy.
8: Vertical system menu applications, prof 7 in applications, all applications, prof 1. Custom menu, add new short, remove short, copy shortcut, paste shortcut, button.
7: I klikamy
8: paste.
7: Paste shortcut.
8: Custom menu shortcuts, prof 1 of 1, share, shift command.
7: Jak widać, skrót przeniósł się nam elegancko do listy wszystkich aplikacji. Zobaczymy, czy działa.
8: Finder, aplikacje, custom shortcuts, app, application, share, 8 items, i masz.
7: Działa pięknie. Możemy też usunąć skrót, wchodząc z nim w interakcję.
8: In, delete shortcut, button.
7: I klikając przycisk delete shortcut.
8: Remove shortcuts, button.
7: Delete. Możemy też kliknąć Remove Shortcuts, aby zniknął nam wpis z listy. Teraz przejdziemy sobie do opisu preferencji aplikacji, chociaż tam nie ma zbyt wiele. Mamy do opisania dosłownie jedną opcję.
8: Preferences, Windows, Headset, Headset for Updates on Startup, Headbox.
7: Jest to opcja, która kontroluje, czy aktualizacje aplikacji mają być sprawdzane przy jej starcie. Moim zdaniem aplikacja Custom Shortcuts jest bardzo przydatna, gdyż nie muszę już dokładnie pamiętać o każdym wielokropku czy wielkiej literze, gdyż aplikacja sama wypełni te informacje za mnie. Oczywiście synchronizuje się ona z ustawieniami systemowymi, więc jeżeli potem będziecie chcieli ją usunąć, to oczywiście nie spowoduje to, że wasze własne skróty przestaną działać. Dajcie znać, czy taka krótka forma podcastów również wam odpowiada. Tymczasem żegnam się z wami i do następnego. Pozdrawiam.
9: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
10: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Kłaniam się, Ala Witek z tej strony. Tematem dzisiejszej audycji będzie dobór garderoby, dodatków do garderoby, to jak o naszą garderobę dbamy, jak korzystamy z różnego rodzaju ułatwień jako osoby niewidome i z czym wiąże się dobór garderoby dla nas jako dla osób niewidomych. Gościem mojej dzisiejszej audycji jest dziś Dorota Ziental. Witam cię, Dorotko. Dziękuję, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do Tyfloradia.
11: Witam cię serdecznie, Alu. Też mi bardzo jest miło z tego powodu, że dzisiaj goszczę tutaj w audycji.
10: Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że z twoją pomocą będzie mi o wiele łatwiej poprowadzić ten temat i opowiedzieć o wszystkich arkanach trudnej sztuki, jaką jest dobieranie odzieży. Przypominam Państwu, że możecie kontaktować się z nami poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także telefonicznie pod numerem 123 834 835. Bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu i liczę na Państwa telefoniczny udział w audycji, gdyż mam nadzieję uzyskać od Państwa wiele informacji i ciekawych spostrzeżeń na temat tego, jaką Państwo macie wiedzę właśnie w temacie garderoby i tych bezpośrednio z tematem powiązanych, które dziś będziemy poruszać. Zdecydowałam się podjąć ten temat, ponieważ wydaje mi się z punktu widzenia osób niewidomych tematem ważnym, ponieważ nie odbierając na co dzień bodźców wzrokowych, mamy w pewien sposób zaburzone postrzeganie własnego wyglądu, ponieważ niektóre kwestie dla osób, które nigdy nie miały możliwości widzieć, stają się kwestiami abstrakcyjnymi. Co za tym idzie, ludzie posiadają różną świadomość tego, jak wyglądają, różną świadomość tego, jak wyglądać powinni i według jakich kryteriów są przez swoje otoczenie oceniani. Poza tym, jako osoby niepełnosprawne, nierzadko jesteśmy uzależnieni od cudzej pomocy i to powinno nas skłaniać do tego, aby zawsze wyglądać schludnie i porządnie. Dlaczego? Dlatego, że nie może być tak, że swoim wyglądem odstraszamy potencjalnych pomocników, to raz, a dwa, swoją powierzchownością powinniśmy wystawiać sobie świadectwo osób, którym warto pomóc, bo nie radzą sobie z tą jedną konkretną sytuacją, a nie z sytuacją swoją życiową ogólnie, jako osoby leniwe, niezaradne i niechętne do dbania o siebie, tak? Poza tym myślę, co jest nie mniej ważne, to o czym chcę powiedzieć, że powinniśmy dbać o swoją powierzchowność, dlatego że świadomość tego, że jesteśmy należycie ubrani, uczesani, mamy właściwie dobrane dodatki, czyste buty, jednym słowem wyglądamy bez zarzutu, pozwala nam w dużej mierze kompensować sobie tą niepewność, która mogłaby się brać w nas z faktu, że jesteśmy osobami niewidomymi czy niepełnosprawnymi w jakikolwiek inny sposób. Zatem po tym krótkim wstępie chciałabym przejść do meritum naszej audycji i jak już mówiłam wcześniej, zapraszam Państwa i zachęcam do kontaktu. Więc może zacznijmy od tego, Doroto, jakie są te nasze kobiece, twoje i moje garderobiane kreda. Czym się w takim najogólniejszym rozumieniu kierujemy przy doborze garderoby, doborze dodatków? Co stanowi ten rdzeń, w oparciu o który budujemy, dobieramy zawartość naszych szaf?
11: No jest to bardzo szeroki temat, ale no jeśli o mnie chodzi, oczywiście ja tutaj się wypowiadam absolutnie subiektywnie, więc tym rdzeniem, jak to ładnie nazwałaś, przynajmniej ja uważam, że jest takie wyrażanie siebie poprzez właśnie ten strój, no bo wiadomo, że ubranie to od zarania dziejów nie tylko, prawda, coś, co nas zakrywa i chroni przed tam upałem czy mrozem, ale też w ten sposób, no taki na pierwszy rzut oka najbardziej widoczny właśnie dla reszty otoczenia jest właśnie ten nasz strój, nasza powierzchowność i poprzez ten strój możemy siebie wyrażać i właśnie to jest to moje credo, żeby, prawda, poza tym, żeby mieć, prawda, ciepłą kurtkę, to też stawiam na to, żeby ta kurtka coś mówiła o mnie, tak? To tak w dwóch zdaniach.
12: Ja także podobnie staram

0: pasowały do mnie, pasowały wzajemnie do siebie, tworzyły jakąś kompletną całość i żebym ja czuła się w nich dobrze, w sensie niekoniecznie, nie mówię tutaj o tym, że wygodnie, tak, że w jakichś rozkłapanych butach i tak dalej, tylko żebym czuła się dobrze, żebym nie miała sama do siebie żadnych zastrzeżeń. Powiedz, jako kobiety z punktu widzenia osób niewidomych, czego musimy się najpierw dowiedzieć o sobie? Może od wymiarów zacznijmy. Ja może tutaj powiem, że na początek, żeby w ogóle móc dobierać stroje, musimy poznać swoje ciało, swoją sylwetkę i jeśli chcemy mniej więcej określić własne proporcje, możemy to zrobić w prosty sposób z pomocą zwykłego centymetra krawieckiego i mierzymy biust w najszerszym miejscu, talię w najwęższym miejscu i biodra w najszerszym miejscu. I z tych trzech wymiarów wyłania się nam taki obraz naszej sylwetki, który możemy pojąć bez pomocy wzroku. Oczywiście mierzymy się w ten sposób, żeby taśma jedynie dotykała naszego ciała, nie ściskała w żadnym miejscu. Wtenczas ten pomiar jest miarodajny i na podstawie tego jesteśmy w stanie jakoś te swoje proporcje same sobie zobrazować. Powiedz, Doroto, jeśli chodzi o kolorystykę naszego ciała, kolorystykę naszego wyglądu, tak, jak możemy to podzielić, jak możemy siebie określić? Bo jest na to gotowy schemat, prawda?
1: Masz na myśli kolory, tak?
0: Pory.
1: Ach, no właśnie, bo to właśnie są tutaj uroki internetu, coś mi tutaj strzeliło. Tak, no więc prawda, mamy na podstawie pór roku, wiosnę, lato, jesień, zimę. No i właśnie na tej podstawie, co można uczynić z pomocą kolorystki, niekoniecznie, prawda, samemu, czy tam jakimś domowym sumptem z koleżanką, aczkolwiek też można, bo w internecie jest dużo naprawdę jakichś tam, myślę, że rzetelnych publikacji na ten temat, określić właśnie swój typ urody i nie wiem, czy tutaj pokrótce teraz opowiemy.
0: Myślę, że nie, natomiast jak sądzisz? Ja uważam, że w przypadku osoby zupełnie niewidomej, która na przykład, dla której już samo pojęcie kolorów jest pojęciem abstrakcyjnym, lepiej jednak byłoby mimo czytania porad w internecie i tak dalej zgłosić się do kolorystki, która nie tylko powie nam, jaką porą roku jesteśmy, oceniając koloryt naszej skóry, koloryt naszych tęczówek, oprawy oczu, włosów, ale także będzie mogła nam powiedzieć, jakiego rodzaju stroje do tej naszej kolorystyki możemy dobrać, jakiego rodzaju makijaż będzie nam pasował. No nierzadko także dodatki, bo to i biżuteria z jakimiś kolorowymi kamieniami będzie w to wchodziła i wszelkiego rodzaju, przepraszam, nakrycia głowy, które przecież również mają swoje kolory i jakoś muszą do tego ogólnego naszego kolorytu pasować. Więc myślę, że tutaj kolorystka będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście dla własnej wiedzy i dla własnej ciekawości można poczytać, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście zgadzam się z tobą, że są bardzo ciekawe i bardzo tak przystępnie opisane publikacje na ten temat właśnie. A powiedz mi, Doroto, jak już tak wiemy, jaką powinnyśmy sobie dobierać garderobę do sylwetki, jaką do naszego kolorytu, to jakie są twoje, jako osoby niewidomej, największe obawy takie, to znaczy może nie obawy, ale sytuacje, które nastręczają ci pewnych trudności w kupowaniu, utrzymywaniu garderoby w należytej czystości, porządku i tak dalej, i tak dalej. I jakie oczywiście na te trudności znajdujesz remedia?
1: No właśnie, ja mam ten

0: akurat może, no nie wiem jak to nazwać, czy przywilej, ale, ale fakt faktem, że kiedyś widziałam, jest dla mnie już na starcie, prawda, jako teraz już osoba niewidząca, dużym takim, dużą, wielką pomocą, nawet nie dużą, tylko ogromną, prawda, bo ja pamiętam siebie już jako osobę dorosłą, jak tam wyglądałam, wiadomo, że to się tam jakoś z wiekiem trochę zmienia, aczkolwiek no mam ten swój jakiś tam obraz w pamięci i na podstawie tej jakoś mi wydaje się jest łatwiej niż osobie niewidomej do urodzenia te ubrania dobierać, no ale wiadomo, że jak się nie widzi, no to człowiek jakby w sklepie jest, prawda, trochę bezradny, więc cóż, no pierwsza taka obawa to jest, to są te zakupy, tak, czy robić samemu zakupy odzieżowe, czy jednak jak coś konkretnego potrzebujemy, wcześniej się umówić z kimś zaufanym, no ja tam ze stylistek nie korzystam, chociaż oczywiście są takie panie i wiem, że coraz więcej osób jednak decyduje się na taką fachową pomoc i wsparcie i to nawet osób widzących.
1: No i na pewno jest to dobrym rozwiązaniem, tak, bo jeśli nie mamy takiego własnego rozeznania, jeśli tak jak już mówiliśmy wcześniej, pojęcie właśnie kolorów czy fasonów jest dla nas swego rodzaju abstrakcją, to tutaj stylistka jak najbardziej będzie nam pomocna i myślę, że spokojnie możemy jako fachowej sile zaufać.
0: Oczywiście, bo no wiadomo, jak się idzie kupić jakąś tam jedną bluzkę, ja często tak mam, że potrzebuję jakąś jedną konkretną rzecz do jakiejś tam już części garderoby, które posiadam, powiedzmy do nie wiem, do jakiejś sukienki potrzebuję kupić na jakąś tam imprezę żakiet, tak już mówię całkowicie hipotetycznie, no to mniej więcej wiem, jaki on powinien być, jaki powinien mieć kolor i nawet jeśli pójdę sama do tego sklepu, no jestem w stanie tym kobitkom zaufać, no bo jednak w tych sklepach odzieżowych, na przynajmniej w takich, które już dobrze się zna, pracują osoby, wydaje mi się, że kompetentne i takie chętne do pomocy i no jestem w stanie im zaufać. Natomiast jak człowiek, prawda, no potrzebuje kupić, nie wiem, więcej ubrań, prawda, na nowy sezon, tak jak teraz, prawda, tutaj jesienno, zimowy nam się rozpoczyna i wypadałoby kupić może jakieś nowe spodnie, kurtkę, sweter, etc., no to i w sumie nie mamy jakiejś koncepcji, ani też nie do końca się orientujemy, co w danym sezonie jest modne, bo przecież te mody się zmieniają po prostu w zatrważającym tempie. Więc myślę, że tak, że taka stylistka jest jakimś tam dość fajnym rozwiązaniem.
1: Poza tym myślę, że dobrym rozwiązaniem też dla osoby niewidomej może być kupowanie odzieży często w tym samym sklepie, to znaczy nie jakaś sieciówka, gdzie pracuje na każdej zmianie po 7 ekspedientek i żadna z nich nie będzie tej osoby kojarzyła, tylko na przykład w butikach. Oczywiście nie chodzi mi o jakieś tam takie sklepy, które gdzieś tam są przy targowiskach czy gdzieś, tylko normalne sklepy, gdzie powiedzmy pracują 2-3 sprzedawczynie, które po prostu po kilku wizytach będą nas kojarzyć. Mało tego, będą po pewnym czasie kojarzyć nie tylko nas, ale i nasze preferencje. I to, że kupowałyśmy wcześniej u nich jakiegoś rodzaju ubrania, pewnie Państwo macie takie doświadczenie, że zapamiętują osoby niewidome, zapamiętuje obsługa restauracji, obsługa różnego rodzaju sklepów i tak dalej. Więc tym samym zapadając w pamięć tym dwóm czy trzem ekspedientkom, będzie nam też łatwiej, bo one jakoś tam ten styl przez te wcześniej kupowane rzeczy nasz będą już kojarzyły. Jeśli już też decydujemy się na zakupy na przykład samodzielne, to wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest też to, żeby zachować koniecznie paragon do czasu, aż będziemy mieli możliwość na przykład z czyjąś pomocą się upewnić, że stan tej rzeczy jest idealny, dlatego że na przykład nie jesteśmy w stanie wyczuć pod palcami jakichś przebarwień, tak? Jakieś uszkodzenia mechaniczne typu dziury, zasnuty materiał, gdzieś jakiś puszczony szewek, brak guzika i tym podobne rzeczy, tak, ale przebarwień nie, więc myślę, że to jest jedna z takich dobrych rad. Poza tym, jeśli idziemy na samodzielne zakupy, na pewno odradzałabym robienie tych zakupów na targowiskach, w halach targowych, gdzie nie mamy niejednokrotnie możliwości, bo jest kilkadziesiąt różnego rodzaju stoisk, przymierzyć tej odzieży, a myślę, że dla osoby niewidomej kupienie dobrej rzeczy, dobrej w sensie dobrze dopasowanej do sylwetki, bez przymierzania jest praktycznie niemożliwe, dlatego że o ile w przypadku osób widzących, one widząc kolejną swoją sztukę odzieży mniej więcej są w stanie na jeden, drugi rzut oka ocenić, czy to mniej więcej będzie im pasowało. Oczywiście pewnie tak samo często też miewają różnego rodzaju zakupy takie mniej trafione, ale jest to łatwiejsze na pewno niż w sytuacji, kiedy wzrokiem nie jesteśmy nawet w stanie ocenić. Tak samo nie polecałabym kupowania ubrań w second handach samodzielnie, dlatego że po prostu nie jesteśmy w stanie stwierdzić, na ile to ubranie wygląda na znoszone, bo nawet jeśli faktura materiału będzie miała prawidłowy wygląd w dotyku, tak? Nie będzie nigdzie zmechacona, nie będą wykrzywione szwy i tak dalej, to na przykład nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego, nie widząc danej sztuki odzieży, czy nie jest ona po prostu wypłowiała na skutek wielokrotnego prania, tak? Więc tego typu kwestie bym odradzała i odradzałabym samodzielne zakupy w sytuacji, kiedy mieliśmy w jakimś sklepie doświadczenie co do tego, że mogą być trudności ze złożeniem reklamacji. W takim sensie, że sprzedawca czy też właściciel danego sklepu po prostu robił nam wcześniej trudności, mimo iż posiadaliśmy paragon, twierdził, że na przykład jako osoba niewidoma po prostu gdzieś mogliśmy tym ubraniem zahaczyć albo gdzieś sami je zafarbować czy wybrudzić, tak że się tego nie da, tej skazy usunąć. Więc jeśli zdarzyła się nam taka sytuacja, to i o ile w ogóle zdecydujemy się na powtórną wizytę w takim miejscu, to zalecałabym jednak udać się tam w czyimś towarzystwie, żeby mieć pewność, że każda rzecz zakupiona jest w idealnym stanie i nie będziemy musieli się handryczyć przy próbie zwrotu w trakcie reklamacji, tak?
0: No, oczywiście.
1: Więc tak myślę, że właśnie tutaj jednak można robić te zakupy samodzielnie, ale musimy się ze wszystkich możliwych stron zabezpieczyć, dlatego że ubrania też nie, zakup ubrań to nie jest najczęściej tani wydatek i po prostu byłaby wielka szkoda, gdyby przez jakąś drobną nieuwagę byłybyśmy stratne o wydane pieniążki albo o rzecz, której niestety nie będziemy mogły założyć. To może tyle celem samodzielnych zakupów. Natomiast tutaj chciałabym jeszcze wrócić do tego, jakie problemy nastręcza na przykład rozpoznawanie odzieży i dobieranie odzieży. Ja tutaj z punktu widzenia osoby niewidomej mogłabym doradzić na przykład kupowanie rzeczy zróżnicowanych i kolorystycznie, i pod względem faktury materiału. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jeśli będziemy mieć wszystkie rzeczy w różnych kolorach, a podobnej faktury materiału, będzie nam trudno rozpoznać. Nie będziemy w stanie na podstawie żadnego szczegółu określić, jaka to jest rzecz. I w ten sposób na przykład, jeśli decydujemy się na kupienie na przykład dwóch sweterków, jakichś tam golfików, możemy się postarać, jeśli szukamy przykładowo czarnego i białego, aby jeden z nich był na przykład gładki, czarny, a drugi jakieś delikatne prążki, albo żeby posiadał jakąś aplikację dodatkową, albo po prostu był zwyczajnie z innego materiału, unikałabym kupowania jako osoba niewidoma dokładnie w takich rzeczy z takiego samego materiału w dotyku, bo po prostu to będzie tylko zwiększało trudność z ich rozpoznaniem. Poza tym, co takiego tobie, Doroto, jeszcze może pomóc przy rozpoznawaniu rzeczy, które jeśli już masz, są identyczne w dotyku, nie jesteś w stanie ich rozróżnić?
0: No to dla mnie największym takim, taką największą pomocą jest detektor kolorów, który też oczywiście ma tam jakiś tam margines błędu, ale generalnie mówię o tym takim, prawda, stacjonarnym, bo w aplikacjach to różnie bywa, jakoś nie do końca im ufam, ale ten stacjonarny jest raczej taki dość stabilny i właśnie często mi się zdarza mieć na przykład jakieś tam elementy bielizny, tudzież skarpetki, jakieś podkoszulki w identycznym w ogóle, prawda, fastonie i dotyku, materiału i tak dalej. I właśnie wtedy ten detektor mi pomaga te rzeczy rozróżnić, nawet jeśli dla niego kolor taki czysty róż nie istnieje. Ja z ust mojego detektora raz jedyny w życiu usłyszałam, że coś jest różowe, zawsze jest, jak jest taki właśnie kolor fuksja, czyli taki dość ciemny róż, to on twierdzi, że to jest czerwony. No ale wiem, że powiedzmy tutaj w tych kompletach, które miałam, nie było żadnych czerwonych, więc jeśli mi powie nawet, że czerwony, to wiem, że to są te różowe i właśnie największą pomocą jest ten detektor, jeśli o mnie chodzi akurat.
1: A zwrócę się teraz do Państwa. Być może ktoś, kto nas słucha, ma takie doświadczenie z tym detektorem kolorów. Może Ty, Doroto, też próbowałaś tego. One podobno działają najlepiej na zasadzie takiego jakby trochę kalibrowania wyników tego, co podają, w kontekście takim, że najbardziej są miarodajne wtedy, kiedy oglądamy rzeczy zawsze przy tym samym świetle, bo to podobno różne rodzaje światła powodują, że, tak, że te wyniki nie zawsze są takie, jak być powinny, bo co innego rozpoznaje przy dziennym świetle, naturalnym świetle, a co innego przy tym świetle sztucznym, tak? Więc myślę, że na przykład warto sobie rozpoznawać, czy tam szykować rzeczy na następny dzień, jeśli idziemy do pracy albo na jakieś wyjścia, w jednym miejscu, w takim, gdzie po prostu wiemy, że albo w jednym miejscu, albo o takiej porze, kiedy wiemy, że te wyniki są najbardziej zbliżone do rzeczywistości, tak? Żeby po prostu zminimalizować te ewentualne przekłamania tego testera kolorów, tak?
0: Tak, jak najbardziej. No właśnie, ja się zawsze staram przy świetle dziennym, jednak światło sztuczne fałszuje jakoś te pomiary i faktycznie już odkąd tam, no już od ładnych paru lat mam ten detektor i faktycznie to tak jest, że jednak światło dzienne najbardziej mu sprzyja.
1: A powiedz mi jakieś takie kolory, które nastręczają mu największej trudności, na których najczęściej się myli, żebyśmy mogli przestrzec słuchaczy, jak to z twojego doświadczenia wygląda?
0: Na moim doświadczeniu, bo ja jako prawda blondynka, dobrze mi jest w kolorach pastelowych i w ogóle bardzo lubię i zawsze lubiłam kolor różowy i on no, albo no, częściej mniej, ale jednak jest w mojej szafie cały czas obecny i jeszcze do momentu, kiedy to jest róż taki fuksjowy, to właśnie on twierdzi, że to jest czerwony, to jeszcze jestem w stanie zorientować się o co chodzi. Natomiast jeśli rozpoznaje taki kolor pudrowego różu, jakiegoś takiego dość bladego, to już takie głupoty gada, jakiś bardzo jasno brązowy, bardzo jasno oliwkowy, no takie rzeczy w ogóle z innej bajki i faktycznie jasno różowego jeszcze mi w życiu nie rozpoznał. Ja mam ten detektor Kobolta, tak się ta firma bodaj nazywa i faktycznie z tym różem ma duże problemy i też zauważyłam, że jeśli chcemy rozpoznać rzeczy, no nie chcę tego nazwać pstrokate, tak, ale takie na
1: których jest
0: kilka,
1: tak?
0: Wzorzyste, tak, kilka kolorów, jakichś takich, dużo się dzieje, to na takiej odzieży, to wtedy
1: głupieje po prostu.
0: Głupieje, wariuje i no to, no niestety takie rzeczy też po prostu musimy zapamiętywać, jak one mniej więcej wyglądają i do czego pasują, bo rozpoznanie tego jest raczej abstrakcyjne.
1: Tak naprawdę to żadne urządzenia nie zastąpią nam dobrej znajomości własnej garderoby. Na pewno się zgodzisz ze mną, że każdą rzecz, którą kupujemy, warto dokładnie obejrzeć. Wszystkie szczegóły, wszystkie detale. Warto też nosić swoją garderobę na tyle często, abyśmy nie zapominali o tym, jakie są konkretne sztuki naszej garderoby, w jakim są kolorze, w jakie są desenie, dlatego że jeśli odłożymy coś do szafy na jakiś dłuższy czas, najzwyczajniej w świecie, przecież zdarza się nam, paniom, zwłaszcza posiadającym wiele ubrań, w ogóle, że zapominamy, że coś takiego jest, prawda? Wyciągamy z szafy, mówimy, o, jaka sukienka, od tak dawna jej nie miałam na sobie, a tym bardziej możemy zapomnieć, w jakim ta zapomniana przez nas sukienka była kolorze, więc wietrzymy garderobę, może też nie trzymajmy rzeczy takich, których nie nosimy przez dłuższy czas, żeby po prostu nam tego obrazu nie zaburzały. Trzymajmy faktycznie tylko w szafie tą garderobę, którą nosimy i myślę, że po prostu w ten sposób o wiele łatwiej będzie nam się zorientować co do tego właśnie, jakiego koloru, w jakich deseniach nasza garderoba jest. Tutaj jeszcze w kwestii czytania metek, tych, które są zalecenia co do prania, co do prasowania. Ktoś może powiedzieć, jaki można mieć problem z praniem, a ja uważam, że można mieć duży problem, zwłaszcza po nieprawidłowym wypraniu jakiejś tam odzieży, bo przecież te przywieszki z zaleceniami producenta nie są tylko po to, żeby nas piły w szyję, tylko po prostu są na garderobie zawieszone po to, żeby nieść nam konkretne informacje. I wydaje mi się, że albo możemy próbować je odczytywać OCR-ami, co jest trudne, dlatego że one najczęściej są na połyskliwym materiale i te zdjęcia, które się robi, po prostu są dla OCR-a trudne do odczytania. Ale też myślę, że można się nauczyć czegoś, co pozwoli nam uniknąć czytania ich za każdym razem. Znajomości materiałów. Jeśli dowiemy się, a to jest wiedza ogólnie dostępna, myślę, że spokojnie w internecie można przeczytać i tak dalej, jakie materiały pierze się w jakich temperaturach, jakie materiały prasuje się w ogóle, a jakich się w ogóle nie prasuje, bo i takie są. Jakie prasuje się w wysokich temperaturach, jakie wolno prasować z parą, a jakich nie. Wtedy, jeśli nauczymy się na dotyk rozpoznawać te tkaniny, nawet jeśli one będą mieszane z innymi, ale będą występowały na przykład w przewadze, będziemy w stanie w przybliżeniu określić, na jaką temperaturę powinniśmy nastawić pranie. Czy powinniśmy prać z wirowaniem, czy bez. Czy powinniśmy w ogóle tą sztukę ubrania prasować, czy powinniśmy ją prasować na wysokiej temperaturze, czy na niskiej. Poza tym, wydaje mi się, że jeśli nie mamy pewności co do tego, poziomie mocy żelazka powinniśmy prasować ubranie, warto jest zawsze przynieść sobie jakąś próbkę, chusteczkę, szmatkę i jeśli mamy problem z nastawianiem żelazka, na początku na tych cieńszych i grubszych tkaninach ćwiczyć zawsze na próbę, zanim zabierzemy się do prasowania tej odzieży właściwej, to ta nauka nie będzie trwała długo. Po kilku czy kilkunastu takich próbach bez trudu, dotykając odzieży, będziemy w stanie nastawić żelazko na właściwy ten poziom grzania, tak? Więc myślę, że jest to bardzo przydatne, dlatego że praniem i prasowaniem można bardzo łatwo odzież zniszczyć po prostu, wypalić dziurę albo wygotować czy wywirować tak, że będzie się nadawała już tylko do przerobienia na ścierki w najlepszym razie. Także znajomość własnej odzieży, znajomość materiałów I w tym momencie to jest, wydaje mi się, to, że tak powiem, załatwia wiele problemów. Natomiast jeśli nie jesteśmy pewne i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, lepiej odłóżmy taką sztukę odzieży na później. Nie mamy przecież jednej bluzki ani jednej spódnicy, więc możemy po prostu zaczekać z przeczytaniem tej metki albo z tym, czy ktoś będzie mógł nam powiedzieć, co z tą tkaniną powinniśmy konkretnie zrobić lub czego robić nie powinniśmy, bo tak naprawdę po co się spieszyć? Będziemy się spieszyć, zaryzykujemy, zniszczymy i już tej rzeczy nie odzyskamy, bo czasami na skutek niewłaściwego prania czy prasowania zniszczenia na materiale są tak duże, że po prostu zwyczajnie z tym już nic nie da się zrobić. Więc myślę, że chyba celem takiego sortowania odzieży i prasowania to tyle. Natomiast wracając jeszcze do prania, jak ty, powiedz mi, Doroto, już poza tymi temperaturami, o których celem wstępu mówiłam, chronisz swoją odzież na przykład przed zafarbowaniem?
0: No tak, farbowanie to jest główny problem i zawsze się stresuję, jak coś nowego, prawda, kupię i no generalnie te nowe rzeczy mają tendencję do farbowania, nawet czasami te, które na pozór są jasne, też czasami w jakiś taki w ogóle niespodziewany sposób są w stanie pofarbować inne rzeczy i to jest duży kłopot. No i też jeszcze jedno słowo a propos tego, co przed chwilą powiedziałaś, to też bardzo nieprzyjemne jest, jak wyjmujemy coś z pralki, to coś jest, prawda, zbiegło się po prostu, jest tak. Trzy numery mniejsze, no to już w zasadzie też z tym się nie da zrobić, więc ja jak najbardziej się skłaniam do tego, żeby jednak no, uważać przy tym i poczekać na kogoś, kto będzie w stanie naprawdę no, nas uspokoić i powiedzieć nam, w jaki sposób taką daną rzecz, prawda, prać, prasować, bo nawet czasami po praniu ręcznym też mi się zdarzało jakiś sweter sobie zniszczyć, bo to głównie te rzeczy, prawda, wełniane się tak kurczą.
1: Tak, ale na skutek zbyt wysokiej temperatury wody kurczą się najczęściej. Nawet to nie jest nasza wina, ręce wsadzisz, ale na przykład wełna jest domieszką jakiegoś dodatkowego materiału, co do którego nie jesteś w stanie przewidzieć, nie czytając tej metki, tak, prawda? Więc
0: nawet czasami tułów, że tak powiem, tego swetra wygląda ok, natomiast rękawy, prawda, zrobiły się 3/4. No i teraz dowolność tej długości rękawów jest naprawdę duża, ale no to jakoś tak, nie wiem, jeśli to nie jest fabrycznie z przeznaczeniem, że rękaw ma być 3/4, to jakoś widać, że to się zbiegło i
1: tak, bo strop jest ciaśniejszy.
0: To oczywiście, już się taka rzecz po prostu do niczego nie nadaje, no ewentualnie pod spód do noszenia, no ale to nic przyjemnego, bo sama taka świadomość, że coś fajnego miałyśmy, a taki, prawda,
1: a już nie mamy.
0: A już nie mamy, w głupi sposób zostało zniszczone, jest przykra. No a co do tego farbowania, to po prostu idealnym takim sprawą, która tutaj nie tylko nam, prawda, kobietom, które mają problemy ze wzrokiem, tylko też osobom widzącym bardzo ułatwia życie, bo faktycznie coraz więcej osób to z tego korzysta. To są te chusteczki przeciw zabarwieniom wszelakim. Wrzuca się taką chusteczkę albo i dwie do prania. Gdzieś tam nawet słyszałam, że osoby wrzucają, prawda, białe rzeczy, czerwone, granatowe, po prostu w różnoraki miks plus taką chusteczkę bez obaw, że to pranie zafarbuje. No ja bym się jednak nie odważyła.
1: Ja też nie.
0: Granatu czerwieni z bielą. No bo nie wiem, co by mogło z tego
1: wyjść.
0: Zwłaszcza, jednak
1: że te chusteczki mają ograniczoną jakby moc tej absorpcji. To nie jest tak, że obojętnie ile by tej farby było, nie ona było, to wszystko tak wchłonie. Bo ona w pewnym momencie się nasyci i ta farba, która już się do wody przedostanie, będzie mogła nasze ubrania zafarbować. Zwłaszcza te jasne, które bardzo absorbują wszelkiego rodzaju kolory. I o ile pranie ubrań takich kolorowych, powiedzmy w jakichś kolorach takich słabo nasyconych, delikatnych kolorach, z taką chusteczką nie ma większego problemu. Są też różne rodzaje chusteczek. Są takie, które właśnie te zdolności absorpcyjne mają większe i mniejsze. I do tych takich delikatnych kolorów wystarczą właśnie te z tymi słabszymi właściwościami. Natomiast do ubrań białych, które mamy na przykład z dodatkowymi kolorowymi elementami, jakimiś jaskrawymi, albo z czarnymi lamówkami, czy kołnierzykami innego koloru, jakieś szerokie pasy, już jednak musimy zainwestować w te chusteczki droższe i lepsze, dlatego że białe pranie wchłonie wszystko. Ja boleśnie przekonałam się w lecie, biorąc razem z białymi rzeczami białą sukienkę w delikatne fioletowe paski. Przysięgam, że nawet do głowy mi nie przyszło, że taka rzecz po prostu mogłaby zafarbować. Caluteńkie białe pranie wyjęłam lekko takie, w takim lekko lila róż kolorze, więc po prostu tragedia. I od tamtej pory właśnie już nie używam tych chusteczek słabszych, bo one po prostu nie dają rady.
2: Tak.
1: Może się okazać, że kolor, który z pozoru wydaje się nam taki bardzo słaby i delikatny, zwyczajnie będzie się źle trzymał tkaniny i stąd to zafarbowanie wystąpi. Więc po prostu trzeba o tym pamiętać. Ja tutaj jeszcze jako wielka orędowniczka, zwolenniczka i propagatorka czerni chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie powinno się i właściwie nie wolno i w moim oczywiście subiektywnym i prywatnym odczuciu to jest po prostu mega zbrodnia pranie czarnej odzieży z innymi kolorami. Tutaj już nawet nie o to chodzi, że coś zafarbuje, bo czerń puszcza tej farby najwięcej. Natomiast problem jest taki, że odzież czarna to jest taka odzież, która najwięcej tej farby oddaje. Tym samym najszybciej ten kolor na niej płowieje. Później te ubrania z czarnych stają się a to ciemnogranatowe, a to ciemnografitowe, a to ciemnoszare. Przestają być po prostu czarne, dlatego że pierzemy je w proszku do koloru. Jeśli chcemy, aby nasza czarna odzież pozostawała w głębokim odcieniu czerni, żeby była tak jak na czarną odzież przystało elegancka, musimy ją prać po pierwsze z innymi czarnymi rzeczami, a po drugie w specjalnie przeznaczonych do tego produktach, które mało, że nie wypłukują tej barwy tak mocno i szybko, to jeszcze ożywiają ten głębie tej czerni w rzeczach. Także myślę, że tutaj warto zwracać na to uwagę. Oczywiście pamiętajmy także co do rzeczy kolorowych i białych, że kolorowe pierzemy w proszku do koloru, a białe pierzemy w proszku do białego, dlatego że proszek do białego prania ma właściwości wybielające i do prania kolorowych rzeczy się nie nadaje.
0: No oczywiście, tak. W ogóle ja to jak robię białe pranie, to zbieram absolutnie tylko i wyłącznie białe rzeczy, właśnie bez żadnych tam dodatków, bo też już miałam parę jakichś tam przykrych incydentów, tak to nazwijmy, ale jednak no, pamiętam do dzisiaj i też już się wystrzegam tego,
1: ja już
0: jak
1: też
0: mogę. I właśnie nawet jak piorę białe rzeczy, to tak, żeby nawet ten płyn do płukania, prawda, który sprawia, że te rzeczy są miękciejsze i po prostu pachnące dłużej, to nawet mam specjalny płyn do płukania w kolorze białym, bo te płyny wiadomo mają jakiś tam kolor, oczywiście one nie farbują, no bo to tam zależy, prawda, od rodzaju nazwy tecera, no ale są, prawda, kolorowe, tak jak są kolorowe szampony, żele, podprysznic i tak dalej, ale właśnie do białych rzeczy nawet kupuję biały płyn do płukania, żeby już nic kolorowego tam ich nie skalało.
1: To jest też tak, o tyle dobre, że te białe płyny, one na ogół są delikatniejsze od pozostałych
0: tak.
1: I świetnie się nadają właśnie do płukania bielizny czy jakichś delikatnych białych bluzek. One nie żółkną i rzeczywiście stają się mięciutkie i ten płyn sprawia, że są miękkie, ale tego materiału nie przesyca. Więc a jeszcze z takich rad zebranych od osób niewidomych przed tą audycją w kwestii prania Słyszałam o osobach, które używają skarpetników, bo to sporo ułatwia, w sensie takim, że nie ma później osoba niewidoma do czynienia z taką sytuacją, że na skutek tego, że posiada jakby skarpetki podobne fakturą materiału, nosi prawą i lewą w innym kolorze. Przed praniem do takiego skarpetnika po prostu wkłada się parami wyjmuje, więc i parami suszy i później parami nosi. Nie ma tych niepotrzebnych pomyłek. I jeszcze jedna rzecz, możemy sobie nosić, to znaczy składać pranie w poszewkach, po poduszkach, wkładać pranie jednego koloru, każdą sztukę do tej konkretnej poszewki, którą mamy w koszu na pranie. Oczywiście nie wiadomo, ile ich tam nie mamy, ale dzielmy chociaż na to pranie czarne, kolorowe i białe. Jeśli rzeczywiście nie mamy możliwości takiej, żeby raz na jakiś czas ktoś, powiedzmy, z okiem wpadł i pomógł nam to pranie posortować, to takie te stare, wysłużone poszewki na podusie są jak najbardziej pomocne. No i to chyba myślę w kwestii, jeszcze chodzi o jedna rzecz w kwestii odplamiania. Jak ja sobie radzę z odplamianiem, to znaczy z nakładaniem odplamiacza bezpośrednio na plamę. Jeśli już wiem, w którym miejscu ta plama jest, bo najczęściej w momencie poplamienia sami wiemy, gdzie się wybrudziliśmy, tak? Coś nam kapnie, pryśnie, gdzieś jakiś sok czy sos chlapnie. Nie czekajmy z upraniem tej rzeczy lub z zapraniem jej tak długo, aż zapomnimy, w którym miejscu ta plama była. Jak tylko mamy możliwość, spróbujmy ją chociaż wstępnie zaprać albo od razu nasączyć czy posypać środkiem odplamiającym. Ja robię to w ten sposób, że biorę miskę taką zwykłą do prania ręcznego o małej średnicy, rozkładam daną sztukę odzieży tak, aby to miejsce, gdzie jest plama, znajdowało się jakby w najniższym punkcie. Robię sobie taką nieckę z tego ubrania. I dokładnie na ten środek wysypuję bądź wylewam odplamiacz. Także jeśli ten w proszku później zalewam niewielką ilością wody i ten płynie też, namaczam tą tkaninę razem z odplamiaczem, ta jakby największa ilość tej substancji znajduje się cały czas na tej plamie, więc w ten sposób radzę sobie z odplamianiem. Nie muszę przesuwać, szukać, sprawdzać i to ułatwia mi zadanie. Dobrze, to myślę, że chyba celem prania, omawianiem prania, prasowania i innego rodzaju kwestii związanych z dbaniem o naszą garderobę to chyba tyle. Wrócimy do naszej rozmowy po krótkiej przerwie. Ja przypomnę, że możecie Państwo dzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat właśnie związany z garderobą, a możecie to robić poprzez komunikator Skype pod tyflopodcast.net, a także korzystając z telefonu pod numerem 123 834 835. Zapraszam serdecznie do kontaktu, a my wracamy po przerwie. Witam ponownie po krótkiej przerwie. Wracamy wraz z moim gościem Dorotą Ziental do rozmawiania o naszej garderobie. Rozmawiałyśmy już o tym, jak nasze szafy wyglądają pod względem naszych preferencji. Rozmawiałyśmy o tym, jak o naszą garderobę dbamy jako osoby niewidome, jak ją pierzemy, co możemy zrobić, aby uniknąć nieprzyjemnych wpadek. A jak możemy jako osoby niewidome, co poleciłabyś jako środek taki, który pozwoli nam naszą garderobę należycie w szafach porządkować, żeby ułatwiać znajdowanie poszczególnych sztuk?
0: No tak, poszukiwanie ubrań może zajmować naprawdę bardzo dużo czasu, zwłaszcza jak się gdzieś spieszymy rano do pracy albo w jakąś podróż, to jest już tym bardziej stresujące, więc warto jest faktycznie te ciuszki mieć jakoś sensownie poukładane, tak żeby za przysłowiowym jednym sięgnięciem trafiać, że tak powiem, do celu. No i możemy do tego wykorzystać na przykład tak zwany etykietownik. No ja na przykład mam Penfrienda, więc mogę o nim powiedzieć, ale też, prawda, Milestone, z tego co mi wiadomo, ma też te takie chipy i funkcje właśnie do etykietowania różnych rzeczy.
1: Na jakiej zasadzie to działa?
0: To działa na zasadzie metkownicy, prawda, w sklepie, gdzie generalnie miliony produktów ma na sobie tą metkę, na której, prawda, oprócz ceny, też nie zawsze ta cena jest faktycznie tam napisana, jest po prostu sobie jakiś tam kod i pani przy kasie dotyka tą urządzeniem, takim specjalnym czytnikiem do tej naklejki i od razu wie, co to jest za produkt, ile
1: I to
0: kosztuje.
1: Jest jakiś kod, który oni to w sklepie jest... tam nabili, a ty robisz sobie taki kod, tylko dźwiękowy, tak?
0: Ja robię sobie tak, dokładnie to działa na tej samej zasadzie, te naklejki są różnych rozmiarów, prawda, w zależności na co potrzebujemy ją nakleić, od takich małych pchełek, kółeczek, dosłownie średnicy, nie wiem, 2 mm po właśnie takie kwadraty już trochę szersze i dłuższe, jeśli właśnie mamy zamiar znakować coś takiego dużego gabarytami, żeby, prawda, nie musieć długo szukać tej naklejki. No płyty, prawda, wystarczają te małe puchełki. No i tak, i te naklejki generalnie wyglądają bardzo niepozornie, są zwykłe. Bez żadnych tam nawet pasków ani
1: One
0: cyferek.
1: One są papierowe, plastikowe, foliowe?
0: Te właśnie do Penfrienda są papierowe i to jest w sumie dość spory ich minus, bo prawda, jeśli byśmy chciały oznaczyć sobie na przykład jakieś mrożonki, no to wiadomo, że naklejka tam...
1: Albo w przypadku odzieży coś, co pójdzie do prania, tak?
0: Tak.
1: To już jest jednorazowego użytku.
0: To jest jednorazowego użytku. Te właśnie od Milestone'a są bardziej trwałe.
1: Ale wiesz, ja i dla tych znalazłabym zastosowanie. Jeśli na przykład wybieramy się w podróż, tak, i nie będziemy dysponować czyimś okiem, tak, do pomocy, to na tą krótką chwilę taką etykietą możemy sobie jednak zaznaczyć, żeby rozpoznać właściwy kolor
0: Oczywiście.
1: Bluzki, czy tam czegoś, prawda?
0: Tak, to jest no ma szerokie zastosowanie i naprawdę ludzie w zależności do własnych potrzeb bardzo niespodziewany, czasami zaskakujący sposób wykorzystują te etykietowniki. No właśnie te pchełki od Milestone'a są takie, z tego co kiedyś widziałam, plastikowe i bardziej wytrzymałe. No ale wracając już właśnie do tego, jak to działa, to jest faktycznie 100% sprawdzalność. Przykładasz, najpierw naklejasz tą naklejkę na dany przedmiot, później nagrywasz sobie jakiś komunikat taki, który będzie dla ciebie jednoznaczny.
1: Specjalnym urządzeniem do nagrywania.
0: Tak, właśnie tym Penfrendem jest tam któryś tam przycisk, prawda, ten rekord. I później już ile razy przyłożysz włączonego Penfrienda do tej naklejki, to on właściwie szczyta i faktycznie tutaj o żadnych pomyłkach nie ma mowy, no bo to jest po prostu na zasadzie tych ciągu cyfr, które gdzieś tam są zakodowane w tych naklejkach. Każda naklejka ma swój unikalny ten kod i przez to jest 100% rozpoznawalne.
1: Czyli torebeczki, na przykład wkładając te naklejki do środka, gdzieś w takim miejscu, gdzie można je przykleić, jak najbardziej kolory torebek możemy sobie oznaczyć.
0: Oczywiście. Ja na przykład mam kolczyki jedne, takie, które ten trzon, który, prawda, wkładamy do ucha, jest jeden, natomiast można wymieniać takie kuleczki, perełki. I te perełki są w trzech, mam trzy kolory, błękitny, różowy, ciemnofioletowy. No i detektorem koloru w życiu no nie jestem w stanie tego rozpoznać, ponieważ jest to po prostu gabarytowo za mało.
1: Mówiłaś, że przy pomocy ewentualnie jakichś aplikacji iOS-owych można by ten kolor rozpoznać, natomiast trzymasz je, te kuleczki, w jakichś pudełkach oznaczonych metkami, czy jak to rozwiązałaś?
0: Tak, właśnie trzymam je w pudełkach takich tych malutkich, które je kupiłam, nakleiłam na nie pchełkę, tą już, że tak powiem, nomenklaturę, przy niej zostanę, więc tą małą pchełkę naklejam na takie pudełeczko, przykładam penfrenda i zawsze wiem, prawda, z którymi koralikami mam do czynienia, w którym kolorze. I faktycznie jest to bardzo, bardzo przydatne. I tak rozmawiałyśmy, prawda, o tym segregowaniu ubrań, więc można by wykorzystać taki etykietownik w taki sposób, że do pokrowca po męskim garniturze, chociaż myślę, że też takie pokrowce sprzedawane są w sklepach odzieżowych, nawet w tych internetowych, coś mi świta, że się z czymś takim spotkałam, aczkolwiek nie wiem, jak to wygląda. No ale załóżmy, że właśnie taki pokrowiec od męskiego garnituru, który jest dość szeroki, prawda, zapinany na suwak, ma dziurkę na wieszak, więc wszystko jest elegancko przechowane. Możemy sobie...
1: Te dziurki są nawet na tyle duże, że przejdzie kilka wieszaków.
0: Kilka,
1: znaczy,
0: oczywiście.
1: Trzy powinny przejść cienkie wieszaki spokojnie.
0: Dokładnie, więc możemy sobie na takich wieszakach powiesić rzeczy w tym samym kolorze. Nakleić taką naklejkę dość sporą, prawda, żeby nie musieć szukać tej malutkiej. No i prawda, za każdym razem będziemy stuprocentowo pewne, że zakładamy ten kolor, który akurat jest nam potrzebny, którego szukamy.
1: A na przykład naklejenie takiej naklejki na konkretną półkę w szafie. I układanie kolorystycznie.
0: Też,
1: myślę,
0: też.
1: Że jest dobrym rozwiązaniem. Ja właśnie na przykład u siebie praktykuję coś takiego. Akurat ja jestem resztkowcem na tym etapie, że kolory odzieży jestem w stanie zinterpretować właściwie, ale że tak powiem dla własnego komfortu i dlatego, żeby włókna jednego koloru odzieży nie obierały mi się na innych, bo tego już niestety nie jestem w stanie zauważyć, a chcę tego uniknąć, bo większość rzeczy mam czarnych i po prostu nie zamierzam ich kłaść w półkach z rzeczami innego koloru, żeby po prostu właśnie uniknąć tych kolorowych nitek pozostawianych, bo wszystko czerń jest wymagająca i tak. Wszystko, co do niej się przyczepia, po prostu z daleka jest widoczne, więc trzeba uważać. Oczywiście z wszystkimi kolorami lepiej jest nie mieszać, bo po prostu z włóknami tak jest, że się oddzielają. Nawet jeśli jakaś rzecz jest z pozoru gładka, to na skutek prania, noszenia i tak dalej, maleńkie, niewyczuwalne dotykiem nawet, opiłki nitek, tak to można nazwać, malusieńkie rzeczy po prostu obierają się wzajemnie z jednych ubrań na drugie. I dlatego ja na przykład układam sobie w półkach kolorystycznie, natomiast myślę, że jest to też dobrym rozwiązaniem, bo właśnie wtedy nie przyklejamy etykiety na konkretne ubranie, tylko przyklejamy sobie na półkę i mówi nam czarne, białe, tak, jakieś tam niebieskie, bo przecież też jednak na ogół bywa tak, że naszą garderobę komponujemy w kilku takich dominujących kolorach. Więc tych rzeczy mamy stosunkowo dużo, także takie układanie półkami jest też, wydaje mi się, przydatne i usprawnia znajdywanie odzieży poszczególnego koloru, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. No te etykiety można, tak jak mówiłam, szeroko wykorzystać, a z obłożeniem ubrań to faktycznie jest prawda, zwłaszcza te, prawda, jakieś takie wełniane, dzianinowe, one mają tendencję do jakiegoś takiego, mówiąc potocznie, sypania się. Że te kuleczki, prawda, się przyklejają w ogóle w jakiś taki też zaskakujący sposób.
1: Ja dla pewności też właśnie, ponieważ nie wystarcza mi wzroku na tyle i myślę, że jest to też fajnym pomysłem i godnym polecenia osobom niewidomym, przed wyjściem z domu, jeśli mam na sobie takie rzeczy, co do których, bo to po strukturze materiału, jeśli jest taka nieidealnie gładka i niejednorodna, możemy się spodziewać, że więcej będzie się do niej przyczepiało, tak? Kupiłam sobie kiedyś takie rolki do czyszczenia ubrań, nie szczotki, bo na szczotki to moim zdaniem już jest przeżytek, po prostu przeżytek. Za dużo na nich samych zostaje.
0: Mało higieniczne.
1: Tak, wszystkich tych smechów tyle zostaje, a trudno jest ją za każdym razem doprowadzić do idealnej czystości. A z tymi rolkami kwestia jest o tyle fajna, że po każdorazowym użyciu zwyczajnie spłukujemy ją pod ciepłą wodą, zostawiamy, zawieszamy do obeschnięcia i zupełnie czyściutka kolejnym razem nadaje się do użycia. To jest taka jakby lekko klejąca rolka, z takiej jakby lekko klejącej gumy, zamocowana na uchwycie. Ona się po prostu obraca, jak rolujemy nią, na przykład po nogawkach spodni, rękawach i zbiera wszystko to, co nie jest materiałem, z którego to ubranie jest zrobione. Polecam to zwłaszcza właścicielom psów, ponieważ wśród osób niewidomych też jest wielu właścicieli psów, a można powiedzieć, że pies plus czepliwa odzież to jest niemal gwarantowany powód do używania czegoś takiego.
0: Więc... Tak, ja w swojej szafie mam tych rolek najróżniejsze rodzaje, nawet są takie, no można je nazwać jednorazowe, oczywiście one są wielokrotnego też do pewnego stopnia użytku. Są klejące i za każdym razem ten taki obklejony włosami, czy tam właśnie tymi włóknami materiał, fragment tej rolki można oderwać. To po prostu jest taki przylepiec, tak? I to też jest dobre rozwiązanie. Ja za każdym razem właśnie jak wychodzę, to profilaktycznie sobie przejeżdżam te ubrania właśnie taką tą rolką. No i też taką mam zasadę, że staram się jednak w domu nie, mówiąc też już potocznie, kitłasić w tych rzeczach takich wyjściowych, tak to nazwijmy. No jednak jak się ma psy w domu, to lepiej jest, prawda, mieć to wszystko podzielone, rozgraniczone na rzeczy tak zwane podomowe i wyjściowe.
1: Ja też robię dokładnie tak samo i też staram się unikać tego, żeby nawet jeśli zachodzi taka konieczność, że muszę wyprowadzić psa tuż przed wyjściem, to przynajmniej te rzeczy wierzchnie, które po prostu spódnice, spodnie, marynarkę, które zakładam, po prostu jednak się przebieram. Wychodzę z psem w czymś innym. Nierzadko zdarza się tak, że mam już na sobie jakąś, powiedzmy, wizytową bluzkę, a na wierzch zakładam spodnie z dresu i kurtkę, bo niestety ja mam psa coli, a tutaj wszystko fruwa, tak? Nie ma takiej możliwości, żebym wyszła z psem i nie była cała obrana po prostu w tej sierści. Więc myślę, że to też jest takie, no to wiemy już, jak te kolory sortujemy, jak sobie poradzimy z obieraniem jednego koloru włókien z jednego rodzaju odzieży na drugi. To ja może o takich najbardziej typowych schematach doboru kolorów w naszych stylizacjach, w tym jak się ubieramy już konkretnie. Więc można powiedzieć o takich czterech typowych schematach. Oczywiście ja tutaj powiem jedynie o samym schemacie, nie będę mówiła dla kogo, bo nie jestem kolorystką i nie mam też jako osoba korzystająca ze wzroku w bardzo ograniczonym stopniu żadnego doświadczenia własnego na ten temat. Wiem, jak ja powinnam się ubierać, nie wypowiadałabym się, jak pod względem kolorów powinien to robić ktokolwiek inny. Natomiast te schematy kolorystyczne dzielą się na pierwszym ze schematów jest schemat monochromatyczny, gdzie te kolory są takie jakby względem siebie pokrewne i wzajemnie od siebie pochodzące. Jak na przykład czarny, biały, biały, szary, brązowy, beżowy, ekri, czy jakieś kolory właśnie takie podobne. Niebieski, fioletowy, różowy, natomiast następny to jest styl, taka stylizacja klasyczna, w której dominują kolory naturalne. To są wszystkie takie, które są jakby kolorami ziemi, naturalne brązy, jakieś kamienne szarości, czernie, błękity, delikatne zielenie, ale nie takie jaskrawe, tylko na przykład zieleń mchu, czy właśnie jakaś delikatna oliwka. Następne to stylizacje kontrastowe, gdzie dobiera się kolory na zasadzie przeciwstawności, czyli biały z czarnym, żółty z niebieskim, szary z czerwonym. Trzeba to jednak robić umiejętnie, żeby po prostu te kolory się nie gryzły i w ten czas takie stylizacje są dobrze dobrane, są bardzo eleganckie, zwłaszcza jeśli na przykład towarzyszy temu dobór również kontrastowych dodatków, czyli w tych samych kolorach, które mamy. Natomiast należy pamiętać o tym, żeby o ile w stylu monochromatycznym i klasycznym możemy sobie dobierać nie więcej niż 3 kolory, tutaj przy stylizacji kontrastowej należy pamiętać o tym, aby nie było to więcej niż 2 kolory, żeby po prostu nie było takiej pstrokacizny, że od sasa do lasa każda rzecz w innym kolorze. I ostatnia, awangardowa, na którą ludzie decydują się najrzadziej, to taka, która jakby przeczy kanonom, czyli łączy się ze sobą kolory, których zgodnie z kanonami łączyć się nie powinno, takie, które na pierwszy rzut oka mogą się gryźć i raczej powinno się tego typu stylizacje awangardowe dobierać pod okiem specjalisty, bo samemu bardzo łatwo można popełnić błąd. Tutaj przykładami takich stylizacji to byłoby łączenie różu z pomarańczem, błękitu z zielenią, czy czerwieni z brązem. A powiedz mi, Doroto, skąd ty czerpiesz wiedzę, w jakich kolorach ci ładnie, na jakie kolory stawiasz? Co jest takim, co było tym zaczątkiem, od czego zaczynałaś pod względem kolorów kompletować swoją garderobę?
0: No więc tak jak już mówiłam, jak ja kiedyś widziałam, więc jakieś tam pojęcie na ten temat mam, natomiast no wiadomo, że już jakiś czas nie widzę i co nieco mogłam po prostu zapomnieć, albo w ogóle zapomnieć o jakichś odcieniach, już nie mówię o kolorach, ale po prostu o jakichś odcieniach. No jak dla mnie to takim mimo wszystko najważniejszym i może najczęstszym, może nawet nie najważniejszym, tylko właśnie najczęstszym wyznacznikiem tego, w czym mi jest dobrze, to są komplementy jakichś zaufanych osób, przyjaciółek, mamy mojej, no po prostu ufam im i faktycznie jak mówią, że jest okej, okay, że tak ładnie, promiennie, no to wiem, że z pewnością tak właśnie jest.
1: I komplementy są w ogóle ważne o tyle, że warto ich słuchać, dlatego że warto podchodzić do tego ilościowo. Na takiej zasadzie tłumaczę, o co mi chodzi. Jeśli bardzo często słyszymy na przykład, że dobrze jest nam w jakimś kolorze, to musi coś być w tym na rzeczy, bo generalnie jest tak, że jeśli coś nam powie jedna osoba, tak, to możemy mieć wątpliwości, bo ludzie przecież mają różny gust, mają też różną świadomość tego. Dla jednego czymś innym jest ładnie, dla drugiego czymś innym. Co innego będzie ładne, pasujące i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli słyszymy po prostu po 1000 razy, że dobrze nam jest w niebieskim, albo dobrze nam jest, nie wiem, w czerwonym, czy tam w jakimś innym kolorze, to coś jest na rzeczy. Jak to mawiają, jak ktoś ci raz powie, że jesteś koniem, to go nie słuchaj, jak drugi to się zastanów, a jak trzeci to zasuwaj po homonto, tak? Więc po prostu ogólnie myślę, że warto słuchać komplementów. Warto też nie tylko, oczywiście, jeśli chodzi o kolory. Dotyczy to też uczesania, dotyczy to dodatków, tego, jak ogólnie wyglądamy, tego, jaki mamy ładny makijaż. Tak? Warto jest sobie to zapamiętywać, dlatego że już to jest dla nas symptomem, że samodzielnie wykonane rzeczy, dobrana odzież, wykonany makijaż, jakieś skomponowane przez samych siebie uczesanie jest po prostu zwyczajnie dobre, jest twarzowe dla nas, wyszło nam i ktoś to zauważył, więc po pierwsze powinno nas to napawać optymizmem i zachęcać do dalszych wysiłków, a po drugie właśnie może nam być dla nas jednym z najlepszych źródeł wiedzy na swój własny temat, tak?
0: Jak najbardziej.
1: Więc to myślę jest taką bardzo istotną rzeczą i myślę, że warto się tego trzymać, bo dobieranie właściwej kolorystyki jest niezmiernie ważne. Natomiast nie mniej ważne niż kolorystyka jest dobór garderoby ze względu na modę, fason i przeznaczenie. To jak to jest z tą modą? Skąd czerpiesz, Doroto, wiadomości o tym, co jest modne w danym czasie?
0: No tak, to jest też ciekawe pytanie. Generalnie ja nie czytam jakoś tych kobiecych pisemek, gdzie jest to szeroko omawiane, jakoś wolę mimo wszystko inną literaturę. Chociaż faktycznie są tam zawarte ciekawe rzeczy odnośnie mody i nie tylko. No to je, tak jak już można powiedzieć w pytaniu poprzednim, co jest modne, to się dowiaduję w pierwszej kolejności od mojej mamy, która jest wielką zwolenniczką mody. Śledzi to na bieżąco i akurat mam tutaj ten komfort, że ona mi zawsze sprzeda newsa, co w tym sezonie.

0: modą też tak trochę trzeba, myślę, ostrożnie.
1: Zwłaszcza, że są takie kwestie modowe, można to tak nazwać, albo jakieś takie dysmodowe, bym tak to ujęła,
0: tak.
1: Gdzie dla mnie to są sytuacje zupełnie takie szokujące, albo ja jestem już jakaś taka prawieczna mentalność mam w tej naturze,
0: tak.
1: Ale jak świat światem człowiek pamiętał, że zawsze kolor torebki dobierało się
0: tak, do butów.
1: Tak, żeby korespondował z kolorem butów, a w tej chwili jest pełna tak. dowolność i to dla mnie jest jakieś takie zupełnie nie do przyjęcia, w sensie takim,
0: dla
1: że
0: mnie też.
1: Ja nigdy czegoś takiego bym nie praktykowała, bo po prostu no...
0: Źle byś się z tym czuła. Ja,
1: tak, źle bym się czuła, mimo, że, nie jakoś.
0: Dokładnie, ja mimo, że nie widzę, to po prostu też bym tak na ulicę nie wyszła, no bo bym sama, prawda, sama świadomość tego, że mam wszystko z jakiejś w ogóle innej bajki, spędzałaby mi sens powiek i w ogóle moje dobre samopoczucie byłoby na bardzo niskim poziomie z tegoż względu. No jednak ja też mimo wszystko stawiam na ten, w tym przypadku, klasycyzm jednak, jeśli chodzi o te torebki, te buty, mimo że teraz faktycznie jest ta moda dość wariacka i do tego stopnia, że to nie chodzi, prawda, o modelki na wybiegu, gdzie, prawda, często jest tak, że latają sobie tam te dziewczyny w jakichś abstrakcyjnych strojach, jakichś tam, nie wiem,
1: których na ulicę
0: dokładnie,
1: by nie założył,
0: prawda, tak. Chanel, czy nie wiem, no, ktokolwiek, nie wiem, Lagerfeld, prawda, mają czasami tak wariackie te swoje poszczególne kolekcje, że głowa mała i wiadomo, że nikt by w tym na ulicę nie wyszedł, ale często w ostatnim czasie, przynajmniej, no nie wiem, w ciągu ostatnich, myślę, 2 lat, słyszałam takie historie właśnie, jak moja mama, która jest prawniczką, idzie do sądu i mówi, że inna prawniczka ma biało-czarny strój, czyli jak najbardziej, prawda, no w klasycznym tym kontrastowym stylu, do tego ma żółte buty. No dla mnie to jest po prostu jakieś niepojęte i niedopuszczalne. No ale oczywiście, no cóż,
1: o modzie,
0: jak dowolność to dowolność, dokładnie, i no, gustach się nie dyskutuje.
1: No tak, ja też myślę, że dobrym takim dla nas, jako dla osób niewidomych, dobrą możliwością zapoznawania się z modą są paradoksalnie duże sieciowe sklepy, gdzie możemy sobie pójść i
0: podotykać
1: wszystkich rzeczy, pooglądać je dokładnie, tak samo dla osób niedowidzących. Każdą rzecz można zdjąć na wieszaku, dokładnie się jej przyjrzeć. Te kolekcje sklepów sieciowych w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak jakoś tam za tą modą nadążają, więc spokojnie można się zorientować w tym, jaki wykrój kołnierza, jakie fasony, jakie materiały są w danym sezonie modne, tak? Więc myślę, że to też jest dobrym źródłem informacji. I oczywiście niezastąpiony internet, gdzie, cóż, unikałabym porad internetowych stylistek. W tym kontekście, że jak przeglądam informacje o jakichś modowych stylizacjach, a robię to prawie codziennie, co stylistka, to inne wskazówki.
0: Tak.
1: Więc to jest jakieś dla mnie zupełnie niepojęte, no bo jednak są jakieś kanony, są generalnie przyjęte zasady, a tutaj z opisów i niejednokrotnie sami internauci w komentarzach pod tego typu artykułami są delikatnie rzecz mówiąc zdumieni dopasowywaniem różnego rodzaju rzeczy, także myślę, że jeśli już stylistki, to takie, z którymi stajemy twarzą w twarz, tym internetowym, które czasami przez tworzenie jakichś szokujących stylizacji starają się wypromować bardziej siebie niż to, co pokazują, jednak bym tak do końca nie ufała.
0: Oj tak, jak najbardziej. A te sieciówki faktycznie są myślę, że takim wyznacznikiem tej mody, bo bardzo, bardzo starają się być nawet czasami w przodzie, czasami, prawda, gdzieś tam w sierpniu już stoją jakieś kozaki, więc już możemy się przekonać, jakie kozaki, jakie kurtki będą modne w danym sezonie. A czy nam będzie w tym dobrze, no to już jest druga strona medalu.
1: A czy nam będzie w tym dobrze? Więc w takim razie teraz przejdziemy może do tego podziału doboru odzieży pod względem fasonów, tak? Mamy, jak już wcześniej wspomniałem,

0: wspomniałam, możliwość jako osoby niewidome zmierzenia się samodzielnie lub z czyjąś pomocą, określenia własnych proporcji w górnych, środkowych i dolnych partiach naszego ciała i na tej podstawie możemy mniej więcej wysnuć wnioski co do tego, jaką mamy sylwetkę. Oczywiście, podobnie jak przy schematach doboru kolorystycznego, także są takie gotowe schematy, właściwie porównania opisujące kobiece sylwetki. To może właśnie idąc tym torem, spróbujemy oczywiście po kolei omówić. Ja jeszcze zanim przejdziemy do omawiania, chcę podkreślić, że będziemy mówiły jedynie o schematach. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie na 100% nie widząc kogoś powiedzieć, jak ta osoba powinna się ubierać, tak? Bo tego nie zrobi nawet stylistka, jeśli nie widzi takiej osoby. Musi po prostu zobaczyć, jakie ma ręce, jaką ma twarz, czy ma długie nogi, krótkie nogi, długie ręce, krótkie ręce, czy ta twarz jest szeroka, czy wąska, czy ma szyję krótką, czy długą. Same te trzy wymiary nie wystarczą. To są jedynie schematy dotyczące sylwetek i spróbujemy dopasować do nich jakieś rodzaje dekoltów, rodzaje bluzek, spódnic, sukienek i spodni adekwatnych do tych typów figury. To od czego, Doroto, zaczynamy? Zaczniemy od tuby?
1: Tak, myślę, że zacznijmy od tuby, wel, chłopczycy, tak?
0: Tak, to jest taka sylwetka, która ma na ogół, są to panie wysokie i szczupłe, nie mające takich bardzo odznaczających się krągłości ani w biuście, ani w biodrach, mających wąską talię, więc ta sylwetka jest taką jakby kolumną?
1: Kolumną.
0: Kolumną. Mhm. I co powinny nosić panie o sylwetce tuby? Spódnice, jakie mogłyby być? Chyba trapezy, prawda?
1: Trapezy, jak najbardziej, tak. Po prostu musimy tak dobierać garderobę, aby mieć na względzie poszerzenie, prawda, górnej i dolnej partii naszego ciała i zaznaczeniu tej talii, która jest bardzo kiepsko zarysowana.
0: Czyli możemy na przykład rozszerzając górę dobrać do tego także poprzeczne dekolty, takie jak łódka, tak. Czy jakieś takie karo, czy dekolt hiszpański, zwany inaczej Carmen. Który odsłania ramiona i również poszerza sylwetkę górą. Jeśli chodzi o desenie, to desenie też na tych skrajach, prawda? Na dolnej części i na górnej części, a środek raczej gładki po to, żeby podkreślić wąską talię.
1: Tak, no bo te, prawda, desenie duże nam uwypuklają te partie, tak? Tam, gdzie chcemy coś ukryć lepiej, żeby było gładko, ale to też o tym za chwilę.
0: Także to znaczy, może następną część poświęcimy jabłku. Jabłko to jest najmniej chyba lubiana z kobiecych sylwetek przez same panie, najtrudniejsza do ubrania, a też niestety jednocześnie najczęściej spotykana sylwetka. Tak. Więc jabłko ma, jak sama nazwa wskazuje, bardziej rozszerzone i okrągłe górne partie ciała, nieznacznie zaznaczoną talię i wąskie biodra. I w przypadku takiej sylwetki musimy robić wszystko to, co maksymalnie ją wydłuży i zwęzi górną partię ciała, pozwoli jej zaznaczyć talię i rozszerzy nam tą wąską partię dolną. Także jeśli chodzi o dekolty, to tak. Co?
1: Serki wszelakie, prawda, i nawet dekolty w szpic, tak zwany, tak, który optycznie wydłuża tą górną część i ogólnie sylwetkę, tak?
0: Tak, bluzki z wyraźnie zaznaczoną listwą guzikową, prawda, która będzie również tą sylwetkę nam wydłużała. Wszelkiego rodzaju marynarki w literkę V, które będą zwężały ten dekolt, ale nie zapinane. Jeśli już decydujemy się na zapięcia, to muszą być to zapięcia zawsze jednorzędowe, nie dwa rzędy guziczków, ponieważ one będą nam tą sylwetkę jakby na boki rozprowadzać, a przecież chodzi o to, żeby ją zwężyć maksymalnie do środka. Wszystkie rzeczy, które są, służą temu, żeby zaznaczać talię, więc jeśli mamy sukienkę, to będzie nam służył zaznaczeniu tej talii kontrastujący z nią szeroki pasek. Na pewno unikamy pasków wąskich, bo on zniknie i jeszcze pogorszy sprawę. Teraz spódnice, myślę, że spódnice proste, to znaczy spódnice w nieproste, tylko rozszerzające się w literze A, które będą pozwalały nam na rozszerzenie właśnie tej części od bioder w dół. I tak samo, jeśli desenie, to u góry gładko, w talii gładko, bo ta talia też nie jest aż tak bardzo zaznaczona. Może być jakiś element, który ją podkreśli, tak jak już wspominałam, w postaci tego szerszego paska.
1: Pasek w innym kolorze, prawda? Jakiś w ogóle kontrastujący będzie to tą talię kiepsko zarysowaną jakoś tak uwidaczniał.
0: I jeśli już decydujemy się na takie jakieś desenie, to tylko w dolnych partiach ubioru. Można też robić tak, że jeśli ubiór ma jeden deseń, to można pomóc w ten sposób, że ten deseń na górze drobniutki, a na dole szeroki, to też może być pomocne. Tak. Następne to gruszki.
1: Oj, tak.
0: Gruszki to sylwetka, która cechuje się wąskimi ramionami, słabo zaznaczonym biustem, wąską talią, dobrze zaznaczoną i rozszerza się od bioder w dół. Co możemy polecić do zakładania gruszką? Aby zbilansować tą górną połowę do najbardziej takiego pożądanego schematu klepsydry.
1: No też, prawda, dekolt, myślę, wódkę, wspomniany przez ciebie Alu Carmen, który odsłania ramiona i w ogóle jest bardzo efektowny. Ja lubię ten Carmen dekolt nosić nawet czasami w zimę. Wiadomo, że i tak coś na taką bluzkę się zakłada, a jest to efektowne bardzo, więc wszystko co prawda rozszerzy nam na górze, czyli też poprzeczne jakieś desenie, na przykład pasy jakieś, tak, czy wąskie, czy może nawet szerokie, które będą optycznie uwydatniały ten nieduży biust, prawda, i jakby niwelowały jakoś ten efekt gruszki.
0: Też możemy, żeby coś na górze się działo, zakładać duże kołnierze, rzeczy z dużymi kołnierzami, w sensie takim, które kołnierzami kontrastowymi, jak na przykład czarna suknia z białym marynarskim dużym kołnierzem, albo bluzka z żabotem, czy z jakąś falbanką, co będzie kładło na tą górną część pewien akcent, tak? Tak. I chyba przedostatnia to będzie cegła, czyli stosunkowo wąski tułów, tak, szerokie ręce i szerokie nogi. To jest też dosyć kłopotliwa sylwetka. Co proponowałabyś pani o takiej budowie?
1: Jest coś takiego jak spódnica typu tuba, tak, żeby nie pomylić się z typu sylwetki tuba, którą też nazwałyśmy chłopczycą, ale no taka spódnica, prawda, z dość wysokim stanem i taka, która się kończy gdzieś w połowie łydek. Myślę, że to optycznie jakoś tak nada takiej dość no, kłopotliwej też sylwetce takie znamiona kobiecości.
0: Smukłości
1: dokładnie tak. Jak jeszcze pomyślałam, tak? O tej gruszce, że do tych prawda, poprzecznych pasów na górze, na dole, prawda, jakoś tak gładko i generalnie,
0: i żeby się...
1: I spokojnie, dokładnie, to tak już...
0: Na pewno unikamy wszelkiego rodzaju falbaniastych spódnic z koła, bo one będą jeszcze optycznie poszerzały, prawda?
1: Tak, to tak już tytułem zamknięcia klamrą gruszki, a wracając do tuby, bo przerwałam ci.
0: Do tuby myślę, że górą możemy na przykład zaproponować rękawy 3/4, które wydłużają ręce i sprawiają, że są dłuższe, a tym samym smuklejsze. Na pewno nie jakieś z odsłoniętymi ramionami, z odsłoniętymi rękami powyżej łokcia, bo jeśli te ręce są nieproporcjonalnie szerokie w stosunku do budowy reszty ciała, to po prostu w ten sposób uwydatnimy tylko bardziej ten mankament. Tak samo unikałabym też krótkich spódniczek.
1: Oj tak.
0: Więc trzeba generalnie pamiętać o tym, że dobierając garderobę do obojętnie jakiej sylwetki, musimy zawsze stawiać na to, że przykrywamy to, czego nie chciałybyśmy, aby ktokolwiek inny widział, natomiast odkrywamy to, co jest naszym zdecydowanym atutem. To jeszcze została nam klepsydra na koniec, która jest zdecydowanie najłatwiejsza. O, to ja jeszcze wrócę do tej cegiełki, bo też jeśli chodzi o sukienki, na pewno preferowane będą takie, które mają na przykład ciemniejsze, dłuższe rękawy, a dzieje się coś w środku tułowia, na tej zasadzie, że albo tułów jest innego koloru niż rękawy, albo po prostu rękawy pozostają gładkie, a deseń znajduje się tylko na środku. I tutaj też na przykład kolorowe czy wzorzyste kamizelki, które będą odwracały uwagę od rąk, a będą kładły nacisk na tułów. Tak. Natomiast ostatnia to jest klepsydra, która jest takim najbardziej pożądanym, no bo skądinąd najbardziej proporcjonalnym modelem.
1: Najbliższym ideału.
0: Tak. Tutaj chyba trzeba dbać po prostu o to, żeby nic nie zepsuć i to w zupełności wystarczy, bo jeśli te krągłości są, że tak powiem, w normie, tak? Te, które są w górnych i w dolnych partiach ciała.
1: Naturalne i ładne, jest, tak?
0: Tak, naturalne i ładne, to po prostu wystarczy tylko dbać o to, żeby podkreślać ich urok i tej proporcji nie zaburzać w żaden sposób, kładąc jakiś bardzo duży akcent na górę albo bardzo duży akcent na dół, żeby tej szali po prostu w żadną stronę nie przechylać, tej klepsydry nie przesypywać ani w górę, ani w dół zanadto. To myślę, że z grubsza te rodzaje sylwetek i to, co mogłybyśmy ewentualnie do nich dopasować, mogłyśmy, to znaczy w skrócie omówiłyśmy, tak. Natomiast teraz chciałabym, żebyśmy podzieliły się jeszcze ze słuchaczami tym, co udało się nam wyczytać, czego udało się nam dowiedzieć na temat takich ogólnych zastosowań różnych rzeczy w kwestiach małych, dużych głów, nadwagi, szerokich ramion, krótkich nóg i tak dalej. To może zacznij o tym, co ty chciałabyś powiedzieć, ja ewentualnie dołożę jeszcze resztę swoją później.
1: No jest cała prawda masa takich różnych chwytów i damskich tajników, które można fajnie wykorzystać właśnie do dobierania garderoby tak, żeby wyglądać jak najkorzystniej i na przykład kobietki, które są niziutkie, nie powinny nosić spódnic do kostek, no ponieważ to optycznie skraca je jeszcze bardziej. No wiadomo, buty, które najbardziej jakby nas wysmuklają, to są szpilki, ale też nie dla każdego typu sylwetki szpilki są odpowiednim wyborem, więc myślę, że dla niskich osób, niskich kobiet spódnice takie do kolan są optymalne, żeby po prostu siebie jeszcze bardziej nie skracać, bo no wiadomo, no, nie każda kobieta ma jakiś kompleks na punkcie swojego wzrostu, ale często jest to problematyczne i nawet sobie nie do końca możemy zdawać sprawę, że długa spódnica może jeszcze ten efekt jakoś uwypuklać.
0: Zwłaszcza, że im krótsza spódniczka, tym sylwetka lżejsza. Oczywiście z tym też trzeba ostrożnie, bo musimy pamiętać o tym, co tą krótką spódnicą odsłaniamy, ale ogólnie taka jest tendencja, tak?
1: Taka jest dokładnie, taka jest tendencja. No jeszcze na przykład co do twarzy, tak? Jeśli mamy pucałowatą, okrągłą buzię, no to warto zadbać o to, żeby dekolt był, tak jak już wcześniej wspominałyśmy, w ten serek czy nawet szpic, bo to będzie tak ładnie kontrastowało z krągłą twarzą. Natomiast kiedy założymy do okrągłej buzi dekolt, bluzkę czy sweter z dekoltem okrągłym, no to prawda, będzie to nie dość, że uwypuklona ta krągłość, to jeszcze będzie zwracała trzy razy bardziej uwagę, tak? I podkreślała ten okrągły zarys twarzy.
0: Tak, czyli, samo czyli osoby, tak?
1: No, generalnie kontrastowo, tak? Jak ktoś ma bardzo pociągłą twarz, co też nie zawsze jest jakimś tam atutem, to wszystko są bardzo jakieś takie rzeczy subiektywne, indywidualne.
0: Tak, bo jeśli ona jest tylko pociągła, to tak, jest w porządku, natomiast jest jeśli porządku. Już przechodzi w taką końską, to końską, należałoby unikać rozpiętych takich podłużnych linii na przedzie, przed twarzą, czyli rozpiętych do samego dołu, jakichś sweterków czy marynarek prostych, które nie rozchodzą się w to V, bo po prostu jedną linią ciągną od twarzy do samego dołu, tak?
1: I zwracają uwagę właśnie jakoś tak, uwydatniają ten właśnie,
0: no, nie chcę powiedzieć,
1: tą pociągłość, tak, dokładnie.
0: Co dla panie, czego powinny wystrzegać się panie z nadwagą? Jakich materiałów?
1: No na pewno ostrożnie z jakimiś materiałami błyszczącymi, połyskliwymi, bo to też zawsze, prawda, zwraca uwagę, jak założymy jakąś błyszczącą spódnicę na takie dość okrągłe ciało, to też nie będzie za dobrze wyglądało. Lepiej, prawda, założyć coś matowego i takiego, żeby właśnie nie było jakoś specjalnie krzykliwe, czyli też osoby z nadwagą nie powinny eksperymentować z jakimiś dużymi deseniami krzykliwymi, prawda, jaskrawymi.
0: Tak, desenie powinny być drobne albo jakieś gładkie. Powinny też uważać na materiały takie sztywne, jakieś koronki i tak dalej, żeby zwłaszcza w tych miejscach, gdzie tego ciała jest odrobinę za dużo, nie podkreślać i nie przydawać jeszcze tego ciężaru, więcej tych krągłości takimi rzeczami. Generalnie też jest tak, że w sytuacji kolorów jasnych i ciemnych, jeśli mamy troszeczkę za dużo ciała u góry, a mniej na dole, to starajmy się ubierać tak, aby ta góra pozostawała zawsze ciemniejsza niż ten dół, dlatego że w zestawieniu ciemne-jasne, tym, co jest jasne, zawsze będziemy bardziej przyciągać uwagę. Chyba myślę, że też oczywiście nieodzowna czerń.
1: No oczywiście, czerń dobra. Po prostu jest powszechnie znanym kolorem wyszczuplającym, które wszystkie panie, myślę, bardzo lubią i często się na ten kolor decydują.
0: Cóż jeszcze możemy powiedzieć? Myślę, że na pewno dobrym rozwiązaniem dla pań posiadających niezbyt długie nogi są spodnie z tak zwanym zaprasowanym kancikiem, który pozwala na wydłużenie tych nóg. Mamy możliwość wtedy jakby wydłużenia całej tej dolnej części ciała, ponieważ ten kancik nie zaczyna się w miejscu, gdzie zaczyna się jakby de facto sama noga, tylko troszeczkę wyżej i po prostu nogi przez to wydają się być dłuższe. Co jeszcze możemy ewentualnie powiedzieć? Jeśli mówimy o doborze spódnica i bluzka. Jeśli mamy szeroką spódnicę, bluzka powinna być wąska i odwrotnie. Mm-hmm. Zawsze jeśli na dół zakładamy coś wąskiego, góra powinna być szeroka. Należy też pamiętać o tym, że do bardzo obcisłych spodni powinna być bluzeczka odrobinę luźniejsza i odrobinę dłuższa. Taka przynajmniej do połowy pośladków. Jeśli natomiast zakładamy leginsy, to musimy pamiętać o tym, żeby zakładać bluzkę, która przykryje nam pośladki w całości, ponieważ...
1: Najlepiej jakąś tunikę, prawda?
0: Tak, ponieważ w przeciwnym wypadku może to wyglądać zwyczajnie nieapetycznie. Co jeszcze możemy powiedzieć?
1: O butach może coś? Co to jest?
0: Tak, właśnie się zastanawiam, żeby jakoś tak nie wracać się później, ale aha, jeszcze o jednej rzeczy trzeba pamiętać, bo tak skupiłyśmy się jeszcze w kwestii tych doborów. Pamiętajmy, że jeśli mamy na sobie suknię, która rozszerza się ku dołowi od talii, na pewno nie możemy zakładać do niej długiego żakietu, bo po prostu bardzo będziemy obciążać naszą sylwetkę na dole. Powinien ten żakiet być na tyle krótki, żeby kończył się przed tym miejscem, gdzie sukienka zacznie się rozszerzać. I jeszcze chciałam powiedzieć, że nigdy pod rzecz, która jest wąska na górze, nie zakładamy szerokiej rzeczy pod spód. Zawsze węższa pod spodem, szersza na górze, nigdy odwrotnie. I to myślę, że tyle. Jeszcze panie, które mają duży biust, nie powinny wiązać takich dużych, obszernych i wyrazistych kolorach szali na biuście, jeśli już, znaczy na szyi tak, żeby spływały na biust, jeśli już się na taki decydujemy, to spróbujmy go zawiązać tak, albo żeby był krótszy i otulał tylko szyję, albo żeby po prostu spływał gdzieś sobie z boku, żeby nam wagi w tym i rozmiaru jeszcze w tym biuście nie dodawał. Żeby tak nie było, że tylko o paniach z nadwagą, to też powinnyśmy powiedzieć o paniach bardzo szczupłych, takich, które no powiedzmy nie są już tylko szczupłe, ale wręcz chude, że powinny unikać odsłaniania tych miejsc, w których kości są szczególnie wystające, czyli tutaj przy szyi i na przykład powinny unikać asymetrycznych spódnic, takich, które są krótkie z przodu, a długie z tyłu, dlatego że po prostu to powoduje, że wydaje się, jakby im wystawały z kolan rzepki, więc takich rzeczy zdecydowanie te panie powinny unikać.
1: Jakichś dekoltów, prawda, też wydatnych, bo te obojczyki też takie są, tak jak już mówisz, tutaj właśnie przy szyi. Lepiej, żeby ten dekolt był jakiś może skromniejszy, albo może jak już jest dekolt, to żeby jakąś apaszkę zawiązać, prawda, żeby jakoś to ładnie, efektownie przykryć te wystające kości.
0: Tak, to tak sobie gładko przeszłyśmy do dodatków, jak też te dodatki można by było ewentualnie dobierać, więc co w przypadku pań szerokich? Myślę, że byłyby chyba wszelkiego rodzaju jakieś łańcuszki, czy wisiorki powinny być owalne, żeby, przepraszam, wyciągać tą sylwetkę w dół i w górę, a nie rozszerzać na boki, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Wszelkie podłużne ozdoby na długich wisiorkach, znaczy wisiorkach, łańcuszkach, rzemykach, tak? Po prostu wszystko to, co optycznie tą sylwetkę nam wydłuży, a nie niepotrzebnie poszerzy jeszcze.
0: To jeśli chodzi o dodatki, na przykład torby dla pań z nadwagą, większe torby, które na przykład przełożone przez ramię pozwalają ukryć to i owo w brzuszku, to i owo w boczku, w zależności od tego, jakie nosimy, prawda?
1: Oczywiście, tak. Duża torba nie dość, że jest w ostatnim czasie modna, jest bardzo praktyczna, bo można dużo w nią napchać, to jeszcze właśnie może pełnić taką dodatkową funkcję maskującą.
0: Tak samo jeśli chodzi o dodatki, na przykład kapelusze. I tutaj panie, które są barczyste, szerokie w ramionach, powinny unikać kapeluszy z bardzo szerokimi rondami. Natomiast panie, które są wysokie i szczupłe, powinny unikać właśnie takich kapeluszy wąziuteńkich, niemal czapeczek, dlatego że przez to, jak wygląda ich sylwetka w połączeniu z takim kapeluszem, tworzy się efekt wieży.
1: Mhm. Tak, czyli dla tych pań szerokie rondo jest przyjacielem.
0: Tak, jest przyjacielem, bo optycznie skraca sylwetkę. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałam. Panie, które mają nadwagę taką, tak jakby można by powiedzieć, otyłość brzuszną, zdecydowanie powinny się decydować na spodnie, na pewno nie powinny się decydować na spodnie z obniżonym stanem. Dlatego, że nie dosyć, że sylwetka będzie... To znaczy, będzie sytuacja taka, że pogorszy to jeszcze widok, że tak powiem, tego naszego wystającego brzuszka, ponieważ przez tą wolną przestrzeń cała ta część ciała, która zostanie tymi spodniami z tyłu zebrana, z przodu po prostu będzie się wylewać, więc jest to naprawdę bardzo niekorzystne i bardzo nieapetyczne.
1: Czyli żadne biodrówki, prawda?
0: Tak, żadne biodrówki, spodnie z podwyższonym stanem. Mimo że sylwetkę dzielą na pół, co też nie jest bardzo korzystne, to jednak są lepszym efektem. Ale tak jak już mówiłaś, przejdźmy do tych butów, a później porozmawiamy jeszcze o schematach stylizacji. To jak z tymi butami do sylwetek, do nóg? Jakie mamy, jakie długie, jakie szerokie? Co mogą zaproponować?
1: No cóż, no oczywiście znowu klepsydra ma wszystko ułatwione, czyli panie zgrabne, proporcjonalne, ze zgrabnymi łydkami mogą sobie dowoli swobodnie nosić szpilki. Szpilki zawsze ładnie wysmuklają sylwetkę, ale właśnie osoby z nadwagą czy wręcz otyłością nie powinny szpilek zakładać, ponieważ sprawia to, że sylwetka taka wygląda trochę jak pomnik, posąg, tak? Taki chwiejący się na cieniutkich szczudłach i tego, prawda, chciałybyśmy uniknąć, więc wydawałoby się, że dla pań z nadwagą buty na płaskim obcasie są dobrym rozwiązaniem, ale też nie do końca, ponieważ obcas zawsze jednak mobilizuje nas do napinania mięśni nóg i wtedy postawa nasza automatycznie jest, trzymamy się prosto, tak mówiąc już potocznie, więc dobrze jest jakiś obcasik nie za wysoki w przypadku pań z nadwagą założyć, bo wtedy będziemy trzymały się prosto, a nie będziemy stąpały
0: ciężko
1: jak słoń, tak? Więc...
0: I myślę, że tak naprawdę też obcas taki, który jest szeroki, jeśli to będzie jakiś szeroki słupek lub będzie to koturna, w kontraście do tych łydek sprawi też, że wizualnie te szerokie łydki wydłużą się i wysmuklą w kontraście do tego szerokiego obcasa. Oczywiście jedna rzecz, która po prostu jest absolutnym abecadłem, jeśli chodzi o zakładanie butów, to to, że do butów z wyciętymi palcami nigdy, ale to nigdy nie zakładamy żadnych rajstop, pończoch, kolanówek, nic.
1: Skarpetek. Teraz jest taki wynalazek, nie wiem czy Alu widziałaś, słyszałaś, w ogóle bez szwowe też, natomiast u nas tutaj w moich Łomiankach, w drogerii Hebe pokazały się takie rajstopy, które nie dość, że są bardzo wytrwałe, to są właśnie na lato do, no czasami prawda są okazje typu nie wiem jakieś wesele czy bardziej uroczyste oficjalne wyjście, gdzie wypadałoby te rajstopy jednak założyć i te są właśnie bez, tak są zrobione, że po prostu nie mają tych palców. Palce są gołe, nie widać w ogóle, że No, jest to bardzo, bardzo efektowne i no oczywiście cieliste, prawda, no bo nie ma mowy tutaj o czarnych i cieliste rajstopy, łydki wyglądają w tym bardzo ładnie, natomiast palce ładnie z pomalowanymi paznokciami też nie straszą jakimś szwem od rajstop. I te bez
0: czyli mówisz, też... nie mają palców w tym sensie, że po prostu jest normalnie odkryta jest, stopa, tak?
1: Tak, jest, znaczy wiesz co, one są do myślę gdzieś tak, bo ja ich nie nosiłam, moja mama je bardzo sobie chwaliła tego lata i pięta i do połowy stopy gdzieś tak jest ta stopa obwleczona tą rajstopą, tak to nazwijmy, natomiast już od momentu, gdzie to wycięcie się zaczyna i właśnie widać palce, jest po prostu goła stopa. Są jakoś tam sprytnie założony ten materiał, absolutnie to się w żaden sposób tam nie strzępi, nie pruje. I myślę, że właśnie te łydki wtedy wyglądają ładnie, efektownie w takich cielistych pończochach, no bo jednak pończochy to nie są, no bo mają wycięte te paluchy.
0: Aha, to jest takim awesadłem i jeszcze kwestia tego, że but powinien być jednak ciemniejszy od rajstopy. Nie można robić takich rzeczy, że zakładamy na przykład do czarnych rajstop białe buty, kremowe buty albo jasno-szare buty, bo po prostu wygląda to nieapetycznie. Jest dzisiaj tyle najróżniejszych odcieni rajstop z najróżniejszych materiałów wykonanych, z cieniuteńkich, jaśniuteńkich, że praktycznie niemal do każdego odcienia butów można znaleźć choćby o ton jaśniejsze rajstopy, tak? Jeśli one na nogach powyżej będą się nam wydawały zbyt jasne, są dostępne rajstopy jaśniutkie z różnego rodzaju aplikacjami, więc i tutaj możemy sobie czy pończochy tego typu produkty znaleźć dla siebie. I to myślę, że w kwestii ogólnie butów to chyba tyle, tak?
1: Tyle. Jeszcze może tylko już tak zamykając, że właśnie osoby wysokie, panie wysokie mogą sobie dowoli i swobodnie chodzić w płaskim obuwiu, bo i tak wyglądają bardzo, bardzo efektownie, bo są po prostu wysokie, tak? Nie muszą nic wydłużać.
0: No tak, to wygląda na to, że najlepiej jest być wysoką klepsydrą i wtedy tylko trzeba pilnować kapelusza, tak?
1: To już po prostu ideał.
0: Dobrze, tak na sam koniec jeszcze, jeśli chodzi o takie schematy, to chciałabym przejść do takich podstawowych stylizacji ze względu na kolorystykę, rodzaj wybieranych do nich materiałów i to, jakie mają kroje i jakie ubrania z nich powstają. Więc tutaj wybrałyśmy do omówienia takie najbardziej charakterystyczne. Pierwsza z nich to jest taka, powiedzmy, sportowa. I co mamy w sportowej stylizacji do noszenia?
1: Podkoszulki wszelakie, t-shirty, bluzeczki polo, także bluzy jakieś kolorowe z kapturami, bez kapturów, jeansy, polarowe, dokładnie, kurteczki, kamizelki, shorty, no naprawdę jest tego masa, sportowe buty, sportowe czapeczki.
0: Buty to takie typu adidaski.
1: Adidaski,
0: buty trekkingowe, tak, trampki ostatnio modne na koturnach, trampki również.
1: Nawet są takie trampki, no już nie chcę powiedzieć, ale kozaczek, ale takie trochę wyższe, z polewką i to też jest dość ciekawe. No torby, prawda, sportowe, plecaki, co jeszcze? No, trzeba pamiętać przy tym stylu, że minimalizm w doborze właśnie tych dodatków typu
0: biżuterii,
1: tak, czyli jakieś materiałowe bransoletki, drobne bandamy. Kolczyki, bandamy, Dokładnie, żeby już nie przesadzić, prawda, ze świecidełkami.
0: Różnego rodzaju sportowe zegarki. Paseczki, tak, właśnie zegarki sportowe są bardzo fajne, bo są kolorowe, najczęściej w takich kolorach bardzo żywych, wyraźnych i rzeczywiście mają taki sportowy sznyt, prawda?
1: Tak, często, się fajnie komponują
0: z odzieżą. Tutaj jakieś... Tutaj następnym takim, który możemy sobie omówić, to jest styl taki casualowy, czyli dzienny. Tutaj to jest styl taki bardziej swobodny, ale jednak bardziej sformalizowany od tego stylu sportowego. On już nosi znamiona pewnego szyku. Jest to styl swobodny, ale nie taki, no powiedzmy sobie,
1: luzacki
0: jednak ma narzucone tak, pewne reguły. Tutaj już zaczynają się pojawiać marynarki. Oczywiście one mogą być w śmiałych kolorach, w takim nieco sportowym kroju. Mogą mieć różnego rodzaju desenie. To samo w bluzkach, które też jeszcze ta kolorystyka jest taka śmiała. Nie są stonowane. Mogą
1: ale
0: mieć...
1: już koszule, prawda?
0: Tak, już koszule, bluzki takie wizytowe. One oczywiście jakiś tam deseń mogą mieć, natomiast są to już desenie takie bardziej typowe dla ubiorów eleganckich, nie jakieś na przykład paski biegnące wzdłuż rękawa z jednej strony, czy takie bardziej typowe dla ubiorów sportowych. Nie ma też mowy o jakichś obrazkach na tułowiu i tym podobne rzeczy. Mogą oczywiście być, tak jak już mówiłam, śmiałe kolorystycznie. Sweterki również, spódnice mogą być fantazyjne z różnego rodzaju falbankami, fałdami, plisami. Co jeszcze ewentualnie można dodać? Jako do ubierania to na wierzch marynarki, kardigany, kamizelki, również w takich śmiałych kolorach, ale z kołnierzykami już i z takich materiałów bardziej eleganckich.
1: Torby duże, tak, jakieś skórzane. Też oczywiście te torby, jak już wcześniej mówiłyśmy, teraz są w najróżniejszych kolorach, więc można sobie coś ciekawego w deseniach, tak, lniane czy właśnie skórzane, jakieś fantazyjnie zawiązane kolorowe szale, apaszki, chusteczki, tak, to też wszystko się fajnie w tym stylu komponuje.
0: To jest też taki styl, myślę, że się ze mną zgodzisz, który najbardziej pozwala na takie wyrażenie własnej osobowości, gdzie tutaj możemy po pierwsze śmiało i dowolnie komponować, a też pozwala właśnie nam na jakieś takie wyrażenie, bo nie jest tak opasany kanonami jak na przykład z jednej strony strój sportowy, a z drugiej strony
1: wizytowy, biznesowy.
0: Tak. Mhm. Klasyczny.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że ten styl jest chyba taki jednak mimo wszystko najpowszechniejszy i najchętniej wybierany, bo właśnie można w nim podkreślić ten swój indywidualizm, tak?
0: Tak, poza tym też pozwala na zastosowanie jakichś takich wyszukanych i eleganckich dodatków, jak jakieś eleganckie chustki, buty na obcasach. Poza tym bardzo ciekawe jest też to, że do stylu casualowego dobrym dodatkiem są jakieś ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o biżuterię. Na przykład biżuteria wykonana z nietypowych materiałów lub w nietypowych wzorach, tak?
1: Więc pióra to... jakieś, prawda?
0: Tak,
1: nawet nie wiem, się spotkałam. Drewno, kordonki, panie szyją bransoletki z kordonków, nawet pierścionki są z kordonka, czy nawet koronkowe, po prostu materiałowe, tak?
0: Kolczyki ręcznie malowane, jakieś wisiorki, więc tutaj wszystko to, co podkreśla naszą indywidualność. Jeśli mogłabym cię poprosić, Doroto, o omówienie kolejnej stylizacji wieczorowej.
1: A no więc wieczorowa to prawda, no, styl taki, który no, na co dzień tego jednak na siebie wszystkiego nie zakładamy, ale są okazje typu chociażby, no nie wiem, święta Bożego Narodzenia też już można popróbować z tym stylem. Pakuś tutaj coś w tle komentuje, przepraszam. I co, no Sylwester, karnawał, czyli prawda, sukienki jakieś koktajlowe do kolan w, no może nie bardzo jaskrawych kolorach, aczkolwiek w jakichś tam, prawda, pastelach jak najbardziej są dopuszczalne w tym stylu. Pojawiają się materiały już takie bardziej błyszczące, zobowiązujące, ładnie. Błyszczące, tak, satyny, atłasy, tiule wszelakie, cekiny, kryształy, no mnóstwo jakichś dodatków typu boa z piór albo etole, czy futrzane szale, tak, no też rękawiczki, krótkie w zależności też od długości rękawa sukni. Rękawiczki właśnie mogą być krótkie, bez palcy często. Też się zdarzają takie, które mają tylko taki jeden koralik na środkowy palec, więc to jest rękawiczka.
0: O, te
1: tylko,
0: są tak. Super.
1: Te są super, to jest taka umowna rękawiczka i właśnie takie są bardzo zmysłowe przy okazji, zwłaszcza te długie, tak? Jeśli mamy suknię z krótkim rękawem albo wręcz w ogóle bez rękawów, odciętą tam na górze, to właśnie takie rękawiczki się genialnie komponują z taką kreacją. No i cóż, do tego można dodać buty, jeżeli srebrne, czy złote, no to wiadomo, że tylko i wyłącznie do tych stylizacji wieczorowych, wizytowych, no bo na co dzień to raczej tak nie za bardzo pasuje takie obuwie nosić. I cóż, tak jak mówiłyśmy, że w tych poprzednich stylach duże torby są świetnie się komponują z tymi stylizacjami, to tutaj w stylizacji wieczorowej, wizytowej są te torebeczki jak najbardziej zminimalizowane, wręcz takie mikroskopijne czasami. Nawet już te kopertówki jakoś tak, no nie chcę powiedzieć, że odchodzą, ale jednak...
0: Wydają
1: się duże, tak. Torebeczki, które teraz można jako te wizytowe sobie pooglądać, to są po prostu takie pudełeczki.
0: Jak sakieweczki
1: z cekinkami, kokardka, prawda, gdzieś tam na górze finezyjna, tutaj po bokach jakiś brokacik albo właśnie satyna czy coś innego błyszczącego i w zasadzie cóż, no do środka szminka i nie wiem, chyba nawet no telefon to już też niekoniecznie tam się mieści, ale są faktycznie efektowne. I teraz są modne właśnie do tych stylizacji wieczorowych te takie twarde, sztywne pudełeczka, tak? Które nawet często nie mają żadnego łańcuszka, żeby to powiesić gdzieś na ramieniu, tylko po prostu trzymać w dłoni.
0: I tutaj też pojawia się bardziej wykwintna biżuteria, prawda?
1: I tak, wieczorowa jakaś.
0: Pojawiają się kolie, jakieś bogato zdobione naszyjniki, kolczyki. Ta biżuteria jest taka kapiąca, błyszcząca i ze wszech miar dekoracyjna, ale nie tandetna. Ona jest, tak, nie ona jest przesytem, jest finezyjna, jest okazała, jest po prostu tą taką kwintesencją chyba biżuterii właśnie, tą taką najbardziej klasyczną i elegancką.
1: Tak, no myślę, że ta stylizacja, jeśli o mnie chodzi, to wiadomo, no na co dzień się tak nie ubieramy, dlatego ja nawet jeśli Sylwestra spędzam w domu, to zawsze na siebie te wszystkie fatałaszki zakładam, bo to jest takie niespełnione marzenie każdej z nas, bycia księżniczką i to po prostu te rzeczy idealnie to odzwierciedlają.
0: Poza tym w domu, nie w domu, jak bal, to bal, prawda?
1: Jak bal, to bal, dokładnie, no.
0: I ostatnie, o czym tutaj w kwestii tych stylizacji chciałabym porozmawiać, to z tobą to dress code. To jest takie stylizacje przyjęte, sztywne, klasyczne, w oparciu o wzory te, to znaczy kolory te, o których już mówiłam przy stylizacji klasycznej, czyli jednak naturalne i stonowane. To są te stylizacje, których już dziś coraz częściej od pracowników mających na co dzień styczność z klientem wymagają pracodawcy. To są takie bardzo skodyfikowane stylizacje, włącznie z tym, że w niektórych firmach co do centymetra jest określona długość spódnicy. Tak. Są też firmy, które ściśle rekomendują kolorystykę, w jakiej powinny być kostiumy czy spodniumy dla pań i garnitury dla panów. Generalnie wszystko opiera się na właśnie takim elegancji, dyskretnej elegancji. Kolorystyka typowa dla właśnie tych spodniumów, kostiumów i garniturów to czerń, szarość, brąz i beż. Natomiast jeśli chodzi o koszule męskie i bluzki damskie, to błękit, biel, kolor kremowy i kolor szary. Jeśli chodzi o fryzury, tutaj też wymagania są bardzo ściśle określone. Muszą to być fryzury gładkie i dopracowane. Na pewno to musi być fryzura, na którą jeśli ktoś patrzy, to wie, że to, ktoś przy tej fryzurze popracował, że to nie jest kwestią przypadku, że tak, a nie inaczej ona wygląda. Co jeszcze?
1: Delikatne makijaże, bardzo takie tak, naturalne.
0: Również w delikatnych, naturalnych kolorach. Minimalizm, jeśli chodzi o biżuterię, czyli ograniczenie ilości i rodzaju tych dodatków. Ta biżuteria ma być maleńka, ma być dyskretna. Tutaj też pojawiają się innego rodzaju materiały. Pojawia się wełna, pojawia się kaszmir, pojawia się jedwab, więc przy dresscodzie stawiamy na te najbardziej takie materiały wyszukane. Co jeszcze? Dla pań to są cieliste rajstopy i zawsze zabudowane całkiem buty, czyli pełne buty. A także jeśli chodzi już o stroje, to prosta spódnica, spódnica w kolanko, czyli z taką długością do kolana, proste spodnie w pełnym wymiarze. I to wszystko, wszystkie te ubiory w jednym kolorze, nie ma żadnych deseni. Mogą ewentualnie na jakichś męskich koszulach czy marynarkach pojawiać się delikatne prążki, ale takie, które bardziej niesie za sobą struktura materiału, a nie jakaś przeplatanka kolorów. Więc z dress code'em to chyba tyle, a jak z casualowymi piątkami?
1: A jeszcze tak a propos, uważnie słuchałam, co mówiłaś o dress code'zie, to jeszcze damskie torebki, tak? Czyli
0: tak.
1: Torebeczki nie jakoś specjalnie, znaczy w ogóle nieozdobne, proste, z w jakichś takich naturalnych kolorach, czyli zapewne czarny, brązowy, tak już.
0: I na pewno pewnie dopasowane do butów i do reszty.
1: Do reszty.
0: Stroju, tak?
1: Tak.
0: Uff, no to chyba przez te stylizacje jakoś udało się nam delikatnie przebrnąć. A, jeszcze chciałam cię poprosić, żebyś wspomniała o tych Casual Fridays, czyli o tych piątkach, kiedy można sobie od rozchodu odpocząć.
1: No właśnie, to też jest takie coraz powszechniejsze, zwłaszcza w jakichś dużych korporacjach, ale słyszałam, że też w mniejszych firmach się jednak odchodzi od tych sztywnych ram, które są na co dzień jak najbardziej obowiązujące, czyli to, co przed chwilą omawiałyśmy, ta stylizacja biznesowa, i właśnie są te Casual Friday, czyli takie bardziej swobodne piątki, jako ostatni dzień tygodnia można sobie pozwolić na tą odrobinę swobody, aczkolwiek nie ma to żadnych znamion niechlujstwa, czyli panowie zakładają koszulki, koszulę, ewentualnie sportową, do tego sportową marynarkę, czy jakiś elegancki blazer, sweterek, nie dżinsy, spodnie długie oczywiście. No a panie oczywiście też, no jak zwykle mamy tutaj trudniejszy wybór i trzeba wyczuć tą sytuację, ale też można sobie pozwolić na jakiś trochę odważniejszy kolor. Nie musi to być ta garsonka w tym przysłowiowym
0: szaroburym
1: dokładnie odcieniu. Może to być jakaś bardziej żywa bluzka, ale też absolutnie nie jaskrawa. Czyli generalnie w ten piątek można sobie pozwolić na odrobinę swobody, tak? Tak myślę jeszcze.
0: To coś myślę, tutaj, chyba tyle.
1: Tego jest tak naprawdę mnóstwo, że pewnie byśmy mogły gadać do rana.
0: To, co się wydawało takie najbardziej istotne i najbardziej wnoszące, tak? Bo przecież wiadomo, że są jakieś też takie stylizacje rockowe, glamour i tym podobne, tylko że te, o których mówiłyśmy, są takie najbardziej powszechne i, że tak powiem, dostępne, czy też nieraz konieczne dla większości z nas. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że dobierając jakikolwiek strój, jednak zawsze musi być ten rdzeń, coś, co chcemy tym strojem powiedzieć. Jeśli chodzi o kolor, to jednak starajmy się dobierać jakiś jeden kolor dominujący i ewentualnie jakiś jeden, ostatecznie dwa dodatkowe, tak jak już mówiliśmy przy stylizacjach. Zwracajmy uwagę na to, żeby wszystkie dodatki były czyste i zawsze w idealnym stanie, tak jak na przykład buty. Przy pastowaniu butów dzisiaj mamy też bardzo dobrą dostępność wszelkiego rodzaju past z aplikatorem. To już nie jest tak jak kiedyś, że otwierało się puszkę i jakąś tam starą szmatką nabierało tej pasty raz za dużo, raz za mało, przy czym były brudne całe ręce i cała podłoga, a na bucie tej pasty nie było ani śladu. Są dobre pasty, które mają taką półpłynną konsystencję w buteleczkach z gąbkowym aplikatorem. One pozwalają, ja przynajmniej nie korzystając z pomocy wzroku, mogę wypastować but w ten sposób, że jedną rękę wkładam do środka i czuję ze spodu buta, jakby od środka, z wierzchu to miejsce, w którym przykładam aplikator. Wyciskam tą niewielką ilość pasty, staram się, żeby nigdy nie było to za dużo, dlatego że po prostu po co ja mam się wybrudzić wszystko dookoła siebie, dołożyć zawsze można. I delikatnie rozprowadzam. Oczywiście trzeba uważać na to, żeby kolor pasty był zawsze dopasowany do koloru obuwia. I tutaj uważam, że warto jest skorzystać z etykiet, o których mówiła Dorota, żeby te pasty sobie pozaznaczać, żeby nie robić czegoś takiego, że na przykład zamiast korektorem do białego obuwia, białe buty wypastujemy czarną pastą, prawda? Bo mogłoby to okazać się kłopotliwe i wyglądać, no, najdelikatniej mówiąc, dziwnie. Czego jeszcze używam? To znaczy tak, zanim zaczynam wielkie pastowanie, to buty oczywiście muszą być przed wypastowaniem zupełnie czyściutkie. Tak? Więc najpierw czyścimy, później pastujemy. Oczywiście, żeby ta pasta jak najbardziej nam ten but nabłyszczała i chroniła, on też musi być suchy. Więc nie pastujemy butów tam, które na przykład co dopiero jakąś tam wilgotną szmatką czyściliśmy. On musi po prostu, ten but, być czysty, musi być suchy i wtedy pasta daje najlepszy efekt. Po pierwsze jako ochrona, a po drugie, ten efekt nabłyszczający jest też najlepszy. Ja jeszcze, żeby poprawić, że tak powiem, bo wydaje mi się, że po tych, nie wiem, czy też masz, Doroto, takie wrażenie, po tych aplikatorach te buty, owszem, są napastowane, ale nie są takie bardzo błyszczące. Poprawiam taką szmatką, no a la kocyk, jakby można było powiedzieć, taką mięciutką, żeby po prostu tym butom nadać połysk. Należy też pamiętać o przecieraniu torebek, przecieraniu, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie najczęściej ich dotykamy, bo możemy nie widzieć tego, ale najczęściej tak jest w torebkach jasnych. Niestety nie zawsze mamy możliwość przed otwarciem torebki umyć ręce czy wytrzeć ręce i po prostu nawet otwierając tą torebkę po 1000 razy za dzień, nie zawsze się nad tym zastanawiamy, po prostu łapiemy za zamek, łapiemy za tą część, gdzie trzymamy i pociągniemy tylko zamek. Oczywiście nie zdarza się to po jednym czy po dwóch otwarciach, dlatego że nie mamy kominiarsko brudnych rąk. Ale jeśli to po prostu co jakiś czas tej torebki nie będziemy przecierać, to te miejsca, gdzie najczęściej ją dotykamy, jej dotykamy, staną się widoczne. Tak samo musimy pamiętać o tym, żeby często lekko wilgotną szmatką przecierać uchwyty naszej torebki, jeśli nosimy ją w rękach, tak? Tak. Jeśli to nie jest taka z paskiem na ramię. Te, które możemy prać, jeśli to są jakieś torby lniane lub płócienne, nadające się do prania, po prostu wkładamy do pralki i pierzemy. Są też oczywiście takie jakieś torby, powiedzmy sobie, nie wiem, zamszowe lub wykonane z takich tworzyw, których nie jesteśmy w stanie same wyczyścić. Wtedy taka torba, podobnie jak nasz płaszcz, czy jakaś tam lniana, czy wełniana marynarka, po prostu powinna powędrować do pralni chemicznej, gdzie zostanie należycie wyczyszczona, tak?
1: Oczywiście, no są jeszcze wszelakie jakieś tam

0: Mony w czarnym, brązowym, prawda, w odpowiednich tam odcieniach do obuwia, ale jednak ja uważam, że już noszę tą bezbarwną, żeby zawsze jak tam wszystko jedno, czy mam na sobie buty szare, brązowe, czarne, wszystko jedno, jakie one by nie były, żeby sobie, tak, przejdę dokładnie, żeby sobie te buty w każdej chwili móc odświeżyć, tak, no bo wiadomo, no mokre chusteczki, czy chusteczki higieniczne nie zawsze dadzą taki efekt, jak taka gąbka i to też jest dość sprytny wynalazek, no, z którym warto korzystać z tych dobrodziejstw XXI wieku.
1: Zwłaszcza, że buty są jedną z tych rzeczy, na które osoby oceniające nas z zewnątrz, jedną z tych rzeczy, na które najbardziej zwracają uwagę, więc pilnujmy, aby były zawsze czyste. Druga rzecz też taka, na którą powinno się zwracać uwagę, choć nie zawsze to jesteśmy w stanie zobaczyć, to, żebyśmy nie miały pozdzieranych obcasów czy pozadeptywanych fleków. Niestety nie jest tak, że wszystkie chodzimy idealnie równo. Czasami się zdarza tak, że zadeptujemy buty na którąś stronę, powinnyśmy wkładać wtedy specjalne wkładki do buta, żeby po prostu na tą stronę prawą czy lewą, w zależności od tego, jak to mamy w nawyku, bardziej nie następować, bo będziemy miały po prostu we wszystkich butach krzywe obcasy, więc i będziemy chodzić jeszcze gorzej wtedy.
0: Warto w sumie buty, które, prawda, jak jakieś, nie wiem, kozaki. Ja w sumie, no może nie za każdym razem, ale staram się przynajmniej no raz w sezonie te fleki wymienić, bo wiadomo, że buty są jeszcze...
1: Tak,
0: na takich zdartych, no to i wiadomo, brzydko to wygląda i też zapewne gorzej się chodzi.
1: Więc jest w czym wybierać, jeśli chodzi o te produkty, dzięki którym możemy dbać i o naszą odzież piorąc, i o nasze buty czyszcząc czy pastując. Ja jeszcze robię tak, że w trosce, że tak powiem, o otoczenie, tak, miejsca, w którym dokonuję pastowania butów, rozkładam po prostu sobie na ziemi stare gazety, bo żeby nie pobrudzić podłogi, czy tam odkładając te buty później gdzieś na boczek, żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że przytknę do czegoś i ta plama z tej pasty, a pasta do butów trudno jest naprawdę usunąć, jeśli coś się nią zabrudzi. Stawiam tylko w obszarze tej gazety i po prostu, i też pastuję w obszarze tej gazety. Taka duża, jakiś dziennik w zupełności rozłożony na całość powinien wystarczyć.
0: No a z tym psikaniem to lepiej już wyjść albo na klatkę, albo w przypadku na balkon, tak.
1: Tak,
0: żeby nie poniszczyć mebli i innych tam.
1: Zwłaszcza, że na większości też z tych produktów pisze, że jest napisane, że powinno się ich używać na zewnątrz, jeśli przebywają w domu zwierzęta domowe, tak. Bo mają niekorzystny wpływ na ich układy oddechowe, tak?
0: Dokładnie tak.
1: No więc właściciele piesków, pogoda, nie pogoda, buty i heja na zewnątrz. Tak? Myślę, że tych porad takich najbardziej ogólnych to chyba tyle. Bardzo zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i swoimi doświadczeniami odnośnie dobierania, prania, sortowania, układania, wszystkiego tego, co ma coś wspólnego z odzieżą. Może też będą tutaj osoby, które miały, znajdą się w gronie naszych słuchaczy, osoby, które miały przyjemność korzystać z porad stylistki i byłyby w jakiś sposób chętne w skrótowej formie opowiedzieć o tym. Bardzo bym prosiła, taką uwagę mam jeszcze na koniec, Państwa o zamieszczanie komentarzy tudzież swoich spostrzeżeń dotyczących przygotowywanych przeze mnie audycji w komentarzach, w miejscu, które jest przeznaczone na zamieszczanie tych komentarzy. Dlatego, że prywatnie uważam, że zamieszczanie swoich opinii na temat przygotowywanych przeze mnie audycji po kilku miesiącach gdzieś na forach, na których nie mam możliwości odnieść się do tego, jest zwyczajnie nieeleganckie i właściwie nie wiem, po co ktoś to robi, jeśli jest możliwość zamieszczania tych uwag bezpośrednio w komentarzach pod audycją. Za udział w dzisiejszej już Państwu dziękuję, za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że udało się nam i mnie i Dorocie zachęcić Państwa do dbania o swoją odzież, o jej dobór i konserwację.

0: bo jest to ważne, nie tylko dla nas jako osób niewidomych, oczywiście dla wszystkich, ale my powinniśmy poświęcać temu również nie mniej uwagi. Myślę, że zgodzisz się ze mną, Doroto, że dla prawdziwych pań nie stanowi to żadnego problemu. Jest to wręcz przyjemnością, prawda? Kupowanie odzieży, pranie, szykowanie sobie strojów na następny dzień.
1: No oczywiście, my to mamy we krwi, wszystko co z ciuchami i dodatkami związane, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, jest wielką, wielką przyjemnością i lubię to robić.
0: Także dziękujemy bardzo za spędzony wspólnie czas. Mam nadzieję, że został on spędzony przyjemnie. Dziękuję Ci, Doroto, za pomoc i w przygotowaniu wszystkich tych informacji i w przekazaniu bądź co bądź bardzo obszernego materiału wymagającego drobiazgowej uwagi. I oczywiście dziękuję Ci, że po raz drugi zechciałaś, mam nadzieję nie ostatni, przyjąć zaproszenie do prowadzonej przeze mnie audycji.
1: Ja też Ci, Alu, ogromnie dziękuję. Była to dla mnie znowu wielka przyjemność i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogły coś razem zrobić.
0: Dziękuję Państwu, życzę miłego wieczoru. Kłaniam się w imieniu własnym oraz naszego realizatora, którym był dziś Tomasz Bilecki. Do usłyszenia w Babim Lecie. Dobranoc. Kłaniam się, Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się podstawowymi ustawieniami i konfiguracją najpopularniejszego wśród osób z dysfunkcją wzroku programu pocztowego, czyli Outlook Express. W pierwszym podcaście dedykowanym tej aplikacji pokażę, jak samemu skonfigurować konto i wprowadzić najbardziej podstawowe ustawienia. Program do poczty elektronicznej pozwala nam niezwykle wygodnie zarządzać naszymi wiadomościami e-mail. Szczególnie mocno przydaje się w sytuacji, gdy chcielibyśmy zapisać się na jakąś listę dyskusyjną lub nawet na kilka takich list. O wiele wygodniej przegląda się kilkadziesiąt wiadomości dziennie na własnym komputerze w programie pocztowym niż za pośrednictwem strony www. Dodatkowo przy pomocy programu pocztowego wygodnie możemy zarządzać jednocześnie kilkoma kontami e-mail. Skąd wziąć program Outlook Express? Jeśli posiadamy komputer z systemem operacyjnym Windows XP lub jakimś starszym, to mamy już ten program zainstalowany. Stanowi on po prostu integralną część systemu. Ikonę uruchamiającą znajdziemy albo na pulpicie, albo w menu Start programy naszego komputera. Zatem odnajdźmy tę ikonę. Zatem w moim przypadku naciskam skrót menu Start M, wychodząc na pulpit i na pulpicie naciskam literkę O, aby automatycznie przeskoczyć na program Outlook Express, ikonę tego programu. Naciskam Enter, aby uruchomić program pocztowy i już program pomalutku nam się otwiera. Przy pierwszym uruchomieniu powinniśmy odnaleźć link, poruszając się tabulatorem, który umożliwi nam przy pierwszym czy każdym kolejnym uruchomieniu przenoszenie się automatycznie do folderu skrzynki odbiorczej. Dzięki temu bardzo wygodnie będziemy mogli się poruszać przy pomocy klawiatury po programie Outlook Express i dzięki temu zawsze będziemy wiedzieli, gdzie się znajdujemy. Tak więc naciskam tabulator i szukam odpowiedniego odnośnika.
5: Znajdź wiadomo tożsamości typ z Porady typ z link grafi. Skrzynce odbiorczej. załóż konto. Załóż konto grupy
4: tutaj
5: dyskusyjnej.
4: Tabulator musimy kilka razy nacisnąć.
5: Znajdź osoby link.
4: Aż dojdziemy do.
5: Przy uruchamianiu programu Outlook Express automatycznie przejdź do mojej skrzynki odbiorczej Alt i Hackbox Not Hackcat.
4: Ta opcja jest niezaznaczona, więc my ją zaznaczamy. I dalej.
5: Express address do list wiew, list wiew. Zero items.
4: Tabulatorem przechodzimy już do naszego folderu skrzynki odbiorczej.
5: Nie ma żadnych kontaktów do.
4: Najpierw jesteśmy na książce adresowej, teraz wystarczy nacisnąć tabulator.
5: Lista folderów, wiew.
4: Znajdujemy się na liście folderów, którą musimy rozwinąć strzałką w prawo. Schodzimy strzałką w dół i jesteśmy na naszej skrzynce odbiorczej, do której możemy wejść tabulatorem. To wszystko, co teraz robiliśmy, robimy tylko przy pierwszym uruchomieniu, bo jak zaraz zademonstruję, możemy to ustawić, aby za każdym razem znajdować się po uruchomieniu od razu w tym miejscu. Jak wchodzimy do opcji? Korzystamy z lewego klawisza Alt, otwierając menu i odnajdujemy pozycję narzędzia, idąc strzałeczką w prawo.
5: Edycja, widok, narzędzia, N.
4: Narzędzia rozwijamy strzałką w dół.
5: Wyślij, odbierz
4: i żeby było szybciej, teraz strzałeczką w górę idziemy na pozycję opcje.
5: Opcje. O. Enter. Learning menus. Opcje dialog. Ogólne page. Podczas uruchamiania przejdź do mojego folderu skrzynka odbiorcza Hackbox Hackcat.
4: Jak widzimy, pierwsza pozycja w opcji. Opcje jest automatycznie tą pozycją, którą już udało nam się zaznaczyć i ją pozostawiamy bez zmian. Jesteśmy w pierwszej zakładce ustawień, czyli w zakładce ogólne. Dalej idziemy tabulatorem i postaram się pokrótce przedstawić te najbardziej podstawowe ustawienia, jakie powinien posiadać nasz program Outlook Express.
5: Powiadom, jeśli są jakieś nowe grupy dyskusyjne Hackbox Not Hackcat, to Hackpress.
4: Tą opcję pozostawiamy niezaznaczoną.
5: Automatycznie wyświetl folder z nieprzeczytanymi wiadomościami Hackbox Not Hackcat.
4: Tą także powinniśmy pozostawić niezaznaczoną.
5: Automatycznie zaloguj do Windows Messenger Hackbox Not Hackcat. To Hackpress.
4: Tą także ja będę tylko wtedy zwracał uwagę, jeśli jakąś konkretną opcję będziemy musieli zmienić na inne ustawienia niż te ustawienia oryginalne, domyślne.
5: Odtwórz dźwięk. Gdy przychodzą nowe wiadomości Hackbox Hackcat, to co?
4: Tą opcję mamy zaznaczoną, ponieważ
5: wyślij chcemy
4: odbierz
5: wiedzieć. Wiadomości przy uruchamianiu Hackbox Not Hackcat.
4: To... Wyślij i odbierz wiadomości przy uruchamianiu. W dzisiejszej dobie, gdy prawie każdy dysponuje łączem szerokopasmowym, spokojnie możemy tą opcję zaznaczyć. To jest jeszcze pozostałość z czasów, gdy posiadaliśmy wolne łącza internetowe, albo jeśli ktoś korzysta z internetu mobilnego, z komórki, z jakiegoś wolnego połączenia, tutaj może tą opcję pozostawić sobie niezaznaczoną i wysyłać maile i odbierać na żądanie, ale my sobie tę opcję zaznaczymy.
5: Space. Hackcat. Sprawdź, czy są nowe wiadomości, co Hackbox Not Hackcat.
4: Tu mamy pozycję sprawdź, czy są nowe wiadomości, co. Opcja jest niezaznaczona, ale my sobie ją zaznaczymy, żeby włączony program co określoną ilość czasu sam sprawdzał, czy na naszych skrzynkach pocztowych znalazły się jakieś nowe wiadomości.
5: Minuta edit spinbox 30.
4: Kolejnym tabulatorem przesuniemy się na następne pole. Słyszymy, że tutaj jest czas domyślny ustawiony 30 minut. A my go sobie skrócimy do minut 3.
5: Minuta edit spinbox 3.
4: Idziemy dalej tabulatorem.
5: Jeśli mój komputer nie jest w danej chwili podłączony Edit Combo, nie włącz 1 of 3, to set
4: to zostawiamy bez zmian.
5: Ok button, to activa.
4: I dochodzimy do przycisku OK i anuluj, który przechodzimy dalej.
5: Zastosuj button.
4: Mamy tutaj przycisk zastosuj, który my możemy go nacisnąć po to, aby zapisać zmiany wprowadzone w danej zakładce.
5: Space. Podczas
4: ja sobie nacisnę ten przycisk i teraz idziemy.
5: Ogólne tab.
4: Do kolejnej zakładki. Możemy do kolejnej zakładki przejść albo wchodząc tabulatorem na pole
5: ogólne, tab, czytanie.
4: Ogólne i potem wykorzystując strzałeczkę w dół lub w prawo
5: czytanie, tab,
4: przejść do następnej zakładki albo nacisnąć skrót Ctrl tabulacja. Już jesteśmy na kolejnej zakładce, więc naciskam tabulator
5: i przeglądamy. Oznacz wiadomość jako przeczytaną po wyświetleniu i przez Hexbox Headset.
4: Kolejne opcje. Tu nic nie zmieniamy.
5: Edit Spinbox. Automatycznie rozwin pogrupowane wiadomości Hexbox Headset. To co Hexmark Press Spacebar. Alt plus.
4: Do tej opcji będziemy jeszcze wracać, ale teraz na razie ją nie zaznaczamy. Ma być niezaznaczona.
5: Automatycznie rozwin pogrupowane wiadomości Hexbox Not Headset. Automatycznie pobierz wiadomość podczas przeglądania w okienku podglądu Hexbox Headset. To co
4: też ustawiamy zaznaczone.
5: Czytaj wszystkie wiadomości w postaci zwykłego tekstu Hexbox Not Headset.
4: Tutaj radzę wszystkim osobom korzystającym z programu odczytu ekranu, aby zaznaczyć tę opcję.
5: Spacer. Headset.
4: Ponieważ programy odczytu ekranu o wiele lepiej sobie radzą ze zwykłym tekstem niż z wiadomościami, które przychodzą w HTML-u.
5: Pokaż etykietki narzędzi dla elementów przysłoniętych na liście wiadomości Hexbox Headset.
4: To dla nas nie ma żadnego znaczenia.
5: Wyróżnij monitorowane wiadomości Combobox
4: 11.
5: Pobierz Hexbox Headset. Wyróżnij monitorowane. Oznacz wszystkie wiadomości jako przeczytane przy wyjściu z grupy dyskusyjnej Hexbox Not Headset.
4: Tutaj nic nie zmieniamy. Button. Cały czas idę
5: ustawienia
4: sobie tabulatorem.
5: Ustawienia międzynarodowe button. Og button.
4: Tutaj już nie Anuluj ma więcej
5: button.
4: Opcji.
5: Zastosuj button.
4: Klikam spacją przycisk zastosuj, spacer. Aby Oznacz zapamiętać wiadomo. Ustawienia w danej zakładce.
5: Czytanie tab.
4: Przechodzimy do kolejnej zakładki.
5: Potwierdzenia tab.
4: Potwierdzenia.
5: Żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości Hexbox Not Headset.
4: Ja tą opcję posiadam niezaznaczoną, aczkolwiek wiem, że część osób chętnie z niej korzysta. To jest po prostu potwierdzenie przeczytania wiadomości, jak sama nazwa wskazuje, czyli jeśli my wyślemy do kogoś maila, automatycznie dostaniemy potwierdzenie, że nasza wiadomość została przeczytana. Ja osobiście uważam, że jest to zbędne generowanie ruchu na naszej skrzynce pocztowej, więc tą opcję ja mam niezaznaczoną, a Wy zaznaczajcie wedle uznania.
5: Powiadomy mnie o wszystkich żądaniach potwierdzenia przeczytania Radio Button Headset 2.
4: Tu możemy sobie wyłączyć na przykład informowanie o tym, że ktoś zażądał od nas potwierdzenia przeczytania. Ja oczywiście, jak słyszycie, mam
5: potwierdzenia zabezpieczeń
4: zaznaczone. Dalej idziemy, bo tutaj już nie ma nic do przestawiania. Idziemy do kolejnej zakładki.
5: Wysyłanie tab. To espresso.
4: Wysyłanie. Tak się nazywa kolejna zakładka i teraz daję tabulator.
5: Zapisz kopię wysłanych wiadomości w folderze elementy wysłanych Hexbox Not Headset.
4: Zapisz kopię wysłanych wiadomości w folderze elementy wysłane. Zaznaczamy tą opcję.
5: Spacę. Headset.
4: Ponieważ warto jest mieć zawsze kopię wysyłanej przez nas korespondencji. Jakbyśmy czegoś zapomnieli, albo ktoś by nam powiedział, że dany e-mail do niego nie dotarł, zawsze możemy go odszukać w tym folderze i wysłać ponownie.
5: Wyślij wiadomości bezzwłocznie. Hexbox Not Headset. To Hexpress.
4: Wyślij wiadomości bezzwłocznie. Tu jest podobna sytuacja, jak wcześniej omawiana sytuacja dotyczy głównie prędkości łącza. Jeśli dysponujemy wolnym łączem i chcemy wysyłać wszystko naraz, no to tutaj powinniśmy tą opcję odpowiednio przestawić.
5: Wiadomości bezzwłocznie.
4: Ja zaznaczam, żeby wiadomości były wysyłane bezzwłocznie, czyli natychmiast po tym, jak nakaże programowi je wysłać. W przeciwnym wypadku program przeniesie daną wiadomość do folderu skrzynka nadawcza i będzie oczekiwał na komendę, aby wysłać wszystkie oczekujące wiadomości.
5: Automatycznie umieść osoby, którym odpowiadam w mojej książce adresowej Hexbox Headset.
4: To co? Tą opcję zostawiamy zaznaczoną.
5: Automatycznie dokończę adresy e-mail przy redagowaniu Hexbox Headset.
4: Tą także, ponieważ ułatwia nam życie.
5: Dołączę wiadomość w odpowiedzi Hexbox Headset.
4: I tutaj znowu wedle uznania. Czy chcemy, aby oryginalna wiadomość, którą dostaliśmy od kogoś, znajdowała się w naszej odpowiedzi na dany e-mail. Ja tą opcję pozostawiam włączoną. O tym porozmawiamy sobie w momencie, gdy dojdziemy do zagadnienia netykiety, czyli etykiety, jaka obowiązuje przy redagowaniu e-maili.
5: Odpowiedz na wiadomości używając formatu, w jakim zostały wysłane Hexbox Headset. To co Hexmark Press Spacebar. Alt plus.
4: Teraz mamy możliwość wybrania sobie, w jakim formacie będziemy odpowiadać na otrzymaną wiadomość. Ja radzę, aby tutaj przestawić sobie daną opcję.
5: Dołącz wiadomość w
4: odpowiedź na wiadomość używając formatu.
5: Spacer. Not headset.
4: Bo wygodniej jest odpowiadać w formacie zwykłego tekstu.
5: Ustawienia międzynarodowe button. To activa.
4: Ustawienia międzynarodowe zostawiamy.
5: HTML. Radio button not headset.
4: Teraz w jakim formacie mamy odpowiadać? HTML jest niezaznaczony.
5: Zwykły tekst radio button headset.
4: A 2 of 2. Zwykły tekst jest zaznaczony i tak niech zostanie.
5: Ustawienia HTML.
4: Tu mamy ustawienia HTML.
5: Ustawienia zwykłego tekstu button.
4: Nie musimy tam nic przestawiać, ponieważ domyślnie one są ustawione na standardowe i takie niech zostaną. Idę sobie cały czas dalej tabulatorem i dochodzimy do przycisku zastosuj. Teraz możemy przejść do kolejnej zakładki.
5: Redagowanie tab.
4: Redagowanie. Naciskam tabulator. Ustawienia czcionek, nic nie zmieniamy.
5: Ustawienia czcionek button. Poczta Hexbox not Hexcat. Grupy
4: tutaj
5: dyskusyjne Hexbox.
4: Wygląda na to, że nic nie trzeba zmieniać.
5: Pobierz więcej button. Poczta Hexbox. Grupy dyskus. Og button. Anuluj. Redagowanie tab.
4: Dobrze. Przechodzimy zatem do kolejnej zakładki.
5: Podpisy tab.
4: Podpisy. Podpisy. Do podpisów jeszcze wrócimy. Tutaj tylko zasygnalizuję, czym są podpisy. Podpisy, czyli tak zwane stopki, jest to informacja, która może pojawiać się automatycznie w naszych e-mailach podczas ich wysyłania. Możemy sobie zaznaczyć w programie, aby informacja na przykład pozdrawiam Piotr była dołączana automatycznie do każdej wychodzącej wiadomości, albo że będzie dołączana na żądanie. Możemy sobie dobrać podpisy do każdego z skonfigurowanych kont w programie Outlook Express, tak aby dla każdego konta stopka była inna. Idziemy do kolejnej zakładki.
5: Pisownia tab. To speak.
4: Pisownia, tutaj sobie możemy szybko przejrzeć.
5: Zawsze sprawdzaj pisownię przed wysłaniem Hexbox not Hexcat.
4: Zawsze sprawdzaj pisownię przed wysłaniem. Ja tą opcję zawsze pozostawiam niezaznaczoną, ponieważ sprawdzam pisownię na żądanie, nie za każdym razem, tylko wtedy, kiedy mam wątpliwości, że coś zostało źle napisane. Aby ta funkcja mogła działać, musimy mieć w naszym komputerze zainstalowany pakiet Microsoft Office. Głównie chodzi tutaj o program Word, który posiada zaimplementowane w sobie słowniki języka polskiego. Jeśli nie mamy tego programu zainstalowanego, to nic nam nie da, jeśli tutaj nawet sobie zaznaczymy tę opcję.
5: Sugeruj zamianę błędnie napisanych wyrazów Hexbox Headset. Wyrazy pisane wielkimi literami Hexbox not Headset. Wyrazy z cyframi Hexbox not Headset. Tekst oryginalny w odpowiedzi lub przy przesyłaniu dalej Hexbox Headset. To co archet. Adresy internetowe Hexbox Headset. Język combobox polski.
4: Nic nie zmieniamy.
5: Edytuj słownik nie sta. Og button. Anul.
4: I pisownia możemy tab. Dzięki temu przejść do kolejnej zakładki.
5: Zabezpieczenia tab.
4: Zabezpieczenia. Tutaj też nie będziemy nic zmieniać, przynajmniej na razie, bo póki nie skonfigurujemy żadnego konta, to pewne opcje są tutaj niedostępne.
5: Ostrzegaj mnie, kiedy inne aplikacje próbują wysłać pocztę w moim imieniu Hexbox Headset. To co archi.
4: Ta opcja musi być zaznaczona. To po to, aby zorientować się, czy nie złapaliśmy jakiegoś wirusa, jakiegoś trojana, który w naszym imieniu będzie wysyłał naszą korespondencję.
5: Nie zezwalaj na zapisywanie lub otwieranie załączników, które mogą potencjalnie zawierać wirusy Hexbox Headset. To co archi.
4: Tą opcję ja posiadam zaznaczoną, ale od razu chciałbym zwrócić uwagę na jej minusy. To znaczy, jeśli dostaniemy od kogoś na przykład jakiś plik muzyczny, jakiś plik MP3, to nie uda nam się go zapisać z załącznika, jeśli ta opcja będzie zaznaczona. Tak więc jeśli obawiamy się, że gdzieś tam przeoczymy załącznik i go nie zapiszemy, to tą opcję możemy odznaczyć, ale musimy mieć tego świadomość, że jeśli ktoś przyśle nam jakiegoś wirusa, no to program Outlook Express ma to do siebie, że jest bardzo ciekawskim programem i chętnie zagląda do wszystkich naszych plików. I jeśli zajrzy do takiego pliku z wirusem, no to niestety go uruchomi i wtedy zawirusujemy sobie nasz komputer.
5: Zablokuj obrazy i inną zewnętrzną zawartość w wiadomości e-mail html hexbox hexcat.
4: Tą opcję także warto zaznaczyć, bo tutaj także może nam z tej strony grozić pewne zagrożenie, jeśli ktoś wiadomości HTML przysyła nam jakieś załączniki, czy w treści umieszcza jakieś wyskakujące okienka. Różnie z nimi może być, tak więc ja zalecam, aby ta opcja była zaznaczona.
5: Więcej informacji.
4: Tutaj na razie nic nie mamy do ustawiania, więc przechodzimy tabulatorem dalej, tak aby przełączyć się do kolejnej zakładki.
5: Zastosuj button. Zabezpieczenia. Połączenie tab.
4: Następna zakładka to zakładka połączenia. Wejdźmy w nią tabulatorem.
5: Wybaj przed przełączaniem połączeń telefonicznych Hexbox Hexcat. To co jest Hexma?
4: Ta opcja powinna być zaznaczona. Pierwsza opcja w tej zakładce. Kolejna opcja
5: po wysłaniu i odebraniu Hexbox Not Hexcat
4: powinna być niezaznaczona, ponieważ nie chcemy, aby nasz program pocztowy nas rozłączał. Chyba że znowu korzystamy z jakiegoś mobilnego internetu, gdzie liczą się, prawda, kosztują nas każdy wysłany bajt. Tak więc po wysłaniu poczty, jeśli chcielibyśmy od razu zakończyć połączenie, to ta opcja wtedy powinna być odpowiednio zaznaczona.
5: Zmień button. Ok button. Anuluj button. Zastosuj button. Połączenie. Konserwacja tab.
4: Konserwacja. To już jest ostatnia
5: zakładka. Przy zakończeniu opróżnij folder elementy usunięte Hexbox Hexcat.
4: Tą opcję warto zaznaczyć. Ona nie powinna być zaznaczona domyślnie, ale widzę, że jest.
5: Przy zakończeniu opróżnij folder elementy usunięte Hexbox Hexcat.
4: Powoduje ona, jeśli ją zaznaczymy, że przy zamykaniu programu Outlook Express wszystkie e-maile, które i wiadomości z załącznikami i tak dalej, wiadomości z grup, które znajdują się w folderze elementy usunięte, zostaną skasowane. Jeśli ktoś chce sobie w ten sposób jakoś archiwizować otrzymywaną pocztę, to pozostawia tą opcję niezaznaczoną.
5: Przy wychodzeniu z folderów IMAP przeczyść wiadomości usunięte Hexbox Hexcat. To co
4: Ta opcja powinna być zaznaczona, ponieważ program w ten sposób dba, że tak powiem, o czystość własnych folderów i okresowo je kompaktuje.
5: Usuń treści wiadomości przeczytanych w grupach dyskusyjnych Hexbox Not Hexcat.
4: To na razie pozostaje.
5: Usuń wiadomości z grup dyskusyjnych po Hexbox Hexcat. Dniach od pobrania Edit Spinbox 5. Oczyść teraz button.
4: To na razie nas folder magazynu nie button interesuje.
5: Poczta Hexbox
4: Tam
5: Not
4: przez
5: Hexcat.
4: Chwilę mieliśmy przycisk usuń teraz, czyli jeśli dopiero w tym momencie zaznaczyłbym opcję czyszczenia folderu elementy usunięte, to gdybym nacisnął ten przycisk, mógłbym go
5: grupy
4: usunąć.
5: Dyskusyjne.
4: Oczywiście teraz
5: Hexbox
4: nie mamy żadnych wiadomości, więc nic byśmy nie usunęli, ale gdyby one tam były, to bez problemu byśmy je mogli usunąć.
5: Zastosuj but.
4: To już są wszystkie zakładki, jeśli chodzi o ustawienia programu Outlook Express. Tak więc na koniec naciskamy przycisk OK.
5: Enter. List wiew. Outlook Express message list.
4: Skoro już mamy program Outlook Express skonfigurowany w ten najbardziej podstawowy sposób, powinniśmy teraz skonfigurować w nim nasze konto poczty elektronicznej. Przy zakładaniu konta na stronie internetowej, na której zakładaliśmy nasze konto, na sam koniec otrzymaliśmy informację na temat tego, jak nazywa się nasze konto, jakie jest do niego hasło, jakie posiada serwery poczty przychodzącej, poczty wychodzącej i jak takie konto należy skonfigurować w programie pocztowym. Teraz wszystkie te informacje będą nam potrzebne. Tak więc postaramy się je sobie przypomnieć albo gdzieś je musimy odnaleźć. i zakładamy konto w naszym programie pocztowym. Jak tego dokonać? Ponownie wchodzimy w menu lewym klawiszem Alt i strzałeczką idziemy do pozycji narzędzia. Rozwijamy ją strzałką w dół i też będzie szybciej strzałką w górę do pozycji konta. Naciskamy na niej Enter, otwierając.
5: Konta internetowe dialog, konta list wiew.
4: I teraz, jak słyszymy, 0 items, czyli 0 dostępnych kont. Musimy nasze konto sobie dodać. Automatycznie znajdujemy się w zakładce Poczta i idziemy sobie tabulatorem
5: dodaj buton
4: do pozycji Dodaj. Wystarczy dwa razy nacisnąć tabulator. Na tej pozycji dajemy sobie spację.
5: Spacę. Kontekst menu. To nawigator. Poczta.
4: Tutaj program pyta nas teraz, czy chcemy dodać konto pocztowe, czy konto grupy dyskusyjnej. Nas poczta. Interesuje poczta. Więc na poczcie dajemy Enter.
5: Leading menus. Kreator połączeń internetowych dialog.
4: I teraz nazwa pojawia nam się kreator połączenia.
5: Nazwa
4: wyświetlana nazwa, czyli taka nazwa, jaka będzie wyświetlała się u osoby, która będzie otrzymywała od nas pocztę elektroniczną. Ponieważ nagrywamy Tyflo Podcast, nasze konto nazwiemy Tyflo.
5: Nazwa wyświetlana edit Tyflo Podcast.
4: Tyflo Podcast.
5: Dalej buton.
4: Idę tabulatorem na przycisk dalej. Na przycisku dalej daję spację lub Enter.
5: Spacę. Twój adres e-mail jest adresem, na który inne osoby będą wysyłały do ciebie wiadomości e-mail. Adres e-mail edit.
4: Teraz musimy podać adres e-mail. Ja zatem go sobie wpiszę.
5: D. Ad. O. Adres e-mail edit tyflopodcast.go2.pl.
4: To jaki mamy adres tyflopodcast małpa go2.pl, go2.pl.
5: Wstecz but. Dalej but.
4: I tabulatorem na
5: przycisk. Serwer poczty dalej. Przechodzącej POP3 i ma lub HTTP edit. Typein tekst.
4: Serwer poczty przechodzącej. Musimy teraz wpisać nazwę tego serwera i tu musimy odwołać się do tych informacji, które otrzymaliśmy przy zakładaniu naszego konta e-mail na serwerze www. Tak więc dla mojego konta jest to nazwa poczta.o2.pl.
5: Serwer poczty wychodzącej jest mkp edit.
4: I akurat w tym przypadku serwer poczty wychodzącej nazywa się dokładnie tak samo. poczta.o2.pl. Idziemy dalej tabulatorem.
5: Dalej
4: na przycisk dalej.
5: Spacę. Jeżeli twój usługodawca internetowy wymaga używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła przy dostępie do twojego konta pocztowego, zaznacz pole logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła. Nazwa konta edit. Tyflo Podcast. Typein tekst.
4: Najpierw usłyszeliśmy, co Agatka przeczytała, czyli powinniśmy, jeśli nasz operator wymaga, dostawca naszego konta, abyśmy się logowali przy pomocy bezpiecznego uwierzytelnienia, to musimy to zaznaczyć, ale to za chwilkę. Najpierw musimy podać nazwę konta. Nazwa konta to jest wszystko to, co znajduje się przed znakiem małpki.
5: Nazwa konta.
4: Tutaj automatycznie została ta informacja wpisana.
5: Hasło, password edit.
4: Hasło. Musimy sobie wpisać hasło, zatem je wpiszemy.
5: Star.
4: Tak.
5: Zapamiętaj hasło Hexbox Headset.
4: Zapamiętaj hasło, opcja automatycznie zaznaczona, to po to, abyśmy nie musieli za każdym razem wpisywać hasła na nowo.
5: Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła Hexbox Not Headset.
4: Tu ta opcja jest niezaznaczona, ale ponieważ mój dostawca konta wymaga bezpiecznego uwierzytelnienia, zaznaczamy tę opcję. Idziemy dalej tabulatorem.
5: Dalej
4: na przycisk dalej.
5: Spacę. Pełen zakres informacji wymagany do ustawienia twojego konta został podany. Aby zapisać te ustawienia, kliknij przycisk zakończ. Zakończ buton.
4: To klikamy przycisk zakończ.
5: Spacę. Konta internetowe dialog. Dodaj buton.
4: W tej chwili, jak wrócimy się tabulatorem, bo wróciliśmy z powrotem do jak gdyby pozycji konta, którą wybraliśmy z menu narzędzia, czyli tutaj, gdzie włączaliśmy nasz konfigurator konta pocztowego. Wracam się z powrotem Shift-Tab.
5: Poczta O2.pl, poczta domyślna, dowolna, dostępny, 1 of 1.
4: I tu słyszymy, jak nasze konto zostało nazwane. Możemy i nawet musimy w niektórych sytuacjach
5: właściwości button
4: przejść tabulatorem na przycisk właściwości. Ja daję teraz Enter, aby otworzyć właściwości tego konta, bo pewne rzeczy jeszcze musimy sobie zaznaczyć. Przede wszystkim jeszcze musimy się upewnić, czy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone.
5: Wpisz przyjazną nazwę dla tych serwerów, na przykład praca lub serwer poczty Microsoft Edit poczta O2.pl.
4: Poczta O2.pl. Ta nazwa będzie wyświetlała się w naszym programie pocztowym. Nie u osób, które otrzymają od nas wiadomość, tylko tak będzie identyfikowana w naszym programie pocztowym. Najwygodniej jest zmienić sobie tutaj na taką nazwę, jaką chcemy, aby pojawiała się u innych osób, tak żeby nam się później konta, jeśli będziemy ich mieli więcej, nie myliły. Tak więc ja tutaj sobie wpiszę jeszcze raz nową nazwę. Nowa nazwa jest.
5: Właściwości Tyflo Podcast Dialog. Ogólne page. Nazwa Edit. Tyflo Podcast.
4: Nazwa konta.
5: Organizacja Edit.
4: Lokalizacja tutaj.
5: Adres e-mail Edit.
4: Dane.
5: Tyflo Podcast Go2.pl. Typ in-text.
4: Ważne, żeby był wpisany adres
5: e-mail. Adres zwrotny Edit. Typ in-text.
4: Adres zwrotny, te informacje są nieistotne.
5: Uwzględnij to konto przy odbieraniu poczty i synchronizacji Hexbox Headset.
4: Ta opcja została automatycznie zaznaczona. Jak pamiętacie, gdy ustawialiśmy te podstawowe ustawienia w Outlooku, to zaznaczaliśmy automatyczne odbieranie poczty podczas uruchamiania i aby automatycznie sprawdzana była poczta co 3 minuty. Gdyby ta opcja była niezaznaczona,
5: to
4: nasze maile z tego konta byłyby niepobierane. Na szczęście została zaznaczona. W pierwszej zakładce nic nie musimy zmieniać. Za to przejdziemy sobie dalej. Serwery. Serwery możemy zostawić bez zmian, tylko sprawdzimy sobie, czy uwierzytelnianie zostało zaznaczone.
5: Zapamiętaj hasło Hexbox,
4: bo tutaj są dane, te, które wprowadzaliśmy w kreatorze.
5: Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła Hexbox Headset.
4: To jest zaznaczone.
5: Serwer wymaga uwierzytelniania. Logowanie przy...
4: A tą opcję jednak trzeba odznaczyć, a zaznaczyć
5: serwer
4: trzeba...
5: Serwer wymaga uwierzytelnienia Hexbox not Headset.
4: Tę opcję, że serwer wymaga bezpiecznego uwierzytelnienia.
5: Ustawienia button.
4: Dobrze. Przejdziemy sobie tabulatorem dalej.
5: Serwery tab. Połączenie tab.
4: Połączenie nas nie interesuje, bo w połączeniu nie będziemy nic zmieniać. W zabezpieczeniach także.
5: Zaawansowane.
4: Za to interesuje nas zakładka zaawansowane. Jest ona o tyle istotna, szczególnie dla użytkowników konta e-mail korzystających z internetu dostarczanego przez Telekomunikację Polską. Ponieważ od pewnego czasu telekomunikacja od 1 grudnia 2009 wprowadziła zmianę na swoich portach, to port domyślny, który jest tutaj podany...
5: Poczta wychodząca SMTP Edit 25.
4: Port 25 jest portem nieobsługiwanym przez łącza telekomunikacji i mogą się pojawiać problemy. W przypadku, gdy posiadamy łącze z telekomunikacji, musimy tutaj wprowadzić inną wartość.
5: Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia.
4: Tą opcję także musimy zaznaczyć, więc najpierw zaznaczamy tą opcję.
5: Poczta wychodząca.
4: Teraz cofam się i kasuję kanał 25 i zmieniam jego wartość na 587. Dlaczego zrobiłem to w tej kolejności? Dlaczego nie zmieniłem najpierw kanału, a potem nie zaznaczyłem tamtej opcji? Z bardzo prostego powodu, ponieważ po zaznaczeniu tamtej opcji
5: ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL.
4: Program Outlook Express resetuje kanał, obojętnie jaki on by nie był, do kanału 25. Tak więc ten kanał, który ustawiliśmy, 587, zostałby z powrotem zmieniony do pozycji 25. Jeśli te ustawienia mamy już wprowadzone, spokojnie możemy kliknąć przycisk OK.
5: Enter. Konta internetowe dialog.
4: I w tym momencie nasze konto poczty elektronicznej zostało już skonfigurowane i możemy zacząć go używać. Teraz jeszcze informacja, która może nam się przydać, jeśli będziemy zmuszeni nasz system stawiać na nowo, aby uniknąć całej tej procedury, którą teraz przechodziliśmy, możemy nasze utworzone konto wyeksportować sobie gdzieś do jakiegoś miejsca na dysku, gdzie je zarchiwizujemy i później tylko je wczytamy, jeśli zainstalujemy nasz system operacyjny na nowo. Jak tego dokonać? Po prostu w tym samym miejscu, gdzie tworzymy nowe konto, odszukujemy tabulatorem przycisk eksportuj.
5: Eksportuj button.
4: Eksportuj.
5: Enter.
4: Po jego wciśnięciu otwiera się nam zwykłe okienko do zapisywania, tak jak przy zapisywaniu zwykłego dokumentu. Po prostu wskazujemy miejsce na dysku. W tym przypadku mam tu już otwarty jakiś folder, więc możemy kliknąć przycisk zapisz.
5: Enter. Konta internetowe dialog. Eksportuj button.
4: Nasze konto zostało zapisane. Jak importować? Dokładnie w ten sam sposób. Po prostu odnajdujemy przycisk importuj.
5: Zamknij. Importuj button.
4: Importuj. Naciskam na nim spację lub enter.
5: Importowanie konta internetowego.
4: I teraz otworzy nam się folder jakiś. Wiadomo, nasz dysk. Jeden, drugi. W zależności, gdzie mamy nasze konto zapisane, tam je odszukujemy. Tu widzimy, że mamy Tyflo Podcast zapisany i mamy tutaj konto, moje konto oficjalne i ja sobie je także wczytam. Jaki będzie tego efekt? Efekt jest taki, że jak przejdziemy do listy kont, które znajdują się na naszym komputerze, w naszym programie pocztowym, to mamy w tej chwili konto oficjalne i mamy także konto Tyflo Podcast.
5: Zamknij button.
4: Zamykamy nasz program, nasz kreator konfiguracji konta i wracamy do skrzynki odbiorczej.
3: Tyflo Podcast.
4: Skoro mamy już ustawione nasze konto w programie pocztowym, jak odbierać wiadomości? Najprostszym sposobem jest po prostu nacisnąć klawisz F5. I to spowoduje, że nasz program pocztowy sprawdzi wszystkie nasze zainstalowane konta pocztowe.
5: Trwa łączenie z oficjalnym połączonym.
4: Jak usłyszeliśmy, dostaliśmy już jakąś informację, jakiegoś e-maila.
5: Urad. Witek Piotr W.P.P.L. Pozdrowienia 2009-12.
4: Jak słyszymy, jest to mail z mojego konta.
5: Witek Piotr.
4: Otwieramy maila enterem.
5: Pozdrawiam, Piotr. Pozdrowienia dla słuchaczy Tyflo Podcastu.
4: Maila czytamy Piotr. Sobie normalnie albo strzałeczkami, albo wskakując na górę dokumentu. Używamy skrótu naszego programu odczytu ekranu do odczytania całości.
5: Pozdrowienia dla słuchaczy Tyflo Podcastu. Pozdrawiam, Piotr. Pozdrawiam, Piotr.
4: Maila zamykamy klawiszem Escape.
5: SCP.
4: Możemy Listy. Także maila sobie podświetlić, otworzyć, będąc na nim, naciskając klawisz tabulacji. I w tej chwili sobie czytamy naszego maila. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ja w tej chwili używam programu odczytu ekranu bez spolszczenia, dlatego on przeczytał, Agatka przeczytała UNREAD i tam wiadomość. Jeśli program odczytu ekranu posiada spolszczenie, w tym momencie, gdy wiadomość jest nieprzeczytana, jest to nam oznajmiane, nieprzeczytana i dalej treść maila. W tej chwili widzimy,
5: że nasz
4: e-mail został przeczytany. Jak pisać e-maile? Jest to sprawa bardzo prosta. Wystarczy, że w programie Outlook Express naciskamy skrót klawiszowy Ctrl N jak Natalia i w tym momencie otwiera nam się okno nowej wiadomości i automatycznie znajdujemy się w okienku do.
5: Do edit.
4: Gdybyśmy poszli klawiszem Shift, naciskając Shift i klawisz tabulacja, znajdujemy się na naszym koncie, z którego wiadomość jest wysyłana. Jeśli mamy więcej kont, tak jak w tym przypadku, moglibyśmy sobie wybrać inne konto, ale my wysyłamy z Tyflo Podcastu i wyślemy do mnie, czyli wyitek.piotr@wp.pl. Gdy się ruszę tabulatorem, wchodzę na okno DW, czyli do wiadomości. Jeśli chcielibyśmy, aby nasza wiadomość była wysłana oprócz jednej do jakiejś innej, drugiej osoby, tu możemy wpisać jej adres e-mailowy.
5: Temat edit, typ in text.
4: I jeśli następny raz naciśniemy klawisz tabulacji, wchodzimy w okienko temat. W temacie wpiszmy sobie próba. Jeśli jeszcze raz naciskam tabulację, znajduję się w okienku, w którym mogę wpisać treść e-maila. Witam. Oto pierwsza próba napisania wiadomości e-maila.
5: Oto pierwsza próba napisania wiadomości e-mail.
4: No, widzimy, że tutaj Agatka nam robi fochy, jeśli chodzi o czytanie. Pozdrawiam, Piotr. Mamy maila napisanego. Jak go w tej chwili wysłać? Skrót klawiszowy, jaki funkcjonuje w programie Outlook Express, to Ctrl, Enter. Po jego naciśnięciu wiadomość zostaje automatycznie wysłana. Możemy się zaraz przekonać, że wiadomości przychodzą bardzo szybko, ponieważ gdy nacisnę klawisz F5, jest duża szansa, że dana wiadomość już będzie mogła być odebrana, ale jeszcze aż tak szybko to nie działa, więc w międzyczasie zademonstruję, jak odpowiadać na maile. Mamy tutaj jeden mail, który otrzymaliśmy. Tego maila możemy sobie otworzyć, jeśli na niego chcemy odpowiadać, lub nawet nie jest to niezbędne. Wystarczy, że będąc na danej wiadomości, naciśniamy skrót Ctrl-R jak Rafał.
5: Pozdrowienia.
4: I w tym momencie otwiera nam się automatycznie wiadomość e-mail z naszego konta domyślnego do osoby, od której otrzymaliśmy daną wiadomość.
5: Temat edit.
4: Treści okienka temat znajduje się
5: temat edit repozdrowienia.
4: Repozdrowienia. Przed oryginalnym tematem został dodany skrót re dwukropek.
5: Edit.
4: I w treści wiadomości możemy wpisać
5: blank.
4: Ja także pozdrawiam.
5: M.
4: I jakbyśmy chcieli sprawdzić, poniżej znajduje się oryginalna wiadomość, która przyszła do nas i my ją dołączamy jak gdyby poniżej naszej wiadomości po to, aby nasz rozmówca wiedział, na jakiego maila odpowiadamy. No i tego maila wysyłamy dokładnie w ten sam sposób jak wcześniejszego, czyli naciskamy Ctrl Enter.
5: Enter. List.
4: Teraz możemy sprawdzić, czy nasza pierwsza wiadomość wysłana już dotarła. Naciskamy klawisz F5.
5: F5. Outlook Express Dialog. Trwa łączenie z oficjalne połączone.
4: Usłyszeliśmy sygnał otrzymanej wiadomości.
5: Col lapset. Umrat. Witek Piotr WP.
4: Usłyszeliśmy collapsed, czyli gdyby było spolszczenie, usłyszelibyśmy komentarz zwinięte. Mamy tutaj automatycznie zwiniętą wiadomość. Jeśli wiadomości mają ten sam temat, a różnią się tylko z przedrostkiem re, grupowane są w wątki. To nie jest klasyczne ustawienie domyślne programu Outlook Express. Gdzie to należy ustawić, pokażę w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ale teraz patrzymy, gdzie jest nasz mail. Jak widzimy, po rozwinięciu strzałką w prawo naszego wątku mieliśmy najpierw mail o tytule temacie pozdrowienia.
5: Tyflopodcast, repozdrowienia 2009-12-14.
4: I teraz mamy odpowiedź na dany mail, repozdrowienia.
5: Enter. Tyflo Podcast. Temat. Repozdrowienia. Ja także pozdrawiam USE YOUR
4: Grading Restaurant. Odpowiedź, którą wysłaliśmy, doszła bez pudła od razu. Zamykamy Escape'em. I idziemy strzałeczką w dół.
5: Urad. Tyflo Podcast próba 2012.
4: Przyszedł pierwszy mail, który wysyłaliśmy.
5: Blank.
4: Mail z naszą próbą, pierwszym wysłanym mailem. Program Outlook Express posiada swoją książkę adresową. Cóż to takiego jest? Jest to książka, z której możemy korzystać, żeby nie wpisywać samemu zawsze adresów, nie musieć wszystkiego pamiętać dokładnie. Działa to na tej samej zasadzie jak książka telefoniczna w naszym telefonie. Tutaj mamy książkę adresową.
5: Witek Piotr W. P. P. L. 1 of 1.
4: I powinna być pusta, a jak widzimy, mamy tu już jeden adres, którego przecież świadomie nie dodawaliśmy.
5: Witek Piotr W. P. P. L. 1 of 1.
4: Znajduje się już tutaj jeden adres dodany. Jak to się stało? Stało się to bardzo prosto. Otóż zaznaczyliśmy w tych podstawowych ustawieniach, aby adresy e-mail, na które odpowiadamy automatycznie, były dodawane do naszej książki adresowej. Jak Witek widzimy, Piotr, odpowiadaliśmy na e-mail Witek Piotr. Tak więc teraz jakbyśmy chcieli dodać adres Tyflo Podcast do naszej książki adresowej, robimy to w bardzo prosty sposób. Mianowicie na tym e-mailu ustawiamy się, naciskamy Ctrl R, dokładnie tak samo jak przy odpowiedzi. I w tym momencie wystarczy, że naciśniemy klawisz Escape, nie tworząc nowej wiadomości, i możemy przejść sobie Shift Tabem dwukrotnie do naszej książki adresowej i możemy spojrzeć, czy coś tu się pojawiło. Mamy pierwszy adres, ale słyszymy, że 2 of 2, czyli dwie wiadomości, dwie pozycje. Drugi adres, jaki się pojawił, to adres Tyflo Podcast. Oczywiście możemy adres dodać jeszcze, że tak powiem, ręcznie, bez jakiejkolwiek automatyzacji. Jeśli ktoś nam poda swój adres e-mail i chcemy go dodać do książki adresowej, robimy to w następujący sposób. Naciskamy lewy klawisz Alt, wchodząc do menu.
5: Nowy submenu.
4: I druga pozycja na liście to jest nowy. Jest to pozycja zawierająca podmenu, więc rozwijamy podmenu strzałką w prawo.
5: Wiadomość pocztowa. P.
4: I czytamy wiadomość pocztowa.
5: Wiadomość do grup dyskusyjnych.
4: Wiadomość do grup dyskusyjnych.
5: Wiadomość błyskawiczna unavailable.
4: Wiadomość błyskawiczna.
5: Folder control shift.
4: Control
5: kontakt,
4: folder
5: N.
4: I kontakt. Chcemy dodać nowy kontakt, więc na pozycji kontakt dajemy Enter. I otwiera nam się okienko dodawania. Możemy tutaj podać imię,
5: drugie imię,
4: nazwisko, tytuł,
5: wyświetl,
4: czyli to, co się będzie wyświetlało w naszej książce adresowej, jako kogo chcemy, żeby się wyświetlało.
5: Przydomek edit, typ in text, alt.
4: Przydomek
5: e-mail
4: i adres e-mail. Po podaniu tutaj w tym miejscu adresu e-mail, nam przykładowo wpiszmy sobie tutaj jakiś próbny
5: imię
4: pyruba,
5: nazwisko
4: podcast,
5: tytuł edit.
4: Tytuł nas nie interesuje.
5: Próba podcast.
4: Będzie nam się wyświetlało automatycznie próba podcast, ponieważ mamy ustawione, że najpierw się będzie wyświetlało imię, potem nazwisko.
5: Przydomek edit.
4: Przydomek nas nie interesuje.
5: Adres e-mail edit.
4: Wpiszemy sobie adres e-mail pyroba@o2.pl. I jako kolejna pozycja jest przycisk dodaj. Musimy tutaj go kliknąć spacją albo enterem. I w tym momencie, jak pójdziemy dalej tabulatorem, widzimy listę adresów, ponieważ dany użytkownik może mieć kilka adresów, więc one tutaj mogą się wyświetlać na liście.
5: Edytuj butna.
4: No i spokojnie możemy przejść do klawiszy OK.
5: Wyślij
4: OK.
5: Enter.
4: I w tej chwili na liście, w naszej książce adresowej mamy już trzy adresy e-mail.
5: Witek Piotr WPPL.
4: Oczywiście w dowolnym momencie możemy edytować każdą z wprowadzonych danych. Wystarczy, że na danej wiadomości się ustawimy, na danym kontakcie, na książce adresowej i naciśniemy skrót lewy Alt Enter albo z menu kontekstowego wybierzemy pozycję właściwości. Gdy naciśniemy Alt Enter, możemy każdą pozycję edytować. Dodawanie wszelkich adresów e-mail do naszej książki adresowej jest niezwykle przydatne. Przydaje się nam to mianowicie w momencie, gdy chcemy wysłać nową wiadomość. Proszę zwróćcie uwagę, otwieram okno nowej wiadomości, Ctrl-N i w okienku do, jak chcę wpisać adres witek.piotr i tak dalej, naciskam literkę W. I program automatycznie dokańcza za mnie dalszy ciąg adresu e-mail, który znajduje się w książce adresowej. Nie muszę tego adresu pamiętać, albo jeśli nawet go pamiętam, nie muszę go po prostu całego wpisywać. Jest to o wiele wygodniejsze niż każdorazowe wpisywanie adresu. Jak widać, wysyłanie wiadomości w programie Outlook Express jest bardzo proste. Na początku tylko musimy skonfigurować w podstawowy sposób nasz program pocztowy. Jeśli byłyby do mnie jakieś pytania związane z tym podcastem, zapraszam do kontaktu. Kontakt ze mną można odnaleźć poprzez portal www.tyflopodcast.net w dziale autorzy lub poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Więcej zagadnień, szerzej będziemy rozmawiać o programie Outlook Express w kolejnym podcaście poświęconym temu programowi pocztowemu. Dzisiaj wszystkim serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: W kolejnym podcaście kłania się Monika Leduchowska przed mikrofonem. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować budyń z kaszy jaglanej. To dla tych osób, które z jakiegoś tam powodu na przykład nie mogą jeść skrobi ziemniaczanej albo mleka, bo to będzie budyń całkiem bez mleka. I przy okazji to jest dobra wiadomość dla osób, które są na jakiejś tam diecie bezglutenowej z różnych przyczyn, bo różnie to bywa, czasem się zdarza, że jest taka konieczność. Kasza jaglana to jest kasza bezglutenowa, zdrowa i ma wiele zastosowań. To jest produkt bardzo wdzięczny do gotowania, bo z niej można właśnie robić różne kremy, budynie. Może być bazą do ciast kruchych, można z niej robić naleśniki. No, ciasto naleśnikowe też właśnie z niej się dobrze robi, jak się rozrobi z wodą. Więc teraz na pierwszy ogień, jeśli chodzi o przepisy z jej udziałem, idzie budyń. Robiłam go już parę razy, jest bardzo dobry. To jest taka konsystencja budyniowo-kremowa, można powiedzieć. Można właśnie z niej też jakieś... Na bazie takiego budyniu można robić jakieś ciasta, kremy do ciast. Do tortów na przykład. Teraz chciałabym Wam tutaj pokazać i powiedzieć, co się robi z kaszą jaglaną przed jej ugotowaniem. Bo zanim się ją ugotuje, należy ją przepłukać i to podwójnie, bo najpierw będziemy ją płukać zimną wodą na sitku, a potem będziemy swarzać wrzątkiem. Tylko w tym celu najpierw ja ją sobie odmierzę. Ilość będzie taka. Mamy kubek taki mniej więcej 250 ml i odsypię sobie kubek tej kaszy. No nie musi być z czubem ten kubek, ale taki prawie cały. No i teraz przesypuję na sitko kaszę i opłukuję ją zimną wodą, przepłukuję, bo robi się to po to, żeby pozbyć się goryczki, bo kasza, jak jej się nie opłucze, właśnie jaglana jest, może być gorzka, jak się ugotuje. Czasami i tak jest tak właśnie, że się tą goryczkę odczuwa, nawet jak się ją opłucze, ale to później to zanika, jak się dodaje jakiś, jak się przyprawia w jakiś sposób, albo właśnie jako krem, czy budyń, albo powiedzmy do obiadu, jak się. Dobra, jest przepłukana zimną wodą, a teraz będę ją. Teraz

nie poparzyć, więc to tutaj nie szaleje za bardzo, ale przelewam ładnie. Można ją w międzyczasie, o, dotykam sobie palcem, odchylam na chwilę dzbanek, żeby zobaczyć, czy się cała przelewa na całej powierzchni sitka. Teraz będziemy ją wsypywać do garnka. I zasada jest taka, jak to przy kaszach bywa, że wody będzie dwa razy tyle, co kasz. Tym samym kubkiem, którym odmierzałam kaszę, będę wlewać dwa kubki wody. I będziemy teraz gotować. Jak się woda zagotuje, będziemy gotować kaszę do momentu, aż wchłonie całą wodę. No można gotować albo na sypko, albo nie na sypko. No ta ilość wody, którą ja dałam i kaszy, no to jest tak... No ta kasza nie jest taka bardzo sypka, ale to budyniu nie jest potrzebne, żeby była sypka, nie szkodzi. Co nam do budyniu jeszcze będzie potrzebne, to powiem właśnie w tym momencie, kiedy się kasza gotuje. Będzie po prostu nam potrzebna właśnie ta kasza ugotowana, coś do posłodzenia, u mnie to będzie syrop z agawy, można sobie oczywiście dodać cukru, można dodać syrop klonowy, miodu, co kto woli. Można, nie wiem, daktyle na przykład namoczone też. I ja będę rozcieńczać, że tak powiem, kaszę, czy uzyskiwać konsystencję tego budyniu za pomocą wody. Można dodać mleka. Ja będę robić bez mleka, bo chcę wam pokazać ten przepis właśnie taki bez mleka z wodą. I to też jest dobre. Ja już to robiłam. Robiłam i wersję z mlekiem, robiłam wersję bez mleka. Jest ok. Nie ma problemu, że to nie ma tego posmaku mleka. Będę dodawać wody. Tej wody będzie tyle, ile to się okaże, tak? Nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć w dokładnej proporcji, bo to będzie zależało po prostu od tego, jak to się wszystko będzie tam miksować i kiedy uzyskam konsystencję kremu. Będę odmierzać, później jak będziemy właśnie już to robić, to wam dokładnie powiem, ile tej wody mi pójdzie. Woda już się nam zaczyna zagotowywać. I zmniejszam, bo nie chcę też przesadzić, żeby za szybko się woda nie wygotowała, żeby nam kasza się zdążyła w ogóle w tej wodzie ugotować. I przykryję przykrywką. Co jakiś czas będę odkrywać, sprawdzać, mieszać. No mniej więcej to jest około 15 minut, jak ta kasza się ugotuje. Ja nie mierzę czasu, po prostu sprawdzam, kiedy kasza wchłonie wodę. Próbuję, nabieram sobie troszkę na łyżkę. I sprawdzam albo palcem, albo po prostu próbuję tą kaszę, jaka ona jest, czy już jest gotowa, czy nie. Do tego budyniu jeszcze można sobie dodawać różne dodatki. Ja na przykład robiłam jakiś czas temu ten budyń, to dodałam orzechów. Generalnie będziemy ten budyń robić w blenderze kielichowym. I jak już uzyskamy konsystencję kremową przez dodanie wody akurat w tym przypadku, to potem dodajemy różne inne dodatki, na przykład wiórki kokosowe, orzechy można wcześniej zmielić, a można równie dobrze próbować, na przykład włoskie orzechy, spokojnie może się okazać, że zmielą się już w tym budyniu, w blenderze, nie ma problemu. Można sobie dodać jakiegoś aromatu, ja na przykład mam tutaj esencję taką migdałową, uwielbiam po prostu esencję migdałową, czyli wszelki taki posmak likieru amaretto. Bardzo to jest też dobre z tym budyniem, bo też próbowałam już. Orzechy, kokosy na przykład można, jak ktoś chce kokosowy, kakao można dodać. Ja dzisiaj nie będę dodawać kakao, bo ostatnio pojadłam czekolady i trochę przesadziłam. I jak pojem zawsze czekolady, szczególnie takiej gorzkiej, dobrej, to gdzieś tam mnie wysypuje, więc jednak na to kakao muszę też uważać. Chociaż uwielbiam, ale no niestety nie wszystko można. Więc ja dzisiaj dodam orzechy, zobaczymy, czy włoskie, czy jakieś inne. I dodam właśnie tego likieru, nie likieru, tylko esencji migdałowej. Można jakiegoś, nie wiem, likieru dodać. Później jak już się je, to można dodać, polać sobie jakimś syropem. No można cuda robić z tym budyniem. Co jeszcze? Oczywiście jakiś tam cukier waniliowy albo esencję waniliową, żeby był też posmak waniliowy. No można tutaj kombinować, no jak kto chce, co kto woli. Owoce można dodać, jakieś rodzynki, suszone owoce inne, nie wiem, morele, śliwki, jabłko, nie wiem, no co lubicie, to sobie dodajcie. Kasza gotowa. Ugotowała się. Konsystencja jest, mało powiedziane, że nie sypka, no po prostu jest taka ciapkowata. Nawet jeśli komuś by się zdarzyło, że się kasza rozgotuje do budyniu, to nie szkodzi, bo to ma być właśnie budyń i tak. Dobrze by było, właściwie to konieczne jest, żeby do blendowania kasza nie była w ogóle gorąca. Może być ciepła, ale nie gorąca. Można to zrobić tak, albo ją przestudzić,

0: naprawdę to by trzeba było na, nie wiem, durszlak ją wywalić i ją przelać wodą. Nie będę się w to bawić, zrobię inaczej. Wsypię kaszę do blendera. Oczywiście jeszcze co, można ją zostawić po prostu i poczekać, aż wystygnie. Ja nie będę tego robić, zobaczymy, czy załatwimy nasz blender, czy nie, może nie. Bo właśnie o to chodzi, żeby nie popsuć blendera za gorącą kaszą. Zrobię tak, że dam ją do blendera i po prostu ją wleję do niej zimną wodę. Zimną, najzimniejszą, jaka tylko jest możliwa. Będzie tego budyniu sporo. Ktoś lubi prawie cały ten dzbanek od blendera. Jak my tak będziemy tutaj dodawać tej zimnej wody i wszystkiego, to ten budyń będzie zimny, albo chłodny przynajmniej. Więc jeżeli chcecie ciepły, żeby był tak jak budyń, bo ja to na zimno jem zazwyczaj, a jeżeli chcecie ciepły, to po prostu go podgrzejcie, wlejcie sobie do garnka jak budyń i podgrzejcie na kuchence. Czasem się może zdarzyć, że trochę tej kaszy gdzieś tam przywrze na dno, więc też tego zapomniałam zrobić teraz, a robiłam tak ostatnio. Dodałam do gotującej się kaszy masło klarowane akurat. No można, nie wiem co tam, masło zwykłe, olej jakiś, cokolwiek, jakiś tłuszcz, żeby po prostu kasza nie przywierała, jak się gotuje. Dobra, kasza przełożona. Dobra. I wlewamy taki kubek jeden. I teraz wiecie co, po prostu ręką trochę tutaj tak rozmieszam, a jeszcze wleję jeden kubek, myślę, i będzie ok. I co, zakrywamy i będziemy blendować, zobaczymy. Najpierw uzyskamy konsystencję kremu, później będziemy dodawać różne rzeczy, żeby było to dobre, a nie takie bez smaku. Dobra, ja sobie w międzyczasie sprawdzam. No, jest konsystencja budyniu, bym powiedziała takiego dość rzadkiego. Więc być może nawet mniej wody byłoby lepiej. Ale tak mówiłam, że nie ma jak zagęścić i tak dalej, ale w sumie jak doda się orzechy, bo tak sobie to uświadomiłam, że jak przecież dodam orzechy na przykład, no to też będzie zagęszczą one, bo rozdrobnią się na mączkę i trochę zagęszczą. I ja to teraz uczynię. Najpierw dodam orzechy, a potem będę słodzić i wszystko, całą resztę. Będę dodawać orzechy włoskie. Sypiemy tak, myślę, że tak garść, nie taką może pełną kobiecą garść, ale większą kobiecą. Ja mam raczej większą rękę, więc garstkę taką właśnie dajemy. Dobra. I patrzę, odkrywam, aha, orzechy jeszcze. Jeszcze i jak właśnie zauważam, że jeszcze, to po prostu je wpycham ręką. Oczywiście, no wiadomo, można to łyżką robić, ale to robię ręką, żeby mieć lepszą kontrolę nad tym, co się dzieje. I zaraz będziemy dalej. O, jest teraz, rzeczywiście zagęścił się ten budyń, jeszcze trochę orzechom trzeba. Jak blenduję, słychać, jak te rzeczy się tam trochę przemieszczają, na przykład te orzechy, zaczyna to chrupać. Czasami jest tak, zależy od tego, co się blenduje akurat, co się miksuje. Po prostu też słychać ten odgłos, blendowanie się tak zmienia, jakoś tak się gdzieś tam, jego wysokość zmienia. Tutaj akurat tak nie ma, ale słychać takie chrobotanie na przykład tych orzechów. Super jest, jest sobie kremik taki, troszeczkę czuć pod palcami, czuję jeszcze grudki kaszy, ale to nie szkodzi, no mi to nie przeszkadza, jeżeli komuś to przeszkadza, no to po prostu musi dłużej to blendować, żeby to był taki właśnie ten krem. Jeszcze ja trochę pomiksuję i zaraz będziemy dodawać różne rzeczy, będziemy słodzić i doprawiać esencją migdałową. Odkrywamy, jest budyń i teraz będziemy go doprawiać. Jeszcze on się tam trochę pomiksuje, poblenduje, więc będzie pewnie jeszcze bardziej budyniowy niż jest teraz, bo teraz jeszcze czuć trochę właśnie, a to orzechy, a to kaszę. Więc tak, bierzemy ten syrop z agawy. Próbowałam kiedyś też z takim zwykłym olejkiem migdałowym, co prawda nie wiem, czy go można tak na surowo, czy to tylko do wypieków. No też dobry był, ale jakoś wolę jednak z tym ekstraktem. Mam syrop z agawy w butelce, takie jak żel pod prysznic albo ketchup. Blenduję i zobaczymy. Więc jak chcecie gęsty budyń, to albo musicie jeszcze więcej orzechów dodać niż ja, bo to no, troszkę tam też zastygnie, ale on nie będzie tak tężał, jak na przykład taki budyń z wieku, który trochę jednak gdzieś tam pod wpływem zimna w lodówce. Teraz damy tego ekstraktu. Ja go tak trochę przez palce po prostu przelewam, nie za dużo. Myślę, że łyżeczka, jakby ktoś tak sobie chciał odmierzać, spokojnie wystarczy, żeby też nie przesadzić. Ale ja już to tak robię no, na wyczucie. O, trochę mi tak o kropelka kapnęła. O, tak troszeczkę po prostu się polało. Powinno być okej. Lepiej dolać niż za dużo, bo naprawdę to jest dość intensywny smak. Ja go lubię, no ale też bez przesady, tak? Nie chcę, żeby on dominował jakoś tak aż bardzo mocno. Dobra, jeszcze może pójdę po cukier waniliowy. Mam cukier waniliowy, dodam myślę go tak. Dodam dwie łyżeczki, czyli chyba to jest równowartość całego opakowania, nie wiem, tak mi się wydaje. Ja go po prostu sobie zrobiłam, wzięłam laski z wanilii, przekroiłam, wydłubałam środek, włożyłam laskę, tą część zewnętrzną laski do słoika, cukier trzcinowy i mam cukier waniliowy. No i elegancko się to zmiksowało. Próbuję sobie teraz. Jest ok, nie jest za słodki. No i nasz budyń już jest gotowy. I smacznego, tak? Można jeść albo od razu, albo później. Można sobie z niego, mówię, tak jak mówiłam, zrobić jakiś krem do ciasta, przełożyć. Tu już jest fantazja wasza. Więc dziękuję wam bardzo na ten moment. Mam nadzieję, że będzie smakowało. I do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: No to chociaż, żeby tyle ze świąt było, ho, ho, ho, witamy wszystkich bardzo serdecznie, mamy środę, mamy godzinę 20 i minut 7, to jest 21 dzień grudnia 2022 roku, święta tuż, tuż, a my rozpoczynamy kolejne i zarazem ostatnie w tym roku spotkanie w ramach Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia. Witamy was w składzie Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Tomasz Wiecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobry wieczór, witamy was bardzo serdecznie. Mamy dla was jak zawsze sporo różnych informacji. A jakich? No posłuchajcie sami. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Problemy z tyflowiki. Jak dotknąć sztuki? Blog poświęcony tworzeniu tyflografik. Projekt zwiększający dofinansowania do pensji osób z niepełnosprawnościami. MuseScore dostępny dla macOS. Trwają prace nad jednolitą europejską kartą dla osób z niepełnosprawnościami. Promocja na Blindshella. Recenzja AirPods Pro i odtwarzaczy Orion. Zbiór ciekawych aplikacji mobilnych do sprawdzenia przez święta. EBU in Action – nowy podcast Europejskiej Unii Niewidomych. Nowości w Skype'ie. Google spróbuje odczytać pismo lekarzy. Mini Tool Partition Wizard. Dobry, darmowy program do partycjonowania dysku. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! No i coś czuję, że będzie jednak więcej tych różnego rodzaju informacji. Jest ich troszeczkę w naszych notatkach. A jeżeli wy chcecie dorzucić coś od siebie, to również zapraszamy was bardzo serdecznie do aktywnego brania udziału w naszej audycji. Jest kilka sposobów. Jest YouTube, jest Facebook, jest kontakt tyflopodcast.net, jest tyflopodcast.net/zoom. To są różne metody, za pomocą których możecie się wdzwonić. Ostatnio w trakcie dyskusji w komentarzach też Darek Marciniszyn apelował o to, żeby podawać numer telefonu, ale ja się skłaniam ku temu, że to trzeba po prostu nagrać i ewitować jakiś taki chyba zbiorczy materiał, gdzie możecie do nas się dodzwonić i jak się możecie z nami skontaktować, bo tych źródeł jest coraz więcej, ale się po prostu z tym nie wyrobiłem, więc myślę, że od nowego roku już coś takiego funkcjonować u nas będzie, jakaś taka ogólna zapowiedź. No właśnie, bo sam tak mówię o tych metodach kontaktu, a zapomniałem wymienić chociażby aplikację pod Windowsem dla Tyflo Podcastu, aplikację na iOS-a też dla Tyflo Podcastu, a chyba nawet ten kontakt Tyflo Podcast Net to zapomniałem nawet uruchomić, ale to za moment zrobię. Zanim to uczynię, to przejdziemy może już do informacji, jeszcze takich różnych odwołań do poprzednich audycji. Pawle, ty masz dla nas taką opowieść świąteczną od Jonathana Mosena, prawda?
3: Tak, ja wam obiecałem w zeszłym tygodniu, bo mówiliśmy o dzieciach w Irlandii, które dostaną list od świętego Mikołaja w Brajlu, w sensie list w Brajlu, nie święty Mikołaj w Brajlu. Natomiast mówiłem też wtedy, że no istotnie pojawiła się taka historia, ona już jakiś czas istnieje, no 8 lat dokładnie, bo to w 2014 roku Jonathan zdaje się, że ją stworzył. Louis, The Blind Christmas Elf, czyli no historia w MP3, która początkowo była historią w ogóle pisaną na prośbę kogoś, kogo Jonathan opisuje jako matka jego dzieci, którym to dzieciom kiedyś czytał tę historię, opowiadał. Ta pani stała się w międzyczasie nauczycielką osób niewidomych i ucząc dzieci niewidome miała taką dziewczynkę, która bardzo się martwiła, że no to fajnie, że ona może pisać w Brajlu i że może napisać jaki tylko list i się zamarzy, ale boi się, że jak napisze w tym Brajlu list do świętego Mikołaja, to święty Mikołaj nie odpisze. No i Jonathan został przez tę panią właśnie poproszony, że jak można takiemu dziecku pomóc, jak można wzbudzić w niej takie poczucie pewności, że ten święty Mikołaj jakoś sobie z tym Brajlem poradzi. No i wpadł na pomysł i napisał od zera zupełnie nową historię, właśnie o Louisie. No Louis, czyli tak jak Louis Braille, Ludwik Braille, czyli twórca pisma punktowego, jest pomocnikiem świętego Mikołaja, takim elfem, który z krzatem, który siedzi sobie w warsztacie tego świętego Mikołaja. No i właśnie początkowo, kiedy został zatrudniony, no to nie bardzo inne skrzaty wiedziały, co z nim zrobić, no bo on nie widzi, więc ani zabawek nie poskłada, ani ich tam nie zaprogramuje, żeby działały roboty tak, jak należy i tak dalej. Takie było przekonanie wśród skrzatów w czasach, w których jest opowiedziana ta historia. No i ten skrzat czuł się dość samotny, inne skrzaty nie wiedziały, co z nim zrobić. Sam święty Mikołaj miał problem, żeby jakoś przyporządkować mu konkretne zadania. No i w końcu pewnego dnia do warsztatu świętego Mikołaja przyszedł list. No i wszystkie skrzaty się zadziwiły. Cóż to za list? Dziwne jakieś pismo. Nie da się go przeczytać. Niczego to nie przypomina. Ani jakiegoś znanego im pisma, ani języka. No i nagle Louis zorientował się, bo poprosił, żeby mu dać ten list, że to jest po prostu Braille i że on i tylko on może przeczytać ten list. No i w ten sposób znalazł sobie miejsce w fabryce zabawek czy w warsztacie świętego Mikołaja jako osoba, która była w stanie czytać i odpisywać dzieciom na listy w Braille'u. Historia była początkowo spisana, natomiast tak bardzo się przyjęła, że nastąpiło po prostu zapotrzebowanie na wersję audio. Powiedziano Jonathanowi, że no świetnie by sobie z tym poradził, ma do tego głos, ma talent taki też do udawania różnych głosów, różnych postaci i tak dalej. No więc czemu nie? Historia została nagrana w MP3 z muzyką, chyba też z jakimiś efektami dźwiękowymi, no i okazała się sukcesem nie tylko w najbliższym kręgu znajomych Jonathana, ale też gdzieś dalej, gdy się już po internecie rozniosła, pisali do niego rodzice, pisali instruktorzy, którzy prowadzili różnego rodzaju zajęcia z osobami z dysfunkcją wzroku, same osoby z dysfunkcją wzroku, że to jest naprawdę taka no, słodka, świąteczna historyjka. Jest ona w języku angielskim, natomiast jest to na tyle prosty, myślę, język, no bo to historia dla dzieci, że można by jej użyć na przykład w ośrodkach jako czegoś do opuszczenia tym młodszym, zwłaszcza klasom, żeby z nimi jakieś słownictwo świąteczne przećwiczyć w ośrodkach na przykład. A może po prostu jesteście osobami uczącymi osoby z dysfunkcją wzroku.
2: Ja myślę, że Pawle, nie tylko w ośrodkach ta historia też ma taki walor edukacyjno-inkluzywny.
3: To prawda.
2: I myślę, że spokojnie w klasach różnego rodzaju, gdzie są uczniowie z niepełnosprawnością wzroku, to tam jeszcze bardziej by się taka historia przydała. I myślę, że właśnie no, jeżeli nauczyciele języka angielskiego nas w tym momencie słuchają, no to prosimy brać, powierać i emitować, bo to na pewno będzie z korzyścią. Link oczywiście będzie w komentarzach pod Tyflo-przeglądem 165 umieszczony.
3: Jak najbardziej, więc polecamy słuchać, no i wesołych świąt, chociaż to jeszcze będziemy mówić pewnie pod koniec.
2: Tak, będziemy jeszcze składać wam życzenia, a tymczasem to taka pozytywna informacja, mniej pozytywna informacja jest od Tomka. Tyflowiki, ma problemy, ale spokojnie, coś na te problemy, miejmy nadzieję, uda się zaradzić. Co tam się dzieje?
4: Powoli udaje się zadziałać, rzeczywiście. To znaczy, no, Tyflowiki jest na silniku Wiki, czyli silniku, na który każdy może coś tam napisać. No i póki pisali, to ludzie, którzy chcieli pisać Tyflowiki, to wszystko było spoko. Problem pojawił się jakiś miesiąc temu, gdy tam zaczęły pisać jakieś boty, które miały na celu pisanie jakieś artykuły o kryptowalutach, o jakimś SEO, czymś tam jeszcze, oczywiście wszystko po angielsku. Zaczęły tworzyć masowe konta i pewnie dałoby się jakieś remedium na to stworzyć, na przykład w postaci jakiegoś logowania z jakimś zabezpieczeniem, tylko tyle, że Wiki to nie jest taki silnik, na którym to się robi jakimś jednym przełącznikiem, tylko trzeba tam coś zainstalować. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jeszcze przynajmniej jak to się robi, a to już zaczęło działać tak porządnie. W związku z powyższym można to było dość szybko wyłączyć, bo na stronie głównej to już nie było Tyflowiki, tylko zupełnie co innego.
2: Tylko to było SEO Kryptowiki.
4: Tak, tak. W związku z powyższym, no, na razie Mariusz Miszuda z portalu Tyflo Akademia postanowił te artykuły tutaj, że tak się wyrażę, przytulić. Natomiast no one tam pewnie będą na tyfloakademia.com, tylko na razie no, trzeba je tam wstawić, a ich jest ponad setka, więc to trochę potrwa. Będzie na stronie głównej Tyflo Akademii osobna kategoria na te artykuły z Tyflowiki. Także bardzo dziękuję. No i tak, zobaczymy, kiedy to dokładnie ruszy, ale myślę, że już niedługo. Więc te artykuły, które były na Tyflowiki, nadal będą do czytania. Co będzie dalej, no to zobaczymy. Być może one tam zostaną, być może zrobi się jakąś nową stronę Tyflowiki z jakąś możliwością lepszego zarządzania tym wszystkim. No zobaczymy. Na razie to będzie na tej Tyflo Akademii. No i tak. A jeszcze, bo ty mówiłeś, że nie ma dzwonków doświątecznych, to już tak zupełnie bardzo taki luźny temat i nie tyflologiczny, ale myślę, że to taka ciekawostka. Kiedy znalazłem taki serwis internetowy, gdzie między innymi można było wrzucić utwór jakiś, i algorytm wykrywa sobie tempo tego utworu i wstawiał właśnie dzwoneczki świąteczne. Każdy utwór można było zrobić w takim...
2: Christmas edit, tak, tak zwany.
4: Troszkę uświątecznić, tak, uchrystmasowić.
2: O, no to całkiem fajne. Także... A pamiętasz adres?
4: Nie, bo to było, nie wiem czy pamiętasz, to był ten sam serwis, gdzie można było tworzyć remiksy. Tam były trzy style, jakieś tam...
3: Machine.
4: Tak.
3: Pamiętam.
4: I on tam miał. To miał, potem można było taką stopkę klubową też do każdego utworu dać. I coś tam jeszcze chyba zostało. I coś tam jeszcze jakiś był. Była jakaś możliwość. To było chyba z 10 lat temu, czy coś koło tego, ten serwis jakby testowaliśmy, więc co tam teraz się dzieje, czy to w ogóle jeszcze się dzieje, to nie wiem.
2: To chyba nawet miało jakąś aplikację mobilną.
4: Możliwe. W każdym razie, no co tam, no skoro ileś lat temu udało się to zrobić, to być może teraz Też się da.
2: To może no jeszcze nie. jest bardziej rozbudowane.
4: Być może.
2: Tak, może oprócz
4: dzwonków. Możemy sprawdzić.
2: Może ale... oprócz dzwonków ho, ho, ho doszło.
4: Na przykład.
2: Kto wie.
4: Zobaczymy.
2: Zobaczymy. Po... Tak, po, no. pożyjemy, zobaczymy. Może nawet będzie okazja gdzieś tam to sprawdzić. A w międzyczasie, ja wspomniałem, że możecie do nas pisać, możecie do nas dzwonić. Z okazji, żeby zadzwonić, skorzystał Patryk. Witamy cię.
5: Witamy bardzo serdecznie. Jak już powiedziałem, mówiłem, dzwoniłem do was w zeszłym tygodniu. Zapowiadałem świętego Mikołaja, który przyjedzie z Chin do nas i zrobi ho, ho, ho. Aczkolwiek nie wiem, czy w Chinach się Mikołajki obchodzi, czy nie. W każdym bądź razie no, zrobiono nam prezent. I to zrobiono nam prezent w sobotę, bo mówiłem o grze Misty World, która to ukazała się w sobotę w wersji tak zwanej bety. Tak jak mówiłem, ukazała się z serwerem w wersji serwerem dla angielskich graczy. Plus, uwaga, uwaga, z dubbingiem, nie tylko dubbingiem interfejsu, znaczy z tłumaczeniem, nie tylko z tłumaczeniem interfejsu, ale również z dubbingiem, słuchajcie. Jest voice acting po angielsku, od tutoriala aż do samej rozgrywki. Niektóre rzeczy jeszcze nie są przetłumaczone prawdziwymi aktorami, więc w niektórych lokacjach spotkamy się z wokalizerem Danielem na przykład, albo jakimś tam innym głosem tego typu. Natomiast to zostanie zmienione i poprawione. No i wreszcie produkcja działa, nie ma żadnych lagów, więc osoby spoza Chin, czyli my, możemy w to grać. Mówię dlatego o tym trochę jako spóźniony, jako prezencie, który można dostać no, na gwiazdkę albo od Dziadka Mroza. Nie wiem, jak to tam teraz wygląda. Dlaczego? Dlatego, że jutro kończy się beta. To znaczy się, ta beta ona była tylko przez parę dni. Niestety Tyflo Przegląd nie trwa codziennie, więc nie było sposobności, żeby o tym powiedzieć. Natomiast jeżeli ktoś chce się jeszcze załapać i chce jeszcze sobie pograć, bo jutro o 12 czasu GMT, nie wiem jaki to jest czas dokładnie, ale to jest 12 PM, no to zostanie ta beta wyłączona i twórca powiedział, że od 3 do 5 dni trzeba czekać, aż tam zostaną pewne rzeczy, jakieś poprawki zrobione i zgłaszane błędy.
6: Jest czasami dzisiaj o 1 w nocy?
4: To jest godzinę później niż u nas, więc...
5: No, nie było, wiesz co, Paulino, było powiedziane, że 22. 12 PM. A z tego, co wiem, jak to w sobotę powstawało, to w sobotę też było powiedziane 12 PM i nie było to w nocy, ten serwer, jakby.
4: Mm-hmm. Nie no, no, PM to chyba po południu.
6: Tak? No tak, tak.
4: Czyli o 1 po południu, a nie po północy.
6: Ale... Tak, no ale właśnie... nie, jak masz 12 PM, to jest 24 chyba, nie?
2: Ale nie ma 24 godziny.
6: W sensie, no...
2: Jest 00, było... jest północ.
6: No tak, tak, o to mi chodziło.
2: Więc wydaje mi się, że chodzi o 12 w południe, po prostu, czyli pierwszą.
5: Mm-hmm, no to...
2: Bo ta potocznie określana, tak? Patryku, 12 w nocy, to jest 00 AM, jak dobrze pamiętam.
5: No wiem, ale
2: ja
5: właśnie
2: tak
5: to GMT się zastanawiam.
2: No to jest plus jeden.
5: Mhm. Czyli u nas to będzie gdzieś o 1, tak? Tak, to zostanie wyłączone, jak rozumiem. No i co ja mogę powiedzieć? Trochę błędów jest, aczkolwiek to może Paulina się wypowiedzieć, bo tutaj Paulina natrafiła na problemy. Myślę, że tego nie było akurat w waszych notatkach, ale nie zaszkodziłoby, gdybyś Paulina powiedziała o tym, co w tej grze przeszkadza, gdyby ktoś
6: tak
5: się odpowiadał. Ale jeszcze
2: jeszcze tylko jedna rzecz, bo ja właśnie teraz sprawdziłem i GMT to, słuchajcie, nie jest plus, tylko to jest minus. To jest godzina wcześniej, czyli to będzie o 11. O 11. Też mi się coś tak nie do końca zgadzało, ale wolałem się upewnić, tak, to jest minus. To jest minus.
5: Tak, także jak ktoś chce sobie jeszcze potestować i w ostateczności jakieś opinie zgłaszać na Discordzie, na forum Audio Games.net w New Releases Room, jest wątek dość blisko, łatwo go znaleźć. Pierwszy post to jest z link do pobrania do Google Drive'a, a drugi to jest do Discorda. Można pobrać grę w dwóch wersjach, w wersji portable i w wersji instalacyjnej. Z wersją instalacyjną były problemy, teraz już problemów nie ma. Jest do Discorda link, jak się zalogujemy do kanału, znaczy do serwera w kanale o nazwie Suggestions, możemy...
6: Suggest,
5: możemy wpisywać jakieś sugestie i tam czasem odpowiedzą, czasem nie, aczkolwiek no, zauważyłem, że oni pilnują porządku i tutaj Paulina miała problem, bo nie widziała tego kanału, wpisała na General i nie zostało niestety jakby to przeczytane, podejrzewam, przez twórców. Natomiast no, myślę, że u innych powinno to być widać. Jeszcze druga rzecz, że a propos gier. Czytałem dzisiaj na forum AudioGames.net, nie wiem jak tam na Discordzie wygląda, że pojawił się nowy Hearthstone Access, gdzie jest dodany tryb areny. Tylko że ja tego nie widzę w menu głównym i większość osób też, więc nie wiem o co tutaj z tym chodzi i z tym linkiem, czy czasem link się nie zmienił.
6: To znaczy ja wiem, że na grupie Eltenowej o Hearthstone'ie ludzie mówili, że ta arena jest dostępna i coś tam próbowali, ale ja szczerze mówiąc, jak bardzo lubię Hearthstone'a, a tym bardziej lubię testować, to po prostu czas mój daje mi się we znaki i nie miałam czasu sprawdzić. No aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli to jest, no to jest w innych trybach. I tam musisz zajrzeć.
5: Z tego, co się dowiedziałem, to też kwestia paru dni i ten dodatek powinien być już publiczny. Już nie powinien być beton, także powinien być.
6: No
5: także kolejne ho, ho, ho i tak Mikołaj będzie, jeżeli chodzi o gry, myślę, że będzie dla nas łaskawy. No, na
6: tak.
5: Święta.
6: A jeszcze mówiąc o MW i o tych błędach, które mnie irytują i irytowały. Pierwsza rzecz, która została już rozwiązana, to była taka, że się długo logowało do serwera, ale to w sumie jest najmniejszy problem. Mój największy problem był taki, że gra niestety bardzo lubi kraść klawisze wszelkie. Włącznie z Windows R, włącznie z Windows D, włącznie z komendami NVDA. Bo to dla niej nie ma w ogóle sentymentów. Jesteś w oknie gry, nie ma wyjścia.
7: To ja zapytam od razu, Paulino, ta gra kradnie te klawisze, bo jej faktycznie są do czegoś potrzebne? Czy się gdzieś po prostu podczepia? Tak, bo może.
4: To jest hook.
6: Właśnie nie wszystkie są potrzebne. Ona się podczepia pod klawisze, których nie używa do niczego. Chociaż nie zawsze tak jest, bo na przykład... Ona się podczepia do lewego kontrola, który jest tam ustawiony domyślnie jako użycie czegoś.
4: Prawy,
6: znaczy, tak. Przepraszam, do prawego. A mnie to zawsze denerwowało, bo jak przedmiotów. Nie wiem, jak na przykład streamuję i przyjdzie mi wiadomość, no to nowe powiadomienie, o już wyłączam mowę, już mi nie mówi. A tak to ten prawy kontrol wciskam i się nic nie dzieje. Muszę wciskać lewy, co jest niezgodne z moim przyzwyczajeniem. Więc już część tej wiadomości pójdzie na streama, załóżmy. Natomiast jak się przymapuje ten klawisz, to jest jakoś w miarę fajnie, bo już ten kontrol przestaje nam robić problem. Kolejna rzecz, on się podczepia do komend NVDA, ale jest na to fajne obejście. Można sobie dać backslash i to jest, backslash to jest taka fajna ucieczka, bo otwiera nam się okno pisania na czacie generalnym. I to jest okienko, z którego działają już wszystkie normalne skróty. I z tego okienka można zrestartować sobie NVDA, dzięki czemu NVDA z kolei ukradnie wszystkie te skróty, które ona lubi, które ona ma. I gdy będziemy chcieli na przykład użyć Shift F12 nie w NVDA do przeglądania historii, tylko w grze do podwyższenie na przykład wysokości, szybkości i tak dalej, to będziemy sobie ten NVDA zwyczajnie albo usypiać, albo przepuszczać klawisz. Natomiast tak, no nie wiem po co grze jest Windows R, nie wiem po co grze jest Ctrl Shift Escape. Tego nie ogarnią.
5: Ja myślę, że to po prostu bierze się z tego, że gra ma takiego hooka, tylko trochę zbyt agresywnego go ma.
6: No to ja wiem.
5: To jest, ale dla tych, co nie wiedzą, to może być zabezpieczenie przeciwko używaniu skryptów autochotki, bo na przykład w tej grze jest taki trik, że jak na przykład chcesz coś wydobywać, na przykład, nie wiem, czy łowić ryby, czy wydobywać żelazo, to na przykład działa to tak, że możesz przytrzymać klawisz i jak będziesz w danym miejscu, to na przykład to ci będzie wydobywało coś. No i myślę, że to jest po prostu jakieś zabezpieczenie przed jakimiś skryptami, które nie wiem, by nie używał, żeby nie można było automatycznie właśnie atakować, czy w ogóle automatyzować pewnych rzeczy. Natomiast z tego, co wiem, ma to zostać rozwiązane dla użytkowników właśnie NVDA. To także, no jak ktoś chce, to jeszcze jest parę godzin, można testować. Natomiast ja przychodzę do was z pytaniem a propos Mastodona, bo no to nie daje mi spokoju. Chcę się, po pierwsze tak, chciałem sobie założyć konto na dragonscave.space. No i pojawił się taki problem, którego nawet nie rozwiązałem z twórcą tego serwera, powiedzmy. Chciałem się zalogować swoimi danymi, czyli swoim nickiem i swoim mailem, którym jestem zalogowany obecnie na mastodon.social. No i jak się chciałem na tego Space'a zalogować, Dragonscave'a, stwierdził, przepraszam bardzo, ale taki nick i taki mail już jest zajęty. Nie zalogujesz się, panie. Co jest dziwne, zmieniłem nick na inny, zmieniłem mail na inny, poszło. A tymi innymi danymi nie byłem zalogowany do żadnego Mastodona. Jak pytałem się człowieka, który za to odpowiada, to się okazuje, że niku takiego, e-maila takiego, jaki próbowałem się zalogować u nich na serwerze, nie ma zarejestrowanego, więc ja się zastanawiam, o co tutaj w tym wszystkim chodzi i czy wy macie na to jakiś pomysł. Ja w końcu zrobiłem to konto, ale trochę na innych danych, a jednak chciałem mieć dane te same, które mam na Mastodon Social, żeby stamtąd przenieść śledzących i w ogóle usunąć konto z tego na Mastodon Social i być na tym Dragon Space'ie.
3: No nie wiem, szczerze mówiąc, mi to brzmi trochę tak, jakby coś się pokmatwało pomiędzy twoją starą instancją, a tą nową. Tak jakby jakbyś próbował zalogować się na Mastodon Social jednak, a nie na Dragonscave'ie, na ten nick i e-mail. No,
5: kliknąłem jakby w link za...
7: Ja bym, Patryku, popróbował na twoim miejscu tej rejestracji i logowania w tym serwisie na Dragonscave'ie z trybu prywatnego. Może to by rozwiązało twój problem.
5: A nie jest to tak, że on ma jakoś powiązanie z tym Mastodon Social, w sensie, że on jakoś sprawdza.
3: Nie powinien.
7: Nie powinien.
3: Mówię, spróbuj sobie na tym. Spróbuj sobie na, tak jak mówi Michał, na incognito. Zobacz, czy masz ten sam problem.
5: W Chromie na przykład sobie tam przez jakiś Shift P włączy się ten tryb prywatny i...
3: Tak.
5: O ile ten link oczywiście jeszcze nie wygasł, bo ja nie wiem, jak to z tymi linkami, bo to trzeba się z linkiem do zaproszenia. Czy jak ja już założyłem inne konto, to czy ten link
3: szczerze
5: będzie...
3: Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie mam doświadczenia, ale możesz zobaczyć.
5: To znaczy mogę też zrobić inny trik, podejrzewam. Jak już przeniosę sobie dane, aczkolwiek to przenoszenie danych to też jest dość skomplikowane i nie do końca oczywiste. Znaczy nie dane, tylko śledzone. Tam się jakieś aliasy używa i nie do końca jeszcze tworzy i nie do końca wiem, jak to działa. Ja spróbuję usunąć konto na Mastodon Social i po prostu po usunięciu zmienić maila i zmienić nick. Bo zdaje się, że chyba...
7: Być może jest to rozwiązaniem tego problemu.
3: Jest tam jakiś limit na to, ile razy możesz to zrobić w jakimś tam okresie czasu, ale zasadniczo możliwość jest. Mhm. Natomiast przenoszenie śledzących to jest procedura... Można sobie nawet wygooglować, jak to działa, tak szczerze mówiąc, i znajdziesz na pewno jakieś przejrzyste artykuły, ale w dużym skrócie na koncie i nawet chyba jak zaczniesz to robić, to on cię tam jakoś pokieruje, tak szczerze mówiąc. Że na
5: właśnie
3: koncie...
5: nie wiem, czy jak mam być zalogowany na przykład na Dragon Space, żeby tam właśnie przenieść konto z sociala i mam jakby na socialu zrobić ten alias, czy na odwrót? Właśnie nie do...
3: Na Dragon's Cave'ie robisz chyba z sociala najpierw, z tego co pamiętam ja, bo ja już też to robiłem jakiś czas temu, alias, czyli
5: w sensie jak?
3: W taki tryb.
5: W sensie jak? Zalogować się, ale nie, mam być zalogowany na Dragon's Cave'a czy na sociala?
3: Zaczynasz od Dragon's Cave'a. I tam ustawiasz, że twoim starym kontem było tam twoje jakieś na Mastodon Social. Gdy to zrobisz, to bo DragonSky wtedy będzie już gotowy na przyjęcie danych z tego konkretnego tam nika czy coś. Nie pamiętam teraz, czy to jest czyste wpisanie, czy to jest jeszcze jakaś autoryzacja. Bardzo możliwe, że tam jednym kontem autoryzujesz się na drugim. Nie pamiętam teraz. Natomiast robisz to i potem przechodzisz na sociala i tam to jakoś dokańczasz. Też w ustawieniach ustawiasz, że przerzuć tam moje dane i...
5: Właśnie tam jest coś z tym aliasem i nie do końca właściwie...
3: Tak, tylko najpierw musisz zacząć, mówię, od... Musisz, aliasem wtedy będzie Dragon's Cave, tak mi się wydaje. Tylko najpierw musisz go skonfigurować pod social, pod twoje konto na socialu.
5: No dobrze, to jakoś to pokombinuję z tym. Mhm. Ale czy jak na przykład przyniosę sobie te osoby śledzące, to czy jakby te osoby jeszcze raz będą musiały mnie śledzić? W sensie ja będę
3: nie.
5: musiał jeszcze raz
3: ich... To się zaśledzi samo pod warunkiem, że nie masz ustawionych próśb o śledzenie. W sensie, że ty musisz ręcznie przyjmować osoby.
5: No w socialu to wyłączyłem, aczkolwiek no. Nie wiem, jak jest na Dragonie teraz domyślnie.
3: No domyślnie, nie, domyślnie chyba tego nie ma. To jest coś, co musisz opcjonalnie włączyć.
5: I... No ja to miałem domyślnie włączone, na, jak zakładałem na socialu. Właśnie, no
3: to po mojemu zdziwieniu. To przejrzyj ustawienia. Ja nie pamiętam, żebym miał, ale przejrzyj ustawienia. Możliwe, że ja coś źle pamiętam. Natomiast nie, mnie wiele osób przenosiło i ja po prostu widziałem tylko komunikat, że ktoś tam cię śledzi i w momencie, kiedy ja już znałem Nika i tak myślałem sobie, po co drugi raz i sobie uświadamiałem, aha, chyba nowa instancja i patrzyłem w profil, rzeczywiście instancja była nowa, ale ja już tą osobę śledziłem.
5: No dobrze, to dzięki w takim razie. No to w takim razie ode mnie to wszystko, to ja chciałem życzyć wesołych świąt.
7: Dziękuję
5: no
7: bardzo, Patryku.
5: Żebyście nabrali sił na kolejne te przeglądy.
3: Tobie też.
7: Postaramy się.
3: Może twój chiński Mikołaj jeszcze jakieś prezenty przyniesie, a jak nie, to polski jak najbardziej taki tradycyjny.
7: Dokładnie.
5: Zobaczymy.
3: Wszystkiego dobrego.
7: Dzięki, Patryku, za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. Cóż, jeżeli chodzi o Patryka, no to on często do nas dzwoni w tematach związanych z grami. A teraz też ty, Pawle, masz dla nas informację związaną z grami, konkretnie z konsolą do gier PlayStation.
3: Tak, bo tutaj firma Reed Speaker, która tworzy takie neuronowe, trochę chmurowe głosy. Jeden polski głos również jest w ofercie, może nawet więcej w tym czasie. Pamiętam, że my kiedyś w tym przeglądzie prezentowaliśmy jeden. I firma ta tworzyła już od jakiegoś czasu taką wtyczkę do Unreal, Unity, do różnych silników gier na różne platformy, głównie PC-towe, żeby można było te ich syntezatory mowy dynamicznie integrować w grze. Do jakiejś narracji dialogów, do jakichś postaci, no bo taką syntezą neuronową można się już bawić w jakieś tam intonacje i różne głosy i tak dalej. No i teraz ten plugin również jest w sklepie deweloperskim PlayStation 4 i 5 w Sony, więc można używać tej syntezy do różnego generowania różnych komunikatów syntetycznych w grach na te platformy. No myślę, że fajna wiadomość, zwłaszcza, że chyba jak się myśli o dostępności gier na PlayStation, to poniekąd buduje się tę całą syntezę i wszystko od zera. Ja nie jestem pewien, czy tam jest możliwość skorzystania, pewnie jest, ale z syntezy, która jest zbudowana, ale kojarzę, że jak jeszcze oficjalnie polskiej syntezy w PlayStation nie było, no to na przykład taki The Last of Us już po polsku mówił, więc teraz będzie pewnie kolejna opcja, żeby dobudowywać. Możecie sobie na stronie readspeaker.com sprawdzić oczywiście, jak taki głos polski brzmi, no i może wysłuchacie go w jakiejś grze, w którą będzie wam dane w przyszłości zagrać.
7: Jest możliwość, aby jak najwięcej twórców decydowało się z tej możliwości korzystać. A teraz będziemy zapraszać was na bloga jakdotknąćsztuki.wordpress.com jakdotknacsztuki.wordpress.com. Zaproszenie na tę stronę internetową, na tego bloga otrzymałem wczoraj drogą mailową od jego autorki, którą jest Ania Knapek. A teraz kilka słów na temat tego bloga. Cytując maila. To blog, na którym opisuję, jak samodzielnie tworzyć tyflografiki dzieł sztuki i inne pomoce dotykowe dla osób z niepełnosprawnością wzroku do wykorzystania w muzeach. Na blogu znajdą Państwo artykuły, w tym najnowszy zatytułowany Tyflografika dzieła sztuki, jak ją zrobić metodą do it yourself. Oprócz tego infografiki opisujące w telegraficznym skrócie najważniejsze zasady samodzielnego tworzenia materiałów dotykowych, analiza tyflografik wykorzystywanych w muzeach podczas oprowadzań, w których uczestniczą osoby niewidome i słabowidzące. To wszystko na tym blogu, a jeżeli chodzi o kilka słów na temat jego autorki. Ania Knapek na co dzień pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zajmuje się jego dostępnością dla osób o szczególnych potrzebach. Ma doświadczenie w realizacji autorskich projektów edukacyjnych, dostępnościowych, takich jak Muzeum na Wynos, w Muzeum Wszystko Wolno, czy Sztuka Bezpośrednio. I jeszcze tu autorka bloga dodaje, gdy zwiedzam inne muzea, fotografuję w nich wszystko, tylko nie zabytki. Foldery ze zdjęciami z podróży wypełniają mi fotografie krzesełek, tabliczek z podpisami, ścieżek dotykowych, planów tyflograficznych i tym podobne. W 2022 roku otrzymałam stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w ramach którego poszukuję odpowiedzi na pytanie, jak samodzielnie przygotowywać materiały dotykowe wykorzystywane w muzeach podczas oprowadzań dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zapraszam do lektury. No rzeczywiście, może być to interesujący blog, interesująca tematyka. Ja się trochę zastanawiam, na ile osoby, które nie mają doświadczenia w przygotowywaniu tyflografik, faktycznie są w stanie zrobić je dobrze. To jest takie zagadnienie, które mnie nurtuje, ale z drugiej strony każdy od czegoś zaczynał kiedyś i taki blog, na którym zawarte są różnego rodzaju wskazówki, informacje, rzeczywiście może być niezłą pomocą dla chętnych. Myślę, że w przyszłym roku gdzieś na początku sobie z autorką tego bloga porozmawiamy i wtedy też uda nam się odpowiedzieć na sporo pytań, które mogą gdzieś tam się w międzyczasie pojawić. No a tymczasem odbieramy kolejne połączenie, odbieramy wiadomość od kolejnego słuchacza. Tym razem dzwoni do nas Roberto. Witamy cię serdecznie na antenie Tyfloradia.
8: Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Słychać mnie? Słychać.
8: Super. Dzwonię w sprawie, o której pisałem do was tydzień temu, czyli nowa aplikacja banku Santander. Testuję ją na iOS-ie i na Androidzie. Myślę, że w 80% jest nieźle. Naprawdę, albo no, w 80% jest dobrze. Po prostu można zrobić wszystko, co trzeba. Wszystko, wszystkie funkcje takie najważniejsze aplikacji są dostępne. Nie wiem teraz skąd zacząć, bo parę problemów jednak jest. Powiem tak, ta aplikacja jest inna. Ona nie jest lepsza, gorsza, ona jest po prostu inna. Chyba mi się troszkę bardziej podobał ten poprzedni wygląd, gdzie były po prostu zakładki na dole, konto, płatności, znaczy konto, ekran główny, potem płatności, kontakt i chyba jeszcze, i oferta, a teraz trzeba rozwinąć menu przyciskiem, żeby podobne opcje nam się pojawiły. No i można dopasować sobie ekran główny i ja w końcu muszę się temu przyjrzeć, bo w tej chwili jest tam troszkę dla mnie mimo wszystko zbędnych elementów, jakieś przewidziane wydatki na koniec tego miesiąca. To się może przydać, ale w tej poprzedniej aplikacji.
7: Ale czy koniecznie na ekranie głównym, prawda? To...
8: No właśnie, nie?
7: No właśnie. No na przykład ICO też pozwala na jakieś tam dostosowanie tego ekranu głównego, tej pierwszej zakładki i ja powiem szczerze, też chętnie z tego korzystam. Chociaż jak tak słucham opowieści o aplikacjach bankowych i o tym, co te aplikacje mogą, jakie są ich możliwości i jak tak naprawdę tego jest dużo, to ja coraz bardziej naprawdę zaczynam jeszcze bardziej doceniać ICO, które zresztą lubię, ale też po prostu jakoś doceniam prostotę tej aplikacji.
8: Mhm. No, to w tej poprzedniej aplikacji Santandera miałem po prostu blik, potem nie pamiętam, czy coś jeszcze tam jest, jakieś tam chyba jakaś reklama i zawsze jakieś ubezpieczenie czy coś i potem jest konto, karta, ja mam tam jeszcze konto walutowe, tam więc jest konto złotowe, konto walutowe, karta i zakładki i tyle. I podejrzewam, że można sobie dopasować to, no ja na razie tego jeszcze nie zrobiłem w tej nowej aplikacji, muszę się temu przyjrzeć. Plus jest taki dla was, którzy byście chcieli testować to, że można mieć jednocześnie obie aplikacje na jednym telefonie. Tak nie było wcześniej, kiedy jeszcze nie było publicznej bety, czy tej wersji testowej, to teraz już można mieć obydwie aplikacje na telefonie i tą jeszcze poprzednią Santander Mobile i Santander One App Polska, bo tak się nazywa ta nowa. I co na razie nie działa? Na systemy iOS z VoiceOverem nie zalogujemy się Face ID. Ten element po prostu nie działa. Ja rozwiązuję to tak, że wyłączam VoiceOvera, klikam parę razy w ekran tam, gdzie powinno to być i mam telefon tak przed twarzą i to się udaje. No, ale tak nie powinno być i zresztą już im to zgłaszałem. Na Androidzie z kolei jest pewien postęp, ale nadal nie jest idealnie w sprawie maskowanego hasła, gdzie w poprzedniej aplikacji w ogóle nie mieliśmy świadomości, że hasło jest maskowane, bo po prostu było normalne pole do wpisania hasła. A tutaj jest ileś tych pól, tylko one nie są oznaczone, nie wiadomo, który znak trzeba wpisać. Ale jest. W końcu jakby wiadomo, że tak, że to jest ileś pól. Też im to zgłosiłem. Potem w obu aplikacjach jeszcze trafiłem na taki błąd, że niektóre przyciski na początku podczas procesu aktywacji, zresztą właśnie to hasło maskowane nam będzie potrzebne tylko podczas procesu aktywacji na szczęście. I to można poprosić osobę widzącą ewentualnie, żeby nam przeczytała po prostu te cyferki, które pola od nas są wymagane, bo potem kursor nam już przeskakuje tak jak trzeba. Ale dobrze. Podczas procesu aktywacji jest parę przycisków na obu systemach, które są opisane jeszcze po hiszpańsku. Bo Santander, z tego co kojarzę, no to jest hiszpański, tak? Bank. Na pewno to jest miasto w Hiszpanii, więc podejrzewam, że to jest hiszpański bank. I jest tam, są tam elementy, które się nazywają po hiszpańsku przełącznik, tam kliknij dwukrotnie, aby włączyć lub wyłączyć i potem jest jeszcze tam chyba cerrar mensaje to się czyta, czyli zamknij wiadomość. I te przyciski jeszcze nie są przetłumaczone na polski. I nie testowałem w innych językach. Właśnie, no ciekawe co by było, może jak zrobią to na sztywno po polsku, to znowu będzie problem w wersji na przykład anglojęzycznej, ale to już jest takie, myślę, mniej ważne. Mimo wszystko mniej użytkowników będzie. A fajnie by było, jakby to było zrobione oczywiście per język. No i jeszcze jest problem, jak ostatnio zauważyłem, i tego im jeszcze nie zgłaszałem, z ankietami, które się pojawiają od czasu do czasu w aplikacji, to jest problem taki, że na Androidzie na razie ją tylko widziałem, tę ankietę, właśnie do zostawienia opinii i ona jest nieczytana w ogóle. Tam jest tam przełącznik, ale my nic nie wiemy, co w tej ankiecie jest i jeszcze nie miałem jak przetestować, czy na iOSie też jest tak źle, czy jest jednak lepiej i tutaj mam do ciebie, Michał, pytanie. Może tak, które znienacka, ale Ja do ciebie pisałem w jednej sprawie dzisiaj, w sprawie opłaty za serwer, i jeśli mi teraz powiesz, czy jest tyle samo, czy nie, to ja mogę tutaj dla was przeprowadzić ten przelew, blik na telefon, żadne dane by nie wyciekły, i pokazać, że to jest dostępne. I przy okazji zobaczyć tę ankietę na iPhone'ie, ale może nie trzeba.
7: To znaczy, powiem ci tak, no troszeczkę nam tu niestety inflacja też dała się we znaki i o 30% niestety jest więcej, więc 130.
8: Dobrze, a powiedzcie mi, chcecie, żebym teraz ten przelew wam pokazał, czy nie? Bo to też nie ma co wydłużać audycji.
7: Możesz pokazać.
8: Tak? No to dobrze. To w takim razie... to będzie przelew na iPhone'ie. Mam iPhone'a po czesku, ale mój telefon, ale aplikacja się przełączy na polski sama z siebie. Więc tak, teraz tu właśnie mamy ten element zaloguj się za pomocą Face ID, więc ja teraz muszę wyłączyć VoiceOvera. Teraz mam telefon przed twarzą, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Oczywiście tak nie powinno być, tak? Ale no, na razie tak jest. No i się nie udało, to zaraz albo się zaloguję pinem, albo spróbuję jeszcze raz.
7: No to jest spory minus, że to tak działa.
8: Jest!
7: Udało się. Okej.
8: Okay. Ale no nie powinno tak być, oczywiście, że nie.
3: Jakbyś Roberto mógł troszkę bliżej telefon mikrofonu dać. Nie,
8: tak, jak tylko mi zacznie mówić po polsku,
3: zwolnić,
8: wiesz?
3: Tak, i zwolnić syntezę pewnie, bo nie wiem na jakiej prędkości.
8: Tak, jak tylko mi będzie mówić po polsku.
3: Dobra, mówię, bo sam sobie czasem też muszę o tym przypomnieć.
8: Tak,
3: niestety.
8: Więc tak. 60%. Blik, przycisk. Blik, przycisk, tak? Swoją drogą... Ciekawostka, my tego nie odczytamy normalnie, czytając polską syntezą, ale ja mam syntezę w innym języku i teraz cyfry w kodzie blik są jako słowa podawane. I no, mi czeska synteza te polskie słowa czyta jakby inaczej, tak? Że jest napisane rzeczywisty kod blik. Właśnie, rzeczywisty kod blik. No właśnie, tutaj mi się cały czas ten czeski włącza.
9: Odbiorcy blink, nagłówek, wróć, przycisk, odbiorcy blink, nagłówek, wyszukiwarka, wyszukaj odbiorcę.
8: No to tutaj mogę sobie cię wpisać.
9: Z, Z, I, W, znaleziono zero kontaktów, pusta lista.
8: Dlaczego zero kontaktów? Ale w sumie dobre jest też to, z tego co teraz widzę, że on nam... filtruje te kontakty blik, a jeszcze w poprzedniej aplikacji mogliśmy przelać tę kasę tak naprawdę komukolwiek, jakby nawet na zagraniczny numer nie zarejestrowany na tego blika.
6: Albo na stacjonarny. Tak, to by mi się też przydało. Ja bardzo żałuję, że tego u mnie nie ma.
8: Czego nie ma?
6: No filtrowania
8: kontaktów. Filtrowania nie ma
6: tych,
8: właśnie.
6: Które są w bliku.
7: No to powiem szczerze, że to mnie bardzo zaskoczyliście, że to w ogóle byłoby możliwe. Z ciekawości ktoś próbował doprowadzić taką procedurę do końca, bo aż mi się nie chce wierzyć,
3: da się,
7: że...
3: To znaczy, da się wysłać pieniądze?
6: Wtedy jest komunikat, że... Aha! Da się wysłać... jest komunikat po prostu, że czy człowiek nie jest zarejestrowany w bliku.
7: No bo właśnie do tego zmierzam. W ICO na przykład nie wyślę pieniędzy, jeżeli numer nie jest zarejestrowany w bliku.
3: W tym banku się to udawało. Roberto, zresztą byłeś świadkiem, bo to z tobą taki eksperyment przeprowadzałem. Nie tylko, ale z tobą też. Gdzie ty nie miałeś konta... Ty miałeś konto Aliorze wtedy. To były te czasy takie jeszcze erasmusowe twoje. Ale tak. Nie miałeś numeru polskiego...
8: Tak.
3: Nie, miałeś polski, ale nie miałeś apki. No tam był jakiś problem, nie mogłeś
8: korzystać. Tak, nie miałem apki. Nie miałem apki.
3: Tak. No więc ja na twój polski numer telefonu wysłałem przelew blik. I został wygenerowany link, w który ty mogłeś kliknąć. Wpisywałeś sobie numer konta bankowego z ręki. Mogłeś go przekleić nawet z jakichś tam miałeś notatek o zapisanych. I na ten numer konta, który podałeś, przelewane były pieniądze. I to zawsze tak działało.
8: Tak, ale ja wam powiem, że chyba tutaj jeszcze też coś szwankuje, bo Michał, ja cię nie widzę w tych kontaktach blik, więc chyba niestety nie przeprowadzę tego przelewu.
7: No cóż, no mówi się trudno, w każdym razie...
8: Przeprowadzę, przeleję ci tę kasę, ale ze starej aplikacji, no a to,
7: no to
8: nie,
7: wiadomo,
8: nie będziemy
7: to nie ma sensu tego demonstrować, bo to wszyscy znają, którzy korzystają.
8: Tak, albo, no tak, bo nie ukrywam, chciałem też wywołać tę ankietę, no ale to... No. Trudno.
6: Oj, to zawsze możesz na przykład, nie wiem, mi 50 groszy wysłać, nie? tam
8: no, to by się dało. No, ale w każdym razie, no widzieliście troszeczkę ten interfejs i ogólnie no czytane to to jest i oni dbają o tę dostępność i to widać, więc zdarzają się jeszcze przyciski typu tam icen, back, coś tam przycisk, zamiast wróć przycisk. Ale generalnie z tego co widzę to jest nieźle. Mam nadzieję, że będzie lepiej. I jeszcze bym wam podał numer do infolinii, numer infolinii dedykowanej, który mi podała pani na tej zwykłej takiej infolinii Santandera. Jest infolinia, gdzie można zgłaszać błędy dotyczące właśnie aplikacji.
7: No, czyli oni mają takie zakrojone na masową skalę te testy, skoro uruchomili dedykowaną infolinię.
8: Tak, i ona działała już, jak zaczął się ten pilotaż jeszcze w ogóle, kiedy to było? No jesienią jakoś chyba, tak? Tej nowej aplikacji, kiedy jeszcze była tylko w test flightie albo w programie Play, tym, w sklepie Play, tym jakby jako beta, kiedy nie było to publicznie dostępne. I wtedy ja ten numer gdzieś nawet od nich dostałem, ale nie pamiętam już gdzie, więc napisałem go i teraz nie gwarantuję też, że dobrze powiem, chyba od 9 do 18 czy tak jakoś, ale w każdym razie

0: prostu z kimś, kto się troszkę bardziej zna. Bo kiedy dzwoniłem tam bodajże przedwczoraj, to pani mi powiedziała właśnie na infolinii, że jakby przekażę to tak i w razie czego proszę dzwonić na, tutaj na tę infolinię, czyli 149. Ja mówię, no ale proszę pani, ja dzwoniłem na dedykowany numer, więc nie do końca wiem jak to działa, ale na pewno nie trzeba, przynajmniej nie trzeba wybierać tematu rozmowy, tylko od razu system powie, że za chwilę połączymy cię z konsultantem, tam by proszę zgłosić tam no, spostrzeżenia dotyczące nowej aplikacji.
1: No to zawsze jest trochę łatwiej.
2: Ten numer, żeby od razu był w komentarzu z naszymi newsami.
1: Jasne.
0: No, także
2: to wrzucone.
0: Myślę, że nie jest źle. Płatności zbliżeniowe Blik na Androidzie też działają bez zarzutu. Tylko trzeba zdezaktywować w starej, a aktywować w nowej aplikacji. No, zapowiada się przynajmniej nieźle, jak nie tak dobrze, jak było w poprzedniej aplikacji. Trzeba jeszcze potestować, pogrzebać, ale myślę, że Santander, jak słyszałem jakieś wstępne opinie właśnie te parę miesięcy temu, że dostępny nie, że nie najdostępniejszy nie był, tak teraz to już widać, że się postarali i powinni klienci być zadowoleni.
1: To znaczy mówisz o tej mobilnej aplikacji, że na początku ona dostępna nie była zbytnio, ta nowa.
0: Ta nowa, tak, jeszcze kiedy zaczęto ją testować, tak.
1: No tak, no ale to miejmy nadzieję, że będzie to tak szło w dobrą stronę wszystko. Okay.
0: A, no i jeszcze jedna zaleta tego teraz jest taka, że w końcu można płatności Blik potwierdzać biometrycznie. Tutaj nasz redakcyjny kolega Patryk Faliszewski mi twierdził, że właśnie ze względów bezpieczeństwa nie można było, ale widocznie stwierdzili, że albo to nie jest aż taka przeszkoda, albo po prostu wcześniej o tym nie pomyśleli, więc teraz już nie trzeba wpisywać PIN-u, można normalnie...
2: Ale na Androidzie też palcem?
0: Tak, oczywiście.
1: Okej, okay, Roberto, no to w takim razie dzięki za tę garść informacji. No i cóż.
0: Życzę wesołych świąt i
1: wzajemnie.
0: Do usłyszenia tutaj na antenie pewnie w nowym roku, nie?
1: Tak jest, tak.
3: Jasne,
1: jest.
3: Dzięki.
1: W nowym roku się będziemy słyszeć dopiero, także w przyszły tydzień macie od nas spokój.
0: Ale za to w później dłuższa audycja.
1: A no, to coś za coś, jak się tych informacji nazbiera. Dzięki raz jeszcze za telefon.
0: Trzymajcie się.
1: Hej. No to teraz czas na kolejną informację, tym razem coś dla miłośników dźwięku, bo to mamy na horyzoncie kolejną firmę, która ma zamiar zadbać o dostępność w swoich interfejsach audio.
3: Tak, firmą tą jest Audient i na ten moment jest to wersja beta sterowników, które zostały zaktualizowane i mamy na YouTubie taki półgodzinny filmik, w którym Tony Barth, taki muzyk i też adwokat dostępności niewidomy z Niemiec, wraz ze Scottem Hesfortem, czyli również znaną postacią, jeśli chodzi o dostępność produktów muzycznych i dźwiękowych, audio, przedstawiają właśnie, jak ta dostępność się prezentuje. No jest to, tak jak mówię, taki półgodzinny filmik, jest tam pokazywane, że rzeczywiście można po tych kontrolkach nawigować. No i na ten moment kwestia dotyczy interfejsów audio firmy Audient z serii ID i Evo. No i zobaczymy, jak to się wszystko dalej rozwinie. Ja się jeszcze tej demonstracji troszkę bliżej przyjrzę. Jak tak patrzyłem na polskim rynku, to te interfejsy w zależności od modelu, ja się domyślam, że tam jest liczba wejść, bo te modele są odpowiednio jakoś 2, 4, 8, 16, więc przypuszczam, że tu chodzi o liczbę jakby wejść lub wyjść w takim interfejsie i no to od 500, powiedzmy 600 zł do nawet 2000 w zależności od
4: modelu. Ja tylko dodam, że Audient jest raczej z tego co wiem firmą dość dobrą i te interfejsy cieszą się raczej dobrymi opiniami, jeżeli chodzi o ich jakość. Te ceny, o których mówisz, to są no takie przeciętne ceny takich kart dźwiękowych, to jakby nie jest niczym ani jakoś szczególnie drogim, ani szczególnie tanim. To są po prostu karty, które no, są używane w takich właśnie dobrej klasy studiach domowych, albo nawet podejrzewam jakichś półprofesjonalnych, nie wiem na ile w profesjonalnych, ale na tyle, żeby jakby spokojnie nie musieć się tym w żaden sposób Znaczy to jest na tyle dobrze, że no nie trzeba się jakby wstydzić

0: absolutnie tych kart. W związku z tym, no, bardzo mnie cieszy, że takie karty są, będą, no, już są, tak, poniekąd dostępne. I w ogóle w ostatnich latach ta dostępność, rzeczywiście to już trochę się powtarzam, ale trudno, dostępność tego sprzętu muzycznego rzeczywiście wzrasta i bardzo mnie to cieszy. Zwłaszcza, że sam jakby jestem zainteresowany taką, tego typu dostępnością.
1: No, mnie również to cieszy. No, mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane sobie rozbudować właśnie moje domowe studio i wtedy ten czas decyzji będzie, no, ciężki, muszę powiedzieć, bo tej konkurencji takiej dostępnej robi się coraz więcej, ale
2: patrzcie,
1: czy ja na to narzekam?
2: Fajnie, że będzie ten wybór, że to nie będzie wybór między tym, a tym, ale w sumie tak naprawdę to wybór sprowadza się tylko do jednej marki, bo ona ma coś dostępne, a cała reszta, no, to jest po prostu zabawa i częsta konieczność pomocy kogoś widzącego, tylko że będziemy mieli kilka równorzędnych produktów i będziemy mogli, tak jak każdy inny klient, zdecydować się, aha, tu jest nam potrzebne to, tu jest nam potrzebne to, a ta dostępność to tak przy okazji, no bo po prostu możemy z tego skorzystać.
1: To prawda i mam nadzieję, że tak będzie z jeszcze większą ilością produktów, większej ilości sektorów, nie tylko w muzycznym, bo no, byłby to piękny świat.
2: Oby tak było, to tak sobie na ten nadchodzący rok tego możemy życzyć. Tomku, a teraz twoja informacja, to jest informacja szczególnie istotna dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, bo jest projekt, który zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń.
0: Tak. No, nie tylko, bo dla samych zainteresowanych, niewidomych, no też na pewno jest dość ważne, bo no, tutaj będziemy mieli większe w razie czego możliwości ewentualnych pewnie zarobków. No, jeżeli pracodawca uzależnia zatrudnienie, czy w zasadzie wysokość zarobków od wysokości dofinansowań, no to jest rzeczywiście dobra wiadomość nie tylko dla pracodawców. Bo rzeczywiście jest projekt ustawy. Pierwsze czytanie odbyło się już 12 grudnia. I projekt zakłada przede wszystkim właśnie zwiększenie dofinansowań w zależności od stopnia niepełnosprawności. Dla lekkiego to jest bardzo niewielka zmiana, bo to samo 50 zł. Dla umiarkowanego stopnia to jest 150 zł. Natomiast dla znacznego stopnia to jest różnica 500 zł, tak? Od 1900 do 2400. W związku z czym, no to już jest w miarę. Choć oczywiście niektórzy mówią i tak, że to jest za mało, więc no ale to tak zawsze chyba będzie. Tam jeszcze w tym artykule, który będzie w linku, jest kilka takich ciekawych statystyk podanych, bo tam jest też taka informacja, że w tym momencie jest, w niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zatrudnionych jest 31% tam z groszem. A tam chyba 2 lata temu było 28%, więc jest jakoś tam, no, 3% w górę. Natomiast co ciekawe, tylko że tak, to są oczywiście wszystkie niepełnosprawności, również te niepełnosprawności w stopniu lekkim, więc tutaj nie ma na przykład powiedziane i jak to wygląda w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ani w przypadku osób, no, powiedzmy, niewidomych. Więc no, ciekawe, jak tutaj sprawa wygląda. Natomiast jest jeszcze jedna taka ciekawa rzecz. Podobno więcej niż połowa osób niepełnosprawnych jest zatrudniona w taki sposób, że nie otrzymuje dofinansowania do stanowiska pracy. I ciekaw jestem dlaczego. Czy rzeczywiście firmy nie są zainteresowane takim dofinansowaniem, czy na przykład z jakichś powodów uważają, że to dofinansowanie mi się nie należy, ewentualnie nie wiedzą w ogóle, że jest takie dofinansowanie.
2: Ja myślę, że może być tak, że nie wiedzą, to jest rzecz jedna. Rzecz druga to jest taka, że czasem po prostu to dofinansowanie, szczególnie na samym początku, kiedy to zaczyna działać, to ktoś się może do tego na przykład zrazić. Ja słyszałem kiedyś taką historię odnośnie tego wypłacania tych dofinansowań, że to wcale nie zawsze niestety działa tak z miesiąca na miesiąc, jakbyśmy sobie mogli tego życzyć, że są pewne opóźnienia związane z wypłacaniem tego dofinansowania, więc jak ktoś się gdzieś raz zraził, że musi coś tam dodatkowo wypełniać, to może już po prostu po to więcej nie sięga, a szkoda, bo to jest czysty zysk dla pracodawcy, a tego pracownika czyni jeszcze bardziej, jakby to nie powiedzieć, atrakcyjnym.
0: To się zgadza. Też słyszałem takie sytuacje, że ktoś miał i to z księgowego jakieś błędne informacje, że to dofinansowanie to jest tam tylko w momencie, gdy jest, załóżmy, dostosowany sprzęt, czy tam coś takiego. Chyba nie ma takiego obowiązku, tak mi się wydaje.
2: A poza tym, czym jest dostosowany sprzęt? No, instalujemy NVDA na komputerze i komputer jest już dostosowany.
0: Nie, że on tam wyczytał, że tam budynek musi mieć dofinansowanie, znaczy dostosowanie, jakieś windy, podjazdy, coś tego i że to się nie da i w ogóle, więc tam chyba różne o tym krążą legendy. No, ale to tak samo jak kiedyś dzwonię do banku, tak, w sprawie tam jakiejś pożyczki czy czegoś i tam mnie tym artykułem, który był potem wycofany, gdzieś tam we mnie rzucili, że się tak wyrażę. W ogóle mieli o tym jakieś błędne informacje, więc niestety księgowi, prawnicy to nie zawsze mają informacje takie jak trzeba.
2: Zwłaszcza jeżeli ktoś się tym tematem nie zajmował, obsługuje, na przykład jest to jakieś biuro rachunkowe, powiedzmy, które obsługuje ileś firm i nagle
0: tak,
2: przychodzi...
0: Tak, to nie jest standardowa sytuacja.
2: Dokładnie.
0: To nie jest tak, że każda firma ma jakiegoś niepełnosprawnego pracownika i jakby wszyscy o tym wiedzą, to nadal niestety jest, że ktoś gdzieś jakoś kiedyś może.
2: Tak.
0: Także no, tak to wygląda. No i zobaczymy, co będzie dalej. Tam są jeszcze jakieś zapisy, że te dofinansowania to mają stanowić do, znaczy 30% zamiast do 30% budżetu tam, czy nawet nie pamiętam jakiego, w każdym razie, że tam więcej pieniędzy de facto będzie na te dofinansowania, więc możliwe, że te opóźnienia też będą mniejsze. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tyle chyba ode mnie w temacie.
2: Okej, no to możemy przejść do kolejnej informacji, a tym razem będzie to informacja no, dość nam bliska, bo to będzie informacja podcastowa.
1: Tak, i o tyle też bliska, że poniekąd jest to autoreklama, bo jestem częścią nowego projektu i wystartował tenże nowy projekt. Jest to projekt Europejskiej Unii Niewidomych, EBU, EBU in Action. No jak może pamiętacie jeszcze z zeszłego roku, gdzieś tam kiedyś byłem częścią EBU Access Cast, takiego podcastu typowo technologicznego Europejskiego Związku Niewidomych, czy też Europejskiej Unii. Natomiast podcast ten zakończył się wraz z zeszłym, z minionym rokiem. No i przez długie, długie miesiące była cisza. W międzyczasie w Unii się troszkę pozmieniało. Tam przyszła nowa osoba na stanowisko menedżera, powiedzmy, do spraw komunikacji. I było tam jakaś działalność podcastowa się kręciła w ramach jakichś konkretnych projektów. Natomiast no gdzieś około października ruszył pomysł, żeby jednak coś zrobić takiego stałego, takiego właśnie typowo EBU, żeby jakiś podcast był. No i tak powstało EBU in Action. Mamy od dziś dostępny już chyba wszędzie, gdzie podcasty są słuchane, odcinek pilotażowy, pilot, w którym przedstawiamy, myślę, że to jest dobry obraz tego, jaka będzie prawdopodobnie w przyszłych odcinkach struktura tego podcastu. Nie jest to podcast technologiczny, to mówię już. Jest to podcast taki typowo zwiększający poniekąd świadomość, omawiający takie kwestie społeczne, takie co osoby niewidome zasadniczo w tej Europie tak porusza. Na ten moment ten pilotażowy odcinek składa się z trzech części. Pierwsza to są wieści z EBU, no czyli co tam w organizacji słychać, w jakie się angażuje inicjatywy, na jakim to jest etapie, jakieś kampanie, jakieś inne działania, w takim telegraficznym skrócie. Potem najdłuższą część tego show, kradnie nam temat główny. I to jest taki już dłuższy wywiad na jakiś temat, który sobie akurat na dany odcinek wybierzemy. No i na ten odcinek wybraliśmy sobie temat samojezdnych i połączonych pojazdów. No bo też już wspominałem wam o tym kiedyś, że EBU się udzielało w takim projekcie jak Pascal, to był taki projekt troszeczkę akademicki, a troszeczkę korporacyjny, który miał na celu sprawdzenie też, bo to tam jakieś kwestie takich technik, jakaś adaptacja w Europie właśnie samojezdnych samochodów, czy społeczeństwo jest na to gotowe, jakie są wyzwania, jakie są szanse. No i też częścią tego projektu było oszacowanie, na ile osoby niewidome, osoby z dysfunkcją wzroku są gotowe na to, żeby w taki samochód autonomiczny wsiąść, czy może mają jakieś obawy. I to jest też coś, co było poruszone. No i o tym przez 15 minut rozmawiamy z osobami, które właśnie za tę część dostępności i osób z dysfunkcją wzroku były odpowiedzialne. No i na koniec zamykamy to tak zwaną sekcją korespondencką, czy sekcją z korespondentem, gdzie łączymy się z jedną z organizacji osób z dysfunkcją wzroku, no, europejskich, które są zrzeszone w ramach EBU, i pytamy, co tam u nich słychać, jakiś poruszamy konkretny temat, który na dany moment jest gdzieś tam ważny w tej danej organizacji. Akurat w tym odcinku padło na Włochy i przepytujemy koordynatorkę współprac międzynarodowych, Franceskę Zbianki, no, z tytułu tego, że we Włoszech ostatnio były wybory parlamentarne, jest teraz nowy rząd we Włoszech, no i w jaki sposób Włoski Związek Niewidomych jakoś się stosunkuje, jakby jakie są ich nadzieje i priorytety, strategie negocjacji różnych właśnie kwestii związanych z osobami z dysfunkcją wzroku, z tymże nowym rządem. Całość trwa około 40-45 minut. Mówimy oczywiście po angielsku. Mamy nadzieję, że dostatecznie wolno i wyraźnie, że można wszystko zrozumieć. Audycja jest też opatrzona transkrypcją. No i to jest tyle na święta, a w przyszłym roku zobaczymy, ile, o czym. To poniekąd też będzie wasza zasługa, no bo jeżeli macie jakiś temat, który jest dla was, że tak powiem, palący, kolokwialnie, chcielibyście, żeby został on omówiony w ramach EBU in Action, no to zgłaszajcie, dawajcie znać i będzie prawdopodobnie jakieś pole, jakiś obszar, żeby się do tego, jakaś przestrzeń, żeby się do tego dostosować. No, zachęcam do słuchania, no, materiału audio na święta, do słuchania pewnie będzie dość.
2: Zgadza się. A ja myślę, że skoro to nie jest taki podcast typowo technologiczny, ale też od technologii uciekać nie będziecie, z tego co wnioskuję z opisu, który, Pawle, zaprezentowałeś przed momentem, no to tych tematów może być naprawdę sporo.
1: Tak, no mamy taką nadzieję.
2: Zaglądamy do mediów społecznościowych. Co tam do nas piszecie ciekawego? Między innymi Wiesław się z nami przywitał, no to my się również i z Wiesławem witamy. Kuba do nas napisał: cześć, czy wiecie coś na temat tabletu dla niewidomych pod nazwą Dot Mini? Wiemy, że jest. A czy ktoś z was miał okazję ten tablet oglądać?
1: Ja nie. Nie wiem, Dot Mini, czy to jest tej firmy Dot Incorporated z Korei, od Dotwatcha i od...
2: Chyba tak.
1: Od Odpada? Ja się coś kojarzę, że istniał taki, ale nawet nie jestem w stanie teraz sobie z głowy przytoczyć specyfikacji technicznej. Więc...
2: I pytanie, jak bardzo on się spopularyzował. Jeszcze było coś takiego jak Dot View.
1: Ja wiem.
2: Jeszcze było coś takiego jak Dot View.
1: Wiem. Dot... Właśnie nie wiem, czy to Dot Mini to nie był ten taki... trochę notatnik brajlowski, coś jak ten Braille Sensy, tylko bez klawiatury, on był tylko taki do odczytu. Coś tak mi się kojarzy, że to było coś takiego i nie wiem, czy to nie miało 16 znaków.
2: Natomiast no tu ciężko nam coś chyba, myślę, Pawle, więcej powiedzieć, bo,
1: tak.
2: Bo chyba nikt no z nas tego nie widział po prostu. Mm-hmm. No więc
1: dokładnie.
2: Wiemy, że jest i tyle możemy na ten temat powiedzieć, Kubo. Czy coś jeszcze? Nie. Na razie do nas więcej nic nie piszecie, więc ja teraz mogę odczytać informacje od naszego słuchacza Patryka, który mi te informacje podesłał w minionym tygodniu. A informacja dotyczy programu MuseScore, który to coraz lepiej radzi sobie na systemie macOS. Hej, ciekawa informacja, być może o niej już wiesz. MuseScore, darmowy program do edycji nut od wersji 4.0, teraz jest chyba nadal w wersji beta, jest dostępny, a w każdym razie o wiele bardziej dostępny z makowym voiceoverem. O ile poprzednie wersje na Macu podczas wprowadzania i próby odczytania nawigacji po partyturze milczały jak grób, w tej chwili wszystko jest ładnie odczytywane. Szczegółów nie znam, dopiero pobrałem tę wersję, ale jest to alternatywa dla rozwiązań płatnych, która na Windows była już od jakiegoś czasu. Może warto chociaż o tym wspomnieć w Tyflo-przeglądzie dla wszystkich muzykujących. No, oczywiście, że warto, wspominamy. Dziękujemy, Patryku, bardzo za te informacje. Jeżeli jeszcze uda ci się jakoś bardziej przetestować MuseScore'a na Macu, a może komuś innemu, kto nas teraz słucha i chciałby się podzielić jakimiś wrażeniami, piszcie, dzwońcie, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Teraz kolejny temat, tym razem jest to temat Tomka. W zeszłym tygodniu tak trochę o tym wspominaliśmy, że jeszcze nie ma takiej jednolitej karty, która oferowałaby różnego rodzaju złączone ulgi, bez względu na to, w jakim kraju osoba niewidoma się pojawi, czy z jakąś inną niepełnosprawnością, ale chyba coś takiego powoli zaczyna powstawać, bo prace trwają. Ale to myślę, że Tomku, ty więcej o tym powiesz.
0: Tak, mogę pewnie powiedzieć więcej. Pytanie, czy mogliśmy to troszeczkę przesunąć w dół, bo akurat robię kaszkę dzieciom.
2: No dobrze, no to okej, nie ma najmniejszego problemu. Słuchajcie, uroki audycji na żywo. To w takim razie, skoro na razie Tomek jest zajęty innymi czynnościami, to Pawle, albo nie, może Paulino, bo Paweł się nagadał, tak, to teraz ja dajmy myślę, głos Paulinie na trochę mniejszych informacji.
3: Okej, okay. Nie ukrywam, że ja też nie przygotowałam tak od razu, bo myślałam, że jeszcze mam dwa newsy w zapasie.
2: A to trzeba być czujnym.
3: Ale okej. I tak.
2: Nigdy nie wiesz, kiedy kaszka cię dopadnie.
3: Tak. W drobnych newsach dzisiaj ode mnie dwie nowości. Pierwsza rzecz mała, chociaż nie wiem, czy nadal aktualna, czyli promocja na Blind Shell'a od Altixu. Do wyczerpania zapasów możemy kupić Blind Shell'a i dostaniemy etui z klapką, smycz i 10 sztuk tagów NFC do Blind Shell'a. Natomiast druga rzecz to jest informacja o tym, że z popularną nawigacją Razario, matko, przepraszam, zaczęło współpracować jedno miasto w USA, Tampa, i obecnie trzy lokacje są zmapowane, takie, które są zazwyczaj u nas robione jakimiś Yourway'ami i innymi tego typu. No, z tym, że właśnie urok tego jest taki, że tam jest to zintegrowane w jednej apce. No i cóż, mamy nadzieję, że więcej będzie tego typu rozwiązań. Jest o tym artykuł i można sobie go poczytać, będzie link w komentarzu.
2: No to teraz, Pawle, myślę, że czas na ciebie.
1: Tak, no to moje newsy również drobne. VLC jakieś otrzymał drobne poprawki dostępności. Na pewno na iOSie, na Androidzie. No ciężko mi na ten moment powiedzieć. Być może też. Myślę, że warto o tym wiedzieć. Jeżeli używacie aplikacji, fajnie, że dbają tak o dostępność. Ponoć popsuła się w najnowszej wersji Discorda na iOSa dostępność listy serwerów. I była prośba, żeby nie aktualizować. Więc ostrożnie z aktualizacjami. Możliwe, że to już gdzieś tam zostało jakimś hotfixem naprawione, ale jeśli nie, co niestety jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem w przypadku takich aplikacji, pamiętacie, jak zacinała się główna strona YouTube'a pewnie jeszcze, no to ostrożnie, może lepiej się z tymi aktualizacjami powstrzymać i zostawić sobie póki co tą starszą wersję Discorda, żeby wszystko działało jak trzeba. Natomiast jeśli używacie EasyReadera od Dolphina, na przykład do słuchania książek z DZDN, czy też nawet własnych jakichś, to ucieszy Was wiadomość, że jeżeli wykupiliście abonament premium na wersję tego czytnika, bo taka istnieje, no to od teraz możecie sobie bez limitu pobierać głosy dodatkowe, które aplikacja oferuje do czytania książek tekstowych. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jakie to są głosy. Czy to są wokalizery, czy jakieś akapele, czy jeszcze jakieś inne? Nie wiem, natomiast można te głosy sobie normalnie kupić. Chyba że jesteśmy, prawda, członkami jednej ze szwedzkich bibliotek, to wtedy można do 4 głosów za darmo dostać w ramach tej licencji bibliotecznej. No albo można teraz sobie wykupić premium i w ramach premium te głosy mieć bez limitu. Dobrych głosów nigdy dość. A skoro już mówiliśmy o Szwecji, no to ze Szwecji pochodzi również metalowy zespół Sabaton. I co się stało? No, jedna z niewidomych użytkowniczek strony Sabatona, która no, zauważyła, że strona jest niedostępna, nie da się tam zalogować do jakiejś sekcji fanów, do jakichś tam części takich bardziej interaktywnych i społecznościowych, rozkręciła jakąś większą akcję, no i minęło trochę czasu, nawet nie wiem, czy nie jakieś lata, no i ponoć teraz po ponownej wizycie stwierdza ona, że strona Sabatona jest pięknie dostępna, więc jeżeli jesteście fanami zespołu, no to dużo łatwiej odnajdziecie się na stronie tego właśnie zespołu. No i to tyle, jeżeli chodzi o drobne newsy ode mnie.
2: No dobrze, to w takim razie teraz jeszcze myślę, że jeden od ciebie, Pawle, ale myślę, że tu Paulina też może zabrać głos, bo ty, Paulino, jesteś wpisana jako pomysłodawczyni tego głosu, a mam tu na myśli nowy głos RH Voice, który się pojawił jakiś czas temu. I tym oto sposobem mamy już 5 polskich głosów.
1: Ja mogę w razie czego głos zademonstrować, bo... A,
2: to dobrze.
1: Bo, że tak powiem, mam, nawet sobie specjalnie tu zainstalowałem. On nie jest zły, natomiast cieszy się taką sławą, że oddycha dużo, że jakoś tak dziwnie brzmi. Mam wrażenie, że nie przyjął się aż tak.
2: Każdy z tych głosów w ogóle, słuchajcie, mam wrażenie, że jednak, że mimo tego, że jest to sztuczna mowa, generowana w taki, a nie inny sposób, to jednak w tej sztuczności trochę tego człowieka jest, bo każdy z tych głosów mówi nawet w trochę inny sposób. To nie chodzi o samą barwę, ale też o sposób akcentowania, o pewne niuanse w tych głosach. To nie jest tak, że to jest jeden i ten sam sposób artykulacji tej mowy, tylko po prostu wypowiadany przez kilka głosów. To nie działa.
1: Prawda. Pewna mechanika jest zachowana, jest taka wspólna dla tych głosów. To, w jaki sposób one się potrafią załamać, na przykład na niektórych zbitkach. To, w jaki sposób jednak... No, intonacja, wiadomo, jest przeniesiona z tych nagrań, ale jest w tym pewna taka przewidywalna mechanika.
2: Tak, ja sobie to nawet sprawdzałem na swoim głosie, który siłą rzeczy dość dobrze znam i sposób, w jaki ja akcentuję pewne rzeczy. I to się faktycznie sprawdza. Jak mówię, w przypadku czytania szczególnie jakichś takich tekstów, bardziej do rzeczy, powiedzmy, lektorskiej, gdzie mi się zdarzyło też parę rzeczy w ten sposób nagrać, no i nagrać też te zdania do Common Voice'a w ten właśnie sposób. Także, no, jest to coś w tym jest.
1: No to prezentacja.
4: Rozpoczęto udostępnianie dźwięku z komputera alert. Udostępniasz dźwięk swojego komputera okno. Zatrzymaj udostępnianie przycisk.
1: No.
4: Audycja 165 TYF. Audycja. Paweł. Drobne Nef. Paulina. Paweł. Cezary nowy głos RH Voice nagłówek poziom 3. Link edytu.
2: Tak, i jednym się to podoba, drugim się nie podoba, to nagłówek poziom 3. Ten taki sposób oddechu na końcu. Tak. Jest to dość ciekawe, tak czy inaczej.
0: Myślę, ale to tak było czytane. To ja akurat wiem, bo ja znam te próbki oryginalne i ten pan jak czytał, to rzeczywiście trochę czyta w ten sposób.
2: Ale to jest to, Tomku, co ja, o czym ja też mówiłem przed momentem, że ja też kojarzę to, jak ja czytam pewne rzeczy i w moim głosie też się różne takie smaczki, że tak powiem, ostały.
0: Tak, ja w ogóle dość dużo takich różnych próbnych głosów zrobiłem, część z Common Voice'a, z jakichś tam paru innych źródeł i rzeczywiście RH Voice lubi. Znaczy rzeczywiście ciekawie oddaje, natomiast on jakby sobie w pewnym sensie uśrednia całą intonację. Znaczy mam wrażenie, że on bierze sobie wszystkie zdania, które miał, bierze sobie intonację ze wszystkiego, co tylko może i robi jedną pośrednią, bo nie wiem, czy to kiedyś mówiłem, jak robiłem głosy mieszane, bo da się. Wziąłem na przykład trochę próbek twoich, trochę próbek z głosu Nathan. I kazałem RH Voice'owi z tych próbek trochę twoich, trochę Nathana zrobić jeden głos. I zrobił. I to było rzeczywiście trochę takie sklejone te dwa głosy. On miał trochę cech twoich, trochę Nathana i to rzeczywiście był taki głos mieszany. Także da się tam takie rzeczy robić. Natomiast jak jest za duża różnica, na przykład...
1: Tak.
0: Natomiast jak to są jakieś dwa głosy typu, nie wiem, męski i żeński, to już no, mówi, że błąd i to się nie da. Natomiast jak są dwa dość podobne, powiedzmy, podejrzewam, że gdyby ktoś zrobił, nie wiem, bardzo wysoki głos męski i dość niski głos kobiecy, to dałoby się. Myślę, że jakby bez większego problemu dałoby się takie głosy połączyć. I to jest też ciekawe, że im więcej się da jakby jednego głosu, tym więcej rzeczywiście jest tych cech tego głosu, więc da się dość fajnie sterować tym łączeniem głosów i podejrzewam, że gdyby zrobić głos, o ile by było tyle próbek, z 10 różnych głosów, no to byłby taki głos, który by zawierał troszkę każdego, a troszkę nikogo i to by mógł być taki w ogóle głos, którego nie było nigdy. Także no to bardzo ciekawe tam się da rzeczy robić w RH Voice w związku z tym.
1: No to prawda, to może tylko jeszcze przejrzyjmy sobie metryczkę dla
4: Zlotowiczes. Mozilla Fi 5 polskich link przejdź do treści. Główny punkt. Głos Cezary z dnia 2022 12.12 nagłówek poziom 3. Lista elementów. 4 głos. Jan Staszczyk. Edycja audio. Tomasz Bilecki. Trening modelu głosu i przygotowanie pakietów. Zwonimir Staneczyć. Pomysłodawca. Paulina Gajoch. Koniec. Utw głos udostępniany na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa. Użycie niekomercyjne. Bez utworów zależnych. Próbka syntezy. No. Przycisk wczytywanie. Pozycja. Przycisk no głośność. Nagłówek.
1: To jest właśnie to.
2: I tu mamy próbkę.
4: Audycja sto.
1: Tak, więc.
4: Zoom spot.
1: Więc dokładnie. Więc to jest Cezary. Macie też na święta nie tylko materiały audio do słuchania, polecanki gier, jeszcze aplikacje będą, ale też nowe gry. Nowe, przepraszam, syntezy z RH Voice'a, więc no, jest się czym bawić.
2: A teraz będzie taka pocztówka dźwiękowa od naszego redakcyjnego kolegi Michała Kasperczaka, który planował do nas zadzwonić, ale niestety no, nie mógł w tym czasie, kiedy jesteśmy na żywo, więc nagrał wiadomość. No, to jest wiadomość około 20-minutowa, więc za moment tego materiału posłuchacie, wypowiedzi Michała na temat m.in. AirPodsów Pro, na temat Oriona i to w kilku odsłonach. Ja tu jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że na tym materiale dokonałem pewnych zabiegów korekcyjnych w ramach takiej ciekawostki. Użyłem mianowicie dwóch silników sztucznej inteligencji jako takiej ciekawostki. Otóż najpierw przepuściłem ten materiał przez tak zwanego Clean Voice'a. Ja o tym kiedyś mówiłem, to jest narzędzie, które eliminuje z wypowiedzi tę tak zwaną pseudomowę, czyli wszelkiego rodzaju i tak dalej. Wycina ciszę i robi sporo dobrego. Co ciekawe, albo to głos Michała tak się polubił z tym narzędziem, albo tam zostały dokonane jakieś dość intensywne poprawki, bo teraz mam wrażenie, że on jest trochę bardziej zachowawczy, to znaczy pewnych rzeczy nie usuwa, ale z drugiej strony nie usuwa wszystkiego jak leci i to po prostu działa najzwyczajniej w świecie lepiej, lepiej się słucha tego efektu końcowego. Natomiast drugim elementem, któremu poddałem to nagranie, jeżeli chodzi o obróbkę, to jest nowy filtr od firmy Adobe, udostępniony na razie za darmo. No ja podejrzewam, że za jakiś czas to sobie będą kazali za niego płacić, ale skoro jest na razie za darmo, to czemu nie? Ten filtr, to narzędzie usuwa pogłosy, odszumia i dźwięki tła różnego rodzaju też usuwa. I robi to naprawdę bardzo dobrze. No Michał miał troszeczkę pogłosu w pomieszczeniu, z którego się nagrywał. Nie było go jakoś bardzo dużo, ale posłuchajcie, co on z tym nagraniem zrobił. Ja też mam wrażenie, że dlatego, że to jest jednak jakieś tam sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, to tam dość mocno jest zaangażowana w proces pracy nad takim materiałem audio. Trochę też od czasu do czasu robi coś z samym głosem. Zresztą być może Tomek też będzie się chciał potem podzielić jakimiś swoimi refleksjami, bo wiem, że też testował ten filtr od Adobe i też się nim bawił. Natomiast na razie posłuchajcie, co ma do powiedzenia Michał, a my wracamy za jakieś 20 minut.
5: Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak. Chciałbym się podzielić z wami ostatnimi rzeczami, które testowałem i gdzieś tam kupiłem i z którymi miałem styczność. Miałem w ogóle do was dzwonić tydzień temu, ale niestety nie mogłem. Teraz też nie bardzo mogę, więc pomyślałem, że w międzyczasie nagram po prostu taką wypowiedź, która być może jakoś tam będzie dla kogoś interesująca i pomocna. Nawet może w jakimś wyborze prezentów świątecznych, gwiazdkowych, bo to taki czas trochę zakupowy jednak dla wielu z nas. Pierwszą rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, są słuchawki AirPods 2 Pro, AirPods Pro drugiej generacji. Ja je kupiłem i to są słuchawki oczywiście, tak jak poprzedni model AirPodsów, dokanałowe, nieduże, głównie przeznaczone do współpracy z urządzeniami Apple. Myślę, że jeżeli ktoś ma Androida, to nie ma sensu akurat tego modelu kupować. Są modele tańsze, takie jak Jabra, takie jak Sennheiser. No Sennheiser akurat nie jest może tańszy, ale na przykład niezłe Jabry, które za dobre pieniądze można kupić. No w przypadku nas, użytkowników Apple, iPhone'iarzy, jest trochę tak, że jednak my cenimy te AirPodsy z racji takiej, że one najlepiej, najszybciej działają z voice-overem, te opóźnienia są najmniejsze. I teraz co mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś się spodziewał, że jakość przesyłu przez Bluetooth, że jakieś opóźnienia, że jakość rozmów, jakość mikrofonu będzie dużo lepsza, to mam złą wiadomość. Ona chyba, ja też nie jestem jakimś audiofilem, nie jestem znawcą kodeków takich jak chociażby Tomecki, ale znaczy jest trochę lepiej, myślę, i w rozmowach telefonicznych, i gdzieś tam, jeżeli się nagrywa na WhatsAppa albo na przykład pewnie na jakiegoś Signala, to tym bardziej, chociaż no nie, może nie tym bardziej, bo tam te zniekształcenia bardziej pewnie są słyszalne i w ogóle takie komunikatory jak Signal, Telegram, one nie lubią Bluetootha, tych słuchawek za bardzo, bo to głupio słychać. Myślę, że jest troszkę lepiej, ale naprawdę trochę, w takich Jabrach czy w czymś tam było, pamiętam, lepiej. Więc tutaj proszę nie liczyć na jakieś nie wiadomo co. Opóźnienia są podobne, myślę, że jest dobrze, jest bardzo się płynnie, pracuje bez żadnego problemu. Na pewno dużym plusem jest no Bayer, którego nie mieliśmy, ale coś, co się bardzo przydaje, czyli możliwość regulacji głośności, robienia głośniej, ciszej za pomocą przesuwania takiego przesuwania, podobnie trochę jak w iPhone'ie to mieliśmy. Tego paska, tego przycisku, który naciskamy play, stop, play, tak, play, pauza, właściwie odbierz, zakończ rozmowę i jak go przesuniemy, wzdłuż tak jakby to można, no po prostu, tylko trzeba to wyczuć, bo to jest takie, tak trochę jakby odblokowujemy telefon, to jest ten jest taki czujnik, to nie zawsze załapuje, to tak trzeba troszkę się zamachnąć i tak z góry, z powietrza troszkę zrobić jakby. Nie jest to takie za bardzo wygodne, ale jest to jak najbardziej możliwe, wykonalne, od razu mi się to jakoś prawie, że udało. Też nie zawsze to łapie, więc to proszę się nie martwić. No można przez to, dzięki temu regulować głośność, także to jest na pewno super. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa istotna to jest dźwięk słuchawek. Dźwięk jest zauważalnie bardziej przestrzenny, ale przede wszystkim bardziej basowy. Już tak na granicy tego basu. Nie chcę mówić, że go jest za dużo, ale on jest bliższy słuchawką na przykład Jabra. Jest ewidentna różnica między AirPods 1 a AirPods 2 Pro. To właściwie podkreślają wszyscy i ja się zgadzam. Ta różnica jest. Więc na pewno słuchanie wszelkich audycji, podcastów, a szczególnie muzyki, to jest naprawdę, już teraz mogę powiedzieć, przyjemność na tyle, na ile można to powiedzieć o jakichś modelach dokanałowych, tak? I tego typu słuchawkach. No pewnie są jakieś bardziej audiofilskie, znaczy pewnie, no są audiofilskie bardziej Denony, czy ten francuski Violet, czy Violet, nie wiem jak czytać prawidłowo to, przyznam szczerze, czy jakieś inne Boris Wilkins, ale tutaj AirPodsy nie mają się czego wstydzić. Myślę, że jest bardzo, bardzo przyzwoicie. No i też etui z komunikatem dźwiękowym, z głośniczkiem, przepraszam, nie z komunikatem, znaczy to tak, z komunikatem dźwiękowym, ale nie w formie alertu audio, alertu, nie wiem, mowy, komunikatu mówionego, tylko w formie sygnału dźwiękowego, dość głośnego, który mnie tak trochę wkurza, bo on od 30, poniżej 30%, jak jest chyba naładowane etui, to ono już przy otwieraniu za każdym razem wydaje nam taki dźwięk. No niestety teraz nie mogę go pokazać, bo mam słuchawki bardziej naładowane. Także, no to, ale to jest dobrze, to jest dobra rzecz, że to jest. Można też wywołać ten dźwięk, żeby więc jakoś tam sprawdzić, gdzie to etui jest. Ale tego tak czytałem, chyba nie mylę nic, więc tego jeszcze nie testowałem. Ogólnie ja jestem bardzo zadowolony i słuchawki polecam, choć zdaję sobie sprawę, że wielu z Państwa pewnie ten pierwszy model AirPodsów Pro, czy w ogóle AirPodsy działają, bo one, no mówi się, że bateria w nich się zużywa, to wszystko prawda, no ale bez przesady pewnie aż tak to znowu nie jest. Także tyle na temat słuchawek. Kolejna rzecz to są urządzenia chińskie Orion Evo 12, też chyba teraz Evo 14, nie wiem jak ten malutki pierwszy Orion się nazywał, być może Evo 10, ale tego nie wiem. Urządzenia Evo, zwane w Polsce Orionami, wprowadzone przez firmę ECE, jak być może pamiętacie, sprzedawane również przez firmę Altix. To są odtwarzacze audio, odtwarzacze Daisy, jedyne właściwie w tej chwili, no nie, może jest jeszcze Mindstone i Victor Reader Stream, o którym troszeczkę zapomnieliśmy chyba, mam wrażenie, ale te Oriony na pewno jakoś tam się przyjęły i one, no, z powodzeniem zagościły na polskim rynku. Ja przez nie tak dawno, przez około 2 tygodnie, dzięki uprzejmości firmy Altix, testowałem takiego Oriona Plus. Model, który od 4 lat, chyba 5 być może już jest na rynku, więc to nie jest żadna nowość. Ja go testowałem na poczet artykułu, który gdzieś tam przygotowuję do Tyflo Świata. I no co mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś szuka w przyszłości mimo wszystko, mimo iPhone'ów, Androidów, rozwoju tego wszystkiego, co oferują nam urządzenia dotykowe, oferują nam smartfony. Jeżeli ktoś mimo wszystko chciałby używać takiego odtwarzacza, jakim jest Orion, albo inaczej, używać odtwarzacza Daisy, to Orion to jest zdecydowanie dobry wybór. Obojętnie, czy wybierzemy go w wariancie ECE, czy w wariancie Altix, tam różnic jest kilka, ale główna to jest synteza. Wariant ECE ma syntezę, być może coś się zmieniło, ale tyle co ja wiem, ma głosy Iwona, a wariant sprzedawany przez Altix ma głosy Nuance. Ja testowałem to urządzenie z Altixu, więc na temat Iwony nie mogę się wypowiedzieć. Zresztą ona w tym malutkim, pierwszym modelu Oriona była jakaś taka dziwna. Dziwnie to ona, te syntezy brzmiały. Z kolei syntezy w Nuance, mi one się nie podobają. To znaczy próbowałem tych głosów używać, no jest Krzysztof, Ewa i Zosia i chyba Zosia Premium też. No nie wiem, ja na co dzień używam głosu Zosia zwykłego, Premium sobie nie wyobrażam, Ewa, Krzysztof też nie. I naprawdę no, w iPhone'ie działa bardzo ładnie, czysto, sprawnie, mimo wszystko tak ekspresyjnie, a zarazem nie ma tej swojej głupiej intonacji, jaką mają inne głosy Nuance. A głosy w Orionie są takie jakieś tępe. Być może to wynika, nie wiem, z całego tego układu audio, z głośnika monofonicznego. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. To nie jest zarzut, tak? Tak jest po prostu i koniec. Nic się z tym nie da zrobić, ale sygnalizuje gdzieś tam. Urządzenie nie jest duże. Nie umiem mówić, jakie ono jest duże, jak ono... Jest to ewidentnie urządzenie kieszonkowe z dobrze wyczuwalnymi przyciskami, z dobrze skonstruowaną klawiaturą. Ta klawiatura to nie jest żadna klawiatura numeryczna, to jest taki, są strzałki, u góry klawisz włączania i nagrywania, na dole klawisz takie klawisze, powiedzmy F1, F2, klawisz pauzy i anuluj, tak, proszę, pauzy, klawisz takiego menu i klawisz anuluj, gdzieś tam klawisze takie też funkcyjne, troszkę typu zakładki, typu lista plików albo innych jakichś tam rzeczy. No to też jest opisane wszystko gdzieś tam w instrukcji. Ten PDF Altixu jest tak zrobiony średnio, PDF na stronie C jest zrobiony lepiej. No, mogliby w ogóle w jakichś EPUBach, HTML-ach to też dać, a nie tylko wrzucać PDF-y takie po prostu zwyczajne, jak wszyscy producenci tacy zwyczajni, tacy powszechnie występujący na rynku, no ale to czego się spodziewamy, prawda? No i cóż, i urządzenie Orion ma głośny, donośny, przyzwoity głośnik, monofoniczny, to się słyszy, to słuchanie radia czy coś, no niby jest to niezłe, można słuchać i jest to radio internetowe, to, bo teraz przypomnę, te Oriony mają sieć Wi-Fi i można słuchać radia i podcastów i to naprawdę to działa, nie można powiedzieć, natomiast no skakanie, nawigacja po tych podcastach, ich takie dociąganie przez sieć, dostreamowywanie, że tak brzydko powiem, to nie jest jakieś wygodne specjalnie i funkcjonalne, no ale to też pewnie wynika z jakichś tam ograniczeń procesora tego urządzenia czy coś takiego. No, głośnik jest jaki jest, myślę, że jest na pewno porządny, to znaczy w sensie takim, że jest głośny i rzeczywiście dla osób, które mają jakieś problemy z słuchem albo gdzieś w kuchni, gdzie no czasami nie słyszymy, tak, co gra jakieś tam urządzenie, bo urządzenia kuchenne, jakiś szum przygotowywanego jedzenia sprawia, że no po prostu zagłusza, tak? No to myślę, że takie urządzenie się sprawdzi. Nagrywanie szumi jakieś nie wiem, to co, ono ma jakiś dysk twardy, czy jakąś pamięć, taki flash, słychać takie piszczenie, coś, szumy własne urządzenia, ja się nie znam, ale nie jest to jakoś, nie zrobiło to na mnie specjalnie dobrego wrażenia, ale na takie potrzeby zupełnie robocze to wystarczy, można nagrywać i tyle. Tak samo jakieś tam notatki głosowe sobie robić. Nawigacja po książkach Daisy, po audio, zapamiętywanie, mamy ileś na przykład w audiobooku, ileś plików, znaczy w audiobooku w folderze nie, ale w jakimś tam głównym folderze mamy osobno różne pliki audio, to on każdy plik potem traktuje osobno, pamięta miejsce zakończenia, kiedy nawigujemy po pliku. Możemy się gdzieś tam przełączać po 30 sekund, minutę, 3 minuty, 5 minut, 30 minut, chyba nawet godzinę. Także to tak góra-dół wybieramy wartość, lewo-prawo się przełączamy. Wiadomo, nie jest to może jakieś bardzo wygodne, ale z drugiej strony na pokrętle albo w gestach Androida mamy podobnie, więc to tutaj mamy klawiaturę. Oczywiście za każdym razem ta synteza mówi nam wartość i to jest takie męczące trochę słuchanie tego wszystkiego. Choć no, urządzenie jest dobrze zoptymalizowane i też nie właściwie mi się raz coś tam zawiesiłem je przez te 2 tygodnie. Jest okej, myślę. Także i bateria też jest w porządku. Także jeżeli ktoś by w przyszłym roku w aktywnym samorządzie chciał kupić, wydać te 1500 zł na Oriona albo tak w ogóle go kupić, to ja myślę, że to jest wciąż przyzwoita opcja. Jaką właśnie odtwarzacza takich multimediów, takiego Daisy audiobooków w kieszeni. Jeżeli ktoś uznaje, że telefon to jest dla niego za mało, to nie ma co się też licytować, że zawsze telefon to jest rzecz najlepsza. Jednak no, osoby widzące też dużo ludzi jednak uważa, że czytnik Kindle, Pocketbook, jakichś innych, no te dwa głównie u nas w Polsce, to są czytniki książek elektronicznych, które kupuje się, mimo że można by czytać z komputera, z iPada, z jakiegoś innego tabletu, także polecam. No i też miałem przyjemność, to z kolei dzięki firmie ECE, testować większy model Oriona. Oriona, który nie wiem w sumie jeszcze jak się będzie nazywać, Evo 14, on nie został jeszcze wprowadzony na polski rynek i nie wiem, czy będzie. Chyba będzie, ale Nie wiem, na ile to jest jeszcze już informacja oficjalna, więc to proszę pytać firmę ECE. No i cóż można powiedzieć? No to takie urządzenie, o którym można mówić dobrze i źle, bo ono jest znacznie większe, takie trochę jak czytak, ten poprzedni, pierwszej, drugiej generacji na karty Compact Flash, albo nawet większe. Czyli jest takie, no może nie stacjonarne, ale na pewno nie kieszonkowe. Ma dwa głośniki, donośnie brzmiące, porządne bym powiedział, i takie przyjemne, raczej przyjemne niż nieprzyjemne, więc tutaj wrażenia takie akustyczne są znacznie lepsze. Ma klawiaturę. I to takie, można powiedzieć, dwie klawiatury, ale one są tak wtopione, tak dziwnie zrobione, bo nie można powiedzieć, że one nie są przemyślane, tak? Ale te klawisze, ich faktura jest taka no niefajna po prostu. Mam mu wyraźna, wbrew temu, co producent sobie wymyślił, że będzie okej. Okay. I taka, trzeba się ciągle, to kilka osób potwierdzało, z którymi rozmawiałem, i widzących, i niewidomych, które miały gdzieś tam z okolic ECE szeroko pojętych do czynienia z tym urządzeniem. Ja to też potwierdzam. Klawiatura to jest jedno ze słabszych ogniw tego urządzenia. Bo mamy tak, z lewej strony mamy taką klawiaturę numeryczną, no normalną, od 1-4 rzędy. Mamy potem klawisze strzałek i taki klawisz Enter na środku, jakieś tam dwa klawisze funkcyjne właściwie nie funkcyjne, klawisze menu, klawisz menu i klawisz anuluj. Tak, jakieś takie dwa funkcyjne, jeden klawisz tam informacyjny, drugi coś tam. Plusem na pewno jest to, że klawisze numeryczne pozwalają nam szybko, właściwie za naciśnięciem jednego klawisza, przełączać typy mediów. Niestety nie można tego zmienić, czyli można sobie oprogramować tylko dwa klawisze, jeden, dwa, a tych innych nie, a szkoda, można by wszystkie oprogramować, tym bardziej, że niektóre z nich, jak krzyżyk i gwiazdka, w ogóle nic nie robią, więc to jest bez sensu kompletnie. I te dwa klawisze można sobie oprogramować, a cała reszta włącza nam radio FM, włącza, wyłącza Wi-Fi, piątka to jest radio FM, szóstka to jest książka syntezowana, e-book, siódemka to jest folder ostatnie nagranie, ósemka to jest Daisy, a dziewiątka to są audiobooki, czy z folderu audiobooks, czy audiobooki, już dokładnie nie pamiętam. I faktycznie, słuchamy sobie syntezy, naciskamy 9 i po sekundzie słyszymy audiobooka, naciskamy 5 albo nie, słyszymy radio UKF, a dlatego, bo on ma radio również właśnie z UKF-em, radio z anteną, bo ten Orion, o czym nie powiedziałem, ma antenę w środku, taką wysuwaną, starą, teleskopową, taką jaką znamy ze starych radioodbiorników. To jest taka rzecz, no, nietypowa zupełnie, i to radio faktycznie działa, bym powiedział, całkiem sensownie. No z kolei ja sobie ustawiłem gdzieś tam V-Tuner, to radio internetowe, ale ono działa dziwnie. I wyszukiwanie działa dziwnie. I jakieś takie to, że on nie zapamiętuje ostatnio wybranej stacji, czyli fokus jest zawsze na początku, gdzieś tam listy ulubionych, albo listy w ogóle opcji tego V-Tunera, i potem w katalogu też przełączymy się na przykład na audiobook i idziemy na V-Tuner, to on znowu wraca do listy, jest ulubione i coś tam, i trzeba od nowa szukać tej stacji konkretnej radiowej. To akurat jest błąd. Tam ileś błędów jeszcze jest, ale z tego, co pisałem z Konradem Łukaszewiczem, oni o tym wiedzą i tam, no, przypuszczam, że po prostu te błędy z producentem zostaną załatane, i raczej, jak znam życie, Chińczycy, no, oni tam naprawiali te błędy. To też trzeba przyznać, że Orion, on potem z czasem, znaczy dość szybko był dopracowywany, tak? Więc miejmy nadzieję, że to wszystko będzie dobrze, jeżeli chodzi o spolszczenie, to nie wątpię, on już prawie jest spolszczony, ale o poprawę pewnych opcji, bo na przykład są ewidentne problemy z nagrywaniem z radia internetowego i w ogóle z radia. Ta jakość nagrania jest fatalna, jest dziwna. Jakość nagrywania w ogóle jest zepsuta, źle nagrywa i tyle. Także tam ileś rzeczy jest ewidentnie do poprawy, no ale zarazem jest ileś rzeczy, które to urządzenie ma dobre. To jest to radio z anteną, radio FM, no to jest karta, możliwość slotna, karty SD. To jest, co tam jeszcze? W sumie nie wiem, co jeszcze. No chyba szybszy procesor, te głośniki, ta klawiatura numeryczna, która się do wpisywania, owszem, przydaje, i do właśnie szybkiego przełączania mediów. No i to jest w zasadzie tyle, tak? No nie wiem, czy to urządzenie wejdzie do szerszej dystrybucji. nie wiem, jakie, na stronie Altixu jakiś czas temu jeszcze go nie było, ale ponoć na Recha Altix je pokazywał, prezentował jakoś tam. No ECE się zastanawia, jak z tego co rozumiem, jednak chyba wprowadzi je na rynek, no ale nie wiem, no, żeby nie podzieliło losu tego Blaze Easy i Blaze coś tam z dodatkami, tego odtwarzacza, który był nawet nie następcą, bo, nie, bo trudno mówić, żeby był następcą Buxensa, tak, ale stanowił taki niby jakiś taki wyższy poziom, a w rzeczywistości to było beznadziejne urządzenie. Także no ciekawy jestem, cena, nie wiem, może być 2000, 2,5, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, Orion Plus, ten obecny, powszechnie jakoś tam mniej lub bardziej znany, kosztuje 1500 zł, więc no ten pewnie z 2000, tak przypuszczam, a co najmniej. Swoją drogą jestem zaskoczony, że Victor Reader Stream, który jest w ofercie Harpo, że on kosztuje 2000 zł, myślałem, że mniej troszeczkę. I musiałbym też do tego urządzenia wrócić po latach i jakoś tam się zorientować, co w nim nowego, chociaż chyba niestety nic. I na koniec z takich no, nowości, to trudno powiedzieć, ale na stronach Humanware'a wyczytałem, że ten Stellar Trek, jeżeli nie mylę nazwy, to urządzenie nawigacyjne, o którym kiedyś Paweł opowiadał, mówię opowiadał w takiej osobie, bo nie wiem, czy dzisiaj jesteś w podcaście Tyflo, w Tyflo Przeglądzie, czy nie. I ono już jest na stronie Humanware'a. Nic nie udało mi się uzyskać informacji, czy ono w Harpo jest dostępne, czy będzie w ogóle w polskiej wersji językowej z polskimi mapami. Kosztuje chyba z 2000 dolarów, czy jakoś tak, może trochę mniej. No więc u nas pewnie to będzie jakieś 8-10 tysięcy, czyli znowu nie mało. Nie mało, to tak, żeby sobie kupić tak o, to wątpię. To raczej bardzo ciężko, więc no z aktywnego samorządu znowu, jeżeli wtedy znowu zamykamy, już nie możemy kupić prawie nic więcej, tak? Bo już wtedy nie komputer, nie iPhone, nie coś tam, ewentualnie urządzenie brajlowskie. Także to no znowu rzecz dyskusyjna, tak? Być może w amerykańskich warunkach też i w amerykańskich mapach to się sprawdzi bardzo dobrze. U nas może być różnie, ale może też, bo to jest ciekawy koncept tych map, takich opartych na ulicach. Mnie to jakoś tam interesuje. I w sumie nie wiem, czy on jest oparty na Androidzie, czy nie, bo tam też było jakimś dotykowym, że oczywiście o klawiszach i ja to zrozumiałem jako dotykowy interfejs, ale w sumie tak do końca nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem, czy nie. Będę jeszcze jakoś to czytał i analizował. No i tyle. Także z mojej strony to wszystko. Takie informacje gdzieś tam na bieżąco miałem do przekazania. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy Ci bardzo, Michale, za tę garść przydatnych informacji. Do usłyszenia. Ja teraz jeszcze zajrzę do Waszych wypowiedzi. Napisał do nas Kuba. Wesołych świąt, drodzy autorzy i słuchacze. Życzę, aby te święta były dla Was były jak najlepsze. Dziękujemy Ci bardzo, Kubo. Wzajemnie. Również wszystkiego dobrego. I jeszcze od Roberta. Cześć jeszcze w sprawie Santandera. Kiedy do Was dzwoniłem, nie pomyślałem, że można przelać pieniądze wpisując numer telefonu, jeśli nie widzimy danej osoby na liście. Tak właśnie zrobiłem i sprawdziłem ankietę na iPhone'ie. Jest tak samo jak na Androidzie. Mamy kilka nieopisanych przycisków opcji i przycisk wyślij. Zgłoszę to w najbliższym czasie. Pozdrawiam. My również Ciebie, Roberto, pozdrawiamy. Dziękujemy za doprecyzowanie tego tematu. A teraz myślę, że możemy już przejść do tematu Tomka, czyli do kwestii związanych z jednolitą europejską kartą dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Tak, powstaje rzeczywiście coś takiego, aczkolwiek na razie to jest wstęp do wprowadzenia w zarysie na dobrą sprawę. Bo tak, w ogóle mają być dopiero w przyszłym roku, w pierwszym kwartale, konsultacje społeczne. Potem pod koniec 2023 ma być zrobione? No w każdym razie na pewno to nie ma wejść, tylko ma być wtedy też jakiś tam kolejny etap zrobiony. Więc kiedy to wejdzie, to nie wiadomo. Natomiast rzeczywiście ta karta ma powodować, że osoby ze wszystkich krajów niepełnosprawne będą jakby traktowane tak samo. Natomiast nie wiem, czy to oznacza, że miałoby wejść jakieś jedno prawo dla wszystkich państw, typu na przykład, że teraz Unia zadecydowała, że w każdym kraju będą takie i takie ulgi transportowe, czy to będzie tak, że nie wiem, czy osoby powiedzmy niewidome, jak pojedą do jakiegoś kraju, na przykład do Polski, to będą miały wszystkie tak jak Polacy i każdy kraj będzie mógł mieć po swojemu, tego nie wiem, jak to będzie wyglądało. Natomiast karta ma być wdrożona na razie w 4 obszarach. Znaczy tam było napisane, że obszary takie jak transport, czas wolny, kultura i sport. Więc no, zobaczymy, jak to będzie dokładnie wyglądało, ale no, już jakieś prace trwają, więc no, zobaczymy, co się dalej będzie działo. Na razie to jest na bardzo wczesnym etapie. Podejrzewam, że mało, no, nikt nie wiesz, jak to tak naprawdę będzie wyglądało. Jeszcze konsultacje społeczne, jeszcze coś, to jakieś dopiero są przygotowania, no ale są, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście coś takiego wejdzie i miejmy nadzieję, że jakoś się to wszystko uporządkuje.

0: to nie ma być to harmonizowane. Bardziej chodzi o to, żeby ta karta umożliwiła dostęp do tych zniżek, które są dostępne dla osób z tego danego kraju. No wiem, że to jest plan w ogóle i priorytet na przyszły rok, żeby w ogóle z tą kartą jakoś konkretnie ruszyć. Ja nie wiem, czy aż ją udostępnić, ale plan, przynajmniej ta strategia niepełnosprawności do 2030 zakładała, że z tą kartą w jakimś stopniu się Komisja Europejska w przyszłym roku upora, więc ja bardzo liczę na to, że nawet jeżeli nie dostaniemy jeszcze takiej karty do ręki, to będą już te prace na tyle zaawansowane, że w tym 2024 już to zobaczymy. Natomiast tak, jakieś społeczne konsultacje już są. Dzisiaj Hanna Pasterny udostępniła na Tyflosie link. Ja go zresztą wkleiłem do tej notatki twojej, Tomku. Pozwoliłem sobie troszeczkę ją porwać. Do 9 stycznia jakieś uwagi można składać i można się podzielić do 9 stycznia tym, co o tym projekcie myślicie. No z tego, co Hanna pisała na Tyflosie, to ona zasugerowała, żeby było brajlowskie oznaczenie, żeby było to dostępne w mObywatelu na przykład, żeby była jakaś strona z wyszukiwarką, na przykład gdzie takie zniżki, jakie te zniżki nas obowiązują. To jest akurat super sprawa, bo w sumie ta karta nie jest niczym nowym tak do końca, bo w 2017 roku był pilot w 8 krajach, nie było tam Polski, tam były inne kraje, gdzie osoby niepełnosprawne z tych krajów dostały taką kartę. Ona miała już wtedy brajlowskie oznaczenie, natomiast bardzo był duży rozdźwięk co do tego, jakie zniżki będą na tą kartę oferowane i na przykład były kraje, które z jakichś przyczyn, ja się domyślam z jakich, z przyczyn takich, że takie zniżki oferował na przykład lokalny związek na przykład niewidomych, czy głuchych, czy jakoś inaczej, niesłyszących, czy niepełnosprawnych ruchowo. Jeżeli to jest związek, czy organizacja członkowska, no to sobie może pozwolić na przykład na zniżki na kosmetyki w jakimś konkretnym sklepie, z którym ma umowę partnerską, czy jakieś inne produkty. No i któryś kraj wprowadził to jako rzeczy, na które są zniżki na legitymację osoby niepełnosprawnej, więc było bardzo duże zamieszanie, co na tą kartę można było dostać. Osoby odpowiednie, czyli przedstawiciele transportu na przykład, czy rekreacji, kultury, nie rozpoznawali tej karty, nie wiedzieli, co to jest, bo to było nowe. I wiem, że były z tym dość duże problemy. Natomiast teraz myślę, że warto takie uwagi składać. Ja już też widziałem komentarz właśnie EBU, Europejskiej Unii Osób Niewidomych na Twitterze, gdzie oni już dzielili się tym, że mają pewne swoje uwagi, które mają nadzieję, że zostaną rozpatrzone. Na przykład, żeby ta legitymacja była podparta jakimś wiążącym aktem prawnym. Bo na ten moment to wygląda jak taki, powiedzmy, projekt, jako, nie wiem, inicjatywa, czyli jakby, no jest to pobłogosławione i rozwijane przez Komisję Europejską, w ogóle przez Unię, ale nie jest to chyba jeszcze umocowane prawnie na tyle, że można by kogoś rozliczać z nierespektowania tej karty na przykład. Też chciano jakby szerszej interpretacji, żeby dotyczyła ona na przykład pewnych praw osób, które przeprowadzają się z jednego kraju Unii do drugiego. No i żeby był dostępny, czyli to, co tutaj też Hanna podnosiła, czyli no, cyfrowy, ujednolicony format. No miejmy nadzieję, że to się wszystko spełni. Zobaczymy. Może za rok będziemy już mieli takie karty w ręku, albo będziemy mówić o tym, jak daleko odpowiednie kroki legislacyjne w Unii się posunęły.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Niemniej jednak dla tych, którzy podróżują albo często, albo nawet okazjonalnie, no taka karta byłaby z pewnością dobrą opcją. A tymczasem odbieramy kolejne połączenie od kolejnego naszego słuchacza. Tym razem jest z nami Grzegorz. Witamy cię, Grzegorzu. Dobry wieczór. I słuchamy. Jeszcze tylko prosimy o zezwolenie na nagrywanie, żebyśmy się słyszeli. No i miejmy nadzieję, że już za moment się usłyszymy i że będzie już, no, że porozmawiamy po prostu na antenie. Jeszcze w międzyczasie zajrzę do waszych wypowiedzi, czy do nas piszecie, ale nie, na chwilę obecną nie widzę, żeby jakieś kolejne wypowiedzi się pojawiały, ale za to słyszę

0: że już chyba Grzegorz opanował kwestie z mikrofonem związane. Jesteś.
1: Opanowałem. Na początku mi wyskoczyło zezwolenie w ogóle na coś tam i potem jeszcze drugie okienko mi wyszło. Więc
0: ale się udało. Tego. Jesteś z nami. Słuchamy cię.
1: Na początku wam chciałem życzyć wesołych świąt i nowego roku, bo już pewnie w tym roku się już nie usłyszymy.
0: No nie, to jest nasza ostatnia audycja w tym roku.
1: Więc tak myślę, że w przyszłym roku tu tam w sprawach tam aplikacji dostępności będzie lepiej niż w tym roku. Tak myślę, no, że...
2: W tym nie było źle, trzeba przyznać. To trochę się podziało. Nie. To był w ogóle taki rok syntezatorów. Może będzie jakaś audycja podsumowująca rok, może coś takiego zrobimy, albo i nie, ale to byłby mój główny komentarz o tym roku. Dużo syntezatorów.
1: No ja tego... Też ja tam chciałbym swój syntezator zrobić, ale nie wiem, jak się za to w ogóle zabrać. Więc jakby tam kurde właśnie w okresie jakiegoś tam właśnie świąt by mi ktoś tam... pomógł, to byłoby przynajmniej to zainstalować, no bo to jest to dość takie skomplikowane.
2: Zawsze jest to wyzwanie na okres świąteczny jakieś, możesz się podjąć.
1: No, tak to do Michała mam pytanie. W zeszłym tygodniu przeglądzie wyście mówili o aplikacji na iOS-a, która zyskała dostępność. To był jakiś edytor wielościeżkowy.
2: To ja o tym mówiłem, to był Ferrite. Ferrite Studio.
1: Jak się to pisze?
2: Ferrite przez dwa R, F-E, podwójne R i T-E. Studio. Ferrite Studio, Ferrite. Studio.
1: Aha, no to sobie sprawdzę. No. Też słyszałem, że są jakieś tam lotki, że SakeAI ma być na Androida, no to już by było, już myślę, że też komplet by było chyba.
2: No
1: już.
2: Tak, to prawda. Też będę się cieszył.
1: Teraz mam do Michała pytanie, bo on jest chyba sieciowiec. Jak to wytłumaczyć? Mam na serwerze, no, Junohosta mam, tak sobie bawię się na razie, bo mniejsza o udostępnienie w ogóle czegokolwiek na internet, bo to w ogóle to co ja mam teraz obecnie, to wątpię, czy się da, ale czy da się w lokalnej sieci, no bo Junohost wymaga, żeby na przykład tam każda aplikacja była instalowana w subdomenie jakiejś tam. I czy da się jakoś w sieci lokalnej zrobić tak, żeby na przykład w sieci lokalnej był na jednym serwerze kilka subdomen uruchomionych na jednym IP lokalnym.
0: To znaczy, no, dać się da na pewno. Pytanie, jak bardzo on się gdzieś tam odwołuje do różnych kwestii związanych z DNS-em. Czy musiałbyś postawić swój własny serwer DNS i gdzieś tam sobie tworzyć strefę? Czy nie wystarczyłoby przypadkiem, bo często to rozwiązuje problem, po prostu w systemie Windows, na którym chcesz korzystać z tak zainstalowanej aplikacji, po prostu zmapować sobie nazwę tego hosta, który stworzyłeś na tym serwerze, do adresu IP lokalnego tego komputera. Czyli tam na przykład, no nie wiem, usługa 1, tam domena.wew, mapujemy na 192.168. powiedzmy 1, 2, czyli na adres tego hosta. To często rozwiązuje problem.
1: No, a właśnie na Windowsie to trzeba zrobić, bo...
0: Tak, to jest plik hosts...
1: Jest taki plik.
0: Dokładnie. Teraz nie pamiętam nawet jego lokalizacji. Dokładnie to jest C Windows, System 32, drivers etc. hosts, albo C Windows System drivers etc. hosts.
1: Linuxa bardziej i tam jest właśnie ten plik etc. tam host.
0: Ale pod Windowsem też jest.
1: Tak, i czy by tam, no właśnie...
0: C Windows, już właśnie znalazłem, C Windows System 32 drivers etc. hosts i tam po prostu sobie tworzysz takie przypisania adresów do adresów IP.
1: Czy da się pod jeden adres IP właśnie ten okolny, bo mam na przykład ten Unohost.
0: Tak, możesz ile chcesz.
1: Aha, i to się jakoś, no na przykład chcę, nie wiem, gucio.123.com.
0: Tak, no to sobie po prostu mapujesz to na adres lokalny twojego serwera.
1: Aha, i to się jakoś nie pogubi, nie nic?
0: Nie powinno.
1: Aha.
0: To jest, mówię, to jest najprostsza rzecz. Ja nie wiem, czy to zadziała, ale od tego zacząłbym jakiekolwiek próby. Alternatywą może być jakaś tam bardziej zaawansowana zabawa w DNS-y, ale nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne.
1: I ona właśnie tak, że jak na przykład Mastodon to wymaga, jakaś tam inna aplikacja wymaga i tak dalej, żeby była zainstalowana w głównej domenie lub subdomenie.
0: Jak Grzegorzu, nie znam Unohosta, nie znam tego narzędzia i nigdy go nie widziałem, więc no ja w tym konkretnym problemie nie jestem w stanie ci pomóc. Natomiast tak w ogóle, jeżeli interesuje cię wystawianie różnych rzeczy na świat, to zainteresuj się Cloudflare'em. Mhm. Albo też zresztą Tailscale ma swoje tunele, ostatnio wprowadzili. Więc no jest parę rzeczy, które nawet nie wymagają jakichś otwierania portów na routerze, tylko można to jeszcze bezpieczniej wystawić. No,
1: a ten, na tym Tailscale to te tunele, to jak to tam...
0: No, wybacz, ja ci nie powiem teraz, jak to zrobić dokładnie, bo nie korzystałem z tego, a zresztą nawet gdybym korzystał, to, no to jest tam trochę zabawy, jest dokumentacja do tego, musisz przeczytać i po prostu zastosować się do tego. No to są cała jakaś tam procedura, która jest do stworzenia takich tuneli. Oni chyba je nazywają funnel w ogóle, funnel. Jak dobrze pamiętam, tak. Wyjaśniali nawet, jak czytałem artykuł o tym, dlaczego tak to nazwali. Ale działa to na podobnej zasadzie jak te tunele od Cloudflare'a.
1: Aha, aha. I do tego to tam nic nie trzeba płacić, czy chyba trzeba jakąś domenę?
0: Nie, to znaczy no domenę, ale pamiętaj, że są na przykład darmowe domeny, chociaż niestety... stworzenie takiej domeny trwa i to może potrwać nawet kilka miesięcy, ale jeżeli chcesz mieć domenę zupełnie za darmo, to jest taka strona eu.org. To jest serwis z darmowymi domenami i tam możesz poprosić o utworzenie takiej domeny. Ja tworzyłem jedną domenę i wysłałem prośbę chyba we wrześniu. Stworzyli tę domenę w listopadzie. I to jakoś tak pod koniec. Teraz wysłałem prośbę o stworzenie kolejnej domeny. Na razie czekam. Ale może jakoś w przyszłym roku ją dostanę. eu.org.
1: Aha, aha. No to zobaczę. No bo jest jeszcze...
3: A... Bo szczerze nie słuchałem od pewnego czasu, bo nie bardzo mogłem. A te domeny .tk to jeszcze istnieje?
0: Ale to istnieje, ale tam są z nimi jakieś różne problemy z tego, co wiem. To czasem bywają jakieś kłopoty z tymi domenami TK. Na przykład ponoć nic tego, nizowego ktoś tę domenę przejmował z jakichś dziwnych powodów. No więc to tak, jeżeli komuś się nie spieszy, to ja mimo wszystko polecałbym eu.org. Fakt, że może trochę dłuższa ta domena, ale dostajemy taką pełnowymiarową strefę. Tylko jeden warunek, musimy sobie najpierw gdzieś tę strefę stworzyć, ale tę strefę możemy sobie stworzyć chociażby na FreeDNS-ie, czyli na 42.pl. Tam jest FreeDNS, można sobie ją tam zaparkować, tę strefę.
1: Aha, no bo jest jeszcze no IP, ale nie wiem, czy w ogóle to z tego...
0: To znaczy, to jest do czegoś troszeczkę innego. To są bardziej hosty, jeżeli masz zmienne IP. To się przydaje.
1: Aha, no bo akurat tu mam jeszcze zmienne IP, bo to idzie w ogóle jeden router jest podpięty do drugiego routera, który to router jest podłączony do plusa w ogóle, bo to jest danych komórkowych. I tutaj ciekawe, czy by się dało właśnie...
0: No to mogą być problemy. Grzegorzu, zagadnienia sieciowe to jest naprawdę rozbudowany temat i moglibyśmy o tym rozmawiać dość długo. Pytanie, czy jeszcze w jakiś sposób w czymś możemy pomóc?
1: Nie, na razie wszystko, dziękuję.
0: Skoro wszystko, to ja ci również bardzo dziękuję za telefon. Również życzę wszystkiego dobrego na święta. Do usłyszenia. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów i jeżeli chodzi o wątek Tyflo aktualności, to teraz ostatni temat, mianowicie kilka użytecznych i ciekawych aplikacji do przetestowania przez święta. Paweł dla nas znalazł, jeżeli ktoś już będzie miał dość siedzenia i jedzenia, no to będzie można sobie podziałać tu i tam z aplikacjami w wolnym czasie.
2: Do siedzenia i do jedzenia też coś będzie, ale to za chwilę. O. Na początek, tak, dla tych, którzy by chcieli pozarządzać sobie plikami. No, menedżerów plików na iPhone'a mamy dużo. Natomiast dzisiaj przemknął mi taki menedżer, on się kiedyś nazywał FE File Explorer. I to chyba nie jest to samo, co F Explorer, ten symbianowy, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Natomiast teraz nazywa się to OWL Files, czyli sowie pliki poniekąd. No i jest to taki dość zaawansowany menedżer, bo mamy, no oczywiście wiadomo, zarządzanie plikami takimi wewnątrz aplikacji. Możemy też do tej aplikacji pliki ściągnąć z tych plików iOS, tam jest do tego skrót. Z każdego folderu zresztą mamy opcję importu. Mamy możliwość łączenia się z różnymi chmurami, Dropbox, OneDrive, Google Drive, NASy, FTP, SFTP, WebDAV-y itd. Jest możliwość streamowania multimediów z chmur. Jest w ogóle rozbudowany dość odtwarzacz multimediów z różnymi trybami odtwarzania. Są różne pliki, edytor plików tekstowych, odtwarzacz wideo i to taki, gdzie można napisy też załadować, przeglądarka zdjęć, możliwość zrobienia od razu zdjęcia, które zapisze się w tej aplikacji. No ale mamy też kilka takich funkcji unikalnych. Mamy na przykład synchronizację folderów pomiędzy różnymi lokalizacjami. I tutaj mamy do wyboru właśnie foldery na przykład lokalne z sieciowymi, lokalne z udziałami SMB, czyli z komputerami w sieci lokalnej, albo też na przykład chmury między sobą. I też możemy to robić za pomocą telefonu. Mamy możliwość też wykrywania komputerów w sieci, jeżeli chcemy skonfigurować właśnie sobie takie połączenie z komputerem lokalnym, z którego oczywiście też możemy strumieniować multimedia. Możemy sobie wykrywać urządzenia, ale też możemy pingować. Tam jest kilka takich narzędzi sieciowych, ping, skanowanie portów. Możemy też w ogóle zarządzać tymi plikami, mamy możliwość otwarcia różnego rodzaju serwerów na iPhone'ie, czy HTTP, czy FTP i przerzucania plików z dowolnego innego urządzenia. Jest wymiana plików między różnymi instancjami aplikacji, tak zwane Nearby Share, bo co ciekawe, aplikacja jest nie tylko na iPhone'a, ale też na Androida, ale też na Windowsa w sklepie Microsoftu, przy czym niestety ta wersja niestety nie jest dostępna. No dużo różnych takich zaawansowanych funkcji. Jeszcze próbuję sobie przypomnieć, jakie to ciekawe funkcje znajdziemy. No dużo, tak naprawdę dużo różnych. No tyle, ile się da, przynajmniej na iOS-ie, zarządzać plikami, tyle tam jest. Więc można się pobawić. Aplikacja ma wersję darmową, ale jest też wersja płatna właśnie z tymi różnymi synchronizacjami, z tymi nieograniczonymi kontami chmurowymi. I tutaj mamy opłatę 17 zł miesięcznie, albo 105 zł rocznie, albo no, około 600 zł za licencję wieczystą. Więc no, pieniądze niemałe.
4: A sprawdzałeś dostępność na Androidzie?
2: Jeszcze nie, ale dostałem informację z takiego źródła, gdzie było napisane, że na Androidzie też to jest dostępne, więc można, można się pobawić i porównać.
4: Włącznie z edytorem tekstu.
2: Nie rozpisywali się autorzy tekstu okay. na ten temat, ale można zobaczyć.
4: Bo chodzi o to, że ja w sumie poza tym edytorem tekstu w komentarzy nie znam żadnego dostępnego edytora tekstu na Androidzie.
2: Ja kiedyś się bawiłem takimi edytorami markdownowymi, tymi wszystkimi jakiś tam... miałem tego kilka z F-Droida na przykład.
4: To chyba, no
2: jest, jest Simple Note oczywiście. Natomiast tak, są tego typu różne aplikacje. No możesz zobaczyć, czy jest to dostępne. Byłoby to ciekawe doświadczenie.
4: No, o ile to jest też w tej darmowej.
2: Jest, powinno być.
4: A,
2: tak.
4: No to
2: tak.
4: W sumie mogę spróbować.
2: No więc OWL Files, OWL Files się poleca. To jest aplikacja cross-platformowa iOS, Android, Windows. Druga aplikacja jest również na iOS-a i na Androida, na Windowsa również i tam również jest niedostępna, z tego co sprawdzałem, czyli aplikacja radiowa V-Radio. Aplikacja, która co prawda oferuje swój katalog, ale autor tej aplikacji ma takie dość specyficzne podejście, że powinni się do niego zgłaszać właściciele konkretnych stacji, które powinny w tym katalogu być uwzględnione. No, co łatwo przewidzieć. Wielu stacji tam nie ma. Z polskich jest kilka takich stacji internetowych i co ciekawe, wszystkie strumienie Radia SK z różnych miast. Nie wiem, jakim cudem się tam znalazły, ale są i działają. Natomiast to, co tą aplikację wyróżnia, to po pierwsze można dodawać swoje stacje i organizować je w foldery. Na Androidzie nawet jest możliwość importowania naszych kolekcji, bo niektórzy z nas zbierają sobie po prostu w sposób bardzo tradycyjny swoje stacje ulubione w formie plików M3U i mają takie całe foldery ze stacjami. Więc na Androidzie można już takie pliki importować. Na iOSie ta opcja ma dojść w następnej aktualizacji, kiedy tylko ta się ukaże. Ponadto w aplikacji można nagrywać do MP3 dowolne rzeczy, które aktualnie w radiu lecą, więc jeżeli szukaliście aplikacji, która głównie stawia na waszą bazę stacji z plików i nagrywanie, plus kilka dodatkowych opcji, bo tam można z tego co pamiętam sprawdzić sobie w serwisach streamingowych utwór aktualnie grany, dostosować sobie bufor, ile ma być prebufora, czyli kiedy stacja zaczyna grać, ile ma wcześniej już załadować, żeby w razie na przykład przerwania połączenia jeszcze trochę nam pograć, ile ma trwać, ile, jak bardzo ma buforować w trakcie odtwarzania i tak dalej, w związku, żeby nie przycinało i tak dalej. Więc no, można również, jeżeli szukacie czegoś nowego do słuchania radia, to również można tutaj aplikacją się zainteresować.
4: No a i też dopowiem, że tak. To ustawienie folderów sobie z plikami stacji to jest trochę game changer, bo jak sobie weźmiemy te rstreamsy, które prowadzi głównie kolega redakcyjny Marcel, bo jeden podcast zrobił, więc mogę go tak nazwać, to całkiem spory ten katalog nam się pojawia.
2: Oczywiście, więc właśnie pod tego typu kolekcje warto taką aplikację mobilną również posiadać. Jeśli chodzi o trzecią rzecz, to jest właśnie to, co ja już mówiłem, zapowiedziałem troszeczkę, że będzie coś dla osób, które chcą przy stole posiedzieć i w coś pograć z rodziną, albo ze znajomymi, albo z kimkolwiek spędzają święta, czyli gra w 5 sekund. Mamy dostępną na iOS-a wersję tej gry. Gra 5 sekund polega na tym, że aplikacja generuje nam jakąś kategorię rzeczy, na przykład wymień 3 zabytki Londynu. Włącza się odliczenie czasu, mamy na to 5 sekund, no i osoba, której kolejka aktualnie jest, ma te zabytki czy tam inne jakieś rzeczy wymienić. Aplikacja w pełni dostępna, pytań jest tam dość dużo, a gdyby nam się znudziły albo skończyły, to można zawsze dopisać własne. Nie muszą to już być pytania typu wymień 3, no tylko może to być takie pytanie bardziej otwarte, w stylu i w guście na przykład gry Szczerość czy Wyzwanie, czy jakaś butelka. Więc jakbyście chcieli pograć w takie rzeczy, no to też aplikacja, mechanizm aplikacji jest skonstruowany troszkę też pod takie rzeczy. No i to tyle na ten moment. Aplikacja oczywiście dostępna w języku polskim, więc bez obaw wszystkie kategorie pytań zrozumiecie. No i to tyle z moich poleceń aplikacji na ten moment, więc może w nowym roku jeszcze się znajdą jakieś nowe.
0: Kto wie, ja bym raczej stawiał na to, że na pewno się znajdą, że nowych aplikacji cały czas przybywa, tylko chodzi o to, żeby były dostępne i tego byśmy sobie, myślę, że mogli życzyć na ten nadchodzący wielkimi krokami rok 2023. Ale oczywiście my się jeszcze nie żegnamy, spokojnie. To, że skończyliśmy wątek Tyflo Aktualności, to nie znaczy, że już koniec na dziś Tyflo Przeglądu, bo teraz będą jeszcze technikalia. A teraz na dobry początek w technikaliach Paulina i nowości w Skype'ie. A nowości są to zaiste imponujące.
4: Jest to co prawda jedna nowość, o której wiem, bo Skype'a nie używam przez długi, długi, długi czas, więc może jest tu więcej rzeczy, którymi warto byłoby się zainteresować, aczkolwiek dzisiaj wpadła mi w ręce dość taka nieoczywista wieść, mianowicie Skype obecnie pozwala nam tłumaczyć naszą wypowiedź w czasie rzeczywistym w taki sposób, żeby brzmiała ona tak, jakbyśmy mówili to, ale w innym języku. Czyli na przykład jak ja powiem mam małego kotka, to Skype powinien zrobić I have a small kitten. Moim jakby głosem brzmiącym podobnie do mojego. Obecnie nie byłam w stanie się doczytać, czy jest tam język polski, bo zarówno na oficjalnym blogu Skype'a, jak i we wszystkich portalach technologicznych, które na szybko gdzieś tam przejrzałam, zostały wymienione języki takie jak hiszpański, niemiecki, to nie pamiętam, ale chiński na pewno. No niemiecki też był, angielski też i powiedziane było, że i więcej. Ale jakie tam są jeszcze języki, tego nie wiem. Natomiast myślę, że teraz jest dobra chwila, żebyś Michale pokazał, co to potrafi.
5: From Skype. I'll be joined by my colleague Adam in a minute. And today we'll be demoing a brand new magic feature in Skype that we're calling True Voice Real-Time Translation. The way this works is, with the click of one button, Skype will magically start translating your call in real time and it will use your real voice to do so. Okay, let's get started. First, we will show you how translation works using a traditional computer voice. Let's go. Hola, Adam. Buenos días. ¿Cómo estás?
6: Hello, Adam. Good morning. How are you?
5: Hello, Lewis. I'm great. Happy Friday.
6: Hola, Lewis. Estoy genial. Feliz viernes.
5: Suenas como un robot. ¿Me puedes decir cómo suena mi voz de tu lado?
6: Sound like a robot. Can you tell me how my voice sounds on your side?
5: Yeah, you sound like a female robot on my side.
6: Suenas como un robot femenino de mi lado.
5: As you can see, I could hear Adam in Spanish in real time, which is super useful, but not quite right. He didn't sound like himself. To achieve that, I'm going to restart real-time translation, but this time we will use True Voice. Hola, Adam. Buenos días. ¿Cómo estás?
7: Hello. Good morning. How are you?
5: Hello, Luis. I'm great. Happy Friday.
6: Hola, Luis. Estoy genial. Feliz viernes.
5: ¿Me puedes decir cómo está el clima en Seattle?
7: Can you tell me what the weather is like in Seattle?
5: Today is pretty cold. It's almost freezing. At least it's not raining.
6: Hoy hace bastante frío. Está casi helado, pero al menos no está lloviendo.
5: Y cuéntame, ¿cómo está tu perrito?
7: And tell me, how is your puppy?
5: Oh, he's great. He just learned to fetch, and now all he wants to do is play.
6: Es genial. Acaba de aprender a buscar y ahora todo lo que quiere hacer es jugar.
5: In this example, we saw Skype learn in real time what Adam's voice sounds like, and his translation now sounds a lot more natural. Skype continuously samples your voice and adapts the audio to match what it hears. This is done in real time to avoid any misuse of your voice. This feature is rolling out for Skype 101 calls right now. It will be coming early next year to group calls and regular phone calls that are placed through Skype.
0: Trzeba przyznać, że to naprawdę robi wrażenie, ale z tego co wiem, nie tylko w Skype'ie zostanie to wprowadzone. Zdaje się, że ty, Paulino, kiedyś mówiłaś o ofercie premium w Microsoft Teams i okazuje się, że oni coś zaczynają też w tej kwestii robić. Oprócz wprowadzenia właśnie takiego tłumaczenia z wykorzystaniem tej technologii True Voice, mają też zamiar tworzyć jakieś podsumowania spotkań, które są tam realizowane na tej platformie. Ja mam takie wrażenie, bo zresztą chyba nawet o tym gdzieś czytałem, że OpenAI jakoś bardzo mocno z Microsoftem współpracowało odnośnie chmury, odnośnie infrastruktury, na której ten chat GPT został odpalony. To jest ten słynny chatbot, z którym można o wielu rzeczach porozmawiać i naprawdę robi dość mocne wrażenie, jak to działa. I wcale się nie zdziwię, jeżeli to będzie w Microsoft Teams w przyszłości wykorzystane przynajmniej w jakimś tam stopniu, że będzie rozpoznawany głos za pomocą no, albo common, albo tego narzędzia Whisper, albo czegoś podobnego, potem przepuszczane to przez chatbot OpenAI i będzie z tego robione na przykład podsumowanie, bo to też ma być wprowadzone do Microsoft Teams.
4: No tak, to jest dość przewidywalne i możliwe. Natomiast to, czego jeszcze nie dodałam, zapomniałam, a w demie się pojawiło, na końcu, to informacja o tym, że obecnie tę technologię True Voice możemy testować, łącząc się z kimś na Skype'ie na rozmowę, jeden na jeden. Natomiast później, za kilka miesięcy, ma się ona pojawić w połączeniach telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem Skype'a i w połączeniach grupowych.
0: Tomku, ty jeszcze coś chciałeś dodać?
3: Wiesz co, bardziej a propos tego czatu GPT, bo mi się wydaje, że no właśnie, znaczy ja tak sobie wyobrażałem, że ten czat GPT może być do tego typu rzeczy wykorzystywany, właśnie do jakichś podsumowań, czy właśnie z jakichś tego typu komunikatorów, czy pewnie może w przyszłości z jakichś maili na przykład, że maile będą na sortowane, typu pokaż mi maile, w których dokonałem zakupów w tej firmie, tak? I będzie można to napisać jakimś naturalnym językiem i on pokaże firmy, w których dokonałem zakupów, tak? Jakiegoś konkretnego produktu, bo mi się już czasami zdarzyło, że nagle musiałem przeszukać maila, skrzynkę w poszukiwaniu maila sprzed kilku lat, gdzie ktoś mi coś pisał i no, poszukiwanie słów kluczowych, jak pamiętam tylko mniej więcej o czym to było, to nie było takie łatwe, a myślę, że taka sztuczna inteligencja, gdybym mógł wpisać znajdź mi maile, w których dyskutuję o czymś, tak? Już nieważne z kim, jak, jakich słów używałem, wszystko jedno, tylko taka opisówka, tak? Szukam tego u siebie i znajdź mi. I myślę, że to może być kiedyś pewnie wdrożone właśnie w tego typu rzeczach, a jak widać zaczynają od Microsoftu i czatów na czatach na Teamsie, no. I to może działać.
0: Tak, to może działać i to może działać całkiem dobrze. A co będzie działać, a nawet już co działa, Pawle, w YouTubie? Co prawda na razie w Indiach, ale coś
2: tak,
0: tam działają.
2: Działają i nowości są trzy. Po pierwsze, testowane jest przeszukiwanie transkryptów na YouTubie, czyli wchodzimy sobie w Google, wyszukujemy cokolwiek, wyskakują nam wyniki wideo. To się często zdarza, że proponowane są nam na jakiś tam temat słów kluczowych, które wpisaliśmy, filmiki z YouTube'a. Od teraz będzie można, przynajmniej w Indiach na razie jest to testowane, kliknąć szukaj w filmie, no i wpisujemy wtedy jakieś słowo i on powinien nam po transkrypcie znaleźć miejsce, w którym w filmie pada to, co my wpisaliśmy. Czy to będzie przeniesione dalej, na przykład na stronę YouTube'a albo na aplikacje mobilne, tego na razie nie wiadomo. No, ale coś w tym kierunku zaczyna się dziać, więc no, przeszukiwanie filmów powoli staje się rzeczywistością. To jest rzecz jedna. Rzecz druga, YouTube chce jakoś wejść w kursy oferowane online. Jest dużo takich platform, na przykład Skillshare, gdzie różne instytucje lub osoby mogą oferować kursy, w ramach których będą uczyć czegoś za darmo albo za opłatą. No i jest to taka playlista z filmami, która ma jakąś, powiedzmy, logiczną sekwencję, że lekcja pierwsza, lekcja druga, jesteśmy potem jakoś prowadzeni. No i do tych lekcji mogą być też dołączane jakieś materiały, na przykład pliki PDF. No i coś podobnego właśnie chcę odpalić też YouTube. Właśnie specjalny taki interfejs do kursów, można będzie je oferować za darmo lub za opłatą i również z tymi załącznikami do poszczególnych lekcji. No a trzecia rzecz, o tym już się trochę mówiło, my o tym też mówiliśmy, ale widać, że Google jakoś krąży wokół tematu, krąży i nie może jakoś tego wprowadzić, ale eksperymentuje na różne sposoby, czyli wiele ścieżek audio. No i już to testuję na razie z jakimiś organizacjami zdrowotnymi i szpitalami w Indiach. Nie jest to dziwne, jest to całkiem sensowny rynek, ponieważ w Indiach jest 26 języków urzędowych, więc całkiem logiczne, że no jest to jeden z rynków, który sobie obrali na testy tego typu opcji, no bo ma tam ona znaczenie nawet administracyjne, rządowe, powiedzmy. Natomiast to, co jest ciekawe tutaj w tym wszystkim, to to, że Google twierdzi, że wszedł w partnerstwo z firmami z sektora AI i dubbingu, żeby takie ścieżki audio wprowadzić, więc tu sugestia jest taka, że to nie tylko, że twórcy będą mogli sami takie ścieżki dołączać, ale że może przy użyciu na przykład neuronowej syntezy Google będą przyszło i tych opcji zarówno tłumacza Google, jak i generowania mowy na tekst, być może będzie w przyszłości oferowany taki dubbing generowany automatycznie. No i dla osób niewidomych byłaby to fajna sprawa, takie czytanie napisów przez syntezę, która brzmi całkiem sensownie. Jeżeli będzie to zrobione przez ludzi, tym lepiej. Jeżeli nie, to zawsze coś, przynajmniej można się zorientować w tych różnych tutorialach, w różnych dziwnych językach, jak zrobić jakąś tam czynność.
0: Chociaż miło byłoby jednak, żeby YouTube zaczął od poprawienia tego, żeby na przykład, skoro iOS ma natywnie funkcję odczytywania napisów, to żeby była ona kompatybilna z mobilną aplikacją YouTube'a, bo to podejrzewam, że najszybciej dałoby się zrealizować.
2: To prawda, ja się zgadzam. No ale YouTube jest dostępny na tylu platformach o tak różnorodnym stosie dostępności, że nic dziwnego, że idą w coś, co jest uniwersalne i korzysta z ich gdzieś tam jakichś też usług. No zobaczymy, co im z tego wyjdzie, natomiast takie są na ten moment zapatrywania Google. Zobaczymy, kiedy te różne funkcje ciekawe wejdą do Europy, a co lepiej do Polski.
0: Teraz mniej przyjemna informacja dla tych wszystkich, którzy korzystają z aplikacji Todoist, czyli takiej aplikacji do organizowania sobie pracy zazwyczaj, ale też można organizować inne rzeczy, jeżeli chcemy, żeby nam aplikacja o różnych czynnościach przypomniała. No to cóż, już tego nie bardzo będziemy w stanie uczynić w połączeniu z asystentem Google, bo aplikacja traci do niego dostęp.
4: Inaczej. Co prawda ten mail, który został rozesłany do użytkowników Todoista, był dość sceptyczny, ponieważ jak mówią deweloperzy Todoista, Google zamyka Software Development Kit, który pozwala na zintegrowanie aplikacji z Googlem. Natomiast jest jeszcze inne rozwiązanie, które się nazywa App Actions, czyli akcje Google, dzięki którym też jakoś ta integracja może zostać przeprowadzona, ale na pewno wadą tego będzie to, że jakby jakieś reakcje będą się pojawiały w interfejsie samego Todoista i chyba nie będą wymawiane przez Google'a na głos, czyli jakby nie dostaniemy feedbacku takiego wprost. Bo teraz na przykład jak mi leży telefon i sobie powiem, no to czego nie będę mówić, bo już raz tak się stało, że powiedziałam i potem na głośnikach ludziom się poaktywowały różne rzeczy. Ale jak sobie wywołam tego Todoista, to mogę sobie w locie gdzieś tam, nie wiem, przygotowując się na studia, to wydarzenie sobie dodać. Co prawda muszę je nazwać po angielsku, bo tylko po angielsku jest ta synchronizacja. Ale dla mnie to jest game changer. Natomiast teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało. No, przejście na ten troszkę mniej wydajny system będzie 31 stycznia przyszłego roku. Natomiast no, jeszcze do tej pory mamy sobie ten, ten stary model. W ogóle tak zupełnie swoją drogą, dopiero ustawiając integrację Todoista z Googlem, z asystentem Google, odkryłam, że można mieć asystenta w więcej niż jednym języku.
2: A tak, można, owszem.
4: Taka
2: ciekawostka. Ja na głośniku to stosuję. Nawet na dwóch, zresztą o tym mówiłem też w czymś, co się pewnie niebawem ukaże. Natomiast tak, ja mam na przykład angielski i niemiecki i bezbłędnie asystent reaguje na obydwa te języki.
4: Tak, no u mnie troszkę tych błędów jest, no ale polski no, nie jest aż tak znanym językiem jak niemiecki i aż tak opracowanym przez wszystkie technologie. No, aczkolwiek tak, tak to wygląda. Chyba nic tutaj więcej się nie... No, nic więcej nie mogę powiedzieć, zanim tego nie przetestuję. Jak coś już będzie wiadomo, to dam znać. No,
0: za miesiąc z kawałkiem pewnie będzie okazja, żebyś mogła się podzielić z nami wrażeniami z testów. Teraz też informacja od Google'a i to myślę, że dosyć ciekawa. Mówi się, że lekarze piszą niewyraźnie. I to co prawda ja nie widziałem nigdy lekarskiego pisma, ale wiele osób o tym wspomina, więc coś tu na rzeczy być musi. A Google to pismo będzie próbował odczytać. Więcej o
3: tak,
0: tym Tomek.
3: Przynajmniej ma takie zamiary. Zamierza taką funkcjonalność dodać do Google Lens, czyli tej aplikacji obiektyw Google. No, ciekaw jestem, czy doda to coś do Lookouta, natomiast myślę, że to jest o tyle ciekawe, że no, to pismo, skoro jest niewyraźne i bardzo trudno czytelne, no to mam nadzieję, że jeżeli by się tym udało, to może w ogóle pismo ręczne no, będzie jakoś sensownie rozpoznawalne, no, bo jeżeli oni chcą dodać trudne pismo ręczne, no to mam nadzieję, że takie standardowe, które podobno jest łatwiejsze, może to też będzie jakoś działało. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no, zobaczymy. No, Google kilka takich rzeczy próbowało robić. Na przykład wiem, że tam parę lat temu był jakiś taki news o tym, że Google chce robić syntezatory, które mają być używane do czytania książek, czyli takie, które no, jakby to powiedzieć, czytają ze zrozumieniem, jakoś tak fajnie czytają te książki. Póki co od kilku lat nic nie słychać, żeby było coś, chyba że chodzi o te głosy neuronowe generalnie. No tego nie wiemy. W każdym razie no, nie ma jakichś informacji, że słuchajcie, mamy syntezatory i mamy książki, czytajcie tym. No, na razie chyba nie ma takich informacji, nie słyszałem
0: o czymś
3: takim.
0: Aż tak się tym nie chwalą.
3: Więc zobaczymy, co będzie z tym pismem lekarskim. No ale no, plany podobno są, a w każdym razie taka informacja poszła. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Tak, ale też moim zdaniem to budzi pewne nadzieje, jeżeli chodzi o te mniej wyraźne pismo, no i przede wszystkim pismo odręczne, bo lekarze no, te recepty nie dość, że niewyraźnie, to wypisują po prostu ręcznie. Bardzo często, więc no tu jest problem, a jeżeli uda się tak niewyraźne pismo odcyfrować inteligencji Google'a, no to jest szansa rzeczywiście i na inne charaktery, te bardziej czytelne, niekoniecznie lekarskie. A teraz mamy informację dla tych wszystkich, którzy potrzebują podzielić dysk na partycje i szukają narzędzia, za pomocą którego można by to zrobić. Oczywiście są systemowe narzędzia, ale jest też inna aplikacja, darmowa, lekka, fajna, o której teraz Paulina.
4: Tak, teraz opowiem o Minitool Partition Wizard. To jest aplikacja, którą żeśmy odkryli z kolegą redakcyjnym Arkiem Świętnickim. I może o przydatności tej aplikacji opowiem w formie case study. Czyli w formie po prostu mojej sytuacji, która mi się przydarzyła. Otóż normalnie od zarania dziejów, niezależnie od moich planów co do używania systemu, moja partycja systemowa zawsze ma 100 giga. I wszystko jest spoko, aż do momentu, kiedy nie zachciało mi się instalować miliona dziwnych programów, jakichś gier, Visual Studio, czegoś. No i w końcu te 100 giga już wołało o pomstę do nieba, już jakieś głodówki i programy zaczęły planować, bo zostało mi tylko 8 giga. Więc stwierdziłam wczoraj, dobra, mam wolny wieczór, wezmę sobie DiskParta czy inne jakieś tam zarządzanie dyskami i zrobię trochę porządku. No więc tak, otworzyłam sobie zarządzanie dyskami, urwałam trochę z partycji na dane, jakieś 50 giga. Chciałam sobie dodać do partycji tej systemowej, no i powiedział mi, że nie można. No to sobie myślę, aha, no to nie można, no to widocznie muszę przejść w jakiś albo w jakiś tryb awaryjny, albo sobie odpalić jakiś inny system, żeby po prostu nie działać na żywym systemie. No więc odpaliłam sobie to takie środowisko uruchamiania zaawansowanego, to, które jest dostępne z ustawień z trybu odzyskiwania. Włączyłam sobie narratora, weszłam sobie w konsolę, odpaliłam sobie DiskParta. No i właśnie ta sama sytuacja. Shrink poszedł sobie spokojnie, czyli zmniejszenie tej partycji z danymi, a Extend już nie poszedł, dlatego że dostałam komunikat, że nie ma odpowiedniej ilości miejsca na dysku. Inna sprawa, że dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że pomiędzy partycją na dane a partycją systemową jest jeszcze jakieś delowskie recovery, które usunęłam, niniejszym pozbawiając się partycji odzyskiwania. Ale mimo to DiskPart, zmniejszając partycję z danymi, nie zmniejszył jej w taki sposób, żeby to miejsce, które się pojawiło, pojawiło się koło partycji systemowej. Czyli jakby chodzi o to, że zwiększyć partycję można tylko wtedy, kiedy na dysku miejsce znajdzie się w sąsiedztwie tej partycji. Ona nie może być gdzieś tam na dwóch kawałkach dysku. To tak jakby, nie wiem, zrobić państwo polskie, jeden kawałek.
3: Ale z tego co wiem, to się tyczy głównie dysków mechanicznych, dlatego że tam rzeczywiście jest tak, że ten dysk talerzowy, no to ma rzeczywiście te sektory, one są no, ułożone jakby od tak w kolejności i każda partycja to musi mieć no, fizycznie jeden kawałek, który no, jest jednym kawałkiem. Natomiast no, ciekawy jestem, dlaczego on to powiedział w przypadku dysków SSD, gdzie generalnie przecież...
0: Być może, Tomku, to po prostu zaszłość. Skoro może, tak było kiedyś, skoro tak było kiedyś, to DiskPart najzwyczajniej w świecie nie uwzględnia tego, że teraz mamy dyski SSD.
3: Swoją drogą, z tego co wiem, też może dlatego właśnie generalnie ludzie odradzają robienie partycji na dyskach SSD, dlatego że to dość mocno wpływa na ich żywotność, dlatego że to jest 100 giga, które masz na dysku SSD jako partycję na, powiedzmy, na system, to tam całe zapisywanie danych i tak dalej musi się odbywać w konkretnych tych 100 gigabajtach i te konkretne 100 gigabajtów jest dużo bardziej, dużo częściej nadpisywane niż te pozostałe, ile tam się ma. W związku z powyższym podobno no, jakby nie jest zalecane partycjonowanie dysków SSD. Tak słyszałem, nie znam się, nie wiem.
0: Ja powiem więcej.
3: Gdzieś słyszałem, wygląda to na sensowne.
0: Ja powiem więcej, ja od niepamiętnych już czasów kompletnie nie dzielę dysków twardych na partycje, bo najzwyczajniej w świecie... Ja nie widzę w tym sensu. Ja mam po prostu jeden dysk na system operacyjny, to jest tyle, ile fabryka dała. Zwykle to jest jakaś 250 SSD, a do tego mam podpięte po prostu jeszcze dodatkowe dyski na dane, na których nie mam partycji, bo najzwyczajniej w świecie nie ma to zbytnio moim zdaniem sensu, nawet mimo tego, że to są dyski talerzowe, bo w sytuacji takiej, jeżeli ja będę miał jakąkolwiek na przykład większą paczkę danych, no to co mi po tym dysku, który podzielę na partycje, jak na przykład będę chciał wrzucić coś i sumarycznie okaże się, tak Paulino, jak zresztą w twoim przypadku się okazało, że sumarycznie masz tyle miejsca, ile ci potrzeba, ale tak naprawdę masz trochę tu, trochę tam i zaczynają się problemy.
4: Mhm. Znaczy w twoim przypadku jest to o tyle spoko, że masz więcej niż jeden dysk. No ja mam dysk jeden, ponieważ tak było w jakby specyfikacji tego komputera. A z kolei nie wiem na ile zgodne z gwarancją jest dodanie sobie kolejnego dysku. No i też stwierdziłam, że w sumie skoro tego dysku i tak całego nie zużywam, no to trochę bez sensu jest kupować kolejny.
0: To znaczy ja nawet i na jednym bym nie dzielił, bo od czegoś i tak jest backup, który się robi, no, na ważne dane. Nawet w momencie jakiejś awarii tego dysku, awarii systemu, no to i tak trzeba gdzieś tam po prostu... Ja wiem, po co ludzie dzielą dyski na partycje, oczywiście, bo to zawsze mówi się tak, że mamy jeden dysk, na przykład dzielimy sobie na partycje, jak nam Windows siądzie, to wtedy możemy sobie spokojnie przeinstalować ten system i wtedy nie mamy problemu z danymi.
4: No właśnie,
0: ale tak naprawdę...
3: Tylko, że teraz tak naprawdę i tak Windows potrafi się zainstalować, nie niszcząc w ogóle danych na tym dysku już od dłuższego czasu.
0: To jest też racja.
3: Co samodzielnie wypróbowałem. On tworzy katalog Windows Old, w którym jest cały stary system, a reszty plików, które są tam na dysku, to w ogóle nie rusza.
0: A tak naprawdę, no ja wychodzę z takiego założenia, że od czegoś jest backup i tak ten backup trzeba robić, a jeżeli dane, które mam na dysku, nie podlegają procesowi backupu, to znaczy, że one nie są ważne.
4: Znaczy też jest też kwestia workflow, nie? Też nie wiem, na ile na przykład to uaktualnianie Windowsa no jest nieszkodliwe dla nowo instalowanego systemu. Bo to, że się robi Windows Old, to jest jedno, ale na przykład czy on nie bierze jakichś starych śmieciowych ustawień z programów, czy tam czegoś. W sensie nie wypróbowałem tego do tego,
3: no raczej nie, bo tam jest, bo w Windows Old jest Windows, jest program Files i jest Document and Settings, z tego co pamiętam.
4: Mm-hmm. No tak, ale wtedy ten user się nie... Aha, no to...
3: On tam jest w środku i z tego...
0: Ty masz go w środku i możesz sobie tam ewentualnie jakieś pliki przegrać.
3: Te foldery stare są tak, są tam zrzucane i potem można sobie to przywrócić. Także no i sprawdź sobie może i w ogóle sprawdźcie sobie, ja też to spróbuję może na następną audycję sprawdzić, zweryfikować, co piszą o tym eksperci, o tym dzieleniu na partycje dysku jest sensowne, bo może być właśnie tak, że to jest dość niefajnie dla tych dysków nowych, dzielenie ich na partycje.
4: No okej, okay. W każdym razie wracając do tej mojej opowieści, głównym rekomendowanym programem na te bóle jest Omei Partition Assistant i to jest program, który ma swoją wersję demo, czyli taką, w której przez 90 dni możemy próbować, jak to jest mieć wersję pro, natomiast z jakiegoś powodu ta wersja nadal wymagała ode mnie upgrade'u, żeby stworzyć to, o co ją prosiłam, czyli uciąć trochę z tej partycji D i przeznaczyć to na rozszerzenie partycji C. Natomiast właśnie udało nam się gdzieś tam wyhaczyć, przeglądając te rozwiązania, ten program, o którym mówię, czyli Minitool Partition Wizard. I to jest program pisany w Qt, który ma też swoją wersję pro. Ja sobie zamieściłam też w komentarzu link do wersji pro, bo jest bardzo ładny taki, no ładne wyszczególnienie, co jest w jakiej wersji i zaraz to wam przeczytam. Natomiast no poza drobnymi problemami z dostępnością bardzo łatwo pozwala na właśnie takie rzeczy, o które mi chodziło i mamy w planach zrobienie podcastu o tym programie, ponieważ właśnie ma parę pułapek dostępnościowych, ale jak się je oswoi, to jest to bardzo przyjazny i sympatyczny program. Natomiast co do tych funkcji w poszczególnych wersjach. No to w wersji darmowej mamy tak. Tworzenie, usuwanie i formatowanie partycji. Przenoszenie i zmienianie rozmiaru partycji. Kopiowanie dysku lub partycji. Wymazywanie dysku lub partycji w taki sposób, żeby nie można było odzyskać z niej danych programami do odzyskiwania danych. Scalanie lub rozdzielanie partycji. Sprawdzanie dysku lub partycji. A w funkcjach Pro jest migracja systemu na SSD lub HDD. Konwertowanie dysku lub partycji. Przeprowadzenie odzyskiwania danych. Odzyskiwanie straconej partycji. Dynamiczne zarządzanie dyskiem. Jest też takie rozwiązanie, które tworzy nam środowisko preuruchomieniowe Windowsa, ale podejrzewam, że ono jest bez mowy, więc tutaj polecam Windows Talking, aczkolwiek w ogóle to teraz jest średnio potrzebne, ponieważ w instalatorze możemy dużo zrobić. I tak naprawdę tyle. I wspierane systemy operacyjne Windows 11, 10, 8.1, 8.7 i Vista.
0: No to całkiem spora gama tych systemów operacyjnych, też tych nie najnowszych, a to też myślę, że dosyć istotne. No cóż, link będzie w komentarzu, więc jeżeli będziecie mieli ochotę się zapoznać, to...
4: Tak, jeszcze dopowiem, że licencja na całe życie to jest $199.
0: Ale i w tej darmowej sporo się zrobi.
4: Nie jest, ale w darmowej właśnie tą darmową byśmy, no, planujemy pokazać w podcaście.
0: Tak jest, więc to już w przyszłym roku, a tymczasem zaglądam na Facebooka, tu napisał do nas słuchacz Tomasz. Dobry wieczór, wesołych, pogodnych i rodzinnych Wigilii oraz wszystkiego dobrego na nowy rok dla prowadzących oraz słuchaczy. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Tomaszu, pozdrawiamy cię również. A teraz trochę historii, a rzekłbym nawet trochę nostalgii, bo Paweł ma coś dla tych, którzy mają ochotę korzystać ze starych komunikatorów, którzy mają ochotę do nich wrócić. Jakież to komunikatory, Pawle?
2: No, na przykład Windows Live Messenger, którego pamiętacie może z jeden z pierwszych Tyflo podcastów, rok 2008.
0: Kiedy to było?
2: Tak, stare czasy, jakieś wiadomości głosowe dziwne się nagrywało wtedy. Wtedy w ogóle to hit, że dało się wiadomości głosowe jakiekolwiek nagrywać. Jakieś udostępnianie folderów, które to się mapowały w eksploratorze plików, to było akurat fajne, jak na tamte czasy. I dość unikatowe w komunikatorze i wolno działało też przy okazji. No jakieś domeny, znaczy każdy mógł sobie zarejestrować swojego maila jako identyfikator, to też było dość niespotykane. Natomiast no, czasy się zmieniają i większość tych komunikatorów odeszła do lamusa. No i się okazuje, że są takie projekty, żeby tym komunikatorom przywrócić drugie życie. I jednym z takich projektów, na przykład, jeśli chodzi właśnie o Windows Live Messengera, jest Escargot Chat, escargot.hat strona i tam można pobrać już spatchowany klient Windows Live Messengera, jak i patcher, żeby sobie samodzielnie takiego naszego klienta spatchować. Kiedyś było, mam wrażenie, tam więcej tych komunikatorów, bo tego MSN-a samego było więcej wersji, bo był Windows Live Messenger, to był od 8.0 albo 8.5 w górę, plus dodatki jakieś tam MSN+, MSN Messenger od 7.5 w dół, Windows Messenger, i tak dalej. I mam wrażenie, że to się jakoś skurczyło. Teraz został tylko Windows Live Messenger, chyba że nie umiem szukać na tej stronie. Kwestia Yahoo to znowu jest inny projekt, też chyba powiązany, bo strona wygląda identycznie. Nina Chat, czyli nina.chat i tam pobierzecie spatchowane Yahoo Messenger. Aczkolwiek plany są takie, żeby to rozbudować, żeby to nie był tylko Yahoo, ale też właśnie znowu MSN może na innych serwerach, czy też Windows Live Messenger, AIM, czyli AOL Instant Messenger, ICQ i nawet coś, co się nazywało Q-Link. I Q-Link to był chyba jakiś taki amerykański też system jeszcze na tych BBS-ach, czy na tych jakichś, nie, na tych

0: no, przydawało się.
1: Tak,
0: i to bardzo.
1: Prawda. Ale nawet takie bardziej prozaiczne rzeczy typu sformułowanie, a będziesz dostępny. No teraz każdy z nas jest cały czas dostępny, bo na smartfonach to przychodzą
0: komputer, telefon, tak.
1: Powiadomienia przychodzą w czasie rzeczywistym, więc taka dobrą sprawę, większość komunikatorów wycofała się z tego konceptu statusów takich typu dostępny, zaraz wracam, porozmawiajmy, albo Skype me, czy tam pogadajmy. Oczywiście jasne, jak ktoś używa jeszcze Mirandy, czy nawet gadu-gadu, to to nie zniknęło, to dalej jest. Jakby gadu-gadu nie trzeba przywracać sztucznie, bo ono dalej działa. Natomiast...
2: Przecież Discord dalej ma te statusy.
1: No tak, to prawda, Discord ma. I Discord ma też chyba opisy. No. Discord ma też chyba opisy dalej. I opisy to jest też coś, co kiedyś, no, każdy miał poustawiane jakieś cytaty z piosenek, jakieś wierszyki, jakieś o Boże, skończyły się wakacje, znowu trzeba iść do szkoły. Jakieś, co mi na duszy leży w tym momencie, na sercu. No opisy to było przecież coś niesamowitego. A teraz, no, one dalej gdzieś są, bo WhatsApp jeszcze na przykład jakoś tam ma. One są bardziej schowane, bo te statusy WhatsAppowe to bardziej teraz są takie zdjęcia, filmy. Natomiast da się jeszcze ustawić gdzieś ten tekstowy status, ale mam wrażenie, że nikt tego już nie robi. No i ostatnio czytałem artykuł, że Instagram dodał jakąś taką możliwość opisu na swoim profilu, wrzucenia jakiegoś takiego tekstu, który koło naszego zdjęcia profilowego będzie wisiał. I ponoć właśnie teraz pokolenie to Gen Z, urodzone gdzieś pod koniec, już bliżej końca lat 90., wczesne 2000, nie rozumie, o co w tym chodzi. A milenialsi, czyli no my, jak najbardziej, że wow, to jest tak, jak było na komunikatorach dawnych, opisy, jej.
0: A propos opisów i a propos Mirandy, to kiedyś bardzo ciekawą funkcją Mirandy było połączenie wysyłania opisów na status na Facebooku.
1: Tak.
0: Tylko to było niekoniecznie dobre, bo to było domyślnie włączone. I ileś osób po prostu spamowało na Facebooku, zwłaszcza tak, niewidomych, opisami w rodzaju tak jestem tutaj, tak jestem tutaj, za kilka minut tak jestem tutaj. Bo ktoś po prostu rozłączał się i łączył z wszystkimi sieciami Mirandy, które tam miał skonfigurowane, w tym i z Facebookiem.
1: No tak.
0: I to się po prostu co chwilę aktualizowało.
1: To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że tam były pewne opisy, zwłaszcza w tych wtyczkach takich, bo no, to opisy to w tych komunikatorach bardziej rozbudowanych, no to przecież nadal chyba jest tak też trochę. To są całe wtyczki, takie menedżery, że jak zdanie się to ustaw taki opis. A jeszcze jakieś zmienne, typu tam od której godziny mnie nie ma, a coś tam. A jeszcze wtyczka, że może ustawię aktualny grany utwór na opis. Też się takie rzeczy robiło. No i ludzie mieli potem opisy. Miranda miała zwłaszcza przygotowywane opisy na różne statusy i były osoby, które się podkładały, ustawiały sobie status na niewidoczny, czyli teoretycznie powinny być niedostępne, ale no, są dostępne. Tylko że opis był, jak zrobię tak, to mnie nie widać. I cały sens ustawiania niewidocznego na nic był, kiedy właśnie ktoś sobie ustawiał status, który ewidentnie zdradzał, w jakim statusie aktualnie jesteśmy.
0: Tak, a dla tlenu to pamiętam, była kiedyś jakaś wtyczka, że jak ktoś pojawiał się na przykład niewidoczny na gadu-gadu, to można było i tak to wywnioskować, że pojawiało się okno dialogowe, jak wyskakiwało na pełen ekran, że ktoś tam ukrywa się. I można tak sobie było po prostu monitorować pojawienie się danej osoby, nawet jeżeli zazwyczaj była ona na statusie niewidoczny, to po prostu kiedy wiedzieliśmy, że jest ona niepodłączona do sieci, to ją tak jakby pingowaliśmy tym właśnie sprawdzeniem statusu, a potem po prostu wystarczyło poczekać, pojawiał się alert. Ukrywa się. No to już wiemy, że się ukrywa.
1: Ukrywam się przed mafią, to też był taki
0: Tak, było, tak, ukrywam się przed mafią.
1: Ale to była w ogóle jakaś luka w gadu-gadu, że dało się te statusy niewidoczne odkrywać, bo on chyba wtedy wysyłał IP i tak jakby IP było do odkrycia po drugiej stronie.
0: Całkiem możliwe.
1: Tak, gadu-gadu wysyłało, rozgłaszało IP i można było odpowiednimi wtyczkami typu tam PowerGG czy StrongGG czy PowerProject później takie rzeczy odkrywać. Natomiast

0: No właśnie, gdybyście chcieli zrobić sobie, zwłaszcza myślę osoby młodsze, które może gdzieś się dokopały do Tyflo Podcastu z roku 2008 i co to jest ten Windows Live Messenger i jakieś inne komunikatory i by się chciały tym pobawić, a warto wspomnieć, że te komunikatory większe były dostępne. Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, AIM, ICQ trochę może gorzej, no ale ICQ na ten moment nie jest chyba tam wspierane. Natomiast te komunikatory większe, zwłaszcza właśnie takie amerykańskie, jak najbardziej były dostępne, były do nich skrypty, na przykład do JOS-a wtedy jeszcze, no bo NVDA to gdzieś tam w powijakach. No i różnie się plasowała popularność konkretnego komunikatora w konkretnym kraju. To też było dość specyficzne, że no my tu gadu gadu, a potem się miało znajomych gdzieś właśnie, czy rodzinę w Niemczech, no to Niemcy pół na pół ICQ, MSN, czyli Windows Live Messenger i większość zachodu, tam potem gdzieś właśnie Belgia, Holandia, Francja, ale na przykład Grecja, Rumunia, Yahoo, ale na przykład Wielka Brytania już ten AIM częściej, ale na przykład właśnie Czesi, Słowacy typowo ICQ, Wschód, potem ICQ, Rosja, Ukraina, Białoruś, Bułgaria też chyba z tego co wiem, znowu bałkańskie kraje MSN i skandynawskie też. No więc było to dość ciekawe rozłożenie gdzieś tego i kiedyś rzeczywiście trzeba było wiedzieć, jak się z kimś tam z zagranicy chciało pisać, a to na jakim komunikatorze tą osobę znajdę. No oczywiście Skype był taki bardzo uniwersalny.
1: I ale w sumie też teraz trochę. Bo na przykład ja słyszałam, że chyba żaden kraj nie ma tak jak my, że my wszyscy na Messengerze, nie? Raczej
0: może
1: WhatsApp, no tam gdzieś tam na wschodzie to Telegram, gdzieś tam to już Signal bardziej.
0: No poniekąd.
1: Także tutaj też już się powoli fragmentuje to, nie?
0: Tak. Ale samo jest ta świadomość tych komunikatorów wzajemnie. A w Polsce kiedyś to tak ludzie nie wiedzieli, że jest jakiś ICQ, jakiś MSN. Nikt się tym nie interesował w ogóle.
2: Jak się miał znajomych za granicą albo jakąś rodzinę, no to wtedy to się człowiek ewentualnie zainteresował, że tak, no jest ICQ, powiedzmy, bo tam tego używają.
0: No tak. No ale to właśnie. Jest kolejne znowu coś na święta do porobienia. Jakby wam się nudziło, a chcielibyście sobie poodkrywać, jak to niegdyś było, no to Escargot, Nina i podobne projekty się polecają. Można się pobawić.
2: Na święta można mieć różne rozkminy. I to tak właśnie Paulina zatytułowała ostatni temat.
1: Nie miałam pomysłu.
2: Ostatni temat w naszej dzisiejszej audycji. No to jakież to, Paulino, rozkminy masz na te święta?
1: Tak. Wrzuciłam tutaj dwa takie artykuły, co prawda technologiczne, ale pokazujące trochę pod kątem takim, no właśnie, rozkminowym, nie wiem jak to lepiej nazwać, pod kątem przemyśleń, pod kątem refleksji, wniosków z używania tej technologii, więc też tak na lekturę, na wieczór, może na święta, żeby mieć jakąś taką aktywniejszą trochę, no jakąś czynność, żeby zabłysnąć przy stole. To tutaj podrzucam dwa pomysły. Pierwsza rzecz to jest opowieść o tworzeniu książki dla dzieci w zasadzie głównie przy pomocy różnego rodzaju sztucznych inteligencji. To stworzył Filip Sokołowski. Nie wiem, czy on jest Polakiem, czy nie, ale on stworzył książkę o jakiejś dziewczynce, która zwiedzała z jakimś robotem Układ Słoneczny. I tak, najpierw ją napisał przy pomocy ChatGPT i Jaspera. Później ją wzbogacił o ilustracje. Później ją przetłumaczył na ileś języków, tam na 10. A później ją nagrał różnymi głosami neuronowymi i tam obrobił z jakimiś muzyczkami w Adobe Audition. I trochę jego wniosków, trochę jego refleksji, w ogóle to, jak on to robił, jest opisane. No ten artykuł jest taki dłuższy troszkę, no wiadomo, po angielsku. Więc to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz to jest taka, taka trochę, no właśnie, rozkmina na temat tego, dlaczego asystenty głosowe najczęściej mają żeńskie imiona albo głosy. Bo okej, u nas po polsku Google ma głos męski, ale po angielsku ma żeński. I jest Alexa, i jest Siri, i jest Yandex Alisa, i no, większość właśnie...
2: Cortana.
1: I Cortana właśnie. No i w zasadzie to jest wszystko żeńskie. I dlaczego? Skąd się to wzięło? Z czego to wynika? To może się zapoznacie i zainteresujecie. Jest taka próba dowiedzenia się.
2: No cóż, to rzeczywiście ciekawe przemyślenia. Gdzieś tam po karpiku czy innych świątecznych potrawach będzie sobie można poczytać i zastanowić się, żeby w jakiś sposób produktywnie też te święta spędzić, jeżeli tylko będziecie mieli na to ochotę. No i cóż, to są wszystkie nasze notatki. Czy jeszcze w międzyczasie komuś coś się pojawiło, czym chciałby się podzielić?
0: Ja może jeszcze na koniec jedna rzecz. Bo wyszedł TeamTalk 5.12 i zazwyczaj mamy taką tu tradycję, jako że z TeamTalka no, korzystamy, to opowiadamy o tym, co nowego w tej wersji weszło. To jest ta wersja, która w iPhone'ie wprowadza słynne już obsługę, słynną A2DP, czyli nawet na słuchawkach Bluetooth możemy używać mikrofonu wbudowanego z iPhone'a i mimo wszystko słyszeć dalej w dobrej jakości naszych rozmówców na kanale. Natomiast też do towarzystwa wyszła wersja desktopowa. No i co tu się zmieniło? Doszła opcja w kliencie tym Qt, który no oczywiście w tym momencie głównie się rozwija, klient dostępnościowy już praktycznie nie. No i tak, weszła opcja zmiany opisu właśnie tego statusu takiego away w momencie, kiedy nie jesteśmy aktywni przez określoną ilość czasu, czyli nam się zmieni po prostu opis, status na pewnie jakiś tam, że z dala od komputera. Można w ustawianiu opisu, w oknie ustawiania opisu wybrać, aby jako opis ustawiony był tytuł pliku, który aktualnie streamujemy, jeżeli puszczamy jakieś multimedia. Następnie w opcjach będzie można ustawić, aby dźwięki na różne zdarzenia były odgrywane jeden po drugim, czyli jeżeli wydarzy się wiele, żeby te dźwięki na siebie nie nachodziły. Dodano zdarzenie dźwiękowe na to, kiedy zostaniemy przechwyceni, czyli no, administratorzy TeamTalka mają taką możliwość, że nawet kiedy jesteśmy na innym kanale niż oni, to mogą sobie nam się przysłuchiwać. Więc jeżeli byłaby taka sytuacja, to na taką okoliczność byłby dźwięk. Dodano zdarzenia mowy, czyli no komunikaty syntezą bądź screenreaderem, kiedy włączamy lub wyłączamy tryb aktywacji głosem lub push-to-talka. Domyślam się, że chodzi o to, że aktywujemy tak, żeby w tym trybie mówić, nie że za każdym naciśnięciem push-to-talka będzie synteza coś mówić, to chyba nie. No to jest fajne, bo zawsze warto wiedzieć, jak sobie te tryby przełączamy. Na wszystkich listach, na których coś jest, czyli lista plików, lista serwerów, lista użytkowników, możemy sobie podejrzeć, według czego jest ta lista sortowana. Tryb, to znaczy okno pisania wiadomości czatu nie jest już automatycznie podświetlane. Możliwość wyczyszczenia historii czatu. W oknie czatu tekstowego klawisz F6 pozwala nam na przełączanie się między historią wiadomości a polem do pisania nowej wiadomości. Jeżeli w trybie pisania wiadomości lub w oknie pisania wiadomości lub w głównym oknie naciśniemy jakikolwiek znak, który można wpisać, tak zwany printable character, czyli pewnie jakaś litera, cyfra, cokolwiek, co się wpisuje, no to jesteśmy przenoszeni do okna pisania wiadomości i tam jest ten znak wpisywany. Jeżeli zmieniamy pakiety dźwiękowe, to naprawiono to, że nie resetował się dźwięk wysyłania wiadomości przez użytkowników i wysyłania wiadomości przez administratora na kanał. Tam te dźwięki się nie dostosowywały. Poprawiono brakującą etykietę dla plików dla RX i TX, czyli wysyłania i odbierania transmisji z plików multimedialnych. Naprawiono odtwarzanie dźwięku jakiegoś ciszy na kanale. Naprawiono systematyczne rozłączanie, jeżeli włączone jest, aby na starcie ładowana była lista serwerów, a uruchomiliśmy program z linku lub pliku TT. No i QT poaktualizowane do najnowszych wersji. Na Androidzie naprawiono współpracę ze słuchawkami Bluetooth na Androidzie 11 i poniżej. Na iOSie dodano A2DP, o którym już mówiliśmy. Wsparcie dla języka indonezyjskiego. Możliwość, ta opcja, czy ma działać przełączanie nadawania przez naciśnięcie przycisku na słuchawkach, to zostało przeniesione do opcji ogólnych. Przy używaniu A2DP dodano możliwość przełączania nadawania też z AirPodsów przyciskiem. Naprawiono wysypywanie się, kiedy przyładowanie listy serwerów. I w przypadku serwera naprawiono błąd polegający na tym, że wysypywał się serwer, kiedy banowano użytkownika na nieistniejącym kanale. No i to wszystko. TeamTalk 5.12.
2: Sporo już zmian.
0: Niedostępny, sporo zmian, tak. No i też można się w święta pobawić, jakby ktoś chciał.
2: Tak jest. No cóż, sporo zmian. Można potestować, można zaktualizować. I tą informacją chyba już kończymy nasze dzisiejsze 165. wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia. W przyszłym tygodniu się nie usłyszymy, bo w przyszłym tygodniu będziemy świętować po prostu, więc słyszymy się dopiero po nowym roku. No a tymczasem tym wszystkim, którzy nas słuchają, czy słuchać będą tego później z podcastu, ale jeszcze przed, albo to przed świętami, albo przed nowym rokiem, no to pozostaje nam też życzyć wszystkiego dobrego na święta, na nowy rok, żeby wszystko wam się wiodło tak, jak sobie tylko życzycie. Nie tylko w tym świątecznym okresie, ale też i przez cały nadchodzący rok, żeby po prostu było dobrze. Tego ja wam życzę. No pytanie, czy ktoś jeszcze coś od siebie ma ochotę dorzucić?
1: No oczywiście się dołączam. To życzę. No. Szczęśliwego nowego roku i ciepłych świąt w każdym znaczeniu tego słowa.
2: No to święta to akurat mogłyby być takie zimowe nieco bardziej, ale...
0: Żeby w domu było
2: tak,
0: ciepło.
2: Ale żeby w domu było ciepło, tak. Żeby
1: to
2: z pewnością, żebyście mieli taką ciepłą, rodzinną atmosferę, tego z pewnością wam wszystkim życzymy. No i żeby inflacja nas nie zeżarła.
0: Tak, oj tak.
2: No dobrze, to w takim razie tyle w 165. wydaniu Tyflo Przeglądu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Paweł Masarczyk, Paulina Gajoch, Tomasz Bilecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia w nowym roku. Trzymajcie się. Ho, ho, ho!
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. TeamTalk 5.19. Lepszy na Androidzie i Windowsie, gorszy na Macu. Piąte oraz szóste bety systemów Apple wydane. GPT-5 w PikiBot. Nowa wersja Wolamy. Dwie zmiany w dostępności aplikacji Orange Flex. Soundscape wydany na Androida. Luomo Toolbox otrzymuje funkcję wykrywania świateł. uBlock Origin Light dostępny na Safari. Nowa wersja Omni Describera. Dodatek Unspoken do NVDA powraca. Powstaje wieloplatformowy mobilny klient do NVDA Remote. Ankieta dla użytkowników rejestratorów Zoom. Cloud Code Notifier. Dostępne powiadomienia w sytuacji, kiedy Cloud o coś nas pyta. ChatGPT-5 wydany. Co to nam zmienia? GROK 4 udostępniony za darmo dla wszystkich użytkowników. Google udostępnia Google AI Pro dla studentów na całym świecie. Za darmo. Cloud otrzymuje własną pamięć, zupełnie jak ChatGPT. Rockbit Model S, smartwatch z kamerką i pełnym Androidem. Użytkownicy wściekli na przeglądarkę Firefox, wszystko przez AI. Perplexity zbanowane, miało potajemnie omijać blokady na stronach. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600 oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
2: Jeszcze tylko 5 odcinków i będziemy świętować, ale zanim świętujemy, zanim będziemy obchodzić 300. Tyflo Przegląd, to najpierw jeszcze audycja 295, potem 6, 7, 8 i 9. A skoro o 295. audycji mowa, to właśnie ją rozpoczynamy. Dziś skład po raz kolejny wakacyjny. Maciek Walczak, Piotr Machacz, to oni witajcie. Dziś dobry dostarczą wieczór. Nam bardzo wielu różnych informacji. No i cóż, jeżeli macie ochotę się do tego przyczynić, to bardzo serdecznie zachęcam, żeby się z nami kontaktować. Linie już są otwarte, zarówno te tekstowe, jak i głosowe. A skoro o głosie mowa, to może na dobry początek kilka słów, Piotrze, o TeamTalku, czyli o komunikatorze, który z Tyflopodcastem, można powiedzieć, związany jest tak czy inaczej praktycznie od samego początku. I ukazała się nowa wersja tego komunikatora, która to na jednych systemach działa lepiej, na innych zaś wręcz odwrotnie.
4: Tak, jest to wersja 5.19, także dla tych, którzy zastanawiają się, czy TeamTalk cały czas ma się dobrze i się rozwija, jak najbardziej ma się dobrze i się rozwija na niektórych platformach bardziej niż na innych, ale cały czas nowe funkcje do TeamTalka i do jego serwera wchodzą, pojawiają się nowe wersje kodeków i tak dalej, natomiast w tej wersji akurat chyba nowych wersji kodeków nie ma, ale mamy generalnie nowe funkcje i myślę, że zanim przejdziemy do tego, co jest lepiej, co jest gorzej, to po prostu omówimy wszystkie nowości, które zostały dodane do wszystkich wersji tej aplikacji, a na końcu powiem, co tam dokładnie zostało popsute, przynajmniej na jednej platformie. Co mamy, jeśli chodzi o klienta desktopowego, czyli tutaj mówimy o Windowsie, Macu i Linuxie. To jest oczywiście ten klient Qt, już od dłuższego czasu nie mamy tej wersji tak zwanej Classic. No, mamy tutaj całkiem sporo zmian, konkretnie 14. I na przykład Ctrl-Shift-C może nam łatwo skopiować ostatnią, czy właściwie zaznaczoną wiadomość do schowka, no bo od jakiegoś czasu TeamTalk teraz ma coś takiego, że wiadomości możemy przeglądać albo w formie pola edycji, tylko to czy tutaj, jak to mieliśmy do tej pory, albo bardziej tak WhatsAppowo i unigramowo w formie listy. No i jeśli mamy ten tryb listy, no to kopiowanie wiadomości było dla nas utrudnione. No już teraz nie jest, bo mamy do tego dedykowany skrót. Mamy też drugi skrót Ctrl-Alt-Shift-C, który skopiuje nam całą historię, a nie tylko wiadomość, którą mamy zaznaczoną. Także gdybyśmy chcieli całą historię skopiować sobie z jakiegoś powodu, no to łatwo możemy to zrobić. To nie jest koniec nowych skrótów, bo skrótem Ctrl-Shifter na Macu do tych skrótów generalnie po prostu klawisz Ctrl zastępujemy komandem. Generujemy odnośnik TT, dwukropek, ukośnik, ukośnik do bieżącego kanału. A więc w ten sposób możemy bardzo łatwo komuś wysłać link, na przykład przez jakiś komunikator do kanału, w którym jesteśmy. To jest o tyle fajne, że takie linki generalnie po prostu później można łatwo otworzyć, no bo zarówno na komputerach, jak i na iPhone'ie i na Androidzie. TeamTalk jest skojarzony z tymi linkami, więc jeśli w taki link wejdziemy, wkleimy go gdzieś do paska adresu w przeglądarce, na przykład czy do okna uruchom, tak pod Windows R, no to od razu aplikacja może zostać otwarta i zalogujemy się do danego kanału. Bitrate jest teraz ograniczany w oknie kanałów do 6510 w oknie kanału. Rozumiem, że tutaj nie przypominam sobie, czy tam ten bitrate się wpisuje w tysiącach, czy w pełnych liczbach. Wydaje mi się, że w pełnych liczbach, także no trudno będzie coś tutaj. Taki duży bitrate, no generalnie ludzie stosują raczej niższe bitrate, jak 128, 192, no generalnie Opus to zachowuje się bardzo dobrze nawet na niskich bitrate'ach. Wiadomość statusu jest wyświetlana w oknie preferencji, czyli tutaj chyba chodzi o status naszego użytkownika, tak, wiadomość statusu, którą możemy sobie wpisać. Możemy zdefiniować osobne wiadomości statusu dla poszczególnych serwerów, a to jest fajne. Możemy sobie jakiś, nie wiem, cytat, coś, co będzie kojarzone dla osób na serwerze, na którym akurat jesteśmy. Możemy sobie osobne takie wiadomości wstawić. Możemy też włączyć opcję pytaj przed zamknięciem aplikacji. Też fajna sprawa, zdarzyło mi się parę razy Alt+F4, TeamTalka, czy jakiś inny komunikator ubić w momencie, kiedy było aktywne połączenie i tak bez pożegnania się rozłączyć. No i teraz, jeśli wam to się zdarzy często, no to można sobie taką opcję włączyć i już takich sytuacji nie powinno być. A przynajmniej będą one bardziej utrudnione. Mamy poprawki dotyczące poleceń do czytania różnych statystyk, czytaj informacje o kanale i tak dalej. Chodzi o te skróty, które zostały dodane. One teraz działają tylko w momencie, kiedy tryb powiadomień mamy ustawiony faktycznie na TTS albo czytnik ekranu, a nie na tryb powiadomienia push, bo też od takiego czasu TeamTalk może nam takie informacje wyświetlać w formie takich dymków. Poprawiono nie wpisującą się wiadomość statusu na czas nieaktywności po tym, kiedy połączenie z serwerem zostało utracone i to powinno po prostu już działać prawidłowo. Poprawiono nie tłumaczącą się historię czatu po zmianie języka, więc jeśli zmienimy język, no to komunikaty typu użytkownik X dołączył do kanału i tak dalej też będą prawidłowo tłumaczone. Poprawiono opuszczanie okienka generowania adresu URL, tego TT, o którym przed chwilą mówiłem, co się coś wysypywało, jak wychodziliśmy z tego okna, teraz już się nie powinno wysypywać. Poprawiono wysypującą się aplikację w oknie połącz do serwera na macOSie 15. No i to faktycznie mogę potwierdzić, no ta poprzednia wersja też nie była idealna, bardzo lubiła się wysypywać, to jest faktycznie prawda i już się nie wysypuje. To się chwali, natomiast niestety zamiast za to dostaliśmy inny błąd, o którym za chwilę powiem więcej. Poprawiono wyświetlaną szybkość transmisji podczas transferu pliku. I aktualizacja biblioteki Qt na Windowsie i Macu, konkretnie do wersji 6.10.0 beta 2. To jest Windows, natomiast na Androidzie też mamy 14 zmian. I na przykład mamy okno użytkowników online. Możemy sobie listę zalogowanych użytkowników przejrzeć na Androidzie teraz. Dodano nowe ustawienie, które zapobiega przenoszenie użytkowników, którzy coś mówią na szczyt listy użytkowników, na szczyt tego drzewka. Jak ktoś tego nie chce, można to teraz wyłączyć. Dodano możliwość opuszczania kanałów bez opuszczania całego serwera. Dodano możliwość ustawienia wiadomości statusu. Dodano opcję kontrolowania transmisji użytkowników, więc nie wiem, czy tutaj chodzi o subskrypcję dla nas, czy chyba bardziej dla administratorów, chyba że możemy kogoś wyciszyć na przykład, jakbyśmy potrzebowali. Dodano ustawienie do automatycznego dołączenia do głównego kanału po połączeniu. Będzie podawany przez syntezę komunikator, kto jest operatorem danego kanału. Podobnie będziemy mieli komunikat, kto został zaznaczony do przeniesienia do innego kanału. Dodano możliwość otworzenia dźwięku, kiedy aktywacja głosowa jest przełączana. Podobnie możemy ustawić dźwięki na to, kiedy przechwycenie różnych wydarzeń jest przełączane. Możemy też takie informacje o zmianie stanu transmisji czytać przez syntezę oraz zmiany w innych subskrypcjach, czyli na przykład jak ktoś nas wyciszy, tak TeamTalk nas może poinformować, że ten użytkownik po prostu nas wyciszył w tym momencie i my będziemy o tym wiedzieć na komputerze, taka opcja jest od jakiegoś czasu. Naprawiono błąd nieczytania wiadomości statusu, kiedy była ona ustawiona na zaraz wracam. I minimalna wersja wspierana Androida to 7.0. Także całkiem i tak, nawet jeśli macie całkiem stary sprzęt, no to i tak spokojnie raczej na nim TeamTalk powinien zadziałać. I iOS tutaj mamy jedną zmianę, no widać, które platformy bardziej kochają deweloperzy. A mianowicie możemy sobie włączyć opcję, żeby wszystkie komunikaty, które normalnie były podawane przez syntezę, były anonsowane przez voiceovera, a więc wtedy będą nasze ustawienia głosu na przykład używane. To też myślę, że może być fajna sprawa. I mamy też poprawkę w serwerze, która pozwalała niektórym użytkownikom nieprawowicie zostać operatorem jakiegoś kanału, jeśli serwer przyznał mu taki sam ID wewnętrzny, czy tam czasami liczby były użyte dwa razy nie tak jak powinno być, no i to pozwalało niektórym użytkownikom dostać wyższe uprawnienia, których no, nie powinni byli dostać. Więc to generalnie to są zmiany na plus, ale mówiłem, że no, na Windowsie i na Androidzie jest lepiej, no wiadomo dlaczego, słyszeliście sami ile opcji zostało oddanych. Na Macu, no, z jednej strony jest lepiej, bo aplikacja faktycznie już się nie wysypuje, wcześniej wysypywała się bardzo często, nawet jak tam jakieś drobne zmiany w interfejsie zachodziły, ale za to mamy inny problem, który też jest bardzo irytujący i w pewnym sensie to nawet nie jest nowy problem, bo TeamTalk miał z tym kiedyś problemy, one zostały naprawione, ale powróciły, a mianowicie po prostu VoiceOver znów przestał nam czytać wszelkie drzewka i listy w tym programie. A dlaczego to jest problem? No to wydaje mi się, jest kwestia oczywista, bo na przykład nie możemy łatwo sobie przejrzeć drzewka z kanałami. Jest listy użytkowników, listy serwerów nawet w okienku do łączenia. Także no, jest to dosyć duży regres. No, w pewnym sensie możemy to zrobić, bo no, jeśli dojdziemy do tego drzewka tabem i później będziemy poruszać się po nim ściągami, no to nie będzie anonsowane nic. Możemy natomiast dojść do niego klawiszami WO, czyli tak Control Option ściałki i wejść z nim w interakcję, natomiast wtedy też nie będzie za nami podążał Focus, więc gdybyśmy chcieli do jakiegoś kanału dołączyć, no to w ten sposób tego nie zrobimy, chyba że dziś, nie wiem, sprowadzimy myszkę i klikniemy, także no, zostało to niestety dość znacząco popsute. Jeśli ktoś korzysta z TeamTalka na Macu i często przełącza się między kanałami, może to być irytujące, więc no wtedy warto sobie, nie wiem, zakładki zaktualizować, ewentualnie po prostu korzystać z wersji TeamTalka na iOS-a, jeśli macie na tyle nowego Maca, że można to robić, bo akurat tutaj deweloper nie zablokował tej możliwości, no wiadomo, ten interfejs nie jest wtedy tak zoptymalizowany, nie mamy skrótów klawiszowych, no ale jeśli zależy wam na tym, żeby ta lista była czytana, no to na ten moment chyba najbardziej sensowny sposób, no ewentualnie właśnie tutaj posilać się myszką, może jakimś OCR-em, żeby z tego korzystać, no ale niestety, jeśli zaktualizujecie tego TeamTalka do wersji 5.19 na Macu, no to nie zdziwcie się, że takie rzeczy niestety będą miały miejsce.
5: No ja często tej aplikacji używałem kiedyś tam swego czasu, jak używałem to właśnie z tej iOS-owej po prostu, bo miałem tam okresowe problemy, że mi się w ogóle serwerem gdzieś tam łączyć nie chciało. Jakieś tam rzeczywiście były klocki z tym.
2: No, no ta kiedyś, wersja, no, kiedyś na Macu to TeamTalk w ogóle działał tragicznie, to tam trzeba było naprawdę kombinować.
4: No jak on miał swoje fazy. Było gorzej, potem było lepiej, tam raz później dodano opcję, żeby po prostu synteza czytała to drzewko, potem tą opcję usunięto, no bo voiceover zaczął to drzewko czytać, no i było w miarę okej, chociaż wysypywało się bardzo dużo właśnie w tych najnowszych wersjach, no a teraz znów nie wysypuje się, ale to drzewko się popsuło.
2: Jeszcze pamiętam te czasy, kiedy najprostszą metodą na wejście na serwer TeamTalka to było skonfigurowanie wszystkiego, czy w ogóle na jakiś kanał TeamTalka, to było wpisanie wszystkiego w tych parametrach dołączenia się z serwerem, łącznie tak. z nazwą kanału. To było najprostsze, po prostu tam tak. dało się to jakoś ogarnąć i
4: no
2: i
4: bo tam było wszystko czytane, to tak. było pola edycji właśnie.
2: Dokładnie. A propos Maca, mamy pytanie od Piotra. Cześć, zdaje się, że wnioskując o MacBooka w ramach aktywnego samorządu, należy wskazać, kto będzie przeprowadzał szkolenie. Z kim polecacie się skontaktować na potrzeby szkolenia z macOS? Ja nic o tym nie wiem, żeby było takie wymaganie. To znaczy, możesz wnioskować, i to jest dodatkowa jakby rzecz, możesz wnioskować o szkolenie po prostu ze sprzętu, który zakupisz. Ale to nie ma, Piotrze, absolutnie nic wspólnego z tym, czy to jest Mac, czy to jest PC, czy to jest jakiekolwiek inne urządzenie. Po prostu ty wnioskujesz o jakąś konkretną, o szkolenie z tego sprzętu, który masz. I w ten sposób możesz.
4: Ja tylko chciałem to potwierdzić, nie wiem, z kim się skontaktować w sprawie szkoleń, natomiast ja akurat w zeszłym roku właśnie wnioskowałem o Maca i na pewno nie było takiej potrzeby i mój wniosek został rozpatrzony.
5: Tak, bo to jest tak po prostu, że jeżeli weźmiesz sobie, tak naprawdę te szkolenia, znaczy wnioskowanie o szkolenia służą temu, żeby no PFRON dofinansował stricte szkolenia w zakresie obsługi danego sprzętu, ale tak naprawdę nie jest wymagane, bo możesz sobie wziąć po prostu sprzęt, a szkolenie własnym sumptem gdzieś tam, o, jak ci się zachce i jak uznasz to za stosowne. Albo nie musisz w ogóle brać.
2: Ja na przykład nie biorę szkoleń, no bo nie są mi potrzebne zwyczajnie.
5: To też sobie tego nie wyobrażam na tym etapie, szczerze mówiąc.
2: Znam sprzęt, na którym pracuję.
5: To by miało nie mało sensu.
2: Tak, tak. I ja powiem inaczej, to w moim przypadku, czy zresztą Maćku, myślę, że w twoim to ktoś by nawet mógł nabrać jakiś podejrzeń. Zaraz, on tu bierze jakieś szkolenie, to o co tutaj chodzi.
5: To znaczy, no jakbym, nie daj Boże, jakiejś amnezji kiedyś dostał, to być może, ale tak normalnie to nie. Natomiast tak samo jeśli chodzi o... Też zależy, powiedzmy, kto z jakiego źródła ten sprzęt bierzesz, bo też tak opcjonalnie na przykład tyflospecjaliści, tyflosprzedawcy mogą na przykład ci zaproponować za dodatkową opłatą też od razu skonfigurowanie takiego sprzętu, postawienie go, więc tak naprawdę też albo jak uznasz za stosowne, to się możesz na to zgodzić, bo no bo nie czujesz się pewien, bo chcesz, żeby ten sprzęt ci gdzieś tam wstępnie, powiedzmy, że działał, że śmigał, a jak uznasz, że nie, bo ty to sobie zrobisz sam, bo ty to zrobisz sobie z kimś zaufanym, to też możesz i wtedy też wszystko śmiało, tak naprawdę wszystko w wolności, nie? To żeby też nie było, że ktoś ci ten sprzęt musi skonfigurować na przykład, bo coś tam, nie? W ramach zakupu.
2: Tak, natomiast rzeczywiście, jeżeli nie czujesz się pewnie, Piotrze, w obsłudze tego sprzętu, który masz zamiar sobie kupić, to takie szkolenie zdecydowanie warto wziąć, warto skorzystać z takiej opcji. Firm szkolących jest troszkę, więc i co niektórzy, podejrzewam, że nawet i z nas tutaj gdzieś mieli okazję pod banderą takiej czy innej firmy po prostu działać. I akurat no, ja miałem akurat okazję to już lata temu, dawno, dawno temu, wiele lat temu, nawet jako własna działalność takich kilka szkoleń zrobić. Jest to ciekawe. Jak powiem szczerze.
5: No właśnie ja żałuję tego, że na razie, że tak powiem, sam siebie nie mogę polecić. Natomiast tutaj jest kwestia tego, że jednak no, ta działalność gospodarcza jest wymagana i tak dalej. Jednak tak. jest ta jedna osobowa działalność, żeby właśnie się zgłosić, żeby tam można było PFRON-owi powiedzieć, że tak, ten pan może szkolić, więc no niestety. To mnie tylko blokuje, tak na razie.
2: Dokładnie. Tak, ale tak to właśnie jest z tymi szkoleniami. Tak to wygląda. Skoro jesteśmy już w tematach nadgryzionego jabłka, to się pokazały nowe wersje systemów. I co tam nowego, ciekawego?
5: No właśnie. I dlaczego piąte oraz szóste bety? No bo to było tak, że w poprzednim tygodniu ukazały się piąte i to chyba nawet bodajże też we wtorek, bo nie zdążyliśmy przetestować i niczego sprawdzić de facto.
4: Tak, to jakoś po godzinę przed audycją wyszło.
5: Chyba tak, no, dokładnie. A w tym tygodniu, już wczoraj, i zdaje się, że już chyba zostaniesz w poniedziałki, chociaż kto to wie, ukazały się szóste bety właśnie tychże systemów. Już nie trzeba się silić z numerkami, bo wszystkie mają numerek 26, beta 6 tego tygodniowa. No i generalnie co tam wprowadzono, co tam poprawiono, naprawiono i tak dalej. Może od, i tak naprawdę Apple już teraz zdaje się, bo do premiery tych systemów już coraz bliżej, więc teraz zdaje się już przechodzą na cotygodniowy cykl wydawniczy. No i co, od macOS-a sobie może zaczniemy, bo w sumie tam się najwięcej wydarzyło takiego z punktu widzenia dostępności, tak naprawdę ważnego, poniekąd przełomowego dla nas, zależy jak na to spojrzeć. No i tak, naprawiono problem z głosami voice-over, jeśli chcieliśmy się między nimi przełączyć, bo od, nie wiem, bodaj czwartej bety wkradł się taki bubble, że nie można było zupełnie zmienić głosu, a teraz już można. Zdaje się, że prędkości chyba też nie działały, albo jak działały, to też jak chciały. Teraz to na szczęście zostało naprawione. Co do głosów jeszcze właśnie. W zeszłym tygodniu Aga nam wspominała, że w stabilnej wersji macOS Sequoia, czyli tej zeszłorocznej, była możliwość tego, że gdy jest dysk zaszyfrowany, ażeby mieć polski głos, tak samo w trybie rozruchu, w trybie odzyskiwania macOS, żeby można było. W betach niestety tego nie mieliśmy. Tam mieliśmy po drodze różne naprawdę przygody przez od Samanty amerykańskiej od tak naprawdę chyba 3 lat, bo chyba zdaje się od Ventury, macOS Ventura zdaje się, albo wydaje się, że tak. Przez niemiecką Anne Compact w betach, poprzez to nawet, że w tamtym tygodniu wkradł się taki błąd, że nie można, że totalnie się nie odzywało nic. Zarówno w trybie odzyskiwania, jak i właśnie podczas logowania, gdy był dysk zaszyfrowany. A teraz, w tej najnowszej becie, uwaga, uwaga, Polska zyskuje na znaczeniu, chyba, bo mamy Zosię. Mamy tą Zosię, dokładnie tą, jak podczas konfigurowania Maca. Ja tak naprawdę nie wiem, czy to jest jakaś, czy to jest kompakt, czy to jest ulepszony kompakt, ale jeszcze nie rozszerzona. W każdym razie mamy Zosię polską naszą. I ona właśnie działa zarówno na ekranie logowania, jak i w trybie odzyskiwania z pewnymi wyjątkami, to znaczy dla normalnego użytkownika ona po prostu w tym momencie działa. Nadal w pewnych sytuacjach nie działa, ale no to nie jest gdzieś tam do końca istotne w tym momencie, więc może nie będę o tym mówił. Zwłaszcza jeżeli wiemy, że Maca w tryb odzyskiwania, zwłaszcza tego z chipami M1, M2 i tak dalej, wprowadzamy w ten sposób, że po wyłączeniu Maca naciskamy i trzymamy włącznik i jeszcze tak powiedzmy przez, nie wiem, 8-10 sekund, to nam po prostu na bank zadziała. Jest jeszcze drugi tryb, powiedzmy taki, chyba bardziej stricte dla deweloperów, gdzieś tam, że na coś taki bardziej awaryjny, że pozwala na gdzieś tam więcej rzeczy. No i tamten voice-over się uruchamia, ale nadal jest Samantha. I nadal jak się chce gdzieś tam ten zmienić prędkości i tak dalej, no to się wysypuje równo i tak naprawdę wtedy voice-over jest nie do odzyskania, chyba że się uruchomi Maca ponownie i wprowadzi w tryb, ale w tym normalnym trybie rozruchowym wszystko śmiga, wszystko działa. No może poza tym, że jeszcze prędkości sobie zmieniać nie można tak naprawdę voice-overa, bo ta Zosia do nas mówi sobie w ten sposób, a nie każdy, że tak powiem, chciałby, ale zasadniczy plus jest taki, że w końcu mamy tą polską mowę od lat. No i po prostu ona jest. Więc dobrze, pozostaje mieć tylko nadzieję, że ta prędkość też w kolejnych betach nam wróci. Nawet nie musi być, że tak powiem, zapamiętywana, ale żeby sobie ją można było regulować, prawda, w momencie pracy w takowym trybie. Dalej naprawiono centrum sterowania w macOSie, to znaczy od początku tego cyklu wydawniczego tegorocznych systemów był problem taki, że nie dało się wejść w bardziej szczegółowe opcje centrum sterowania, to znaczy jeżeli na przykład chcieliśmy sobie ustawić poszczególne tryby skupienia na przykład, to nie dało się zupełnie tego zrobić. A teraz już to na szczęście jest możliwe, można już sobie wybierać zarówno konkretne tryby, jakie sobie skonfigurowaliśmy, jak i poniekąd czas ich trwania i warunki, pod jakimi mają się też wyłączać, więc to zostało naprawione. A naprawiono też interakcję VoiceOvera w aplikacji wiadomości i w App Store. Jeśli chodzi o skrót VoiceOver Shift dół, VoiceOver Shift góra, czyli właśnie wchodzenie, wychodzenie z interakcji z poszczególne obszary ekranu, to tam się działy różne rzeczy w tym względzie właśnie zarówno w aplikacji wiadomości, jak i w App Store. Teraz to na szczęście zostało poprawione. To gdzie nie zostało, to jeszcze w panelu emoji, ale o emoji to jeszcze zaraz powiem. No zaetykietowano niezaetykietowane przyciski w interfejsu, w wiadomościach, w aplikacji wiadomości, bo tam parę takich przycisków gdzieś się nam po drodze pojawiło. Teraz też usprawniono wykonywanie połączeń FaceTime, zarówno audio, jak i wideo z pozycji rozmowy z danym użytkownikiem, z danym kontaktem w wiadomościach. To jest to, co udało mnie się wychwycić, co naprawiono w macOSie. Natomiast jeśli chodzi o błędy, no to w piątej becie niestety błąd się wkradł i w szóstej nadal ma się dobrze. Mianowicie, mimo że mamy polski voiceover ustawiony, znaczy ten polski voiceover swoją drogą, ale system też, emojis, nasze piękne emoji są odczytywane po angielsku, ich opisy są odczytywane po angielsku, no jak również właśnie panel podczas dodawania niestandardowych reakcji w wiadomościach, tych tak zwanych tagbacks, gdzie można sobie wybrać inne niż właśnie te standardowe, czyli serduszko, wykrzykniki, znaki zapytania, czy śmiech, łzy, znaczy te kciuk w górę, w dół, to można sobie na przykład jak takie łzy radości, czy powiedzmy jakieś inne serce niż to klasyczne, no to to już jest odczytywane po angielsku. Tak samo kwestia właśnie panelu emoji, że też VoiceOver nam notorycznie się wchodzi w interakcję z daną emoji bardzo głęboko i żeby się między tymi emojis przełączać, to trzeba za każdym przesunięciem się VoiceOvera w prawo, kursora VoiceOver podczas szybkiej nawigacji włączonej, no trzeba każdorazowo wychodzić z tej interakcji, nawet chyba dwukrotnie VoiceOver Shift góra, także strzałka w górę. Także no jest to takie uciążliwe i to sobie istnieje niestety. Dobrze, o tym mówiłem. O, aplikacja wiadomości też zauważyłem w tej szóstej becie, w piątej też znacznie częściej ulega awariom. Nie wiem, co jest tego przyczyną do końca, ale na pewno jak ludzie mają taką manierę, że piszą na przykład po, nie wiem, 3 wiadomości z prędkością światła albo 4, nie wiem, w ciągu, nie wiem, 10 sekund piszą ci 3 wiadomości, ty chcesz jeszcze voiceover, nie dość, że kursor wtedy skacze niemiłosiernie, ty chcesz przejść na koniec tej konwersacji, no to wtedy nam się aplikacja wspaniałomyślnie wywala i to jest najczęstszy scenariusz. Właśnie spowodowania awarii aplikacji wiadomości. No i jeśli chodzi o macOS-a, to mamy tyle. Jeśli teraz przejdziemy sobie do iOS-a, tutaj dodano nowe dzwonki i te nowe dzwonki nam Piotrek zaprezentuje. Nie wiem, czy chcesz, Piotrek, teraz?
4: Pewnie, myślę, że możemy, skoro o tym rozmawiamy, to ja już sobie tutaj.
5: Dobra, bo tam do macOS-a nie miałeś nic, nie?
4: Nie, do macOS-a akurat nic nie miałem, wszystko, dobra, wydaje mi się, powiedziałeś wyczerpująco, no chyba, że wy też coś zauważyliście. Natomiast jeśli chodzi o nowe dzwonki, To ewidentnie ktoś w Apple jest fanem tego dzwonka odbicie, bo już w iOS 17 ten dzwonek został odświeżony. W poprzednich betach, nie pamiętam w której becie, został dodany jeden wariant tego dzwonka dodatkowy, a w becie 6 tych wariantów doszło całkiem dużo, na tyle dużo, że teraz mamy ponad 2 minuty nowych dzwonków. I oprócz tego jeszcze jeden został dodany taki luzem dzwonek, który też wam zademonstrujemy, ale zaczniemy sobie od tych nowych wariantów dzwonka odbicie. Niektóre z nich, muszę przyznać, są naprawdę ciekawe.

powiedzmy teraz mój ulubiony leci. Tego dzwonka jest też bardzo fajnie zrobiona haptyka swoją drogą.

0: No i to są wszystkie nowe dzwonki. Całkiem ciekawe. Niektóre są może takie mniej kreatywne, ale na przykład ten drugi wariant, który pokazywałem w angielskiej wersji, co się nazywa Dreamer, no to szczerze mówiąc mi zaimponował tak całkiem pozytywnie.
1: No, ja zauważyłem, że powiadomienia, jeśli mamy ekran odblokowany i wyskoczy nam baner, no po prostu pojawi się powiadomienie u góry ekranu i usłyszymy dźwięk, to voice-over wcześniej odczytywał z dużo większym opóźnieniem niż ma to miejsce właśnie w tej szóstej becie. Jakby to opóźnienie zredukowano, zmniejszono, jest zauważalnie lepiej, chociaż do tego, co mieliśmy w iOS 18, to jeszcze nie jest to, ale widać, że tutaj progres jest. Zauważyłem też, że znacznie lepiej mi bateria trzyma, jeśli chodzi o iPhone'a, mimo że ja już mam tego iPhone'a prawie trzeci rok, tam kondycja baterii 79% i no zwyczajnie w tej, znaczy zauważalnie w tej szóstej becie mi działa, trzyma ta bateria dłużej. Dalsze poprawki wizualne w całym designie, jeśli chodzi o ten cały Liquid Glass, o którym niejednokrotnie już mówiliśmy. Też użytkownicy donoszą, że animacje, aplikacje się szybciej wczytują, animacje aplikacji właśnie szybciej się podczas uruchamiania aplikacji, więc co ma sprawiać wrażenie, że no cały system działa płynniej. I to jest to, co naprawiono. Jakie mamy błędy? Ano znikający przycisk w App Store na zakładce dziś, znikający przycisk moje konto. Na karcie szukaj już działa, natomiast w tej zakładce dziś niekoniecznie zawsze. Pojawia się ten błąd bardzo nieregularnie. Co go przysłania i tak dalej, nie mam pojęcia, nawet nie do końca wiem, jak go Apple'owi zgłosić. Natomiast błąd taki sobie występuje i jak chcemy sobie zaktualizować, to ma właśnie komplikacje takie, że chcemy sobie zaktualizować apkę, zaktualizować nasze aplikacje czy coś, no musimy się do tego przycisku dostać, więc najprościej chyba sobie właśnie tapnąć w zakładkę szukaj i tam ten przycisk już będzie zawsze i bezwarunkowo. No i to się właśnie pojawiło teraz bodaj w tej szóstej becie, w piątej chyba nie było. A właśnie naprawiono i zepsuto regulowanie prędkości w aplikacji podcasty. O co chodzi? Dlaczego naprawiono i zepsuto? Bo generalnie jak na WWDC zapowiedziano przy jakby zwiększenie tych opcji dotyczących zmiany prędkości odtwarzanych materiałów w podcastach. No, do tej pory mieliśmy dwukrotnie. Apple obiecało, że będzie do trzech razy szybciej. No i jest. W poprzednich betach, aż do piątej, było tak, że przycisk nam się elegancko dał kliknąć i otwierało się menu. No tylko, że jak się dało dwa razy, powiedzmy, tą prędkość i chciało się dać trzeci, to było przesuń, aby dostosować prędkości. Dosłownie tak ten komunikat został przetłumaczony. Tyle, że nie dało się z tym totalnie nic zrobić. Tak naprawdę nie dało się nic zrobić, ażeby nawet bodaj w tej pierwszej czy w drugiej becie konsultowałem się z osobą widzącą i też tam żadnych dodatkowych prędkości nie było. No a teraz w szóstej, jak się okazało, przycisk z voice-overem w ogóle współpracować nie chce. Czasem zadziała rozpoznawanie ekranu, czasami nie. Natomiast i wtedy się otwiera to menu, gdzie jest wzmacnianie dialogi na przykład i te prędkości, ale dalej mamy podobną sytuację. Ale tak zupełnie przypadkiem odkryłem, że to idzie poniekąd zmienić, bo jeżeli na danym przycisku stukniemy dwukrotnie z przytrzymaniem, poczujemy haptykę na haptykę urządzenia, haptykę iPhone'a. I jak nie oderwiemy palca i będziemy ciągnąć palec w górę, tak powolutku, to dyskretne takie punktowe haptyki będziemy taką informację haptyczną tak będziemy odczuwać. No i tak naprawdę to nam powoduje, że zmieniana jest nam wartość o 1/10 tak naprawdę, czyli powiedzmy tam jak jest domyślnie 1, no to 1, 1, 1, 2, 1, 3 i tak dalej razy szybciej. No jeśli materiał jest odtwarzany, to w czasie rzeczywistym nam ta prędkość rzeczywiście jest zmieniana. No a jak nie, no to no VoiceOver tego też nie anonsuje w ogóle nijak. Tylko jeżeli chcemy wiedzieć, o ile mamy tą prędkość zmienioną, no to trzeba sobie ponownie ten przycisk wyeksplorować po oderwaniu palca. No ale finalnie do 3 razy można tą prędkość odtwarzanego materiału przyspieszyć. Tylko tak jak mówię, jest problem jeszcze póki co z dostępnym zaimplementowaniem tego przycisku i tej funkcjonalności. Dlatego, tak jak mówiłem, i naprawiono, bo poniekąd umożliwiono, ale zepsuto, bo nie da się wejść. W obszarze picture in picture, czyli w obraz w obrazie, jeżeli oglądamy sobie, nie wiem, film na YouTube Premium, powiedzmy, w oficjalnej aplikacji na iOS-a, czy nie wiem, Netflix, jakiś Kanal Plus i tak dalej, to jeśli wyjdziemy z aplikacji, zminimalizujemy, przejdziemy sobie na ekran główny iPhone'a, no to nam się pojawi takie miniaturowe okienko obrazu w obrazie, z którego też pozycji możemy sobie sterować poniekąd odtwarzaczem. Możemy, prawda, i przewijać, i wstrzymywać, i powrócić do pełnej aplikacji i tam zamknąć. No i cały problem polega na tym, że owszem, no te przyciski są, tylko nie da się po nich nawigować gestem prawo-lewo, tylko należy to robić eksploracją. No a ten obszar jest, powiedzmy, dosyć mały i te przyciski takie też maciupeńkie, więc gdzieś tam to problematyczne może być. No i problem sobie występuje tak naprawdę chyba już od 5, nie wiem, albo od 4 nawet bety, nie wiem. I to też może mieć związek poniekąd z WhatsAppem. Nie zweryfikowałem tego tak dogłębnie, ale wydaje mi się, że tak, że właśnie w aplikacji WhatsApp w danym wątku, czy to jeden na jeden, czy grupowym, po dotarciu do końca listy wiadomości, no również nie jesteśmy w stanie przejść na przycisk, a czy to na pole tekstowe tworzenie nowej wiadomości, czy na przyciski do dodawania multimediów, do nagrywania wiadomości głosowej i tak dalej. Jeżeli już sobie aktywujemy pole tekstowe do tworzenia wiadomości, no wówczas ten gest prawo-lewe już działa, ale jeśli tego nie zrobimy, możemy do tych przycisków przechodzić, ale jeżeli tego nie zrobimy, no to błąd sobie występuje. Tak, emoji na iPhone'ie też nie są naprawione, jeśli chodzi o tam te nieszczęsne głowy ducha i tak dalej, które były, tak są nadal. I wybór kategorii poprzez to też jest utrudniony, jeśli chodzi o emoji. Także jeśli lubicie emoji, no to na razie macie problem. No i jeszcze tutaj Piotr.

0: pod kursorem, tak? Czyli takie czytanie właśnie jak to w iPhone'ie i jak w innych systemach. I teraz podobna opcja pojawiła się dla monitorów brajlowskich w formie przełącznika, który bodajże będzie przetłumaczony jako pokaż podkreślony kursor. I o co tutaj chodzi? No domyślnie na systemach Apple ten kursor w Braille'u też wygląda trochę inaczej niż w czytnikach ekranu, na przykład na Windowsie czy na Linuxie zresztą też. Bo ten kursor w Braille'u też jest taki, bym powiedział, rozszczepiony, że on nie zajmuje nam jednego znaku, tak jak na Windowsie mamy, także mamy ten punkt 7-8 jako jedno i ten punkt 7-8 nam mruga pod, czy po prostu pokazuje się pod konkretnym znakiem. Natomiast na platformach Apple mamy tak, że mamy ten punkt 7 i punkt 8 jest wyświetlony na znaku obok, więc faktycznie jest też pokazane, że ten kursor jest jakby między znakami, a nie pod konkretnym znakiem, jest trochę większy. A gdyby ktoś chciał, żeby ten kursor wyglądał tak jak na Windowsie, żeby po prostu był jeden mrugający punkt 7-8 pod danym znakiem, no to po prostu można sobie właśnie tą opcję pokaż podkreślony kursor włączyć i wtedy ten kursor będzie wyglądał i zachowywał się identycznie do tego, jak znamy na systemach innych niż systemy Apple. I kończąc wątek dotyczący funkcji Braille'a, tryb Braille Access, czyli ten tryb a la notatnik brajlowski, doczekał się nowej funkcji. Mianowicie została dodana do niego zegarynka, czy właściwie bardziej taki zegar. I teraz ktoś zapyta, po co? Ano po to, na przykład, że kiedy ustawimy się na tym zegarze, to podobnie jakbyśmy sobie wyświetlili zegar na przykład na, nie wiem, na linijce brajlowskiej, ten zegar nam będzie się zmieniał, więc jeśli mamy sytuację, że chcemy konkretnie sekundy sobie pokazać i odliczać te sekundy, może dajemy jakąś prezentację, musimy bardzo pilnować czas, no bo nie wiem, na przykład w sytuacji jesteśmy gdzieś w radiu, no musimy gdzieś ten czas bardzo pilnować, no to możemy sobie włączyć ten tryb, on też nam się nie wyświetla na ekranie, więc na komputerze czy na telefonie możemy robić coś innego, ale sobie ustawić na godzinę i wtedy będziemy widzieć co sekundę, jak nam ta godzina będzie się zmieniała. I swoją drogą też, a propos tego trybu, to właśnie sprawdzając tę funkcję, odkryłem, że teraz też możemy sobie przypisać skróty klawiszowe do otwarcia tego trybu Braille Access do konkretnych trybów, więc jakby ktoś chciał szybko wejść właśnie do tej godziny, czy na przykład do notatnika, czy do tego kalkulatora matematycznego, można sobie do tych konkretnych modułów skróty klawiszowe przypisać, czy to właśnie na linijce brajlowskiej, czy to na klawiaturze, czy to nawet na ekranie dotykowym, gdyby ktoś chciał.
1: Tak, i jeszcze... Dobra, chyba się odciszyłem, niezłe. Tak, jeśli jeszcze chodzi o iOS-a, też kolejna pozytywna rzecz. Niektórzy z użytkowników też dochodziły mnie prywatnie informacje. Tak powiem z pierwszej ręki, że wskaźnik naładowania baterii bardzo lubił szwankować i nie do końca było wiadomo, czy ten iPhone się tak naprawdę ładuje, czy nie. I często niby dźwięk ładowania się pojawiał, ta bateria się nie ładowała. To lubiło dotyczyć iPhone'ów na pewno SE 2020 oraz iPhone'ów 12, tudzież 12 mini, więc błąd takowy był. Natomiast też w szóstej becie został on naprawiony. A teraz WatchOS. Naprawiono centrum powiadomień, które lubiło sobie szwankować. VoiceOver się lubiał zacinać jak zdarta płyta i powtarzać sobie komunikat centrum powiadomień z uporem maniaka. Natomiast w piątej becie coś tam z tym próbowano zrobić, ale nie do końca jeszcze działało. Teraz w szóstej becie już działa wzorcowo. I nawet jak nie ma powiadomień i wejdziemy sobie do tego centrum powiadomień, to nam kulturalnie VoiceOver powie, że brak takowych. No i już nie ma problemu z wychodzeniem z tego centrum powiadomień. A też były problemy, też się trzeba było troszeczkę fikołków narobić, żeby tam gdzieś z tego sobie zwycięsko wyjść. Za to, żeby nie było tak wesoło, popsuto nieco centrum sterowania, albo to w trybie edycji tegoż centrum sterowania. VoiceOver już nam niestety nie oznajmia, jeśli dany element został przeniesiony, jeśli wykonamy czynność, przenieść w lewo, przenieść w prawo i tak dalej.

0: W piątej już to nam elegancko oznajmiał, po polsku nawet w szóstej tego nie robi, więc my tak nie do końca wiemy. I mało tego, jeśli sobie eksplorujemy potem po wykonaniu takiej czynności, to też ten kursor, znaczy ten element dla voice-overa wszystko jest bez zmian. Natomiast jeśli już sobie tam damy przycisk gotowy, czy jak jego tam zwano, ten przycisk, to no to się dopiero potem okazuje, że że dany element został w centrum, w obrębie tego centrum sterowania przeniesiony. Tak. I zdaje się, że jeszcze Piotrek ma tutaj informacje na temat Apple Watcha.
1: Tak, jedna nowość w ustawieniach VoiceOvera, nowość myślę bardzo przydatna dla tych, którzy cenią swoją prywatność i na przykład też żywotność baterii i macie włączoną kurtynę na zegarku, ale jednocześnie lubicie korzystać z Apple Pay i jeśli kiedyś napotkaliście sytuację, że na przykład ktoś z obsługi myśli, że wam zegarek nie działa, bo ekran jest wyłączony, albo na przykład korzystacie z tego portfela, żeby wyświetlić na przykład jakiś bilet, który posiada kod QR, no to Apple dodało funkcję, która myślę, że wam się może bardzo przydać, a mianowicie możemy sobie ustawić teraz kurtynę tak, aby ona była tymczasowo wyłączana, jeśli korzystamy z Apple Pay. Więc to bardzo mała funkcja, w sensie no prosta, wystarczy sobie to po prostu włączyć, jeśli chcemy, ale też bardzo przydatne, tak, no bo nawet jeśli mamy kurtynę włączoną, ale sobie wywołamy portfel i na ekranie wtedy ekspedient na przykład widzi po prostu obrazek karty czy bilet, który trzeba zeskanować i wtedy nie musimy się martwić, żeby tą kurtynę ręcznie wyłączyć, a potem żeby o tym zapomnieć na przykład i nie wiemy, że nam się coś na ekranie wyświetla. No teraz już o to się martwić nie musimy, wystarczy sobie tą opcję włączyć i później już beztrosko z kurtyny możemy sobie korzystać.
0: I aż by się prosiło, żeby coś takiego wprowadzono też na iPhone'a, czy to do Apple Pay, ale w ogóle jeśli, nie wiem, wyświetla się na tym iPhone'ie kod QR, jakikolwiek, nie wiem, jakiś zrzut ekranu, fotografia, cokolwiek, no to, no, znaczy, że chyba raczej, no chcemy to okazać,
2: powiedzmy. To niechże sobie jest po prostu.
1: To znaczy tak, ja myślę, że do Apple Pay'a tak, do zdjęć na pewno wolałbym, żeby to było konfigurowane, no bo możemy mieć sytuację, że na przykład chcemy jakieś zdjęcie wysłać do AI, tak, może, albo opisać w jakiś inny sposób.
0: Ale jeśli powiedzmy kody QR jakieś gdzieś tam w jakichś aplikacjach coś, to by spoko było,
1: kody
0: nie?
1: QR to tak, zdecydowanie.
0: Bo to wtedy, czy karty lojalnościowe, gdziekolwiek, nawet nie w Apple Pay'u, tylko gdzie indziej, no. No i...
1: Swoją drogą, czy kurtynę można przypisać do czynności? No. Nie sprawdzałem, bo jeśli tak, to byłoby jakieś rozwiązanie, jeśli nie, to myślę, że warto to zasugerować, bo to by problem, myślę, rozwiązało.
0: A no w sumie tak. I sobie pokonfigurować poszczególne aplikacje, no. I tak samo tylko wtedy pytanie, czy jasność ekranu automatyczna, powiedzmy, żeby to tam jeszcze, no, bo to tak też lubi działać.
1: A to można skrótami rozwiązać na pewno, jasność zmienić, więc tutaj ewentualnie można ci skrótami pomóc.
0: To może ewentualnie, aha. No ale tak czy inaczej, jakby to gdzieś tam systemowo... Usprawnienia też doszły nam w AirPodsach, jeśli chodzi o... Do tej pory w tych, do powiedzmy piątej bety mieliśmy tak, że... Czy nawet do czwartej? Nie, do piątej, do czwartej. Że jeżeli AirPods zostały naładowane, etui zwłaszcza, no to powiadomienie, jak w przypadku Apple Watcha też, nam się na ekranie pojawiało, że AirPods zostały naładowane. Teraz doszło również, jeśli etui jest na wyczerpaniu, to oprócz tego dźwięku, który też mamy, to i no to jest możliwość właśnie, że nas też powiadomi, jeśli etui się rozładuje. No i jeszcze był jeden taki błąd w piątej, który został naprawiony w szóstej. Dla nas, jeśli chodzi o iPhony, to nie był tak irytujący, ale na tvOS-ie już troszkę bardziej. Mianowicie tam, gdzie mamy zakładki na dole ekranu, to tam powiedzmy zakładka, nie wiem, karta 1 z 5 i tak dalej, 2 z 5 i tak dalej, to nam tych liczb nie czytał, która to, zamiast tego nam czytał spacja. No a w Apple TV było to o tyle irytujące, że często gęsto nam nie mówił, po prostu to też jakoś tam było traktowane i zamiast, nie wiem, kolejnego odcinka na liście w choćby nawet w Polsat Box Go, to też nam z uporem czytał spacja, też się trzeba było mocno nagłówkować, żeby się dowiedzieć, jaki mamy kolejny odcinek. Dało się to zrobić, ale to było takie mało, mało przyjemne. Inne treści właśnie też były spacjowane. Błąd naprawiony na szczęście. No i pytanie te teraz, dla kogo w sumie te bety? Tak, żeśmy wczoraj sobie rozmawiali z jednym właśnie tutaj człowiekiem, sobie rozmawiałem. No i się pyta, czy już można instalować, czy nie. No ja powiem tak, w sumie jeśli lubisz bardzo emoji i chcesz je stosować na potęgę, to może jeszcze nie, to się może warto wstrzymać, a tak to w sumie można instalować. Tak sobie myślę na ten temat. I to by było tyle, jeśli chodzi o te nowości. Tym razem już naprawdę tyle, jeśli chodzi o iOS-y, o nowości w systemach Apple w tych betach.
2: To ja teraz pozwolę sobie przejść do sekcji komentarzy. Mieliśmy telefon nawet w międzyczasie, ale się słuchacz rozmyślił. Nie chciał tyle czekać, ale jeszcze można oczywiście. 663-883-6600. Linia jest otwarta i do waszej dyspozycji. A tymczasem komentarze, jak wspomniałem. Od Lorda Killera na dobry początek kilka wypowiedzi. Cześć, przy logowaniu w becie zmiany prędkości też nie działają. A co do szkoleń, ja w zeszłym roku też kupowałem Maca z aktywnego samorządu i nie miałem szkolenia. Skonfigurowałem sobie sam i uczyłem się albo tak, albo Maciek mi pomagał. Pozdrawiam Maćka bardzo serdecznie. Miłego prowadzenia audycji. I jak coś, to się jeszcze odezwę później w trakcie. I Lord Killer przechodzi od słów do czynów, bo pisze nam kolejną wiadomość. W piątej becie iPadOS, gdy przy konfiguracji po instalacji damy, że chcemy mieć wiele okien aplikacji i wiele przestrzeni czy coś takiego, to system się crashuje. Nie wiem, czy to wina VoiceOvera, czy sam system, ale wysłałem opinię do Apple. Muszę zaktualizować iPada, tylko nie wiem, jak w tym stanie, czy wyłączenie.
1: To ja myślę, że mogę tutaj pomóc, bo o problemie słyszałem, nie mam osobiście iPada, żeby to osobiście potwierdzić. Natomiast z tego co wiem, problem występuje tylko dla użytkowników VoiceOvera i tylko w sytuacji, kiedy w ustawieniach, teraz nie pamiętam, gdzie to jest, tam gdzie się konfiguruje docka generalnie, musimy do docka dodać tą opcję pokazuj bibliotekę aplikacji. Bo jeśli tego nie zrobimy i mamy włączonego VoiceOvera, to system się crashuje. Nie wiem, czy to zostało naprawione w becie 6. Jeśli nie, to może się uda jakoś przez Siri szybko przejść do ustawień, wtedy włączyć VoiceOvera, żeby tą opcję tymczasowo sobie włączyć, a jeśli nie, no to tutaj pomoc osoby widzącej. Na pewno wiem, że jak to się włączy, to problem już nie występuje. Ale tak a propos, kto powinien to instalować, a kto nie? To dobrze, że wspomniałeś o iPadach, bo iPadOS 26 dużo zmienia, jeśli chodzi o działanie wielozadaniowości na iPadach. To właściwie kompletnie te wszystkie systemy, które znaliśmy do tej pory, tak slide over, split view, tak te wszystkie tryby już nie istnieją, tak jakby mamy taką bardziej komputerową metodykę zarządzania oknami. Natomiast z tego, co słyszałem, znów informacje z drugiej ręki, no bo osobiście nie mam iPada, ale słyszałem, że na razie te kontrolki dla VoiceOvera też nie są jakoś za dobrze zaetykietowane. Więc jeśli ktoś bardzo polega na iPadzie do wielozadaniowości, to może też bym się jeszcze wstrzymał.
2: I tu jeszcze taką sugestię miał Lord Killer, że na przykład może by mogło pomóc, tak się zastanawiał, wyłączenie VoiceOvera i poproszenie Siri o apkę ustawień i zaktualizowanie, czy mogłoby pomóc na ten problem.
1: No jeśli beta 6 to poprawia, to
2: To może.
1: teoretycznie tak.
2: Tak.
0: Tylko
2: Następna
0: pytanie, czy
2: wypowiedź.
0: zaktualizować byś?
2: Następna wypowiedź od Lorda Killera. Co do dzwonków, ja nadal używam tych starych, bo z nowych jedynie podoba mi się odsłona, a reszta jest dla mnie słaba, niektóre nawet okropne. No, rzecz gustów. I mamy komentarz od Piotra. Myślę, że szkolenie mi się przyda, ponieważ umiem tylko obsługiwać Windowsa wzrokowo, a chcę się nauczyć obsługiwać macOS bezwzrokowo. Czy powinienem coś wiedzieć pod kątem wyboru MacBooka pod pracę bezwzrokowo? Wygodniej większy czy mniejszy model pod względem ilości cali? Takie ma pytanie Piotr.
1: No generalnie wielkościowo to teraz te MacBooki są podobne, bo nawet MacBook Air już teraz mają przekątną 14 cali minimalnie. Co wiem na pewno, to to, że ekrany w MacBookach Pro mimo wszystko mają większą rozdzielczość trochę i są jaśniejsze, co może mieć wpływ na czytelność tekstu, ale no ja tutaj wzrokiem nie pracuję, więc tutaj też mówię to, to o czym słyszałem. No ale generalnie teraz, czy to będzie MacBook Air, czy MacBook Pro, to można je dostać w wersji 14-calowej. Są też większe, natomiast ich ceny są
2: też
1: na wiele wyższe, tak, że tam na przykład, żeby kupić Maca i jeszcze szkolenie, to nie wiem, czy zmieścisz się w progu, wtedy by trzeba było dopłacić chyba.
2: No więc taka to kwestia z Macami, a poza tym warto, Piotrze, też zajrzeć do naszego tyflopodcastowego archiwum, bo jeszcze całkiem aktualne są te materiały, które Mikołaj Hołysz nagrał na temat pracy w macOSie, także warto zajrzeć. No i też co do takich drobniejszych porad, oczywiście nasze archiwum też się poleca, ale no tutaj bardzo dużo też Piotr Witek w serwisie mojaszuflada.pl publikuje takich różnych drobniejszych trików, różnych rzeczy. Tam naprawdę warto też się udać i sprawdzić, jak to wygląda, co tam ciekawego Piotr ma do zaoferowania, no bo tego jest bardzo, bardzo dużo i zarówno w formie tekstowej, jak i w formie takich krótkich materiałów na YouTubie. Teraz kolejne...
0: Ewentualnie dostępne Apple też, grupa też się poleca, jeśli nie masz Facebooka. Poza tym też, Piotrze, w sumie tak sobie myślę intensywnie, jeżeli będziesz chciał ewentualnie i Facebooka masz, Messengera masz, to ewentualnie możesz mnie upolować, oficjalnie pozwalam ci na to, że tak powiem, i może jakoś tam coś wspólnie podziałam, może jakoś tam będzie też mi się uda mi się, może być, może ty pomóc, jeśli taką potrzebę będziesz miał, także...
2: Tak, tylko ciebie, Maćku, zdaje się na Facebooku, to jako, ty jesteś jako Maciek, czy jako Maciej.
0: Tak, Maciek.
2: Jako Maciek, bo to tak tylko warto gdzieś tam doprecyzować. Okej, i następna wypowiedź, tym razem od Oskara. Cześć, wiem, że jest kolejny Linux w telewizorach. Czy miał ktoś do czynienia z VidaOS i telewizorami Hisense? Jest coś w stylu czytnika, czy zostaje mi tylko Tizen i Android?
1: O telewizorach Hisense słyszałem, bo oni też produkowali telewizory z Androidem chyba, natomiast o tym konkretnym systemie nie słyszałem, teraz próbuję go szybko wygooglować. Jeśli to jest coś sprzedawane w Europie i to są sprzęty produkowane w tym momencie, no to teoretycznie powinny coś mieć, natomiast wiadomo, jak to jest teoria, praktyka. Czy jeśli ten system pisze się przez V i przez D, bo tak wpisałem, to na razie żadnych informacji nie mogę znaleźć. To
2: tutaj Vida taka... przez 2A. Vida OS.
1: Natomiast też możesz spróbować zrobić tak, że spróbuj znaleźć w internecie podręcznik użytkownika dla danego modelu telewizora, bo tam najszybciej znajdziesz jakieś informacje. Jeśli będą jakieś informacje o funkcjach dostępności, no to one prawdopodobnie będą tam. Dobra, no na ten moment żadnych informacji nie mogę znaleźć, jeszcze spróbuję pogrzebać.
2: I tu jeszcze taka ciekawostka od Oskara. Aha, jeżeli komuś nie zależy na kupnie nowego auta, to może sobie chyba sprowadzić nowego Samsunga 115 cali i wydać ponad 100 tysięcy. Zaraz spróbuję znaleźć tego newsa i wrzucić link. No to ciekawostka. To telewizor, jak rozumiem, 115 cali, bo chyba nie telefon. Tak mi się wydaje. Trochę ciężko byłoby z nim chodzić. Dobrze. Mamy głosówkę tym razem. Głosówkę na WhatsAppie. Roberto się do nas odzywa.
3: Cześć, mam Roberto Rombino z tej strony. Mam taką ciekawostkę dla tych z was, którzy zamawiają jedzenie przez różne aplikacje. Może wiecie, że Wolt, Uber, Eats, Bolt już też, chociaż tam to najmniej wpływa, Wolt i Uber Eats mają subskrypcje, które jak sobie wykupimy, to mamy często darmowe dostawy. Glovo też to ma, no i Pyszne od niedawna prawdopodobnie zaczęło coś testować, bo w aplikacji na zakładce nagrody u niektórych, wiem, że nie u wszystkich, ale u niektórych już się pojawiła taka informacja, że można zamówić darmowe dostawy przez 3 miesiące za 9,99, to się nazywa Pyszne.pl+. Ja wiem, że ta firma w innych krajach to już miała, Just Eat Plus, czy tam chyba Lieferando Plus i tak dalej, no to w Polsce teraz też to wchodzi. Zamawiamy w ten sposób, jakby wykupujemy, że podczas składania zamówienia tam w opcjach dostawy trzeba wybrać właśnie zamiast opłaty za dostawę, to trzeba wybrać to pyszne.pl Plus i potem dolicza nam 10 zł do zamówienia. No chyba, że dostawa tyle samo kosztuje, bo często tak jest, no to wtedy mniej więcej bez różnicy cena. No i ponoć to ma działać tak, ja na razie tego nie testowałem, bo nie jestem w Polsce jeszcze, że no przez 3 miesiące mamy dostawę z większości lokali za darmo. Jeśli w aplikacji pyszne.pl macie już na zakładce nagrody tą informację, że Pyszne Plus jest dostępne, to znaczy, że będziecie mogli to kupić. Jeśli nie, to chyba musicie jeszcze poczekać na aktualizację aplikacji. I ciekaw jestem, jak będzie to ewoluować, bo myślę, że cena może się podnieść za jakiś czas, no ale na razie mamy co mamy, więc jeśli lubicie zamawiać jedzenie częściej, a mieszkacie gdzieś, gdzie to Pyszne ma dużo różnych lokali, to moim zdaniem warto sobie to wykupić, o ile już w aplikacji wam to się pojawia. Pozdrawiam.
2: Dzięki, Roberto, za te informacje. No, u mnie akurat lokali z Pysznego zbyt wiele nie ma, ale...
0: U mnie jedynie Pyszne tak naprawdę, to jest jedyna opcja i tych jest sporo, więc dzięki, Roberto, tak samo. No.
2: To się może przydać, tak, w takich sytuacjach, więc zdecydowanie fajnie, że się tą informacją z nami podzieliłeś. O AI będzie dużo dziś. Bo się dzieje, ale najpierw w takich kwestiach dostępnościowych może nieco bardziej, trochę nowości dotyczących różnych aplikacji, które nam współpracę z różnymi sztucznymi inteligencjami poprawiają. I o tym Piotr.
0: A ja bym miał jeszcze zagwozdkę, jeśli mogę. Aha. Znaczy pytanie, bo mam zagwozdkę a propos aktualizacji i tutaj być może Lordowi Killerowi też się może to przydać. Czy jeżeli takiego iPada podłączymy sobie do Maca tak naprawdę i tam wymusimy sprawdzanie aktualizacji, to czy on, jeżeli my mamy włączone, bo szczerze mówiąc nie testowałem, nie próbowałem tego nigdy, nie wiem, czy ty, Piotrek, wiesz, czy wtedy też normalnie jakby on jest w stanie sprawdzić dostępność najnowszych bet, czy tylko stabilek? Wiesz coś może o tym? Bo...
1: Możesz powtórzyć? Bo...
0: Że jeśli chodzi o bety, I podpięcie Maca, znaczy iPada do Maca czy iPhone'a, to jesteś w stanie, czy wiesz może, czy on jest w stanie sprawdzić też dostępność bet, czy tylko stabilek?
1: To jest dobre pytanie. Kiedyś był w stanie, jak jest teraz, nie wiem, na pewno można sobie
0: ja to
1: po
0: zawsze
1: prostu...
0: robię przez auta.
1: Tak, ja też długie parę lat tak nie robiłem tego przez komputer, natomiast zawsze zostaje opcja pobrania tego pliku IPSW tak zwanego i na pewno te pliki można dziś znaleźć w internecie dla wersji beta i wtedy, jak już mamy taki plik pobrany, mamy podłączone urządzenie przez kabel, czy to w Finderze, czy to w iTunesie, ewentualnie na Windowsie, szukamy przycisku aktualizuj, trzymamy na nim Shift albo klawisz Option i spację, teraz nie pamiętam, chyba Shift to był.
0: Zdaje się Shift, no.
1: Tak, i wtedy wyskakuje okienko, możemy na ten plik wskazać i on wtedy tą aktualizację wykona, więc w razie czego ewentualnie jest ta opcja. Podobnie zresztą można powrócić do poprzednich wersji, tak? Jakby coś się stało, to też jest właśnie sposób na przywrócenie systemu.
2: Póki są te tak zwane certyfikaty, tak? Bo to potem też tylko przez określony czas jest coś takiego możliwe.
1: No, natomiast podczas fazy beta, gdyby ktoś na przykład chciał sobie wersji wrócić do 18 na przykład, no to w ten sposób można to spokojnie zrobić. Tak.
0: IPSW.me chyba to jest, zdaje się.
1: No jest trochę tych stron, także
0: tych stabilnek.
1: Tak. Jeszcze zanim aplikacje AI, to ja tutaj jeszcze też już miałem się podać i powiedzieć, że to nie ciekawie to wygląda z tym VidaOS-em, natomiast dziś znalazłem informację na stronie amerykańskiej Hisense, że funkcje dostępności są. Nie ma informacji o żadnych skrótach dostępności, niestety. Natomiast jest informacja, że powinno być jakieś ustawienie dostępności i tam jakiś czytnik ekranu, czy jak to oni to nazywali, narrator, powinien być. Co on potrafi, co czyta, czego nie czyta, czy obsługuje język polski, nie wiem, tutaj nigdzie informacji o tym nie ma, więc tutaj znów, zanim się zdecydujesz na taki telewizor, to ja polecam ściągnąć sobie instrukcję obsługi, jeśli Hisense taką instrukcję udostępnił. Jeśli nie, no to ewentualnie nawet przejść się do sklepu po prostu i zobaczyć gdzieś tam model, czy jakby się dało tak poprosić, żeby zobaczyć ustawienia, czy takie funkcje są. Bo gwarancji niestety dać nie mogę. Dobrze, no to były telewizory, to teraz sobie porozmawiamy o aplikacjach do AI, do obsługi różnych modeli sztucznej inteligencji, bo tutaj trochę się działo ostatnio. No, Głównie przez to, że pojawił się nowy model od OpenAI, czyli GPT-5. O tym Maciek później powie więcej w technikaliach. Natomiast dla tych, którzy będą chcieli z tego modelu korzystać wewnątrz różnych aplikacji, no to spokojnie deweloperzy bardzo szybko wypuścili aktualizacje, które ten model dodają. Którzy deweloperzy? No na przykład deweloper PikiBota, który już też doczekał się obsługi GPT-5 do opisywania zdjęć i filmów, no bo do tego PikiBot akurat służy. Jak napisał pan Martin van der Spek na swoim Facebooku, PikiBot właśnie doczekał się wsparcia GPT-5. Użytkownicy wersji Pro mogą wybrać pomiędzy modelami GPT-5 Nano, Mini, GPT-5 oraz GPT-5 Pro. Pisze osobiście, że są nawet dobrze działające do opisywania zdjęć, jak zaskakująco dokładne. Model Nano, co ciekawe, tutaj zwraca uwagę, na przykład generuje bardziej zwięzłe opisy. Jak ktoś woli takie bardziej zwięzłe opisy, no to tutaj poleca właśnie z tego korzystać. Ponadto aktualizacja na iOS-a pozwala na kopiowanie i wklejanie zdjęć do ich opisu. I tutaj Martin sugeruje, że to nam może przydać na przykład się w sytuacji kopiowania obrazku, opisywania obrazków z Facebooka, no bo gdzieś z poziomu Facebooka, nie wiem, czy to jest na ekranie udostępniania, można zdjęcie skopiować i później z poziomu PikiBota takie zdjęcie można wkleić po prostu i dzięki temu nie musimy już się bawić w robienie screenshotów, zrzutów ekranu, bawić się w jakieś udostępnianie ekranu, zapisywanie do rolki aparatu, tylko możemy po prostu obrazek skopiować do schowka i później z poziomu PikiBota taki obrazek z Facebooka czy jakiejś innej aplikacji, która może niekoniecznie pozwala na udostępnienie zdjęcia na zewnątrz, to może pozwoli na jego wklejenie, skopiowanie nawet, będziemy w stanie takie zdjęcie opisać. Także to jest coś, co pewnie wielu użytkownikom ułatwi pracę, natomiast Martin cały czas sugeruje, że jeśli dana aplikacja oferuje opcję udostępniania, to lepiej z tej opcji skorzystać, bo wtedy opisy będą bardziej dokładne, a na przykład w przypadku YouTube'a, no to nie zapominajmy, że PikiBot jest w stanie, czy z Instagrama chyba zresztą też, zdjęcia pobierać, jeśli po prostu mu udostępnimy link. Także tutaj no, ta aplikacja pod tym względem jest naprawdę rozbudowana. Następnie przechodzimy do komputerów, a tutaj zaktualizowała się nam Volama, czyli program zarówno na Windowsa i na Maca, taki alternatywny klient do rozmawiania z różnymi modelami AI od Chikima i tutaj standardową nowością w wersji 0.5, bo tutaj zresztą Volama nawet doczekała się dwóch aktualizacji w ciągu ostatniego tygodnia, no jest właśnie wsparcie dla GPT-5, ale to nie jedyna nowość, bo co jeszcze zostało dodane? Jeśli używamy funkcji dołącz URL, możemy wskazać bezpośredni link do jakiegoś obrazka i on zostanie nam dołączony. Pole na prompt akceptuje zarówno Shift-Enter, jak i Ctrl-Enter, aby wstawić nowy akapit. Zmieniono nazwę polecenia Speak Response na Read Response w menu czatu. Dzięki temu teraz w Windowsie dostało derygowany skrót klawiszowy, czyli literkę R, więc możemy łatwiej sobie włączyć lub wyłączyć syntezę. I to jest wersja 0.5, natomiast w wersji 0.6 zostały dodane kolejne fajne rzeczy. Na Windowsie aplikacja może do nas mówić przez czytnik ekranu zamiast syntezą i to też znajdziemy w menu chat, możemy tam się przełączyć z SAPI na czytnik ekranu. Na Macu aplikacja teraz korzysta z starszego API NS Speech Synthesizer, to po prostu powoduje tyle, że aplikacja teraz będzie używała naszego domyślnego głosu ustawionego w systemie, a nie jakiegoś losowego głosu. Niestety z tym nowym API są problemy, których Apple jeszcze niestety też nie rozwiązało, więc tutaj Volama po prostu obeszła ten problem. Jeszcze też na Macu głosy zostały zorganizowane do podmenu. Dodano opcję zresetowania wszystkich ustawień w menu zaawansowane. Dodano ostrzeżenie, kiedy resetujemy jakieś ustawienia niekompatybilne z bieżącą wersją. I komunikat powitalny będzie odczytywany tylko jeśli mamy włączoną opcję czytania odpowiedzi, więc no, jeśli mamy to wyłączone, to nie będzie do nas SAPI czy screen reader mówił, wola ma uruchomiona, także tutaj też po prostu będzie takich komunikatów mniej. Zostając jeszcze przy wątku aplikacji, które GPT-5 wspierają, to nie jest koniec, bo generalnie wszystkie popularne aplikacje, które pozwalają na korzystanie z różnych modeli, już to GPT-5 dostają, no i to są takie właśnie pomniejsze funkcje i to są aplikacje takie jak Bolt AI na Macu, też już Bolt AI na GPT-5 pozwala z GPT-5 korzystać i to zarówno tej wersji oficjalnej, jak i tej dostępnej w ramach setupa. PalChat podobnie, tym razem PalChat to jest aplikacja na iOS-a, do której możemy własne klucze API sobie wkleić i korzystać z różnych modeli. No tutaj też GPT-5 już się pojawiło, więc możemy z niego korzystać. I też kolejny alternatywny klient, taki bardziej zoptymalizowany dla osób niewidomych, czyli Basilisk LLM. On też już doczekał się GPT-5, natomiast niestety tutaj znów mamy taki problem o tyle, że ten GPT-5 jest dostępny wyłącznie w kodzie źródłowym, więc gdyby ktoś chciał z GPT-5 w Basilisku korzystać, no to na ten moment jeszcze zobaczę, czy może w międzyczasie nie pojawiła się nowa aktualizacja. Musimy korzystać po prostu z wersji nieskompilowanej, no i niestety faktycznie tak jest, a więc no musimy, jeśli chcemy korzystać z GPT-5 w Basilisku, sobie go po prostu z kodu uruchomić. Może zanim opuścimy wątek AI, to podrzucę tutaj jeszcze jedną rzecz, która była właściwie w drobnych newsach, natomiast ona jest ściśle związana z AI, więc może żeby tak nie zaśmiecać tych drobnych newsów, których spoiler będzie dzisiaj trochę dużo, to damy ją tutaj, a mianowicie OmniDescriber, czyli program do opisywania filmów poprzez używając Gemini, o którym mówiłem dosyć dużo ostatnio, doczekał się dużej aktualizacji, która generalnie ma za zadanie poprawianie błędów i takich błędów istotnych, które na szczęście no, generalnie już poprawione zostały. I takim najważniejszym błędem, który został poprawiony w wersji 1.1, a właściwie 1.2, potem w międzyczasie jeszcze się hotfix do tej wersji pojawił, jest nowy odtwarzacz wideo. Tak jak wspominałem, kiedy tą aplikację omawiałem po raz pierwszy, no to ten odtwarzacz był bardzo kapryśny, nie wszystkim chciał działać, nie wspierał wszystkich filmów. Czasami to wyglądało tak, że po prostu filmy się nie odtwarzały, mogliśmy wygenerować opisy, natomiast sam ten odtwarzacz, który mówi przez czytnik ekranu, nie działał. No ten odtwarzacz został przeprojektowany od zera, teraz korzysta z VLC w tle i dzięki temu generalnie powinien po prostu działać wszędzie i działać stabilnie. No mogę to potwierdzić, no bo ta najnowsza wersja na przykład na mojej wirtualnej maszynie Windowsa ARM działa już normalnie, wszystko działa tak jak powinno, gdzie poprzednie wersje się po prostu wysypywały, przynajmniej ten komponent odtwarzacza nie działał, a tu już w tej najnowszej wersji ten problem został naprawiony. Swoją drogą o to obiecuję, że może kiedyś pojawi się natywna wersja na Maca, ale nie wie kiedy, no bo generalnie jest użytkownikiem Windowsa, ale takiej możliwości nie wykluczył. No w międzyczasie możemy po prostu z tej wersji korzystać. Ale to nie jedyna nowość, która się pojawiła, bo poprawiono niektóre niedziałające nowe języki, które nie działały z audiodeskrypcją. I w poprzedniej, tej głównej wersji, no to właśnie mamy ten nowy odtwarzacz. Możemy korzystać z 32-bitowych głosów SAPI. Domyślne ustawienia zostały bardziej zoptymalizowane pod lepszą jakość audiodeskrypcji. Pobieranie z YouTube'a powinno działać bardziej stabilnie. Teraz będzie mniej prawdopodobne, że napotkamy jakieś błędy. No właśnie tutaj wymieniono odtwarzacz, komponent odtwarzacza, który powinien po prostu działać lepiej. Dodano wsparcie dla większej ilości formatów wideo. Funkcje eksportu zostały skonsolidowane do jednego okna dialogowego, więc powinny być łatwiejsze do znalezienia. Jeśli wyeksportujemy film do pliku TXT, to zostanie nam wygenerowany sam opis, same audiodeskrypcje bez informacji o czasie danego opisu. Gdybyśmy takie informacje chcieli, zawsze cały czas mamy opcję eksportu SRT, więc no, zawsze do tego opcja jest. Jeśli korzystamy z funkcji glosariusza imion postaci, to ten glosariusz będzie też aktywny w trybie eksploracji scen, o którym mówiłem, że taki tryb, w którym możemy sobie rozglądać się strzałkami po jakiejś scenie i sprawdzać różne obiekty. No i teraz też będą identyfikowane imiona postaci, jeśli je wpisaliśmy. Jeśli Gemini nie wygeneruje nam opisów, a to się zdarza często, no bo filtry bezpieczeństwa Google no, są dosyć aktywne, no to komunikat błędu, który dostaniemy teraz, będzie bardziej szczegółowy, nam podpowie prawdopodobnie, co się stało i co ewentualnie możemy zrobić, żeby spróbować ten problem obejść. Program jest też dostępny teraz w języku włoskim. Możemy też korzystać ze starszych wersji modelów Gemini, gdyby ktoś chciał, no bo one są na przykład tańsze. Natomiast wtedy musimy w ustawieniach włączyć segmentowanie filmów, bo te starsze modele nie są w stanie połknąć takiego całego 20-minutowego filmu, na przykład jak ten najnowszy model Gemini. Więc warto o tym wtedy pamiętać. I mamy aktualizację dokumentacji i też edytor opisów został zaktualizowany i pozwala nam ręcznie wprowadzić zmiany nie tylko do danego opisu, ale też możemy zmienić czas, w jakim ten opis ma się pojawić. Więc jeśli mamy jakiś opis, który na przykład jest czytany za późno albo za wcześnie, o nie wiem, sekundę, dwie, no to możemy sobie ten opis przesunąć w czasie, zanim wykonamy eksport lub ręcznie jakieś opisy do filmu dodać. Różne komunikaty błędów powinny być bardziej opisowe. Kilka dodatkowych dźwięków zostało dodanych, informujących nas o postępie działania aplikacji. Mamy też przekład na język francuski, na język arabski, na język portugalski, poprawki do eksploratora scen i dużo różnych poprawek błędów właśnie z odtwarzaczem, z eksportem do MP3, który nie wszędzie działał, z pobieraniem z YouTube'a, eksportem napisów i poprawki wydajności. Także cały czas też Omni Describer się rozwija. Jeśli ta aplikacja wam w tej poprzedniej wersji nie działała, a wiem, że u wielu osób, zwłaszcza ten odtwarzacz, powodowało no, nie lada problemy, no to pobierzcie sobie tą najnowszą wersję jeszcze raz. Będzie link w komentarzu, bo naprawdę warto i ta najnowsza wersja już powinna generalnie działać bardziej stabilnie na praktycznie każdym komputerze. No i to wszystko.
2: A teraz słówko od was, a konkretnie od Sylwestra.
4: Dobrze, że jest Pinto na Androida i na Windowsa. Dobrze, że jest. A jeżeli chodzi o aplowskie urządzenie, no to trzeba się zgłosić do Apple'a i do producenta TikToka, żeby coś tam zrobili, żeby to grało z aplowskimi urządzeniami.
2: No myślę, że twórcy TikToka dostają informację zwrotną w zakresie tego, że coś nie działa, no i robią co mogą, tylko też kwestia jest tego taka, jak bardzo Björn, bo to chyba on działa cały czas nad wszystkimi wersjami TikToka, jak bardzo on ma urządzenia, na których może to wszystko testować. To jest zupełnie inna historia. Zanim przejdziemy do drobnych newsów różnego rodzaju, to odbierzmy telefon. Kto jest z nami?
5: Patryk z tej strony.
2: No, tym razem krócej czekałeś.
5: Tak, bo po prostu to się działo stąd, że ja musiałem gdzieś po prostu pójść i dlatego się rozłączyłem, a moi rodzice wyjeżdżają jutro, więc musiałem jeszcze z kilka spraw ustalić. Natomiast ja chciałem tutaj poruszyć kilka spraw. Pierwsza sprawa, jaką chciałem poruszyć, no to jest to, że przegrałem z Apple Intelligence i to przegrałem w zasadzie, można powiedzieć, że na pełnej linii, ponieważ no próbowałem robić wiele testów z tym, żeby w ogóle cokolwiek z tego przetestować, zarówno na iOS 18.4, jak i na betach iOS 26. Już mówię, o co chodzi. Próbowałem w języku zarówno angielskim US, jak i UK. Wszystko w porządku, jakby było, w sensie modele sztucznej inteligencji, model się ściągnął. Natomiast w zasadzie nie mogłem z żadnych z tych funkcji skorzystać, czyli no, na przykład nie działało mi podsumowanie powiadomień, mimo że miałem po prostu powłączane to wszystko. Natomiast rzecz, która mnie totalnie dobiła, to jest podsumowanie stron internetowych. Próbowałem na wielu artykułach angielskich stron, na przykład AppleVis, z jakichś tam wywiadów, różnych artykułów. I o co mi chodzi? Kiedy sobie otworzymy w readerze taki artykuł, no to mamy na samej górze pod nagłówkiem z artykułem przycisk Summarize, czyli po polsku to nazywa się streść. No i tak, po kliknięciu w ten przycisk Summarize dosłownie w sekundę zmienił mi się na przycisk Summary. Summary się pisze, czyli jakby już, żeby to streszczenie pokazać. Nawet nie miałem od przeglądarki w przeglądarce Safari żadnej informacji, że coś się robi, że on coś w tym momencie przetwarza, że coś się dzieje. Nic, kompletnie, po prostu w sekundę po kliknięciu ten przycisk sobie zmienił swój stan. Problem polega na tym, że w tym przycisk Summary ja mogę sobie po prostu klikać, klikać, klikać, klikać, klikać i nic się nie dzieje. Klikam sobie w niego i nadal strona w Safari pozostaje tą stroną z Safari z wywiadem. Nie pokazuje się żadne okienko, żadne powiadomienie. Aćbym przytrzymywał ten przycisk, robił na nim cokolwiek, nic. Tak samo przy pisaniu wiadomości Writing Tools rzekomo miałoby mi się pokazywać nad klawiaturą, żeby AI podsumowało, co chcę napisać. Nic, również to nie działa. No podsumowanie powiadomień, raz mnie grzecznie sztuczna inteligencja zapytała, czy ma podsumowywać powiadomienia tam z Discorda. Mogą wystąpić błędy. Kliknę przycisk Continue Summarizing. No problem polega na tym, że nic, żadnego podsumowania powiadomień nie dostawałem ani na ekranie blokady, ani nigdzie indziej, a ja próbowałem już z tą sztuczną inteligencją robić wiele rzeczy, wymuszać, wyłączać ją, włączać, pobierać ponownie, zmieniać języki, tu angielski UK, tu angielski US, zmieniać region na angielski i nic. I ja się zastanawiam teraz, bo ja mam iPhone'a 16e, czy to po prostu nie jest tak, że po prostu Apple leci ze mną w kulki, bo mimo tego, że mogę pobrać teoretycznie to wsparcie dla tej sztucznej inteligencji, to nie mogę tego używać. Chociaż ja widziałem na stronie, że 16 i 16e są wspierane, natomiast też czytałem na Reddicie, że sporo osobom to po prostu też ta sztuczna inteligencja nie działa. Nawet na AppleVis też ktoś pisał. Także no, najlepszej funkcji podsumowania stron internetowych nie przetestowałem. Nie wiem, czemu to się nie chce klikać. Może ja czegoś nie umiem używać. Nie wiem, nie mam pojęcia, także przegrałem to już. Może wy byście mieli coś, co byście im poradzili. Czy po prostu nie ma co się tym zadręczać? Nie ma co testować, się lepiej testować jakiegoś czata GPT czy inne takie rzeczy.
2: Wiesz, Patryku, z drugiej strony może pojawi się rozwiązanie tego problemu, kiedy iOS ujrzy stabilną wersję. To może ale wtedy się rozwiąże kwestia.
5: Czy ktoś z was testował to podsumowanie i jak to powinno się zachowywać?
0: To znaczy, tak, no ja na pewno... Ja na pewno na macOSie, jeszcze w macOSie 15, jak ta inteligencja wchodziła. No tyle, że ja to testowałem po niemiecku i to mi generalnie działało, więc jestem zdziwiony tym, że tobie to się działać nie chce, bo no właśnie i język systemu miałem ustawiony na niemiecki, i Siri na niemiecki, i te modele pobrałem. Elegancko działało wszystko.
5: Znaczy model, jak ty masz w sensie... To samo tak. Pobierało. To po prostu tak. Tam było downloading to... support for Apple Intelligence i tyle. Tam nie było można wybrać, jaki się model chce.
0: Wiesz co, nie, tylko ogólnie to, że te modele, żeby te generalnie się tam pobierały, nie, bo tam jest Apple Intelligence i Siri, tam chyba zdaje się można było sobie, jeszcze raz nie pamiętam, ale włączyć i wtedy on sobie te modele w tle pobierał, można to było gdzieś tam ogarnąć.
5: No ale właśnie,
0: mi to... no?
5: Mnie to właśnie zastanawia, no czy faktycznie ten iPhone 16 jest wspierany.
0: Wiesz co, no powinien być, bo tak naprawdę od 15 Pro, więc wszystkie 16 włącznie z 16e. No, zwłaszcza, że wiesz, że jeżeli w ustawieniach masz Apple Intelligence i Siri, czy Siri i Apple Intelligence, bo tak na przykład jak ja nie mam wsparcia, to ja mam po prostu zwykłą gołą Siri, w sensie w ustawieniach tą pozycję, nie?
1: A ja mam
0: na Macu na przykład już, który wspiera, już mam ten Apple Intelligence i Siri, więc teoretycznie powinien ci wspierać. Tak jak mówię, podsumowanie strony mi działało. Specjalnie robiłem tam różne ciekawe byki gramatyczne w niemieckim, włącznie z małymi, wielkimi literami, że tam wiadomo, rzeczowniki piszemy z wielkiej, bezwzględnie.
1: A to podsumowanie się pojawiło w Safari? Gdzie to się tam...
0: Kurczę, i to działa, i podsumowanie też. Tak, tak.
1: Ale
0: i
1: gdzie to się pojawia? Co się dzieje, jak ty klikniesz ten...
0: Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest taki jakby osobny... Znaczy na Macu tak wygląda, tak jakby osobne takie poniekąd okienko, takie kolejne jakby w... Taki, nie wiem, taka jakby coś, jakby wycinek jakby kolejnej strony, coś
1: bo
0: takiego.
1: Bo może się coś pojawia, tylko VoiceOver nie jest w stanie z tym...
0: Nie wiem, no ja to na Macu, tak jak ci mówię, testowałem, działało wszystko. Włącznie z tym, że zdaje się nawet powiadomienie miałem, kiedy też to zostawało zakończone, zwłaszcza przy korekcie, przy przeformułowywaniu różnych rzeczy, bo też to sobie testowałem, więc tak. Powiadomień niestety nie mogłem wytestować nijak, ale... Ale to tak, i to mi działało wówczas w macOSie 15, tam chyba nie
1: A ty, Piotrze, coś próbowałeś też z tym na iOSie, żeby ewentualnie...
6: To znaczy, wiesz, no jak mówiłem, Apple Intelligence po prostu działało. Więc nie musiałem
1: Ale czy próbowałeś podsumowania strony robić?
6: Stron chyba akurat nie, natomiast no, na pewno mi działa cała reszta, więc opowiadomienia w poczcie mi też te podsumowania działają, w wiadomościach też parę razy widziałem, więc no nie wiem.
1: Co byś mi mógł poradzić? Poczekać czy po prostu, nie wiem.
0: No my chyba teraz tutaj w sumie nie rozstrzygniemy w tym momencie, no tak. Bo to jest o tyle... To też jest niestety prawda taka, że co użytkownik, powiedzmy, to może mieć różne inne nietypowe błędy. I tak naprawdę sekcję w opinii, w sensie w aplikacji opinia dotyczącą Apple Intelligence masz, więc w sumie wiesz, opisz to tam też bardzo konstruktywnie, szczegółowo, co, kiedy, jak, po co. Najlepiej sobie to jeszcze próbuj wytestować, żeby to się znalazło wszystko w plikach diagnostycznych, które też są automatycznie zbierane, wiesz, wyślij im feedbacka, po prostu niech wiedzą, nie?
6: Te modele są też po prostu pobierane, one co jakiś czas się aktualizują i mi się zdarzały sytuacje, no akurat nie tyle z Apple Intelligence, ale na przykład z rozpoznawaniem obrazków w VoiceOverze, że czasami były takie sytuacje, że nie wiem, jak były jakieś aktualizacje tych modeli, to VoiceOver po prostu, to funkcja przestawała działać. Ja wtedy musiałem wejść do ustawień i co wtedy pomagało, wyłączenie, włączenie tej funkcji. Wiem, że ty już akurat próbowałeś to reinstalować, natomiast no tam różne dziwne rzeczy się dzieją w tle. Więc tutaj wracamy do tego, co powiedział Maciek, tak? No tutaj no, można próbować, nie wiem, na przykład przywracać z kopii zapasowej i czyścić cały system, ale czy Apple Intelligence jest tego warte? Nie wiem.
1: Arek Sięgnicki tydzień temu próbował i powiedział, że nic mu nie działa. Również. Więc może faktycznie coś jest na rzeczy. Natomiast teraz jeszcze chciałem się zapytać a propos Face ID, ponieważ jest rzecz, która mnie po prostu irytuje, a którą bardzo bym chciał zmienić, a nie mogę tego nigdzie znaleźć. Czyli to, że Face ID jest jakby twarz skanowana w momencie kiedy. Przyjdzie powiadomienie i wyskoczy na ekranie blokady powiadomienie i się ekran blokady pojawi. Po drugie, kiedy wcisnę przycisk boczny. Bo czasami na przykład dzieją się dziwne sytuacje z tym związane, że czasami nie wiem, telefon sobie gdzieś leży, wyskoczy mi powiadomienie i w pewnym momencie ja tego telefonu nawet nie podnoszę, wyskakuje powiadomienie, słyszę urywek powiadomienia, jest www, spróbuj ponownie. I ja nawet dzisiaj miałem sytuację taką, że ja sobie po prostu smacznie spałem, jakieś tam powiadomienia przychodziły, on teoretycznie próbował mi z twarzy zeskanować. Obudziłem się i chciałem sobie tam zobaczyć coś, no i musiałem wpisać PIN, bo on sobie akurat już te 3 czy 4 próby nieudane zeskanowania twarzy zrobił. I po prostu chodzi mi o coś takiego, czy dało się jakoś ustawić to w taki sposób, powiem, że kiedyś się chyba dało, jak miałem iPhone'a X,
5: żeby on rozpoznawał tą twarz w momencie, nie kiedy ja nacisnę przycisk boczny, tudzież wtedy, kiedy mi wyskoczy powiadomienie na ekran blokady, tylko w momencie, kiedy ja przesunę ten pasek blokady do góry i on wtedy będzie skanował twarz, żeby to nie, wiecie o co chodzi, żeby to nie działo się natychmiast. Czy to się jakoś da, bo ja patrzyłem w...
2: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to się da, natomiast co ja bym ci jeszcze, Patryku, zasugerował, to może spróbuj zrobić taki eksperyment i trzymać iPhone'a jakby tym elementem Face ID, jak na przykład gdzieś tam on leży obok ciebie, to spróbuj trzymać go tym elementem, właśnie tą kamerką do Face ID, jak najdalej od ciebie. Bo on prawdopodobnie wtedy nie będzie cię łapał. Ja dziś zauważyłem i tak sobie pomyślałem, bo ty o to już nas pytałeś.
5: Ale ja czasami nawet, Michale, ja czasami nawet chcę sprawdzić procent baterii eksploracją i dotknę tym palcem tego miejsca i on mi próbuje rękę zeskanować.
2: Otóż
5: jako
2: właśnie chcę powiedzieć, bo on wyczuwa, mam wrażenie, ciepło. I ja na przykład dziś tak się zastanawiałem, o co mu chodzi, bo też mi parę razy skanował, czy tam próbował skanować, ale próbował mi po prostu zeskanować łokieć, bo leżał sobie ten telefon obok mojej ręki. Ja sobie siedziałem przy komputerze, coś tu pisałem na klawiaturze, przyszło mi jakieś powiadomienie i nagle on próbuje skanować. Mówię, aha, on próbuje po prostu, on wyczuwa ciepło i wtedy się uruchamia. Więc takim, powiedzmy, obejściem tego problemu to byłoby to, gdybyś trzymał go jakby trochę odwrócony na przykład, żeby ta kamera, gdzie tam jest prawdopodobnie też jakiś czujnik, była dalej od ciebie.
5: Ale już wiem, co zasugerować Apple'owi.
0: Żeby właśnie portem USB-C do siebie.
2: Dokładnie,
0: bardziej,
2: tak.
6: Jeśli a propos chodzi o powiadomienia podczas snu, to w ogóle kolejny taki pro tip, to po prostu warto telefon obrócić ekranem do dołu. No chyba, że korzystamy z Siri, to wtedy tam w opcjach dostępności jest opcja, którą tam trzeba zaznaczyć, żeby to polecenie Hey Siri działało nawet kiedy telefon jest obrócony. Bo to jest o tyle fajne, że wtedy nawet nam voiceover się nie odezwie, bo telefon wie, że jest do dołu ekranem i cały czas będą działać dźwięki, będzie działać haptyka, ale po prostu ekran nam się nie włączy.
5: Okej, rozumiem. To w jakim razie to dzięki za te porady, ale już też będę mieć jakby do Apple'a taki feedback, żeby po prostu coś takiego wprowadzić i żeby właśnie po przesunięciu on to skanował. Myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia.
0: W opcjach dostępności w sumie, bo tam jest sekcja Face ID, być może, no jak to odpowiednio uzasadnić, dlaczego w sumie, to no, może kto wie.
5: Natomiast ja jeszcze chciałem dosłownie zapytać o jedną rzecz, żeby już też was dłużej jakby nie trzymać. Chciałem się, Michale, ciebie zapytać o program Beki, ponieważ to jest ostatnio mój, że tak powiem, program, jeżeli chodzi o pocztę od niedawna i bardzo go polubiłem. Jakby dlaczego w programie Beki nie można mieć ustawionego tego takiego widoku HTML, żeby w tym widoku HTML się wiadomości pojawiały, bo jeśli to mamy, to w tym momencie on nie dość, że tego nie czyta jakby treści wiadomości, to czyta jakieś dziwaczne przyciski. Dopiero jak ustawimy to jako plain text i załączniki jako HTML, no to w tym momencie jest w tym plain text pod strzałkami normalnie te wiadomości są czytane. Czy to jest jakiś problem z dostępnością w Bekim?
2: Dokładnie, to jest problem dostępnościowy. Jeżeli bardzo ci zależy na tym, to pozostaje ci zgłaszać to do twórcy. Możesz będziesz miał więcej szczęścia niż ja i ci odpiszę. Istnieje taki ktoś, komu ponoć odpisał. Arek Świętnicki deklaruje, że udało mu się nawiązać z nim jakąś korespondencję. Mi na przykład, a pisałem do niego kilka razy. Nie udało się nigdy uzyskać żadnej odpowiedzi.
5: Ale wiesz co, nie jest to, Michale, jakby nie przeszkadza mi to, ponieważ zawsze wiadomość pod tabem w formie HTML się pojawia jako załącznik.
2: Tak, i można sobie to otworzyć dokładnie w przeglądarce. Ja tak robię. Jeżeli już koniecznie chcę wiadomość w HTML-u, albo na przykład wiadomość nie ma zawartości tekstowej. Dla mnie najważniejsze w wiadomościach, jeżeli coś mają takiego klikalnego, co jest mi potrzebne, to są linki. A wtyczka Łukasza Golonki do Beki działa dalej. I...
5: A co to za wtyczka? Nie słyszałem w ogóle o kimś.
2: Jest wtyczka. Co prawda ona tam już ma ileś wersji NVDA do tyłu i trzeba podnieść tę wersję wspieraną, bo nie wiem, czy Łukasz jeszcze ją rozwija, czy już nie, ale jest wtyczka do Beki i ona na pewno pozwala na klikanie w linki, enterem po prostu. Chyba jeszcze pozwalała na przejście na listę załączników w edytorze wiadomości. Zdaje się, że był do tego jakiś skrót, ale przede wszystkim no, ta wtyczka mi daje klikanie w linki, bo bez tego to trzeba tam, wiadomo, sprowadzać wskaźnik myszki do punktu uwagi i
5: A nie,
2: klikać.
5: U mnie w ZDSR-ze pomogło po prostu ustawienie się na początek linku na pierwszą literę i kliknięcie tak zwanym małym enterem numerycznym.
2: Okej, no to jeżeli to u ciebie tak działa, to fajnie, w NVDA to nie działało, więc jest ta wtyczka.
5: A jak w takim zrobić, żeby jakby na liście wiadomości pokazywały się polskie znaki, bo mam ustawione tam Unicode i to, co tam trzeba, a wiadomości na liście, bo jakby wewnątrz wiadomości już jest dobrze, ale lista wiadomości pokazuje
2: Oj,
5: zepsutek.
2: Wiem, o czym mówisz i to jest generalnie problem. Ja już nie pamiętam, jak ja sobie z tym poradziłem.
5: Muszę wrócić do audycji o Bekim.
2: Czy za Może. Którymś razem mi to zadziałało, czy ja to osłownikowałem w końcu? Wiesz co, nie pamiętam. Naprawdę.
5: Ale wiem, że chyba była audycja o Bekim.
2: Tak, była.
5: No to jeszcze tak króciutko, że dzisiaj przed audycją dosłownie kupiłem Polsat Box Go abonament na rok i przetestowałem aplikację Polsat Box Go. No i muszę powiedzieć, dzieje się. Jest piękny dostęp w samym interfejsie, jeżeli chodzi o listę kanałów, o listę seriali, które możemy oglądać. Wreszcie ta lista kanałów jest naprawdę dostępna. Nawet są podpowiedzi dla voiceovera. Co ciekawe, jak kupujemy abonament, słuchajcie, jesteśmy na liście tych ofert, to na przykład mamy podpowiedzi voiceovera w stylu, jak na przykład ja tam sobie wybrałem ofertę starter, to miałem na przykład tam oferta starter, kliknij dwa razy, żeby zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk dalej. I to była podpowiedź dla voiceovera.
2: O proszę, no to fajnie.
5: I w momencie, kiedy coś zaznaczyłem, to było powiedziane, że zaznaczono, i po kliknięciu dalej mogłem bez problemu tą subskrypcję sobie kupić. Sam odtwarzacz Polsat Box Go, no niestety on się ukrywa na samym początku. Jak włączymy film, on nam powie tam zamknij przycisk, ale nie ma się czego bać, my nie zamkniemy sobie tego, tylko w momencie, kiedy klikniemy w odtwarzacz, on nam się pojawi. No i tam mamy przyciski typu pauza, przewijanie. Jeśli oglądamy kanał na przykład z tych polsatowskich rzeczy, no to czy ta TVP2, czy Polsat, mamy jakiś materiał, możemy kliknąć nawet, żeby tam otworzył się od początku. I to też możemy zrobić, możemy pauzować. Nie sprawdziłem, czy działają dwa palce, stuknięcie dwoma palcami. Natomiast w czym jest problem? Na przykład na Polsacie, jeśli klikniemy sobie w ten przycisk ustawienia dźwięków i napisów, no to niestety po kliknięciu w ten przycisk nie stanie się nic. On się po prostu nie kliknie i na wszystkich polsatowskich programach typu Polsat, TV4, Polsat 2, bo mam ten pakiet starter, no to jest ten przycisk, natomiast on nie robi nic, natomiast na kanałach typu TVP2, TVP1, TVN w ogóle nawet nie ma tego przycisku.
2: No i tutaj...
5: Albo coś się ruszy jeszcze, Albo po prostu jeszcze nie wszędzie ta audiodeskrypcja jest.
6: No właśnie, pytanie ze 100
0: kwestia tylko
6: punktów.
0: Napisów wydaje mi się póki co, bo...
6: No pytanie ze 100 punktów, czy to jest tak jak w pilocie WP, że po prostu tego nie było i musieli to dodać, dlatego po prostu nic się nie wyświetla, czy mamy jakiś błąd dostępnościowy?
0: Bo ja wiem, że na Apple TV jestem w stanie odpalić sobie te ustawienia i tam mam póki co tylko napisy, jeśli chodzi stricte o seriale, kanałów szczerze mówiąc nie testowałem, ale...
5: Aha, natomiast Polsat Box Go już też dołączył do tego grona, którzy coś robią, także chwała im za to, ja lubię Polsat,
2: niech
5: więc...
2: robią i niech robią jak najwięcej. Chcę
0: zauważyć, na szczęście tak, no.
5: Dobrze, to tyle ode mnie w takim razie.
0: Jeszcze a propos Face ID może powiem, bo tu tak a propos różnych tego, co on łapie w zasięgu.

0: Ta, w sumie, cześć Patryku. Odnośnie jeszcze właśnie Polsat Box Go, w apce fajnie, że się dzieje. Na stronie jeszcze nie do końca, w sensie tam, jak też ostatnio pakiet kupowałem, to kwestia była taka, że dawniej tego w ogóle przycisku do zaznaczania zgód, nie, znaczy checkboxa do zaznaczania zgód jako checkboxa nie było, tylko to było klikalne coś, co w sumie się nie chciało klikać. Na to, znaczy kiedyś to był w ogóle tekst, potem się zrobiło klikalnym, co się nie chciało klikać, teraz się zrobiło checkboxem, który nie do końca się jeszcze chce zaznaczyć. Natomiast to znaczy ani WoSpacją, ani spacją. Ale co ciekawe, jak się tam troszeczkę potabuje, po shift tabuje i jeszcze gdzieś tam się na ten checkbox natrafi, da się Enter na Macu Return, to się wtedy zaznacza, co ciekawe. Więc taki protip, jakby ktoś sobie chciał przez stronę kupić i mniej sobie troszkę zapłacić mimo wszystko. Nie? Także to działa. A player, to cóż, no. Za player to się jeszcze póki co należy modlić, jak za TVP, bo tam jeszcze jest
1: Tak,
0: totalne. Ja
1: to.
0: sobie w ogóle pakietu nie mogłem w ogóle kupić na TVP, nawróć na playerze. To znaczy, zrobiłem to w ogóle w sposób googlowy, wejścia w ofertę, coś tam dopiero po zalogowaniu. A tak, nie, w ogóle gdzie tam, nie da się.
1: No
0: I
1: TVP
0: kasy
1: chociaż
0: też nie mogę
1: jakkolwiek
0: dostać.
1: stronę poprawiło, także jak ktoś potrzebuje VOD i TVP.pl, tam można coś zrobić. Nawet czasami bardzo ciekawe opisy alternatywne dostajemy na te takie duże
0: Na VOD, tak.
1: ilustracje produkcji. To chyba pierwszy raz się z czymś takim spotkałem w sumie.
0: Coś w końcu się zaczyna dziać.
1: No i
0: Niech
1: oby.
0: żyje Unia.
1: Tak, i oby właśnie, oby w tę stronę to szło. Czekamy, aż wszyscy dołączą do tego peletonu dostępności. Odbieramy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem?
2: No witam, tym razem głosował Bartek, po tej stronie w tym tygodniu się kłania.
1: Cześć, Bartku.
2: No, czuję się troszeczkę jakby wywołany do tablicy, bo przed chwilą Patryk wspominał o temacie Polsat Box Go. Pierwszą odpowiedź, którą mogę Patrykowi udzielić, gest, niestety dwa razy dwa palce nie działa na odtwarzaniu, bynajmniej na programach telewizyjnych. Nie wiem, jak jest w materiałach filmowych, jeżeli wyszukamy coś w aplikacji i sobie to odtworzymy.
0: Też niestety nie, że też
2: Też mi
0: raczej
2: się wydaje,
0: niestety
2: że
0: nie.
2: to może być połączone ze sobą, to akurat prawda. I teraz taki mały apel i prośba może do Patryka, bo ostatnimi czasy zauważyłem, że bynajmniej w Polsat Box Go na pełnym internecie, jakby to powiedzieć tak, czyli podczas kiedy telefon jest podłączony do stacjonarnego, stabilnego Wi-Fi, ta aplikacja po prostu zaczyna się ciąć. Czyli jest odtwarza i nagle przestaje i pokazuje nam się ładowanie i przycisk zamknij. Lub nie odtwarza i po chwili pokazuje nam się po prostu błąd i możemy albo to odświeżyć, albo wyjść. Czyli można powiedzieć, że sytuacja i tak na jedno wychodzi. I teraz właśnie tutaj taki apel, żeby Patryk po prostu zaobserwował, czy ta sytuacja się tylko dzieje u mnie, czy też może to jest bardziej globalny, że tak powiem, problem, bo ja odezwałem się tutaj na skrzynkę mailową do Polsat Box Go. Zalecali i polecili mi zrobić screen ekranu, na który w ogóle zaczęli od tego pytania, jakby powiedzieć, w jaki sposób jestem zalogowany, więc ja tutaj powiedziałem, że zostałem zalogowany za pomocą Apple ID, ale co dziwnego, nie wiem, czy wiecie, czy w każdej takiej z aplikacji, kiedy logujemy się Apple ID, to ten nasz adres e-mail jest ukryty i każda aplikacja generuje jakby taki swój własny
0: Możesz
2: adres
0: sobie
2: e-mail.
0: udostępnić.
1: Podczas
0: Możesz sobie.
1: rejestracji możesz zdecydować o tym.
0: Tak.
1: Dla
0: Aha,
1: każdej
0: czyli.
1: aplikacji osobno.
2: No właśnie, bo tutaj zauważyłem, że jak wszedłem w Polsat Box Go w zakładkę konto, to adres ten mailowy był zupełnie jakiś taki wyrwany po prostu z kontekstu. De facto końcówka była .com, ale to nic nie było z tym związane, więc czy ewentualnie spróbować się wylogować i zalogować jeszcze raz Apple ID, ale tym razem, żeby adres był odsłonięty?
1: A raczej to już ci nic nie da, bo po prostu Apple będzie pamiętało, że ty już założyłeś konto dla tej usługi i po prostu wtedy cię zaloguje. Generalnie
3: Gdybyś chciał mieć nad tym kontrolę w przyszłości, to wygląda tak, że jak

0: pierwszy raz klikasz zaloguj się przez Apple i Apple wykryje, że nie masz konta w danej aplikacji, w danej usłudze, to tam się wyświetli, na dole okna jest zawsze przycisk kontynuuj, więc informacja załóż konto używając swojego Apple ID, czy właściwie konta Apple teraz się to nazywa. I tam będą dwie opcje, domyślnie jest właśnie zaznaczona opcja ukryj mój adres, będzie napisane, gdzie wiadomości mają być przekazywane, a pod spodem będzie przycisk pokaż e-mail, tam możesz to zaznaczyć i wtedy aplikacja dostanie twój prawdziwy adres.
1: I też sobie można to konfigurować, wybrać, jeśli masz więcej niż jeden podpięty do Apple ID, nie tylko główny, ale kilka różnych, to wtedy te adresy też, który sobie zaznaczysz, ten będzie wtedy do aplikacji jakby podany.
2: Czyli tak reasumując teraz tak naprawdę, to im nie pokażę tego adresu, bynajmniej chociaż mam ten adres ukryty, to czy oni dojdą do tego, jak im wysłałem tego screena z tym adresem, który mi się wyświetla w zakładce konto?
1: Wiesz co, no
3: tak, moim zdaniem tak, bo oni to właśnie ten adres widzą.
0: O ten adres im chodzi prawdopodobnie, tak. Bo ten adres jest przypisany do twojego konta.
1: Dokładnie.
2: No i właśnie tutaj, Patryku, jeżeli ewentualnie przez najbliższe dni byś mógł to zaobserwować i dać ewentualnie odpowiedź w przyszłym tygodniu, to byłoby fajnie, bo ostatnimi czasy właśnie chyba dość od tygodnia zauważyłem, że właśnie zarówno na danych komórkowych, jak i na stabilnym Wi-Fi ta aplikacja zaczęła mi szwankować. I bo to zarówno już na iPhone 12, jak i na 13, więc...
1: Bo takie epizody już były niestety i generalnie nawet to miało swoje odzwierciedlenie w App Store, w sensie w recenzjach użytkownicy też się gdzieś na to mocno skarżyli, potem problem ustąpił. Ja nawet jakiś czas temu na Apple TV z tą apką też miałem chwilowe problemy, ale znacznie mniejsze. Teraz już ich w zasadzie nie doświadczam, ale no jeżeli na iPhone ich nadal doświadczasz, no może być problem generalnie.
2: Chociaż tutaj jeszcze taka informacja też dla Patryka, bo Patryk powiedział, że wykupił sobie ten pakiet Start, tak, jak dobrze zrozumiałem. To jeżeli chodzi o programy telewizyjne, to tak naprawdę te polsatowskie programy typu Polsat Sport 1 i tak dalej, to niestety trzeba wykupić już osobno. I z tego, co zauważyłem, to chyba jest subskrypcja miesięczna, z tego co wiem. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię ekonomiczną, wydaje mi się, że jeżeli nie interesujemy się daną dziedziną, to tych kanałów po prostu w ten sposób chyba nie opłaca się wykupywać. Ale to jak najbardziej właśnie, czy Polsat, TV4, tam Puls, jedynka, dwójka, TVN, te programy są jak najbardziej dostępne. No właśnie już gorzej z tymi polsatowskimi typu Polsat News, Polsat Sport i tak dalej. Ale ogółem sama aplikacja no jest dostępna, bo jak tutaj też Patryk chyba o tym też mówił, że jak mamy odpalone jakieś wideo, to po dwukrotnym wciśnięciu pokazuje nam się to okno z takim playerem, można powiedzieć, że można zarówno zamknąć aplikację, jest przycisk pauza, przycisk 10 sekund wstecz do przodu, więc to jest w miarę
1: dostępne. Tylko on pojawia się i znika tak naprawdę po paru sekundach.
2: Tak, po paru sekundach on znika, to prawda, więc tego też trzeba pilnować. Tam chyba jest 10 czy 15 sekund chyba jest z tego czasu, z tego co tak można oszacować. A propos aplikacji Polsat Box Go, tak troszeczkę się tutaj pochwalę, będę miał okazję ją sprawdzić na iPhone 16, gdyż dzisiaj, że tak powiem, już podpisałem umowę na tego iPhone'a, więc na dniach on do mnie przyjdzie i chyba od razu go skonfiguruję, więc zobaczę, jak tam się będzie ta aplikacja sprawować. Też zobaczę,
1: to
2: czy
1: dobre
2: tego
1: korzystanie.
2: To dziękuję serdecznie. No zobaczymy w ogóle, jak on będzie się sprawował ogółem.
3: I no raczej jeszcze nie powinien mieć problemu.
0: No powinno być żwawo, tak.
2: No, tutaj wiadomo, głównie ze względu na moją eksploatację biorę tego iPhone'a, no bo jednak ja go używam praktycznie do wszystkiego. Tutaj on służy mi nie tylko jako telewizja czy muzyka, ale również jak nam pewnie wszystkim do chociażby do samej nawigacji, prawda?
3: No tak.
2: Trzeba aplikacja bankowa.
1: No, słowem.
2: No, mimo tego, że będzie go trzeba spłacać przez 3 lata, jednak wydaje mi się, że to jest bardzo dobra inwestycja, a tak mniej więcej orientujecie się, po ile teraz stoi, bo chciałbym tak mniej więcej wiedzieć, ile ewentualnie tutaj dopłacę, biorąc u operatora.
3: Oj, to chyba nikt nie, z nas nie ma tak cennika.
2: Bo ja wam mogę powiedzieć, z tego co dzisiaj czytałem tutaj w dokumentacji, to ja chyba za niego 3800, więc nie wiem, czy w tej chwili jakoś tak mniej więcej w tych samych cenach można go nabyć?
3: Nie wiem, czy nie drożej przypadkiem nawet.
1: Tak naprawdę
2: bo ja wziąłem tą wersję klasyczną i 128 GB pamięci, więc może dlatego jest ta cena.
1: Że nie
2: w porządku, zresztą,
1: No to jest podstawowa tak naprawdę w tym momencie jakby pojemność, więc, ale tak, no generalnie tak, on chyba jest tak między 1700, powiedzmy 1900, ja nie myślę, żeby był droższy, ani tańszy. Jakoś tak te widełki się kształtują, no.
2: Okej, to jeszcze takie drugie pytanie, z którym chciałem pisać, ale skoro tutaj już dzwonię, to Michale, chyba pytanie do ciebie, bo w kwestii Windowsa i dodawania języków klawiatury, nakierujesz mnie, w którym miejscu to się konkretnie robi, bo zarówno sprawdzałem i ustawienia, i panel sterowania. A chciałbym dodać chociażby język niemiecki na próbę, bo tutaj będę, że tak powiem, chciał coś sprawdzić. I...
3: Bartku, z pamięci to też nie powiem ci. W ustawieniach klawiatury to nie jest przypadkiem gdzieś albo...
2: No właśnie,
0: wydaje mi się, że...
2: Patrzyłem w ustawieniach i tam jest język i data, jak wejdziemy w ustawienia, jak to się nazywa?
0: Tak, czas i język, jakoś tak. Ja wydaje mi się, że to jest właśnie tam. To znaczy, ja pamiętam, czy to było w Windowsie 10, w Windowsie 11 i mimo wszystko ten ekran ustawień się troszeczkę zmienił.
2: No właśnie, ja korzystam z 11, więc...
0: Tak, kojarzę
3: jest
0: właśnie.
3: Jest coś takiego, jak wpiszesz pod Windows i język, to ja mam na przykład tu taką opcję edytuj opcję języka i klawiatury i wchodzę sobie w to...
2: Sekundeczkę, pozwolisz, Michale, ja tu sobie to odpalę.
1: Zresztą ta wyszukiwarka jest bardzo fajna, bardzo pomocna tam pod tym Windows.
0: Zwłaszcza w tych nowych ustawieniach, które są w jednym wielkim labiryncie.
2: Okej, to dajcie mi dosłownie sekundkę, dobrze? Bo jednak potrzebuję do tego dwóch rąk. I mówisz, żeby wpisać w wyszukiwarkę język?
3: Tak, ja bym tak...
2: Okay.
3: I jest tu link, dodawanie nowej opcji języka klawiatury. Jak wejdę sobie w te ustawienia, to wchodzę sobie dodawanie nowej opcji języka klawiatury.
2: I tutaj tabulatorem, tak rozumiem, od tego idziemy?
0: Wiesz co, nie słychać swojej syntezy.
3: Wiesz co, to jest, mi się otworzyła pomoc.
2: Już sekundeczkę, bo... bo ze względu na to, że do was dzwonię, akurat zrobiłem ciszej.
4: Strona główna, nie zas, wyniki wyszukiwania, przycisk 1 z 1. Pole wyszukiwania, znajdź lista. Ustawienia językowe, grupa 1 z 13. Ustawienia językowe, przycisk więcej, 1 z 13. Edytuj opcję języka i klawiatury, grupa 2 z 13.
2: To o to tobie, Michale, chodziło, tak?
0: Myślę, że tak.
2: Dobrze.
4: Język i region. Ikona informacyjna. Język, grupa, lista. Polski, grupa. Więcej opcji, przycisk.
2: No właśnie, okay,
0: teraz spróbuj przejść tabem. Tutaj gdzieś powinien być przycisk dodaj.
4: Region druga.
2: No właśnie, cały czas idę tabulatorem i mam
4: region,
2: format regionalny, to właśnie widziałem już w tej zakładce język i region właśnie. O, pokaż więcej ustawień i to jest zwinięte.
4: Powiązane ustawienia druga. Data i godzina druga, strefy czasowe.
2: Data i godzina
4: druga, sprawdzanie pisowni, autokorekta.
2: Tu mamy pisownię.
4: Administracyjne ustawienia języka druga. Administracyjne ustawienia języka, przycisk otwórz.
0: Okej, okay, może trzeba nacisnąć więcej opcji tam, gdzie jest język polski wybrany. Generalnie wiem, że tutaj gdzieś powinna być lista.
2: Czyli kliknąć na ten język polski, rozumiem, tak? Co było?
0: Tak, tam, gdzie był język polski, więcej opcji na początku okna. Okej. Okay. I teraz spróbuj przejść tabem.
2: I teraz więcej opcji. I właśnie tu nam się wyświetla...
3: I tabem teraz.
0: Może, albo strzałką w dół bardziej, bo to chyba jakaś lista.
2: No właśnie tutaj mamy strzałkę góra-dół.
0: No.
2: Ale jak kliknąłem tab, to nic się nie dzieje.
3: A strzałką?
2: Strzałkami góra-dół teraz też się nic nie dzieje. Jeszcze raz, więcej opcji. Wchodzę strzałkami góra-dół, lewo-prawo, nic się nie dzieje i tabulatorem to samo.
0: Okej. Ja sobie tutaj to... genialnie. Trzeba przejść shift-tabem od języka polskiego, tam powinien być przycisk dodaj.
2: Aha, momenci, czyli...
4: Język, grupa, lista, polski, grupa, więcej opcji.
2: I czyli jak mamy polski zaznaczony, czyli shift tab się co...
4: Dodaj język przycisk.
0: A jest, dodaj język. Kto to dał przed tą listę, to ja nie wiem.
2: A i tutaj jak przejdziemy tabulatorem do listy, wybieramy ten język, który chcemy sobie
3: który
2: dodać.
3: Chcesz dodać.
0: Tak, tak jest. I następnym wtedy, kroku...
2: Wtedy jak użyjemy skrótu Alt-Shift, to wtedy będziemy już przemieszczać się między tymi klawiaturami?
0: Bardziej współczesny skrót to jest Windows Spacja, ale tak.
2: Okej.
0: Gdyby klawiatura
2: dzięki
0: się...
2: Dzięki Tuzbiowcze też za ten skrót, bo na pewno taka informacja też mi się przyda, jeżeli tamten skrót by nie zadziałał.
0: Jasne, to tak od razu jeszcze uzupełnię, że jak już masz ten język dodany, gdyby ta klawiatura się nie pojawiła, to wtedy możesz nacisnąć na tym niemieckim więcej opcji i tam będzie kilka różnych opcji. Z tego miejsca możesz na przykład pobrać sobie syntezę niemiecką, niemiecki OCR, gdybyś był ci potrzebny, i tam też właśnie będą opcje klawiatury.
2: Aha, okej, okay, dobrze. To na tą chwilę wtedy dzięki wam serdeczne i jeszcze raz tutaj...
3: No ustawienia nowych Windowsów nie są, nie należą do logicznych.
2: Ale tu Piotrze się z tobą zgadzam, że ten przycisk jednak powinien być dalej niż wcześniej.
0: Za tą listą, a nie przed. Tak, to mało
2: intuicyjnie. Kto by na to w ogóle wpadł, że ten przycisk jest akurat w tym miejscu?
0: No pewnie jakbyś przeszedł całe okno, to prędzej czy później byś go znalazł, ale...
2: Prędzej czy później to się to tak.
0: Nie, no właśnie,
2: no dobrze.
0: To jest źle.
2: No to dzięki tutaj serdecznie za naprawdę wielką pomoc, bo tutaj bym naprawdę się chyba z tym męczył i przepraszam, że zająłem aż tak długo, że aż tutaj moją syntezę też na mnie nie było słychać.
3: Więc polecamy się, Bartku.
2: No, my niewidomi zawsze się dogadamy. Dzięki wam jeszcze raz serdeczne, także trzymam... pozdrawiam właśnie was serdecznie i co, słucham dalej, dzięki jeszcze raz.
3: Dzięki.
2: Do usłyszenia, będę się odzywał też. Na pewno.
3: Pozdrawiam. Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiamy i przechodzimy do drobnych newsów.
1: A tak jeszcze a propos playera i, znaczy playera, wróć, poza Box Go i odtwarzania, znaczy wstrzymywania odtwarzania, gest dwutapu to co prawda nie działa, natomiast na AirPodsach normalnie jesteśmy, jeśli mamy w słuchawkach innych, sobie to wstrzymać i wznawiać. Natomiast co ciekawe, na playerze nie, więc to tak też a propos, jakby komuś się nudziło, chciał zgłosić błąd do playera, to można, bo nie działa to. Bardzo.
3: Okej, okay, no to co, to drobne newsy. Maćku, ty tam chyba na początku miałeś coś a propos... A,
1: taki jeden, tak.
3: Orange Flexa.
1: O Orange Flexie, no widać, że szkoda, że nie piszą wprost o tym, że tam się przyczyniają w służbie dostępności, ale działać działają, na pewno. Jedną z rzeczy, która nie była dostępna podczas audycji dedykowanej Orange Flexowi właśnie, to był wybór numeru podczas wybierania nowego planu, czy to zupełnie nowego numeru telefonu, jakby podstawowego, czy dodatkowego i tak dalej. Teraz jest, można to zrobić już. I co ciekawe, znaczy inaczej, numer jest normalnie prezentowany tekstowo, ale zrobili to w postaci suwaczka, regulatorka i tam tych numerów jest paręnaście. W każdym razie normalnie palcem góra, dół, jeżeli sobie będziemy przeciągać, to numery będziemy zmieniać i potem wybierz przycisk, jest elegancko zrobiony. Tak samo tam była kwestia aktywowania numeru. Już po wyborze planu i różne tego typu rzeczy były tam niedostępne, jak być powinny, teraz już są. I to jest rzecz jedna. A, no gdyby kto pytał, to jeszcze niestety eSIM-a na jednym telefonie nie dodamy. No chyba, że ten kod QR zeskanujemy gdzieś, jak będzie wyświetlany na innym urządzeniu, ale tego jeszcze nie testowałem, więc nie wiem. Natomiast kolejna, z poprawek jeszcze, to te wszystkie polecaj i zarabiaj i tak naprawdę i tam kluby Flex i tego typu rzeczy też tam poprawki dostępności weszły, jeśli chodzi o wyświetlanie środków premium, tam gdzieś jedne środki nie do końca były dostępne, bo tam coś tam było beten, coś tam amount, coś tam podkreśnik, to też zostało naprawione, jeśli chodzi o właśnie wyświetlanie wszelkiego rodzaju kwot środków i tak dalej w całej aplikacji, więc to naprawili. No i nie wiem dlaczego, ale zakładki teraz to są przyciski tak naprawdę, więc jak powiedzmy mamy zakładka 1 z 4, przycisk, nie? Więc tak śmiesznie rolę przemianowali tego. I z błędów takich jeszcze jednych nienaprawionych to... A, nie, jeszcze naprawionych. Jak już mamy kartę SIM Znaczy w obrębie danego jednego swego numeru, to karty SIM już są elegancko ponazywane. Tam już nie jest SIM-card, SIM-card, SIM-card i SIM-card, jak to mieliśmy prezentowane w audycji, ale już jest karta główna i co oferuje, że LTS, slash 5G i tak dalej. Karta dodatkowa Apple Watch, tak jak w moim przypadku LTS, slash 5G. To wszystko już jest ładnie czytane. Tylko jeżeli mamy numery dodatkowe, to tam też jakieś family page member, coś tam, bla, bla, bla, jakieś jeszcze dziwne tego typu pozostałości zostały, ale widać, że panowie z panowie i panie z Orange Flexa się mimo wszystko starają i no i ta dostępność no mimo wszystko postępuje i jak mówiłem w zeszłym tygodniu, że sklep wyeliminowali, to być może dlatego, że był na tyle niedostępny, że trzeba go przeprojektować od zera, zaprojektować od zera i być może go wprowadzą, bo to fajna rzecz była w sumie. I to, co jeszcze... Aha, artykuły pomocy, dalej linki, które są... To znaczy, gdzie tam, gdzie są linki, to dalej tych linków tak naprawdę dla nas nie ma. No, zobaczymy. Wprowadzają, reagują na sugestie, także wszyscy, którzy czujecie potrzebę napisania do nich, obecni klienci na czacie, to śmiało, bo i proście o, że tak powiem, rozmowę z żywym człowiekiem, bo tam się od razu bot odzywa. Oczywiście, jak to dzisiaj w dobie AI, ale można. I wtedy rzeczywiście oni te błędy prędzej czy później...
0: Czy to jest Mac, czy jakiś inny bot?
1: Biorą pod uwagę. Wiesz co, szczerze mu... Teraz nie pamiętam nawet, jak się nazywa. Nie, to nie jest Max, na pewno. A jak się nazywa, to nie wiem. Ale
0: dobra,
1: nie ma.
0: To już to było czystej ciekawości. Dobrze. No. To jeśli chodzi o moje drobne newsy, to tutaj trochę tego się nazbierało. I to generalnie same dobre wiadomości, chociaż raz. Zaczniemy sobie od czegoś, co pewnie ucieszy użytkowników Androidów, którzy interesują się różnymi aplikacjami do nawigacji. I ostatnio mieliśmy dosyć głośną premierę Seeing Assistanta Go, które też ma konkurencję, pokazuje się. Chociaż no, aplikacja trochę inna, a mianowicie Soundscape. Lepiej późno niż wcale, tak myślę. No bo jeśli ktoś pamięta, Microsoft Soundscape to była bardzo ciekawa aplikacja, która pozwalała nam nawigować używając dźwięku binauralnego. Nawet wszelkie komunikaty o skrzyżowaniach, o obiektach były podawane nam przez dźwięki binauralne i mogliśmy sobie ustawiać różne, mogliśmy sobie tworzyć takie trasy a la Lodestone, dodając własne punkty, które też później były oznajmiane przez różne dźwięki. Aplikacja cieszyła się dużą popularnością, natomiast no, Microsoft niestety zarzucił jej rozwój, ale poprzedził to udostępnieniem kodu źródłowego, dzięki czemu powstało kilka projektów, które aplikacje kontynuują. No i zostały tak naprawdę dwa. Została Voice Vista, która rozwija się bardzo prężnie na iPhone'ie. No i jeszcze został właśnie po prostu Soundscape od The Scottish Army, czyli to był inny projekt otwarciowy, który złączył się z jeszcze innym projektem. Tam też chyba udziela się jeden z deweloperów, który kiedyś nad Soundscape'em pracował, jeśli się nie mylę. No to jest aplikacja, która pod niektórymi względami jest mniej funkcjonalna niż Voice Vista. Nie wiem, czy tutaj mamy na przykład tak rozbudowane funkcje automatycznej nawigacji, bo Voice Vista to nawet jest tam w stanie trasy generować teraz. Niemniej jednak tutaj ten Soundscape ma pewnie też swoich użytkowników, ma swoich fanów, no i teraz też jest jedyną wersją Soundscape'a, która pojawiła się na telefony z Androidem. No, można go sobie po prostu pobrać ze sklepu Play zupełnie za darmo, nawet też kod źródłowy jest otwarty, gdyby ktoś chciał sobie podejrzeć, czy na przykład zgłosić jakieś błędy, zasugerować, to wszystko generalnie jest na GitHubie. I co możemy wyczytać z listy zmian? No to generalnie aplikacja ma jeszcze jakieś swoje bolączki wieku dziesięcego, no bo Androida dopiero została wypuszczona, natomiast najważniejsze funkcje, w tym oczywiście sam dźwięk binauralny, wszystkie funkcje, gdzie jestem, sprawdzanie okolicy są zaimplementowane, tryb eksploracji innej ulicy, czyli taki tryb, gdzie sami wybieramy jakąś inną ulicę i sobie po prostu po niej chodzimy, jeszcze wymaga dopracowania, już mniej więcej działa, ale jeszcze ma swoje braki w porównaniu do wersji na iOS-a, ale już jakieś punkty własne można dodawać, to wszystko działa. Podstawowe ustawienia oraz funkcja sterowania przez słuchawki pilotem na słuchawkach też już została zaimplementowana, więc tam też możemy włączać i wyłączać różne sygnały dźwiękowe, wydawać jakieś proste polecenia przez wirtualne menu. To już też zostało zaimplementowane, więc jeśli macie telefon z Androidem i ciekawiło was, jak ta aplikacja działała, no to w końcu możecie się sami przekonać, pobrać sobie Soundscape'a, a kto wie, może nawet wam się spodoba. Zresztą też można do tej aplikacji udostępniać linki, tam jeśli klikniemy na link, jeśli możemy udostępnić na przykład adres map Google czy z jakichś innych map i Soundscape jest w stanie takie adresy też zaakceptować i otworzyć się i na przykład nas do danego miejsca w jakiś sposób odprowadzić albo uruchomić właśnie wirtualną eksplorację. Także będzie link w komentarzu, ale też jak wpiszecie sobie Soundscape do wyszukiwarki, no to może się znajdzie, jeśli nie, no to będzie link w komentarzu bezpośredni do sklepu Play, gdzie będzie można ten program pobrać. Zostajemy w świecie aplikacji mobilnych i to nawet jeszcze w świecie nawigacji, bo niedawno mówiliśmy o tym, jak to aplikacja Oko, czyli program, który używa sztucznej inteligencji do wykrywania świateł i informowania nas, czy te światła są czerwone, czy zielone, został udostępniony za darmo po tym, jak został przejęty. No nie do końca wiemy, co się z tą aplikacją będzie działo teraz. No, gdyby coś niedobrego się z nią stało, albo gdybyście szukali jakiejś alternatywy, no to z pomocą przychodzi Alek Świętnicki i reszta zespołu pracująca nad Luomo Toolboxem, który doczekał się kolejnej aktualizacji. To jest no, już całkiem rozbudowany program, który potrafi nam czytać teksty, rozpoznawać PDF-y, ma jakieś funkcje AI, no i teraz też do tych funkcji zalicza się nowość, która została dodana zupełnie za darmo, więc do tej funkcji nawet nie potrzebujemy subskrypcji do aplikacji, a jest to właśnie rozpoznawanie świateł. Aplikacja jest w stanie rozpoznać światła, które są czerwone, pomarańczowe, żółte oraz zielone i działa bardzo responsywnie. Tutaj Arek pisze, że na chyba iPhone 16 mamy dwa tryby działania, mamy tryb HD i SD, no to w trybie HD mamy responsywność na poziomie 16 milisekund, a na poziomie na poziomie HD jest to 30 milisekund, a na poziomie SD jest to 16 milisekund, także no to jest bardzo małe opóźnienie, naprawdę nawet w świecie audio to całkiem przyzwoicie, więc to powinno być to responsywne. Aplikacja też działa na kilku trybach powiększenia, natomiast tutaj deweloperzy sugerują nie korzystać z większego zooma niż 2x, dwukrotnego, dlatego że kolejne tryby w większości telefonów będą włączały zoom programowy, który może rozmyć obraz i pomylić i zmylić aplikację, więc to jeśli nam na zoomie jednokrotnym nie działa, możemy sobie spróbować ten zoom zwiększyć, jeśli światło nie zostanie wykryte i w końcu to powinno zadziałać. No i aplikacja z tego co rozumiem działa podobnie jak Oko, więc no po prostu będzie nas informowała o tym, czy jakieś światło jest właśnie czerwone, żółte czy zielone, no i na tej podstawie możemy ocenić, czy możemy przejść, natomiast warto też oczywiście rozejrzeć się, posłuchać, czy nie jadą jakieś samochody, też no, wykorzystać nasze uszy, żebyśmy nie weszli w jakąś niebezpieczną sytuację. Zostajemy jeszcze przy aplikacjach mobilnych, no ale w sumie nie tylko, bo teraz wchodzimy w sferę urządzeń Apple. Rozszerzenie uBlock Origin, oczywiście konkretnie wersja Lite tego rozszerzenia, pojawiło się na urządzenia z przeglądarką Safari, więc zarówno na Maca i na iOS, a zresztą to rozszerzenie było już dostępne od jakiegoś czasu w App Store, natomiast jeszcze nie w Polsce, ale od jakiegoś czasu to już się zmieniło i teraz też w Polsce możemy sobie to rozszerzenie pobrać. Nie jest ono tak potężne jak na przykład uBlock na Firefoxa, który może korzystać z pełnych API do blokowania reklam. No w innych przeglądarkach wielu tych funkcji nie ma, no między innymi dlatego, że Google stwierdziło, że zarabiają dużo na reklamach. Oficjalnie mówi się, że chodzi o nasze bezpieczeństwo, nieoficjalnie pewnie nie tylko. Więc w Firefoxie uBlock Origin jest najbardziej efektywny, natomiast dla innych przeglądarek jest rozwijana ta wersja Lite, która jest nieco okrojona, ale i tak powinna nam oferować całkiem skuteczne blokowanie reklam. I gdyby ktoś chciał właśnie korzystać z takiego bardzo cenionego i otwartoźródłowego rozszerzenia, gdzie wiemy, że nie będzie przepuszczało jakichś niektórych reklam, gdzie, na które ktoś na przykład zapłacił, no to można sobie teraz tego uBloga pobrać. Domyślnie mamy włączone filtry takie najbardziej standardowe, czyli to jest Easy List, lista Petera Lowa, takie najbardziej popularne listy do blokowania reklam. Natomiast w ustawieniach można też sobie włączyć listy tematyczne, no między innymi listy dla języka polskiego, więc jeśli ktoś zdecyduje się tego uBloga sobie pobrać, czy to na iPhone, czy na Maca, no to warto sobie wejść do ustawień tego rozszerzenia i te filtry później sobie jeszcze dostosować. I jak też pisze autor, no przez to, że rozszerzenie to korzysta z API oferowanych przez samego Apple'a, no to samo blokowanie reklam dzieje się na poziomie przeglądarki, bo to rozszerzenie tylko mówi przeglądarce, co ma być przepuszczone, a co nie, a co za tym idzie, też nie ma w ogóle wpływu na zużycie zasobów. Nie będzie nam przeglądarka przez to pobierała więcej pamięci, czy zużywała więcej procesora. Wręcz przeciwnie, pewnie zużycie procesora spadnie, bo już nie będą się różne reklamy, jakieś filmy i tego typu jakieś skrypty śledzące ładować, więc pewnie każda strona powinna działać znacznie szybciej. Jak ktoś nie korzysta z jakiegokolwiek blokera reklam na jakiejkolwiek przeglądarce, to naprawdę polecam to zrobić, będzie wam się pracowało lepiej, zwłaszcza nam z czytnikami ekranu, bo te reklamy mają to do siebie, że są mało dla nas dostępne, a mogą często niefajne rzeczy robić, czy to z responsywnością, czy to z tym, jak nasz czytnik ekranu różne rzeczy czyta. Zostajemy w świecie Apple. Jeszcze tym razem coś dla tych, którzy coś robią z dźwiękiem na swoich Macach, bo mamy rzadkie zdarzenie, które myślę, że wiele osób może ucieszyć, a mianowicie mamy promocję od Rogue Amoeba, czyli producenta wielu bardzo lubianych, popularnych aplikacji, o których często mówimy w podcastach. Już pojawiło się parę audycji na ich temat, czyli na przykład jest to fenomenalny audio hijack, służący do nagrywania dźwięku, ale też robienia na nim różnych rzeczy, no między innymi dzięki hijackowi teraz mnie słyszycie z mniejszą ilością pogłosu, między innymi, więc no do wielu zastosowań hijack się przydaje. Mamy też wirtualne kable audio, czyli loopback, inne aplikacje, które nam pozwalają różne rzeczy z dźwiękiem zrobić, zmieniać szybko głośność różnych urządzeń, zmienić naszego Maca w głośnik AirPlay albo wysyłać dźwięk z dowolnej aplikacji na inny głośnik AirPlay. No, trochę aplikacji w ofercie Rogue Amoeba jest, no i do końca sierpnia możemy te aplikację zdobyć z 15% zniżką. Wystarczy przy kasie wpisać kod ChrisRocks. Chris pisane przez CH, to jest wszystko jednym słowem, dużymi literami. No i do końca sierpnia ten kod nam da właśnie tą 15% zniżkę. Zniżka została wprowadzona z okazji rocznicy pracy pana Chrisa Barajasa, który jest szefem od wsparcia w Rogue Amoeba, właśnie skończył 15-letni staż w firmie, dzięki czemu też w ogóle cały post na blogu Rogue Amoeba, gdzie chwalą się, jaką nagrodę dostał, jak to często w firmach takich dużych pracowników dostajemy jakieś zegarki pamiątkowe. No, Chris też dostał zegarek, dostał Apple Watch, co ciekawe, natomiast nie tego Apple Watcha, o którym pewnie myślicie, bo okazuje się, że Apple miało swojego czasu, w latach 90. jakiś zegarek, który miał aktualne w tamtym czasie Macintosze promować i właśnie taki zegarek z dedykacją Chris dostał. Też w ogóle ciekawa historia. Rogue Amoeba naprawdę robi świetne, bardzo dostępne aplikacje, a też ich wsparcie techniczne jest na bardzo wysokim poziomie. Więc jeśli zastanawialiście się, że może nad zakupem jednej z ich aplikacji, no to warto teraz właśnie się na to zdecydować, no bo po prostu możemy to zrobić taniej. A teraz przechodzimy do Windowsa, konkretnie do NVDA i dodatków do tegoż screenreadera. Powraca Unspoken, czyli dodatek, który informuje nas o typie kontrolek, między innymi ich stanie dźwiękami. No, w pewnym sensie ktoś zapyta, czemu ktoś by miał się tym dodatkiem zainteresować, jeśli na przykład mamy bardzo chwalony przeze mnie dodatek Earcons. No to są w pewnym sensie pod niektórymi względami podobne dodatki, no bo jeden drugi nas będzie informował dźwiękiem o kontrolkach, ale robią to trochę w inny sposób i każdy z nich ma swoje wady i zalety. Co jest główną zaletą Unspokena, czego nie robi Earcons? No Unspoken te dźwięki odgrywa binauralnie, a więc jeśli jakiś przycisk jest po lewej stronie na górze ekranu, no to usłyszymy ten dźwięk z lewej strony nad nami. Jeśli jest na dole ekranu po prawej stronie, no to usłyszymy go, zgadliście, z prawej strony na dole. I bardzo osób właśnie ten dźwięk binauralny ceni, bo słyszymy, czy ten dźwięk jest właśnie gdzieś, z której strony konkretnie ten dźwięk jest, to nam pozwala trochę przestrzenie sobie wyobrazić, jak dana aplikacja, jak dana strona internetowa na przykład wygląda więc bardzo dużo ludzi, mimo to, że właśnie mamy dodatki, które to teoretycznie mogą nas poinformować o większej ilości zdarzeń dźwiękami, jednak wracało do Unspokena właśnie przez to, że on ma ten dźwięk binauralny. No i ten dodatek ma to do siebie, że pojawia się i znika z różnymi bibliotekami z czasem, kiedy pojawiają się nowe wersje NVDA. Natomiast ta najnowsza wersja ma chyba największe szanse utrzymania się, bo korzysta z bardzo współczesnej biblioteki do generowania tego dźwięku binauralnego. Mianowicie jest to biblioteka Steam Audio, która oferuje dźwięk binauralny na naprawdę wysokim poziomie. Ponadto mamy też moduł pogłosu, więc możemy też ten dźwięk umieścić w takim pomieszczeniu i na dodatek możemy sobie precyzyjnie dostosować parametry tego pogłosu. Możemy też zdecydować, jak to zresztą miały poprzednie wersje Unspokena, czy NVDA ma również czytać typ kontrolki, czy nie z tym dźwiękiem, więc możemy zdecydować, że na przykład będziemy słyszeć, nie wiem, OK przycisk i oprócz tego będziemy słyszeli dźwięk na przycisk, czy po prostu mamy słyszeć OK bez tego słowa przycisk, bo w zupełności nam wystarczy dźwięk, więc do tego też mamy opcję, chyba jakiś skrót klawiszowy też jest do tego, żeby to zmienić. Natomiast no, ten dodatek ma też swoje wady. Jeśli ktoś zastanawia się, czy wybrać to, czy Earcons, taką największą wadą w tym momencie jest to, że nie informuje nas on nie odtwarza dźwięków na kontrolki podczas przeglądania stron internetowych w trybie przeglądania. Wcześniej to miało miejsce dzięki temu, że NVDA przesuwał fokus w momencie, kiedy my nawigowaliśmy po stronach, ale od jakiegoś czasu ta funkcja została wyłączona, bo deweloperzy stwierdzili, że jest to za trudne do implementacji, nie chciało się im tego utrzymywać, no ale Unspoken akurat na tym polega i przez to, jeśli mamy włączony tryb przeglądania, to po prostu tych dźwięków na ten moment nie będzie. Natomiast autor bieżący, deweloper, który się tym dodatkiem zajmuje, obiecał, że zbada, jakby ten problem naprawić, może właśnie przez to, jak działa Earcons, zrobić coś, żeby też w trybie przeglądania informacje, dźwięki o tych kontrolkach też były odtwarzane tak, jak powinny być, więc no, możemy spodziewać się, że za jakiś czas pojawi się aktualizacja, która ten problem naprawi. No też generalnie mamy mniej zdarzeń na dźwięki, no bo tutaj skupiamy się stricte na kontrolkach, więc nie możemy sobie ustawić dźwięków na, nie wiem, poziomy nagłówków na przykład, czy zmiany w ciągach, ale jeśli komuś zależy właśnie najbardziej na tym dźwięku binauralnym, no to warto sobie tą nową wersję tego dodatku ściągnąć, no bo po prostu działa ze wszystkimi najnowszymi wersjami NVDA. A skąd ją ściągnąć? No, z linku pod komentarzem to jedna opcja, a drugą opcją jest po prostu Add-on Store, bo w sklepie też już ten dodatek się pojawił, więc wystarczy przejść do Add-on Store'a z menu narzędzia, następnie do zakładki Odkrywaj dodatki i tam w polu wyszukiwania wpisać Unspoken i ten dodatek powinien się pojawić. Wystarczy go sobie ściągnąć, on już przychodzi do nas ze wszystkimi dźwiękami potrzebnymi, więc zaraz po instalacji po prostu wszystko powinno działać. Zostajemy jeszcze w temacie NVDA. Mamy małą zapowiedź, bo jeden z bardziej aktywnych deweloperów na Macedonie podzielił się bardzo ciekawym nagraniem dźwiękowym i tak naprawdę mamy tylko to nagranie na ten moment i jego post. Mianowicie pracuje on nad nowym mobilnym klientem do NVDA Remote, czy do obsługi zdalnej NVDA. Mamy klip, który pokazuje, jak ten klient działa na Androidzie i na ten moment właśnie wiemy to, że można się połączyć z komputerem. Jest ekranowa klawiatura w jakimś stopniu dostępna i słychać, że mowa działa, to co mówi NVDA jest czytane przez TalkBacka. No i mamy więcej informacji od tego autora, właśnie mamy takie, myślę, najważniejsze informacje są takie, że ten klient ma być wieloplatformowy, więc zarówno Android, jak i iOS, to myślę, że wiele osób ucieszy, no bo mamy teoretycznie aplikację na iOS-a, ale ona no, jest bardzo słabo rozwijana i ma swoje bolączki. I ma właśnie wspierać zarówno fizyczne klawiatury, jak i klawiatury ekranowe, więc będziemy w stanie po prostu, i ta klawiatura ma być sensownie stworzona pod NVDA, więc tam będziemy na przykład mieli delegowany przycisk do caps locka, czy właściwie do klawisza NVDA, a więc będziemy w stanie ten klawisz nacisnąć i on zostanie do naszego fizycznego komputera przesłany, a więc jeśli będzie jakaś sytuacja, w której będziemy chcieli skorzystać z naszego komputera z poziomu smartfona i coś na nim zrobić, no to miejmy nadzieję, że ta aplikacja się pojawi, bo taki współczesny i dobrze działający klient do NVDA Remote, to zarówno na iOS-a, jak i na Androida jak najbardziej będzie mile widziane, natomiast no, to jest jeszcze wczesne stadium rozwoju, gdy będziemy wiedzieć coś więcej, kiedy ten klient się pojawi gdziekolwiek, czy to w App Store, czy w sklepie Play, to na pewno dam wam znać, bo też z zainteresowaniem temat obserwuję.
3: A propos takich projektów, to nie wiem, Piotrze, czy ty widziałeś z kolei takie pytanie, to bardziej badanie rynku przez jednego użytkownika Mastodona. Nie pomnę w tym momencie, kto to był. Natomiast pytał, czy ludzie byliby zainteresowani kupnem sprzętowego kontrolera do NVIDIA Remote.
0: A chyba coś było, tak.
3: To miało bazować na, zdaje się, jakimś Raspberry Pi'u, brajlowskiej klawiaturce, no i wiadomo, tam jakieś oprogramowanie wewnątrz tego. No, byłoby to, no, wydaje ciekawe. Mi się, też naprawdę interesujące, szczególnie, że NVIDIA Remote sam w sobie ma ten protokół sterowania bardzo lekki i to na naprawdę słabych łączach miałoby rację bytu, szczególnie, że synteza byłaby generowana lokalnie, więc my przesyłamy bardzo niewielkie porcje danych.
0: No właśnie, także to ma prawo działać na bardzo słabych łączach też. Ciekawe, czy ktoś na przykład na jakimś Edge'u albo 2G próbował NVIDIA Remote. No, powinno zadziałać teoretycznie. Dobrze, co mamy teraz? Mamy ankietę znów. Ostatnio mamy dużo ankiet, ale znów mamy ankietę krótką. I to będzie bardziej informacja dla tych, którzy nas słuchają teraz na żywo, bo ankieta trwa do 15 sierpnia, więc zanim ta audycja pojawi się na stronie, to zostanie już zamknięta. Natomiast myślę, że jeśli ktoś korzysta z rejestratora Zoom serii Essential, a więc tych udźwiękowionych, no to warto sobie tą ankietę wypełnić, bo firma po prostu chciałaby dowiedzieć się, czego właściwie oczekujemy od tych urządzeń, planują rozwój oprogramowania, no i pytają po prostu nas, co chcielibyśmy w tych rejestratorach zobaczyć. Ankieta jest dostępna w kilku językach, polskiego niestety nie ma, natomiast nie jest jakaś bardzo trudna, natomiast gdyby ktoś chciał, no to możemy ją wypełnić w języku angielskim, japońskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim lub włoskim. Ewentualnie można się posłużyć tłumaczem, więc ja tutaj się posłużę wersją angielską i tak naprawdę mamy trzy pytania. Mamy po prostu pytanie, przekaż nam swoje sugestie i pomysły dotyczące urządzeń serii Essential, więc jeśli mamy tutaj właśnie jakieś sugestie, co byśmy chcieli w tych urządzeniach zobaczyć w oprogramowaniu, no to po prostu tutaj możemy się rozpisać. Następne pytanie po prostu pyta nas, z jakich urządzeń korzystamy i tutaj mamy pola wyboru H1 Essential, H2, H4 i H6 Essential. Mamy też pole edycji, w jakich projektach, w jakich sytuacjach korzystamy z urządzeń serii Essential, więc tutaj też po prostu możemy to napisać, do czego tych urządzeń korzystamy. I ostatnie pytanie, które z tych opcji opisuje ciebie najbardziej? I mamy tutaj muzyk, filmowiec, podcaster lub osoba tworząca inne treści, content creator, tak ładnie się dzisiaj na to mówi. I to jest wszystko, co musimy wypełnić w tej ankiecie, także jeśli z tych urządzeń korzystacie, macie jakieś sugestie, no to myślę, że warto tą ankietę sobie wypełnić. No jest to link w formularzach Google. Ma ta ankieta też swój hashtag Voice for Essential, może tak będzie też łatwiej tą ankietę ewentualnie znaleźć. I ostatni drobny news, tutaj znów wchodzimy w klimaty AI, dla tych, którzy korzystają z Clouda Code, o którym Michał ostatnio mówił, no jest to narzędzie, które czasami potrzebuje trochę czasu, żeby sensownie jakiś projekt stworzyć, no i są sytuacje, w których może po jakimś czasie zadać nam jakieś pytanie. I my po prostu możemy tego nie zauważyć, zwłaszcza jeśli to zajmie gdzieś trochę więcej czasu. Z tym problemem zmagał się też Yukio Nozawa, którego pewnie znacie, zwłaszcza jeśli gracie w różne gry, bo wiele ciekawych gier audio stworzył. No i postanowił problem rozwiązać, tworząc narzędzie Cloud Code Notifier. No, czy właściwie, czy to narzędzie jest jego autorstwa, czy czy autorstwa samego Clouda, bo jak sam pisze, to narzędzie zostało w pełni vibe kodowane, czyli właśnie po prostu poprosił Clouda, żeby coś takiego stworzył i on to zrobił faktycznie w 100% i to działa sensownie. No to już kwestia, kto jest właścicielem do praw tego kodu, już zostawię mądrzejszym ludziom. Ja tylko powiem, że narzędzie dźwiękami oraz domyślnym głosem Savvy poinformuje nas właśnie, jeśli dany projekt zostanie już zakończony, jeśli pojawi się jakiś błąd lub kiedy Cloud ma do nas jakieś pytanie, na które musimy odpowiedzieć, aby działanie zostało wznowione. Wszystko jest opisane, jak to skonfigurować. Generalnie tam musimy do pliku konfiguracyjnego Clouda dopisać parę linii, które po prostu wywołają ten program. A jeśli chodzi o sam program, to jest dostępny zarówno w wersji już skompilowanej, więc wystarczy sobie go pobrać oraz w formie kodu źródłowego, gdyby ktoś chciał sobie go skompilować ręcznie i zobaczyć, jak on dokładnie działa. Także jak korzystacie z Clouda, to myślę, że jest to bardzo przydatne narzędzie. A właśnie jeszcze nie dodałem chyba narzędzie oczywiście pod system Windows. I to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o drobne newsy.
3: No to teraz myślę, że możemy sobie przejść do technikaliów i to przejść gładko, bo Piotrze, ty zakończyłeś informacją dotyczącą Clouda, a my teraz o konkurencji, o której ostatnio głośno, ChatGPT wersja piąta. Maćku.
1: Zdecydowanie wydana 7 sierpnia bieżącego roku, czyli w zeszły czwartek. No i tak, istotnie głośno.
3: Trochę bliżej mikrofonu, Maćku, jakbyś mógł.
1: Dobra, już. O, może teraz, tak?
3: Tak.
1: Dobra. Jak to podczas takich premier było wielkie wow, wielkie zamieszanie, wielkie oczekiwania. No właśnie, ale co mamy? Tak naprawdę, co nam się udało? Znaczy, co Altmanowi się udało? Prezesowi OpenAI. Ano, udało się jemu zrobić jeden słuszny, ale model GPT-5. Jak niejednokrotnie twierdził, nie lubimy, nawet my w OpenAI nie lubimy selektora modeli. No i dopięli swego. Gdyż teraz w tym wyborze modeli w menu tak naprawdę mamy GPT-5 Thinking, czyli tak właśnie model rozumujący, który myśli dłużej. No i dla płacących użytkowników wersji Pro jeszcze jest GPT-5 Pro. A wszystkie modele, które znaliśmy do tej pory, czyli 4o, 4.5, 4.1, również rozumujące O3, O4 mini, no można by rzec, że tak jakby odeszły sobie do lamusa, jeśli chodzi o zwykłych śmiertelników, bo tak naprawdę w API jeszcze się daje gdzieś tam odgrzebać, ale to no właśnie, można. Natomiast w tym momencie mamy tak, że mamy jeden ten model. No i coś takiego, co się nazywa real-time router, czyli właśnie taki mechanizm, który odpowiada za to, który model nam zostanie poniekąd automatycznie do danego zadania dobrany. Znaczy decyduje po analizie pytania na ile, o jego złożoności i wówczas zaprzęga do tego odpowiedni model. Z tym jest w praktyce różnie, w sumie, natomiast są pewne rzeczy, które sprawiają, że możemy nim poniekąd sterować i to o tym też było, ta prezentacja w ogóle, na której był poruszany temat GPT-5, trwała sobie chyba grubo ponad godzinę, w każdym razie tam ponoć, nie wiem, nie oglądałem, ale padło właśnie coś takiego, że można właśnie sobie sterować, po pierwsze, jak ten czat ma odpowiadać, czy ma odpowiadać bardziej zwięźle, czy właśnie bardziej szczegółowo, no i też w jak dużym stopniu ma myśleć, rozumować przez jaki czas, a generalnie, że niby coś takiego istnieje, można sobie w tym prompcie wpisywać, no i wówczas też to będzie brane pod uwagę. A propos właśnie promptowania, to teraz ponoć ten GPT-5 ma trzymać się zdecydowanie lepiej, zdecydowanie bardziej restrykcyjnie, ma przestrzegać instrukcji zarówno użytkownika, jakie użytkownik zdefiniował, ale też prompty systemowe. Prompt systemowy też został bardziej dopieszczony, czyniąc teoretycznie ten model, te jego odpowiedzi bardziej zoptymalizowane.
3: Teoretycznie... Prompt systemowy nawet gdzieś wyciekł na GitHubie, jest dostępny.
1: Tak, jest. Nawet o tym jest szczegółowy artykuł i to w niejednych mediach. No, lubiany przeze mnie iMagazine choćby nawet też przytacza. Ja dzisiaj się zdecydowałem tego nie robić, bo to jest artykuł dosyć
3: to znaczy nie ma sensu tego prompta cytować, kto chce, tak, to sobie go przeczyta.
1: Dokładnie.
3: Mnie tam tylko zwróciły uwagę tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, nie generuj tekstów, piosenek i innych rzeczy chronionych prawem autorskim. To jest rzecz jedna, na jaką zwróciłem uwagę. A druga rzecz, bardzo często jest podkreślane, nie generuj odpowiedzi użytkownikowi jako JSON, czyli taki specjalny format wiadomości, czy w ogóle specjalny format tekstu stosowany bardziej w programowaniu, w jakichś plikach konfiguracyjnych, tego typu rzeczach, który dla użytkownika jest czytelny, ale może no nie najfajniejszy, jak się nam coś takiego wyświetli, więc chyba było z tym dużo problemów.
0: Może też jakieś aplikacje się wysypywały, jeśli tam jakiś JSON się zagnieżdżał, tak, bo... Tak też generalnie możliwe. API odpowiada, tak.
1: No, coś Piotrek? Jeszcze?
0: Natomiast skoro tak tutaj rozmawiamy właśnie o tym, a propos tego, jak ten prompt ma być restrykcyjny, no pierwsze komentarze użytkowników były mieszane, jeśli chodzi o to, jak ten ChatGPT-5 działa w praktyce. Jestem ciekawy, jakie ty będziesz miał wrażenie, bo chyba ty więcej z niego korzystałeś. Ale generalnie taki...
1: No, znalazłem się nad nim dosyć konkretnie.
0: No to ja powiem tak, to na co ludzie zwrócili uwagę, że on na pewno nie jest już tak przyjazny do użytkownika. To ma swoje plusy i minusy, na pewno jest bardziej zwięzły. Natomiast też spotkałem się z bardzo ciekawym porównaniem. Ktoś GPT-5 porównał do przepracowanej sekretarki. Że on czasami jest dla nas wręcz niemiły. Nie wiem, takie słyszałem też opinie. Na pewno... mniej opiera się o emocje i to było, okazało się dla niektórych osób problemem. No, to było w pewnym sensie założenie, natomiast chyba OpenAI nie spodziewało się tego, jak wiele osób będzie polegało na tym, że jednak ten GPT-4 był dostępny do tego stopnia, że owszem, dla użytkowników darmowych w interfejsie czata GPT mamy tylko dostępny ten tryb GPT-5, natomiast...
1: Tak, ten thinking też nie, on tylko dla użytkowników plus. Mhm.
0: Tak, natomiast właśnie w planie plus 4 wrócił.
3: Tak, tego, ale trzeba sobie
1: bardzo fajnie schowane, ukryte.
3: Tak, w opcjach konfiguracyjnych zaznaczyć, żeby pokazywał no, starsze modele. I tak naprawdę pokazuje tylko ten 4.5.
1: Tylko 4.0.
3: Tak, 4.0.
1: Jest Legacy Models. Chyba nie zostało to przetłumaczone na polski jeszcze póki co. I tylko właśnie w webie na Macu, w wersji webowej na stronie, to Legacy Models... Okej, niby się rozwija, ale tam w sumie nic nie jest czytane. Pewnie jakby się przytupnęło w Enter, to by się model wybrał, ale no, w każdym razie pozostałe opcje menu, czyli właśnie GPT-5 i Thinking jest akurat to już są tajemniczo czytane, no bo to nie jest też pod menu, więc a tutaj GPT gdzieś tam ma z tym problem większy. No i tak, no właśnie odnośnie do tej emocjonalności, to znaczy no właśnie... Ja sobie z definicji założyłem, no bo ja sobie jestem takim człowiekiem, że ja lubię właśnie dużo luzu generalnie w atmosferze, mega pozytywnej, przyjaznej i tak dalej. Ja mu wcześniej, dużo wcześniej jeszcze, jak nie było GPT-5, ja mu powiedziałem, słuchaj, ty masz po prostu na pełnym luzie do mnie, bo ja tutaj jestem od tego, co tam skraca dystansy i buduje pozytywną atmosferę i po prostu masz mi tutaj być takim, wiesz. No i ja tej zmiany aż w takim stopniu nie odczułem, tak naprawdę. Fakt, może trochę jest mniej emocjonalny, ale jak mu jeszcze raz gdzieś tam przekazałem, słuchaj, na pełnym luzie komunikacja, to on u mnie, mało tego, w trybie głosowym wczoraj wyczyniał takie rzeczy, że myśmy z mamą mieli taki z niego polew, mówiąc kolokwialnie, że po prostu dawno, mama mówi, nawet sama stwierdziła, że pierwszy raz w ogóle słyszy czata w ogóle w takim stanie, normalnie jakbyś się czegoś napił, nie? Więc...
3: A ja powiem więcej, ja teraz mam wrażenie, że on ten, tą swoją taką luzackość dostosowuje per rozmowa. Ja z GPT-5 prowadzę od wczoraj bardzo intensywny dialog, bo próbuję go zmotywować do stworzenia aplikacji takiej wieloplatformowej, żeby sprawdzić w ogóle, jak bardzo jest to możliwe, aplikacji okienkowej. I no tam piszę do niego bardzo luźno i w tym czacie bez jakiegoś tam sugerowania, jak on mi ma odpowiadać, on dostosował się do mojego tonu. I też jest rzeczywiście na takim luzie te odpowiedzi przychodzą. Także ja mam wrażenie, że tu po prostu on bardziej wsłuchuje się w to też, jak my piszemy i w jaki sposób się do niego zwracamy. Kiedyś tego chyba aż tak nie było.
1: Nie. I to też by potwierdzało, bo też ten filmik widziałem na YouTubie, gdzie gość jakby zalecił czatowi coś takiego, że on ma być dla niego tłumaczem, asystentem, jeśli chodzi o tłumaczenia, że on tam sobie jest w Londynie i że on tam, żeby sobie zasymulować rozmowę, że jakby jest nowy w tym Londynie i tak dalej. No autentycznie mu się przełączał między angielskim, polskim, tak jak jeszcze nigdy dotąd, więc no też coś w tym jest, że on ten kontekst w tym momencie jeszcze bardziej łapie. W ogóle ten prompt systemowy też w teorii, choć ja też sobie to zmodyfikowałem podczas przygotowywania się do studiów czy do egzaminów, że omawiamy jeden temat, ale on ma mi jeszcze jeszcze mi zadaje na końcu, nie wiem, takie jakieś pytanie uzupełniające. Ja akurat to lubię. Czy chcesz, żebym jeszcze, powiedzmy, zgłębił ten temat, żebym zrobił coś takiego, żebym jeszcze, a może to, bo słuchaj, to by jeszcze z tego można było wyciągnąć to i tamto, nie? I tak naprawdę on mi teraz to robi i się bardzo restrykcyjnie tego trzyma, czasami aż za bardzo. Natomiast w systemowym prompcie ponoć właśnie jest tak, że on ma być bardziej właśnie zwięzły, bardziej mniej tych pytań zadawać różnego rodzaju. Tak więc widzimy, że on tutaj z jednej strony prompt systemowy okej, ale też nie jest to dla niego świętość, bo jednak no, instrukcje użytkownika też są dla niego mega ważne, ale to co jest dla niego... a przynajmniej stara się być świętością, to ta zdolność do halucynacji. I ja w piątek, no bo właśnie mówiłem, że bez problemów się niestety nie obyło. Na przykład w piątek przestało zupełnie przez bodaj 7 czy 8 godzin. Media donoszą, że dla darmowych użytkowników, ale dla mnie niestety też. Mianowicie przeszukiwanie sieci w ogóle przestało działać. A ja tutaj kulturalnie chciałem się upewnić co do AirPodsów do tam powiedzmy pewnych dat, do pewnych wydarzeń jeszcze, wersji i tak dalej. Nie, gdzie tam nie przeszukiwał mi internetu, bo narzędzie mu nawaliło, bo coś tam, bo sugerował różne inne obejścia problemu. Natomiast trzeba mu przyznać to, że fakt faktem, ciśnienie to mi podniósł jak dawno już nikt ani nic, natomiast nie halucynował, nie zmyślał mi, nie próbował tego tematu obchodzić i ściemniać. Nie podawał też niedziałających linków, jak już mu... A swoją drogą zaraz po audycji sprawdziłem, wyszukiwanie wstało, także o ironio. W każdym razie, zarówno jak testowałem w czwartek w dniu premiery, jak i po audycji, linki, które mi podawał, zasadniczo były działające. I samo OpenAI twierdzi, że w tym modelu... No, stricte nie rozumującym, nie w tym thinking, zredukowano zdolność halucynowania o jakoś tam w granicach 40% chyba. Natomiast w tym modelu rozumującym o około 80%, więc Więc coś w tym jest. Raz może czy dwa mu się zdarzyło, że faktycznie gdzieś tam pomylił fakty w trybie tekstowym, bo w trybie głosowym niestety to nadal jeszcze nie jest to i w trybie głosowym to on nadal sobie gada co chce, łączy, skleja co chce. Więc tryb głosowy jeszcze zdecydowanie do perfekcyjnych nie należy. Natomiast też odpowiedzi są szybsze w tym trybie głosowym. W ogóle w trybie tekstowym to też się cechuje tym, że ten model odpowiada szybciej. On rzeczywiście mi odpowiada znacznie szybciej niż odpowiadał 4O. No, ja bym tak powiedział jakieś, nie wiem, 40% szybciej, 50%.
3: A ja bym 60% tu nawet. Przy tej okazji może chciał przestrzec przed jedną rzeczą a propos korzystania z GPT-5, bo ja jestem skłonny uwierzyć i zrozumieć ludzi, którzy

0: będzie przekazywał nasze zapytanie do konkretnego modelu, który będzie realizował odpowiedź. I jeżeli my go o coś zapytamy, albo go o coś poprosimy i nie wskażemy, że my na przykład oczekujemy dokładnej, precyzyjnej odpowiedzi albo jakiegoś precyzyjnego zadania, to on odpowie szybko i może być tam po prostu i może nam wypluć śmieci. A o co chodzi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To zresztą sam Altman o tym pisał, że użytkownicy, nawet płacący...
1: I tak będą mieli limity.
0: Nie, to nawet nie o to chodzi.
1: W sensie nawet pro.
0: Nie wykorzystywali w znacznej mierze tych różnych modeli, które OpenAI oferowało. Bo użytkownicy najzwyczajniej w świecie nie potrafili sobie pokojarzyć tego. I ja bez bicia się przyznaję, też zawsze miałem z tym problem. Który model do czego jest dobry? Z czego użyć najlepiej? W jakiej sytuacji? To ja też bardzo często leciałem na tych domyślnych ustawieniach, na jakimś domyślnym modelu. Natomiast teraz widzę, że jak my mu zadamy pytanie i nie każemy odpowiadać na przykład szczegółowo, nie każemy sprawdzać, weryfikować. Bardzo często może być tak, że dostaniemy szybką, krótką i zupełnie nic nie wartą odpowiedź. Natomiast jeżeli my mu każemy pomyśleć albo go ochrzanimy, to on się posłucha. I zdecydowanie nie ma już takich problemów, że na przykład po jakimś czasie te odpowiedzi tracą na wartości, albo że zaczyna to działać gorzej. No tu jest to większe okno kontekstu. Chociaż Klot dostał 1 000 000 teraz, zdaje się, kontekstu.
2: Tak, w porównaniu GPT-5 i to, że tym chwaliło OpenAI, to jest bodajże 400 albo 300, chyba 400 tysięcy.
0: 400 tysięcy, tak.
2: Gemini to jest 2 miliony.
0: No, więc tak czy inaczej jest tutaj lepiej, jeżeli chodzi...
1: To i tak chyba po API, nie? Ten, w sensie, bo w czacie chyba gdzieś tam jeszcze coś, jakieś tam są jeszcze mniejsze te limity, nie? Tego kontekstu, wydaje mi się.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wygląda.
1: No, ale w każdym razie...
0: W każdym razie na to trzeba zwracać uwagę, bo po prostu, no naprawdę, ja jak zacząłem gadać z tą piątką, to przez chwilę pomyślałem, że chyba... ta opcja plus gdzieś mi wygasła, bo czułem się, jakbym gadał z jakimś totalnie darmowym modelem, który totalnie ignoruje to, co ja do niego piszę. Ale potem, jak sobie pogadaliśmy chwilę, to naprawdę zaczęło to działać sensownie i teraz rzeczywiście widzę ten progres. Ale pamiętajcie...
1: Tego, Michał, testowałeś od dnia premiery od czwartku też?
0: Wiesz co, tak bardziej intensywnie zacząłem go testować od poniedziałku.
1: Aha, nie, bo to też była kwestia tego, że nawet właśnie sam Altman przyznał, że właśnie w czwartek tamten przełącznik po prostu, który miał automatycznie ten router po prostu, że on się zepsuł. W sensie nie dobierał tak jak trzeba tych adekwatnie do złożoności, do pytań, do odpowiedzi, do tego, co się od niego wymagało i no i ponoć to też spłynęła fala krytyki taka dosyć konkretna właśnie przez...
2: Tak, no użytkownicy, którzy mieli jakieś tak prompty spreparowane, to mieli z tym problemy. Jeśli może jeszcze zostając przy tych wątkach halucynowania, faktycznie jest z tym lepiej, na pewno też dużo lepiej sobie radzi w programowaniu. I to, że zostało potwierdzone, no to już tak zaczyna gonić Clouda, czy Clouda właściwie. Jest tym lepiej, nawet podczas demonstracji było zrobione takie demo, gdzie tam pani potrzebowała wytłumaczyć chyba synowi albo córce, jak samoloty latają, tam odpowiednie prawa fizyki, poprosiła, żeby odpowiednie demo webowe GPT-5 napisał. I to demo nawet jakoś działało, natomiast okazało się potem, że to nie do końca było o to prawo fizyki chodziło, że tam to źle zostało zademonstrowane, natomiast ponoć dużo osób w internecie właśnie źle o tym pisze, więc to może niekoniecznie musiała być

0: halucynacja, aczkolwiek tutaj znów no, warto czasami takie rzeczy weryfikować, ale summa summarum, do programowania, jeśli ktoś chce, nie chce korzystać z clouda, tak, GPT-5 jest lepszy, nie jest może to rewolucja, ale zdecydowanie jest to ewolucja, krok naprzód, więc śmiało można, też już wiem, że użytkownicy z tego zaczynają korzystać, już tworzyć różne rzeczy tym modelem i faktycznie to wychodzi lepiej. Co ja zauważyłem od ciebie, ja znów do testowania GPT podeszłem trochę z innej strony, czyli ze strony API, ze strony API. Akurat w tym przypadku w Bold AI, bo też już to API jest GPT-5 dostępny. I co ciekawe, ten model, przynajmniej na ten moment, wymaga zweryfikowania naszej organizacji, czy naszej firmy, jeśli chcemy mieć włączone strumieniowanie. Do tego jest wymagane wysłanie do OpenAI skanu naszego dowodu i nie wiem, czy wtedy też nie musimy mieć faktycznie firmy zarejestrowanej. Można to wyłączyć, natomiast wtedy po prostu to wygląda tak, że mamy, jeśli aplikacja ma to streamowanie, i to generalnie aplikacje to wspierają, Basilisk, Olama to, Volama, przepraszam, to wspiera, to po prostu w momencie, tak jak on nam generuje odpowiedź, to ta odpowiedź będzie się wyświetlała od razu, czytaj, też będzie czytana przez czytnik ekranu w momencie jej generowania, przynajmniej tak to wygląda w przypadku Volamy czy Basiliska. Natomiast kiedy streamowanie jest niedostępne, to no, cały czas możemy z tego modelu korzystać, tylko musimy to opcję wyłączyć, to generalnie aplikacje na to pozwalają, Bolt AI, Basilisk mają tego opcję, no to po prostu wtedy odpowiedź zobaczymy dopiero w momencie, kiedy ona będzie wygenerowana w 100%, więc też taka zmiana. Nie wiem, czy na stałe, ale no coś takiego ma miejsce.
1: Mhm. Jeszcze może o tym kodowaniu słów kilka, no właśnie też parę filmików, parę z testami oglądałem i dotychczas było to tak, że on, powiedzmy sobie, że z tym kodowaniem jakoś tam radził, ale interfejsy przeważnie nie wyglądały, no nam to może małą różnicę, no ale w większości jednak tak i ponoć te interfejsy nie wyglądały. No Google Gemini tutaj z Claude'em przodowały, a teraz, że podobno i właśnie te interfejsy projektowanych przez GPT APEC nawet już sensownie wyglądają, to jest raz. I to, że no na ten moment, podkreślam, na ten dzień dzisiejszy, 12 sierpnia, bo to za miesiąc znowu będzie co innego, na pewno. W każdym razie klasyfikacja ponoć wygląda tak, że GPT trzyma w miarę mocną pozycję, bo jest gdzieś tam, powiedzmy, na tym drugim miejscu. Claude to nieznacznie wyprzedza, pod pewnymi detalami, jeśli chodzi właśnie o ten kod. A Gemini, które no, niejednokrotnie przodowało w sumie, teraz jest na tym trzecim miejscu, więc no, dzieje się tutaj zdecydowanie dynamicznie się tu dzieje. No i ciekawe, co czas przyniesie w odnośnie kodowania, a jeszcze w kontekście zdrowotnym, powiedzmy, ten GPT teraz też ma być bardziej odpowiedzialny za to, co mówi. Po pierwsze właśnie, być może też ta mniejsza emocjonalność, to, że on bardziej taki sztywny jest, taki troszkę zdystansowany domyślnie, no bo tak jak mówię, instrukcji użytkownika też przestrzega, coś my z Michałem też dowiedli, to jednak mniej stara się właśnie schlebiać, mniej jest właśnie taki pochlebczy, mniej nam teoretycznie stara się przytakiwać i tak dalej. No ponoć też badania zaczęto przeprowadzać, że u ludzi, którzy mieli bardzo intensywny kontakt z wszelakiego rodzaju chatbotami, w tym właśnie z chatem GPT, ale i Gemini i innymi AI, to niestety, jeśli byli podatni, są podatni na, no po prostu, nie wiem, jakieś towarzyszą im zaburzenia, powiedzmy, psychiczne, czy nawet choroby, to no niestety taki kontakt z chatbotami te wszystkie objawy różne, różniste nasilał. No i tu psychiatrzy bili na alarm, biją zresztą nadal i ponoć OpenAI coś ma z tym zrobić, ten GPT już teraz nie będzie nas bardziej konfrontował teoretycznie, niż...
2: Nie będzie nam tak przytakiwał bezrefleksyjnie.
1: Nie będzie nam tak przytakiwał właśnie, niż utwierdzał, nie? Więc a druga rzecz jest taka, że też jeśli zbyt długo intensywnie czatujemy, No to chociaż to powiadomienie jeszcze bardzo wkurza i szkoda, że tego nigdzie wyłączyć nie można póki co. A może zrobić sobie przerwę i wtedy dynamiczne komunikaty nie są odczytywane, bo a może zrobić sobie przerwę i zamknij przycisk, nie? No więc, ale to że w trosce o nasz dobrostan.
2: To ja jeszcze nie miałem takiego powiadomienia.
1: Nie? O widzisz, nie.
0: O nasz dobrostan czy o pieniądze OpenAI?
2: No właśnie.
1: Właśnie, znaczy teoretycznie, no to właśnie o nasz dobrostan. Ja tam się trzymam oficjalnej. No, w każdym razie, no i też jeśli chodzi o wszelkie porady medyczne, to też bardziej sugeruję mimo wszystko skontaktowanie się też z lekarzem i tak dalej, że jednak żywy człowiek i tak dalej. No mniej podsyła różne niesprawdzone informacje, bardziej się to stara też wszystko weryfikować, szukać i tak dalej. Więc w tych kwestiach zdrowotnych też się stara. A co my tu jeszcze mamy? No integrację z Gmailem, właśnie z Gmailem i z kalendarzem Google'a też se można podpiąć i on tam też może nam i przypominać o różnych rzeczach, jeśli są wydarzenia i tak dalej, też może te maile sprawdzać, podsumowywać, więc i GPT się tej integracji doczekało.
2: Swoją drogą z powiadomień, właśnie z poziomu czatu, jeżeli czegoś szukamy, to możemy mu zlecić tworzenie tych tak zwanych tasków.
1: Tak,
2: że on po prostu będzie realizował takie zadanie cyklicznie i próbował
1: i
2: czegoś się
1: też
2: dowiedzieć.
1: W czasie, potem w formie jako przycisku edytować sobie możemy tak naprawdę i ten cały harmonogram w sumie chyba dostępne to było na app. Nie, gdzie ja to testowałem? Nie pamiętam, ale zdaje się, że było to testowane, dostępne, całkiem fajnie. No na razie jeszcze tak powiem, jestem w trakcie testowania. Zobaczymy, na ile to serio działa, bo wcześniejsze iteracje tego... To był jeden wielki dramat z tych tasków właśnie, zwłaszcza w kontekście newsów, znajdowania, podsumowania i tak dalej, nie? Więc zobaczymy, jak to będzie się... W każdym razie mamy na to wszystko limity, żeby tak kolorowo nie było. I wygląda to tak, znaczy fajne jest to mimo wszystko, że darmowi użytkownicy dostali sobie do tego dostęp tak samo, ale pełen GPT-5 jest dla użytkowników darmowych dostępny, no to znaczy są 10, jest 10 wiadomości, zdaje się resetowanych co 5 godzin, więc po 5 godzinach ten limit się resetuje. No ale co w momencie, jak przekroczymy limit tych 10 wiadomości? Ano, spadamy na GPT-5 mini, bo takowy został również sobie wydany. My go nie możemy sobie to tak wybrać, no chyba, że API, ale o tym też zaraz, myślę, powiemy bardziej. I no, będzie odpowiadał jeszcze szybciej, ale te odpowiedzi mogą być bardziej płytkie, jeszcze właśnie mniej, bardziej ogólnikowe, mniej szczegółowe, więc no tak jest. Pomyśl dłużej w narzędziach też się da wybrać i jest ta opcja pomyślenia dłużej, czyli ten thinking, no ale dla darmowych użytkowników jest to, zdaje się, jedna taka wiadomość, jedno takie zapytanie na dzień, więc troszeczkę mało. No i co, w trybie głosowym, tryb głosowy swoją drogą standardowy, ten wiecie, ten taki z American, z tym takim jakby bardzo dobrze mieszkający Polak, mieszkający w Ameryce, który mówi dobrze po polsku, nie? No, on ma być do 9 ponoć września, a potem ma zostać wyłączony i ma być już ten zaawansowany, niby bardziej naturalny, niby bardziej ludzki, w sumie różnie mu to wychodzi. Natomiast no, ten podstawowy ma zniknąć i co za tym idzie, też te limity zostały sporo zwiększone, teraz darmowi użytkownicy chyba godzinę dziennie mają, gdzie wcześniej to było, ojej, teraz nie pamiętam, ale wiem, że teraz mają godzinę, a użytkownicy plus parę godzin to na pewno, ile właśnie na dzień, ile to teraz nie pamiętam, ale sporo więcej. No, a pro zdaje się mają w ogóle bez limitu ten zaawansowany tryb głosowy, więc więc tutaj te limity podskoczyły. Jeśli chodzi o tryb tekstowy, o tekstową interakcję z GPT-5, to tutaj też są limity 80 godzin, 80 dla użytkowników plus 80 wiadomości w tym modelu standardowym na 3 godziny i co 3 godziny ten limit się resetuje. I dla użytkowników pro też są limity, a jakże, ale tam jest 200 wiadomości i po tych 200 wiadomościach się ten limit też tam resetuje, jeszcze raz nie pamiętam po ilu. No w każdym z tych przypadków wskakujemy na model mini, ten mniejszy, ten jeszcze szybszy i tak dalej, no ale za to mniej dokładny. Tyle, że użytkownicy płacący zawsze mogą się ręcznie przełączyć na właśnie Thinking, GPT-5 Thinking i wtedy no, jest w stanie myśleć, jest w stanie mimo wszystko dłużej się nad czymś, nad danym zagadnieniem zastanowić, nie? A jeśli chodzi o te wszystkie, nie wiem, uczy i przyswaja wiedzę, to też jest. Mało tego, właśnie teraz w tych narzędziach można poprosić o wygenerowanie, to się teraz śmiesznie nazywa, bo o wygenerowanie chyba innej odpowiedzi, czy jakoś tak. No, de facto generuj ponownie, ale też tam możemy. Niekoniecznie musimy pisać w prompcie, pomyśl dłużej, nie wiem, albo właśnie, żeby było bardziej szczegółowo, ale też możemy go poprosić, znaczy z tego menu w ogóle narzędzi możemy wybrać, czy ma bardziej szczegółowo, czy ma bardziej zwięźle, więc no, tych zmiennych takich dużo jest. No i tak, i generalnie jeszcze kwestia taka... Aha, właśnie o tym... O tych problemach mówiliśmy, o tym jak przywrócić też. Chyba nam jeszcze tak naprawdę została omówienia kwestia API, no nie? Tak naprawdę co dostajemy i tak dalej. Nie wiem, Piotrek, chcesz o tym powiedzieć ty, czy ja kontynuować w sumie?
0: Możesz kontynuować, ja no, po prostu no, jeśli chodzi o API, to, to właśnie to, co ja zwróciłem uwagę na to, to ta kwestia strumieniowania, tak? Ale no...
1: Tam dostajemy w każdym razie trzy te modele, między którymi się możemy przełączać. Ty zdaje się o tym mówiłeś przy Pikibocie, że jest piątka, jest mini i jest nano i tak naprawdę właśnie tak to jest obserwacja i on podobno za milion tokenów tam się dolara płaci, więc ponoć jest taniej. Natomiast jeśli chodzi o właśnie o Pikibota i te doświadczenia, to też powiem, że on tak naprawdę w tym trybie standardowym piątki generuje strasznie dużo i przy tej samej długości, gdzie miałem ustawione 4O, no to ja powiem tak, żeby to rozpoznawanie trwało krócej i te opisy były no mimo wszystko nie aż tak rozbudowane, tylko trochę zwięzłe i krótkie, to albo sobie przełączyć właśnie na mini albo na nano, i też tam ustawić, tam jest ten parametr długość w Pikibocie i też sobie tak zmniejszyć powiedzmy do 30-20, bo tak to naprawdę zostaniemy zalani ścianą tekstu, więc samo to świadczy o tym, że no, ten model jest zauważalnie tańszy tak naprawdę, jeśli chodzi o no API, nie? No i co? Chyba tak naprawdę tyle, nie wiem czy jest coś jeszcze więcej sensu mówić o piątce.
2: Chyba tak naprawdę tyle. Dajcie znać, jeżeli korzystacie, jeżeli testowaliście albo macie zamiar. A tymczasem wiadomość głosowa od Sylwestra.
3: Nie wiem, że tak dawać tej sztucznej inteligencji. Ja jestem po prostu już zniechęcony. To dla młodych, tych, co mają 20-25 lat, niech sobie bawią. A ja już jestem po 45, już mi się nie chce w to bawić, po prostu nie mam chęci. Ja bym tą sztuczną inteligencję najchętniej bym kopnął w tyłek, bo już mi się nie chce. Nie jestem zniechęcony. Właśnie, a to może pół roku, rok, półtora roku, dwa lata i nic nie można z tego osiągnąć, nic. Trzeba to tak dusić, a strata będzie większa niż pożytek. A nawet jeden mi kolegów powiedział, że 3 lata na to stracił, na to bawienie się i żadnego skutku nie osiągnął.
2: No cóż, to chyba my, Maćku, mamy lepsze osiągi niż kolega Sylwestra.
1: Zdecydowanie. To my podkreślamy nieraz Sylwestrze, że To jest sztuka promptowania i komunikacji przede wszystkim, wiesz, jak się umiesz, to tak naprawdę, ja wiesz, to ma być jak najbardziej naturalna ta komunikacja i jak ona jest i jak, nie to, że, ale to jest też prawda, że ludzie mają często coś takiego, że powie coś, ale drugi nie do końca wie, co tamten miał na myśli, prawda? I jeżeli no, należymy do tego typu właśnie osób z tego typu przypadłościami, no to może być problem, bo tutaj sztucznej inteligencji trzeba jasno i wprost określić, czego my od niej oczekujemy, po prostu. A jak nie wiemy, to też zapytać, jakby było na to swoje. Zresztą cała audycja o tym też jest, więc ponownie zachęcam. Natomiast no, pierwsza i podstawowa zasada, no jasno i konkretnie formułować mu te, jej te instrukcje. Nie?
2: Dokładnie. I wtedy będą efekty i wtedy to, czy 20, 25, czy 40, czy więcej lat, to myślę, że każdy coś osiągnie ciekawego. Dobrze, Maćku, to idąc za ciosem, co tam jeszcze w sztucznej inteligencji?
1: Aha, no dobra, no to skoro idąc za ciosem, no to Elon Musk też nie pozostał dłużny, dlatego że też za darmo i dla wszystkich użytkowników, i to też w Polsce, zdaje się z niedzieli na poniedziałek, ale tego teraz nie potwierdzę. W każdym razie udostępnił swój Grok 4, swój model, też za darmo. Generalnie włącznie tam z generatorami wideo, bo też tam swego czasu jest, też jakby dedykowanego dla Groka 4 właśnie. No i model w skrócie polega na tym, poniekąd po tym samym, też ma tak naprawdę określić złożoność pytania, właśnie trudność i też automatycznie gdzieś tam dobierać, czy to ma być ten lżejszy, powiedzmy, model, czy model bardziej rozumujący, bardziej zaawansowany, nie? Więc no, tak to. Tutaj Elon Musk i tak samo Google, bo co tu w sumie dłużej o Groku 4 mówić? No, tak naprawdę chyba tyle. Poza tym, że ponoć limity są sporo większe, bo właśnie tutaj Elonowi przede wszystkim chodzi o to, żeby no, w całym tym ferworze i tej uwadze poświęconej GPT też przyciągnąć tak naprawdę użytkownika, więc podobno te limity są, mimo że za darmo, to tak naprawdę są znacznie wyższe i dzięki temu użytkownik sobie może pokorzystać z tego jeszcze zgrabniej. Google też poszło za ciosem poniekąd, bo wszystkim studentom na całym świecie, to na razie nie jest w Polsce dostępne, być może będzie, ale na razie nie jest. W każdym razie swój plan udostępnia Google AI Pro, gdzie mamy dostęp do Gemini w właśnie tego, jak on tam się teraz nazywa? Wcześniej był Advanced, chyba teraz właśnie Pro. Jest te 2 terabajty w chmurze Google'owej i tak dalej. To wszystko ma zostać udostępnione studentom zupełnie za darmo. Właśnie w tym VO3, ten model do generowania wideo długości 8 sekund z dźwiękiem. Więc to jest Google. Jeszcze w Gemini Live swoją drogą też staje się dla nas poniekąd asystentem, bo też można mu tam on też się integruje z Gmailem, z zadaniami googlowskimi, z kalendarzem. Też może i tworzyć wydarzenia, przypominać nam o różnych rzeczach właśnie w trybie głosowym. O mailach z nim można dyskutować, wywoływać różne aplikacje właśnie z trybu głosowego. No bo wcześniej okej, w trybie tekstowym można to było robić. No a teraz jest to właśnie możliwe od teraz w trybie live, Gemini Live, czyli w trybie głosowym. Co jeszcze mamy? Ano Plum, w sensie polską sztuczną inteligencję, polski model językowy, generalnie wchodzi do fazie na razie testowej, wchodzi do, no stricte do produkcji tak naprawdę, tak? W Częstochowie, Urząd Miasta w Częstochowie właśnie będzie pierwszym beneficjentem tejże sztucznej inteligencji, tegoż Pluma. To jest ta sama sztuczna inteligencja, która ma zasilać w przyszłości M-Obywatela i nam, zwykłym śmiertelnikom, odpowiadać na różne pytania, pomagać pisać pisma, sporządzać właśnie pisma i tak dalej. No i na razie póki co właśnie dla urzędników to też ma być to też ma właśnie być taka dla nich pomoc, takie odciążenie, nie? Przede wszystkim właśnie w sporządzaniu pism, jak są jakieś większe zawiłości prawne, gdzie wymagana jest, powiedzmy, jakaś tam bardziej zaawansowana interpretacja różnych przepisów i tak dalej, to ponoć ten Plum też ma być bardziej, to właśnie ma w tym pomagać. Automatyczne streszczanie obszernych dokumentów, zadawanie, znaczy zanalizowanie pytań, przebiegu informacji od obywateli. Tylko kiedy on ma... Generalnie zostały już ustalenia podjęte właśnie między wicepremierem Gawkowskim a władzami decyzyjnymi miasta Częstochowy. I tylko nie mogę teraz się dogrzebać, kiedy to wchodzi. Dobra, to może tego nie będę teraz przytaczał, żeby nie przedłużać, natomiast no coś takiego jest, staje się faktem, tak? Kolejna rzecz odnośnie AI, no to Claude. I Claude, który uczy, który też tak samo dostaje pamięć jak ChatGPT, generalnie, że będzie się na podstawie naszych instrukcji, ale też zapisanych rozmów, będzie się odnosił właśnie do historii wcześniejszych rozmów, na tej podstawie też się będzie uczył stylu, będzie nam odpowiadał w sposób taki, jaki my chcemy. No i jakkolwiek w GPT część z tych funkcji dostajemy za darmo, tak, no, w Claude'zie, żeby coś takiego mieć, to trzeba już sobie kupić po prostu płatny plan, no i wówczas dostajemy do tego dostęp. Co ja tu jeszcze mam? YouTube, który AI pomoże YouTube'owi wykryć, które konta są, należą do użytkowników niepełnoletnich i no, nałoży na nie automatycznie ograniczenia. Generalnie to zdaje się, że od tego miesiąca już będzie respektowane. Na razie nie wszędzie, ale zacznie się to zapewne rozprzestrzeniać. No jeśli YouTube właśnie wykryje, że konto należy do niepełnoletniej osoby, no to ponakłada też te wszystkie filtry, tak, które powinny mieć osoby niepełnoletnie. No i a co w momencie, jeżeli taka no, interpretacja AI będzie błędna i jednak no, użytkownik będzie pełnoletni, a niedawno w sumie skończył te 18 lat. No to wtedy będzie się można zweryfikować, powiedzieć halo, ale sorry, ja to jestem pełnoletni. No wówczas będzie wymagane przesłanie skanu dowodu osobistego lub albo zalogowanie się właśnie z użyciem dowodu lub podanie numerów, podpięcie karty zdaje się, czy coś takiego i wtedy ta blokada to zostanie zdjęta z takiego konta. No i ostatni cykl news, znaczy ostatnią wiadomością odnośnie do newsów z tego tygodnia To jest wiadomość właśnie, na którą się natknąłem wczoraj, przeglądając sobie Google Newsa. No i chodzi mniej więcej o to, że właśnie pewien 60-latek starał się dowiedzieć, co by tu zrobić, żeby całkowicie wyeliminować sól ze swojej diety, chlorek sodu, prawda? No i cóż, testował na sobie przez 3 miesiące dosyć restrykcyjną dietę, którą mu GPT ułożył. Mianowicie bardzo, że tak powiem, karmił się zamiast solą, to się karmił bromem, jakoby to można było zastąpić, prawda? No i efekt był tego taki, mówiąc w skrócie, że ten pan zaczął mieć różne problemy neurologiczne, stany psychotyczne, był bardzo odwodniony. No generalnie było naprawdę bardzo ciężko z tym panem. No i to leczenie trwało na zamkniętym oddziale, bo ten pan się doprowadził do takiego stanu, że trzeba było go po prostu na zamknięty oddział psychiatryczny. No 3 tygodnie i jeszcze na generalnie tam z nerkami jakich miał też problemy i tak dalej. No bo się właśnie konsultował z czatem GPT generalnie odnośnie tej diety. On się konsultował w wersji 3.5 jeszcze swego czasu. No i co? No po tych trzech... Właśnie ten pan był odwodniony, ale mimo, że był odwodniony, odmawiał też przyjmowania płynów i naprawdę różne tam się z nim akcje działy, włącznie z tym, że chciał z tego szpitala uciec i różne właśnie miał urojenia przy okazji. Halucynacje. No ale po tych 3 tygodniach szczęśliwie, jak już lekarze go ustabilizowali, no to wyszedł ten pan już, że tam, chciałoby się rzec na wolność, ale ze szpitala. No i co? Próbowano potem na GPT-5 tego typu właśnie praktyki zastosować. Czyli zadano mu te same pytania tak naprawdę, które ten pan zadał czatowi w wersji 3.5. No i tutaj już reakcja była zdecydowanie bardziej odpowiedzialna, bo w ogóle pomijając, że ten 3.5 nie wyczaił, że chodzi o spożycie. Bo tak naprawdę, jeśli chlorek sodu, czyli właśnie sól kuchenną, zastosować chlorkiem bromu, czyli generalnie do czyszczenia różnych rzeczy, powiedzmy, no to wtedy tak. Ale GPT sobie nie pokojarzył faktów, no i panu zalecił taką dietę. A tutaj już GPT-5 stwierdziło, że no tak nie do końca można to wyeliminować, podmieniać biologicznie różnych rzeczy, to też jest nam potrzebne, traktowane jako elektrolit poniekąd i że w rozsądnych ilościach to w sumie sól to jest nawet wskazana i tak dalej, no, żeby mimo wszystko skonsultował się też, powiedzmy, z człowiekiem, nawet też mu zalecił, natomiast no nie był już tak, rzeczywiście już był bardziej odpowiedzialny, nie, i też starał się dociekać, dlaczego on tą dietę tak naprawdę chce, co mu tutaj też w tym przeszkadza. Bo o tym też nie powiedziałem, że jeżeli się czatowi GPT napisze i czat wykryje, że człowiek jest w jakimś takim rozstroju emocjonalnym, to też się gdzieś tam będzie starał no, alternatywy podawać, a nie jemu tam przytakiwać i go utwierdzać. Więc no i tutaj tak samo w tym przypadku się stało, że temu panu, że redakcji portalu, z którego artykuł przytaczam, no już ten czat nie był aż tak... to po prostu zachował się bardziej odpowiedzialnie. No i to jeśli chodzi o newsy tego tygodnia, to w sumie... Jeszcze poniekąd będzie zaraz, ale to by było na tyle.
2: A my tymczasem odbieramy telefon, bo słuchacz czeka i się doczekał w końcu. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo? A. Albo i słuchacz już nie chciał czekać. Wygląda na to. No okej, to w takim razie myślę, że możemy, albo dobra, jeszcze zajrzyjmy, bo to pewnie w tym temacie inny słuchacz do nas się nagrywa na WhatsAppie. Słuchacz Sylwester jeszcze ma nam coś do powiedzenia.
3: Nie, o tego broka. Jak to się pisze ten brok? Bo ja pierwszy raz słyszę o tym od Elona Muska, ten model. Jak to, czyli na PC tam można ściągnąć i potestować, bo nie jest darmowy, mówicie. Jak to jest? Ciekawe jest to, bo ja tego jeszcze nie miałem, nie słyszałem. jakichś suplementów diety, jakiś tam sztuczną inteligencję. Nie polecam tego i przestrzegam ostrożnie z tym, jak ten facet tak zrobił, że sobie ulepszyć, to coś takie śmieszne. No, zasmieszyliście mnie.
2: No ja myślę, że temu, kto pytał o to, sztuczną inteligencję do śmiechu nie było. Okej, okay, mamy...
1: Właśnie ten pan też 60-latek to był, nie? To też w sumie tak. Większe zaufanie i tak dalej, to też trzeba na to mieć.
2: Mamy telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami po drugiej stronie?
4: Dobry wieczór, może tym razem się uda.
2: Udało się, Pawle. Dobry wieczór.
4: O, wspaniale. Witajcie. Paweł Podolski się kłania z tej strony. Chyba mi się mikrofon wyciszył, a ja tego nie zauważyłem.
2: No, całkiem możliwe, tak. No bo nie słyszeliśmy cię.
4: Tak, tak. Dobrze. To odnośnie tutaj chciałem się odnieść troszkę wiadomości z Sylwestra, który właśnie tutaj no, jest tak negatywnie nastawiony do sztucznej inteligencji. I no, z jednej strony jakby rozumiem, każdy ma oczywiście swój odbiór świata, swoje tam przyzwyczajenia i myślenie, ale chciałem powiedzieć tak, jako użytkownik troszeczkę początkujący tej technologii, no to zacząłem się troszkę tym interesować. I zaczęło się od takich prostych zapytań do czata GPT, tam jest taki tryb... Wyszukaj, że on działa jak wyszukiwarka. Jeżeli na przykład w Google wpiszemy jakąś prostą frazę, typu, nie wiem, kontakt do jakiejś tam przychodni czy innego miejsca, to Google nam rzuci link na stronę. Strona czasami bywa niedostępna, albo zanim znajdziemy ten numer telefonu, czy co nam to trzeba, to troszkę mija. A jak się rzuci właśnie taką frazę właśnie w to szukaj w GPT, no to dostajemy jakby esencję, czyli miejsce jakieś tam, którego szukamy, podany telefon, adres, to co jest potrzebne. Żadnych linków, niczego takiego. No i zacząłem się interesować właściwie, co by ta sztuczna inteligencja mogła dla mnie więcej zrobić. I natrafiłem na YouTube na taki kanał, który się nazywa Startuj AI. Oni mają jakby dwojako to zrobione. Mają oczywiście płatny kurs, który można u nich wykupić. Mają ileś tam lekcji, gdzie wszystko jest wytłumaczone. Ale nawet jeżeli się skorzysta z tego, co oni oferują darmowo, to oferują tak zwany asystent do pisania promptu w czacie GPT, a ja mam też wiadomość, taką instrukcję, którą można przekleić gdziekolwiek, do Perplexity, do Gemini'a, że właśnie tam jesteś asystentem do pisania promptów i tak dalej, i tak dalej. Jest tam to wszystko powiedziane, co on ma robić. Jak się mu napisze jakieś zapytanie, to on je poprawia, tak, żeby sztuczna inteligencja udzieliła nam dokładniejszych odpowiedzi. Ja mogę ci, Michale, jutro powiedzmy wysłać tego linka do tego, bo to jest darmowy ten.
2: Okej, to podeślij proszę. Promptów. Mhm.
4: Więc myślę, że no właśnie tym się chciałem z wami po prostu dzisiaj podzielić.
2: Tak swoją drogą, taka moja też refleksja a propos sztucznej inteligencji i a propos tych narzędzi. Oczywiście różni użytkownicy mają różne strategie, ale ja tak trochę testując inne narzędzia i ChatGPT też przy okazji, ja mam takie odczucie, no zresztą w sumie to jest logiczne, ale że najlepiej, bo czasem się ktoś pyta, co najlepiej działa? Jaka sztuczna inteligencja działa najlepiej? Ja mam taką refleksję, że sztuczna inteligencja najlepiej działa ta, po pierwsze, za którą płacimy, no bo to jest jasne, ale po drugie, której często używamy, bo ona się nas naprawdę uczy. i zapamiętuje różne rzeczy. Na przykład ja się zastanawiałem, ileś razy słyszałem, że Claude jest dobry w pisaniu polskich tekstów. Ja go parę razy poprosiłem o to, żeby mi coś napisał właśnie na darmowym koncie. To jak dla mnie to była tragedia. ChatGPT radzi sobie zdecydowanie lepiej, ale prawdopodobnie dlatego, że no, z ChatGPT korzystam jako z wersji płatnej, to jest po pierwsze, ale po drugie też ja już sporo różnych treści przez niego przemieliłem i on się gdzieś tam mnie też tak czy inaczej nauczył. Więc takie moje refleksje a propos tego. A oczywiście dobry prompt naprawdę też daje dużo, także...
4: No jeszcze chciałem wam powiedzieć a propos właśnie, jak ktoś lubi testować różne modele sztucznej inteligencji. No bo ChatGPT, no to on kosztuje tam powiedzmy 23 euro miesięcznie, tak? A ten właśnie, co ja mówię, to jest Abacus AI, Abacus się pisze. I on za 10 dolarów ma ileś tych modeli w wersji Pro, więc
2: testowałem to, testowałem to. Ja muszę powiedzieć, że interfejs Abacusa mi się średnio podobał.
4: Aha, czyli niedostępny dla nas.
2: Nie, że niedostępny, ale w porównaniu do ChatGPT korzystało mi się z niego gorzej. Dużo jakichś takich klikalnych elementów. Tam, jak coś chcesz, to zrobisz, ale Abacus na przykład też ma jakieś możliwości integracji usług zewnętrznych ze sobą teoretycznie, ale mi to w ogóle nie chciało działać, nie byłem w stanie tego jakby wymusić, więc to takie...
4: No bo ja na co dzień właściwie to korzystam albo z Gemini'a, bo on umożliwia darmowe mnóstwo tych zapytań, tam nie ma limitów niczego. Natomiast no, z GPT też zacząłem właśnie od dzisiaj korzystać, ale no mówię, to wszystko, jak masz dobrze napisany prompt, czy jest to jakoś, i trzeba mu tam mówić, ulepsz tą instrukcję, popraw mi to, no chciałbym mieć to jeszcze. Dopiero jak się człowiek nauczy tak po polsku mu po prostu pisać, to on to robi, no.
2: A w ogóle, to z tego, co słyszałem, to najlepsze prompty tworzy się w języku angielskim i oczywiście w tym prompcie możesz mu kazać odpisywać po polsku, ale ponoć to w ogóle najlepiej działa.
4: No dobrze, to tyle, co chciałem wam przekazać. Miłego tutaj prowadzenia audycji.
2: Dzięki, Pawle, za telefon. Pozdrawiamy cię, do usłyszenia. Odpowiadając na pytanie Sylwestra, bo Sylwester Grokiem się zainteresował. Sylwestrze, x.ai/grok. Grok. Swoją drogą, chyba jakaś znowu afera jest z Grokiem. Zaczął jakieś różne dziwne rzeczy robić, ale teraz no, nie mam czasu, żeby to jakoś bardziej zgłębić, ale chyba coś znowu się dzieje.
1: Ale grok.com też, grok przez k na końcu, .com.
2: .com.
1: Wchodzi, no.
2: Dobrze, Piotrze, to teraz twój temat. Twój temat o zegarku, ale takim nietypowym.
0: Bardzo nietypowym. Czy on jest dla nas w pełni dostępny? Nie wiem, ale sygnalizuje, że coś takiego jest, bo myślę, że to może być dla nas ciekawe urządzenie. Jest to mianowicie smartwatch. Okej, na razie nic dziwnego. Z Androidem. No w sumie też, aczkolwiek to jest pełny Android, więc tutaj wchodzimy w kategorię sprzętu, która jest rzadziej spotykana, ale to też nie, ale też można czasami takie urządzenie spotkać. Ale jeszcze ten zegarek ma dodatkowo jeszcze kamerkę. No to już się robi, wydaje mi się, ciekawie, zwłaszcza dla nas, no mogę sobie parę zastosowań wyobrazić. O jakim urządzeniu tutaj mówimy? Mówimy o urządzeniu Rogbit Model S. I tak dosłownie się to urządzenie nazywa. Jego model to właśnie Model S, pisane z odstępem pomiędzy Model i S. Pisze o nim serwis tabletowo. Tutaj też z tej strony będę brał większość specyfikacji, bo sama strona producenta jest średnio dostępna. To drugi raz się z czymś takim spotykam, jeśli chodzi o chińskich producentów, że zamiast takiego opisu tekstowego to mamy tylko jakieś zdjęcia, z którymi to GPT-5 nawet sobie poradził, ale nie powiedział mi wiele więcej niż to, co pisze tabletowo, więc tutaj po prostu skupię się na tym, co znajdziemy właśnie na stronie tabletowo, oczywiście będzie podlinkowane i na co tutaj myślę warto zwrócić uwagę, to, że właśnie na urządzenie ma pełnego Androida i jeszcze jedna rzecz właściwie taka dosyć unikalna, to taka, że to jest też fajny zegarek dla ludzi, którzy chcieliby też zegarka dzwonić i to nawet z dala od telefonu, bo do tego urządzenia możemy włożyć kartę SIM. Tutaj podkreślam właśnie słowo włożyć, bo generalnie nowe smartwatche, nawet te, które mają funkcję łączności, czy to są Apple Watch, czy nawet bardziej jakieś Samsungi Galaxy Watch, które mają mają modemy, no to generalnie są urządzenia, które korzystają raczej z kart eSIM, kart elektronicznych, a tutaj na tym zegarku po prostu możemy sobie zwykłą kartę nano SIM do tego urządzenia włożyć, więc jeśli chcemy mieć jakiś inny numer, no generalnie po prostu wystarczy, że do niego tą kartę włożymy, co mi stoi na przeszkodzie, żeby ten zegarek cały czas był wodoodporny, bo wodoodporny jest do IP67 według producenta, więc no może nie będziemy mogli z nim jakoś długo pływać, ale spokojnie możemy jakiś prysznic wziąć z tym urządzeniem i nic się nie powinno stać. Ciekawe funkcje tego urządzenia to jest właśnie obecność karty SIM, ale idąc tutaj dalej, smartwatch wyposażono w 2,4-calowy ekran o rozdzielczości 720x720, więc to 720p to w pewnym sensie jest, ale nie do końca, no ale widać, że też mamy tutaj do czynienia z ekranem kwadratowym, dosyć dużym jak na Watcha, no ale z drugiej strony, jeśli mamy tam mieć pełnego Androida, to większy ekran się pewnie przyda. Ekran, który podkreśla, producent zapewnia wysoką szczegółowość i żywe kolory. Możemy dodatkowo spersonalizować tarcze, są różne skórki, motywy dostępne w systemie zegarka. Mamy, jak wspominałem, na tym urządzeniu pełnego Androida. Niestety nie wiem, jakiej wersji, nigdzie do tego nie udało mi się dokopać, natomiast wiem, że urządzenie ma sklep Play, więc będziemy mogli na nim instalować dowolne aplikacje, a też firma Rockbeat postanowiła też postawić na AI i z urządzeniem dostajemy preinstalowane aplikacje do ChatGPT oraz do DeepSeeka. Także już tutaj mamy urządzenie przygotowane do tego, żeby sobie z chatem GPT porozmawiać. Nawet nie musimy nic instalować. Gdyby ktoś chciał coś innego, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego sklepu Play wejść i sobie jakiegoś innego asystenta, czy to Gemini, może Gemini też jest zbudowany w sumie, no jeśli tutaj mamy sklep Play, to jest to bardzo prawdopodobne. Urządzenie jest wyposażone w 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci na dane. Cały czas też nie wiemy o tym, jaki tam jest procesor, natomiast no, ten RAM na takie podstawowe aplikacje i nie tylko powinien raczej wystarczyć, no chociaż wiadomo, też dużo jak na współczesne czasy to nie jest, no ale pewnie nie będziemy na zegarku jakichś wymagających rzeczy robić. Natomiast wracając do tego aparatu, bo wydaje mi się, że to jest coś ciekawa rzecz, no między innymi właśnie do takich zastosowań AI. Aparat jest chowany w koronkę, możemy go z koronki wysunąć i kiedy to zrobimy, dostaniemy 5-megapikselowy aparat o kącie widzenia 180 stopni, więc możemy sobie pewnie go jakoś obrócić i ten aparat pozwala zarówno na nagrywanie zdjęć, nagrywanie wideo i prowadzenie rozmów wideo bez potrzeby używania telefonu. Także tutaj, gdyby ktoś chciał na przykład, nie wiem, Be My Eyes korzystać, skierować ten aparat do przodu, na przykład, no musimy wtedy odpowiednio rękę trzymać, no ale mamy drugą rękę wolną, to może nawet być w jakimś stopniu całkiem wygodne, tutaj może właśnie jakiś OCR czy coś w tym stylu pewnie będzie całkiem możliwe.
2: Trochę jak akcesorium dla szpiega jakiegoś wręcz, ta kamera w koronce.
0: Trochę. Ciekawe, jak to wygląda, jak to schowane. Co jeszcze wiemy o tym urządzeniu? Oczywiście mamy rozbudowane funkcje fitness, w tym na przykład też mierzenie poziomu tlenu w krwi, więc takie bardziej nawet zaawansowane funkcje, jak na zegarek, który, jak zaraz dowiecie się, wcale nie jest taki drogi. Natomiast też mamy taką informację, że zegarek może działać w dwóch trybach. W trybie Bluetooth, w którym jest połączony ze smartfonem, oraz w trybie pełnego Androida. I teraz tutaj zastanawiam się, jak to będzie dla nas wyglądało, czy ten tryb Bluetooth korzysta z bardziej okrojonego systemu. Może być tak, że wtedy ten zegarek dla nas dostępny w tym trybie może nie być, ale tutaj też głowy nie dam. Nie wiem dokładnie, jak to zostało zrealizowane, natomiast no, warto też to mieć na uwadze, jeśli na taki zegarek się zdecydujemy. Nie wiem, czy będziemy mogli przynajmniej w oficjalny sposób dostawać powiadomienia, ale może będzie do tego jakaś możliwość. Natomiast nawet jeśli korzystamy z tego trybu Androida, zegarek jest wyposażony w baterię 1500 mAh, a więc chyba całkiem sporo jak na zegarek, co, jak zapewnia producent, pozwoli nam nawet na działanie na tym zegarku przez cały dzień bez konieczności ładowania. W trybie Bluetooth to nawet 10 dni czuwania, no natomiast my pewnie będziemy więcej z niego korzystać w trybie w tym trybie pełnym. I to nawet właśnie, jak będziemy korzystać z tej karty SIM z 4G, no tutaj 5G nie mamy, ale LTE jak najbardziej jest, więc no powinien być w stanie całkiem szybko pobierać. I co jeszcze warto powiedzieć, oczywiście jest GPS, o tym chyba jeszcze nie wspomniałem, więc oprócz tych funkcji fitness jest GPS, więc tutaj jakieś aplikacje do nawigacji powinny działać. I myślę, też ważna informacja, zegarek jest dostępny w dwóch kolorach, jest to Aurora Gold oraz Shadow Black, więc tutaj możemy trochę wyobrażać sobie, jakie to są kolory. W cenie niedużej, bo 109 dolarów, około 405 zł na dzisiejszy moment w oficjalnym sklepie producenta. Widziałem tam na stronie, że na przykład przez Apple Pay można zapłacić, gdyby ktoś chciał. Może pewnie Google Play też będzie wspierane, coś przepuszczam. No, generalnie nie powinno być problemu z dokonaniem zakupu. Jest to koperta około 47,8 mm, też przynajmniej GPT podpowiedział, też chyba jeszcze o tym nie wspomniałem, więc no, całkiem niedrogo. Czy bym to urządzenie polecił? Może, gdyby ktoś chciał, natomiast warto zwrócić uwagę na jedną rzecz i tutaj nie mam niestety odpowiedzi. Może być tak, że sami tego urządzenia nie skonfigurujemy, bo z takimi urządzeniami, z obecnością TalkBacka na tych urządzeniach jest różnie. Bardzo często było tak, że producenci usuwali go z wbudowanego oprogramowania, więc no może być taka potrzeba, że będziemy potrzebować właśnie pomocy jakiejś osoby widzącej, żeby sobie TalkBacka, ewentualnie jeszcze jakąś syntezę albo jakiś inny czynnik ekranu pobrać, włączyć go i dopiero wtedy będziemy mogli z tego urządzenia korzystać, a może nie, a może TalkBack po prostu zadziała i będzie już wbudowany w system. No, nie mamy wszystkich informacji, niemniej jednak wydaje mi się, że to urządzenie może niektóre osoby zainteresować, bo wiem, że no, są wśród nas osoby, które chcą na zegarkach robić dużo, a no, urządzenie wyróżnia się na pewno, no między innymi właśnie tym, że ma pełnego Androida, ma fizyczny slot na kartę SIM, to może niektórym osobom się spodobać, no i właśnie ta kamerka, no, kto wie, może to mieć jakieś ciekawe zastosowanie.
2: Zgadza się. Zaglądamy teraz na nasz panel kontaktowy. Tu mamy kilka wiadomości. Bartek, jeszcze raz serdeczne dzięki. Udało się dodać kolejny język klawiatury, chociaż trochę muliło. I jeszcze takie małe pytanko. Czy w aplikacji Messenger na iOS zniknęła wam karta relacje? Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Zniknęła. Tam teraz jest zakładka czaty i zakładka menu. I to są dwie karty, które są obecnie w Messengerze. Lord Killer do nas pisze. Szczerze, ja tą starą apką zepsułem koledze komputer, że chyba Enter mu nie działał, czy coś dziwnego, bo ją na Macu miałem. No właśnie, ciekawe, czy to będzie na Maca. Co myślicie, bo twórca może na to pozwolić w App Store, tylko o jaką apkę tu chodzi? To nie wiem. Natomiast kolejna wypowiedź od Łukasza. Cześć, witajcie. Co to jest ten tajemniczy model rozumujący? Jak to wszystko działa, że on potrafi myśleć, czy to może działać lokalnie na naszym komputerze, czy na serwerach w Stanach Zjednoczonych, a my tylko wysyłamy zapytania i otrzymujemy odpowiedzi. Pozdrawiam. No, modele rozumujące też jakieś tam, zdaje się, są, które możemy odpalić lokalnie. Tylko problem...
0: DeepSeek na przykład.
2: No właśnie, tylko problem jest w tym, że trzeba mieć odpowiednie zasoby, żeby to uruchomić. Także tu upatrywałbym ewentualnych kłopotów, natomiast no, te modele rozumujące, one po prostu pokazują nam też bardzo często, jak dochodzą do danego zagadnienia. Także można sobie to na przykład prześledzić, to potem ułatwia chociażby debugowanie tego, dlaczego AI wypluło nam taki, a nie inny wynik, na przykład. Kolejna wiadomość od Lorda Killera. A czy GROG 4 Heavy też jest darmowy, czy to zwykły GROG 4? Maćku?
1: Oj, ten Heavy już jest w tym planie płatnym. Niestety. Więc ten darmowy to de facto no, umożliwia między wyborem tym automatycznym, tak jak GPT, i tym tak zwanym trybem eksperta, ale to też przez określony czas tak naprawdę. No a Heavy, no to już jest płatny.
2: I tu jeszcze Lord Killer dopowiada, że to z zepsutym enterem i apką na Maca to pytanie o NVDA Remote. Aha, no, raczej aplikacje nie psują komputerów. To by było bardzo dziwne, więc to może jakiś zbieg okoliczności po prostu. No dobrze, to następny temat. To teraz takie bardziej rzeczy ciekawostkowe. iPhone. iPhone chciał latać i poleciał.
1: iPhone chciał latać, poleciał, o dziwo, nie był w... Chociaż może i był w trybie samolotowym, kto go tam wie, ale w każdym razie...
2: Powinien być.
1: Ale w każdym razie poleciał, zleciał, wylądował i przeżył. A wszystko rozbija się o pewną konserwatorkę przyrody, jednocześnie podróżniczkę, pani sobie chciała polatać nad Niemcami, no i nagrywać wszystko z lotu ptaka. Pani Ashley, jak on tam się nazywała? Zaraz to będzie też, no, Prince chyba. Nad Renem się to stało w Niemczech. I chciała, tak mówiłem, pofilmować sobie. No i przy większym podmuchu wiatru, no iPhone wziął tej pani i brutalnie uciekł. Wyrwał się jej z rąk i spadł. To było około 800 metrów nad ziemią. No i przeżył. Gdyby tak naprawdę nie to, że ta pani tam... Bo ona miała etui ochronne generalnie, które też poniekąd bardzo uchroniło, ale to etui też było jednocześnie portfelem. No i miała tam swoje karty kredytowe, różne cuda, niewidy, dokumenty i tak dalej, prawda? Więc no jednak jej zależało na tym, żeby ten telefon chociażby znaleźć po to, żeby te dokumenty sobie stamtąd odzyskać. No i jakie było jej zdziwienie, jak włączyła sobie aplikację Znajdź na innym swoim urządzeniu. Co ona tam miała, to w sumie nie wiem. Natomiast włączyła... Tak, no i odkryła, że ten telefon cały czas żyje. No, postanowili przeszukać teren, gęsty las, bo to grzmotnął w las, więc też może dlatego przeżył, bo tam i drzewa, i być może ściółka.
2: Jakaś
1: i coś
2: ściółka,
1: tam.
2: Tak.
1: Tak, więc ewentualnie może dlatego. Chociaż historie też były takie, że iPhone X swego czasu pół roku gdzieś tam w jeziorze i on też przeżył, więc... No, ale tutaj chodzi o tą panią, o upadek z wysokości iPhone'a. Po kilku godzinach właśnie poszukiwań w tymże gęstym lesie pani odnalazła ten swój telefon, który był w idealnym stanie, był całkowicie pełnosprawny, bez ani jednego uszczerbku na zdrowiu, a bez ani jednego pęknięcia ekranu. Nic. I właśnie ta pani przyznaje, że to etui, że ten telefon przetrwał być może dzięki temu, że po pierwsze... Znaczy konstrukcja urządzenia solidna, no tak, ale też dobre etui ochronne, więc wszystkich tych, którzy nie mają jednak, są zwykli do, niezwykli do noszenia iPhone'a w etui, to może jednak wartałoby, bo można też łatwo załatwić swój telefon. W każdym razie tam zareklamowała konkretną markę właśnie, że to pomogło. No i tak naprawdę umieściła tą pani ten swój, ten cały przelot tego biednego telefonu. No kadr nie był naj,

0: i też. A może i twórcą tych kart?
1: Swoją drogą, jak to się Bellroy chyba, o tak, Bellroy się to etui nazywa. Ciekawe w sumie, wziąć, wytestować, sprawdzić.
0: Ciekawe, czy teraz będą się tak reklamować. Na ich miejscu bym tego nie robił.
1: No, oby nie. No,
0: bo to łatwo tu... Ja myślę, że to jednak był przypadek, także słuchajcie, nie próbujcie tego. Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. Wiadomość mamy od Sylwestra.
2: A mówiliście o nowym telefonie Androidzie, czy nie? Bo ja pół godziny nie słuchałem was w ogóle.
0: No to o telefonie nie, ale o zegarku mówiliśmy. To już temat był i jeszcze dwa tematy nam zostały.
1: Teraz też około AI powiedzmy.
0: Tak, też około AI-owe. Firefox, to co, użytkownicy ostatnio się zeźlili na tę przeglądarkę, bo im zaczęła chyba zamulać, prawda?
1: Zaczęła przeglądarka zamulać od wersji 141. No właśnie wszystko przez AI. Dlaczego przez AI? Ano bo podążając za trendami chciano uczynić grupowanie kart inteligentniejszymi, właśnie opartym na lokalnym modelu AI. To wszystko generalnie miało się odbywać na urządzeniu. Ponoć w przeciwieństwie do Chroma, które no zresztą wysyła wszystko jak leci na serwer. A to podobno miało właśnie być stricte na urządzeniu. No i niestety urządzenie poniekąd przypłaciło, bo zaczęło mocno się przegrzewać. Tenże komputer, wiatraczki, prawda, to wszystko, procesor na najwyższych obrotach, RAM zawalony, bateria, drenaż baterii przy okazji też. No i użytkownicy się bardzo na to zeźlili, no bo jakże to tak. I generalnie analiza menadżera zadań tam ujawniła właśnie proces odpowiedzialny za ten stan. Inference właśnie się nazywa proces, który jest za to odpowiedzialny za działanie lokalnych modeli w przeglądarce. No i oni bardzo się zeźlili, użytkownicy, prawda, że nie chcieli, żeby im cokolwiek wysadzało procesora i tak dalej, bez ich wiedzy, zgody i tak dalej. No i argumentem takim koronnym było to, że zadaniem przeglądarki jest renderowanie stron, a nie podążanie za modą AI. No i jak się też nie wie, jak tego robić, no to lepiej, że może się za to nie brać. I generalnie można to wyłączyć, wpisując właśnie w pasku na adresu about.config i tam sobie dwie flagi wyłączyć. Może ja tego nie będę przytaczał szczegółowo, które te flagi. Natomiast w podlinkowanym artykule, gdyby kogoś taka przypadłość dopadła i by mu Firefox straszliwie zamulał, no to można sobie to wyłączyć. Wersja 141. Być może nie warto aktualizować. No.
0: No i ostatni temat, też około AI-owy, ale tym razem już nie lokalny, a zdalny.
1: A zdalny.
0: Perplexity.
1: Tak. Perplexity, która bardzo się naraziła Cloudflare'owi, bo generalnie chodziło o to, że wszystkie strony, znaczy strony generalnie, która Cloudflare blokuje, które stoją za tym Cloudflare'em, które no nie miały być indeksowane tak naprawdę przez żadne boty i tak dalej, przez Perplexity indeksowane były. No i tak mówiąc w skrócie, w momencie, gdy to zostało wykryte, no Perplexity dostało, mówiąc wprost, bana generalnie, została usunięta z wyjątków Cloudflare'a. No i teraz za sprawą tego, tam gdzie będzie wykorzystywany Cloudflare, no to nawet jeśli nie będzie żadnych blokad i tak dalej, no to przeglądarka, znaczy to Perplexity niestety nie będzie mogła sobie skorzystać.
0: O, czyli z
1: tego. Z
0: Tyflo Podcastu nie skorzysta na przykład.
1: A widzisz, czyli z Tyflo Podcastu, ojej, no to teraz będzie...

0: To tym bardziej większy troszkę problem. No i też zabezpieczyli to. I też Cloudflare poszło do tego, posunęło się dalej. Jeśli jakiekolwiek w ogóle podejrzane zachowanie będzie wykrywane w ruchu na stronie, no to wtedy po prostu będzie bezwzględnie też usuwana jakby i też nie będzie mogła korzystać dana przeglądarka, dany bot, dane cokolwiek. I to jest zarówno dla płatnych posiadaczy, dla płatnych subskrybentów Cloudflare'a, jak i dla też darmowych. Także to tak. A ja jeszcze powiem troszeczkę z innej beczki. A propos tej mody na, jeśli chodzi o AI, od wprowadzanie tych modeli, znaczy tych trybów study and learn, czyli tak, uczy i przyswaja wiedzę w GPT, to jest rzecz jedna. I to niby tutaj też właśnie i pedagodzy, i dydaktycy, i metody, i tak dalej. A wy jakby się do tego przyczyniali różnorodni eksperci, a Google też ma swoje, też wprowadzone, teraz nie pamiętam, a guided learning chyba się to nazywa. No i właśnie to też w ramach tego planu dla tych studentów. To swoją drogą będzie dostępne właśnie na początku w USA, Japonii, Indonezji, Korei Południowej i Brazylii, a potem to się ma właśnie rozszerzać na te dalsze. No, także już chyba rzeczywiście tyle.
1: Tu jeszcze Oskar nas pyta, jak wygląda sprawa Canal Plus przez stronę i aplikację. Idzie oglądać przez aplikację na pewno. Była ostatnio audycja, jej jeszcze nie ma na stronie, ale może nawet jutro się pojawi, także przez stronę na pewno, przez aplikację na pewno na iOSie się da. Na Androidzie chyba też nie jest z tym najgorzej.
0: No dawno przez stronę nie testowałem, ale na pewno dało się i przez apkę jak najbardziej, zarówno tą właśnie na iPhone'a i jak się ma też Maca z procesorami M, znaczy Apple Silicon, czyli M-kami właśnie, tak zwanymi, to też elegancko, bo deweloper pozwala, można sobie oglądać też tak.
1: Okej, no to w takim razie tradycyjne pytanie, czy jeszcze ktoś coś chciałby dorzucić?
2: Z mojej strony wszystko.
0: Ja też nie mam nic więcej do dodania.
1: A zatem kończymy dzisiejsze 295. wydanie Tyflo Przeglądu, kolejne za tydzień. Dziękujemy bardzo za uwagę, a dziś informacje przekazywali wam Piotr Machacz i Maciej Walczak. Do usłyszenia.
2: Dobrej nocy, do usłyszenia.
0: Majcie się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku wyjątkowo nie będę mówił o jakimś nowym produkcie. Chciałbym dziś wam opowiedzieć o zmianach w aplikacji Seeing Assistant Move. Ostatni podcast nagrywany był dość dawno, a w aplikacji wiele się zmieniło. Przede wszystkim zmienił się interfejs i to dzisiaj chciałbym wam pokazać. Akurat interfejs będziemy jak gdyby zapoznawać się z nim mimochodem. Chciałbym wam pokazać kilka innych fajnych funkcji, które pojawiły się w tej aplikacji. No ale zacznijmy jak gdyby od ekranu głównego, bo na nim najlepiej widać, co się zmieniło.
5: Ustawienia.
4: Przede wszystkim zniknęły dwie zakładki u dołu ekranu. Pokażę wam w tym momencie, mam przycisk ustawienia.
5: Więcej.
4: Punkty.
5: Zaznaczone.
4: I ekran główny. Później sobie zajrzymy do ustawień. W zakładce więcej odnajdziecie na przykład wszelkiego rodzaju kwestie związane z pomocą, ale także na przykład opcje sprawdzania pogody, bo ona tam została przeniesiona po to, aby uwypuklić na ekranie głównym te najważniejsze funkcje aplikacji związane z nawigowaniem. Punkty, o tym też za chwilkę. Teraz przejdźmy może tylko po głównych pozycjach znajdujących się na ekranie.
5: Zapisz bieżącą pozycję.
4: Zapisz bieżącą pozycję. Trafiło na ekran główny. Wcześniej było w innej lokalizacji.
5: Śledzone
4: punkty. Przycisk, który umożliwia nam szybkie zarządzanie punktami, które akurat śledzimy, czy punktami trasy.
5: Znajdź w bazach.
4: Odnajdywanie punktów w naszych aktywnych bazach.
5: Znajdź adres.
4: Wyszukiwanie adresu jest nową funkcją. Nie mówiłem o niej w poprzednim podcaście, ponieważ wtedy ta funkcja nie była dostępna.
5: Gdzie jestem?
4: Gdzie jestem, to znamy.
5: Najbliższe punkty z OpenStreetMap.
4: Punkty z OpenStreetMap. To będę demonstrował.
5: Pokaż okolice.
4: Pokaż okolice, to też znamy. I został przeniesiony
5: informacje GPS.
4: Przycisk informacje GPS w tym momencie znajduje się w prawym górnym rogu. Tu oczywiście pozostałe funkcje są już klasyczne.
5: Informowanie,
4: wymuś komunikat. Powtórz komunikaty, to wszystko już znacie. Chciałbym Wam pokazać w tej nowej wersji aplikacji kilka fajnych rzeczy, które się pojawiły. I przede wszystkim chciałbym zacząć od baz punktów, bo to jest funkcja, na którą część użytkowników bardzo mocno narzekała. To znaczy, że program nie posiada baz domyślnych, a właściwie te, które posiada, są bardzo mało szczegółowe i tylko dotyczące paru obszarów. Firma Transition Technology wyszła naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez Was i teraz wchodząc sobie w punkty, mamy tutaj bazy, ale oczywiście wrócę jak gdyby do ekranu głównego punktu. Mamy klasycznie listę baz danych, ale nad tym mamy funkcję, gdybyśmy szukali funkcji, która wcześniej była w zakładce, która zniknęła nam z dolnego paska.
5: Rejestruj
4: trasę. Mamy ją dostępną w tym momencie pod zakładką punkty. Ale, bo pozostałe znamy, one się ciut inaczej nazywają, ale to są te same zakładki, lista baz danych,
5: lista
4: tras,
5: ulubione punkty,
4: zapisane punkty. Wchodzimy sobie w listę baz danych i w tym momencie mamy tutaj dostępne te klasyczne bazy, które pobieramy wraz z aplikacją.
5: Madrid, Paris, Roma, Warszawa.
4: Ale tak jak wspomniałem, są to bazy no, niezbyt szczegółowe. I co teraz możemy zrobić?
5: Akcje.
4: Teraz możemy sobie tapnąć przycisk akcje, prawy górny róg.
5: Uwaga, dezaktywuj wszystkie, pobierz bazę danych.
4: I możemy wybrać sobie przycisk pobierz bazę danych. Tapiemy.
5: Pobierz
4: i
5: danych.
4: Do dyspozycji mamy Europę.
5: North
4: America, czyli Północna Ameryka.
5: Znak copyright.
4: I wybieramy sobie, która baza nas interesuje. No nas interesuje Europa, no to wchodzimy. I teraz mamy listę krajów.
5: Polecenie, powtórzko, wymuś komunikat, Bosnia, Herzegowina, Bułgaria, Słowacja, Cyprus, Czech Republic, Estonia,
4: Czechy, Estonia,
5: Finlandia,
4: Niemcy, Wielka Brytania,
5: Grecja,
4: Węgry, Islandia, Irlandia i tak dalej i możemy sobie tapnąć tutaj Polskę oczywiście. Poland i po tapnięciu ta baza jest pobierana. Co to jest za baza? Są w tej bazie punkty z projektu OpenStreetMap. Są tam zarówno dane adresowe, jak i tak zwane POI, czyli punkty zainteresowania. Ponieważ jest to projekt społeczny, te bazy OpenStreetMap, są tam punkty dodawane przez zwykłych ludzi. Tak więc bardzo często obok takich lokalizacji jak, nie wiem, Teatr Narodowy, możemy znaleźć lokalizacje w rodzaju toaleta publiczna albo gabinet, nie wiem, kosmetyki naturalnej. Tak więc wszystkie te punkty, które ludzie sami wprowadzają do projektu OpenStreet, my możemy sobie zaciągnąć do naszej aplikacji Move w najnowszej wersji dostępnej w App Store. To jest jedna ogromna zaleta tej wersji aplikacji. Także ta wersja aplikacji posiada nową możliwość, to znaczy importowanie spakowanych, a właściwie zipowanych baz tekstowych, zarówno w formacie TXT, jak i w formacie OSM. Te pliki możemy spakowane dodawać w przypadku wersji darmowej tylko za pośrednictwem aplikacji iTunes na naszym komputerze, a w przypadku wersji płatnej możemy także dodawać za pośrednictwem aplikacji Dropbox. Teraz funkcja, o której wspominałem wcześniej, czyli najbliższe punkty z OpenStreetMap, bo wcale nie musimy pobierać tej dużej bazy, na przykład całego naszego kraju, czy całego innego kraju. Jeśli mamy dostęp do internetu, to ok, możemy sobie korzystać tylko z bieżącej lokalizacji, czyli pobierać punkty tylko informacyjnie, z naszej okolicy bezpośredniej i możemy te punkty pobierać właśnie z projektu OpenStreetMap, nie tylko z naszych zapisanych baz, czyli pokaż okolice, ale także najbliższe punkty z projektu OpenStreetMap. Tutaj punkty pobierane są w promieniu od 1,1 km do prawie 1,5 km, bo tych punktów w zależności oczywiście od lokalizacji jest różna ilość. Jeśli ja teraz sobie tapnę, to w tym momencie wyświetla mi się około 40 lokalizacji, 40 punktów w mojej bezpośredniej okolicy, ale jeśli bym wskazał jakąś inną lokalizację, na przykład byłbym, nie wiem, w Warszawie, no to tych punktów już będzie kilkaset w promieniu tego jednego kilometra. Z tego warto jest korzystać w momencie, gdy mamy dostęp do internetu. Jeśli wybieramy się na przykład za granicę, albo nie chcemy po prostu korzystać z dostępu do internetu, no to wtedy wygodniej jest nam do naszych baz pobrać sobie właśnie, tak jak wcześniej demonstrowałem, całą bazę OSM dla naszego kraju i wtedy możemy sobie z niej korzystać albo tutaj w Polsce, no albo gdy pobierzemy sobie jakąś bazę za granicę, gdy wybierzemy się za granicę, wtedy już nie musimy łączyć się z internetem, aby skorzystać z tej opcji, bo wtedy te punkty, które mamy wyświetlone teraz jako najbliższe OSM, jeszcze raz zademonstruję, jak to działa, czyli korzystam najbliższe punkty OpenStreetMap i po tapnięciu pokazywane są te punkty, które znajdują się w mojej bezpośredniej okolicy, a które zostały zapisane właśnie w projekcie OpenStreetMap. Niezależnie od tego, że te punkty możemy sobie przeglądać, to także pojawiła się tutaj nowa opcja, która umożliwia nam dodawanie punktów wyświetlonych z projektu OpenStreetMap do naszych prywatnych baz danych. Jest to o tyle fajne, że na przykład możemy w ten sposób dodawać sobie, stworzyć sobie jedną bazę, na przykład, nie wiem, powiedzmy przystanków autobusowych, tak? I jeśli w projekcie OpenStreetMap znajdziemy jakiś przystanek w naszej okolicy, no to możemy zrobić sobie, no tu akurat mamy knajpę, no ale niech tam. Zaznaczam sobie tą knajpę, wybieram przycisk akcje. Dodaj do zapisanych. I mogę teraz sobie oprócz klasycznych opcji, czyli rozpocząć nawigowanie od razu do tego punktu, dodać do zapisanych, ulubionych, trasy, mogę dodać ten punkt do bazy danych i po wybraniu tej opcji mam po prostu wyświetlone bazy danych, do których mogę dodać. Jeśli nie znajdę takiej bazy, to mogę sobie stworzyć nową bazę danych. Ale powiedzmy, dodaję sobie do mojej prywatnej bazy wszystko, tak się nazywa, więc tapię sobie, żeby zaznaczyć ten punkt i po prostu daję opcję gotowe. Przycisk gotowe, ciach. I w tym momencie punkt z bazy OSM, który nie był w mojej prywatnej bazie, został do niej dodany. To oczywiście nie wszystko. Chciałbym Wam pokazać funkcję, też nową, w nowej wersji aplikacji Move, która właśnie, ja bardzo chętnie z niej korzystam. Jest to funkcja znana użytkownikom aplikacji Lodestone, czyli funkcja, która umożliwia symulowanie lokalizacji, czyli możemy zasymulować, że znajdujemy się w jakiejś lokalizacji. Dlaczego to jest takie fajne? bo możemy jak gdyby rozejrzeć się w miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy, do którego się wybieramy. I teraz, aby wam to zobrazować, może skorzystajmy sobie, może połączymy możliwości funkcji pokazywania najbliższej okolicy, funkcji symulowania nowej lokalizacji z funkcją znajdź adres. Kolejna nowa funkcja aplikacji Move.
5: Miasto, adres,
4: pole tekstowe. Wpisujemy sobie miasto i adres. Oczywiście mamy klawiaturę wirtualną wyświetloną, ale mamy też przycisk dyktowania, więc ja z lenistwa sobie podyktuję. Warszawa Wiejska 4.
5: Wprowadzony tekst to Warszawa Wiejska 4.
4: I mamy wprowadzony adres, więc prawy dolny róg przycisk gotowe.
5: Gotowe. Uwaga. Adres Wiejska 4, Warszawa, w odległości 257 km.
4: 257 km ode mnie się znajduje. Co ja mogę z takim odnalezionym adresem zrobić?
5: Zmień nazwę. Przycisk.
4: Mogę jak gdyby zmienić sobie jego nazwę, zanim cokolwiek będę dalej robił z tym punktem.
5: Dodaj do zapisanych. Przycisk.
4: Dodać do zapisanych punktów.
5: Dodaj do śledzenia. Przycisk.
4: Mogę też od razu z tego miejsca rozpocząć nawigowanie do tego punktu.
5: Zapisz i śledź.
4: Mogę też automatycznie zapisać i automatycznie rozpocząć śledzenie. No oczywiście mogę też to anulować. My sobie dodamy do zapisanych. Punkt dodany do zapisanych. Przejdę sobie do zapisanych, czyli zakładka punkty.
5: Zapisane
4: i
5: punkty.
4: Zapisane punkty.
5: Zapisane punkty. Wiejska 4, Warszawa.
4: I mamy teraz Warszawa Wiejska 4 w zapisanych. Ja sobie ten punkt zaznaczam.
5: Zaznaczone. Wiejska 4, akcje.
4: Naciskam przycisk akcje.
5: Uwaga. Usuń.
4: I tutaj wybieram sobie właśnie funkcję symulowania lokalizacji.
5: Wyślij przeze mnie, pokaż na mapie, symuluj lokalizację.
4: Symuluj lokalizację, więc wybieram sobie tą funkcję.
5: Zapisane punkty, akcje.
4: I w tym momencie aplikacja jest, według niej ja znajduję się pod adresem Wiejska 4 w Warszawie. I jakie to mi daje możliwości? Przede wszystkim daje mi takie możliwości, że jeśli teraz skorzystam z funkcji najbliższe punkty z OpenStreetMap, tapnę sobie tutaj, to dostanę punkty z projektu OSM, które znajdują się w promieniu do 1,5 km od adresu Wiejska 4 w Warszawie.
5: Pobieranie. Liczba rekordów. Najbliższe punkty z OSM. Wróć.
4: Nie zdążył voiceover, bo za wolno mówi w tym momencie, powiedzieć mi, ile punktów się znajduje najbliższe na ekranie.
5: Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego.
4: Ale możemy sobie przeglądać, co my tutaj mamy.
5: Wiejska 01 163, piękna 0497 metrów na godzinie 8.
4: Tu dane adresowe.
5: Kafe Czytelnia 199.
4: Kafe Czytelnia.
5: Oriental 216. Oriental. Pomnik Ronalda Reagana 218.
4: Pomnik Reagana.
5: To co ukośnik Fundacja Kultury Szok 219.
4: Fundacja Kultur Szok.
5: Stary Młynek 223.
4: Stary Młynek.
5: Wiejska 02
4: i tak dalej, i tak dalej. I te punkty mogę sobie zaznaczać, mogę dodawać do baz, mogę tworzyć sobie na ich podstawie trasy. Ja powiem wam szczerze, wczoraj w ten sposób szukałem sobie hotelu na wakacje, wybieram się w jakąś tam lokalizację, nawet nie na wakacje, a na weekend majowy. Wpisałem sobie plac miasteczka, do którego się wybieram, jako nazwę lokalizacji, czyli podałem miasto, nazwę placu i numer 1 jako numer adresowy. I później, przenosząc tam swoją lokalizację, skorzystałem z OSM po to, aby przejrzeć sobie punkty w okolicy i dowiedzieć się, czy nie ma w pobliżu hotelu. Jak tego dokonać? Bo tak jak wspomniałem, tych punktów może być mnóstwo, szczególnie w jakichś większych miastach. Możemy oczywiście przeglądać sobie,
5: ambasada Litwy 223,
4: tak jak ja to teraz pokazuję, ambasada Litwy,
5: piękna 02208, plac Trzech Krzyży 01,
4: plac Trzech Krzyży,
5: wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży,
4: i mogę tak sobie przeglądać i przeglądać punkt po punkcie, ale jak ich będzie 1500, to trochę by to trwało, więc możemy skorzystać po prostu z gestu voice-overa. Przypominam, potrójne tapnięcie dwoma palcami wywołuje opcję wyszukiwania na ekranie.
5: Wybór rzeczy. 591 rzeczy.
4: I słyszymy, w tej lokalizacji mamy 591 rzeczy nam znalazło z projektu OSM. I tu mamy normalnie pole wyszukiwania.
5: Pole wyszukiwania.
4: gdzie mogę sobie wpisać jakiś tam zwrot, nie wiem, wpiszmy sobie klub, tak, albo może restaurację. Restaura. I mi wśród tych prawie 600 wyników znalazło trzy rzeczy.
5: Porta 13, restauracja bio 1.1 km na godzinie 10.
4: Porta.
5: Restauracja Endorfina 563 metry na godzinie 9.
4: Endorfina.
5: Restauracja warszawska 491
4: i warszawska. I w ten sposób możemy sobie przeszukiwać też bazy, te, które wyświetli nam, czy te listy, które wyświetla nam projekt OpenStreetMap. Co więcej, pojawiła się jeszcze jedna nowa funkcja w aplikacji Move, którą też możemy wykorzystywać sobie właśnie w połączeniu z opcją symulowania lokalizacji, to znaczy przeglądania danej lub naszej aktualnej bieżącej pozycji na mapie. Jak tego dokonujemy? W tym momencie przejdę sobie jeszcze raz do punkty.
5: Wiejska 4, Warszawa 0 metrów kierunek.
4: Zaznaczam. Wiejska 4,
5: Warszawa 0 metrów kierunek.
4: Zaznaczam.
5: Akcja.
4: Akcja.
5: Usuń. Zmień. Dodaj do. Dodaj do.
4: Może wstrzymamy. Albo nie, nie wstrzymujmy. Bo w tym miejscu możemy zatrzymać symulowanie lokalizacji, ale nie będziemy zatrzymywać, bo chcemy się rozejrzeć w okolicy wiejskiej i nie tylko z projektu OSM, ale w ogóle, że tak powiem, namacalnie przekonać się, jak tam przebiegają drogi, przebiegają ulice, czy my tam damy radę się poruszać.
5: Pokaż na mapie. Przycisk.
4: I do tego wykorzystujemy funkcję Pokaż na mapie. Nowa funkcja znajdująca się pod przyciskiem akcje. Jest to funkcja systemowa, która została zaimplementowana do aplikacji Move, więc tapię sobie tutaj.
5: Mapa.
4: I w tym momencie mam wyświetloną mapę na ekranie lokalizacji, gdzie punktem centralnym jest Wiejska 4. U dołu ekranu powinny znajdować się wytyczne GPS tej lokalizacji.
5: Szerokość 52, 2, 2, 5, 0, 0, 2, długość 21, 0, 2, 7, 3, 3, 4.
4: Są to dane, znacie takie informacje, szerokość, długość na przykład z aplikacji Loadstone.
5: Wiejska 4, Warszawa.
4: Mamy adres podany, ale to nie wszystko, bo w momencie, gdy przyłożymy palec do ekranu i będziemy nim przesuwać po ekranie, będziemy dowiadywać się, co jest w okolicy tej Wiejskiej 4.
5: Zatrzymaj, aby śledzić. Wiejska, droga północny zachód, południowy wschód.
4: I teraz, gdy nie oderwę Wiejska, palca, północny zachód, to usłyszycie taki charakterystyczny dźwięk, który spowoduje, że wchodzę jak gdyby w interakcję z tą mapą i przesuwając palcem po ekranie mogę śledzić drogi. Drogi, ulice.
5: Piękna, droga wschód, zachód. Zatrzymaj, aby śledzić. Rozpoczęto śledzenie piękna, droga wschód, zachód.
4: Idę na zachód. Blisko koniec drogi. To idziemy na wschód. Pomalutku przesuwam palec. O, zszedłem z drogi. Niestety te mapy jakoś szalenie dokładnie nie są.
5: Aleje ujazdowskie. Droga północ-południe.
4: To alejami ujazdowskimi na północ. I one już nam skręciły za ekran. Co my możemy robić? Możemy tutaj sobie oprócz tego, oczywiście, że możemy się tym pobawić, możemy mapę sobie przesuwać.
5: Widoczne miejsca: Senecka, Wilcza, droga jednokierunkowa, droga wschód-zachód, Wiejska, droga północny-zachód, południowy-wschód, dróg widocznych 4.
4: Robimy to trzema palcami w lewo, w prawo. Usłyszeliśmy widoczne miejsca, czyli na mapie znajdują się jakieś lokalizacje, które zostały zaetykietowane i możemy je przeglądać korzystając z pokrętła, wybierając pozycję.
5: Dzięki. Nawigacja w pionie.
4: Ważne miejsca. Zdaje się, tak ona się nazywała. Ważne miejsca. I teraz palcem, klasycznie, tak jak przy innych funkcjach wykorzystywanych za pomocą pokrętła, przesuwamy palcem góra-dół.
5: Rozdroży, restauracja i kawę i pub. Adler. Rozdroży, restauracja i kawę i pub.
4: No tutaj mamy dwa miejsca.
5: Adler.
4: Adler.
5: Rozdroży, restauracja i kawę i pub.
4: i restauracja Rozdroże. Takie dwa ważne miejsca. Przejdźmy w takim razie w lewo, na zachód.
5: Widoczne miejsca, Sanecka, Wiejska, droga północny zachód, południowy wschód, Górnośląska, droga wschód-zachód, dróg widocznych, dwa.
4: Dwie widoczne drogi.
5: Rozdroże, restauracja i kawę i puk. Rozdroże, restauracja i
4: tu
5: kawę.
4: Mamy Rozdroże, tylko Rozdroże.
5: Widoczne miejsca.
4: Jeszcze na zachód.
5: Droga północny wschód, południowy zachód, Rozbrat, Górnośląska, droga wschód-zachód, jeden droga widoczna, Szara,
4: Rozbrat.
5: Droga północny wschód, południowy zachód.
4: Okej, okay, tutaj nie mamy żadnych ważnych miejsc.
5: Widoczne miejsca.
4: Miłośnicy
5: Szara, droga północny wschód,
4: SLD mogliby się poczuć Kozińska, rozczarowani.
5: Droga jednokierunkowa, droga północ-południe, Rozbrat, dróg widocznych, dwa. Marii Greksol. Marii Greksol.
4: I też tylko jedno ważne miejsce.
5: Widoczne miejsca, Górnośląska.
4: Teraz przesunąłem się Kozińska, na północ.
5: Droga jednokierunkowa, droga północ-południe.
4: I oprócz, tak jak wspomniałem,
5: zachód,
4: informacji, które otrzymujemy od razu, możemy sobie palcem jeździć. W tym momencie to ważne miejsce mam w prawym górnym rogu. Rozbrat. Zwróćcie uwagę. Jak się zmieniają odgłosy. To lecimy na zachód. Przeszliśmy na drugą ulicę. I na tej zasadzie możemy śledzić przebieg tras. Ja teraz zjadę palcem z tej drogi. I w tym momencie zjechałem jak gdyby z trasy i w ten sposób jestem informowany, że opuściłem tą drogę. Lewy górny róg naciskamy, aby wrócić do naszej aplikacji i wyłączymy sobie symulację. Przypominam, pokaż na mapie znajduje się w tym samym miejscu co symulacja. Zatrzymaj symulację lokalizacji. Ok. Przejdźmy teraz może do ustawień, o których wspominałem na początku. Tam zmieniło się parę rzeczy i myślę, że warto o nich wspomnieć. Od czego zacznijmy? Promień przybycia, czyli określamy, tak jak miało to miejsce w Lodestonie, informację, kiedy mamy być poinformowani, że przybyliśmy do danego miejsca, ale jest to także istotna informacja w momencie, gdy będziemy poruszać się po trasie, kiedy nasz punkt zostanie na tej trasie odznaczony.
5: Dystans komunikatów
4: 100 metrów. Dotychczas informowani byliśmy na trasie o zmianach w naszej lokalizacji tylko co określony dystans. Było to uciążliwe w momencie, gdy zmienialiśmy środki transportu, to znaczy szliśmy pieszo i powiedzmy komunikaty co 30 metrów były ok, no ale po wejściu do autobusu nagle byliśmy bombardowani komunikatami, no i to już nie było fajne. Dlatego w tym celu dodana została pozycja interwał komunikatów i tu możemy sobie ustalić i wtedy niezależnie, czy jedziemy samochodem, autobusem, samolotem, czy idziemy na butach, będziemy otrzymywali informację o naszym położeniu co 15 sekund lub inną wartość, jaką sobie ustalimy. W tym momencie ja tu mam ustalone 15 sekund.
5: Interwał rejestrowania
4: to znana opcja.
5: Sposoby informowania.
4: Sposoby informowania także, to też. Autoblokada, to wszystko znamy. Nowa funkcja, kalibracja kompasu. Mamy możliwość przetoczenia sobie kuleczek po ekranie, aby skalibrować kompas w naszej aplikacji. Możemy ustalić sobie na sztywno włączyć pokazywanie kierunku zegarowego, chyba że ktoś, szczególnie osoby słabowidzące, które nie mają problemów albo nie powinny mieć problemów z oceną stron świata, mogą korzystać sobie też z informacji geograficznych.
5: Jednostki odległości metryczne.
4: Od ostatniej audycji też pojawiły się w aplikacji możliwości zmian, zarówno odległości,
5: Metryczne.
4: Jednostek odległości, jak i jednostek temperatur. To generalnie w ustawieniach tyle zmian. Z takich istotnych zmian, które zostały jeszcze wprowadzone w najnowszej wersji, która znajduje się w App Store, to kilka elementów powiązanych z trasami. To znaczy, w tym momencie, jeśli wybieramy sobie jakąś trasę z naszych tras, na przykład tutaj mam trasę testową, to zostaniemy zapytani.
5: Zaznaczone. Trasa testowa, akcja.
4: Powiedzmy, śledź trasę.
5: Uwaga, zapisana kolejność. Przycisk.
4: Czy trasa ma być odtwarzana w zapisanej kolejności?
5: Odwrócona kolejność.
4: Czy w odwróconej przycisk. Kolejności? Jest to o tyle istotne, że wcześniej nie mieliśmy nad tym kontroli. W tym momencie ta kontrola została nam udostępniona. Co więcej, pojawiły się nowe funkcje, które umożliwiają nam między innymi dodawanie poprzez potrząśnięcie urządzeniem punktu podczas tworzenia trasy. Czyli jeśli mamy trasę tworzoną w sposób automatyczny, to niezależnie od tego, jeśli uważamy, że ten punkt, ta lokalizacja, w której się aktualnie znaleźliśmy, jest istotna dla naszej trasy, nie musimy jak gdyby pozostawiać wszystkiego w rękach aplikacji, tylko możemy sami wymusić dodanie punktu w tej konkretnej lokalizacji. I jeszcze, jeśli chodzi o same informacje na temat nawigowania, chodzenia po trasie, czy w ogóle kierowania się na dany punkt, została od ostatniego podcastu też wprowadzona funkcja, która poprzez wibrację wskazuje nam lokalizację punktu śledzonego, najbliższego śledzonego punktu. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że po prostu trzymamy w dłoni nasze urządzenie płasko i jeśli mowa o iPhone'ach, to wtedy przycisk zasilający, czyli ta górna krawędź telefonu, będzie jak gdyby naszym wskaźnikiem. W momencie, gdy wyobraźmy sobie jakiś taki wirtualny, laserowy wskaźnik, będzie wskazywał dokładnie w stronę naszego punktu, do którego zmierzamy, to nasze urządzenie w tym momencie będzie nam wibrowało w ręku. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie gdy znajdujemy się w dużym hałasie, ruch intensywny, uliczny i nie słyszymy naszej syntezy, nieważne czy z samego telefonu, czy z zestawu słuchawkowego, to wtedy nasze urządzenie samą wibracją jest w stanie nam wskazać lokalizację. Z drugiej strony jest to też przydatne dla osób, które no, nie mają zestawu słuchawkowego, a chcą w sposób dyskretny skorzystać z takiego rozwiązania. Na przykład moja żona korzysta z tej aplikacji tylko i wyłącznie w taki sposób, że ustawia sobie punkt do śledzenia i trzymając urządzenie w dłoni, w sposób dyskretny jest informowana o lokalizacji danego punktu i tu bardziej chodzi na takiej zasadzie, że powiedzmy ona się orientuje, gdzie dany, nie wiem, obiekt, sklep, nie wiem, kawiarnia i tak dalej się znajduje na danej ulicy, mniej więcej, że na tej ulicy, ale gdzie to już niekoniecznie, dokładnie, więc wtedy korzystając tylko i wyłącznie z wibracji, bez problemu dochodzi do poszukiwanego miejsca. To może jeszcze na zakończenie naszej dzisiejszej audycji, jako osoba mająca przyjemność testować wersję beta aplikacji Move, mogę Wam zdradzić, co będzie w następnym odcinku, to znaczy co pojawi się w następnych wersjach aplikacji i wymienię może tutaj ze trzy elementy. Pierwszym takim, który myślę Was zainteresuje, który właśnie testujemy, będzie to nawigacja zakręt po zakręcie z wykorzystaniem zewnętrznych nawigacji dostępnych w tym momencie w urządzeniu. W tym momencie testowane są zarówno nawigacja od Apple, jak i nawigacja Google Maps. Oba rozwiązania działają bardzo fajnie, oba mają swoje ograniczenia. Przykładowo, według mnie przynajmniej, za rzadko pojawiają się komunikaty na przykład w mapach od Google'a, czyli idąc prostą drogą, jeśli na nią wejdziemy, to przez długi, długi czas nie dostajemy żadnych komunikatów. I to budzi taki niepokój, czy jesteśmy dobrze nadal prowadzeni, czy nie, czy aplikacja o nas zapomniała, czy nie. No ale to mam nadzieję już w niedługiej przyszłości będziecie mieli okazję sami poćwiczyć, posprawdzać. Druga ciekawa, myślę, rzecz to pobieranie baz tekstowych oraz w formacie samej aplikacji Move, zarówno za pośrednictwem maila, czyli po prostu ktoś wysyła nam bazę jakąś w załączniku i od razu z poziomu załącznika możemy ją sobie dodać do aplikacji Move, jak i pobieranie bezpośrednio ze strony internetowej. I tu jest ukłon w stronę polskich użytkowników po to, aby mieli możliwość pobierania sobie punktów przygotowywanych przez Grzegorza. Będzie taka możliwość łatwego pobierania bezpośrednio ze strony internetowej. No i może jeszcze taka mała wisienka na torcie, to z kolei ukłon w stronę użytkowników aplikacji Loadstone. Wiele osób o to pytało i wreszcie tak, to jest, to już działa w wersji testowej, czyli import tras, import punktów kontrolnych z aplikacji Loadstone. Czyli jeśli mieliśmy w aplikacji Loadstone potworzone trasy, po których się poruszaliśmy, w tym momencie będzie możliwość importu tych punktów do naszej aplikacji Move, po prostu jako trasy, z których później normalnie będziemy mogli sobie korzystać. Na dziś myślę, że tyle wystarczy. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. W momencie, gdy pojawią się jakieś równie istotne czy bogate zmiany w tej czy w innej aplikacji, myślę, że chętnie się z nimi z Państwem podzielę. Jeśli mieliby Państwo do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.mojaszuflada.pl. Jak słychać, zbliża się godzina 12, ponieważ aplikacja HIM mówi mi, że 2 minuty przed pełną godziną, więc o 12 będziemy kończyć. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: W kalendarzu mamy wtorek, to jest 14 lipca, sam środek lata, urlopy, no i to oczywiście jest Tyflo Przegląd. Dzisiaj z nami jest Michał Dziwisz.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
6: Tomek Bilecki.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
6: Paweł Masarczyk.
8: Witajcie.
6: Robert Łabęcki.
9: Dzień dobry.
6: Piotr Malicki.
10: Witajcie.
6: I ja, Katarzyna Ślipek. Dzień dobry, dobry wieczór, jak kto woli, bo lato. No i co, zaczniemy sobie może najpierw od tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Robercie, zapraszam.
11: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Podpis elektroniczny M-Szafir na razie niestety nie dla nas. Pokazywanie biletów w aplikacji SkyCash na iOS 14 beta działa. Ukazał się artykuł o instalacji polskiej wersji asystenta Emma na system iOS. Nowa wersja Sound RTS. Brakuje zdjęć osób niepełnosprawnych posługujących się technologiami asystującymi. Nie będzie już ulgi na komputer dla osób niepełnosprawnych. Nowa wersja Applebee's. Nowości w aplikacjach mobilnych. Wolne miejsca w projekcie Wybierz Samodzielność 2018. Wybory prezydenckie i za mała nakładka brajlowska do głosowania? Czyżby? Rekrutacja uzupełniająca do projektu Laska, wizyty domowe, pies przewodnik, technologie. Porozmawiamy o sprzęcie 5G. Kolejny rejestrator z ekranem dotykowym, czy dostępny? Co to takiego Streamlink? Dostępna jest już publiczna beta iOS 14. Jak ją zainstalować? Będzie o aplikacji Radia Nowy Świat. Zbiory list różnych rzeczy tworzone przez użytkowników. Dobre, aby się zainspirować.
6: Zanim zaczniemy.
11: I może coś jeszcze?
6: Tak, a zanim zaczniemy, to ja pragnę przypomnieć, że nasza audycja jest bardzo interaktywna. Możecie nas znaleźć na Facebooku, na aplikacji Tyflo Podcastu. Tam można wszędzie się z nami komunikować, pisać swoje komentarze, spostrzeżenia. Zapraszamy serdecznie. Czy ktoś by chciał coś dodać odnośnie?
1: Odnośnie to ja mogę dodać, że tyflopodcast.net/zoom, zoom piszemy, to tam można też do nas dzwonić. No i panel udostępniony od jakiegoś czasu również jest do waszej dyspozycji, kontakt.tyflopodcast.net, też tam możecie do nas pisać, będziemy to wszystko czytać oczywiście.
6: Tak jest. No to jak już jesteś, Michale, przy głosie, to co z tym M. Szafirem?
1: Z M. Szafirem jest niedobrze, ale zacznijmy od początku. Otóż po ostatnim Tyflo Przeglądzie stwierdziłem, że w sumie taki podpis kwalifikowany w chmurze, czyli taki, który jest stosunkowo niedrogi i w dodatku nie wymaga ode mnie zakupu dodatkowego sprzętu kryptograficznego, to by mi się przydał. No to stwierdziłem, że sobie ten podpis, który oferuje KIR, czyli Krajowa Izba Rozliczeniowa, zdaje się, że tak, rozwija się skrót tej instytucji, nam oferuje. O czym zresztą było w poprzednim Tyflo Przeglądzie. Jeżeli chodzi o sam zakup, no to tu nie było większych problemów, bo tam po prostu podać swoje dane, podać hasło, które będzie służyło do unieważniania certyfikatu. Tu swoją drogą, taka ciekawostka, w formularzu rejestracyjnym to hasło jest niezagwiazdkowane. No taka ciekawostka, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Poza tym ciekawa rzecz po stronie tego formularza rejestracji jest taka, że możemy sobie wybrać, czy rejestrujemy się jako osoba fizyczna, czy jako instytucja. Natomiast zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku obowiązkowe podanie jest numeru NIP. Bez podania numeru NIP nie przejdziemy dalej tej rejestracji.
6: Ale jak w takim razie to zrobić? Jak osoba fizyczna,
1: ja po prostu wpisałem, same zera i zaznaczyłem, że nie posiadam numeru NIP. Puściło. Natomiast to jest do wygenerowania faktury po prostu. Więc no tu nie jest to, podejrzewam, że aż tak istotne. Natomiast co dalej? Dalej otrzymujemy maila informującego nas o tym, że proces generowania tego certyfikatu się rozpoczął i że możemy już tu kliknąć sobie w link i przejść do dalszych kroków, między innymi do zautoryzowania się i uwierzytelnienia się naszymi danymi bankowymi. No i tu zaczyna się problem. Otóż KIR od jakiegoś czasu, i my zresztą o tym również w którymś Tyflo Przeglądzie mówiliśmy, natomiast nie było jeszcze do tej pory okazji, by to zbadać, oferuje coś takiego, co nazywa się Moje ID. To Moje ID to na razie jest coś, co nie jest jakoś bardzo mocno rozpowszechnione, niewiele banków to wspiera, natomiast no wspiera to mój bank, czyli Bank Inteligo, w związku z czym mogłem skorzystać właśnie z tej opcji. No właśnie, czy mogłem? Okazuje się, że nie.
6: Po
1: kliknięciu na link z maila mam przycisk generuj certyfikat, czy jakoś podobnie. Następnie mam informację o tym, że będę się zaraz autoryzował poprzez witrynę Moje ID. Jest tam odpowiedni link, klikam sobie w ten link i cytując pana z Seksmisji, Ciemność widzę, ciemność. Nie ma jakiegokolwiek linku do wyboru banku. W żaden sposób nie da się wybrać banku, za pomocą którego chciałbym się zalogować, z którego chciałbym pobrać dane do uwierzytelnienia tego certyfikatu. No niestety to po prostu jest niedostępne. Ja próbowałem wielu rzeczy, kilku też takich, które nie są jakoś tam bardzo oczywiste dla każdego użytkownika, no bo pomyślałem sobie na przykład, że wyłączenie styli może coś da. Może na przykład da coś zmiana przeglądarki. Próbowałem tego na Firefoxie, na Chromie, na Bazilisku, na tych kilku najpopularniejszych przeglądarkach. Próbowałem też tego na przeglądarce mobilnej, czyli na Safari pod iOS-em. Żadna z tych prób nie przyniosła niestety jakichkolwiek efektów. Link był ważny przez 24 godziny. Mogłem próbować, no ale cóż, no niestety nie udało się. Zadzwoniłem sobie na infolinię do Kiru. Poczekałem sobie tam chyba godzinę na to, aż ktoś się odezwie. Przerzucili mnie tam chyba jeszcze w międzyczasie po jakichś 4 albo 5 konsultantach i konsultantkach. No ale w końcu się udało. Okazało się, że państwo w ogóle nie mieli pojęcia, o czym ja do nich mówię. Co to jest program odczytu ekranu i tak dalej, i tak dalej. A zatem też nie mieli jakiejkolwiek świadomości problemów z dostępnością. Natomiast z tego, co wiem i co mi potwierdziła też pani z infolinii, dzwoniąc do mnie następnego dnia, zostało to zgłoszone do działu technicznego. Mają się ze mną kontaktować, natomiast no ja też postaram się trzymać rękę na pulsie i kontaktować się również i z nimi i ich gdzieś tam o to męczyć. Dlatego, że moje ID jest to coś, co w założeniu ma działać w iluś różnych systemach i instytucjach. To ma być taka nasza brama do różnych systemów. Za pomocą banku będziemy się mogli przez to pośrednictwo systemu mojej ID logować w różne miejsca. I teraz w sytuacji, kiedy coś takiego jest niedostępne, to może się okazać, że zamykamy sobie furtkę naprawdę do wielu systemów. Także na to trzeba będzie bardzo uważać i takie systemy pośredniczące, to mogą okazać się niestety wąskim gardłem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju takie różne instytucje, które będą chciały z tego skorzystać. Bo być może nawet generowanie tego certyfikatu później byłoby dostępne. No ale ja nie miałem też okazji się o tym przekonać, a też celowo nie chciałem prosić o pomoc kogoś, bo zaraz ktoś może zapytać, już zresztą takie głosy nawet miałem, a czemu w sobie nie poprosiłeś, żeby ktoś ci kliknął? Ja nie po to chcę wykupić taki certyfikat, żeby ktoś mi musiał w coś klikać. Ja chcę wykupić sobie taki podpis elektroniczny, który, przypomnijmy, jest podpisem kwalifikowanym, więc jest to równoznaczne z naszym fizycznym podpisem, jeżeli chodzi o prawo. I ja chcę z tego móc korzystać niezależnie i samodzielnie, bo po prostu dla mnie będzie to znacznie wygodniejsze niż próbowanie podpisania się gdzieś tam własnoręcznie, co może po prostu mi zdecydowanie nie wyjść.
7: A teraz jest też dobry moment na ewentualne jakieś proszenie o pomoc, że tak powiem, w udostępnieniu tego, bo to się dopiero zaczyna.
1: Dokładnie.
7: Podejrzewam, że takich problemów tu jeszcze będzie ileś różnych, bo to no przecież to zawsze jest tak, że na początku te różne systemy muszą się zmieniać z różnych przyczyn. Więc jeżeli ktoś ze słuchaczy ma dostęp do jakiejś, jakby nie jest tylko osobą sobie taką oprywatną, tylko może mieć dostęp do jakiejś fundacji, do jakiegoś stowarzyszenia, do kogoś, kto jest w stanie gdzieś tam trochę bardziej coś zrobić w naszym imieniu, to też warto, żeby jakaś większa instytucja się tym zainteresowała, która się zajmuje, że tak powiem, naszymi sprawami, bo po prostu i zwyczajnie no taka fundacja czy stowarzyszenie będzie miała głos, z którym będzie się Kir znacznie bardziej liczył niż z głosem prywatnej osoby, która sobie coś tam gada, bo tak.
1: Myślę, że też jest jeszcze jedna metoda, z którą można coś popróbować i zresztą no już poza anteną tak wspominaliśmy, Tomku, że będziesz chciał wykorzystać tę metodę. To jest tak, metoda, która wiąże się z pewnymi kosztami, ale to nie są jakieś takie bardzo wysokie koszty, bo ja powiem szczerze, ja wykupiłem sobie już w dobrej wierze certyfikat, który no, kosztował mnie tam ponad 300 zł. To jest certyfikat na 2 lata, który umożliwiał mi podpisanie bodajże 2000 albo 4000
8: 4000 dokumentów, chyba 2000 dokumentów. Więc no, jak na takiego prywatnego użytkownika, to myślę, że aż nadto. Fizycznie tyle rzeczy nie podpisujemy, a co dopiero elektronicznie. Natomiast jest jeszcze opcja, która do niedawna była nawet opcją darmową. Niestety ona teraz już darmową nie jest. Ona tam kosztuje 15 chyba złotych, czy coś koło tego. No to są jakieś takie pieniądze, nie jakieś bardzo wielkie. A i też będziecie, myślę, w stanie je odzyskać, bo jest opcja tak zwanego certyfikatu jednorazowego, którym można podpisać jeden plik PDF, bo to jest ważne, te certyfikaty służą tylko i wyłącznie do podpisywania elektronicznych dokumentów w formacie PDF. Zatem jeżeli ktoś ma ochotę również spróbować, to można sobie taki jeden certyfikat wykupić i zobaczyć, jak to się zmienia i czy się zmienia, a jeżeli nie, jeżeli jest problem, no to po prostu proponuję, żeby też atakować KIR i informować, że jest problem, że jest ta cała ścieżka podpisywania niedostępna, a nawet i generowania tego certyfikatu, w myśl zasady, że kropla drąży skałę i że ja nie jestem jakimś jednym użytkownikiem, który ma jakąś fanaberię i by chciał, tylko że jest nas po prostu więcej.
7: A ja jeszcze tylko podpowiem, że w aplikacji Edo App można też podpisywać dokumenty PDF. W sumie ciekaw jestem, czym się różni podpis w tej aplikacji Edo App od tego mSzafiru.
6: Może po prostu na mnie jest kwalifikowany.
7: Nie wiem, no Edo App to jest aplikacja, która no, ma nasz dowód osobisty, więc no nie wiem. No, może ktoś wie, może to ktoś coś napisze. Zdaje się, że mamy w ogóle słuchaczy, nawet dwóch słuchaczy.
8: Tak, mamy słuchaczy. Może wpuśćmy pojedynczo. Na dobry początek jest z nami Patryk. Witaj, Patryku.
9: Witam bardzo serdecznie.
8: Słuchamy.
9: Ja chciałem jakby tak kilka spraw poruszyć, które jakby też było pod poprzednimi audycjami. Zacznę od iOS-a 14, w zasadzie od bety, bo ja już od jakichś czasu nawet miałem okazję wcześniej testować tą betę i w zasadzie od funkcji, która w zasadzie mogłaby być fajna i w zasadzie mógłbym tą funkcję testować, ale nie mogę jej testować. Chodzi tutaj o coś, co ma być tak zwanym wirtualnym ekranem, czyli to się nazywa rozpoznawanie ekranu przez VoiceOver. Czyli taki OCR, czy coś takiego, czyli że on VoiceOver by skupiał się na udostępnianiu aplikacji, które byłyby niedostępne.
7: Tak, chyba nawet mówiliśmy o tym w którymś tym przeglądzie.
9: Tak, tylko właśnie jaki jest problem? Ja mam iPhone'a X bez żadnych S-ów, R-ów, Max-ów i tym podobne. Już mamy drugą betę, jest druga beta deweloperska i pierwsza beta publiczna. Nie mam w ustawieniach VoiceOver tego czegoś, co nazywa się rozpoznawanie VoiceOver. Dodam tylko, że na iPhone'ie SE 2, czyli tym najnowszym, jak również na iPhone'ie XR, ta funkcja jest. I ja zupełnie nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie ma tego na iPhone'ie X, no ponieważ iPhone X ma całkiem dobry procesor, zarówno ten taki procesor sam w sobie, jak i procesor graficzny, więc ja podejrzewam, jestem pewien absolutnie tego, że on by coś takiego uciągnął, że spokojnie sobie dałby z czymś takim radę. Po prostu podejrzewam, że jest to zwykły chwyt marketingowy.
6: Tak,
9: że
6: tak też myślę.
9: Specjalnie
6: tak też myślę, dlatego że Apple się wycofuje z X-a i poleca, żeby się przesiadać na te nowsze iPhone'y i tak dalej. Jakby zupełnie prawie go odrzuca i nie wiem, czy pamiętamy wszyscy taką całą właśnie retorykę Apple, że nie, to teraz X tamtego roku, bo to było jakoś tak rok po premierze, to już jest niedobry i w ogóle myślę, że to temu służy. Oczywiście dowodów żadnych nie mam, natomiast jakby idąc zgodnie z retoryką i z tym, co Apple pokazywało, to śmiem twierdzić, że to o to chodzi.
9: No niestety, dlatego takie pytanie moje.
6: Tego nigdy nie było w ogóle w iPhone'ach, nigdy. Zawsze każdy iPhone równa się jakby z tym, że masz wszystko to, co ma każdy inny iPhone.
8: No nie do końca, nie do końca. Nie, było, tak? Nie. No to znaczy, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Wsparcie dla systemu, który jest, i rzeczywiście system iOS na iPhone'ach no, był aktualizowany tam przez ileś lat, natomiast no, nie było też regułą, a nawet bym powiedział, że regułą było właśnie to, że nie wszystko wszyscy użytkownicy dostawali. Natomiast no, iPhone X to nie jest jakiś bardzo stary telefon.
6: No pewnie, to jest aż 2 lata?
8: Więc to mnie trochę dziwi, podejrzewam, że to rzeczywiście może mieć na celu chęć wymuszenie poniekąd aktualizacji, tylko szkoda, że akurat kosztem dostępności. Tak, tak, to szkoda.
9: No jeszcze ktoś próbował mnie jakoś tam pocieszyć, że to jest testowane i że to być może tak jak Microsoft, że to w pewnym momencie się pojawi na starszych telefonach.

0: Ja mam to takie puknięcie w tył telefonu, swoją drogą. Myślałem, że ta opcja będzie fajna, ale mnie denerwowała, bo za każdym razem, jak odkładałem telefon na półkę na przykład, to samo odłożenie na półkę telefonu aktywowało centrum powiadomień, więc to już w ogóle ten. Także nie wiem, co tam rewolucyjnego takiego w tej dostępności by miało być. No więc czego tam nie masz. Natomiast czy ktoś z was testował w ogóle to rozpoznawanie? Bo mój kolega sprawdzał na nowym quizwaniu, na takim tym najnowszym tej apce quizwanie, tej niedostępnej wersji quizwania. No i tam to nie działało. No, ja się zastanawiam, czy to w ogóle może w Polsce to nie działa, w sensie na polskim języku, może na angielskich aplikacjach ktoś z was sprawdzał, jak to się zachowuje, grach może, czy jakiś, jak to tam działa w ogóle, jak to rozpoznaje. Bo ja słyszałem, że to dość kiepsko rozpoznaje, ale to było a propos, ktoś sprawdzał na pierwszej becie, a jak to teraz na tej drugiej jest?
1: No ja się, Patryku, też jakiejś rewelacji nie spodziewam. Ja z góry mówię, nie testowałem, bo iPhone mój jest moim jedynym telefonem, więc na razie podaruję sobie wersję beta. Natomiast ja się też nie spodziewam jakichś nie wiadomo jakich cudów, bo te rozwiązania systemowe, tak samo jak to rozpoznawanie obrazów, które Apple też wprowadziło, no to też jakoś wybitnie to nie działało. Coś to dawało. Natomiast powiem szczerze, rzeczywiście dość fajnie działa rozpoznawanie elementów, elementów interfejsu, czyli przycisków, odgadywanie to, czym dany przycisk może być. To jakoś działa i to rzeczywiście ma niewiele chybionych trafień.
0: Okej, okay, no to tak jeszcze z takich informacji. Mówiliście o programie mClient do poczty. Ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie przetestował. I powiem szczerze, że jest to program, z którym chyba jako użytkownik NVDA, jeżeli będę korzystać z programu NVDA, to się zaprzyjaźnię z nim. A już powiem, dlaczego akurat zaznaczam, że akurat jeżeli będę używać NVDA, bo wkrótce się to może zmienić. Po pierwsze, zaprzyjaźnić się z tym programem mogę dlatego, że bardzo mi przypomina mojego ukochanego Outlooka, a to dlatego, że oczywiście Outlook na PC mówię, ten Outlook, który jest z Office'em, bo ma on sortowanie jakby wiadomości po datach, że na przykład jest drzewo i na przykład jedno drzewo to jest wiadomości tam z dzisiaj. Drugie drzewo to jest na przykład wiadomości z wczoraj, trzecie, potem drzewo następne to są wiadomości z tygodnia i tak można sobie chodzić i on ten program to ma. Ma on jakieś kilka takich dziwnych rzeczy, że na przykład czyta unread, flag, false, coś tam wiadomość, false, coś tam, ale to po prostu jest źle, wynika ze złego przekrasowania okien i to podać będzie poprawione. A dlaczego powiedziałem, że no i w ogóle sam program działa bardzo szybko i błyskawicznie, szybciej niż Outlook, no bo Outlook jest jednak trochę napompowany i duży, ale ja lubię Outlooka, co nie zmienia faktu. Ale dlaczego mówię, że dopóki będę użytkownikiem NVDA, to się z tym programem zaprzyjaźnię? Bo niestety z tego co wiem, autor nie zamierza czynić wsparcia dla żadnych innych czytników ekranu typu JAWS, czy typu, nie wiem, ZDSR, czy tam coś innego. Tylko on skupia się na rozwijaniu programu NVDA, znaczy dla wsparcia dla programu NVDA, co poniekąd jest zrozumiałe.
1: No z drugiej strony, NVDA, Patryku, pytanie, jak to wsparcie będzie realizowane, bo po prostu jeżeli chodzi o zaprojektowanie dostępnego interfejsu, to tak naprawdę zyskać mogą wszyscy, niejako rykoszetem.
0: Oczywiście, tak. Tak. I tak może być. Także niewykluczone, że jak coś się poprawi w dostępności do NVDA, no bo jeszcze nie jest zbyt kolorowo, jeszcze są pewne problemy, to niewykluczone, że jest rzeczywiście tak, jak mówisz.
1: No właśnie, więc spokojnie dajmy szansę. A najważniejsze, że jest wola robienia czegokolwiek z dostępnością.
0: Natomiast no, bardzo mi się podoba to, że przypomina mi Outlooka. Także to jest, no dla mnie jest to po prostu wybawienie, wątkowanie działa super. No świetny program. Mi jako, że używam tak naprawdę jednego konta pocztowego, to mi tak naprawdę wersja darmowa w zupełności wystarcza. Jak będę miał zapotrzebowanie, to jak najbardziej kupię wersję pro, bo uważam, że warto i że fajnie. Poza tym program można sobie zminimalizować, tak jak Outlooka, do zasobnika systemu.

0: podłogowego, więc gdzieś tam nie musi być jego okno na wierzchu wywalone, czego nie można z Thunderbirdem niestety zrobić, dlatego ten program ma u mnie minus, natomiast tutaj jak najbardziej się da. Więc ja dostaję sobie powiadomienia push króciutkie, nawet bo Outlook on wyświetla niestety pół wiadomości w tym powiadomieniu. Tutaj jest bardzo ładne skrócone powiadomienie, od kogo wiadomość i temat. I w zasadzie tyle mi wystarczy. Także naprawdę jestem zadowolony z tego programu. Dzięki, że o nim powiedzieliście, bo zupełnie jak sprawdzałem ten program jakiś pół roku temu czy rok temu, to był niedostępny zupełnie. A tutaj taka jakże miła niespodzianka. Jeszcze chciałem co powiedzieć o grze, o której już tutaj było wspominane, czyli o Sequence Storm, czyli o grze rytmicznej, która ma swoją dostępność i gdzie zresztą jest rozwijana ta dostępność cały czas. Grze rytmicznej, gdzie ścigamy się samochodem do rytmu. Jest podcast w Tyflo Podcaście, zachęcam do odsłuchania. Ale do czego zmierzam? Ostatnio ukazało się DLC, czyli taki dodatek do gry, który po pierwsze dodaje nam tak zwany announcer, czyli taki po prostu jest sobie koleś, który nas jakby dopinguje przy tym wyścigu, jak tam się mówi, że dobrze jedziemy albo że robimy coś źle. No i ten DLC jeszcze dodatkowo dodaje nam dodatkowe misje, plus w misjach takich podstawowych możemy sobie zbierać pieniądze, zbierać banknoty. Działa to tak, że po prostu słyszymy dźwięk banknota, skręcamy po prostu w ten dźwięk i wjeżdżamy po prostu w tego banknota i możemy łatwiej po prostu zdobywać kasę.
1: No to tak, fajnie, że się gra rozwija, bardzo dobrze.
0: Można, oczywiście to jest, DLC jest płatne. Jeżeli ktoś ma na...
1: To już mniej dobrze.
0: Na itch.io kupione. Jeżeli ktoś ma kupione w tym serwisie itch.io, nie przez Steam, no to dostajemy DLC w folderze jako zip. Zip rozpakowujemy i kopiujemy go do folderu DLC i w zasadzie po uruchomieniu już to nam działa. Nawet jeżeli mamy grę kupioną na Steamie, a ktoś nam da DLC po prostu, bo tak na przykład mamy taki kaprys, że ktoś nam da, skopiujemy do folderu odpowiedniego, to też z wersją Steam to zadziała, bo DLC to jest po prostu tylko rozszerzenie i on to przechwyci, także też tak można.
1: Okej, Patryku, okay. No to dzięki w takim
2: coś
1: razie.
2: Coś jeszcze?
0: Myślę, że na razie tyle. Jeżeli mi się coś jeszcze przypomni, to będę pisać z aplikacji Tyflo Radio, której używam.
2: Jasne,
0: nawet.
2: Jasne, zapraszamy.
0: Tak, to dziękuję bardzo.
2: Dobra, dziękujemy.
1: Dzięki,
2: i kogoś jeszcze mieliśmy?
3: Mieliśmy, ale nie wiem, czy ten ktoś jeszcze jest.
1: Już
3: chyba nie.
1: Już sprawdzam, jest. Jest Michał.
3: A jest. To jest po Michał, ja poczytam komentarze, tak, bo trochę przyszło. Zrobiło.
1: Jasne. Witamy cię, Michale.
4: A witam serdecznie. Ja tylko sekundkę ustawię sobie original.
1: Już jest okej. Okay. Jest okej.
4: Okay. Jest okej. Okay. Dobrze. Dzisiaj ogłoszeniowo dzwonię, a mianowicie stowarzyszenie de facto szuka chętnych dalej uczestników na festiwal filmowy. Już jest ponad 60 osób, a pokój ma możliwość aż do 100, także serdecznie zapraszają. Dzisiaj byłem na testach oprogramowania i właśnie pan Jerzy z zarządu, pan Jerzy Myszak przekazuje ten komunikat.
1: Z ciekawości, jakie to jest oprogramowanie?
4: To polega na tym, że oni wysyłają link, którym się logujemy koniecznie w przeglądarce Google Chrome.
1: Ale nie wiesz, jakie to jest oprogramowanie?
5: Big Blue. Brzmi jak Google Big Meet.
1: A, Big Blue Button.
4: Tak, Big Blue Button. Tak.
1: Okay.
4: Dokładnie. I powiem, że dostępność tego oprogramowania jest dobra.
1: Tak, my to testowaliśmy swego czasu z Pawłem.
5: Tak,
1: to...
5: mówiliśmy tu tak, o tym. Było, mają było. Regularne sprawdzanie dostępności, audyty im robią. To jest super.
4: A to się chwali, powiem szczerze. I tak mówię, dzisiaj koniecznie muszę przekazać, bo nawet jeżeli ktoś by też z osób widzących chciał dołączyć do festiwalu, to również zapraszają.
1: O, no to fajnie, że jest taka otwartość.
2: Ja to mówiłam można. Wcześniej właśnie o tym, jak była taka właściwa rekrutacja, więc pewnie przez tego koronawirusa może mniej ludzi się zgłosiło. I jakby stąd ten apel. Dobrze, bardzo dobrze.
4: Tak, bo ja jeszcze dzisiaj się pytałem, czy już ze stowarzyszenia, bo ty, Kasiu, mówiłaś wcześniej a propos, że na razie to chyba tylko ze stowarzyszenia.
2: Tak, bo takie były wymogi.
4: Tak, a teraz już wykraczamy poza stowarzyszenie.
2: No, to warto może przypomnieć, to jest taka inicjatywa coroczna de facto, teraz jest jubileuszowa, chyba dziesiąta.
4: Dziesiąta, tak.
2: I to właśnie są przede wszystkim, znaczy nie, oprócz no to jest generalnie ze sztuką związane, z filmami, z książkami, z teatrem, wszystko jest z audiodeskrypcją, możemy sobie porozmawiać z krytykami filmowymi, aktorami, którzy są zaproszeni. Także taki fajny panel wielodniowy, bo to chyba 10, ile to miało być dni? 10?
6: 9, chyba 7, 8 dni, chyba 8. Od soboty do soboty, że tak powiem, więc.
2: Tak, i należy pamiętać, że to są całe dni. Tam jest dosłownie do północy, z małymi przerwami takimi no kawowo-obiadowymi. Także jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej zapraszamy razem z de facto. Natomiast trzeba wiedzieć o tym, że no, jeśli ktoś pracuje, uczy się, bo to będzie we wrześniu, no to trzeba wziąć urlop.
6: Tak,
2: jakieś wolne. Czy coś jeszcze?
4: Nie, ja już generalnie wszystko, także serdecznie dziękuję i to do dziękujemy miłego również. Usłyszenia.
2: Dziękujemy i poprosimy Tomka, ponieważ mówił, że tutaj jest wysyp.
3: Tak, mamy kilka komentarzy napisanych w aplikacji, zdaje się, w aplikacji, tak? Chyba, że przez stronę też można.
1: W aplikacji albo przez stronę, bo to tak naprawdę wszystko idzie do jednego miejsca.
3: Tak, po pierwsze jeden z użytkowników pyta się, czy w związku z tym, co mówiliśmy tutaj teraz w rozmowie z Patrykiem, czy w związku z tym opłaca się najbardziej instalować betę iOS-a od iPhone'a XR w górę? No, trudno powiedzieć, bo beta to beta. Nie wiadomo co, w której becie się zmieni i kiedy. Więc z tym, czy opłaca się, czy nie opłaca się instalować betę, to jest w ogóle no, sprawa
1: ujmy to
3: dość
1: tak,
3: komplikowana.
1: Zresztą
2: sam Michał mówił tak.
1: Ujmy to
2: chwilę,
1: tak,
2: znaczy,
1: słuchajcie,
2: niedawno.
1: Bety nigdy nie opłaca się instalować.
2: No właśnie.
1: Nie opłaca się. To jest wersja testowa.
3: Tak, na urządzeniu, na którym pracujemy sobie
2: takim
3: codziennie, bo
2: właściwym, tak.
3: Nigdy nie wiadomo, co się zepsuje, a zepsuć może się wszystko.
1: Dokładnie. I też
3: dokładnie
1: na przykład,
3: wszystko.
1: Słuchajcie, tu jedna bardzo ważna uwaga i bardzo ważna rzecz, bo naszemu znajomemu po zainstalowaniu którejś tam bety iOS-a nagle przestała działać aplikacja bankowa.
2: No właśnie.
1: I to co prawda nie była aplikacja polska, tylko aplikacja zagraniczna, ale też nie wiadomo, czy na przykład jakaś aplikacja bankowa z jakiegoś powodu nie zacznie się czepiać tego, że jest wersja beta i na przykład nie zidentyfikuje tej wersji beta jako jailbreak. A aplikacje bankowe zarówno Roota, jak i Jailbreaka po prostu nie lubią. Więc naprawdę z betami ostrożnie. Jeżeli macie jeden telefon, który jest waszym głównym telefonem, to parę razy się radzę zastanowić nad tym, czy w ogóle jest sens tę wersję beta instalować. Moim zdaniem na głównym telefonie nie ma sensu.
6: Ja mam na iPhone 8 Plus, jakby coś wszystko mi dobrze działa, więc to też, jeżeli chodzi o starsze telefony, to u mnie wszystko działa na razie bez użytku.
3: W ogóle, jeżeli chodzi o wszelkie bety programów, jakichkolwiek, nie wiem, ileś osób ma NVDA w wersji alfa, na produkcyjnych maszynach, co też jest bardzo ryzykowne, bo oczywiście no, NVA Access generalnie stara się nie robić wersji błędnych, ale zdarzyło się raz czy dwa, że wersje alfa programu NVDA dość mocno psuły komputer użytkownika, na którym były zainstalowane. To się zdarzyło kilka razy chyba w karierze programu, ale było coś takiego i generalnie rzecz biorąc używanie bety jest bardzo mocno, no to na co trzeba bardzo uważać, także no to tak, no właśnie. Jeszcze ten sam użytkownik pyta, znaczy prosi, żebyśmy przypomnieli, co to był za program do poczty, o którym rozmawialiśmy teraz. Chyba z Patrykiem.
1: Tak, to był M-Client. Mówiliśmy o nim, konkretnie ja zachęcałem do tego, żeby dać mu szansę. W poprzednim Tyflo-przeglądzie w komentarzu jest link.
3: Grzegorz Turek jeszcze. Jeżeli chodzi o te podpisy, to do ciebie, Michał, spróbuj może tej usługi http://authentic.com.
1: Dzięki,
3: o tym
1: Grzegorzu.
3: Chyba też mówiliśmy w
1: Zobaczę,
3: tym przeglądzie. To też ma być jakiś taki... Jakaś taka forma opisu. No i Mikołaj Hołysz ma taki dłuższy komentarz wieści z frontu konferencji NFB.
1: Tak, bo Mikołaj dziś jest tam. Myślę, że można od razu, żeby nam to gdzieś nie zaginęło.
3: To ja tu sobie troszeczkę przygłośnię, żeby dobrze słyszeć. Teraz mogę czytać. Konferencja to taka amerykańska recha, tylko sporo, sporo większa. Normalnie słynąca z wielu spotkań z niewidomymi i ekscesów wszelkiego rodzaju. W tym roku odbywa się wirtualnie i na Zoomie, więc jest bardzo oficjalnie. Dołączyć może każdy za darmo z całego świata. Ja jestem... Ogólnie jest spora dezorientacja i ludzie nie ogarniają Zooma. Słychać screenreadery, prezenterów, swoich głośników i ludzi gadających ze swoimi partnerami, którzy nie potrafią się wyciszyć. Teraz jest już nieco lepiej, bo się chyba nauczyli wreszcie używać wycisz wszystkich.
5: Zdarza się na webinariach też. To już mogę potwierdzić, że już mi się zdarzyło kiedyś słyszeć, jak komuś się przypadkowo włącza dźwięk i lecą odgłosy, więc to warto zawsze uważać. Pierwsza rzecz, jaką sprawdzam po wejściu na Zooma, czy jestem wyciszony. Ze swojej strony administratorzy mogą też wyciszać chyba.
2: Tak.
1: Chyba oczywiście tak. Mogą kontrolować. Tak, oczywiście. Można to ustawić nawet, żeby każdy na starcie był wyciszony.
3: Był wyciszony i trzeba się odciszyć.
1: Tak, albo w ogóle jest opcja, żeby można było się samemu odciszać, ale można to wyłączyć i wtedy tylko administrator może odciszać, co tak naprawdę w przypadku wszelkiego rodzaju większych spotkań jest moim zdaniem jedyną rozsądną opcją.
2: Tylko wiesz, jeżeli tak, to brakuje wtedy podnieść rękę.
1: Ale przecież jest.
2: A jest podnieś rękę.
1: Oczywiście.
2: A to nie wiedziałam.
5: Alt Y na komputerze,
3: dobra,
5: a na telefonie...
3: czytamy dalej, bo to jest początek. Znaczy początek, no. Dziś dużo sesji technologicznych, czyli bardzo ciekawych z polskiej perspektywy. Nie na wszystkich byłem, bo dużo się odbywało naraz. Z takich ciekawostek, co znalazłem. Sync AI zwiększa pole widzenia. Na razie w trybie produktu testują, jak to wpłynie na inne. Będzie też dostępne dla słabowidzących. Myślę nad Androidem. Rozumiem, że potrzebny, ale nic nie obiecują na razie, bo mały team. Co do Sunscape, tak. Nie ma w App Store w innych krajach, bo nie do wszystkich są dobre dane map. Poza tym oni zawsze patrzą na prawa, regulacje w danym kraju, zanim coś wprowadzą, żeby nie było problemów. Dlatego to tyle trwa. Google wprowadza spore usprawnienia w trybie Braille Mode w dokumentach Google. Możliwości już prawie takie same jak tryb zwykły. Zdecydowanie warto się przyłożyć chyba albo przejąć, bo działa w sposób zdecydowanie, wiesz co, bo jest przyjąć żyć. To... No. Podziała w sposób zdecydowanie bardziej normalny i taki, jakiego oczekujemy od screenera. To znaczy szybka nawigacja, na przykład po obrazkach działa, jak ma działać. Echo klawiatury, jak i monitory brajlowskie też, a tego nie można powiedzieć o trybie zwykłym. Chrome eksportuje PDF-y stron, będzie to robił dostępnie, znaczy będą nagłówki, listy, tabele, etc. Do tego będą automatyczne etykiety obrazów zaetykietowane, ale z głupimi etykietami typu foto 123 JPG. APH oficjalnie wprowadzi jakieś linijki, ponoć coś z klawiaturą QWERTY, ponoć z jakimś Wi-Fi i serwisami do książek, ale na razie wiele więcej nie wiem.
5: Czyli te Mantisy, to już chyba było.
3: Nie było na tej sesji. I tyle na razie od Mikołaja. Mamy komentarze.
2: Sporo rzeczywiście.
3: Ale chyba tyle.
2: Jeżeli myślą państwo, że przejdziemy do tematów z dzisiejszej audycji, to nie, jeszcze nie. Bo z poprzedniej audycji, jednej z poprzednich, mówiliśmy o tym, że SkyCash aktualizuje swoją aplikację i była taka obawa słuszna, bo to kiedyś się wydarzyło, była obawa, że przestanie nam działać aplikacja i przestanie być dostępna. Ale Piotr Malicki sprawdzał i ma dobre wieści.
6: Tak, bo tydzień temu Robert mówił właśnie, że nie można wejść w bilety kupione. No i ja sprawdziłem u siebie, kupiłem ostatnio 4 bilety, wszystko przeszło bez problemu. Wyglądało to identycznie jak poprzednio, więc nic się nie zmieniło. I później, gdy wszedłem w ten MyLabel, tam PKP Intercity, w bilety, normalnie weszło tak, jak wcześniej to działało wszystko, więc nie wiem, czego to jest kwestia. Być może tego, że ja mam najnowszą beta iOS 14, może tutaj jakoś to lepiej działa, ale normalnie wchodzę w bilety, mam godziny biletów i w każdą godzinę wejdę, mam szczegóły do biletów i kod QR do zeskanowania dla konduktora, więc wszystko działa tak, jak działało poprzednio, więc nie wiem, od czego tutaj zależy, ale u mnie wszystko działa, więc...
5: To ja może trochę wyjaśnię, jak to wygląda na Androidzie i chyba dojdziemy do tego, w czym jest problem. Mhm. Bo na Androidzie interfejs jest, mam wrażenie, bliźniaczo podobny, czyli oni obiecywali, że będą kafelki na głównym ekranie, no i są. I przez to, że są kafelki, to się potraciły etykiety. I te etykiety są teraz takie od czapy właśnie, że mine.pintercity.coś tam na przykład. I no, jak ktoś się domyśli i komuś się chce, to się domyśli, o co w tym chodzi i sobie to wejdzie. Natomiast u dołu są 4 zakładki, które w ogóle nie mają etykiet. One na iOSie są w ogóle pomijane przez VoiceOver i to jest ten problem, który był zgłaszany. Natomiast na Androidzie je widać, ale nie mają etykiet. I jedną z tych zakładek, bo jedną jest oczywiście ekran główny, ten, który się ładuje na początku. Drugą są właśnie bilety i mam wrażenie, że to jest ta nowa zakładka, którą też zapowiadali, że prosto z ekranu głównego można przejść do biletów. I tu nie chciałbym nabujać, ale zdaje się, że to jest taka zunifikowana zakładka, gdzie będziemy mieli dostęp do biletów PKP, PKS, jakiejś komunikacji miejskiej i wszystkiego naraz, żeby szybko, jak nam to jest potrzebne, wyjąć telefon, włączyć SkyCash, kliknąć jeden przycisk i pokaże się ten bilet, który jest nam teraz aktualnie potrzebny. I to jest na VoiceOverze zdaje się niedostępne, bo nie ma tych zakładek u dołu, ich nie widać. Natomiast na Androidzie jest tak też, jak mówisz, że jeżeli wejdę w PKP konkretnie, to dalej widzę już stary interfejs podzielony na zakładki, wyszukiwanie połączeń, kontrola biletów i tak dalej. Natomiast to, co jest niedostępne, to jest sprawdzanie biletów na ekranie głównym jako zakładka. Na Androidzie dostępne to jest, tylko bez etykiety. W sensie, no, da się do tego dotrzeć, fokus na tym ląduje, można kliknąć. Tylko trzeba pamiętać, która to zakładka. Bo tak samo jest uniwersalny planer podróży, którego jeszcze nie testowałem, natomiast jest i można rzeczywiście wyszukać połączenia od A do B i się zapoznać z tym, jakie są możliwości aktualnie oferowane przez SkyCash, więc to idzie chyba w tą stronę takiej unifikacji, żeby nie trzeba było szukać w PKS-ach osobno, w PKP osobno, zarówno połączeń, jak i biletów. Tylko z głównego ekranu prosto planujemy podróż i z głównego ekranu prosto sprawdzamy bilety. No i tu by się mogli rzeczywiście postarać i te zakładki u dołu zaetykietować. Może na iOSie jest jeszcze inaczej, natomiast ja tak to widzę z perspektywy Androida, a mam wrażenie, że te interfejsy są dość podobne.
7: To znaczy, dobrze mówisz, natomiast na iOSie jest tak, że je widać, te zakładki. Znaczy, widząca osoba to widzi i VoiceOver robi ping, ping, ping, ping. Także to tam... że tak powiem, tak? Bo w końcu, że tak powiem, grupowicze z grupy Komanda doszli, natomiast jest to w wersji iOS-a stabilnej, podkreślam stabilnej, bo rozmawialiście o tym, że jeżeli mamy telefon produkcyjny w wersji beta, wersję beta nie warto się bawić. I teraz no, mamy ten problem, tak? Czyli SkyCache w wersji stabilnej, który nie działa dokładnie tak jak trzeba, i w wersji, wersji beta, czyli tej niestabilnej, działa tak jak trzeba. Więc no, cóż.
1: Odliczny kompromis, coś za coś.
7: Tak, natomiast dla mnie rzeczywiście, powiem szczerze, to jest niedostępne, bo na razie mamy 13.5.1 i no, to jest stabilne i, no i tego raczej się należy trzymać. No bety są betami.
5: Ale przez PKP też nie dotrzesz do tych biletów? Jeżeli klikniesz na PKP na głównym ekranie i wejdziesz sobie w zakładkę, tak jak dawniej się wchodziło, to też nie działa?
7: Ponoć nie, ja nie mam tej aplikacji, mówię od razu, według ludzi, którzy to testowali, bo gorąca dyskusja była na ten temat. Jedynym sposobem jest właśnie wejście w tryb nie przeszkadzać, nie, w tryb samolotowy, i wtedy aplikacja się pluje, że nie ma połączenia z serwerem i nagle pokazuje się zakładka bilety offline. I wtedy można wejść już i tam sobie wszystko ogarnąć.
6: No to u mnie to działa, no przynajmniej jest przez PKP Intercity, tak? Na tej głównej stronie to nie sprawdzałem, ale pewnie sądzę, że nie, więc... Co ciekawe, że to kwestia AES-ów jest.
2: To teraz Michała tutaj zaprosimy, bo on nam opowie o Sound RTS.
1: To będzie bardzo krótka informacja. Sound RTS, czyli gra strategiczna, w której to budujemy sobie państwo, jakąś tam osadę, ulepszamy to, możemy toczyć walki i tak dalej, i tak dalej. Gra no, już od wielu lat tak naprawdę rozwijana, bo ja ją pamiętam jeszcze chyba z 2000...
5: Był chyba nawet.
1: Tak, jeden z pierwszych tyflopodcastów.
5: Grało się w to kiedyś.
1: No, grało się w to. Tak jest. I okazuje się, że można będzie sobie pograć znowu. Zostało kilka rzeczy ulepszonych. Między innymi teraz Sound RTS domyślnie będzie do nas mówić komunikatami kierowanymi do czytnika ekranu. Bo tam, jak dobrze pamiętam, no to były sample wgrane albo jakoś...
5: Które ja też spolszczałem.
1: Tak.
5: To była jedna z moich pierwszych robótek, jak chodzi o spolszczanie, i chyba jedyna gra, jaką kiedykolwiek przetłumaczyłem, więc też są wspomnienia z generowaniem sampli plikiem BAT.
1: A teraz będzie można po prostu komunikować się bezpośrednio, gra będzie się komunikowała bezpośrednio z czytnikiem ekranu, więc no myślę, że łatwiej, nawet i w przypadku chociażby jakichś spolszczeń to też będzie prościej, bo nie trzeba będzie tam generować tej syntezy, tylko po prostu wystarczyło przeedytować jakiś tam plik z polonizacją tej gry. Natomiast no, gra się, jak widać, rozwija, też jakieś usprawnienia w dziedzinie mechaniki zostały dodane, więc może bez jakichś rewolucji, ale na pewno ewolucja jest. Jeżeli ktoś zatem ma sentyment do Sound RTS albo nie grał być może nigdy, a chciałby spróbować, no to zapraszamy. Link będzie w komentarzu bezpośrednio do pliku zip z grą, którą można sobie pobrać, uruchomić, no i spróbować zbudować swoje mini państwo, a może nie takie mini.
5: Ja też widziałem, że tych zmian tam jest troszkę więcej, bo ciekawa rzecz jest taka, że rozwój gry jakoś się tak dynamicznie wznowił pod koniec roku 2018, początek 2019, czyli tak z rok temu, półtora roku. I tam podochodziło trochę ciekawych rzeczy, na przykład można użyć jakiegoś takiego jakby zooma i sobie wejść jakby w konkretny budynek, jakby... Bo mapa w Sound RTS-ie, jak pamiętamy, była podzielona na takie kwadraty, taka szachownica.
1: Tak jest. Chodziło i, były, i tam były różne albo, obiekty po prostu.
5: Tak, albo było puste pole, albo była jakaś łąka, albo jakaś tam woda, albo nasze terytorium, albo wroga, albo coś wybudowane nasze. No i się szpiegowało trochę, tam chodziło się na przeszpiegi do wroga i tak dalej. Natomiast teraz tam można jakoś bardziej chyba sobie przybliżyć konkretny obiekt. Można sobie przestudiować kondygnację, zdaje się nawet. Są nowe tekstury, bo jest i las, i jakieś tam jeszcze inne, i jest nawet jakiś prosty kreatorek map. No więc tam ruszyło to z kopyta i jest to troszkę bardziej rozbudowane.
1: Fajnie, fajnie, bo rzeczywiście no Sound RTS jest to ciekawa gra. Ja pamiętam, ja w to naprawdę grałem dość dużo swego czasu.
2: O Emmie teraz będziemy mówić. Pamiętajmy o tym, że powstał podcast Jak zainstalować Emmę. On jest bardzo przydatny, ale też powstał artykuł o tym właśnie, o Emmie na iOS-a i o tym Piotrek.
6: Tak, tak. To jest artykuł mego autorstwa. Napisałem tam kilka słów i właśnie do czego ona służy, tak podstawowo, że tak powiem, jakie możemy zainstalować. Więc jeżeli ktoś by chciał sobie jeszcze doczytać o tej asystence kilka słów, zobaczyć po prostu tak podstawowo napisane, jak ją zainstalować, to może sobie to taki artykuł przeczytać na blogu saccessibility.pl. I może sobie przeczytać właśnie ten artykuł, on jest bodajże tylko pierwszy w aktualnościach i zobaczyć właśnie jeszcze, jak to tam jest opisane, jeżeli ktoś by wolał na przykład wersji tekstowej. Zapraszam też na tą stronę, bo w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy tam będą też inne artykuły mojego autorstwa związane z technologią i ich dostępnością, więc można wchodzić na saccessibility.pl. Link do artykułu też będzie w komentarzu, więc każdy będzie mógł sobie kliknąć, wejść i na przykład dodać stronę tą do zakładek, ten blok S-Accessibility. Zapraszam.
2: Brawo, brawo. Trzymamy kciuki w takim razie.
6: Dzięki.
2: Za rozwój. I co? I teraz poszukujemy zdjęć. Takich zdjęć, które oddają naszą codzienność osób niewidomych podczas nauki i pracy i o tym Paweł.
5: Owszem, no bo jest pewien problem. Problem polega na tym, że chcielibyśmy przedstawić osobom, które tematyki nie rozumieją, dlaczego to jest ważne, ta cała dostępność, dlaczego chcielibyśmy tą wprowadzić, dlaczego uważamy, że warto o nią walczyć, dlaczego to jest teraz taki gorący temat. No a nic tak nie przemawia do publiki jak zdjęcia i przykłady, no naprawdę wizualne, pokazujące, komu to pomaga i w jaki sposób. No i jest problem, bo można szukać takich zdjęć. Najczęściej jak poszukujemy zdjęć do naszych prezentacji, no to korzysta się z jakichś stron takich, z których zdjęcia możemy wziąć sobie za darmo, nie musząc prosić nikogo o zgodę, o prawa autorskie i nie musząc się potem bać o to, że ktoś nam coś za to zrobi. Więc się korzysta z Wikimedia Commons, więc się korzysta z Pixabay chyba też, z różnego rodzaju stron, nie wiem czy też zdjęcia, Google też indeksują różne strony, aczkolwiek tam potem już nie wiadomo jak jest z licencją takiego zdjęcia. No i jest problem, bo bardzo ciężko jest znaleźć zdjęcie osób niepełnosprawnych, które korzystałyby z technologii wspomagających i zdjęć zrobionych w ten sposób, że jakby przedmiotem tego zdjęcia jest rzeczywiście praca wykonywana przez te osoby. Jest sporo zdjęć dla przykładu osób niewidomych, korzystających z różnych rzeczy i będących sobie w pracy z psem przewodnikiem. Tylko zdjęcie jest wykonane w taki sposób, że uwagę przyciąga zazwyczaj pies przewodnik. No i wtedy wszystko skupiają się na tym psie, że no fajnie, że tam niewidomy może sobie ze swoim zwierzątkiem przyjść do pracy, bo jest to ciekawe. Natomiast nadal nie wiadomo, w jaki sposób ta praca jest wykonywana, co to za praca, co można by usprawnić w tej pracy po stronie technologii i tak dalej, i tak dalej. Więc jedna z kanadyjskich ekspertek dostępności, pani Karen McCall, w ramach swojej firmy, powiedzmy swojej działalności, Karen Communication, zaproponowała swego rodzaju wyzwanie dla wszystkich, do których to dotrze, żeby znaleźć jakieś nasze zdjęcia osób nie tylko niewidomych, ale no my tu nadajemy dla osób niewidomych głównie, więc was słyszą. Jak pracujecie, jak studiujecie, jakiekolwiek zdjęcia w działaniu, gdzie użyta jest technologia wspomagająca, jakieś monitory brajlowskie, komputer z włączonym czytnikiem, czyli pewnie wy w słuchawkach na uszach, jakiś smartfon, jakieś, nie wiem, urządzenia specjalistyczne, z których możecie korzystać i tak dalej. Zdjęcia, co do których jesteście pewni, że chcielibyście je wydać do domeny publicznej. I wrzućcie te zdjęcia gdziekolwiek, gdzie takie zdjęcia można łatwo znaleźć. Ja już patrzyłem, można na Wikimedia Commons na przykład. Jest to jedna z inicjatyw Wikipedii, właśnie polegająca na zbieraniu do domeny wolnej multimediów różnego rodzaju, materiałów wideo, audio. No i dzięki temu będzie taka opcja, że jak ktoś kiedyś będzie chciał lobbować za dostępnością i będzie chciał swoje słowa podeprzeć prezentacją multimedialną, to znajdzie jakiś materiał fotograficzny, żeby taką przykładową osobę niewidomą tam wstawić i uwiarygodnić swoje argumenty. Wyzwanie zakłada, że do września wrzucimy do 500 takich zdjęć i że zaczną one wyskakiwać w Google, kiedy będziemy szukać zdjęć albo właśnie w tych wyszukiwarkach. Lub do 1000 zdjęć oraz do 1000 zdjęć do końca roku. No więc wyzwanie jest, czas leci. Jeżeli macie jakieś swoje zdjęcia i chcielibyście z nimi podzielić, to są miejsca, gdzie można to zrobić. No i w ten sposób na pewno się przyczynicie do tego, że będą powstawały ciekawsze prezentacje, a kto wie, co za tym może i pójdzie.
2: Pamiętajcie o tym, z tego, co tak mi się teraz nasuwa i z tego, co kojarzę, żeby pisać, mimo że to jest Creative Commons, żeby pisać, czyje to jest zdjęcie, kto jest autorem. Ponieważ nawet jeżeli jest to Creative Commons, to osoba, która posługuje się takim zdjęciem, ma obowiązek wpisać autora, żeby wywiązać się właśnie też z tego, że to jest Creative Commons.
1: To znaczy są różne licencje Creative Commons i też trzeba uważnie sprawdzać, jaka licencja jest przypisana do danego zdjęcia, bo to wtedy zależy, co my możemy z nim zrobić, czy my możemy go tylko użyć, czy na przykład tworzyć tak zwane dzieła zależne na jego podstawie, więc...
2: Czyli prezentacje na przykład, tak? Nie ze wszystkich zdjęć, które są Creative Commons.
1: Właśnie nie wiem, czy dzieło zależne to nie jest na przykład jakaś przeróbka bardziej niż wklejenie samego zdjęcia w prezentację.
5: Tak, tak, tak. Remake, show,
1: to jest bardziej dzieło zależne. Tak samo jak w przypadku audio dzieło zależne, no to na przykład jakieś remiksy, tak, są. I tu trzeba na to sprawdzać i na to zwracać uwagę. Na pewno jeżeli zdjęcie jest w domenie publicznej, no to wtedy jest sprawa jasna, tak? My nawet nie musimy tam za bardzo przejmować się podpisem. Natomiast licencje Creative Commons, na to trzeba zwracać uwagę, bo na przykład są takie licencje, które pozwalają nam na wykorzystanie komercyjne danego zdjęcia, są takie, które nie pozwalają i to już po prostu trzeba uważnie sprawdzać, na co dana licencja Creative Commons pozwala.
7: Natomiast słuchajcie, ja tak się zastanawiam, bo to, co Paweł zreferował, chyba do mnie dotarło, ale nie do końca, bo powiem sobie szczerze, takie zdjęcie zrobić, nie wiem, jakoś udokumentować, no bo powiedzmy sobie szczerze, człowiek ze słuchawkami na uszach, no to mnóstwo jest ludzi ze słuchawkami na uszach, a to, że niewidomy nawet ze słuchawkami na uszach i piszący na klawiaturze,
1: ale
7: no to
1: na przykład,
7: też jakoś...
1: Robercie, ale człowiek jakoś... ze słuchawkami na uszach i z linijką braille'owską przed sobą, no to już jest...
7: już z linijką braille'owską, to już jest troszeczkę co innego, jeśli
5: ja tak rzuciłem z tymi słuchawkami, bo nie przyszło mi inaczej do głowy, jak można, powiedzmy, zaznaczyć, że jest to osoba niewidoma korzystająca z czytnika. Wiele osób tak korzysta. Zdaje się, że jest gdzieś tam parę takich zdjęć moich, bo ostatnio sam szukałem, gdzie jest na tyle duże zbliżenie, że no widać, że z moimi oczami jest coś nie w porządku, ale widać też moją pracę na komputerze. Moje ręce spoczywają na klawiaturze, u boku laptopa jest podpięty iPhone i się ładuje, więc jakby te najważniejsze charakterystyki są zachowane. Więc tu bardziej chodziło
7: mi
5: o to,
7: ja bym tu polemizował, proszę ciebie. I rzeczywiście, jeśli by był monitor brajlowski i twoje ręce na monitorze i to by się tam wyświetlało, to tak. Natomiast nawet jeśli jesteś ty i widać, że coś jest z oczami, to no, masz prawo stukać w klawiaturę, coś tam robić i mieć słuchawki na uszach.
3: Ale no zdjęcie i tak nigdy nie pokaże, tak, to jest realna praca, a to jest fake.
7: No właśnie, no tak mi się wydaje. Natomiast, to jest bardzo
3: trudne. Natomiast tu trochę nie o to chodzi. Podejrzewam, że po prostu chodzi o materiał do ewentualnych różnego rodzaju artykułów, jakichś, tak ja to rozumiem. To ma być po prostu baza zdjęć, które potem będzie można wykorzystać w różnych rzeczach. Typu, że na przykład ktoś pisze...
5: Stokowy niewidomy, to jeden kolega opowiadał ostatnio historię.
3: Typu na przykład ktoś pisze, nie wiem, jakiś artykuł typu, no niewidomi teraz pracują w radiu i trzeba zrobić zdjęcie, znaleźć jakiegoś niewidomego przy mikserze. No to takich zdjęć nie ma ich. To mam wrażenie, że tu bardziej o to chodzi.
5: Prezentacji, tak. Więc to może być naprawdę jakakolwiek praca na komputerze, żeby pokazać, że jakby taki życiowy przypadek kogoś, kto będzie potrzebował dostępności. Więc...
3: Bo pamiętajcie o dość ważnej rzeczy, że dla widzących artykuł, nawet niech to będzie artykuł popularno-naukowy, bez zdjęć nie nadaje się do czytania. To do tego stopnia, że mamy, powiedzmy, artykuł, że no w tym miesiącu stopy procentowe podniosły się o 0, coś
1: musi
3: tam.
1: Musi być wykres.
3: To z reguły tam jest jakiś rysuneczek, banknota albo jakiś wykresik albo coś tego typu. Także my to sobie nie zdajemy sprawy, podejrzewam. Ja też sobie nie zdaję sprawy bardzo często, ile tego jest. Ale jak zaczynam gdzieś przeglądać i jak zaczynam przeglądać artykuły, w których są teksty alternatywne przy zdjęciach, to tego jest dużo. I przy każdym artykule, o czymkolwiek on by nie był, coś zawsze i wszędzie jest.
1: Poza tym jeszcze jedna rzecz, tak a propos tych zdjęć, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że my nie wszyscy jesteśmy tak do końca anonimowi. I na przykład tak jak Tomek podał ten przykład, powiedzmy, niewidomego w radiu, no to rzeczywiście będzie gdzieś tam, powiedzmy sobie, jakiś człowiek siedzący przy mikserze, na pierwszy rzut oka może to nie być skojarzone, że on nie widzi, no bo nie będzie tego widać wprost. Natomiast zawsze można zrobić podpis, że to jest ta i ta konkretna osoba i że jest to rzeczywiście realny, niewidomy, powiedzmy, prezenter, który prowadzi swoją audycję tu i tu, żeby po prostu pod tym zdjęciem
5: tak,
1: pojawił się odpowiedni
5: podpis. Tak,
1: tylko
5: tu mówimy o sytuacji, w której piszemy artykuł o konkretnej osobie.
1: Nie, Pawle, nie do końca, bo możesz nawet ogólną prezentację zilustrować konkretnym przykładem.
5: Znaczy, no tak, to jest to podejście persona, nie?
1: Tak,
5: tworzy
1: dokładnie,
5: się persony w
1: dokładnie.
5: Dostępności, że tam ja jestem Paweł, jestem niewidomy.
1: Wiesz co, nawet nie o to mi chodziło. Chodziło mi po prostu o to, że jakby ozdabiasz prezentację na dany temat konkretnym wizerunkiem, konkretnym przykładem, że rzeciwiście coś takiego ma miejsce, tak? Oczywiście
2: to
1: wiadomo, że...
2: prezentacji no. ma oprócz
5: tak, tak.
2: zdjęcia tekstu.
1: O to mi chodziło.
5: Jasne, tylko że teraz przy takim założeniu tego wyzwania, no to zostanie poniekąd zanonimizowane, bo ciężko będzie dojść do tego, kto jest na zdjęciu, jeżeli to zupełnie obca osoba sobie zrobi prezentację i skorzysta z takiego materiału w domenie publicznej, no to znajdzie sobie jakieś zdjęcie jakiegoś niewidomego i ciężko będzie powiedzieć, co ta osoba robi, kim jest i
1: zawsze można,
5: personę,
1: zawsze zdjęcia można podpisać.
2: Opisać.
5: No tak, jasne.
3: A tak a propos opisywania zdjęć, mamy komentarz. Taka mała drobnostka na Facebooku na Androida, po dodaniu zdjęcia, następnie wejściu w niego i następnie wejściu więcej opcji lub stuknięciu dwukrotnym z przytrzymaniem, jest opcja dodania opisu alternatywnego dla screenreaderów.
2: O, super. No, to jest fajne, bo mi się zdarza, że ja mam bardzo mało zdjęć, ale jeśli już mam, to zdarza mi się, że ja właśnie opisuję... bo mam też dużo znajomych niewidomych, więc ja po prostu zdjęcie opisuję i ono zabiera jakby tą część na poście, jakby, bo wiecie o co chodzi, że ja wtedy mniej mam miejsca.
1: No tak, bo wstawiasz opis w treść posta zamiast po prostu w miejsce rzeczywiście do tego przeznaczone. Ale to jest, smutna jest taka prawda na Facebooku, dobrze, że to jakoś zaczyna się powolutku zmieniać, ale smutne jest to, że nie w każdym miejscu my mamy łatwy dostęp do tego, żeby ten alternatywny opis do zdjęcia dodać. To jest tak bardzo ukryte, że czasem naprawdę albo w niektórych wersjach Facebooka tego po prostu nie ma. Na przykład udostępnianie zdjęcia na stronie w poście, powiedzmy. Jeżeli jesteśmy administratorem jakiejś strony i udostępniamy zdjęcie chociażby z tej strony touch.facebook.com, to tam na przykład ja nie znalazłem, powiem szczerze, opcji do tego, żeby wprowadzić opis do zdjęcia, który udostępniamy. Mhm. I to, z tego co wiem, nie jest jedyne miejsce, w którym jest to problematyczne. To jest niestety ta niekonsekwencja Facebooka w tworzeniu interfejsów.
5: Tak, zdaje się, że grupy na przykład, jak się wrzuca zdjęcie na grupy, na przykład nawet te typu kupię, sprzedam, te ogłoszeniowe albo ogólnie na grupy, to tam jest też jakiś problem, że jakby do posta możemy dołączyć i ta opcja jest, jak dołączamy do posta na grupie, to tam tej opcji chyba nie ma albo nie zawsze się pokazuje.
2: No to teraz proszę wytężyć uszy, tadam, tadam, będzie kontrowersja. Jedziemy, proszę państwa, nie będzie już ulgi na komputer dla osób niepełnosprawnych. I tak. Tą nowość przyniósł nam Piotr.
6: Niestety fiskus zmienił zdanie w rozliczaniu dochodu osób niepełnosprawnych. Mówimy oczywiście o rozliczaniu PIT corocznym.
2: Ach, widzisz.
6: Więc niestety fiskus uznał, że laptop nie jest sprzętem indywidualnym niezbędnym w rehabilitacji osób niepełnosprawnych i w związku z tym nie będzie go można odliczać od dochodów w PIT-cie. No niedobrze, ta druga połowa roku się zaczęła trochę dla nas, bo najpierw zwiększony VAT na urządzenia braille'owskie, a teraz właśnie niemożność odliczenia właśnie tych zakupu laptopów w PIT-cie. No fiskus tak postanowił, zobaczymy, czy to jakoś zostanie zmienione, czy ktoś tutaj zaprotestuje, ale no tak druga połowa roku niedobrze się trochę zaczęła dla nas.
7: Powiem tak, ja pierwszy Proszę. Raz się spotykam z tym, że można laptopa było odliczać od podatku. Mi tłumaczono to tak, że nie mogę tego odliczyć, ponieważ z laptopa może korzystać każdy człowiek, bez względu na to, czy jest niepełnosprawny, czy pełnosprawny, tak jak z odkurzacza. A sprzęt rehabilitacyjny jest sprzętem rehabilitacyjnym, więc ze zdziwieniem, znaczy ja z początku myślałem, że chodzi o aktywny samorząd i że tam zlikwidowano dofinansowanie. Natomiast
2: dlatego chciałam właśnie uściślić i powiedzieć nie chodzi o PFRON i o aktywny samorząd.
6: Tak, ja rozliczałem laptopa, więc że tak powiem, to co jeszcze dodam, zależało to po prostu od interpretacji po prostu danego urzędu, więc mi się udało.
7: No więc właśnie, czyli to zależało od interpretacji danego urzędu w danym mieście, czy w danym powiecie, więc nie każdy mógł sobie rozliczyć i moim zdaniem, no to, że tak powiem...
1: A teraz nikt nie znaczy, może.
7: Tak, teraz nikt nie może, ale prawdę mówiąc mnie to troszeczkę nie dziwi, no bo powiedzmy sobie szczerze, laptopa może tak jak i odkurzacza używać każdy człowiek, tak? To nie jest jakiś sprzęt, nie wiem, specjalnego użytku. Ja wiem, że niepełnosprawni mogą powiedzieć, że to jest ich okno na świat i tak dalej, co
2: no,
7: też jest prawdą,
2: sposób,
7: co też jest prawdą.
2: Jakby, gdyby ktoś się uparł, to mówiąc w ten sposób, tak jak mówisz, moim zdaniem, gdyby ktoś chciał z tobą dyskutować, to powiedziałby, to tak samo powinno być w PFRON-ie.
1: Ale to już jest dyskusja, Kasiu, od lat. Czy w ogóle w ramach aktywnego samorządu powinny być dofinansowywane te urządzenia podstawowe? Tu są, tu są argumenty zarówno tak, po jednej, jak i po drugiej stronie.
5: Wiele krajów tego nie robi na przykład. Wiem, że na przykład w Holandii czy w Belgii, tak słyszałem, nie dostaniemy dofinansowania na komputer, no bo przecież to jest taki sprzęt, który każdy jeden kupuje, to nie jest nic specjalnego. No tu jest takie podejście państwa trochę, żeby tymi pieniędzmi socjalnymi powiedzmy nie szastać na lewo i prawo, więc to, co ludzie normalnie kupują ze swoich pieniędzy, niewidomi też kupują ze swoich pieniędzy, natomiast te rzeczy brajlowskie, dodatkowe, te droższe, no to rzeczywiście są dofinansowywane.
7: No i te mówiące, bo my powinniśmy mieć wyrównane szanse, tak? Natomiast, znaczy, tak mi się wydaje. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze też, to z drugiej strony, dla alergika odkurzacz ze specjalnym filtrem super, hiper też jest jakoś bardziej pomocny i on nie może użyć zwykłego, tylko musi taki użyć, jakiś tam droższy. Natomiast ta argumentacja nie została przyjęta przez fiskusa i tak samo tyczy się pewnych rzeczy, na przykład foteli biurowych, prawda? Takich lepsiejszych.
1: I też z drugiej strony właśnie tej, która twierdzi, że jednak sprzęt ten podstawowy powinien być dofinansowywany, to też są argumenty tego typu, że no powiedzmy ten użytkownik niewidomy to często, nierzadko, musi mieć sprzęt, który jest po prostu wydajniejszy, żeby ten program odczytu ekranu był w stanie pracować. Tylko oczywiście z drugiej strony dochodzimy też do pewnego kuriozum, że sobie co niektórzy kupują wypasione karty graficzne w tych zestawach i monitory kilkudziesięciocalowe i są to osoby na przykład zupełnie niewidome. No to nadużycia, niestety o nadużycia jest łatwo w różnych sytuacjach i to jest dyskusja, oj, toczona od wielu, wielu lat, co do której tak naprawdę nie ma chyba jednego właściwego rozwiązania, bo jedni twierdzą tak, inni twierdzą inaczej i my na pewno w tej audycji również tego nie rozstrzygniemy.
2: Ale tutaj jak już Michał, to ja cię zostawiam przy głosie, bo jest nowa wersja Apple Wiz.
1: Tak, nowa wersja serwisu Apple Viz, który to już 10 lat sobie liczy, jak ten czas zleciał. 10 lat i po 10 latach twórca strony Apple Viz stwierdził, że trzeba by tę stronę odświeżyć, głównie od zaplecza. Tam został, zdaje się, zmieniony system CMS, czyli taki system, na którym po prostu ta strona stoi. No niestety pewne rzeczy na skutek tego ucierpiały, bo zdaje się, z tego co czytałem, to ten automatyczne wysyłanie na Twittera tych informacji dotyczących tego, że tam się na forum pojawił jakiś nowy wpis, pojawiła się nowa aplikacja, coś tam przestało działać, natomiast no, cały czas jest rozważane to, żeby można było te funkcje przywrócić, ale z tego co wiem, ja oczywiście no, nie mogę tego potwierdzić, natomiast być może niektórzy nasi słuchacze będą w stanie i to, co się zmieniło in plus w nowej wersji portalu applevis.com, to jest wsparcie dla użytkowników słabowidzących, ponoć tam został poprawiony kontrast, więc wszelkie osoby, które jednak jakimiś resztkami wzroku posługują się w pracy z komputerem, no to powinny być usatysfakcjonowane. A przypomnijmy, że Apple Viz to jest jeden z większych portali, chyba tak naprawdę największy portal skupiający użytkowników korzystających z różnego rodzaju urządzeń firmy Apple i korzystających tam z rozwiązań dostępnościowych. No, głównie mowa o użytkownikach niewidomych, więc przede wszystkim voiceover, no i mechanizmy powiększające, także mnóstwo rekomendacji, dyskusji na forum, różnych podcastów. To oczywiście jest wszystko w języku angielskim, ale naprawdę sporo można się dowiedzieć. To jest bardzo duża baza wiedzy na temat produktów Apple.
5: To ja tylko dorzucę, bo ja też śledzę ich Twittera, mimo że już sam nie używam produktów Apple na co dzień, że postowanie do Twittera działa znowu. Rzeczywiście widziałem parę zgłoszeń, że nie szło, ale już działa. Natomiast coś, co no moim zdaniem kosmetyka, ale zepsuli. Kiedyś było tak, że na początku tweeta był podawany rodzaj wpisu, jaki zostaje wrzucony. Czy jest to post na forum, czy jest to wpis do katalogu aplikacji, czy jest to informacja o obniżce ceny na aplikację, czy post na blogu. I pod tym wskaźniku typu treści był dwukropek, więc było coś w stylu forum post, dwukropek, no i tytuł postu. I to mi syn to odczytywał, więc ja wiedziałem mniej więcej, gdzie się kończy wskazówka, gdzie zaczyna treść. No a teraz się to troszkę zlewa, no bo tego dwukropka nie ma. Oczywiście ja wiem co i jak, tylko kwestia przyzwyczajenia, że tych trzech sylab mi tam gdzieś brakuje, więc chyba to już
1: myślę, że to jest tak bardzo kosmetyczny zabieg, że być może gdyby zgłosić to autorowi, to podejrzewam, żeby poprawił. Bo może nawet nie zdał sobie sprawy, tak, z tego, że ten dwukropek jest potrzebny. Bo ma syntezę taką, która mu tego zbyt nie akcentuje.
5: Prawdopodobnie, ale to chyba też wizualnie źle wygląda. Tak mi się wydaje.
2: To teraz Paweł, nie uciekaj nam, łowco promocji nasz, bo właśnie teraz o apkach na Androida, co tam nowego wyczaiłeś?
5: Tak, więc istotnie są promocje. Pierwsza promocja to promocja na aplikację AutoTTS. AutoTTS to taka aplikacja na Androida, która jest jakby symulowanym sterownikiem syntezymowym. Możemy sobie go ustawić, natomiast dopiero w ustawieniach aplikacji ustawiamy, co ma pod nim gadać. I dlatego to się nazywa AutoTTS, no, że możemy ustawić tych syntezatorów kilka dla różnych języków. I w tym momencie aplikacja ma za zadanie wykryć język i przełączyć nam syntezę na tą, którą my chcemy dla konkretnego języka. Przewaga nad tym, co jest wbudowane w Androidzie już chyba od dwóch, trzech lat, polega na tym, że taki talkback pozwala nam na automatyczne wykrywanie i przełączanie języka, ale tylko w ramach jednego silnika syntezy mowy. Więc jeżeli nasz ulubiony polski głos to a cappella, a nasz ulubiony angielski głos to vocalizer, a nasz ulubiony, nie wiem, niemiecki głos to Google, no to mamy problem, bo TalkBack nam nie potrafi takiej zamianki zrobić. Natomiast AutoTTS jak najbardziej. Tam są różne tryby, bo jest i tryb wykrywania typu pisma, czy jest to łacinka, czy jest to cyrlica na przykład, co trochę ułatwia sprawę, jeżeli korzystamy na przykład tylko z polskiego, czy tam angielskiego i rosyjskiego. I jeszcze tam parę innych trybów, mniej agresywny, bardziej agresywny i tak dalej. Bardzo konfigurowalna aplikacja. która dawno, dawno temu była za darmo, natomiast gdy już wyszła z bety i się stała wersją pełną, zaczęła kosztować, ja pamiętam, że to kiedyś było 60 zł. Wygląda na to, że w międzyczasie to spadło do 40 zł, czy tam 41. Natomiast aktualnie jest promocja, która trwa nie wiem jeszcze jak długo, więc się lepiej pospieszyć i kosztuje złotych 25. W sensie 25 zł, a nie złote 25 groszy. Więc warto się pospieszyć i sobie tego Auto TTS-a kupić, bo przydatne narzędzie, jak korzystacie z telefonu w wielu językach, czytacie teksty w różnych językach, może się okazać przydatne. Druga promocja, i to już nie tylko androidowa, to jest Envision AI, które tradycyjnie odpala swoją letnią wyprzedaż. No co prawda nie są oni tak hojni jak rok temu, bo rok temu to i ja sobie kupiłem wersję pełną na całe życie, bo była na tyle tania, że uznałem, że jest to warte ceny. Natomiast teraz mamy obniżkę 30% na wersję miesięczną i zamiast euro 99 zapłacimy euro 39 za pierwszy miesiąc, odkąd kupimy, a potem wraca do ceny podstawowej. Na roczną subskrypcję jest 50%, więc zamiast 20 euro, czyli tam około 80 zł, nie pamiętam teraz polskich cen, zapłacimy tych euro 10, czyli połowę mniej, wiadomo. I po roku wraca do starej ceny. Natomiast wersja na całe życie, gdzieś o chyba 300 zł spadła. W euro to kosztuje 89 euro, 80 euro, a 79,99 a może 80. W każdym razie wiem, że na polskie wychodzi około 500 zł. I tu już ktoś na jednej z grup zgłaszał, że jest jakiś problem z tymi cenami w sklepie Play. Że jak chcemy kupić przez sklep Play Envision, to dalej są stare ceny. Coś się ponoć po jakiejś interwencji zmieniło i przy miesięcznej subskrypcji jest odnotowana nowa cena. Natomiast chyba dalej są stare ceny przy subskrypcji rocznej i przy tej na całe życie, tej stałej jednorazowego zakupu. I jedynym sposobem zakupu tych licencji po cenach promocyjnych jest zakup przez stronę Envision i przez podanie naszych danych karty kredytowej, z czym nie każdy gdzieś tam czuje się wygodnie i w porządku. No więc tylko uprzedzam, że tak jest. Czy to się zmieni, czy nie, nie wiadomo. Może Google narzuca jakieś bezsensowne marże, które sprawiają, że autorom rozwiązania się nie opłaca robienie tam promocji. Ciężko stwierdzić. No natomiast tak słyszałem, że to wygląda. Ja mam już kupioną wersję właśnie tą.
2: Do kiedy to ma trwać?
5: Bezterminową. Słucham?
2: Do kiedy to ma trwać?
5: Teraz nie pamiętam, do końca, pewnie jakoś lata, czy do końca sierpnia, czy września. Ciężko stwierdzić, natomiast na pewno lipiec, sierpień ta promocja powinna być. Mm-hmm. Więc warto rozważyć, bo rozwiązanie no, już nieraz się przydało, a i dobrze czyta. Na Androidzie to jest bardzo fajne rozwiązanie, które nam daje to, czego nie może nam dać Seeing AI, no bo właśnie go nie ma. Ja już czytałem nim, tak jak kiedyś wspominałem, informacje z ekranu bardzo małego mojego radioodbiornika, na przykład częstotliwość, na jakiej jestem. Oczywiście różne pisane rzeczy, jakieś opakowania produktów, bardzo różne rodzaje druku i zazwyczaj sobie z tym radził, więc polecam. A teraz jeszcze doszły opcje rozpoznawania dokumentów, no i inne najprzeróżniejsze tryby, więc polecam stestować. No i trzecia rzecz, ja myślę, że to z tego warto by zrobić jakiś taki bardziej cykliczny ciąg. Ja to będę, myślę, dorzucał, jeżeli będę miał więcej informacji na temat apek androidowych. No bo nie mówimy coś długo, co nowego w Jeshuo, w komentarzu Screenreaderze, który tu był głośno dość zaanonsowany, był podcast. My o nim tu wspominamy od czasu do czasu w Tyflo Przeglądzie, natomiast mam wrażenie, że troszkę za mało i mam wrażenie, że troszkę brakuje tej aplikacji uwagi w naszych audycjach, a pojawiają się w nim coraz to nowsze opcje i w zasadzie każdy tydzień, ostatnio każde dwa tygodnie przynoszą nam jakieś większe zmiany. I te dwie najważniejsze z takich rzeczy, o które ludzie prosili i których brakowało, to jest wsparcie dla klawiatur Bluetooth, które już jakiś czas temu weszło i można do różnych funkcji komentarzy przypisywać skróty klawiszowe oraz pokrętło. No i właśnie z pokrętłem jest pewna nieścisłość do końca, bo jest komentarze w międzyczasie się rozszczepiło na dwie wersje. Wersję chińską, która zawiera chińską syntezę mowy i jakieś tam różne inne atrybuty takie, które są potrzebne na rynku chińskim. I wersję międzynarodową, która tych rzeczy nie ma i jest troszkę mniejsza. I właśnie w wersji chińskiej, tej dostępnej publicznie, opcja pokrętła jest, w wersji międzynarodowej pokrętła jeszcze nie ma. Natomiast liczymy na to, miało w sobotę się ukazać uaktualnienie, które to by wprowadziło. Na razie nie ma. Widocznie są jeszcze jakieś problemy, które gdzieś tam autora aplikacji powstrzymują przed wprowadzeniem tego. Co mam na myśli przez pokrętło? No nie to, że jest gest pokrętła, aż tak idealnie to nie ma, czy aż tak idealnie nie jest to odwzorowane. Natomiast jest tryb, w którym przesuwając palcem góra-dół, czyli tak w talkbacku w szczegółowości, przełączamy się między różnymi trybami i tam mamy już do dyspozycji różne opcje nawigacji, czyli jakieś nagłówki, przyciski, pola wyboru. Nie wiem, czy to jest aż tak szczegółowe, natomiast bardzo dużo kontrolek. Jest szybkość mowy do przestawienia w locie.

0: globalnie możemy ustawiać, żeby klikał w konkretne przyciski na przykład. Ja sobie ustawiłem kiedyś w pomin reklamę na YouTubie. No i oczywiście tego typu gesty gdzieś tam nam będą konfliktowały z tym pokrętłem nowym, z tym selektorem. A to mówię pokrętło, ale to jest tak naprawdę wybieranie po prostu ustawień. I wtedy możemy sobie, powiedzmy, wyłączyć ten tryb, gdzie góra-dół przełącza te ustawienia tego selektora. Natomiast możemy sobie przypisać osobne gesty do następnego i poprzedniego ustawienia, no oraz do wyboru w ramach konkretnego ustawienia jakiejś opcji, czyli tak jak mamy to w talkbacku. No i to będzie jeszcze usprawniane, to będzie jeszcze gdzieś tam deweloper pisze polepszane. Natomiast jest na razie, dużo osób zdaje się być z tego zadowolonych i ja jestem bardzo ciekaw, co komentarz jeszcze wprowadzi nowego i oczywiście jak będą jakieś ciekawe zmiany, no to postaram się tutaj o tym poinformować.
1: No właśnie, to rzeczywiście podoba mi się ten taki cykl, żeby to co tydzień coś takiego było, ale to nie ja o tym decyduję, ale zapytam...
2: Zadecyduje jakieś... autor. Jak będzie rozwijał.
1: Tak właśnie. Czy my mamy jakieś komentarze od naszych słuchaczy? Michale, Tomku?
2: Na Facebooku no nie. Na razie nie ma. Poza wpisem Krzysztofa, który nas pozdrawia i cieszy się, że słyszycie Kasiu w roli prowadzącej.
1: Ach, dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Piszcie do nas. Jakoś tak, no każdy ma urlop teraz. Gdzieś tam pewnie się porozjeżdżali nam słuchacze.
2: Prócz nas.
0: Pierwsze prawo tyflo przeglądu, jakby jest mało komentarzy na audycji, będzie kupa pod audycją na podcaście.
2: Swoją drogą właśnie, no, jak chcecie sobie poczytać, bo jest sporo komentarzy pod poprzednim tyflo przeglądem, to tak a propos.
3: Może będzie wiele, a nie kupa.
2: Nam się zrobiło mnóstwo tych komentarzy, tam chyba z 19. Między innymi dyskusja, no problem też odwieczny, czyli dotyczący PZN-u i jego małej aktywności względem działań na rzecz na rzecz osób niewidomych gdzieś tam na działania takie prodostępnościowe. Tak, no to jest jeszcze uzupełnienie właśnie tego, o czym my tu mówiliśmy i też kilka takich ciekawych wypowiedzi odnośnie tego, no że urządzenia powinny być dostępne same z siebie, a niekoniecznie tylko i wyłącznie sterowane telefonem. Rzeczywiście, no to się zgadza, a przynajmniej część tych urządzeń taką dostępność powinna mieć jakby od samego początku, bo niektóre urządzenia są po prostu zbyt mało inteligentne, że tak je nazwę, żeby łączyć je od razu z jakimś systemem naszego, taki,
4: to jest jedna
2: jakimś
4: rzecz.
2: HomeKitem albo czymś tego typu.
4: A druga rzecz jest niestety taka, nie wiem w ogóle z czego to wynika, ale mam jakieś takie dziwne wrażenie, że część firm, które robią te wszystkie urządzenia typu AGD, zresztą nie tylko, totalnie nie jest w stanie poradzić z czymś takim, żeby to zainstalować i to chodziło. Tylko to się instaluje, a to czasem chodzi, a czasem nie.
2: To znaczy mówisz o tym, że po prostu co jakiś czas na przykład zrywa połączenie albo przestaje działać po jakiejś aktualizacji, tak? Że...
4: Na przykład. To są różne tam problemy z różnymi urządzeniami.
2: Nie jest to pewne.
4: Tak, i to nie jest tak, że to się po prostu instaluje i się o tym zapomina. Nie wiem, dlaczego to tak wygląda. U nas w pracy jest na przykład normalny Linux, pewnie jakoś tam może się dostosowany, mały i tak dalej. No ale Linux to jest taki, można powiedzieć, normalny system i teoretycznie tam jest szansa na to, żeby to połączyć i żeby to chodziło. Ale w praktyce jakoś różnie to bywa, nie wiem z czego to wynika, ale no to jest dość częsta sytuacja z tego co wiem wśród różnego rodzaju urządzeń. Takich łączonych bezprzewodowo najczęściej. No nie wiem o co chodzi, ale to coś tu jest na rzeczy i to jakoś tak to chodzi czasem.
2: Prosiliście o komentarze, no i komentarze mamy. Ewelina do nas napisała. Cześć, polecam film dokumentalny Family Game. Jakbyś mogła, Ewelino, coś więcej napisać na temat tego filmu, o czym on jest, to bylibyśmy wdzięczni. To przekażemy na pewno te informacje naszym słuchaczom.
1: A teraz o projekcie.

0: Wybierz samodzielność 2018, bo są miejsca, więc chętnych zaprasza Piotr.
1: Tak, dokładnie. Fundacja Wismajerz zaprasza na dodatkową rekrutację w projekcie Wybierz Samodzielność 2018. Oczywiście to jest w tym roku, tylko on się zaczął w 2018 roku, to jest jakby kolejna edycja jego. Projekt jest realizowany dla mieszkańców Warszawy. W projekcie możemy uzyskać m.in. wsparcie w zajęcia orientacji przestrzennej, zajęcia z nowoczesnych technologii, czy choćby zajęcia z nauki i języka angielskiego na różnym poziomie. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy możemy znaleźć na stronie głównej Fundacji Wismajer pod adresem fundacjawismajer.pl. Pisane fundacja wismajer.pl, wszystko razem. Tam możemy znaleźć właśnie więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy. Link także będzie podany w komentarzu pod audycją, więc można sobie w niego kliknąć i będzie od razu można przeczytać sobie o tym projekcie i pobrać na przykład formularz, aby się zgłosić do tego projektu. Tak jak już mówiłem, to jest dla mieszkańców Warszawy, więc Fundacja Wismajer zaprasza.
0: Firma Native Instruments, czyli producent Complete, no zaskakuje w sumie i proponuje nam nowe dostępne urządzenie.
2: Znaczy zaskakuje jak zaskakuje, to można powiedzieć, czekaliśmy na to od jakiegoś czasu. No jeszcze nie proponuje, na razie pisze półoficjalnie na liście mailingowej dotyczącej niewidomych użytkowników właśnie Complete, że pojawi się wcześniej czy później nowy dostępny ich produkt, znaczy nowy. Produkt już jest od długiego czasu, chodzi o Machine. Machine to jest taka uzupełnienie linii do tworzenia muzyki, bo generalnie rzecz biorąc jedna rzecz to są klawiatury sterujące, czyli jakby tworzenie muzyki jakby na sposób taki fortepianowy. Gramy sobie na klawiaturze partie, powiedzmy, fortepianu, partie gitary, partie basu, partie czegoś tam jeszcze, nawet niektórzy bębnów. I w ten sposób tworzymy sobie muzykę. I to się najczęściej robi w programach typu jakiś tam Reaper, Logic, Pro Tools, tam dla widzących Cubase, FL Studio i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo. Natomiast jest jeszcze drugi taki system tworzenia muzyki, to bardziej chodzi o muzykę elektroniczną, klubową, no generalnie muzykę, która jak najwięcej ma różnych sampli, tak zwanych loopów, czyli pętli, kawałków, które się układa na jakiejś tam linii, osi, czy jak to tam nazwać. No i też od już dłuższego czasu Native Instruments na tym polu ma bardzo fajny i bardzo ceniony sobie przez muzyków produkt, który się nazywa Machine. I ten Machine no, jest jeszcze dla nas niedostępny. To znaczy ta forma tworzenia muzyki...
0: Ale to też jest rodzaj takiej klawiaturki?
2: To mniej jest klawiatura, to rzeczywiście nie wytłumaczyłem. Tam jest 16 tak zwanych padów. Pad, czyli taki kwadracik, powiedzmy 5 na 5 cm albo 3 na 3 cm, różnie to bywa w różnych produktach. Z reguły jest 4 na 4, czasami 8 na 2, ale z reguły 4 na 4. I to ma 16 takich padów, którymi można wyzwalać jakieś pętle albo jakieś tam brzmienia perkusyjne. Czasami nawet można tym troszeczkę grać jak na fortepianie, tylko no w bardzo ograniczonym zakresie. Albo układać dźwięki na też osi czasu, na takiej osi powiedzmy, w jakiejś tam odpowiedniej kolejności. Chodzi o takie szybkie tworzenie muzyki, która nie ma być jakoś specjalnie, nie chcę powiedzieć skomplikowana, bo nie o to chodzi, ale no, która nie wymaga wirtuazerii grania na klawiaturze fortepianowej, no tylko właśnie taką muzykę bardziej klubową, elektroniczną, jakieś coś tego typu. No i ten produkt ma być dostępny jakoś tam podobnie troszkę jak Complete. Także to bardziej zainteresuje ludzi, którzy tworzą no właśnie muzykę elektroniczną. Natomiast myślę, że o tyle warto o tym mówić, że rzeczywiście tworzenie muzyki to jest coś, z czego możemy no mieć jakieś tam pieniądze, mniejsze lub większe. I możemy rzeczywiście realnie na tym jakoś tam zarabiać. I bardzo fajnie, że dostępny no, będzie kolejny produkt do tworzenia czegoś takiego, bo rzeczywiście tutaj No, im więcej, tym lepiej zawsze. Zresztą w ogóle im więcej, tym lepiej rzeczy dostępne jakichkolwiek. No
0: tak jest.
2: I tyle.
0: To prawda. Dwa dni temu mieliśmy drugą turę wyborów prezydenckich. Wygrał najlepszy. I co ja chciałam powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć o nakładce kontra karta do głosowania. Czy ktoś z was, oprócz mnie, miał takie wrażenie i takie spostrzeżenia, że nakładka brajlowska, na którą się jakby, w którą wkładało się kartę do głosowania, była za mała w stosunku do tej karty? Ja miałam taki przypadek, że właśnie wkładałam sobie nakładkę i karta jakby pływała w środku w tej nakładce, zawijając się, w sensie, że ona się tak prężyła do spodu, tworząc taki rulonik od spodu. Kurczę, jak to wytłumaczyć, że ona nie była prosta, tylko się wyginała, dlatego że była za duża względem tych ramek od nakładki do głosowania. Powiem, że ja dwa tygodnie temu, kiedy była pierwsza tura, jakoś, nie wiem, nie miałam tej nakładki, ale właśnie teraz w niedzielę poprosiłam o nakładkę, więc ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak było w pierwszej turze. Natomiast w tej turze bardzo łatwo można było, jakby przez to, że ta kartka się tak falowała, jakby sprawić, że ten nasz głos jest nieważny. Ponieważ jeżeli się kartka przesuwała, jakby to takie zagięcie tej kartki się przesuwało względem kratki, którą chcieliśmy jakby zaiksować, no to mogło się okazać, że postawiliśmy X nie na tym kandydacie, na którym chcieliśmy.
3: Albo w ogóle gdzieś
0: nie
3: obok.
0: Nie przy tym nazwisku. Albo w ogóle gdzieś obok, po prawej albo po lewej stronie. I rzeczywiście to jest problem. Czy, nie wiem, może ktoś w komentarzach napisać, że czy miał takie spostrzeżenie i taki problem.
3: Ja mogę powiedzieć jeszcze...
0: Kartę zdjęłam i po prostu poprosiłam kogoś, żeby mi pomógł, ponieważ obawiałam się, że no sama mogę sprawić, że mój głos będzie nieważny.
3: Ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku ja akurat głosowałem korespondencyjnie i mimo zaznaczenia prośby o dostarczenie nakładki, wysłania skanu orzeczenia, bo to też było wymagane, no to ani w pierwszej, ani w drugiej turze nakładki nie otrzymałem. Także z tymi nakładkami to ogólnie chyba był jakiś problem. Być może było ich po prostu za mało.
4: Ja głosowałem, chciałem powiedzieć, i w jednej, i w drugiej turze i nie miałem większych problemów z nakładką. Prawy róg wycięty, tak samo w nakładce i tak samo.
0: Tylko że jak wkładasz kartę, to ona jest, jakby karta jest za duża do tych ramek, do tej nakładki. Jak to wytłumaczyć? W sensie, że.
4: Nie, no,
0: ona
4: tutaj u mnie pasowało, więc nie wiem jak.
3: Być może po prostu w różnych regionach te nakładki były różnie wydrukowane.
0: Złożenia.
3: Tak.
4: Albo złożyli je, nie tak, nie wiem.
0: Tak, też możliwe. Złożenia.
4: Bo tak naprawdę tam można trochę powyginać sobie tę nakładkę i pewnie oni coś tam na tego, nie wiem. Ja byłem i na jednej, i na drugiej turze, że tak powiem, więc nie miałem większych problemów. A żebym jeszcze z kimś, to jeszcze poprosiłem, żeby sprawdził na wszelki wypadek.
3: No tak, czy jest okej.
4: Okay. Czy jest
0: okej. Okay. No tak.
3: Tak, więc no, z tymi nakładkami, jak widać, to po prostu różnie bywało. Ale jeżeli macie jakieś refleksje, no to możecie.
4: Szczerze
3: do nas
4: powiem,
3: pisać.
4: Nie jest to do końca dobre, te nakładki. Niby to miało być takie super ekstra, ale powiem szczerze, żebyśmy mieli super pewność, to lepiej z kimś jednak pójść.
3: Nie, no pewności.
4: Tak. Lepsze jest głosowanie chyba internetem, czy nie wiem, jakoś inaczej. Ale
3: jeżeli
4: te nakładki nie są do końca dobre.
0: Jeżeli będzie to zabezpieczone,
3: to jest raz, natomiast dwa, dostępne. Widzicie, co się dzieje, jak...
4: Tak, z szafirem.
3: Tak, na przykład właśnie z szafirem. Jest problem. Podejrzewam, że małe byłoby prawdopodobieństwo, żeby serwis do głosowania elektronicznego był niedostępny. No, myślę, że Ministerstwo Cyfryzacji jednak o to by zadbało, aczkolwiek wiadomo, że różnie to być może, skoro na przykład nakładki mimo wyraźnej prośby nie otrzymałem, no to może i tu pojawiłyby się jakieś problemy. No ale trudno...
0: Ale nie miałeś kłopotu, nie wiem, z dostarczeniem, w sensie nie dostałeś za późno.
3: Nie, absolutnie nie.
0: Bo takie też były różne.
3: Dostałem zawsze na kilka dni przed głosowaniem i przed tym terminem w ogóle, do którego należało dostarczyć te pakiety wyborcze. Także z tym akurat nie było najmniejszych problemów. Natomiast co jeszcze tutaj? Komentarz Eweliny a propos tego tytułu Family Game, tak, który nam polecała. Jest to dokument o niewidomym Mateuszu, który pokazuje, jak grać w gry na Pegasusie bez pomocy wzroku. Polecam grupę na Facebooku Polska Scena Retro. No, stare czasy, ja też kiedyś grałem na Facebooku, ucząc się na przykład Mario Brosa na pamięć. Także można. Jak ktoś jest odpowiednio zdeterminowany, to można sobie pograć w te stare gry, bo one nie były aż tak bardzo dynamicznie się zmieniające i rzeczywiście pewnych gier można było się na pamięć nauczyć i próbować grać z widzącymi.
0: Ja nie wiem, odnoszę wrażenie, może błędne, że koronawirus nam może trochę pokrzyżował plany i trzyma nas w domu, ponieważ następne przedstawiciele następnych projektów zapraszają, bo są wolne miejsca w konkretnych projektach i o tym też Piotr.
1: Tak, dokładnie. Znowu tutaj Fundacja Wismajor. Jest to projekt wizyty domowe Laska, pies przewodnik technologii, o takiej nazwie. I jest to projekt o tyle ciekawy, że jest to projekt ogólnopolski, więc każdy z naszego kraju może się do tego projektu zgłosić, do Fundacji Wismajor. W ramach tego projektu można otrzymać po pierwsze orientację w miejscu zamieszkania naszym, więc orientalista przyjedzie do nas do mieszkania i będzie nas przez tą konkretną ilość godzin uczył chodzić na przykład w okolicach naszego miejsca zamieszkania, czy do wybranych punktów z laską albo z psem przewodnikiem, jak tutaj już nazwa projektu sugeruje. Dodatkowo możemy skorzystać ze zdalnych szkoleń z nowoczesnych technologii. Te szkolenia są kierowane do osób, które już wiadomo z technologią miały trochę do czynienia i potrafią chociażby połączyć się przez komunikator jakiś, jak Zoom czy Skype. Więc tutaj myślę, że ten projekt może być bardziej mieć większe zainteresowanie, ponieważ może się do niego zgłosić każda osoba z Polski. Więcej informacji, tak samo jak w poprzednim projekcie, można znaleźć na stronie głównej Fundacji Wismajor oraz w linku, który będzie w komentarzu do tej audycji, więc zapraszamy serdecznie do skorzystania.
0: I na tym kończymy nasze tyflowieści, chyba że ktoś coś jeszcze. Natomiast to nie jest koniec tyfloprzeglądu.
2: To znaczy
0: nie?
2: Tak, jeszcze mamy tylko komentarz a propos kart wyborczych. Matius napisał, że u niego problemu z kartami nie było.
0: Nie no, u mnie był i nawet komisja na to zwróciła uwagę, więc no jakby, żeby tu nie wyszło, że coś bujam. Nie, ja miałam taką sytuację. Dobrze, to przejdźmy teraz do drugiej rubryczki, do technikaliów. No i właśnie, tutaj troszkę Robert Łobęcki nam opowie o sprzęcie 5G.
4: Dziękuję. Więc ludzie na Tyflosie, takiej liście dla niewidomych, piszą o tym, żeby coś o tym powiedzieć i powiedzieć, co można kupić i za jaką cenę na wolnym rynku po prostu. Ja przebadałem portal aukcyjny Allegro na przykład i na tej podstawie mogę wam powiedzieć mniej więcej, co można kupić z technologii 5G. Mam na myśli routery, dlatego że no to jest w sumie najważniejsze, tak? Dlatego że karty sieciowe, no to wiadomo, że te Wi-Fi to są, będą im szybsze, ale tutaj mamy wąskie gardło w postaci albo USB, albo no jeżeli jest karta jakoś tak inaczej wbudowana w płytę główną, czy podłączana przez jakiś PCI Express, to ona jest wtedy szybsza. No ale skupiłem się na routerach, dlatego że no Tutaj jakby to będzie jakby wywierało przyszłość. Technologia 5G już powolutku wkracza do Polski. Jest obecna w niektórych rejonach, między innymi ponoć w Rzeszowie, troszkę w Warszawie, w Białymstoku, w Koszalinie, w Szczecinie i jeszcze w paru innych miejscach, natomiast no, to są jeszcze śladowe ilości, że tak powiem. W tej chwili trwa proces uwalniania częstotliwości ósmego multiplexu na rzecz 5G i pamiętasz, Michale, kiedyś mieliśmy taką audycję, o co chodzi z tym ósmym multiplexem. Ja uważam, że ludzie, którzy kupili te anteny do multiplexu ósmego, będą troszkę oszukani albo zawiedzeni, ponieważ ten multiplex przejdzie na normalne częstotliwości DVB-T. W związku z tym,
3: to się zgadza.
4: Tak, w związku z tym te anteny, one się przydadzą do DAB+, jeśli to wejdzie, natomiast do multiplexu ósmego już się nie przydadzą, znaczy one będą jak najbardziej użyteczne do odbioru wszystkich tych częstotliwości, natomiast no, ludzie troszeczkę zostali, że tak powiem, z kasy odchudzeni, no ponieważ po X latach działania tego multiplexu okazało się, że ten multiplex będzie na normalnych częstotliwościach DVB-T. Jakby nie można tego było zrobić wcześniej. No ale cóż, nie mnie tym rządzić. Wiem tylko tyle, że sieć 5G będzie między innymi działana na częstotliwości 200 MHz. No i teraz, jakie są prędkości tej sieci 5G? Otóż download szczytowy to 5 gigabitów na sekundę, download taki upload to 2,5 giga na sekundę. Oczywiście, i teraz tu jest uwaga, to jest tak zwana szczytowa moc. Tego polscy operatorzy na razie nie oferują i nie wiadomo, jak będą to oferować. No i może przejdę już do sprzętu. Zacznę od tak zwanych, w ogóle będzie moja chaotyczna notatka, będzie link do komentarzy. Przepraszam za chaotyczność, ale brałem opisy z aukcji, a tam różne opisy są i translatorami chińskimi i różnymi i w związku z tym to tak wygląda, ale ten, kto troszeczkę się zna, to się domyśli, ale ja spróbuję też określić. Więc najpierw urządzenia tak zwane 5G ready, czyli takie, które no, prawie obsługują technologię 5G, natomiast są takie trochę ready, nie do końca ją wykorzystają, ale i tak pobieranie jest szybkie. I tutaj mamy Nighthawki M1 i M2, przy czym M1 tutaj jest na poziomie 1 gigabita pobierania i 150 megabitów wysyłania. Nighthawk 2 ma 2 gigabity pobierania, nie, przepraszam, 1,5 gigabita pobierania i tak samo 150 megabitów wysyłania, jest określony już jako 5G. Oczywiście oba te urządzenia wymagają instalacji odpowiedniego oprogramowania ze strony producenta, tak zwanego update'u firmware'u, który im się zgłosi automatycznie, jak sobie taki router zakupią. I teraz cena tych Netgearów M1 i M2, no to odpowiedni, najtańszy 1099 zł to, co znalazłem, Nighthawk M1, no i Nighthawk M2 to jest 1480 zł. Potem mamy kolejnego gracza, czyli Huawei B818. I to jest też urządzenie, tak powiedział, 5G ready, ponieważ ono też ma pobieranie 1,5 GB, natomiast wysyłanie jest 150 megabitów. No i to urządzenie możemy już nabyć takiej najlepszej cenie 750 zł. Oczywiście jest też droższe. Ale ta cena 750 zł, ja mówię o najtańszych aukcjach. który znalazłem, czyli Huawei B818. No i teraz kolejne urządzenie, i już te takie z najwyższej półki, że tak powiem, czyli mamy odpowiednio Huawei H112 i H122. I tutaj H122 ma download na poziomie 3,6 gigabita, wysyłanie na poziomie 1,25 gigabita na sekundę lub wolniej, natomiast jest on określany też jako Huawei 5G CP Pro 2, żeby nie było. Jest też Huawei 112, Huawei 5G CP Pro, CP od cyfrowego Polsatu, a to jest Huawei 112, po prostu tam jeszcze jest jakaś tam dodatkowa, w komentarzu jeszcze dodatkową nam daje taką liczbę, bo ten Huawei 122 to jest 273, no ale to wiadomo, że bo Huawei zawsze ma te swoje takie dodatkowe, na przykład, nie wiem, B818 i jeszcze tam jakąś tam cyferkę. I tutaj tak samo, ale te główne, że tak powiem wam mówię, czyli Huawei H122 i 112. I teraz Huawei 112 tutaj mamy już troszeczkę niżej, niższe pobieranie, bo pobieranie 2,5 gigabita na sekundę. No i niestety wysył na poziomie 150 mega na sekundę. Tak mi się udało oznaczyć, czyli tutaj jest jednak troszkę gorzej z tym. I teraz ceny. Najtańszy Huawei H122 znalazłem za 1470 zł. Natomiast ten Huawei H112 za 1154 zł. Dodam, że to są aukcje najtańsze. Są już też droższe. No i kolejny gracz ZTE. ZTE 801C5G, taki router. I tutaj mamy też kategorię 23, czyli 3,6 gigabita pobierania, 1,25 wysyłki. Natomiast na temat tego routera mogę powiedzieć najmniej. Zrobiłem troszeczkę researchu w internecie na angielskich stronach albo anglojęzycznych. Zaraz wam powiem, o co jakby w tym wszystkim chodzi z tymi routerami 5G, bo to jeszcze jest dodatkowy problem. Ale cena tego ZTE to jest 2300 zł. Także mocne. Są też routery z serii Cisco ASR, ale te routery to już są ceny od 4800 zł do 48 tysięcy. Ja odnoszę wrażenie, że to są chyba już jakieś przemysłowe.
3: No to już jest operatorski sprzęt, podejrzewam. Tak, ja już albo Soho, to, taki
4: ja już
3: Soho.
4: To nie wchodziłem po prostu. Zresztą na zakończenie tej swojej notatki tam napisałem, że nie wchodziłem już w te sprzęty Cisco ASR, ponieważ... I teraz jeszcze słuchajcie, jak będziecie przeglądać sobie aukcje i wpiszecie na przykład router 5G, trzeba uważać, ponieważ sprzedawcy jako router 5G oznaczają router, który nadaje Wi-Fi w technologii A, czyli 5 GHz. Ono ma tylko Wi-Fi i jest zwykłym przewodowym routerem. I takie routery też są przedstawiane jako router 5G, a ja uważam, że to jest po prostu oszustwo zwyczajne, dlatego że, no dobrze, ten router ma technologię 5 GHz na Wi-Fi, ale on nie obsługuje tej technologii 5G, którą jakby daje operator, tak? A nam chodzi,
0: to jest kwestia terminologii.
4: No Też, ale bo technologia tak zwana A, no to jest właśnie technologia Wi-Fi 5 GHz, tak? Natomiast i oni to wykorzystują i piszą, że to jest 5G. Także wszystkie routery Xiaomi, które są, które znajdziecie, 5G, to są zwykłe routery przewodowe nadające po prostu w technologii Wi-Fi 5 GHz, technologii A lub AX lub 6+, tak? Natomiast nie, to nie, one nie mają wbudowanego modemu LTE i nie mają wbudowanego modemu 5G. A teraz jeszcze, o co chodzi w tych, no patrzę, że tu dam pieski, ale niestety jest trochę ciepło, więc przepraszam za pieski, że tak powiem.
3: Ładny ambient mamy chociaż.
4: Tak, więc może dalej. O co chodzi z tymi routerami? Słuchajcie, otóż technologia 5G, oprócz tego, że ma szybkość dużą, no to niestety wymaga, że tak powiem, prądu odpowiedniego. No i jeszcze jedna rzecz, wymaga chłodzenia. Te routery się grzeją i to grzeją się mocno. Im szybciej pobiera taki router, tym mocniej się grzeje. I teraz tak, ZTE, każdy z tych routerów, o którym powiedziałem, czyli Huawei 112, Huawei 122, o B818 nie wiem, bo to jest 5G Ready, więc być może on nie ma. Nighthawki też nie mają, ale natomiast te Huawei 122 i 112 mają wentylatory. 112 ma jeden wentylator, 122 ma wentylatory 2. Te wentylatory są jakieś tam hiper, super i tak dalej, jak oni tam cooling fans mówią. Działają, jeśli chodzi o największe chłodzenie, jakby to powiedzieć, bo te wentylatory działają w trybie auto i wtedy, kiedy trzeba, to one się włączają, wtedy, kiedy nie, to nie. Więc najszybciej działają i mają taki hałas 30 decybeli. Więc myślę, że te 30 decybel nie jest tak aż strasznie dużo, ale jednak jest to jakiś tam mini hałas, że tak powiem. Tak jak powiedziałem, Huawei 122 ma dwa wentylatory, Huawei 112 ma jeden wentylator. No i teraz ZTE, które wymyśliło chłodzenie jakieś inne za pomocą odpowiednich radiatorów i odpowiednich, jak oni to nazywają, headpipes, nie wiem, rurek, czy czegoś takiego. No, na stronach internetowych i w recenzjach przeczytałem, że ten router wygląda jak oczyszczacz powietrza. No niestety, ja nie posiadam tego sprzętu, bo to jest aż 2300 zł, ale prawdopodobnie płacimy za to, dlatego że tam to chłodzenie jest jednak pasywne, jakoś tak zrobione, że tych wentylatorów nie mamy. Natomiast jeśli chodzi o sam sprzęt firmy ZTE, no to powiem, nie jest to sprzęt jakichś super górnych lotów. To działa po prostu, ale powiem szczerze, wolałbym Huawei, jest to bardziej pewne, że tak powiem. No więc tyle, co mogę na razie powiedzieć o tych routerach 5G, które są teraz do sprzedaży na wolnym rynku. Oczywiście ceny u operatorów są inne w zależności od tego, jak tam z nimi się trzymamy, czy jesteśmy nowym, czy jakim klientem, jakie rachunki opłacamy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mogę tylko powiedzieć, że Huawei 112 i 122 sprzedaje plus na umowy. Natomiast ile chce, no to, że tak powiem, to już trzeba z nimi chyba indywidualnie jakoś.
0: Tak, bo to jest spersonalizowane.
4: Tak, bo to jest personalizowane, więc nie mogę powiedzieć tutaj o tym. No i, że tak powiem, no i co, no, ja powiem tak, jeszcze jedno, słuchajcie, teraz warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ ludzie się rzucili na to, znaczy sprzedawcy, jak zobaczyli te routery, że są już gdzieś tam do dostania, to się na nie rzucili i wywindowali ceny w sposób dość wysoki, bo ja pamiętam ten Huawei H122 kosztował dosłownie półtora tygodnia temu 2900 zł. Nie można było go kupić za 1470 na żadnej z aukcji. I teraz o czym ja mówię? Mówię o tym, że w tej chwili ten sprzęt 5G pracuje generalnie w technologii LTE, więc ci, którzy go kupią, no to generalnie nie odczują jakichś strasznych szybkości, no bo tego 5G nie ma, tak? W większości kraju on jest tylko na wybranych obszarach. No i teraz sytuacja jest taka, że no, ci sprzedawcy zobaczyli, a wzięliśmy te routery, chcemy je jakoś sprzedać. Więc może być taka sytuacja, że strzelimy się w taką lukę, gdzie te ceny będą niższe na te routery, bo w momencie, gdy wejdzie sieć 5G, tak realnie już na nasz kraj, będzie przynajmniej pokrycie tą siecią 70-60% kraju, myślę, że te routery poszybują wysoko, wysoko, wysoko, het, het w górę. Dlatego, że zobaczmy, jakie było, no przynajmniej moje, zdumienie siecią LTE. Co ona tak naprawdę potrafi. A tutaj to jest nieporównywalnie wyższy przeskok technologiczny. Ponad 200% tych możliwości. Więc może być naprawdę coś. Ja w tej mojej chaotycznej notatce opisuję, próbuję opisać, ile portów ma poszczególne routery i tak dalej. Część danych jest też ze względu na takie opisy, jakie są mało wiarygodnych, na przykład o ewentualnych antenach zewnętrznych czy wejściach do anten zewnętrznych. Ale wiem jedno, że na pewno te routery podrożeją, jak będzie większe pokrycie kraju tą technologią 5G. Więc warto się wstrzelić w taką lukę, jeśli ktoś by chciał mieć taki sprzęt. Ja nie ukrywam, chciałbym mieć taki sprzęt, przynajmniej jeden, zobaczyć, jak to pracuje. Szczególnie mnie interesuje ten sprzęt z tymi wentylatorami. Jak to w ogóle tutaj będzie działać. I będę obserwował aukcję, a widelec ktoś będzie jednak sprzedawał to w miarę tanio.
3: Podrożeją jeszcze albo nie podrożeją, Robercie, bo też na początku rzeczywiście może być to droższe, ale później jak zacznie być to sprzedawane na naprawdę masową skalę, no to albo pojawią się też tańsze urządzenia, albo i te zejdą z ceny. To też tak może być.
4: Wiesz co, biorąc pod uwagę to, co się dzieje z urządzeniami pod zwykłe LTE, przynajmniej tymi routerami mobilnymi, to wątpię, ponieważ one zobaczymy, jakoś tak bardzo nie
3: zobaczymy,
4: spadły.
3: Tymczasem mamy telefon.
5: Tak, telefon mamy.
3: Tak, więc odbierz
0: kilka telefonów.
3: Tak, było kilka,
5: ale użytkownicy chyba zniechęcili. Także prosimy jeszcze raz o zadzwonienie tych, którzy...
3: A tymczasem halo? Kto jest z nami?
4: Halo? Halo?
6: Witam, Krzysiek z tej strony.
3: Witaj, Krzysztof.
6: Halo, słychać mnie?
3: Słychać, słychać.
6: Ja chciałem zabrać głos w sprawie tych routerów 5G, bo właśnie zakupiłem sobie taki jeden z plusa. Chodzi o ten CPE Pro 2. To jest Huawei-owski router.
4: 120-122, dokładnie, tak.
6: Nie 122, to jest ten... Nie,
4: tak, to jest CPE Pro 2. Pro 2. Tak, i to jest 122.
6: Tak,
4: Huawei 122, tak. To jest ten.
6: I on troszkę mnie z jednej strony troszkę mnie rozczarował, ten router, ponieważ te routery nie mają gniazd antenowych, od razu mówię. Jeżeli ktoś myśli, że będzie mógł sobie podłączyć anteny zewnętrzne, to nic z tego nie będzie. Tam czegoś takiego po prostu nie ma.
4: A czy
6: są dwa gniazda ethernetowe, tak?
4: A czy sprawdzałeś, bo często te Huawei mają pod klapkami te ukryte te gniazda, nie. I trzeba tam...
6: Tak, ja wiem, bo ja przy tych Huawei tu miałem chyba parę, mam teraz jeszcze ten stary 525 też Huawei i on ma pod klapką. Tu nie ma po prostu nawet ani w specyfikacji, ani nigdzie tego nie ma, po prostu nie ma nic. Jest klapka od spodu, można tam włożyć kartę SIM i jakieś gniazdo serwisowe USB-C. Nie ma po prostu do anten zewnętrznych żadnych połączeń. W plusie ten tyrutel kupowałem. Tak mniej więcej wyszedł około 2000, tylko oni rozłożyli to na raty na chyba 36 lat po 55 zł. Jakoś tak wychodzi mniej więcej. To tak mi wyszło niecałe 2000 za ten router. A co do jeszcze tutaj o tych pasmach, zresztą mówili DVB-T, to nie chodzi o 8 multiplex, tylko chodzi o 700 MHz pasmo, że oni zwalniają.
4: Chodzi...
6: I to na 100%.
4: To też.
6: Chodzi o...
4: I 200 MHz
6: ja, też ja szczerze mówiąc, nie, 700 MHz słyszałem, że zwalniają. O 200 to nie słyszałem, szczerze mówiąc. Słyszałem, że 700 MHz zwalniają.
3: Już,
6: to
3: już pewnych, ale już Krzysztofie, się... już Krzysztofie w kilku Aha. miejscowościach ten ósmy multiplex zmienił te częstotliwości.
4: Dokładnie.
3: To już
4: dokładnie.
3: Się dzieje. No, to już się dzieje.
4: No, można to znaleźć na radiopolska.pl te wykazy. Ja przepraszam, że tak mówię, i tam można. Natomiast ja mam inne pytanie. Chodzi mi, jak działa ten router, jak działają te wentylatory, czy je rzeczywiście słychać, czy po prostu nie ma znaczenia.
6: Ja powiem tak, ja mieszkam na obrzeżu Warszawy, jeszcze to jest Warszawa, ale to jest takie przedmieście, i tutaj umieszczę 5G nie ma. Podobno ma być do końca roku. Ja nie słyszę, szczerze mówiąc, jakieś cichutki może, ale to naprawdę ja tego nie słyszę, tego routera, żeby on jakoś tam głośno jakieś wydawał jakieś dźwięki. Może to się załączy, jeżeli 5G będzie działało. W tym momencie niestety to przy 4G to nie jest słyszalne. No trochę szkoda właśnie, że nie ma tych anten, trochę to mi trochę też zniechęciło do tego, no ale cóż. I tylko dwa gniazda są internetowe. W tym jedno może być vanem, drugie nie. Mm-hmm. Jeszcze jest gniazdo chyba telefoniczne do VoIP-a.
4: Tak, jest. A jak jest z szybkościami nawet po tym LTE? Coś lepiej czy to?
6: No, powiem szczerze, że nie zawsze to jest lepiej. Jeszcze tam muszę pokombinować jakąś aplikację. Może by tam miałem w tym starszym routerze, mogłem taką aplikacją z komputera sobie tam wymuszać pewne pasma. Tutaj jeszcze tego nie zbadałem, bo to od niedawna mam ten router. To czasami na tamtym, jakby te prędkości na tym LTE miałem czasami lepsze. No nie wiem, no czego to zależy, ale... Ale tutaj jeszcze na razie mam 2 tygodnie, ten router też tak nawet nie miałem czasu się tym pobawić, bo i pracuję i po prostu... No, ale
4: aha, czyli
6: tak,
4: nawet jak na oknie tak postawimy, nawet jak na oknie postawimy, to nie ma rewelacji.
6: No w tym samym miejscu, co tamten był, no to tak mniej więcej, no jest to porównywalne, można powiedzieć, tak? Te pingi są porównywalne, chociaż to jest na razie 4G, no to trudno tutaj na ten temat w ogóle jakby na razie jeszcze coś powiedzieć, tak? Jak będzie 5G, no to na pewno zadzwonię. Na razie jeszcze nie włączyli u mnie.
4: Czyli marketing marketingiem, a
3: życie życiem.
4: A życie życiem.
6: No szkoda, że tych
4: gniazd nie ma, tak? To też myślałem, że będzie, te gniazda... Myślałem, że one są czy TS9, czy te takie lepsze, gdzieś pod klapką ukryte.
6: Ale, w tym drugim routerze ZT tak samo, czytałem pełną specyfikację tego routera gdzieś tam na internecie i też nie ma gniazd.
4: Też nie ma. A ja czytałem jakąś, że są dwa TS9, dwie TS9, więc już sam nie wiem.
6: Właśnie ja kiedyś w tym starszym Huawei, bo to jest tak, ten CPO Pro 2 to jest na jakimś nowszym procesorze, ten Balung czy jakoś tak.
4: Balung 5000 i ten starszy tak, na tym samym, tylko ma...
6: Tak, tam coś, jakaś starsza wersja chipsetu czy czegoś tam jest starsze, coś jakieś starsze podzespoły są, bo ten jest coś niby unowocześniony, tutaj Wi-Fi jest do 2,97 chyba...
4: Gigahertz,
6: 2,97 tak. Gigabita.
4: Gigabita, tak.
6: Z tym, że no, tutaj tak naprawdę wąskim gardłem będą te Ethernety, no bo Ethernety są 1 gigabit. No i tutaj jak przyjmijmy, że te 5G będzie kiedyś szybsze niż 1 gigabit, no to wtedy będzie trochę lipa, no ale...
4: No nie wiem, właśnie nic, jak
6: poczekamy, co będzie dalej. Co
3: ale za to, Krzysztofie, jak sobie podepniesz ileś urządzeń do tego routera, swoją drogą ciekawe, na ile pozwala. Jak
4: 128.
3: To... A, no to...
4: Z tego według specyfiki.
6: Tak, 64 na każde pasmo. Jest pasmo 2,4 Wi-Fi i pasmo 5 GHz Wi-Fi, to na każde można po 64 podpiąć.
3: To wtedy jest szansa, że jak sobie podepniemy tak tych kilka urządzeń i one będą rzeczywiście nam tam streamować jakieś rzeczy w 4K i tak tak dalej, i tak dalej.
4: I w 8K.
3: To, tak, i w 8, i 10, to się nie będzie to po prostu wszystko zatykało, nawet jeżeli będziemy bardzo mocno konsumować to pasmo. I
4: wtedy jest napisane, że to jest jakaś antena motylkowa. Coś możesz powiedzieć, jak wygląda antena motylkowa?
6: Tak, jakaś super dookólna, że tam w ogóle coś tam, jakiś marketingowy taki bełkot na tej stronie czytałem. Huawei, tam tak jest, tak nas wszystko napisane, że to wszystko jest najlepsze.
4: A czyli to wszystko jest zabudowane i nie można tego dotknąć?
6: Wszystko jest zabudowane, wygląda to jak tak jakby, kiedyś były takie routerki też chyba 5000 coś tam, nie pamiętam, to nie jest taki płaski router jak te poprzednie były, tam B393, coś takiego, tylko to jest, on jest taki jakby taki prostopadłościan z okrągłymi kantami, tak jakby taki kosz na śmieci, można powiedzieć, tak porównać, tylko malutki taki. Stoi taka wieżyczka jakby, no. Na dole płaskim stoi, na górze też płaskie, po boku jakby taka wieża, no można nazwać to tak.
4: Coś takiego. W ten deseń.
6: Na takim kwadracie stoi, na takim kwadracie i każdy bok jest jakby taki sam dookoła. Mm-hmm.
4: Ale zarządzanie z przeglądarki i tak dalej jest klarowne.
6: No tak, zarządzanie jest dostępne tutaj, to z tym jakoś problemu nie było, tak? Z tym nie było problemu żadnego.
4: Jasne, czyli
6: nawet jest kod QR, żeby sobie tam hasło do Wi-Fi można ściągnąć, jak sobie jakimś programem tym do skanowania w smartfonie, to można od razu sobie się połączyć.
3: A, no to też dobre, bo zwykle te hasła do Wi-Fi są wypisane na tych routerach, a później problem, żeby to odczytać.
4: Dokładnie.
0: Tak, to prawda.
4: Dokładnie. Ale jednak no to trochę się zawiodłem, że nie ma tych wejść na te anteny zewnętrzne, nawet tych TS-ek.
6: Ja tak samo. No. Szukałem, że nie da się nic tam, na siłę nie będę tego tam wszystkiego ruszał, ale żadnej klapki na 100% nie ma. Jest klapka jedna i koniec, i po prostu nie ma nic więcej. Przycisk do WPS-u i do wyłączania Wi-Fi chyba i to wszystko.
4: A jeszcze się zapytam, czy ta technologia 5G wymaga jakichś specjalnych kart SIM? Czy działają te, które mamy?
6: Podobno na tych kartach, które mamy, to te USIM będzie działać. To nie trzeba wymieniać. Tak mi pani, z którą tam podpisałem umowę przez telefon, mówiła, że nic nie trzeba zmieniać.
4: Rozumiem. No to ważna sprawa.
3: Okej, to
6: aby tylko zasięg był.
3: To dzięki, Krzysztofie.
4: Dzięki bardzo,
3: Krzysztof. I daj znać, jak już się 5G pojawi.
4: Dokładnie.
6: Jasne, to zadzwonię. Wszystkiego dobrego. Jasne. Pozdrawiam.
3: Trzymaj się, pozdrawiamy i do usłyszenia. Dzięki. Ja jeszcze zaglądam na naszego Facebooka. Cóż my tu mamy? Mamy wpis Bartka, który wspomina o tym, że jeżeli chodzi o pierwszą turę wyborów i nakładkę brajlowską, to na niej znajdowały się tylko numerki. Nie było nawet nazwisk kandydatów. Bartku,
4: nie było.
3: Ale tak jest zawsze.
4: Tak.
3: Nie ma nazwisk kandydatów i w drugiej turze wyborów, z tego co wiem, też nie było, to po prostu już sobie musimy odrobić zadanie domowe i się zorientować, w jakiej kolejności mamy na karcie kandydatów, żebyśmy oddali głos na tego, na którego chcemy. To tak samo jest w przypadku wyborów prezydenckich, jak i wyborów parlamentarnych. Tam jeszcze mamy te listy i to jest nieco bardziej skomplikowane. No i ale to da się do tego dokopać w przypadku wyborów parlamentarnych. Po prostu są takie na stronach, jak dobrze pamiętam, Państwowej Komisji Wyborczej, są całe listy, można sobie przejrzeć, to jest w plikach Excela, więc całkiem wygodne dla nas do zapoznania się.
5: A ja jeszcze dopowiem, że ostatnio, chyba dzisiaj albo wczoraj, pojawił się artykuł na Telepolis, zdaje się, PL. Artykuł, co prawda, jak to ładnie napisali, który powstał we współpracy z siecią Plus, więc nie wiadomo, ile tam jest ich, a ile tam jest plusa. W każdym razie jeden z redaktorów testował 5G u siebie w domu. Testował to na telefonie którymś i na właśnie którymś routerze. Zdaje się, że tym takim lepszym. I z tego, co on pisał, no to w domu te szybkości były na telefonie, w zależności od lokalizacji, bliżej okna, dalej okna i tak dalej, i tak dalej. To były od 200 do jakichś 400 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o pobieranie. Nie mówił, jak to jest, jeżeli chodzi o wysyłania. Natomiast z tym routerem, no raczej 400, 600 czy tam 500 megabitów takiego realnego transferu było. Także no nie jest to może 1 giga czy 2 giga, ale jest to dość szybko.
3: Myślę, że no wielu proszę. Z nas chciałoby taki internet mieć w domu.
4: Dokładnie, dokładnie.
3: Krzysztof pyta
0: zwłaszcza
3: nas...
0: kiedy mamy dużo takich urządzeń z kategorii internetu rzeczy.
3: Dokładnie, tego jest coraz więcej.
0: Zarówki jakieś. Mhm.
3: Tego jest coraz więcej i będzie coraz więcej. Krzysztof pyta nas o to, czy coś wiemy a propos aktualizacji Emmy, kiedy te aktualizacje będą wychodziły. Krzysztofie, nie wiemy. Trzeba się po prostu rozglądać po stronie helloemma.cz i tam no, po prostu na pewno będą konkretne informacje, jakie skróty wyszły i co warto sobie uaktualnić. Te skróty są publikowane zgodnie z chronologią, więc najnowsze na górze, także myślę, że łatwo będzie się rozeznać, co się zmieniło.
0: A teraz Tomek nam opowie o Zoomie H8, który niestety ma ekran dotykowy.
2: Tak, który ma ekran dotykowy. To znaczy tak, no mówię o tym dlatego, że no rejestratory audio to są te, czy były do niedawna takie urządzenia, w których na szczęście ten ekran jakoś był omijany. No Zoom próbuje wprowadzać ekran dotykowy. Zobaczymy, czy im wyjdzie. Roland jeszcze próbował swoich sił na tym molu. Zrobił swego czasu taki rejestrator Roland R26, który miał właśnie ekran dotykowy. No teraz jest Zoom H8. To jest Zoom, to jest już urządzenie, które kosztuje około 2000 zł, zdaje się. Ma dość dużo tych wszystkich wejść, wyjść, jakieś tam mikrofony sferyczne, no tam różne cuda są na tym rejestratorze i to jest rzecz raczej dla tych, którzy mają ponadprzeciętne jakieś tam wymagania dotyczące nagrywania. No i ten rejestrator wyposażony jest w ekran dotykowy. Na razie nie widziałem jeszcze na żadnej liście dyskusyjnej jakichś opisów z perspektywy naszej, czy ten ekran da się mimo wszystko obejść, czy nie. Natomiast no, chciałbym po prostu zasygnalizować, że uwaga, uwaga, bo no, w tę działkę rejestratorów audio również ekrany dotykowe próbują być wkładane. Kolejna firma, czyli właśnie Zoom, próbuje z tym eksperymentować. No i no będę sprawdzał, czy inne firmy dołączą do Zooma, czy jednak ten eksperyment okaże się nietrafiony. No,
0: a tu ciekawe, też jak jest z aparatami i kamerami.
2: Bo wiesz, nie no, kamery mają ekrany dotykowe.
0: Aha. No właśnie.
2: To znaczy tak, bo co innego rejestrator, a co innego kamera. Ponieważ
0: nie, ale
2: kamerę...
0: trochę chciałabym, bo mi chodzi też o taki obszar roboczy, wiesz. Czy jakby nawet na tej kamerze, nie wiem, ISO, balans bieli, lepiej jest zmieniać dotykiem, czy lepiej manualnymi, fizycznymi?
2: Nie wiem,
0: tak
2: natomiast...
0: Tak samo można to odnieść,
2: powiem tak, w kamerę trzeba się patrzeć, zwłaszcza taką profesjonalną. Nie mówię o kamerach sportowych, typu jakieś tam GoPro czy inne takie, bo to się zakłada na siebie i to ma wytrzymać różne dziwne rzeczy i w to się nie patrzy i to ma robić samo film. Natomiast rejestrator to jest urządzenie, w które również osoba widząca nie zawsze jest w stanie patrzeć. I chodzi o to, że niektórzy po prostu ładują sobie ten rejestrator gdzieś tam i tylko sięgają palcem, nagrywanie, wciskam, działa. Co prawda teraz jest tego coraz mniej, bo kiedyś na przykład te rejestratory to w ogóle wyglądały, zwłaszcza te profesjonalne na przykład, po prostu wyglądały często tak, że to była torebka, taka trochę reporterska. W środku był rejestrator, była tam jeszcze jedna czy druga kieszonka, jakieś tam zasilacze, baterie, coś tam. I po prostu z niej wystawało kilka przycisków. Nagrywanie to w ogóle był dość często taki bardzo specyficzny suwak, który się wciskało, przesuwało, on się blokował. No i chodziło o to, żeby można było bez patrzenia no, włożyć rękę, włączyć nagrywanie i żeby to trwało sekundę. Więc w takim przypadku no, ekran dotykowy nie do końca ma szansę się sprawdzić. Więc pytanie, no nie wiem jak to tutaj Zoom zrobił, czy Zoom zrobił powiedzmy ekran dotykowy, w którym się poruszyłem po menu, a jest powiedzmy osobny przycisk do nagrywania, tego nie wiem. Natomiast jakby celem moim tego jakby opowiedzenia o tym było to, no, że powoli można zacząć, znaczy powoli trzeba będzie zacząć tak troszeczkę ostrożnie podchodzić do kupowania rejestratorów. Na razie wiem tylko o tym Zoomie H8. Raczej ten rynek rejestratorów staram się badać i staram się tam jakoś kontrolować, czy nie wyszło coś nowego w tym wszystkim. No ale oczywiście może być tak, że coś mi umknie, zwłaszcza powiedzmy na tym rynku dyktafonów takich konsumenckich, a może być oczywiście też tak, że no, jakiś dyktafon, lepszy taki dyktafon też może za jakiś czas uzyskać panel dotykowy i to będzie jakiś problem. No będę się to starał jakoś śledzić, no ale tak jak mówię, nie zawsze może, no, czasem po prostu coś mi może przejść koło nosa, by tak rzec.
3: Całkiem możliwe, że jest to też po prostu taki balon próbny, który Zoom chce wypuścić i zbadać, jak w ogóle takie urządzenie na rynku rejestratorów ma prawo się przyjąć. Jeżeli ludzie, którzy będą z tego korzystać, no nie będą jakoś bardzo zainteresowani, to sobie po prostu to odpuszczą, a będzie to też sygnałem dla pozostałych producentów.
2: Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że wyszedł chyba półtora roku temu Zoom H1N, który żadnych ekranów dotykowych nie posiada.
0: Mhm. Bo tak się tu próbuję leciutko wcisnąć a propos dyktafonów konsumenckich, o których wspomniałeś. Pamiętacie, że kiedyś, no dawno to było, rozmawialiśmy, ktoś z nas znalazł taki dyktafon w kształcie długopisu od Olympusa i tak mi się nasunęło, czy ktoś coś wie o nim? Czy to powstało?
7: To miało już wejść na rynek nawet polski. Ja nie śledziłem tematu, szczerze
0: właśnie
7: mówiąc.
0: Właśnie, ale... ja też, ale tak akurat mi się przypomniało.
7: Ale można spojrzeć,
0: może
7: na
0: ktoś
7: Olympus,
0: coś. Może posiadacze jacyś już są i mogliby nam powiedzieć, jak to wygląda mniej więcej. To też zapraszamy. No i Paweł, tutaj przejdziemy gładziutko do streamu i linku, czyli Streamlink. Co to jest i z czym to się je, Paweł?
7: No więc pewnie kojarzycie takie oprogramowanie jak YouTube.dl. YouTube.dl, czyli znane dość oprogramowanie bazujące na wierszu poleceń, służące do pobierania materiałów z różnego rodzaju serwisów, czy to tam YouTube'a, czy innych wspieranych tych stron. Jest ponad 1000, tak ostatnio patrzyłem, łącznie ze stronami różnego rodzaju kanałów telewizyjnych, sieci medialnych itd. No i to jest oprogramowanie, które się skupia na pobieraniu tych materiałów. Jest tam co prawda opcja przestreamowania materiału do odtwarzacza, który wspiera tak zwany system, ten pipe, czyli podawanie danych, strumienia danych z jednego programu do drugiego. Bardziej to jest popularne w Linuxie, co prawda, ale w Windowsie też się da to z jakimś VLC chyba nawet spiąć. Mi to osobiście nie wyszło, no ale opcja jest. No to Streamlink jest czymś takim, tylko bardziej przystosowanym pod transmisję na żywo różnego rodzaju, czyli odtwarzanie ich i strumieniowanie ich na żywo przez odtwarzacz, który nam najbardziej odpowiada. No więc instalujemy sobie takie oprogramowanie ze strony, która będzie podana w komentarzu. Ono się nam instaluje na poziomie globalnym systemu, też jest, bazuje na wierszu poleceń. No i otwieramy sobie uruchom, piszemy Streamlink, spacja, wklejamy link, spacja i podajemy typ strumienia, jaki chcemy. Czy najgorsza jakość, czy najlepsza. Jeżeli podamy Streamlink i sam link, to w odpowiedzi wiersz poleceń nam wyrzuci listę tych różnych streamów. Możemy też na przykład wybrać stream z samym audio i wtedy nie marnujemy danych na obraz, którego i tak nie będziemy oglądać, tylko bierzemy sobie sam dźwięk. I to jest najprostsza konfiguracja, bo w tej konfiguracji, jeżeli mamy zainstalowane, otworzy nam się VLC i w tym VLC będziemy mogli sobie to wydarzenie, czy tą transmisję obserwować. Oczywiście tych parametrów jest tam trochę, możemy sobie wybrać inny odtwarzacz. Ja sprawdzałem, że to działa też z podplayerem na przykład. Ale jest też taki tryb, w którym Streamlink ustawia się nam w pozycji serwera HTTP, generuje nam własny link na jakimś lokalhoście naszym, czy podaje nam IP naszego komputera z portem. I gdy my ten link wprowadzimy do dowolnego odtwarzacza, w teorii przynajmniej, bo w praktyce to różnie mi to działało, ale do odtwarzacza, który poradzi sobie z tym, co tam na końcu otrzyma, no to w tym dowolnym odtwarzaczu, czy to będzie na komputerze, czy nawet na naszym telefonie, ale w sieci lokalnej, tak żeby do tego naszego IP miało to dostęp, no to wtedy odpali nam się stream w tym odtwarzaczu. No i jest to fajne, bo możemy w takim interfejsie, jaki nam się podoba, czyli na przykład w podplayerze z odczytywaniem napisów, czy w jakimś innym odtwarzaczu, odpalić sobie to, co chcemy oglądać. Możemy sobie odpalić z obrazem, możemy bez. Możemy wybrać ścieżkę audio, jeżeli jest to wspierane. Możemy z napisami lub bez. Możemy tam eksperymentować z jakimiś rozdzielczościami, z różnymi innymi parametrami. Dużo, dużo jest naprawdę opcji, warto się z dokumentacją zapoznać. Natomiast też jest dużo wspieranych serwisów, bo jest YouTube, jest Twitch, zdaje się jest Facebook, różne stacje telewizyjne. Z polskich widziałem co prawda tylko TVP, ale no zawsze jest to coś. Widziałem radio.de, czyli tak naprawdę radio.pl również, czyli taki katalog stacji radiowych, który zbiera troszkę tych różnych nadawców, można sobie od nich tam słuchać. No i wiele, wiele

0: na Facebooku, że on jest z kolei zadowolony ze swojego iPhone'a jako rejestratora, konkretnie z dyktafonu, który tam jest zbudowany. No tak, to się zgadza do takich rejestracji, szczególnie głosu, no bo tu mamy mikrofon jednak w iPhone'ie, przynajmniej na razie rejestrujemy dźwięk mono, to jest to całkiem dobra opcja. Niektóre smartfony androidowe mają mikrofony stereofoniczne i całkiem niezła jest jakość tych mikrofonów do rejestracji. Natomiast, no wiadomo, no rejestrator to już jest urządzenie dedykowane, które przynajmniej w założeniu powinno działać lepiej. Też możemy bez większego problemu do większości tych urządzeń podpiąć mikrofony zewnętrzne, jeżeli mamy taką potrzebę i tak dalej, więc jak to mówią, każdemu wedle potrzeb.
1: Każdemu wedle potrzeb i też mam komentarz ze strony, tudzież z aplikacji Piotra z kolei. Też a propos rejestratorów. Przy okazji rejestratorów mam pytanie, może ktoś z Was się orientuje. Niedawno przeczytałem, że Olympus zamknął i sprzedał cały dział produkcji kamer. Czy ludzie pracujący nad rejestratorami też byli częścią tego działu, czy to odrębna sprawa? Bo jeśli Olympus nie będzie produkował rejestratorów, a Zoom zaczyna wychodzić z takimi rzeczami, to może się robić nieciekawie. Też czytałem tego newsa, że Olympus sprzedał dział kamer. Nie wiem nic na ten temat, żeby tam byli ludzie również z produkcji dyktafonów i rejestratorów. Mam wrażenie, ale to podkreślę, mam wrażenie, że to jest troszeczkę co innego. Natomiast, no nie wiem, też nigdy się nie natknąłem na ten news na żadnym z jakichś tam portali, które gdzieś tam od czasu do czasu odwiedzam odnośnie dźwięku, więc możliwe, że nie, że Olympus nadal będzie taki rejestrator robił, nie wiem. Co do tego zooma z ekranem dotykowym i że może się robić nieciekawie, tu też warto poczekać na to, jak się ten pomysł przyjmie, bo ja podejrzewam, no co tutaj Michał powiedział, że to jest jakiś próbny rejestrator, w którym no, firma bada, czy ma to sens, bo no, to trzeba pamiętać, że oprócz Zooma, to jeszcze kilka innych firm robi takie rejestratory, chociażby Tascam. No i też warto wiedzieć o tym, co tutaj Michał powiedział, że telefony komórkowe, znaczy smartfony, zwłaszcza niektóre mają na tyle dobrej jakości nagrywanie i dobrej jakości mikrofony wewnętrzne, że ja przynajmniej osobiście, mimo tego, że mam dość duże wymagania dotyczące jakości tego, co sobie nagrywam nawet na pamiątkę, to zarówno na swoim Samsungu S7, którego wcześniej miałem, potem na Motorola Moto One, naprawdę ten dźwięk mi się na tyle podoba, przynajmniej w Androidzie 10, bo 9 to nie, ale 10 tak, że no... Na Samsungu kiedyś sprawdziłem na Fubarze, ile tego było, tych moich nagrań. To wyszło ponad tydzień. Tydzień nagrań na telefonie, co jest naprawdę moim zdaniem dość dużo. I to były różne rzeczy, które sobie gdzieś tam na mieście, nie na mieście nagrywałem. I naprawdę ten telefon ma kiedyś pamiętam, nagrywaliśmy ze znajomym jakieś spotkanie. Nie pamiętam, o co chodziło. W każdym razie jakaś prelekcja, coś. Znaczy, może nie prelekcja, bo to brzmi... No w każdym razie jakieś takie spotkanie, gdzie było coś tam prezentowane. I znajomy to nagrywał na jakimś właśnie takim średniej klasy, średnio niższej klasy rejestratorze Olympusa. A ja to nagrywałem na telefonie albo odwrotnie. W każdym razie było to nagrywane na telefonie i na tym właśnie takim rejestratorze Olympusa. I okazuje się, że jakość dźwięku z obu urządzeń była bardzo podobna. To znaczy oczywiście można było rozpoznać, które jest które, natomiast to nie było tak, że telefon był gorszy. Telefon był inny. Tam było inne stereo, trochę szersze, bo tam mikrofony są szerzej ustawione. Trochę inaczej pracował ten tak zwany limiter, czyli no wyrównywacz głośności, była nieco inna charakterystyka, ale to nie było tak, że telefon był gorszy, absolutnie. Dlatego naprawdę...

0: myślę, że w tym momencie mógłbym zacząć powoli polecać kupienie smartfona, nawet po to, żeby na nim nagrywać. Smartfona za jakieś 600 zł, bo proszę oczywiście nagrywania, taki smartfon ma masę innych zastosowań, a nagrywanie naprawdę może być bardzo dobrej jakości. Są na Androida programy, które są w stanie wysyłać nagrany dźwięk bezpośrednio do Dropboxa albo do Google'a i w ten sposób można sobie takie nagrania bardzo łatwo przesłać do komputera. Są programy, które z telefonu, to dla bardziej tych, którzy się znają, robią serwer FTP i w ten sposób też można sobie pliki na komputer ściągać. Są takie, które się jest ten cały Resilio Sync, czyli program do synchronizacji treści z telefonu z komputerem. Można oprócz tego oczywiście po kablu takie nagrania zgrywać jak z każdego innego rejestratora przez USB. No i rzeczywiście moim zdaniem to już jest na tyle fajne, że mogę zacząć polecać niektóre przynajmniej smartfony jako po prostu rejestratory, no urządzenia nagrywające. Jedyną wadą, no może nie jedyną, jest to, że z reguły raczej nie da się do takiego rejestratora podłączyć z zewnętrznego urządzenia. Po drugie, taki smartfon jest jednak troszeczkę większy od rejestratora. Po trzecie, no nieco jednak dłużej się włącza, choć jeżeli mamy ten smartfon uruchomiony bez, no przez cały czas, a bez karty SIM. Słucham?
1: Że nieco dłużej się włącza. W przypadku mojego Rolanda, który się włącza, wyłącza i tak naprawdę...
0: Aha, no to nie wiem. W każdym razie no też trzeba pamiętać, że taki rejestrator bez karty SIM, bez pracujących aplikacji potrafi spokojnie chodzić tydzień na baterii. I naprawdę potrafi chodzić tydzień na baterii. Już na kilku różnych smartfonach to sprawdziłem. Włącznie na moim Samsungu, który normalnie jak miałem w nim kartę, chodził godzin około 12-16. Wyjąłem kartę i rzeczywiście 6-7 dni ten rejestrator chodził. Mimo, że miał dokładnie te same aplikacje zainstalowane, miał włączone Wi-Fi. Wychodzi na to, że karta SIM zżera potworne ilości baterii w porównaniu do innych metod łączenia się z internetem. W każdym razie, no to może być jakiś pomysł dla... No i oczywiście nie można regulować głośności z reguły nagrywania. To po prostu się nagrywa tam jakoś. Także no smartfony jako rejestratory to naprawdę zaczynają mieć sens, przynajmniej do takiego nagrywania typu właśnie, że idę sobie i coś chcę nagrać jakimś smartfonem, no to jakby spoko. O, tyle. Trochę przydługo mi wyszło, ale może komuś się przyda.
1: To teraz mówiliśmy już na początku naszej audycji, no, że jeżeli mamy takiego swojego podstawowego iPhone'a, to lepiej tego nie robić, ale jeżeli ktoś by się uparł albo chciałby poświęcić, że tak powiem, swojego starszego iPhone'a, no to Piotr powie, jak tą betę zainstalować tego nowego iOS'a. Już jak trzeba.
2: Tak. Od zeszłego tygodnia dostępna jest publiczna wersja iOS 14 bety. No i osoby właśnie, jak już mówiliśmy, które mają drugiego dodatkowego iPhone'a, dodam, że to jest, musi być iPhone od 6s w górę, mogą zainstalować sobie tą publiczną betę na iPhone'ie i spróbować podziałać w tej nowej wersji systemu. Dodam jeszcze, że u mnie na 8 Plus działa naprawdę ona bardzo dobrze i stabilnie i nie miałem z nią żadnych problemów, przynajmniej do tej pory, więc na razie było wszystko ok. Przed taką instalacją warto jest zrobić sobie kopię danych, czy to w iCloudzie, czy w iTunesie, aby no po prostu w razie czego, gdyby się dane skasowało nam się, żeby ich nie stracić. Jeśli to już zrobimy, to następnie musimy wejść sobie w przeglądarkę Safari, wejść sobie na stronę beta.apple.com i tam zalogować się naszym Apple ID, Apple ID hasło musimy podać. Kiedy się zalogujemy, mamy tam do pobrania profil tej publicznej wersji bety. Kiedy go pobierzemy, musimy przejść sobie do ustawień iPhone'a, tych ogólnych, które mamy na ekranie głównym. Wchodzimy sobie w ustawienia i jedną z pierwszych pozycji będzie ten profil, który pobraliśmy. Musimy sobie w niego wejść i tam będzie... krok po kroku będzie nas prowadził, jak go zainstalować. Musimy go po prostu zainstalować na naszym iPhone'ie. Kiedy to już skończymy, musimy następnie wyłączyć telefon i włączyć, aby to się wszystko tam pododawało i wszystko działało. I od teraz będziemy mieli już w ustawienia ogólne, uaktualnienia, dostępną betę, najnowszą betę iOS 14. I będziemy już mogli to zainstalować, pobrać i zainstalować, tak jak tradycyjne inne uaktualnienia systemu iOS. No i myślę, że jeżeli ktoś ma dodatkowego iPhone'a, to warto spróbować, no i życzę miłej zabawy.
1: Trochę tych instrukcji jest rzeczywiście, ale da
2: tak,
1: się.
2: Tak, w linku w komentarzu pod audycją będzie też to podane, więc może sobie ktoś jakby co to jeszcze w wolnej chwili przeczytać. Mhm.
1: Pewnie wszyscy albo większość słyszało o nowym radiu, Nowy Świat się nazywa. To jest odłam ludzi, którzy odeszli lub zostali zwolnieni z programu Trzeciego Polskiego Radia. Warto sobie tego radia posłuchać. Ja troszkę słuchałam, naprawdę jest fajne, dobre, ambitne.
3: I na pewno będziemy o tym więcej mówić też w sobotę na antenie Radia DHT w kolejnym odcinku programu RTV, który będzie też do odsłuchania później z Tyflo Podcastu. Na pewno coś wspólnie z Mileną Wiśniewską o tym więcej powiemy, bo też słuchaliśmy rzeczywiście Radia Nowy Świat. No jest ciekawie, tyle mogę powiedzieć na razie. I też
1: poranna
3: zresztą...
1: manny, tak. Słuchaliście porannej manny?
3: Też przyłączam się do zachęcenia słuchaczy, żeby rzucili uchem, bo tak, rzeczywiście tak. Warto, ale więcej na temat programu to na pewno sobie opowiemy w sobotę, ale teraz będzie o technikaliach.
1: Tak, jest aplikacja dedykowana. To jest taka naprawdę najprostsza, intuicyjna aplikacja. Ją można znaleźć w sklepie Play i w App Store dla iPhone'owców i jabłkowców w ogóle. Ona się nazywa po prostu najzwyczajniej w świecie Radio Nowy Świat. Potem nam się będzie wyświetlać jako Nowy Świat, no ale to już będziemy wiedzieć, że to nie jest jakaś tam ulica w Warszawie, tylko że chodzi o radio. Apka, tak jak mówiłam, jest bardzo przejrzysta. Tam tak naprawdę mamy tylko taki playerek, play, pauza. Nawet nie mamy stop, czego ja się troszkę zdziwiam. Mówię, jak ja to zapauzuję i potem wyjdę z tego i wejdę znowu, no to skoro pauza, to powinnam mieć jakby opóźnienie, że ho-ho, ale się okazuje, że to jest taka pauza, która jest jednocześnie stopem. Oprócz tego mamy tytuł podanego utworu, co jest fajne, bo potem szybko możemy go sobie spakować do schowka i skopiować w jakimś Spotify'u albo innym muzycznym takim streamie.
3: Aczkolwiek nie wszystkie tytuły są wyświetlane, to już od razu muszę powiedzieć.
1: A to ja nie wiem, tego nie widziałam, nie zauważyłam.
3: Ja wiem, bo sprawdzałem. Mhm.
1: Doszły mnie też właśnie tutaj słuchy od Pawła, że były jakieś kłopoty na iOS-ie z tą apką, ale coś się już chyba ponaprawiało.
3: Naprawiło się, tak, to Paweł o tym mówił, ale ja też mogę powiedzieć jako użytkownik iOS-a i zresztą jedna z osób, która zgłaszały też problemy dostępnościowe z aplikacją Radia Nowy Świat, pierwsza wersja po prostu dla nas była totalnie nieużywalna. Mieliśmy trzy przyciski, które w żaden sposób nie były zaetykietowane, iOS próbował coś z nich rozpoznawać, natomiast brakowało najważniejszego, czyli tego elementu, który też tak naprawdę nie jest przyciskiem. W iOSie nie wyświetla się to jako przycisk, tylko tam jest chyba zapauzowano, albo jakoś tak pojawia się taka informacja i w to należy kliknąć. To nie jest, nie ma to żadnej roli przypisanej, to jest po prostu coś. Już w tej wersji najnowszej, która ukazała się wczoraj. Jest to po prostu coś, w co stukamy dwa razy i zaczyna nam odtwarzać się sygnał Radia Nowy Świat. Przyciski też już zyskały jakieś etykiety, więc no, wszystko idzie w dobrą stronę. House of Code, czyli firma, która jest odpowiedzialna za stworzenie tej aplikacji, zareagowała bardzo szybko. To się chwali, oby wszyscy reagowali w podobny sposób.
1: Także polecamy. Taka naprawdę prościutka aplikacja. Czasem też trzeba, bo często mamy dużo takich różnych aplikacji, które odtwarzają wszystko i dokopać się do konkretnej stacji, do konkretnego radia, które akurat w danej chwili chcemy posłuchać, no czasem jakby dłużej schodzi. No a tutaj mamy naprawdę taki prościutki panel z tym, co dla nas najważniejsze. To tyle ode mnie, ale Paweł, którego nie wiem, czy mamy.
4: Mamy.
1: A, mamy, no właśnie. I on będzie nam, będziesz nam mówić o zbiorach różnych rzeczy w formie takich listów, które mogą się przydać nam. Coś
4: listów, a nawet list.
1: A list, okej.
4: Tak, jak Franciszek list. Chodzi o to po prostu, że czasem no, kończą nam się pomysły na różne rzeczy. Na książki do czytania, na filmy do oglądania, na dania, na jedzenie do próbowania, na miejsca do zwiedzania, na apki do testowania. No i się okazuje, że ktoś wpadł na pomysł, że w sumie no, można temu zaradzić i możemy sobie tworzyć listy rzeczy, które sami gdzieś tam wypróbowaliśmy albo o których wiemy. I te listy można zamieszczać w internecie. Różne to ma formy, bo ja znalazłem dwie takie strony w ubiegłym w tym tygodniu. Jedna to List Challenges, druga to Copy-Paste List. Różnica jest taka, że w pierwszej chodzi bardziej o odznaczanie takich rzeczy, że tego już próbowałem i takie odliczanie sobie, ile już z danej listy rzeczy wypróbowałem. Natomiast w drugiej chodzi po prostu o stworzenie listy, bez jakiegoś konkretnego celu. Pierwsza ma większą społeczność, to też więcej list, około 11 tysięcy. Druga jest bardziej przejrzysta pod kątem dostępności, pod kątem w ogóle interfejsu. Jest mniejsza i mniej przeładowana. Natomiast ma mniejszą społeczność, jest chyba troszkę nowszą stroną i ma jedynie 180, około 200 list.
1: Więc tak póki co...
4: Tak, ale póki co na List Challenges znajdziemy dużo bardziej ciekawe materiały. Oczywiście wszystko jest po angielsku, natomiast jako, że to są listy, to można sobie łatwo przeszukać. I tak na przykład znajdziemy sobie listę aplikacji, które nie wiem, Jenny czy ktoś tam ma zainstalowane na swoim iPhone'ie. Można sobie sprawdzić, jakie to aplikacje, ile z nich używamy i można sobie odhaczyć. Ale też nie trzeba. Lista międzynarodowych filmów znanych na cały świat, które były kręcone w Polsce. Lista polskich alkoholi, lista polskich słodyczy, lista, czego tam jeszcze było, jakichś piosenek, które coś tam. Więc tak naprawdę mnóstwo różnych list, ludzie mają pomysły, my też możemy tworzyć swoje. Możemy te listy kopiować do schowka, możemy je wydrukować, możemy coś tam jeszcze z nimi zrobić, a przede wszystkim możemy sobie te rzeczy posprawdzać. Problem polega na tym, że to są po prostu listy, czyli wymienione nazwy z góry na dół. Bardzo rzadko są jakieś opisy tych rzeczy, jakieś linki. Czasem się zdarzy, że na przykład przy filmie jest jakiś link do jakiejś strony z recenzją, ale bardzo rzadko, więc niestety tu jest zadanie domowe do odrobienia i musimy sobie te rzeczy, które nas jakoś tam zainteresują, googlować i sprawdzać. Natomiast no lepsze to niż nic i na pewno znajdą się takie sytuacje, w których będziemy szukali inspiracji na coś. Ja już sobie wyobrażam na przykład takie sytuacje w podróży, gdzie będziemy szukali jakiegoś właśnie jedzenia typowego dla danego kraju do spróbowania, czy jakichś zabytków, czy właśnie jakichś takich faktów losowych, typu właśnie jakieś filmy nakręcone w danej lokalizacji i tak dalej.
1: Czy tam jest jakaś taka fajna szukajka?
4: Tak, jest wyszukiwarka. Możemy wpisać sobie konkretną rzecz, jakiej szukamy, jakieś słowo kluczowe i pod to słowo kluczowe nam wyjdą wyniki. Akurat na List Challenges jest trochę gorzej z dostępnością, bo nie ma na przykład nagłówków do różnych rzeczy i trzeba trochę inaczej sobie radzić. Najlepiej są dwa pola wyszukiwania, pod tym drugim są najczęściej wyniki, na przykład taka podpowiedź. No i polecam, bo już skorzystałem z paru podpowiedzi z tych list. Nie odhaczam sobie, nie robię z tego żadnego wyzwania, po prostu dla inspiracji podpatruję sobie tam, co ludzie dodali ciekawego. No i konsekwentnie będę, myślę, tam próbował, oglądał, czytał, słuchał. No i wam również polecam.
1: To już jest koniec naszych tematów, chyba że ktoś coś jeszcze ma. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że są takie plany, to widać po kodzie źródłowym aplikacji, żeby WhatsApp i Messenger mieli wspólny czat. Ale to na razie tylko taka informacja.
3: Może być interesujące, powiem szczerze.
1: No może, ale wiesz, ja nie chciałam na razie tego tak, bo to jest prawdopodobne.
3: Ja się zastanawiam tylko, w którą stronę to pójdzie. To znaczy, czy WhatsApp stanie się bardziej messengerowy, czy Messenger bardziej WhatsAppowy w takiej sytuacji.
1: Wolałabym to drugie.
3: Ja szczerze mówiąc też, z Messengera mogliby z kolei do WhatsAppa przenieść tę dobrą jakość wiadomości głosowych.
1: Ale bo, nie, to jest chyba kwestia tekstowego, a może?
3: Bo to, no ale wiesz, w czatach teraz można wysyłać różne typy rzeczy, różne typy wiadomości głosowe, tekstowe, można też tam jakieś zdjęcia wysyłać, także podejrzewam, że to będzie jednak coś więcej niż tylko tekst. Natomiast no... Pożyjemy, zobaczymy w takim razie. To było prędzej czy później jakoś jednak do przewidzenia, bo myślę, że Facebook, który jest właścicielem obu tych aplikacji, tak, będzie chciał to jakoś unifikować i coś z tego wszystkich użytkowników wrzucić do jednego worka. Podejrzewam, że bardziej jednak z WhatsAppa do Messengera, bo Messenger chyba, tak zgaduję, nie mam żadnych twardych danych, ale podejrzewam, że ma jednak więcej użytkowników, ale myślę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: No i co? Czy mamy jeszcze jakieś komentarze od naszych słuchaczy?
3: Niech no sprawdzę naszego Facebooka.
0: Na stronie nie ma.
3: To ja już na szybciutko sprawdzam Facebooka. Nie,
1: elfy.
3: Nie ma.
1: Dobrze, moje elfy. To będziemy kończyć. To wszystko,
4: prowadząca Kasia i sześciu krasnoludków.
3: Tak
1: jest. Wszystko, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. No i właśnie moi krasnoludkowie. Michał Dziwisz, to taki duży krasnolud, duże znaczenie ma. Tomasz Bilecki, który wymyślił całą...
0: Dobrej nocy, jeszcze większy krasnoludek.
1: Paweł Masarczyk, taki krasnoludek, który lubi się zajmować różnymi...
4: Prawie 1,80 m. No fajnie.
1: Kogo jeszcze mamy? Piotr Kamalickiego mamy.
3: I największego krasnoludka z naszej redakcji, Roberta.
1: Roberta Łabęckiego.
5: Najgrubszego chyba i najbrzydszego.
3: A to już wiesz, rzecz gustu.
1: Nie.
5: No to ja mówię.
1: No i ja.
3: I tym optymistycznym akcentem.
5: Dobranoc państwu.
3: Dobranoc.
1: Dobrej nocy.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam Państwa serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Tyflo Radia. Dziś będziemy rozmawiać o serwisie Świetlikowo, a Państwa i moim gościem jest Pani Karolina Husakowa. Witam Pani Karolino.
1: Witam serdecznie.
0: Dziękuję za to, że zechciała Pani przyjąć zaproszenie do Tyflo Podcastu. Zanim zaczniemy rozmawiać o serwisie Świetlikowo, chciałabym przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo mieli ochotę zadawać w trakcie audycji pytania Pani Karolinie, można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. W takim razie myślę, że możemy już przejść do meritum naszego dzisiejszego podcastu. Chciałabym na początek, żeby opowiedziała Pani troszeczkę o tym, skąd wziął się sam pomysł na serwis Świetlikowo, może słów kilka o jego założycielach, w jakich ramach ten projekt działa, tak żeby możliwie przybliżyć naszym słuchaczom samą istotę i też samą inicjatywę tego projektu.
1: Wie Pani co, pomysł tak naprawdę wziął się z mojej praktyki. Ja na co dzień pracuję w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym. Jestem psychologiem, który opiekuje się słabowidzącymi i niewidomymi dziećmi. Często przychodzili do mnie też rodzice, którzy pytali, co takiego mogę dać swojemu dziecku, żeby mogło korzystać z komputera, na jakich grach mogło się opierać, w co mogło grać, czy są jakieś gry dostępne online, czy jest cokolwiek, co może moje dziecko robić na komputerze. No i wtedy ja oczywiście przeglądałam sieć, szukałam, czy są gry dostosowane do potrzeb dzieci słabowidzących. I bardzo często okazało się, że niczego takiego nie ma. Nie ma ani gier, które miałyby zwiększony kontrast, nie było też gier, które były z powiększonymi obrazkami czy z pogrubionym konturem. No i w ten sposób tak naprawdę prawie 2 lata temu zrodził się pomysł na stworzenie całej platformy, która dostosowałaby się do potrzeb dzieci słabowidzących, czyli oferowała gry, które w zależności od ich potrzeb stają się takie, jak one jakby potrzebują faktycznie. No i wtedy zebrałam całkiem sporo różnych ludzi, w tym tak naprawdę 2 tyflopedagożki, które na co dzień pracują też w fundacji. Zebrałam też osobę, która sama jest osobą właśnie słabowidzącą, a jednocześnie jest psychologiem, więc potrafiła nam powiedzieć, jak mamy dostosować gry, jakby też dawała cenne uwagi na temat dostosowania. I też to, co chciałam stworzyć, to tak naprawdę miejsce, gdzie jest baza artykułów dedykowana rozwojowi widzenia, jakby zarówno pod kątem dzieci słabowidzących, jak i pod kątem dzieci całkowicie zdrowych, ale żeby one zadbały jakby o higienę oczu w kontakcie z komputerem, w kontakcie z różnymi urządzeniami elektronicznymi. No i tak mniej więcej działa Świetlikowo, czyli z jednej strony jest ogólnodostępną bazą informacji branżowych, artykułów na temat widzenia, a z drugiej strony tak naprawdę platformą, która oferuje gry dostosowane do potrzeb wzrokowych dzieci i rozwijające umiejętność widzenia.
0: Jasne. Tutaj chciałabym zapytać, w takim razie powiedziała Pani, że jest to platforma zawierająca gry. Komu w szczególności ta platforma jest dedykowana? Bo rozumiem, że po części rodzicom, tak jak mówiła Pani w kontekście tych artykułów dotyczących rozwoju widzenia, higieny oczu i tak dalej. Natomiast jakby tym takim głównym motywem jest przygotowanie tych gier dla dzieci niedowidzących. Więc w jakim przedziale wiekowym znajdują się Państwa, znaczy adresaci Państwa serwisu?
1: Dzieci tak naprawdę, do których kierowane są nasze gry, jakby powinny być w przedziale wieku od 2 lat do 7 roku życia. Prawda jest taka, że to są zarówno dzieci, które mają problemy wzrokowe, czyli dzieci słabowidzące czy niedowidzące, jak i dzieci zdrowe, ponieważ rozwijamy widzenie u wszystkich. Nie jest tak, że jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na grupie dzieci słabowidzących, ale jesteśmy dostosowani do potrzeb wszystkich dzieci w tej kategorii wiekowej.
0: Czyli można powiedzieć, że w te same gry może grać dziecko niedowidzące oraz jego widzący rówieśnik. I Państwo ten serwis przygotowali w taki sposób, żeby generalnie obojgu grało się jednakowo, mogły grać na tych samych zasadach, tak?
1: Dokładnie.
0: I nie, jakby nie tracić niczego z powodu właśnie tej strony graficznej gier, tak?
1: Tak, jak najbardziej. To jest tak, że na przykładzie gry, która jest klasyką gier wszystkich, dostępną dla wszystkich dzieci, czyli tak naprawdę gra Memo, czyli odwracanie jakby dwóch kartoników i poszukiwanie pary, to u nas to wygląda w ten sposób, że jest wersja jakby standardowa gry, a następnie powstaje 7 różnych wariantów. I te warianty to są jakby kombinacje pod kątem wybranych parametrów, czyli zwiększenia kontrastu, zwiększenia wielkości obrazków i pogrubienia konturu. Czyli nawet jeśli mamy ten sam obrazek jabłka, to tak naprawdę to jabłko występuje w różnych wariantach, czyli ma pogrubiony kontur na przykład, jest większe, jest tak naprawdę na bardziej skontrastowanym tle, przez to wydaje się być bardziej widoczne.
0: Rozumiem. To może przez chwilę opowie Pani nam, jakiego rodzaju gry Państwo proponujecie w swoim serwisie. Proszę też w miarę możliwości opisać, być może kogoś z rodziców naszych, kogoś z naszych słuchaczy będących rodzicem dziecka niedowidzącego albo rodzeństwem zainteresuje temat i tutaj będzie mógł coś podpowiedzieć, zaproponować jakąś grę dla dziecka.
1: Wie Pani co, to tak naprawdę gry są podzielone też na umiejętności, więc dla przykładu, na przykład jeśli chcemy ćwiczyć pamięć wzrokową, to mamy dwa rodzaje gier, główne dwa rodzaje. I to jest właśnie to memo, czyli tak naprawdę poszukiwanie dwóch takich samych obrazków, tak? I to wszystko jest jakby dostępne na ekranie i w zależności od kategorii wiekowej dziecka jest tak dużo elementów, tak?
0: Czyli na przykład wzrasta poziom trudności.
1: Tak, dokładnie. Czyli na przykład dla dziecka w wieku, nie wiem, 2 lat, tych kartoników jest tylko 6, 8, tak? A później dla dziecka, które na przykład ma już lat 7, to tych kartoników jest, załóżmy, 26 czy nawet więcej. Yes. Kolejną grą, na przykład, która dostępna jest na naszym portalu, to jest gra, którą my nazywamy potocznie znikanie. I to jest gra, gdzie tak naprawdę na ekranie pojawia się kilka obrazków, one mają swoje stałe położenie i po chwili tak naprawdę zakrywa je taka kurtyna, która schodzi jakby z góry ekranu i jeden obrazek bądź kilka z nich zniknęło. I na panelu dolnym tak naprawdę dziecko powinno odnaleźć te obrazki, które zniknęły. I to jest gra, która jakby pojawia się w sekwencjach.
0: Czyli one w tym dolnym panelu są jakby w takich miniaturach i tak? Czy...
1: Tak, dokładnie. One są w miniaturach tak naprawdę i trzeba znaleźć te obrazki, które zniknęły, bo tam na dole w tym panelu są jakby pomieszane z obrazkami zmyłkowymi.
0: Zostały, tak?
1: Tak.
2: Więc... Pojawiło się w międzyczasie pytanie od naszego słuchacza. Rafał wysłał takie pytanie na naszego radiowego Skype'a o to, co z dostępnością tych gier dla całkowicie niewidomych użytkowników. Czy jest możliwe, aby osoba całkowicie niewidoma również była w stanie zagrać w tego typu gry, czy to są produkcje przeznaczone tylko dla słabowidzących?
1: Na ten moment tak naprawdę jesteśmy przygotowani tylko i wyłącznie dla słabowidzących. Jest tak, że w moim umyśle cały czas mam z tyłu głowy osoby niewidome i zastanawiam się tak naprawdę nad tym, jak mogłoby to być możliwe, żeby na przykład opisać te gry albo zrobić jakąś audiodeskrypcję tak naprawdę, żeby te osoby też mogły zagrać. Ale na ten moment no, jesteśmy niestety dedykowani tylko osobom, które jakby korzystają ze wzroku, czy słabowidzącym, czy tam osobom, które nie mają problemu wzrokowego.
0: Mówiła Pani o... Dziękujemy bardzo Panu Rafałowi za pytanie. Mówiła Pani o tych pierwszych grach, które służą ćwiczeniu pamięci wzrokowej. Jakie są kolejne, inne?
1: Kolejne gry na przykład dla umiejętności stałości spostrzegania, tak? Czy to kształtu, czy koloru, czy obrazku. To jest na przykład tradycyjne też domino. tak? Czyli tak naprawdę poszukujemy znowu tych samych obrazków i albo w tym samym kolorze, albo dokładnie tego samego obrazka, albo na przykład cienia tego obrazka i dokładamy tak naprawdę w sekwencji domino, tak naprawdę, więc...
0: Kawałek po kawałeczku,
1: do wężyka, dokładnie. I też jest tak, że może też być opcja jakby układania tego klocka, czyli jakby obracania go pod kątem, tak, żeby tak naprawdę zauważyć, że w momencie, kiedy on się obróci, że ten obrazek jest nadal taki sam i jakby, jak go można tam obrócić. Kolejną z G na przykład są też tradycyjne puzzle, czyli też układanie obrazka składającego się z wielu elementów. Puzzle u nas tak naprawdę są w dwóch kategoriach. To są albo zdjęcia, albo tak naprawdę obrazki graficzne stworzone przez jakby naszą graficzkę. Na przykład następną też grą, która ćwiczy umiejętność syntezy i analizy wzrokowej, to są gry, które my nazywamy mozaikami. Czyli też podobnie działające jak puzzle, ale jakby już takich elementów prostszych, tak? Czyli kształtów, figur geometrycznych. Dziecko składa konkretny obrazek. To może być obrazek na przykład rakiety, kwiatka, może jakiejś ryby.
0: Aha. Czyli tutaj bardziej chodzi o nie tyle dopasowywanie do siebie poszczególnych elementów, co ujęcie jakiejś całości, tak? Czy...
1: Tak, dokładnie. To wygląda w ten sposób na przykład, że mamy taki znak wodny na ekranie i tam jest jakby zarysowany kształt tego obrazka, który chcemy złożyć. I dziecko tak naprawdę w panelu, to u nas jest zawsze zmienne, bo ten panel może być boczny, czyli albo z prawej, albo z lewej strony, albo może być na górze, albo na dole jakby ekranu komputera, żeby też dziecko nie przyzwyczajało się tylko do tego, że z jednej strony cały czas... ma pojawiające się elementy, no i musi tam znaleźć jakby ten element i dopasować go znowu w odpowiednie miejsce, czyli jakby też złożyć faktycznie z tych części całość obrazka.
0: Rozumiem, że przesuwa ten element odnaleziony w panelu myszką do właściwego...
1: Tak, do właściwego
0: miejsca.
1: Mhm, myszką, rozumiem. Chyba że korzysta jakby z ekranu dotykowego, tak? Mhm. No to wtedy palcem.
0: Jasne. Czy jeszcze jakieś rodzaje gier, czy już wszystkie,
1: Nie, które... to mogę jeszcze wymieniać.
0: Tak,
1: ho-ho.
0: Tak, proszę wymieniać, ho-ho.
1: Ho-ho, no to na przykład kolejną grą to są takie popularne u nas gry ćwiczące przeszukiwanie wzrokowe. Czyli na przykład na ekranie komputera pojawia się obrazek na przykład oceanu. Głębiny morskie, gdzie znajdują się różne zwierzęta, czy to jakieś rekiny, czy jakieś małe rybki, czy skrzynia skarbów, czy żółw, czy jakiś konik morski. I dziecko tak naprawdę, słysząc odpowiednie polecenie, na przykład znajdź wszystkie czerwone ryby, klika w odpowiednie elementy, a tym samym jakby zdobywa punkty, tak?
0: Ja chciałabym tutaj doprecyzować, jeśli pani pozwoli, słysząc, czyli jak osoba, która razem z nim gra, czyta mu to polecenie, czy to jest jakoś tam udźwiękowione, te polecenie?
1: To jest udźwiękowione. Mhm, wszystko jest tak naprawdę udźwiękowione. Jeśli tak naprawdę potrzebuje usłyszeć to polecenie jeszcze raz, to tam tak naprawdę mamy taką ikonkę z pytajnikiem, gdzie zarówno pojawia się instrukcja jakby tekstowa dla rodzica, żeby wiedział, o co chodzi w tej grze, jeśli go na przykład dziecko zawoła, bo nie wiem, ze względu na to, że się zgubi na przykład w trakcie gry, albo odejdzie na chwilę i nie będzie pamiętało, co takiego miało zrobić w tej grze. To może sobie jeszcze raz odtworzyć instrukcję słowną, a rodzic może sobie zajrzeć na przykład do instrukcji tekstowej, żeby dowiedzieć się, o co chodzi.
0: Jasne. To mówi pani, klikamy w czerwone ryby, tak?
1: Tak, dokładnie. Albo w skrzynię skarbów.
0: Jasne. Co jeszcze? Chciałabym, pytam panią tak dokładnie, dlatego że chciałabym pokazać naszym słuchaczom, na ile to jest oczywiście możliwe, opowiadając całe spektrum tego, co państwo przygotowaliście, bo Myślę, że każdy rodzic zna swoje dziecko najlepiej i wie, jakiego rodzaju akurat gry ewentualnie będą jemu pasowały, tak? Dzieci to tak naprawdę mali dorośli i nie wszyscy lubią grać w te same gry. Tutaj jest to pewnie kwestią indywidualną, więc dlatego tak szczegółowo pytam.
1: Oczywiście, to ja z chęcią odpowiem. Jakby kolejną grupą gier, która jest dostępna u nas, to są gry tak zwane sekwencje. Czyli to polega na tym, że w rzędzie na ekranie pojawiają się konkretne kształty bądź obrazki ułożone w odpowiedniej kolejności. I zadaniem dziecka tak naprawdę jest odtworzenie tej samej kolejności poniżej bądź powyżej tego rzędu, który jest już ułożony na ekranie. I tutaj znowu korzystamy jakby z panelu, czyli tak naprawdę dziecko przeciągając element z panelu trafia w odpowiednie miejsce i układa tą sekwencję, jakby dokańcza ją może w taki sposób.
0: Jasne. Ja, jeśli mogę, przerwę pani na chwileczkę, dlatego że przyszło mi do głowy tutaj w odniesieniu do pytania, które wcześniej zadał pan Rafał, odnośnie gier dla dzieci niewidomych przeznaczonych, jest coś takiego jak Muffs Melody. To jest taka gra matematyczna. To jest aplikacja bodajże, ja oglądałam ją akurat na iPadzie. Nie wiem, czy na inne urządzenia, nie te związane ze sprzętem Apple, też ona działa, ale wiem, że właśnie na te z jabłuszkiem na pewno. I tam właśnie są też gry takie, które są zarówno w formie, to znaczy jeden model gry może być wykorzystany i dla dzieci niedowidzących, i dla dzieci niewidomych, dlatego że opiera się to po pierwsze dosyć dużych obrazkach, a po drugie, gra też jest udźwiękowiona w tym kontekście, że na przykład jeśli dziecko liczy zwierzęta, to one wydają dźwięki i na tej podstawie liczy, ile zwierząt znajduje się na ekranie. Jedyny minus, to znaczy nie wiem, czy minus, bo w sumie generalnie dobrze jest, jeśli dziecko przynajmniej na początku gra z rodzicem, jest taki, że wszystkie polecenia i opis fabuły gier jest w języku angielskim, więc tutaj jedyne, co panie Rafale mogę podpowiedzieć, jeszcze jeśli będzie pan zainteresowany, to w komentarzach gdzieś jakieś wskazówki pod tą audycją mogę zamieścić. Przepraszam, że tak wpadłam pani w słowo, ale po prostu nie chciałam jakby zostawić tego na potem, gdzie mogłabym zapomnieć i zostałby pan Rafał generalnie bez odpowiedzi, ale polecam, są to gry stricte matematyczne, natomiast też na bardzo różnym poziomie są i całkiem proste zadania polegające tylko na dodawaniu i oczywiście przez jakieś tam odejmowanie, po już takie zadania z jedną niewiadomą i tak dalej, i tak dalej, także tutaj myślę, że też warto się tym zainteresować w kontekście dzieci niewidomych. Przepraszam, jeśli możemy tutaj kontynuować dalej, to bardzo.
1: Oczywiście, że możemy. Ja już sobie sama zapisałam tak naprawdę i zrobiłam notatkę na moim urządzeniu z jabłuszkiem, więc chętnie sobie sprawdzę te gry. Jeśli chodzi tak naprawdę dalej o różnego rodzaju gry, które są u nas dostępne, to kolejną kategorią są tak zwane drogi, czyli gry, gdzie dziecko ma jakby element początkowy, czyli na przykład pirata, który chce dojść do swojej skrzyni skarbów. No i na wyspie dziecko tak naprawdę ma zaznaczoną drogę, którędy może ten pirat dojść. No i jego zadanie polega znowu na ułożeniu z elementów znajdujących się w panelu właśnie tej wybranej drogi, żeby pirat mógł swoją skrzynię zawieźć na statek na przykład, albo cokolwiek dalej zgodnie z fabułą.
0: Czyli to już taka gra właśnie z taką jakby krótką fabułą, prostą fabułą, tak?
1: Tak, tak. Prosta fabuła tak naprawdę to jest na przykład pirat, który chce dojść do skrzyni skarbów, albo myszka, która chciałaby zjeść ser, tak, kawałek sera, albo na przykład, nie wiem, ptaszek, który chce dolecieć do karmnika, żeby móc sobie zjeść ziarenka.
0: I to jest, polega, rozumiem, na zapamiętaniu jakichś kolejnych etapów tej drogi, tak? Jakiegoś schematu, czy jak to wygląda?
1: Ta droga tak naprawdę znowu korzysta ze znaku wodnego, czyli ona jest jakby ułożona I zadaniem dziecka jest tak naprawdę odnalezienie odpowiednich elementów tej drogi w panelu.
0: Aha, żeby wypełnić ścieżkę, tak?
1: Tak, żeby wypełnić ścieżkę. Dokładnie. Następna na przykład gra, która jest bardzo prosta też, to są łaty. Łaty tak naprawdę, czyli gra, która polega na tym, że na przykład w danym elemencie ubrania, czy to jest spódnica, czy koszulka, są zaznaczone cieniem, tak jakby taka imitacja otworu, dziury, tak? I zadanie dziecka polega na tym, żeby w odpowiednią dziurę, tak, czy jakby tam zaszyć tą łatę.
0: Czyli i rozumiem, że w panelu też są różnokolorowe i wielokształtne te łaty i właściwą łatę trzeba dopasować do właściwego ubioru, tak?
1: Tak, dokładnie. Następna gra, która też jest bardzo prosta, ale w sumie ćwiczy też dość trudną umiejętność, bo wyłanianie figury z tła to są gry, które, w których nakładają się na siebie różne elementy. Czyli na przykład, jeśli to zrobimy na podstawie kształtów, to są na przykład nakładające się na siebie, nie wiem, 5 gwiazdek, do tego jeszcze 6 kół i do tego jeszcze na przykład ze 4 trójkąty. I zadanie dziecka tak naprawdę polega na odnalezieniu odpowiednich kształtów i jakby odnalezieniu ich nawet jeśli są tylko częściowo widoczne.
0: Aha. Czyli jedne figury mogą być przesłonięte przez drugie, czy przesłonięte jakby przez tło, że tylko kawałek gdzieś tam wystaje, trójkąta lub koła. Mhm.
1: Tak, że jakby wystaje tylko kawałek, albo na przykład to są kształty, które w ogóle składają się tylko i wyłącznie z konturów, tak? Czyli jakby to są takie kontury nachodzące na siebie, ale trzeba odnaleźć jakby w którym miejscu jest koło, a w którym miejscu tak naprawdę jest trójkąt, czy gwiazdka, czy serduszko.
0: I jeśli dziecko ten właściwy element odnajdzie, to przenosi, jakoś grupuje, czy tylko zaznacza?
1: Wystarczy zaznaczyć i wtedy tak naprawdę ten element znika i potem potem jak dziecko odnajdzie wszystkie elementy, to tak naprawdę pojawia się obrazek końcowy z dźwiękiem na przykład jesteś wspaniały, albo gratuluję, albo ale jesteś spostrzegawczy.
0: Aha. Czyli i to świadczy o tym, że cała plansza została poprawnie, że tak powiem, jakoś zidentyfikowana, tak? Wszystkie znaki zostały prawidłowo odnalezione.
1: Tak, tak, dokładnie. Następny rodzaj gier na przykład to są gry, które ćwiczą relacje przestrzenne, czyli tak naprawdę zadanie znowu polega na tym, żeby odszukać odpowiedni element, tylko instrukcja tekstowa czy tam słowna jest inna, że na przykład trzeba znaleźć wszystkie elementy, które znajdują się obok danego przedmiotu, czyli jeśli wyobrazimy sobie na przykład dziecięcy pokój, obrazek z dziecięcym pokojem, w którym jest mnóstwo rozsypanych zabawek, jest po prostu mówiąc brzydko bałagan. I dziecko słyszy polecenie, że ma znaleźć piłkę, która znajduje się obok łóżka. A tak naprawdę piłek jest tam całkiem dużo, ale chodzi nam tak naprawdę tylko i wyłącznie o tą jedną konkretną piłkę, która znajduje się obok łóżka, czyli nie na łóżku, nie na krześle, tylko obok. Żeby dziecko tak naprawdę wiedziało, co to znaczy obok, co to znaczy nad, co to znaczy przed.
0: To też jest bardzo pomocne w kontekście, tutaj niedawno moim gościem była też pani, która opowiadała o różnego rodzaju takich grach, terapii, jakichś bodźcach takich ogólnie o terapii multisensorycznej właśnie pod kątem rozwoju orientacji przestrzennej. I mówiła, że bardzo ważne jest ćwiczenie korelacji takich przedmiotów względem siebie, właśnie żeby dziecko miało świadomość właśnie tego obok, nad, pod i tak dalej. Nam, osobom dorosłym, dla których kwestie położenia poszczególnych przedmiotów nie sprawiają problemu i są dla nas jakby oczywiste, tutaj nie zawsze mamy świadomość tego, że dla dzieci, zwłaszcza małych dzieci, które mają problemy ze wzrokiem, jakby poznawanie czy też utrwalanie bardziej tych jakby takich kontekstów przestrzennych jest niezmiernie istotne.
1: Tak, zgadzam się tak naprawdę i to też jest tak, że jak ja pracuję na co dzień z dziećmi właśnie, choćby takimi malutkimi, czy nawet dziećmi, które już są potem w wieku szkolnym, to okazuje się, że tak naprawdę pojęcie prawa i lewa tak, w, nad, przed, czasami dla nich jest bardzo abstrakcyjne. I właśnie dzięki temu, że mogą to ćwiczyć w grach, to tak naprawdę lepiej sobie to utrwalają i są też bardziej zmotywowane do tego, żeby to ćwiczyć.
0: To może ja też poćwiczę, bo mąż ciągle tutaj śmieje się ze mnie, że mam problemy z lateralizacją, więc prawa, lewa jak najbardziej powinnam.
1: To też są u nas takie gry, gdzie tak naprawdę trzeba znaleźć odpowiednie elementy, które są z prawej strony misia, z lewej strony misia, czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, więc zachęcamy. Dorośli też chętnie grają w nasze gry.
0: Jasne, to będę musiała spróbować. Nie sądzę, żeby coś mi jeszcze pomogło, ale generalnie myślę, że też i dla samej ciekawości. Przyznam się szczerze, że ja świadomie, jeśli zapraszam kogoś do swoich podcastów i ktoś ma o czymś opowiadać, o jakimś serwisie, o jakimś narzędziu i tak dalej, staram się nie oglądać go przed, a raczej po. Oczywiście poczytam, przygotowując się i tak dalej, ale chcę być w położeniu mojego słuchacza, w sensie takim, że kiedy słucham tego, co pani opowiada, chcę mieć tą samą niewiedzę, którą ma mój słuchacz, dlatego nie próbowałam grać w państwa gry, żebym mogła zadać pytania zbliżone do tych, jak mi się wydaje, które zadawaliby moi słuchacze, ale tutaj w wolnej chwili po podcaście na pewno spróbuję, bo szczerze powiem, jestem bardzo zaciekawiona, a ponieważ ja tutaj widzę właściwie prawie nic, więc jestem ciekawa, czy cokolwiek w tych wariantach, które państwo proponują z jakimś tam dużym kontrastem, cokolwiek uda mi się zobaczyć, więc jakby tutaj myślę, że ewentualnie spróbuję zwrócić uwagę na te gry też, które właśnie tą lateralizację pomogły wyćwiczyć, jeśli dam radę. Właśnie, jak to jest, bo tak naprawdę też ile osób słabowidzących, tyle modeli, sposobów widzenia, sposobów patrzenia. Rozumiem, że przez to, że przygotowali państwo ileś tam tych wariantów gier, można sobie dopasować taki swój schemat, tak?
1: To wygląda w taki sposób, że tak naprawdę dziecko w momencie, kiedy rodzic zakłada mu konto na naszym portalu, przechodzi tak zwaną grę testową. Ta gra testowa jest dla wszystkich taka sama, czyli tak naprawdę czy dziecko ma 2 lata, czy dziecko tak naprawdę ma 7 lat, ma te same zadania. Te zadania są bardzo proste, bo tak naprawdę pojawiają
0: nie
1: się...
0: Nie chodzi o grę, tylko o diagnozę jakby, tak?
1: Tak, czyli jakby określenie, jakie parametry są mu potrzebne, tak? Czyli czy potrzebuje zwiększony kontrast, czy potrzebuje zwiększoną wielkość, czy potrzebuje pogrubienie konturą, bądź kombinację tych, jakby jakąkolwiek kombinację tych trzech. I zadanie jest jakby proste, bo na przykład to są pojawiające się elementy i dziecko słyszy pytanie, co to jest? I zawsze to dziecko wykonuje tą grę testową z rodzicem, bo tak naprawdę to rodzic zaznacza, czy odpowiedź jest prawidłowa.
0: Jasne.
1: Tak, żeby jakby też zweryfikować i żeby też rodzic przypilnował, z jakiej odległości dziecko wykonuje jakby tą grę, bo prawda też jest taka, że jak testowaliśmy grę i do tej pory testujemy grę z dziećmi słabowidzącymi, czy nawet z dorosłymi osobami z dysfunkcją wzroku, no to tak naprawdę osoby często przybliżają się bardzo mocno do ekranu, to jest dystans, nie wiem, 10 cm, czasami 15 cm, w zależności też od tego, jaki mają sprzęt, tak, jaka jest wielkość ekranu.
0: I no jakość i tego, co jest wyświetlane, w sensie jakby parametrów technicznych tego sprzętu, no bo też są ekrany i ekrany, tak? Generalnie na jednych o wiele lepiej z tego, co rozmawiam z osobami niedowidzącymi, mówią, że o wiele lepiej im się czyta czy ogląda coś, a na innych znacznie gorzej, tak?
1: Tak. Tak, dokładnie. No i też jest tak, że jak dziecko wykonuje tą grę testową, no to wtedy w zależności od tego, ile miało prawidłowych odpowiedzi, tak? Czyli na ile prawidłowo odpowiedziało na te pytania, co takiego się pojawiło, albo wskazało, gdzie jest miś, czy gdzie jest piłka, takie dostanie parametry. I warunek jakby też u nas jest taki, żeby dziecko, nawet jeśli ma dysfunkcję narządu wzroku, żeby też dostawało jakąś część G w wariancie standardowym, czyli bez tych udogodnień, czyli tak naprawdę, żeby też stykało się z tymi warunkami, które są na co dzień, tak? No bo prawda jest taka, że no nasz cały świat nie jest dostosowany do potrzeb osób słabowidzących i też wiele rzeczy tak naprawdę nie będzie dostosowany. Więc w ramach ćwiczeń tak naprawdę, jeśli ma pakiet 10 gier w ciągu dnia, to tak naprawdę jakaś jedna gra jest w wariancie niedostosowanym i wtedy też sobie sprawdzamy, na ile te parametry, które były ustawione w grze testowej, są nadal aktualne i dziecko jakby radzi sobie lepiej, radzi sobie gorzej, jaką ma skuteczność w tej grze, a jaką ma skuteczność w grze, która jest dostosowana do jego potrzeb.
0: Czyli to jest taka jakby forma śledzenia postępu. Można jakby na podstawie tej gry, w tej wersji standardowej, oczywiście na podstawie tych gier, które są jakby dostosowane, dopasowane do potrzeb konkretnego dziecka też, ale też jakby takim miarodajnym, obiektywnym testem jest ta gra bez tych, że tak powiem, udogodnień i tutaj możemy na jej przykładzie stwierdzić, jakie postępy grając w państwa gry dziecko w określonym czasie poczyniło, tak?
1: Prawda jest taka, że my monitorujemy postępy dziecka patrząc na 300 ostatnich zagranych gier. Czyli tak naprawdę z 300 ostatnich zagranych gier zliczamy sobie wyniki, zliczamy sobie skuteczność, tak, jakby odpowiedzi udzielanych przez dziecko i wtedy sprawdzamy, jak ta skuteczność udzielanych odpowiedzi odnosi się do tych parametrów jakby uzyskanych wstępnie w grze testowej. I wtedy następuje bądź zmiana tych parametrów, na przykład na to, że trzeba zwiększyć ilość G, które mają zwiększony kontrast, bądź zmniejszyć tą ilość G, bądź pozostawić tą ilość G na tym samym poziomie, bo dziecko nadal jakby ma tą samą, czy tam zbliżoną skuteczność.
0: Jasne, to mam dwa krótkie pytania jeszcze w kontekście tego, o czym teraz rozmawiamy. Pierwsze pytanie to, czy można wrócić do tego testu, który wykonuje się na samym początku i czy, przepraszam, na podstawie tych gier 300, które państwo analizują, jest jakaś szansa wychwycenia tego, że na przykład dziecku pewne parametry widzenia nie polepszają się, a wręcz przeciwnie, pogarszają?
1: No i tak, do gry testowej wrócić nie można z tego względu, że wychodzimy z założenia, że ta gra testowa, no można się jakby nauczyć. Jest też tak, że jakby ja w trakcie pracy z dziećmi słabowidzącymi zauważyłam, że one mają całkiem niezłą pamięć. Jeśli coś je zafascynowało tak naprawdę i wiązało się z pozytywnymi emocjami, to na przykład zapamiętały sobie, że aha, pierwszy obrazek to był misiu.
0: Tak, tak. Znaczy mi nie tyle chodziło w kontekście tych powrotów takich na przestrzeni, nie wiem, tygodnia czy tam kilku dni. Chodziło mi bardziej po jakimś czasie, żeby można było na podstawie tego samego testu sprawdzić, czy właśnie te parametry jakoś się zmieniają, bo też no jest tak, że powiedzmy, nie wiem, na przestrzeni kilku miesięcy jednak widzenie u dziecka może się zmienić, tak?
1: No i tutaj właśnie dlatego zastosowaliśmy, żeby ten nasz system automatycznie sprawdzał, na ile te parametry się zmieniają. Tak? Czyli jeśli dziecko w ramach grania w nasze gry po miesiącu, tak, już zagrało w te 300 gier, bo przewidziane jest, że na każdy dzień ma przewidziany jakby pakiet 10 gier, które ćwiczą różne umiejętności, no i ma tam wybraną swoją skuteczność. No i okazało się tak naprawdę, że mu się poprawiło albo pogorszyło. I wtedy tak naprawdę rodzic dostaje wiadomość mailową, że te parametry uległy zmianie i że na przykład jest potrzeba zwiększenia ilości G ze zwiększonym kontrastem, a na przykład, no to by było trochę niepokojące, zmniejszenia ilość G z powiększoną wielkością. Że to jakby byłaby być może taka niespójność w tym i to też by wymagało analizy.
0: Czy te informacje, które od państwa otrzymują rodzice, dla kogoś mogą stanowić taki, powiedzmy, nie wiem, dzwonek alarmowy, żeby przeprowadzić jakąś dodatkową konsultację okulistyczną? Czy to raczej nie aż tak poważnie są traktowane, żeby mogły być przyczynkiem do tego typu analizy?
1: Wie pani co, no ja sama się zastanawiam tak naprawdę, bo myślę, że jeśli dziecko osiągało bardzo dobre wyniki i nagle z jakiegoś względu ma potrzebę zwiększenia kontrastu i ma potrzebę zwiększenia obrazków i pogłębienia konturą, to myślę, że jak najbardziej to jest powód do tego, żeby odwiedzić specjalistę, czy to terapeutę wzroku, czy tyflopedagoga, czy okulistę, bo tak naprawdę jestem zdania, że regularne wizyty u lekarzy i profilaktyka jest kluczowa, tak? Lepiej zapobiegać i wyłapywać w zalążku, aniżeli po tym, jak już są poważne konsekwencje.
0: Jasne, dziękuję bardzo. Rozmawiałyśmy o rodzajach tych gier, wymieniłyśmy wszystkie, czy jeszcze jakieś czy chciałaby pani jeszcze wrócić do których?
1: Myślę sobie, że jeszcze warto zaznaczyć jeden rodzaj gier, który polega na tym, że na ekranie pojawiają się różne obrazki i one zaczynają się na przykład przemieszczać. Czyli na przykład, nie wiem, z lewej strony ekranu pojawia się wieloryb i on sobie płynie powoli na przykład po ekranie i potem znika z prawej strony ekranu. To są gry, które dedykowane są na tyle, na ile to jest możliwe, oczywiście na ekranie komputera, czy tam, nie wiem, rzutnika, czy telewizora, czy czegokolwiek, co będzie wykorzystywało dziecko, ćwiczą one motorykę gałek ocznych. Co jest jakby też szczególnie ważne przy dysfunkcjach właśnie związanych, nie wiem, z
0: polem widzenia, tak?
1: Tak, z polem widzenia dokładnie, czy właśnie z zezem, czy z tym, że dziecko na przykład jest jednooczne, tak? To tak naprawdę w ramach ćwiczenia tego oczka słabszego powinno właśnie wykonywać tego rodzaju ćwiczenia.
0: A na czym polega to ćwiczenie tej motoryki, sama ta motoryka, bo nie wiem, polega na tym, żeby te ruchy były bardziej płynne, żeby poprawić te fiksacje na tyle, że w przypadku osób z polem ograniczonym widzenia, żeby jak największy obszar był tą lunetą, tak? Jeśli to tego typu są zaburzenia, czy jeśli jest jakieś pole widzenia boczne, to na odpowiednim ustawianiu tej gałki ocznej, gdyby pani była w stanie mi i słuchaczom troszeczkę jakby wytłumaczyć, bo tutaj szczerze mówiąc jakby jestem bardzo zaciekawiona, jak to w praktyce wygląda.
1: No w praktyce to wygląda tak naprawdę tak, że rodzic powinien poniekąd przypilnować trochę dziecko, żeby ono w momencie, kiedy śledzi poruszający się przedmiot, miało nieruchomo głowę, tak? Bo jakby nasz naturalny odruch jest taki, że nawet jeśli śledzimy jakiś przemieszczający się element, czy to jest obrazek, czy to jest faktycznie obiekt w rzeczywistym życiu, to najczęściej poruszamy całą głową, a wtedy nie ćwiczymy tak naprawdę motoryki gałek ocznych. Więc jeśli rodzic zadba o to, aby ta głowa dziecka w trakcie tej gry była w miarę nieruchomo,

0: są dzieci, które mają niedowidzenie z jakiegoś powodu w jednym oku, to tak naprawdę ta motoryka gałek ocznych być może powinna być ćwiczona właśnie w tym oku słabszym, tak? Czyli jeśli zakleimy oko dominujące, no to słabsze oko tak naprawdę, które na przykład ma, nie wiem, słabsze mięśnie, pojawia się zez, czy to zbieżny, czy rozbieżny, to tak naprawdę wtedy ma szansę dziecko ćwiczyć sobie przywodzenie bądź odwodzenie tej gałki ocznej, a tym samym sprawność całego oka.
1: Jasne, rozumiem. Dobrze, to w kwestii rodzajów gier to tyle. Chciałabym zapytać troszeczkę o to dopasowanie wiekowe. To jest jakby poziom trudności tak wzrasta płynnie? Czy są na przykład gry jakoś, które określane są wiekiem dla dwulatków, dla trzylatków, dla czterolatków i tak dalej, i tak dalej? Jak to wygląda?
0: To wygląda w ten sposób, że tak jak rodzic zakłada konto swojemu dziecku, no to wpisuje jego datę urodzenia. Aha. I automatycznie przy wpisaniu daty urodzenia dziecka nasz system jakby wpasowuje go w odpowiednią kategorię wiekową. I mamy trzy kategorie wiekowe tak naprawdę, czyli 2-3-latki, 4-5-latki i 6-7-latki. I automatycznie, jeśli dziecko będzie korzystało z naszego portalu na przestrzeni lat, załóżmy, że zaloguje się 3-latek, to tak naprawdę w ramach jego wzrastania będzie przechodził z jednej kategorii wiekowej do następnej i potem do następnej.
1: Czy Państwo tutaj klasyfikując te poziomy trudności brali pod uwagę konkretne parametry, które widzenia, które nie tylko powinny być ćwiczone, ale też jakby które pojawiają się wraz z wiekiem, bo jest też tak, że dziecko rosnąc dostrzega coraz to inne nowe elementy, na co innego zwraca uwagę, jest inny poziom spostrzegawczości. Jakie były te kryteria ustalania tych przedziałów wiekowych?
0: Kryteria były takie, że tak naprawdę dzieci małe powinny mieć odpowiednio wielkie elementy, tak naprawdę powinny mieć uproszczone tło, nie powinno ono być za bardzo zabudowane, tak żeby też nie było chaosu takiego informacyjnego. I potem w ramach, w miarę wzrastania tak naprawdę to tło staje się coraz bardziej zabudowane. Elementów jest coraz więcej. Pojawiają się też takie elementy, które są poniekąd zakłócaczami, tak? Czyli tak naprawdę elementy, które są podobne do elementu, o które pytamy, ale tak naprawdę no, nie są tym elementem.
1: Zmyła, tak?
0: Taka zmyła, dokładnie. I tak naprawdę też w ramach dobierania poziomów trudności czy tych kategorii wiekowych cały czas braliśmy pod uwagę dzieci. Czyli tak naprawdę gry dla dzieci w wieku 2 do 3 lat testowaliśmy z 2-latkami, 2,5-latkami i jakby w każdą kategorię wiekową testowaliśmy z odpowiednimi dziećmi, żeby mieć jakby informację, czy ta gra jest dla nich odpowiednia, czy nieodpowiednia, za łatwa, za trudna.
1: I na tej zasadzie zostawały dopasowane, tak?
0: Tak, tak, dokładnie.
1: To jak to jest, teraz porozmawiajmy przez chwilę o tym kontekście jakby użytkowania Państwa gier. Czy te gry są dostępne tylko w wersji online, czy można też pobierać je sobie, nie wiem, w ramach na przykład jakiejś aplikacji, korzystać później z, nawet nie mając dostępu do sieci, na tablecie czy też smartfonie?
0: No i tak, tu okazuje się, że one są dostępne tylko i wyłącznie online, oprócz jednej kategorii gier, o której w sumie zapomniałam powiedzieć wcześniej.
1: No to teraz będzie okazja.
0: Bo to jest kategoria gier, która ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, ale taką jakby w oparciu o funkcje grafomotoryczne. Czyli każdorazowo...
1: Taka oko-ręka, tak?
0: Tak, dokładnie. Oko-ręka, ale jakby taka kolorowanka, mówiąc prosto. Jasne. Czyli zawsze jedna gra w pakiecie dla dziecka to jest jakieś ćwiczenie do wydrukowania. Jeśli rodzic, nie wiem, nie ma podpiętej drukarki, czy nie ma możliwości wydrukowania w danym momencie, ma możliwość zapisania sobie tą grę czyli jakby tą kartę taką, nie wiem, kartę taką testową,
1: planszę,
0: czy
1: tam, z grą,
0: planszę taką właśnie. Tak, tak, takie ćwiczenie może sobie zapisać, no i potem wydrukować w dowolnym dla siebie czasie. I to są gry, które albo są po prostu zwykłymi kolorami,

0: wankami. Pokoloruj auto, albo są na przykład elementami, że trzeba zaznaczyć elementy, które nie pasują, albo na przykład okazuje się, że to są kropeczki do połączenia i jak się je połączy, to powstanie jakiś obrazek, albo to są znowu do wyszukania jakieś pary odpowiednich obrazków. No i to jest jakby cały szereg różnych gier, które są do zapisania na komputerze, no i potem do wydrukowania, pokolorowania, pomalowania farbami, czy tam w zależności od instrukcji wykonania odpowiedniej czynności.
1: Jasne. To teraz popytam Panią o kwestię, bo sporo na początku mówiła Pani o tym, dzięki którym grom jakie umiejętności możemy ćwiczyć. Teraz zapytam trochę od drugiej strony, pod kątem, jak wyglądają w praktyce te udogodnienia, które Państwo przygotowaliście i pod kątem ewentualnie jakich schorzeń one są przygotowane, bo tak jak już wcześniej mówiłam, no, każda osoba niedowidząca widzi, patrzy inaczej i tutaj to, co dla jednych jest błogosławieństwem, czyli nie wiem, jakieś super doświetlone tło i elementy albo bardzo jaskrawe kolory, dla innych osób będzie trudnością gdzieś, dla osób, które właśnie, nie wiem, mają problemy z rozpoznawaniem poszczególnych elementów, gdy z ekranu jakby płynie nadmiar światła, tak? Jak tutaj to u Państwa w praktyce wygląda? Rozumiem, że przeszło dziecko ten test, jest zdiagnozowane, że tego typu, a nie inne właśnie udogodnienia są jemu potrzebne. I chciałabym, żeby Pani opowiedziała trochę o tych planszach właśnie, jak one same z siebie wyglądają, jaka jest ich kolorystyka, jak wyglądają właśnie te pogłębione kontury, żeby naszym słuchaczom, którzy z takimi grami nie mieli nigdy wcześniej do czynienia, rzucić troszeczkę więcej światła na to, jak właśnie w praktyce te przygotowane przez Państwa, no jakby udostępnienie tych gier wygląda.
0: No to tak naprawdę na przykładzie pogłębionego konturu to wygląda w ten sposób, że pojawia się plansza i tutaj tło tej planszy jest jakby uzależnione też od wielu czynników. To może być plansza, która ma po prostu jednolite białe tło, a może być na przykład tło, które jest ciemniejsze i na tym tle pojawiają się elementy w zależności od tych parametrów. Na przykład właśnie z pogłębionym konturem, czyli mamy na przykład obrazek kaczki i ta kaczka ma dość gruby kontur, dzięki czemu tak naprawdę ona się wyłania. Jeśli ten kontur jest czarny, a kaczka faktycznie ma kolor żółty, czyli taki jak w rzeczywistości, to tło najczęściej jest białe.
1: Aha, rozumiem, czyli jakby zarys samej tej postaci po prostu jest obwiedziony taką grubszą linią. To nie jest tak, że ona się wydaje, jakby była troszeczkę wypukła od tego tła. Graficznie nie jest to tak zrobione, tylko chodzi o pogrubienie samego tego jej zarysu, tak?
0: Dokładnie, żeby ten zarys był bardziej widoczny i żeby tak naprawdę te charakterystyczne elementy mogły się, nie wiem, bardziej wyłonić, tak, jakby z tego obrazu. I to, co jakby, nad czym się zastanawialiśmy w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, dziecko ma światłowstręt albo, nie wiem, choruje na achromatopsję, to tutaj tak naprawdę zaznaczyliśmy bardzo mocno na naszym portalu, żeby korzystało z możliwości przyciemniania jakby jasności monitora, tak? Bo nasze gry są na tyle uniwersalne, że nie potrafią się dostosować aż tak bardzo do konkretnego dziecka. Czyli nawet jeśli ono ma achromatopsję i trafi na grę, która ma białe tło, a tym samym na przykład dla niego to już będzie zbyt męczące, bo będzie emitowało zbyt wiele światła, to zachęcamy tak naprawdę rodziców, a tym samym też dzieci do uczenia się samodzielności jakby przy obsłudze sprzętu komputerowego, tak? Czyli żeby sobie znaleźć, w którym miejscu mogę sobie przyciemnić ekran.
1: Jasne, rozumiem. Oczywiście w przypadku 2- czy 3-latka to tutaj chyba jednak rodzic musi bardziej być świadom tego, gdzie przyciemnić ekran i w ogóle mieć świadomość tego, że trzeba to zrobić, bo nie sądzę, żeby 2-latek z jakiegokolwiek polecenia mógł się tego domyślić i sam sam generalnie to zrobić, tak? Więc a mówi pani, że z tymi białymi tłami jest kwestia przyciemnienia ekranu. To ja tutaj spytam jakby od swojej strony, bo mi osobiście, jeśli już coś jestem w stanie dostrzec na jakimkolwiek tle, to elementy jaśniejsze na tle ciemnym. Czy mają państwo możliwość takiej inwersji właśnie, czy nie?
0: Wie pani co, niektóre elementy tak. Jest tak, że niektóre gry są właśnie na ciemnym tle, pojawiają się jasne elementy.
1: Czyli rozumiem, że gdybym ja będąc dzieckiem przechodziła taką diagnozę, to gdzieś tam miałabym dopasowane te gry w ten sposób, że większość trafiałabym tych, które są z tym ciemnym tłem jaśniejsze elementy, tak?
0: Obawiam się, że nie, niestety. Obawiam się, że nie, bo tak naprawdę jeśli by to, co było sprawdzane w grze testowej, to tak naprawdę byłoby sprawdzane to, czy potrzebuje pani zwiększony kontrast, to, czy potrzebuje pani powiększoną wielkość i to, czy potrzebuje pani pogrubienie konturą. Niestety w grze testowej tak naprawdę nie były uwzględnione właśnie jakby parametry, czy ciemne na jasnym, czy jasne na ciemnym. To jest coś, nad czym pracujemy, ale co na ten moment jakby nie jest możliwe. Czyli pani by dostawała zarówno gry i takie, bo niektóre tła są bardzo mocno zabudowane. To jest na przykład tło z farmą, to jest tło z oceanem i tam pojawiają się na przykład w oceanie, jeśli mamy granatowe bądź błękitne tło, to pojawiają się zarówno elementy, które są i ciemniejsze, i jaśniejsze. No i wtedy pewnie by też wyszło, które elementy i jaka pani zauważa, a które pani nie zauważa. Albo też można byłoby, jeśli by pani była dzieckiem i grałaby pani z terapeutą, to on by zauważył, jaka odległość obserwacji jest przy jednych elementach, a jaka odległość obserwacji jest przy drugich.
1: Rozumiem. Dobrze, to porozmawiajmy, mówiła pani o kontrastowych, o obwiedzionym tle, o konieczności przyciemniania ekranu. Kontrastowe to rozumiem, że kontrastujące i względem tła, i względem siebie, i te kolory wtedy są takie jakby bardziej żywe, tak, żeby kontrastowały ze sobą. Na różnym poziomie jasności też, tak?
0: Tak, na różnym poziomie jasności też. Okazuje się tak naprawdę w ramach naszych testów, że ten kontrast to jest całkiem trudna sprawa. Bo tak naprawdę jeśli jest dużo elementów, jeśli chcemy, żeby one w miarę odzwierciedlały rzeczywistość, to tak naprawdę ten kontrast czasami jest dość trudno stworzyć, tak? Bo łatwo jest go stworzyć, jeśli mamy na przykład tylko czarne elementy pojawiające się na przykład na białym tle.
1: Tak, albo żółte, czerwone i niebieskie, tak?
0: Otóż to. Ale jeśli tak naprawdę mamy owoce i tych owoców mamy już 6 różnych i one jeszcze są na przykład na straganie, to nagle okazuje się, że to jest całkiem trudne zadanie. Więc wtedy faktycznie zmieniamy nasycenie trochę kolorów, staramy się tak dostosować tło i jakoś nim pomanipulować, żeby one były jak najbardziej widoczne.
1: Jasne. O kontrastach było. Myślę, że zwiększonych elementów nie trzeba jakoś specjalnie tłumaczyć. To porozmawiam z panią przez chwilę, jeśli pani pozwoli, o tych jakby elementach, umiejętnościach mentalnych, nie stricte wzrokowych, tylko mentalnych, które korzystanie z państwa gier poprawia, bo wiem, że i pod tym kątem państwo staraliście się przygotować gry, żeby nie tylko wspierały ten rozwój stricte widzenia i jakby umiejętność korzystania z tego zasobu wzroku, który dziecko jeszcze posiada, ale też żeby wspierało taki ogólny rozwój właśnie mentalny, intelektualny.
0: Tak, jeśli chodzi tak naprawdę o rozwój tych funkcji poznawczych, to przy okazji naszych gier dzieci mogą ćwiczyć i kształtować swoją umiejętność koncentracji uwagi. Przez to tak naprawdę, że są zmotywowane do grania, czyli mają słabość właśnie, nie wiem, do tabletów, komputerów czy smartfonów, to mogą ćwiczyć i doskonalić umiejętność koncentracji. Mogą też ćwiczyć umiejętność logicznego myślenia, czyli jakby zastanawiać się, co do czego pasuje, tak? Jeśli mają stworzyć jakąś kategorię lub pogrupować elementy, bądź na przykład wykreślić elementy, tak, sekwencje, czy wykreślić elementy, które nie pasują, to jest też właśnie umiejętność logicznego myślenia. Tak, już nie wspomnę o spostrzegawczości czy pamięci, która też w sumie jest też umiejętnością wzrokową.
1: Jasne, to tutaj za te odpowiedzi bardzo serdecznie Pani dziękuję. Przez chwilę chciałabym porozmawiać o samym serwisie, który oczywiście, mówiąc kolokwialnie, grami stoi, ale nie tylko grami. Widziałam tutaj również informacje odnośnie konferencji organizowanej przez Państwa, która niedawno się odbyła. Gdyby była Pani uprzejma powiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, czego owa konferencja dotyczyła, gdzie się odbyła, jakie obejmowała tematy, kim byli prelegenci, żeby tutaj, bo rozumiem, że w bezpośredniej jakby korelacji z prowadzonym przez Państwa serwisem był jakby rdzeń tej konferencji.
0: Tak, jak najbardziej. Konferencja odbyła się we wrześniu w Katowicach i jakby tytuł konferencji to było Nowoczesne technologie z przymierzeńcem wspomagającym rozwój widzenia. Konferencja była dedykowana czy kierowana zarówno do terapeutów prowadzących terapię z dziećmi, jak i do rodziców, nauczycieli przedszkolnych czy szkolnych. I tak jak sam temat konferencji mówi, była poświęcona tematyce łączenia nowoczesnych technologii i tematu widzenia. W ramach tej konferencji wystąpili zarówno specjaliści z terapii widzenia, czyli tyflopedagodzy, jak i w panelu dyskusyjnym wzięła udział pani docent Pojda Wilczek, czyli okulistka, między innymi też pani Dorota Maciaszek, czyli terapeutka widzenia i optometrystka, jak i mama dziecka słabowidzącego. Zresztą też jest tak, że w ramach tej konferencji były dwa wykłady i jeden taki panel dyskusyjny, w którym brało udział kilku różnych specjalistów.
1: Jasne. To jakby takim wiodącym motywem było właśnie to wykorzystanie nowoczesnych technologii. To ja tak zapytam trochę przewrotnie, jak to jest, mówi się dziecku, nie siedź przed komputerem, nie siedź przed telewizorem, oczy sobie zniszczysz i tak dalej, i tak dalej. Państwo tutaj namawiają, żeby sadzać te dzieci przed komputerem, przed ekranem, przed tabletem i jeszcze kazać im grać w gry. No po prostu, to jak to pogodzić?
0: No tak, jesteśmy okropni i straszni. Prawda jest taka, że pogodzić to można pod warunkiem, że zachowa się zdrowy rozsądek. To, na co bardzo mocno zwracaliśmy w trakcie konferencji, to na temat higieny i na temat prawidłowego korzystania z komputera. To, co też jest dostępne w naszych grach, to są takie automatyczne przerywniki. Jeśli dziecko mniej więcej gra 10 minut, to pojawia mu się czarny ekran i słyszy instrukcję głosową, w której ma konkretne zadanie, na przykład a teraz poszukaj wszystkich czerwonych przedmiotów, czy wszystkie czerwone przedmioty, które znajdziesz w pokoju. Albo popatrz za okno i albo zamknij oczy i policz do 10. Żeby już dzieci, nawet jeśli one korzystają z tych nowoczesnych technologii, czy z tableta, czy z komputera, uczyły się, że wzrok i oczy muszą odpocząć. Więc też jest tak, że na tej konferencji bardzo mocno też akcentowaliśmy, że dzieci w ogóle do drugiego roku życia nie powinny korzystać z nowoczesnych technologii. A jeśli już po drugim roku życia korzystają, czyli też w tej naszej kategorii wiekowej, to do piątego roku życia powinny korzystać maksymalnie pół godziny dziennie.
1: Aha. To może jeszcze coś więcej, gdyby Pani mogła opowiedzieć o tej higienie oczu w kontekście komputera, bo to taki, myślę, ciekawy temat i dosyć słabo omawiany. Może też w kontekście naszym, my jako osoby niewidome korzystające z syntezatorów mowy, jakby nie przywiązujemy, nie patrząc, nie czytając ekranów, do tego aż tak dużej wagi. Natomiast w kontekście osób niedowidzących myślę, że nie tylko dla dzieci mogą być tutaj jakieś paść z Pani strony istotne wskazówki.
0: No pierwsza, tak naprawdę najważniejsza chyba rzecz to jest zadbać o dobrą pozycję swojego ciała i o dobre oświetlenie. Czyli tak naprawdę zastanowić się nad tym, w jakich warunkach my korzystamy z komputera. Czy nasza postawa ciała jest prawidłowa? Czy my siedzimy na łóżku i mamy komputer na naszych kolanach? Czy tak naprawdę siedzimy przy biurku i nasza postawa ciała jest prawidłowa. Bardzo często na przykład u osób słabowidzących, czy to są dzieci, czy to są dorośli, pojawia się nieprawidłowa postawa ciała, na przykład takie wyciąganie bardzo mocne szyi do przodu, które potem skutkuje zarówno bólami głowy, bólami szyi, czy bólami pleców. Więc jeśli już w taki sposób korzystamy z tego komputera i ta pozycja nam po prostu odpowiada, no bo widzimy, to ważne, żeby robić sobie regularne przerwy. I tak naprawdę wstać od tego komputera, być może się położyć, zrobić kilka ćwiczeń rozluźniających. Warto też złapać się na tym, jak oświetliliśmy nasze pomieszczenie. Czy mamy oświetlenie górne, czy to oświetlenie jest na przykład z boku, czy możemy coś zrobić, żeby lepiej oświetlić. To też wszystko zależy oczywiście od naszych potrzeb.
1: Widzimy, tak?
0: Tak, dokładnie, bo to też nie ma co sobie oświetlać i prześwietlać, jeśli nie mamy takiej potrzeby. Też jest tak, że jeśli nasz wzrok jest prawidłowy, to konieczne też jest ćwiczenie jakby widzenia do dali, bo przy pracy przy komputerze czy czytaniu książek bardzo mocno nasze oczy przyzwyczajają się do pracy do bliżej, a tym samym tak naprawdę te mięśnie oczu bardzo mocno się napinają. Więc dlatego warto robić sobie dorośli czy do dzieci co 20 minut tak naprawdę przerwę na to, żeby sobie popatrzyć w dal. To może być
1: czyli
0: naprawdę...
1: wypatrywanie takie, tak? Czegoś tak. Jakiejś bardziej odległej przestrzeni, tak?
0: Dokładnie. Jeśli mamy okno i jesteśmy w stanie coś za tym oknem zobaczyć, to niech będzie okno. Jeśli mamy duży pokój, to popatrzmy w najdalszy punkt w tym pokoju, żeby tak naprawdę to nasze oko mogło po prostu odpocząć. To, co jest szczególnie potem ważne przy pracy przy komputerze i też w klimatyzowanych czy ogrzewanych pomieszczeniach, to nawilżanie oczu. Też jest tak, że coraz więcej teraz osób ma syndrom suchego oka. I tak naprawdę to się wiąże potem z tym, że oko szczypie, boli, pojawiają się bóle głowy, pojawia się dyskomfort związany jakby z widzeniem. Więc warto na przykład nawilżyć pomieszczenie, pić dużo płynów, często mrugać i jakby zamykać te oczy, żeby tak naprawdę oko samo mogło się nawilżyć. Jeśli to nie pomaga, to warto tak naprawdę wybrać się do okulisty i porozmawiać z nim na temat jak najlepszych kropli nawilżających. To mogą być krople, które są po prostu solą fizjologiczną, mogą być...
1: Sztuczne
0: łzy, mogą być takie żelowe preparaty, które tak naprawdę powodują nawilżenie oka i jakby utrzymywanie się tego nawilżenia przez dłuższy moment. Także jakby nie wyłapują, czy tam nie wypływają z naszego oka tak szybko.
1: No tak, bo mają taką bardziej zawiesistą konsystencję, więc też pewnie i wolniej się wchłaniają, więc pozostają dłużej jako taka warstwa nawilżająca. Dobrze, ślicznie Pani dziękuję za te informacje. Mają w planie Państwo zorganizować również forum. Dla kogo to forum będzie przeznaczone i z propozycji, tudzież z Państwa planów i zamierzeń, jaką chciałaby Pani tematykę zaproponować użytkownikom tego forum?
0: Mamy oczywiście właśnie w planie uruchomienie forum i na ten moment czekamy na informacje od rodziców, jakie tematy ich najbardziej interesują. Jest tak, że przeglądając wszelkie możliwe tematy czy strony dedykowane rodzicom dzieci słabowidzących, znaleźliśmy tam różne tematy, czy to jest na przykład organizowanie pomocy szkolnych dla dzieci słabowidzących, czy tak naprawdę poszukiwanie odpowiedniego terapeuty wzroku, czy baza placówek, które oferują terapię wzroku, to są tematy, z którymi my się spotykamy i możemy zaproponować do stworzenia tego forum. Ale też jest tak, że bardzo nam zależy na tym, aby to rodzice sami podsyłali nam tematy, żeby to forum było jakby odpowiedzią na ich potrzeby, żeby nie tworzyć takiego sztucznego bytu, w którym tak naprawdę nie będzie się nic działo. Więc dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, którzy chcą, żeby takie forum się stworzyło, do pisania tematów, propozycji, które uwzględnimy jak najbardziej, żeby forum żyło swoim życiem.
1: Jasne, to zanim zapytam o adres serwisu, jeśli można, chciałabym zapytać o jakąś formę kontaktu dla kogoś, kto być może chciałby podesłać propozycję jakichś tematów. Czy to jest formularz na stronie, czy ktoś z pracowników serwisu Świetlikowo sam osobiście zbiera te propozycje przez swój mail. Jak to wygląda u Państwa?
0: Może być zarówno przez formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie internetowej, jak i bezpośrednio na maila naszego pracownika, naszej pani Agnieszki, która zajmuje się kontaktami z osobami tak naprawdę wszystkimi. I to jest, jeśli mogę podyktować, to
1: tak,
0: jest...
1: Tak, bardzo proszę.
0: To jest adres internetowy, czy tam adres e-mail a.otorowska@świetlikowo, czyli świetlikowo bez si, .edu.pl.
1: Jasne. I jeśli mogę jeszcze tutaj poprosić o adres samego serwisu, Państwa strony?
0: To jest świetlikowo.edu.pl, a inaczej świetlikowo, tak? Czyli...
1: Jasne, czyli www.świetlikowo.edu.pl, tak?
0: Dokładnie, tak.
1: Jasne. Cóż, serdecznie zachęcamy, prawda, tutaj Państwa do skorzystania. Myślę, że w przypadku małych dzieci mających problemy ze wzrokiem, im wcześniej rodzic, mając dziecko pod opieką, a później już samo dziecko, zainteresuje się wszelkiego rodzaju ćwiczeniami mającymi na celu poprawienie tego widzenia, tudzież nawet jeśli nie poprawienie samego widzenia, to maksymalne wykorzystanie tego zasobu wzroku, który dziecko posiada, tym lepsze skutki będzie to dawało długofalowo w przyszłości, kiedy dziecko będzie w okresie dorastania i później, kiedy będzie już osobą dorosłą, prawda?
0: Dokładnie, tak, jak najbardziej.
1: Bo to jest jak z każdym innym chyba schorzeniem, czy jakimś defektem, dyskomfortem. Im wcześniej jakby zaczynamy przeciwdziałać, tym mniej dotkliwe są skutki w przyszłości, tak?
0: Tak, dokładnie. I też tak naprawdę tym lepiej uczymy się wykorzystywać tą umiejętność, którą mamy, tak? Czyli nawet jeśli nasz wzrok jest ograniczony, to uczymy się go wykorzystywać na tyle, na ile to jest możliwe. I dlatego warto wykorzystać wszystkie dostępne środki, czy to są tradycyjne formy terapii, specjalistyczny sprzęt, nowoczesne technologie.
1: Igry,
0: tak.
1: Bardzo podoba mi się Państwa inicjatywa. Tym bardziej cieszę się, że zechciała Pani przyjąć nasze zaproszenie Tyflo Podcastu. Było mi niezmiernie miło gościć Panią w naszym dzisiejszym podcaście. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem była dziś Pani Karolina Husakowa. Raz jeszcze dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również za zaproszenie.
1: Państwa również zapraszam do korzystania czy to z dziećmi, czy samym dla próby i zaspokojenia ciekawości po naszym dzisiejszym podcaście do może przyjrzenia się grą w serwisie www.świetlikowo.edu.pl. A dziś w imieniu własnym oraz realizującego naszą audycję Michała Dziwisza serdecznie dziękuję za spotkanie. I zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.

0: Minęła godzina 19, wysłuchacie Radia N. Jesteśmy z wami jak zawsze niezmiennie na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Mamy poniedziałek, w kalendarzu dziś 26 dzień marca, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Przypominam, że Tyflo Podcast jest uzupełnieniem tego, a właściwie Tyflo Podcast na antenie Radia N. Jest to uzupełnieniem tego, co znajdziecie na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Znajdziecie tam szereg audycji o różnej tematyce, ale łączy je jedno. Wszystkie dotyczą mniej lub bardziej tematyki związanej z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. I właśnie dziś będziemy rozmawiać o kolejnej grupie urządzeń, która dotyczy tych właśnie osób, którym wzrok nie funkcjonuje do końca tak, jak funkcjonować powinien, albo nie funkcjonuje wcale. Ale zanim jeszcze to ja się będę chwalił. Chwaliłem się tydzień temu, ale audycja miała problemy techniczne, więc pochwalę się jeszcze raz. Mianowicie Tyflo Podcast został uhonorowany nagrodą European Podcast Award 2011 w kategorii polskich podcastów non-profit. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy podcasty tworzyli, tworzą i tworzyć będą i którzy w ogóle jakąkolwiek swoją większą lub mniejszą cegiełkę dorzucili po prostu do tego podcastu, bo to jest naprawdę ponad 300 audycji bez was tego by nie było. Z tego miejsca wszystkim serdecznie dziękuję, a teraz witam moich gości. Witam Michała Kasperczaka. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry.
0: No i witam także kolejnego Michała. Dziś trzy Michały się zebrały, słuchajcie. W studiu to rzadkość, ale się zebrały. Trzy Michały. Witam także Michała Ciesielskiego z firmy Olympus. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry.
0: No i dziś sobie porozmawiamy, bo już kiedyś tak się spotykaliśmy i rozmawialiśmy na temat dostępności urządzeń firmy Olympus dla osób niewidomych. Ta audycja także miała pewne problemy techniczne, w związku z czym zdążyliśmy zahaczyć tylko i wyłącznie o dyktafony Olympusa, czyli o te urządzenia, które są takie, także potrafią nagrywać ten dźwięk, ale jednak nie są to urządzenia profesjonalne, to są takie urządzenia do bardziej domowego użytku. Zanim przejdziemy do części rejestratorowej, Michale, zapytam, czy coś się w dyktafonach Olympusa ogólnie nowego dzieje od tej naszej ostatniej rozmowy? Coś się zmieniło? Jakieś nowe ciekawe rzeczy? Może jakieś aktualizacje oprogramowania? Coś zdradzisz?
2: To znaczy, jeśli chodzi o urządzenia, które są dedykowane osobom niedowidzącym, to nic nowego w ostatnim czasie się nie pojawiło, chociaż być może w najbliższym czasie się to zmieni. Natomiast bardzo mocno zmieniła się nasza grupa dyktafonów takich standardowych, tych bardzo powszechnych, dostępnych w sklepach, z tego niższego zakresu zaawansowania, ale też niższego zakresu cenowego. Pojawiły się nowe dyktafony z serii VN oraz nowe dyktafony z serii WS. A więc te najbardziej podstawowe notatniki, jak i urządzenia wielofunkcyjne, które pełnią funkcję nie tylko dyktafonu, ale także odtwarzacza MP3, odtwarzacza radiowego czy pamięci przenośnej.
0: A czym te dyktafony się charakteryzują? Jakieś takie kluczowe cechy tych nowych urządzeń, jakie się pojawiły, mógłbyś wymienić?
2: To znaczy, w tej pierwszej grupie tych notatników, które wcześniej wspomniałem, a więc seria VN, pojawiła się przede wszystkim nowa jakość, jeśli chodzi o przetworniki, a więc mikrofony. Pojawiła się większa wydajność, a więc lepsze wykorzystanie pamięci baterii. Tutaj wzrosło to 50%. Dla przykładu, wcześniejsze produkty miały żywotność baterii na poziomie 50 godzin, teraz jest to już blisko 80 godzin na jednym komplecie baterii alkalicznych. I ostatnią rzeczą, w sumie bardzo istotną z punktu widzenia przyjazności urządzenia, jest tak zwana funkcja wyszukiwania z kalendarza. Ona się bardzo mocno przydaje osobom starszym, dlatego że docelowo pliki dźwiękowe w dyktafonie są zapisywane w formie ciągu liczb. Natomiast funkcja wyszukiwania plików z kalendarza pozwala nawigować kolejne tygodnie i dni z widoku kalendarza i odszukiwać nagrania według dni. A więc można przyporządkować sobie dany wykład, który odbył się danego dnia, tygodnia i wejść, tak jak przez telefon komórkowy wchodzimy do kalendarza, na konkretną listę plików z tego dnia. Także dosyć istotna nowość, która zwłaszcza dla osób, które wykonują wiele nagrań, będzie bardzo przydatna.
0: To Michale, pomęczę cię jeszcze tak trochę o tą jakość mikrofonów, bo powiedziałeś, że się poprawiły, pojawiły się nowe mikrofony. Może coś więcej na ten temat? Jak to wygląda? Czy te dyktafony już można trochę porównywać do tych najprostszych rejestratorów, jeżeli chodzi o jakość? Czy to jednak jeszcze w dalszym ciągu nie ta liga?
2: Absolutnie nie. Cały czas grupa dyktafonów będzie grupą dyktafonów, a więc urządzeń, które są przeznaczone głównie do nagrywania mowy. Mając na myśli jakość mikrofonów, miałem na myśli przede wszystkim podstawowe parametry, które są istotne z punktu widzenia czystości nagrania. Natomiast nadal dyktafon jako dyktafon przetwarza dźwięki głównie z zakresu mowy. A więc jak wszyscy wiemy, są to zakresy dużo węższe niż całe spektrum słyszalne przez człowieka. Także nadal jest to mikrofon ograniczony jakościowo do pewnego pasma, natomiast jakość dźwięku w tym zakresie została podniesiona poprzez wykorzystanie nowszych technologii, a więc parametr taki dosyć istotny, który nazywa się stosunkiem sygnału do szumu, jest wyższy w stosunku do poprzedniku.
0: Być może nasi słuchacze będą tym zainteresowani. To takie bardziej ogólne pytanie, ale jak wygląda kwestia oprogramowania właśnie w takich no, prostszych urządzeniach typu dyktafony i podobne rzeczy? Czy jeżeli takie urządzenie wyjdzie, to czy ono w ogóle ma możliwość aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania? Czy można je aktualizować? Czy to zwykle już jest po prostu zamknięta konstrukcja i tego typu praktyk się nie stosuje w przypadku Olympusa?
2: To znaczy, jeśli chodzi o te najprostsze urządzenia, ja nie przypominam sobie, żeby kiedyś jakieś aktualizacje wychodziły. Z punktu widzenia technicznego jest to możliwe, natomiast te funkcje tych urządzeń są na tyle proste, że tak naprawdę błędy, które mogą się pojawiać, się tak naprawdę nie pojawiają, dlatego że konstrukcja jest na tyle sprawdzona i prosta, że nie ma tego typu problemu. Natomiast jeśli chodzi o urządzenia wyższej klasy, zarówno jeśli chodzi o dyktafony, jak i o rejestratory dźwięku, zdarza się oczywiście, że pojawiają się nowe wersje programowania i wtedy są one dostępne na naszej stronie www.olympus.pl. Odnajdując dany produkt, pojawia się wokół zdjęcia taka zakładka firmware. I wchodząc w tą zakładkę, wtedy widzimy, że dane urządzenie ma upgrade oprogramowania i lista rzeczy, które się zmieniły w stosunku do poprzedniego oprogramowania.
0: A jak bardzo skomplikowany jest proces aktualizacji takiego oprogramowania w przypadku urządzeń Olympusa? Ja tak pytam z perspektywy zupełnego laika, bo szczerze mówiąc, osobiście żadnego urządzenia Olympusa nie posiadam, nie wpadło mi nigdy w ręce, więc tak pytam również i na użytek własny chociażby, a myślę, że i nasi niektórzy słuchacze też mogą być tego ciekawi.
2: To znaczy, zmiana firmware'u wiąże się z tym, że znajdowane są pewne rzeczy, które po pierwsze można poprawić. To znaczy, z technicznego punktu widzenia problem dotyczący danej funkcji wynika z na przykład oprogramowania albo zmiany, które chcemy wprowadzić, można wprowadzić poprzez zmianę oprogramowania. I druga kwestia to jest kwestia tego, skąd dociera informacja. To jest tak, że zawsze zanim dany produkt, dane urządzenie wychodzi na rynek, jest testowane wewnątrz firmy. Natomiast po wypuszczeniu na rynek czasami zdarza się, że są pewne uwagi użytkowników, pewne rzeczy, które nie udało się zweryfikować w czasie produkcyjnym i wtedy takie informacje są zbierane. Jest to podstawą do tego, aby centrala główna, a więc nasza siedziba firmy w Japonii, w Tokio, podjęła odpowiednie kroki do tego, żeby taki firmware stworzyć, oczywiście jeśli jest to technicznie możliwe.
0: No tylko mi troszeczkę o coś innego chodziło. Sama procedura aktualizacji. Czy jest to skomplikowane? Jak to wygląda? Wrzucamy po prostu jakiś plik do urządzenia Olympusa i on już sobie wykonuje samą resztę? Czy tam jest jakiś instalator, aktualizator przez USB? Jak to działa?
2: Procedura jest w zasadzie jeszcze prostsza. Podłączamy urządzenie poprzez USB do komputera oraz ściągamy ten plik ze strony, którą wcześniej podałem. Plik jest automatycznie uruchamiany poprzez kliknięcie myszką, tak jak każdy inny program. I proces instalacji idzie automatycznie, o ile urządzenie jest podłączone do komputera. Następnie należy rozłączyć urządzenie z komputerem, zrestartować urządzenie i nowy firmware będzie widoczny. Zawsze jest możliwość sprawdzenia, jaką mamy wersję naszego oprogramowania. Zazwyczaj na ostatniej zakładce w menu urządzenia jest informacja, jest taka zakładka informacja i tam wchodzimy informacja o firmware'ze. I pojawia nam się numer aktualizacji, który powinien być zgodny z tą najnowszą aktualizacją, którą widzieliśmy na stronie. Jeśli jest numer zgodny, aktualizacja przebiega prawidłowo.
0: To teraz zapytam Michała Kasperczaka, jako użytkownika urządzeń Olympusa. Michale, miałeś okazję aktualizować? To co mówi Michał, jest prawdą? No, wszystko tak ładnie, tak, pięknie, prosto?
1: Tak, chciałem się właśnie w dwóch sprawach odezwać. Tak, kiedyś aktualizowałem Olympus nieco wyższy, bo Olympus DM5 i rzeczywiście ja to troszeczkę chyba zrobiłem jeszcze inaczej. Nie pamiętam, jak to zrobiłem, ale wiem, że trochę inaczej, ale albo może no nieważne. A w każdym bądź razie rzeczywiście jest to, na pewno jest to proste. Natomiast aczkolwiek to wyszukiwanie i intuicyjność tej strony produktowej Olympusa, ona nie zawsze gdzieś tam jest taka, moim zdaniem, najszczęśliwsza, ale to bardziej takie kwestie związane z użytecznością strony i z jej jakby projektowaniem, a nie z meritum, więc to może zostawmy. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym mówiliśmy przedtem, czyli o dyktafony, te najprostsze Olympus, czyli seria najprostsza VM i seria WS bodajże, to te dyktafony, ja kiedyś miałem do czynienia z nimi kiedyś i miałem swój taki i testowałem kiedyś takie dyktafony. One są dla osoby całkowicie niewidomej również dostępne, to znaczy wiadomo, że jeżeli coś chcemy jakby szczegółowiej zmienić w menu, no to musimy kogoś poprosić o pomoc albo tego menu nauczyć się na pamięć, to raczej jest no średnio możliwe. Natomiast tak, no menu tych Olympusów jest mniej więcej takie samo, to znaczy są zawsze najpierw ustawienia pliku, potem nagrywanie, ekran, nagrywanie, odtwarzanie, ekran i te wszystkie pozostałe opcje konfiguracyjne, czyli takie cztery, czy tam pięć głównych zakładek, głównych pozycji menu. Dźwięki, sygnały tych Olympusów, sygnały dźwiękowe są takie same charakterystyczne piszczenia jak w innych Olympusach. I generalnie obsługa taka ta podstawowa jest od zawsze taka sama mniej więcej, zresztą przecież osoby niewidome. No, ja pierwszego, mi ktoś polecił i pierwszego Olympusa kupiłem sobie w 2004 roku, przecież wtedy jeszcze mowy nie było o udźwiękowieniach, a z powodzeniem już w Polsce i jak sądzę nie tylko osoby niewidome z Olympusów, z dyktafonów firmy Olympus korzystały. No tak więc na pewno jeżeli, jakby tak podsumowując gdzieś tam wątek tych prostych dyktafonów, jeżeli ktoś jest osobą słabowidzącą albo osobą całkowicie niewidomą, kupi taki dyktafon, to na pewno go bez problemu w podstawowym zakresie, czyli w tym co najważniejsze, nagrywanie, odtwarzanie, obsłuży.
0: No to tyle dobrego, bo tych urządzeń jednak trochę jest, no niemniej
1: tak,
0: jednak...
1: Tak, one wszystkie klawisze mają takie wypukłe i te strzałki, i klawisze na nagrywania, one są zawsze jakoś tak, są te klawisze wyprofilowane, trochę pewnie pod kątem, z jednej strony no być może osób niepełnosprawnych, być może po prostu takich innych osób, które...
0: Osób starszych być może też, bo tak, właśnie Michał wspominał starszy, o osobach starszych.
1: W materiałach reklamowych, tak, ale w materiałach reklamowych też się często podkreśla, że włączyć, że jakby taką potrzebę włączenia dyktafonu bez szybkiego włączenia i nagrywania, bez patrzenia na ekran. To gdzieś tam często można spotkać. No i rzeczywiście te dyktafony mają klawisze na tyle charakterystyczne, że można jakoś tak je intuicyjnie szybko opanować. To na pewno jest niewątpliwy plus firmy produktów Olympusa. Ja dokładnie teraz nie znam, nie sprawdzałem cen, ale te najprostsze dyktafony to nie wiem, 200-300 zł gdzieś tam myślę, więc to naprawdę, a tym owszem, no może, no nawet wykłady myślę, że można by, może nie w takim pomieszczeniu z jakimś dużym pogłosem, ale takie wykłady w salce, gdzie ktoś mówi bez mikrofonu, to i taki Olympus wystarczy.
0: No właśnie, Michale, jak to jest?
2: No, ja dodam jeszcze może a propos tych osób starszych, o których wspomniałeś wcześniej. To jest jeden z podstawowych powodów, dla których raz, klawisze są tak umiejscowione, dwa, są one też profilowane. Tak jak Michał wcześniej wspomniał, przyczyny są dwie. Raz, że żeby osoby niedowidzące miały łatwość w użytkowaniu, dwa, żeby osoby starsze oraz była możliwość obsługi urządzenia nie patrząc na nie. Stąd wszystkie te rzeczy, które zostały ustandaryzowane, a więc to, że one się powtarzają w kolejnych produktach, to jest właśnie spowodowane takim, a nie innym, taką, a nie inną przyczyną.
0: A tak rozmawialiśmy o wykładach, Michał Kasperczak wspomniał o wykładach, bo teraz chyba tak będę musiał się do was zwracać przez imię i nazwisko, bo się pogubimy. Natomiast właśnie, do czego nam może jeszcze tak kończąc temat, bo nie o tym dziś, ale tak w ramach przypomnienia, do czego nam może taki dyktafon posłużyć? Czy to może być urządzenie, za pomocą którego zarejestrujemy wykład, czy to już jednak nie i to bardziej do notatek głosowych co najwyżej, żeby zapisać sobie jakiś numer telefonu, jakiś adres albo coś podobnego, bo do jakichś takich większych rzeczy się to nie nadaje. Jak to jest, Michale?
2: Jeśli chodzi o nagrywanie wykładów, czy bardziej takie rzeczy skomplikowane, to oczywiście im wyższa klasa urządzenia, tym większe prawdopodobieństwo, że sobie poradzimy. Natomiast trzeba było zadać sobie pytanie...
0: Mógłbyś, Michale, powtórzyć, bo mieliśmy malutką przerwę w transmisji.
1: Mnie nie było przerwy.
0: No, to prosimy jeszcze raz.
2: Okej. Jeśli chodzi o nagrywanie wykładów, które są dosyć skomplikowaną sytuacją akustyczną, dlatego że ciężko określić jednoznacznie, z jakiej odległości będziemy ten wykład nagrywać. Bardzo często dzwonią do nas klienci, którzy zakupili jakiś konkretny model dyktafonu i mają problem z nagraniem wykładu, ale ciężko jest porównać osobę, która siada przykładowo w pierwszym rzędzie z dyktafonem do osoby, która próbuje nagrywać ten wykład z ostatniego rzędu albo z tych rzędów dalszych. Ciężko jest również porównać nagrywanie wykładu, kiedy przykładowo wykładowca jest odwrócony tyłem do nas, a co innego, kiedy jest z przodu i jest w miarę możliwości bliskiej odległości. Trudno też porównać sytuację nagrywania wykładu, kiedy jedna osoba dysponuje mikrofonem przykładowo kierunkowym, a druga mikrofonem o bardzo dużej czułości wszechkierunkowym. I przykładowo z boku czy z tyłu mamy zgiełk osób, które siedzą wokół nas. Stąd nigdy nie będzie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakim dyktafonem wykonamy dobrą rejestrację wykładu. Dlatego, że tak naprawdę zależy to raz, że od sprzętu, dwa, od warunków akustycznych, które panują w danym pomieszczeniu, a więc przykładowo w sali wykładowej, trzy, od pomysłu też samego użytkownika na sposób nagrania. Kwestia umiejscowienia mikrofonu, kwestia wyboru mikrofonu, jak jego czułości są niebagatelne, jeśli chodzi o jakość takiego nagrania. Podobnie jest ze zdjęciami. Trudno odpowiedzieć na pytanie jednoznacznie na pytanie, jakim aparatem zrobimy dobre zdjęcie, prawda? Możemy mieć aparat za wiele tysięcy złotych, jak i za kilkaset złotych. Natomiast od różnych innych czynników zależy to, jakie będzie zdjęcie. Tak samo jest w przypadku nagrywania dźwięku. Natomiast notatniki, wracając do tych nowości, o których mówiliśmy wcześniej, to są urządzenia dedykowane głównie do nagrywania mowy i do nagrywania z bliskich odległości. Słowo notatnik wbrew pozorom oznacza tylko i wyłącznie nagrywanie własnych przemyśleń.
0: No to już w tym momencie, to już w tym momencie mamy jasność.
2: I dźwiękiem nagrywającym jest dźwięk mowy.
0: Czyli po prostu, kiedy nagrywamy głos, no to tego typu urządzenie nam wystarczy. Natomiast no, do nagrywania różnego rodzaju innych rzeczy potrzebujemy bardziej zaawansowanych urządzeń, o których właśnie dziś będziemy zresztą mówić w Tyflopodcaście na antenie Radia N. I zresztą za chwileczkę uaktywnimy nasze łącza do studia 223988027 wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarny, a Skype tyflopodcast.net, będzie można do nas już za momencik dzwonić i pytać, bo kilka rejestratorów Olympus również posiada w swojej ofercie. O tych rejestratorach administratorach dziś będziemy mówić, czym one się charakteryzują, co takiego ciekawego mają. No i na pewno dziś pomęczymy Michała o LS100, czyli o ten najnowszy rejestrator Olympusa, co do którego, no już pod koniec roku, kiedy Michały się spotkały na Recha for the Blind in Poland, to już takie pewne jaskółki gdzieś tam się pojawiły w tej relacji. Natomiast no jeszcze nie było.
1: Tak, wtedy
0: jeszcze
1: wtedy
0: nie było nazwy.
1: Jeszcze, że nie było nazwy. Nazwa się pojawiła jakieś 2 tygodnie, chyba około 15 grudnia jakoś tak.
2: 14 dokładnie.
1: 14, w środę była informacja prasowa i rzeczywiście wtedy ten LS100 się pojawił.
0: No więc teraz już się pojawia i jest oficjalnie dostępny i o nim porozmawiamy także w dzisiejszym Tyflopodcaście na antenie Radia N. Wracamy do Was za chwilę, teraz odrobina muzyki.
3: Radio N.
0: A na antenie Radia N cały czas słuchacie audycji Tyflopodcastu. Dziś rozmawiamy na temat urządzeń firmy Olympus, na temat ich dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących. Dziś wspólnie ze mną audycję prowadzą Michał Ciesielski z firmy Olympus i Michał Kasperczak. Skończyliśmy na temat dyktafonów. Ja jeszcze tylko dodam, że już w tym momencie jesteśmy do Waszej dyspozycji. Możecie dzwonić, możecie pytać a propos rejestratorów. No jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania o dyktafony, no to też można. Niemniej jednak no, dziś temat to są ewidentnie rejestratory, czyli te urządzenia z nieco wyższej półki. 223988027, wewnętrzny 938, tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. To jest nasz Skype. Login do Waszej dyspozycji. No więc dobrze, Michale, skończyliśmy temat dyktafonów, to teraz czym tak naprawdę różnią się rejestratory od tych dyktafonów? Co za pomocą rejestratorów możemy nagrać? Czy już za pomocą rejestratora możemy nagrać absolutnie wszystko? Czy to są urządzenia tak bardzo uniwersalne, czy one jednak są w jakiś sposób też wyspecjalizowane?
2: Są to urządzenia jak najbardziej wyspecjalizowane. Powiedziałbym, że rejestrator dźwięku już w samej nazwie wskazuje, że chodzi o dźwięk, a więc o każdy sygnał słyszany poprzez ucho ludzkie. I tutaj wrócę znowu do porównania z dyktafonami. Jeśli spojrzymy na nasze ucho i na nasz słuch, to nasz zmysł odbiera dźwięki o częstotliwościach między 20 Hz a 20 tysięcy Hz, zakładając, że osoba jest w pełni słysząca. Natomiast mowa to jest z reguły przedział między 500 Hz a 6000 Hz, a więc jest to przedział znacznie węższy niż cały zakres dźwięków słyszalnych uchem ludzkim. I teraz nawiązując do tych dwóch urządzeń. Dyktafony skupiają się głównie na tym, aby jak najlepiej przetwarzać te dźwięki z zakresu właśnie 500 Hz do 6000 Hz. Natomiast rejestrator dźwięku musi skupić się na całym paśmie, a więc nie tylko dobrze przetwarzać dźwięki związane z mową, ale dźwięki związane z muzyką, dźwięki związane z hałasem, dźwięki związane z dźwiękami przyrody. Także znacznie więcej możliwości oferuje mikrofon wbudowany w rejestratorze dźwięku. Stąd pierwszą taką rzeczą, która wyróżnia rejestratory dźwięku, to jest zupełnie inna konstrukcja mikrofonu. Z reguły we wszystkich rejestratorach te mikrofony są znacznie większe niż w przypadku dyktafonów. To jest pierwsza zasadnicza różnica. Taka zasada w akustyce jest następująca. Im większy przetwornik, tym z reguły jego lepsze parametry akustyczne. Oczywiście, jeśli rozpatrujemy pewien przedział wielkości. Natomiast to jest to, co rzuca się na pierwszy rzut oka. Mikrofony. I takim parametrem istotnym z punktu widzenia rejestratora dźwięku jest pasmo przeniesienia częstotliwości. To pasmo, ono nam mówi, z jaką wiernością rejestrator rejestruje różne dźwięki. Właśnie w tym zakresie 20 do 20 tysięcy Hz. I to jest jak gdyby pierwsza różnica, jeśli chodzi o mikrofon. Druga różnica.
0: O, no to dobrze. Tak? To jeszcze dokończ, Michale, może tą kwestię, bo mamy słuchacza na linii, ale żeby nie wybijać z wątku, to jeszcze może dokończ te kwestie różnicy, a za moment odbierzemy telefon.
2: Druga różnica to jest przede wszystkim ilość formatów nagrywania, a w zasadzie konkretnie możliwe rozdzielczości zapisu przypadku formatu bezstratnego PCM, a więc powszechnie znane pliki WAV. Standardowa płyta CD oferuje zapis w rozdzielczości 44,1 kHz na 16 bitów. Czyli jest to taki zapis standardowej płyty CD audio. Z reguły te dźwięki, te utwory, które słyszymy, te nagrania muzyczne, które słyszymy na płycie CD, one tak naprawdę zostały przetworzone z formatu dużo wyższego. Z reguły ten format źródłowy, ta baza, jest rejestrowana na formatach znacznie wyższych. I tak naprawdę profesjonalne karty dźwiękowe, jak i profesjonalne studyjne nagrania, one u źródła rejestrowane są w formacie wyższym. I tutaj chodzi o konkretnie format 96 kHz na 24 bity. A więc z taką rozdzielczością jesteśmy w stanie nagrać dźwięk poprzez rejestrator dźwięku. To jest o tyle istotne, że pomimo tego, że na pierwszy rzut ucha, można powiedzieć, nie słychać różnicy między bardzo dobrze skompresowanym nagraniem wykonanym bardzo dobrze skompresowanym nagraniem, a nagraniem w formacie wysokiej rozdzielczości. Natomiast w procesie edycji, a więc obróbki dźwięku, ma to kolosalne znaczenie, dlatego że znacznie więcej detali wyciągniemy z tego formatu wysokiej rozdzielczości. Także to jest kolejna cecha, którą charakteryzują się profesjonalne urządzenia audio.
0: A teraz proponuję, abyśmy odebrali telefon od naszego słuchacza. Piotr jest na linii. Witaj, Piotrze.
4: Witam.
0: Słuchamy cię.
4: Ja mam takie pytanie, bo mam wrażenie, że ta strona, powiedz mi Michale, bo ta strona, o nim po prostu tak dla mnie średnio w ogóle jest dostępna, taka dziwna ta strona jest. Ona jest jakoś dobrze przetłumaczona, bo tam do tych produktów to tylko trzeba jakoś po przyciskach się dostać, takie to dla mnie dziwna ta strona jest.
2: Ale szczerze? Mówimy o stronie www.olympus.pl, tak? Halo?
4: No tak, bo dla mnie ta strona, tam jest naprawdę jakoś tam, jestem.
0: Piotrze, masz chyba dosyć słaby zasięg, bo internetu twojego, bo słyszymy cię z jakimś takim opóźnieniem, mam wrażenie.
4: Bo właśnie takiegoś trochę jest tu mnie, bo...
0: No więc dobrze. Jak,
4: dużo osób jest
0: rozumiem.
4: W internecie.
0: Jak rozumiem, to jest twoje pytanie dotyczące dostępności strony Olympusa, tak?
4: No tak, jeszcze to chciałem zapytać, jeszcze moje drugie pytanie, zaraz skończę. Mam pytanie, czy na tej stronie są ogólnie próbki jakichś rejestratorów, tak, żeby posłuchać gdziekolwiek, jakieś takie próbki rejestratorów Olympusa?
0: No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Dobrze, Piotrze, dziękujemy ci bardzo, bo niestety internet u ciebie ewidentnie szwankuje. Michale, no co do dostępności tej strony, to szczerze powiedziawszy, ja już też się spotkałem z takimi opiniami, że coś z tą dostępnością jest nie tak. Nie wiem, czy Michał Kasperczak to potwierdzi.
1: To znaczy, no ja tak delikatnie już powiedziałem, jak mówiłem przy tym pobieraniu oprogramowania, a nie chciałem jakby tego rozszerzać, bo też nie czuję się osobą kompetentną, jeżeli chodzi o dostępność i nawet bym nie umiał tak publicznie powiedzieć, o co mi chodzi, czy to jest po prostu jakaś ewidentna niedostępność, czy jest bardziej po prostu jakiś brak ergonomii i zwykła niewygoda. Ja myślę, że też no, tutaj tego nie rozwiążemy, natomiast no, gdzieś tam może potem napiszę mailu. Ustalimy, myślę, do kogo i spróbujemy jakoś no może pomonitorować tę sprawę, może Olympus coś może uda się zrobić. No, tak mi się wydaje, no bo wydaje mi się...
0: No ja spotkałem się też z takimi opiniami, że na stronie Olympusa jest dosyć dużo Javy. Michale, czy ty coś możesz powiedzieć w tym temacie? Bo jeżeli jest dużo Javy, to rzeczywiście z dostępnością jakichś na przykład apletów javowych to może być problem. Tak samo jeżeli mówimy o JavaScriptie, no to też jest różnie z tym, ale no z Javą to jeżeli
2: zgadza
0: jest
2: się.
0: Javy
2: masz,
0: dużo
2: masz
0: to jest
2: rację.
0: Problem.
2: Masz rację, Michale, jest trochę Javy. Natomiast ja wrócę może do takiego innego tematu, któryśmy też kiedyś poruszali, kiedy się na początku, chyba w październiku, pytałeś mnie, czym tak naprawdę zajmuje się Olympus. I jak gdyby tutaj może też leżeć problem nawigacyjny, który trzeba było jakoś rozwiązać z naszej strony oczywiście. Kiedy się wchodzi na stronę Olympusa, oczywiście są te przyciski, natomiast to, o czym żeśmy rozmawiali, to tak naprawdę jest kluczem do tego, żeby zrozumieć, dlaczego jest tyle informacji na naszej stronie. Otóż Olympus to nie tylko urządzenie audio, ale to też przede wszystkim sprzęt medyczny i nauki biologiczne. To znaczy urządzenia, które jak gdyby stały u początku założenia naszej firmy, w zasadzie do teraz są taką bazą, tym, z czego Olympus słynie. Stąd tych działów jest bardzo dużo. Innymi słowy, jest dział fotografii i audio, jest dział jakiejś aparatury medycznej, jest dział nauk biologicznych, a więc urządzeń typu mikroskopy przykładowo, oraz jest dział przemysłowy, a więc takie urządzenia jak defektoskopy, czyli urządzenia, które na których testuje się na przykład skrzydło samolotu, aby sprawdzić, czy nie ma jakichś mikropęknięć, prawda? Także jest to olbrzymi zakres produktów, który jakoś na tej stronie trzeba było uporządkować. Stąd jak gdyby pierwszy przycisk to jest znalezienie odpowiedniej dla siebie kategorii.

0: Są to trzy kliknięcia. Ja tutaj rozumiem problem osób niedowidzących, natomiast jakoś tą ilość wiedzy trzeba było uszeregować w taki sposób, aby dało się po tej stronie nawigować i nie zginąć tak naprawdę.
1: Znaczy, Michale, ja podejrzewam, że może być też jeszcze problem właśnie z tą Javą nieszczęsną. Jeżeli ona tam jest, to rzeczywiście no, można mieć problemy z wyłuskaniem w ogóle jakichkolwiek informacji. Ale szczerze powiedziawszy, no trzeba będzie się tą sytuacją zająć. Ja mam nadzieję, że będziecie chętni do jakiejś tam poprawek, jeżeli coś zasugerujemy. Zresztą myślę, że nasi słuchacze też mogą pisać do ciebie, prawda? I sugerować różne kwestie. No bo skoro mamy człowieka, z którym jest bezpośredni kontakt, no to czemu tego nie wykorzystać, a może się wszystkim polepszy wtedy. Chociażby korzystanie ze strony Olympusa.
2: Jest problem, i to rzeczy, o których mówimy, no to są jakieś tam niedogodności. Natomiast na pewno jest, ja nie pamiętam teraz adresu dokładnie tej domeny, tej strony, natomiast wystartowała na Facebooku Olympusa, była o tym jakiś, zresztą napisałem tak jak już kiedyś komentarz na ten temat. Jest strona nowa dotycząca właśnie rejestratorów dźwięku. Nie pamiętam, jaki ona ma adres. No i to jest strona kompletnie, totalnie chyba we fleszu, strona zupełnie tam się nic nie da zrobić. Tak jak napisałem wtedy w komentarzu, że wszedłem na stronę, ogłuszyła mnie muzyka, no i szybko Ctrl-W albo Alt-F4, żeby ze strony wyjść. Także rzeczywiście, jeżeli by można było, no bo jakby to jest audycja o rejestratorach, więc no głównie o tym mówimy, jeżeli można by było jakoś zrobić tę stronę, jakąś, nie wiem, albo wersję, no w sumie nie wiem, jak to powinno być, jeżeli chodzi o dostępność, czy jeżeli już...
1: No powiedzmy sobie, Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli w grę wchodzi flash, no to nie jest problem tylko i wyłącznie dla osób niewidomych, ale to jest także problem chociażby dla użytkowników urządzeń z jabłuszkiem nadgryzionym, generalnie jakichś mobilnych typu iPady, iPody, iPhony i podobne rzeczy, więc po prostu w tym momencie z tej dostępności są też wycięci ci użytkownicy. Więc no, to jest kolejna jakaś tam sugestia. Dobrze, mamy telefon. Tomek się do nas dodzwonił. Witaj, Tomku.
3: Witam.
1: Słuchamy cię.
3: No to ja też w zasadzie trochę o tej dostępności troszeczkę chciałem. Dlatego, że miałem problem jakiś czas temu, ponieważ zaczęło się wszystko od tego, że chciałem pobrać instrukcję obsługi do dyktafonu. Do dyktafonu Olympus DM670. No i zaczęło się wszystko od tego, w ogóle żeby było ciekawiej, że nie bardzo wiedziałem, skąd w ogóle można, jak można pobrać tą instrukcję. Znaczy, dowcip polegał na tym, że na tej stronie, dobra, jakoś się tam przedarłem przez te początkowe linki, bo oczywiście nagłówku to jakoś tam nie było, bo nie wiem czemu, ale nagłówku tam nie ma, więc trzeba wszystko strzałeczkami po kolei, po linku, po każdym
2: nigdzie nie ma, to prawda.
3: Tekście, i to jest takie trochę średnio przyjemne, zwłaszcza, że jeżeli tam jest tych informacji sporo, no to można by było je jakoś podzielić. No ale widocznie nie wiem. No w każdym razie efekt jest taki, że po wejściu na stronę nagle musiałem jeszcze wcielić się w kogoś i dowiedzieć się, do czego ten mój dyktafon służy. No bo ja mam sobie ten dyktafon, wszystko jest fajnie. Ale czy on jest zakwalifikowany jako sprzęt do rejestracji mowy, czy sprzęt do rejestracji wykładów, czy sprzęt do rejestracji mowy w jakiejś tam z dalszej odległości, czy do rejestracji muzyki, czy gdzieś tam jeszcze, to skąd ja mam wiedzieć, do czego on tam w Olympusie ten dyktafon został zakwalifikowany? Ale dobrze, jakoś tam w to wszedłem. Jakimś dziwnym cudem wybrałem, chyba w końcu wyszedłem z tej strony i wpisałem w Google Olympus DM670. Manual. Rzeczywiście, wszedłem na stronę, była jakaś tam lista z wyborem rejestratoru, z wyborem, że to ma być manual, z wyborem, że to ma być język polski, pobierz. I na tym się zatrzymałem i do tej pory pobrać tego nie mogę w zasadzie, ponieważ przepraszam, właśnie to ten rejestrator mu się odezwał. No w każdym razie efekt jest taki, że do tej pory tego nie pobrałem. I czy to jest błąd na stronie, czy to jest, nie wiem co, czy generalnie komuś, ktoś próbował to pobierać, czy to jest tylko u mnie problem, czy to jest coś

0: gdzieś, czy to akurat chwilowo był problem, czy...
1: Michale, wiesz coś może na ten temat?
2: To znaczy, ja od razu przyznam się tak, jak mówił pan, opowiadał pan o swoim problemie, ja pozwoliłem sobie poklikać po naszej stronie i spróbować tą instrukcję pobrać. I u mnie się ona pobrała. Ona się otwiera w nowym oknie jako plik PDF-u. 113 stron i potem można ją zapisać do pliku. Także u mnie ona się otworzyła. Nie mam pojęcia, jaki problem był u pana. Natomiast możemy to gdzieś zweryfikować.
0: Teraz po prostu wyszukać i pobrać i najwyżej jakoś przekazać informację, czy to teraz się pobrało. W każdym razie jakoś z tego, co rozmawiałem z kilkoma osobami niewidomymi, to też miały taki problem, że im się nie udało tej instrukcji pobrać.
1: No więc rzeczywiście, no jest to problem. Dobrze, Tomku, to ja proponuję, żebyś spróbował poszukać i zadzwonił do nas jeszcze, czy ci się udało, okej?
0: Okay? Dobrze, to ja zadzwonię albo napiszę, albo jakoś...
1: Dobra, dzięki serdeczne, pozdrawiamy cię, do usłyszenia. Więc teraz może wróćmy do kwestii rejestratorów, która nam na moment uciekła, przez kwestie dostępnościowe. No, bardzo ważne, bo w końcu, jeżeli użytkownik będzie zainteresowany jakimś urządzeniem, no to też musi mieć dostęp do jego strony. To jest też istotna kwestia. No ale teraz powróćmy do kwestii rejestratorów. Powiedzieliśmy, Michale, o rzeczach związanych z czułością mikrofonów, z formatami, czy coś jeszcze mają te rejestratory takiego charakterystycznego bardzo w odróżnieniu od pozostałych tych bardziej budżetowych urządzeń?
2: Dalsze różnice są następujące. Pierwsza rzecz to jest wejście liniowe, a więc wejście, które pozwala nam zgrać bardzo wiernie oryginalny sygnał. Z reguły dzisiejsza technologia pozwala wszędzie zaimplementować wejścia słuchawkowe, czy wzmacniacze są też wyposażone w tego typu wejścia. I to daje możliwość taką, że poprzez wejście liniowe możemy przegrać bardzo dobrej jakości dźwięk, o tak zwanym właśnie poziomie liniowym, który w odróżnieniu od nagrywania dźwięku poprzez wejście mikrofonowe zawiera wierniejszy przekaz dynamiki i dźwięku oryginalnego sygnału. Także jest to coś, co również jest cechą profesjonalnych urządzeń audio i wtedy na przykład, kiedy nie mamy możliwości skorzystać z mikrofonu, a mamy możliwość podłączenia się pod dany wzmacniacz czy pod dane urządzenie zewnętrzne, jest to jedyna możliwość, żeby w dobrej jakości zarejestrować dźwięk. Dodam jeszcze, że to pozwala również zgrywać z urządzeń zewnętrznych sygnał, a więc możemy nagrywać swoją ulubioną audycję, bądź przykładowo teraz ten podcast jadąc pociągiem i podłączając poprzez wyjście słuchawkowe z telefonu do rejestratora. Także jest to nieoceniona pomoc w tych sytuacjach, kiedy to nagrywanie mikrofonem nie zawsze przynosi pożądany skutek.
1: No bo powiedzmy sobie szczerze, jakikolwiek mikrofon by nie był, to on jednak, jeżeli mamy możliwość wpiąć się w tak zwaną linię, zawsze da gorszy efekt, zawsze lepsza jest ta rejestracja liniowa.
2: Masz absolutną rację. Dlatego wejście liniowe jest chyba najbardziej pożądaną i najbardziej taką praktyczną funkcją, którą charakteryzują się rejestratory dźwięku. Z dodatkowych rzeczy, żeby już skończyć opowiadanie o tych różnicach, to jest sama kwestia jakości wykonania urządzenia, które jest wykonane zazwyczaj z metalowej obudowy. Konstrukcja samego koszyka mikrofonowego składa się z wielu części absorbujących drgania, filtrujących dźwięk, wygładzających charakterystykę. W obudowie urządzenia znajduje się również wejście podstatyw, które ma na celu odizolowanie poprzez zamontowanie rejestratora na statywie, urządzenia od na przykład twardych powierzchni, jakim jest stół, który potrafi przenosić drgania bardzo, bardzo, bardzo mocno na nasze nagranie. Kolejną różnicą są limitery i kompresory, a więc takie ustawienia dynamiki dźwięku, które powodują, że nawet bardzo głośne dźwięki są rejestrowane z odpowiednią dynamiką, bez zniekształceń. Oraz wyposażenie takiego rejestratora jest również dużo lepsze niż standardowego dyktafonu, bo to często jest pilot zdalnego sterowania, lepszy pokrowiec, osłonki na wiatr, a czasem nawet profesjonalne oprogramowanie do produkcji muzyki. Także jest to wiele, wiele czynników, które składa się na to, że rejestrator dźwięku to jest urządzenie dużo bardziej zaawansowane niż dyktafon.
1: No to jeszcze Michał chciał coś powiedzieć, próbował przebić, słuchamy cię, Michale.
3: Nie, to może później jakby powiem, jak będziemy już mówić o poszczególnych rejestratorach, bo one tam się różnią, tam LS3 na przykład takiego samo w sobie ma wejście mikrofonowe połączone z liniowym, on nie ma osobnego wejścia liniowego, to chciałem powiedzieć i też to, że o pewnym błędzie, a propos właśnie kompresora i limitera, o błędzie związanym chyba albo z udźwiękowieniem, albo z tłumaczeniem tego polskiego udźwiękowienia. Zresztą Tomek Bilecki kiedyś chyba ostatnio o tym już też wspominał jakoś tam.
1: Właśnie a propos Tomka to napisał w tym momencie, że się...
2: rozmawiali o tym.
1: No właśnie, a propos Tomka to napisał przed momentem, że plik mu się pobiera, zwraca honor. No o. to dobrze, że się pobiera, że wszystko działa widocznie, no być może w tym momencie jeszcze jakiś webmaster z Olympusa przy okazji słucha tej naszej audycji i na bieżąco poprawiał. No, siła sprawcza Radia N.
2: Mało prawdopodobne.
1: Okej. Okay. To teraz myślę, że znowu zrobimy sobie odrobinę przerwy. Za moment przejdziemy do tych konkretnych rejestratorów. Ja podam namiary do nas. 223988027, wewnętrzny 938, telefon do waszej dyspozycji. Do waszej dyspozycji jest również nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Wracamy już za chwilę. Radio N. Słuchacie cały czas tyflopodcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat dostępności urządzeń firmy Olympus dla osób niewidomych i słabowidzących. Michał Kasperczak i Michał Ciesielski. Michał Ciesielski z firmy Olympus, Michał Kasperczak nie z firmy Olympus, żeby była jasność, to moi dzisiejsi goście. Powiedzieliśmy ogólnie, czym są rejestratory, jak one funkcjonują, czym się różnią od dyktafonów. No to teraz, Michale, może po kolei. Jakie rejestratory aktualnie w ofercie ma Olympus? Można je chyba tak naprawdę podzielić na dwie grupy. Te udźwiękowione i te nieudźwiękowione. To może najpierw w wersji dla hardkorowców, bo też są tacy wśród naszych słuchaczy, pokrótce opowiedzmy o tych nieudźwiękowionych rejestratorach, co one mogą, jakie mają charakterystyczne cechy.
3: Tym bardziej, że one były pierwsze.
2: Zgadza się. Rejestratory nieudźwiękowione były pierwsze i w zasadzie pomijając ten model, którego już nie ma, czyli LS10, ten, który zapoczątkował tą serię w 2008 roku, to te najbardziej podstawowe modele dla, tak jak to określiłem wcześniej, hardkorowców, to są modele LS5, LS11 i LS20. Jeśli mielibyśmy z kolei tą grupę podzielić, to ja bym podzielił ją jeszcze na LS5 i LS11, bo one są bardzo podobne, i LS20 jako bardzo innowacyjny produkt. W zasadzie tylko dwie firmy na rynku produkują tego typu produkty, ale jak się okazało, jest to produkt bardzo cieszący się bardzo dużą popularnością wśród użytkowników i o tym za chwilę. Jeśli chodzi o LS5 i LS11, jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, konstrukcja znana z modelu LS10. Jest to, uważam, jedna z najlepszych koncepcji rejestratora, która mi osobiście przypada najbardziej do gustu. Wynika to z tego, że wszystkie najważniejsze rzeczy, najważniejsze funkcje są wyciągnięte na obudowę urządzenia. A więc regulacja głośności, regulacja poziomów nagrywania, regulacje filtrów górnoprzepustowych, regulacje czułości mikrofonu, wszystko mamy z poziomu naszego palca, którym jak gdyby możemy operować wszystkimi funkcjami. To jest najważniejsza cecha tych urządzeń, dlatego że praktyka tego jest niesamowita. Realizując jakieś nagranie w terenie, czy realizując nagranie muzyczne, jesteśmy w stanie zareagować w każdej chwili na jakieś niespotykane sytuacje dziejące się wokół nas. Stąd jak gdyby wyjątkowość tego urządzenia. Model LS5 w stosunku do modelu LS11 różni się w zasadzie trzema elementami. Pierwsza to jest pamięć wewnętrzna. Ten pierwszy, bardziej podstawowy, ma 2 giga pojemności, ten drugi, bardziej zaawansowany, ma 8 giga pojemności wbudowanej. Oczywiście obydwa mają możliwość rozszerzenia o karty SD do 32 giga. Druga różnica to jest wyposażenie standardowe, a więc LS11 zawiera pilot zdalnego sterowania, którym możemy z odległości uruchamiać i zatrzymywać nagranie. Kolejną rzeczą to jest oprogramowanie Cubase LE4. To jest bardzo zaawansowane oprogramowanie do produkcji muzyki, które jest w zestawie, można powiedzieć, modelu LS11. Te trzy rzeczy składają się na to, że model LS5 jest z jednej strony tańszy, ale z drugiej strony mniej wyposażony. Natomiast LS11 jest bardziej wartościowym produktem ze względu na wyposażenie i na oprogramowanie. Także jeśli ktoś nie posiada oprogramowania dotychczas, no to jest to bardzo dobry zakup, bo można powiedzieć upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Także to jest ta grupa produktów, która w zasadzie już jest na rynku ponad 2 lata.
3: Dodam, że ja testowałem, znaczy tak z perspektywy mojej, z perspektywy niewidomego użytkownika, no tak, ja testowałem kiedyś, miałem LS-y, ten i LS10, LS11 i LS5, one się, jeżeli chodzi o obudowę, w zasadzie niczym nie różnią. No mi akurat one tak dotykowo do końca nie przypadły do gustu, ale to trudno komentować, no bo to po prostu jest jakaś tam rzecz osobistych gustu, osobistych preferencji, więc to nie ma większego znaczenia. Nie da się ukryć, że rzeczywiście te opcje, te wszystkie podstawowe parametry, regulacja głośności tego, co słyszymy, regulacja głośności mikrofonu, zmiana czułości mikrofonu oraz takim suwaczkiem i właśnie low cut filter on-off, no to rzeczywiście możemy to szybko z poziomu dyktafonu, z poziomu rejestratora nagrywając zrobić. Menu oczywiście nie jest udźwiękowione, natomiast nie jest też po polsku, jest w podstawowych językach, czyli angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski. Natomiast no, to jest takie znane menu z Olympusa. No jest rzeczywiście wejście, osobne wejście mikrofonowe i wejście liniowe. Mikrofony, jak wszędzie, czułe na powietrze, na wiatr. I minus, i tutaj tak, to jest na pewno dla osób niewidomych minus i na to bym uczulał ewentualne osoby, które ewentualnie chciałyby do celów profesjonalnych kupić ten któryś z tych Olympusów, czyli LS5 albo LS11. W przeciwieństwie właśnie do dyktafonów albo tych nowych LS3, ale też chyba nawet tego LS100, bo gdzieś tam jakiś angielski podcast czegoś tam słuchałem, one nie mają żadnych sygnałów dźwiękowych, żadnych, czyli jak wyłączamy Olympusa albo coś tam ustawiamy w menu, nie ma tych charakterystycznych pisków, takich potwierdzeń sygnalizacyjnych i to jest, no tylko pozostaje włączyć, podłączyć słuchawki, no i słuchać, włączyć Olympusa, zasymulować nagrywanie albo odtwarzanie i zobaczyć, usłyszeć, czy coś się dzieje, czy nie. No mi, jeżeli chodzi o, tak mówimy o ergonomię, to tak jako tak z perspektywy użytkownika, mi akurat bardziej przypadł Eddie Roller Rolandy, no ale to już kwestia gdzieś tam preferencji. No to chyba tyle i chyba dosyć spory ekran LCD one mają, więc to chyba dla osób słabowidzących też może być jakiś tam niezły argument. No, chyba tyle z mojej strony takich refleksji, może nie zaawansowanego, ale gdzieś tam użytkownika, który przez kilka tygodni mógł się jakoś tam nie lub bardziej zapoznać z tymi nieudźwiękowionymi Olympusami.
1: A jak wiele w tych nieudźwiękowionych Olympusach jesteśmy w stanie zrobić, że tak powiem, w locie, bez zagłębiania się gdzieś w jakieś menu?
3: No tak jak mówiłem, no te parametry, no tak, możemy, włączamy sobie, jak to się mówi, przed nagrywaniem,
2: tryb czuwania,
3: słowo.
1: Odsłuch.
3: Tak, tryb czuwania, dziękuję, odsłuch. No i co, możemy sobie ustawić tak, no głośność tego, co słyszymy, czyli normalną głośność. Mhm. Głośność nagrywania. Mamy z prawej strony suwak taki high-low, znaczy takim, którym przełączamy
2: czułości mikrofonu.
3: Czułość są dwie, wysoka i niska. Mamy poniżej low-cut filtr właśnie on i off, możemy go włączyć, wyłączyć. No i potem to już jest kwestia menu. Możemy sobie chyba, bo tam jest jakiś klawisz, bo są to takie cztery klawisze tam, o ile pamiętam, i któryś z tych klawiszy był klawiszem programowalnym, więc tam można
2: funkcyjny,
3: sobie
2: pewne... Tak jest, tak, klawisz funkcyjny. FN.
3: Właśnie. I tam podejrzewam, że może nam ktoś pomóc i wtedy sobie możemy tym klawiszem ustawić na przykład, nie wiem, żeby się przełączał może na przykład, nie wiem, do tego menu wyboru, nie wiem, MP3 WMA Wave albo do jakiegoś innego istotnego parametru. No a menu jest typowe. Pierwsza chyba zakładka znowu ustawienia pliku albo i nawet nie. No i a w nagrywaniu no to mamy tradycyjnie te ustawienia z jednej strony ustawienia formatu nagrywania i potem kierunkowości albo niekierunkowości mikrofonu, no oczywiście bitrate'u, no i dalej te tych wszystkich innych opcji, one się w zasadzie nie różnią w tych wszystkich Olympusach, no z tym, że nie ma udźwiękowienia.
1: A te rejestratory to są rejestratory jednościeżkowe, to nie są rejestratory, żaden z nich nie jest wielościeżkowy.
2: Nie. Żaden z, poza tym oczywiście nowością, nie jest rejestratorem wielościeżkowym. Nagrywanie jest do dwóch kanałów. Czyli
3: mam pytanie, bo nie pamiętam, czy one też, to znaczy LS5, LS10, LS11, czy one też możemy podłączyć jako zewnętrzny interfejs audio, jako mikrofon jakoś do komputera USB? Czy to nie działa w tych Olympusach?
2: Nie, tak nie zadziała. Nie.
3: Tak myślałem. Mhm. One, nie mówiliśmy jeszcze, baterie, one są na dwa paluszki, jeżeli mnie pamięć nie myli. Albo na
2: zgadza
3: akumulator.
2: Się.
3: Akumulatorki też. Długo odtwarzają, no, nagrywają do Wave'ów, do MP3 i do WMA, do MP3 128 i wyższe. Wave, no to tam są też te i 16-bitowe i wyższe chyba rozdzielczości. Tak, na pewno wyższe rozdzielczości też.
2: Tak, do 96x24.
3: Mhm. No i to chyba tyle tak z mojej strony.
1: Coś jeszcze, Michale, chciałbyś a propos tych nieudźwiękowionych rejestratorów dodać? Coś jeszcze twoim zdaniem jest
2: nic
1: istotnego?
2: Nic dodać, nic ująć.
1: Okej, okay, to może przejdźmy teraz do rejestratorów udźwiękowionych, ale...
3: Przepraszam, jeszcze, może jest ciekawe, mnie to troszkę interesuje, mimo że to nie jest udźwiękowiony, może ja bym chciał się troszeczkę o tym LS20 jednak dowiedzieć, jak on wygląda, czy ma takie same mikrofony, czy obsługa tak ogólnie jest taka sama, jak w tym LS11, tak plus minus, jak to jest.
2: Już mówię. LS20 to jest model, który po pierwsze ma dwa tryby pracy. A więc może pracować jako rejestrator i wtedy traktuje się go jako każdy inny rejestrator, a więc rejestrujemy tylko dźwięk. Drugi tryb pracy to jest tryb wideorejestracji, a więc rejestrujemy wtedy obraz i dźwięk jednocześnie. Z wyglądu jest on zupełnie inny niż wszystkie inne rejestratory. Jest wymiarami pomiędzy LS-11 a nowym LS-100. Jeśli ktoś mniej więcej miał okazję widzieć LS-100, no to wie, że on jest dosyć dużych rozmiarów, aczkolwiek jak na rejestrator LS-100, jeśli chodzi o rejestrator z wejściami XLR, nie jest to jakaś wyjątkowo duża konstrukcja. Natomiast LS-20 jest tak pomiędzy tymi dwoma rejestratorami. Jego wygląd jest dosyć futurystyczny, dlatego że jest w ciemnych tonacjach, taki bardzo rockowy, muzyczny klimat. Kamera umiejscowiona jest na wprost, na równi z linią mikrofonów. A więc filmujemy nie tak jak kamerą w aparacie telefonicznym, tylko tak jak kamerą na przykład wideo. A więc te mikrofony są na równo ustawione jak kamera do obrazu.
3: Czy dobrze natomiast... że on ma dwa ekrany jakieś, dwa wyświetlacze?
2: Tak, on ma dwa ekrany. Jeden ekran to jest ekran kolorowy, na którym widzimy obraz, a więc to, co nagrywamy w trybie wideo audio. Natomiast drugi ekran to jest ekran monochromatyczny i to jest ekran, który nam jest przydatny wtedy, kiedy nagrywamy tylko dźwięk. I wtedy widzimy tam podstawowe te parametry, które są w pozostałych rejestratorach. Także gdyby mamy możliwość wyboru, czy traktujemy go jako rejestrator, czy jako wideorejestrator. Dwie rzeczy, które go wyróżniają, to jest przede wszystkim to, że jest to jedyny wideorejestrator na rynku, który rejestruje dźwięk stereofonicznie. To znaczy nie tyle, że do dwóch kanałów, co zastosowano tutaj mikrofony kierunkowe, które umożliwiają uzyskanie panoramy sceny. Czyli ktoś, kto kręci przykładowo film takim rejestratorem, będzie, odsłuchując potem dźwięk na słuchawkę, słyszał, że jeden dźwięk docierał z prawej strony, drugi z lewej. To jest pierwsza wyjątkowość, jeśli chodzi o tego LS-a 20. Druga rzecz to jest taka, że może pracować on w trybie kamery internetowej na żywo. Czyli możemy robić transmisję na przykład z próby muzycznej, z koncertu, obrazu i audio na żywo, zarówno dźwięku HD, jak i obrazu Full HD.
1: I do tego jest potrzebne jakieś konkretne oprogramowanie, czy to po prostu instaluje się w tym momencie jako standardowa kamera w systemie operacyjnym i można dowolną aplikacją z tego korzystać?
2: Dokładnie tak jak powiedziałeś, jako standardowa kamera w systemie aplikacyjnym. Wtedy oczywiście ona, jeśli dysponujemy innym oprogramowaniem, będzie też do wykorzystania jak najbardziej.
1: A jeżeli chodzi o zapis, bo wspomnieliśmy, że to zarówno rejestrator audio, jak i kamera, jak to wygląda, jeżeli chodzi o formaty? Do czego jest to urządzenie w stanie zapisywać?
2: Format, jeśli chodzi o wideo, to jest format MOV, a więc tam jest kodek AVC, który jak gdyby odpowiada za jakość obrazu. Jeśli chodzi o wybór rozdzielczości, to mamy trzy rozdzielczości. Full HD, a więc 1080p, niepełne HD 720p i ta rozdzielczość kiedyś standardowa 480p.
1: A dźwięk?
2: A dźwięk tak jak w każdych innych rejestratorach, a więc wszystkie formaty 16 i 24-bitowe.
1: No, czyli rzeczywiście no, urządzenie ciekawe dla osób niewidomych, no tak, może też, no może komuś będzie potrzebna tak jakaś tam kamera.
3: Przykład, że jakoś nagrywa, znaczy, że nagrywa te pliki MOV i od razu też dźwięk jakby osobno do plików tylko dźwiękowych, czy to jakoś potem...
2: Te pliki są zespojone razem, także nie można mieć osobno obrazu i osobno dźwięku.
3: Aha, rozumiem. A jeżeli chodzi jeszcze o klawiszowanie tak na zewnątrz, to jakby to jest tak mniej więcej taka koncepcja jak w LS5, LS11, że jeżeli chodzi o klawisze, tak, czy to jeszcze...
2: Mniej więcej taka koncepcja jest, jeśli chodzi o klawisz nawigacyjny. Natomiast z boku są dodatkowe przyciski, między innymi ten przycisk do zmiany trybu pracy, tak, czyli audio-wideo. Natomiast sama koncepcja na panelu głównym jest bardzo zbliżona do LS-a 5.11.
3: Mm-hmm. A i też on jako interfejs audio, mikrofon USB też, nie, bo to jest tą kamerą, ale tą kamerą, więc to jako kamera tylko i w tym sensie
2: tak
3: można, jako mikrofon wtedy posłużyć, jakby, jak rozumiem.
2: Zgadza się.
3: A mikrofony podobne jak w LS, jak w tamtych LS-ach, tak coś podobnego?
2: Konstrukcja mikrofonów jest inna. Ja bym powiedział, oceniając brzmienie i barwę dźwięku, że LS20 jest wierniej przetwarza wysokie częstotliwości. Także jeśli odsłuchujemy próbki, na przykład te same próbki z LS-a 5.11 i LS-a 20, to wierniejszą górę ma LS20. Także jakościowo jest to inna koncepcja, tam są troszeczkę inne kodeki zastosowane, inne przetworniki analogowo-cyfrowe. Także to brzmienie jest troszeczkę inne dźwięku. Natomiast jest to kwestia barwy, a więc czegoś, co trudno jest oceniać, lepsze, gorsze, prawda?
3: A bateria? Jakie tam są baterie? Paluszki czy...
2: Bateria jest dedykowana. To jest bateria litowo-jonowa 42B. To jest taki nasz standard stosowany w aparatach fotograficznych, a więc jest ona łatwo dostępna w sklepach.
1: Jeszcze tu w międzyczasie dostałem informację od Tomka, od naszego słuchacza, który napisał, że no, taką konkurencją dla tego rejestratora może być chociażby Zoom Q3. No rzeczywiście, jest coś takiego na rynku, to jest też połączenie kamery i rejestratora, natomiast no, trzeba by to kiedyś po prostu zrobić jakiś taki test porównawczy, tylko pytanie, kto zrobi z nas test wideo, ja się nie piszę, jeżeli chodzi o dźwięk, no to można by się pokusić. Natomiast no rzeczywiście, no jest tego typu rozwiązań niejedno, no ale to dobrze.
2: Znaczy ja powiedziałem, że mamy tylko jedną konkurencję i ona właśnie została wymieniona.
1: A widzisz.
2: Także ja nie powiedziałem, że jesteśmy jedyni, tylko powiedziałem, że oprócz nas jest jeszcze jedna, jedna firma. Mhm. Także ta firma wspomniana przez Tomka. Natomiast te różnice, które jak gdyby są obiektywne do wskazania od razu na teraz, to są te rzeczy, o których mówiłem, a więc kwestia mikrofonów kierunkowych plus kwestia trybu kamery na żywo.
1: Za momencik ponownie się usłyszymy i tym razem przejdziemy już do prezentacji rejestratorów udźwiękowionych. No, myślę, że na pierwszy ogień pójdzie LS100, bo to świeżynka, której szczerze mówiąc w rękach nie miałem jeszcze i sam jestem ciekaw, co to potrafi i jak to działa. Słuchałem podcastu zagranicznego z Blind Kulteka, niejakiego pana Eversa, no i rzeczywiście trzeba przyznać, że całkiem obiecujące się to wydaje. Ale o szczegółach za momencik. Ja przypomnę, że możecie do nas dzwonić. 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. To jest nasz login. Można dzwonić i pytać. A my słyszymy się już za chwilę. No i powracamy już do was, powracamy w audycji, w której dziś rozmawiamy o dostępności urządzeń firmy Olympus. Przypominam, tyflopodcast.net, 223988027, wewnętrzny 938, te środki łączności są do waszej dyspozycji. No to cóż, przejdziemy teraz do prezentacji urządzenia nowego rejestratora firmy Olympus, czyli urządzenia LS100. Michale, no cóż to takiego jest za urządzenie? Co ono potrafi? Bo to jakaś taka rewolucja była.
2: W sumie jak zadałeś mi to pytanie, to zastanawiam się, jak to powiedzieć, żeby za dużo o tym nie mówić, ponieważ jest jak gdyby tyle funkcji dostępnych w tych urządzeniu, że no, powinniśmy się w sumie skupić na najważniejszych.
1: To skupmy się może na tym, co jest dostępne dla osób niewidomych, bo niestety nie wszystko jest dostępne jeszcze.
2: Zgadza się. Przede wszystkim tak, jest to pierwszy udźwiękowiony rejestrator dźwięku z wejściami mikrofonowymi typu combo XLR jack 1/4 cala.
1: Oczywiście w wydaniu Olympusa.
2: W wydaniu Olympusa, jak najbardziej. Oczywiście wiemy, że są inne tego typu produkty, ale jest to pierwszy udźwiękowiony. Udźwiękowienie jest podobne jak, działa na podobnej zasadzie jak w modelu DM550, a więc w modelu dyktafonowym. Tam wyglądało to tak, że było angielskie menu, oczywiście menu takie wizualne w urządzeniu, oraz była możliwość wgrania nakładki udźwiękowienia polskiego, czyli menu urządzenia nadal pozostawało angielskie, jednak udźwiękowienie było polskie. I tutaj podobna sprawa ma miejsce. Menu jest w języku angielskim, oczywiście w tych podstawowych innych językach również, natomiast będzie możliwość dogrania do niego udźwiękowienia polskiego. Także wtedy będzie to podobna sytuacja jak z DM-em 550. Natomiast wyjątkowość tego produktu jako tako polega przede wszystkim na tym, że jest to pierwszy rejestrator Olympusa z wejściami XLR jack 1/4 cala z zasilaniem fantomowym 4824V i pełną niezależną regulacją kanałów prawy-lewy, jeśli chodzi o dowolność ustawień, a więc możliwość ustawienia na prawym kanale zasilania fantomowego 48V, a na drugim wejścia liniowego poprzez dużego jacka, na przykład dla instrumentu klawiszowego. Możemy w jednym kanale włączyć Phantom, w drugim wyłączyć i ta dowolność jak gdyby jest pełna. Nawet jesteśmy w stanie ustawić niezależnie poziom nagrywania dla prawego i lewego kanału.
1: A jak w ogóle wygląda to urządzenie? Tak mógłbyś wizualnie trochę opisać?
2: Wizualnie przypomina bryłą prostokąt, oczywiście u podstawy, natomiast u szczytu jest to zakończenie ze ściętymi rogami. Na tych rogach znajdują się mikrofony, tak jakbyśmy sobie wyobrazili prostokąt. I mikrofony zabudowane są taką metalową osłoną. A więc w przypadku na przykład LS-a 5 te mikrofony wystawały. Czuć było pod palcem, że to są takie wystające szpice. Natomiast tutaj kształt urządzenia nadaje ta obudowa metalowa, która pokrywa też wierzch tych mikrofonów.
1: Czyli to wygląda mniej więcej tak, popraw mnie, jeżeli źle to interpretuję, ale to wygląda tak, jakbyśmy mieli taki mikrofon, powiedzmy, większy, jakiś taki grubszy i gdybyśmy go tak trochę rozpłaszczyli, to tak właśnie wygląda LS100, mniej więcej.
2: To znaczy te mikrofony, one nadal są kształtu walca, tak? To znaczy one nadal są pod palcem okrągłe, natomiast one są zabudowane takim, można powiedzieć, taką warstwą bloku metalowego, który jak gdyby nie zasłania wlotu mikrofonu z przodu, ani wlotu mikrofonu z boku, tylko oplata go wzdłuż i przechodzi górą urządzenia do kolejnego mikrofonu lewego i łączy się pod spodem z resztą obudowy. A więc mikrofony nie są wystające, aczkolwiek konstrukcja dzięki temu jest raz, że bezpieczniejsza, dwa, że design jest bardziej, bardziej futurystyczny. W środku, w miejscu centralnym urządzenia jest wyświetlacz. Z tego, co porównywałem też z danych technicznych, jest to największy wyświetlacz ze wszystkich rejestratorów. Jest on kolorowy. Jeśli chodzi o to, co znajduje się pod wyświetlaczem, to znajdują się przyciski. Są to, jest to w zasadzie 6 przycisków. Dwa z nich tworzą klawisz nawigacyjny. On jest w kształcie okręgu i w środku znajduje się przycisk zatwierdzający daną czynność. Przycisk w kształcie okręgu, oczywiście prawo, lewo, góra, dół. Obok znajdują się 4 przyciski w polu takim po kwadracie. A więc przyciski start, przyciski play, przyciski do nagrywania i do usuwania plików. Z boku znajdują się manualne regulacje przypominające te z wspomnianych wcześniej rejestratorów LS11, LS5. A więc włączenie zasilania fantomowego, włączenie filtrów oraz ustawienie niezależne na kanał, a więc możliwość ustawienia tych parametrów w zależności od wejścia lewego czy prawego. Po drugiej stronie urządzenia znajduje się wejście na baterię. Ono jest z boku urządzenia. Nie tak jak w poprzednich rejestratorach od dołu w przypadku na przykład LS3 bądź na panelu tylnym w przypadku pozostałych LS-ów, tylko jest ono z boku. I nad wejściem zasilania, więc wejściem do baterii, jest wejście do kart SD. I tutaj są one rozszerzalne do 64 GB. Natomiast jeśli chodzi o baterię, to jest to bateria dedykowana LI50B. Żywotność tej baterii bez użycia zasilania fantomowego jest liczona na około 10 godzin. Więc ta wydajność baterii jest bardzo, bardzo wysoka. Nad wejściem baterii znajduje się podwójne pokrętło do regulacji poziomów nagrywania. Czyli tak jak było to w LS-ie 11 bądź LS-ie 5, to pokrętło było z boku, ale było tylko jedno. Tutaj to pokrętło ma dwa pierścienie, które możemy niezależnie regulować na prawy i lewy kanał.
1: Ale to pokrętło to jest takie pokrętło analogowe, które ma powiedzmy jakiś tam początek i koniec, go obracamy, czy to jest takie pokrętło elektroniczne, że nim w zasadzie możemy obracać do oporu, a tak naprawdę wszystko dzieje się programowo?
2: To pokrętło jest analogowe, a więc mamy oś skrętu w jedną i w drugą stronę, oczywiście 10 poziomów. Tutaj taka uwaga praktyczna w przypadku tego urządzenia, żeby jeden kanał uregulować, należy drugi pierścień przytrzymać. Wiąże się to z tym, że kiedy jak gdyby chwytamy palcami dwa pierścienie i próbujemy nimi obkręcać, one się obracają równolegle. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że takie rozwiązanie jest niepraktyczne w perspektywie ustawiania pojedynczych pierścieni, ale z drugiej strony jest bardzo praktyczne, ponieważ nie rozregulujemy sobie wcześniej ustawionych poziomów w trakcie nagrania. Z drugiej strony należy spojrzeć na to w ten sposób, że tego typu regulacja jest potrzebna stosunkowo rzadko. To znaczy wtedy na przykład, kiedy nagrywamy jednocześnie z wejścia liniowego po dużym jacku i na przykład z wejścia XLR-owego, bo mamy dodatkowy mikrofon. Wtedy poziomy z tych dwóch urządzeń mogą się znacząco różnić i ustawiamy je zazwyczaj przed wykonaniem nagrania. A więc na tym trybie czuwania, na tym trybie odsłuchu korygujemy tak te dwa urządzenia, żeby później w razie czego była możliwość jeszcze podniesienia, ale już równolegle obydwu poziomów. Stąd ten mechanizm początkowy wydaje się, takie przynajmniej dostałem głosy, oceniane jako uciążliwe, ale z drugiej strony są bardzo praktyczne, ponieważ no, nie popsujemy sobie nagrania w trakcie jego realizowania, prawda?
1: A jak to wygląda, jakie jeszcze funkcje ma LS100 z tych takich, no rzeczywiście dostępnych? Tu mamy przewodnik głosowy, tak?
2: Zgadza się. Jest przewodnik głosowy, tak jak wcześniej wspomniałem, działa on tak jak w modelu DM550, a więc na samplach dźwiękowych.
1: Czyli nie odsłuchamy sobie niestety nazwy pliku, na przykład.
2: Nie odsłuchamy nazwy pliku. Natomiast oczywiście trzeba będzie go dograć na istniejący przewodnik, który jest domyślnie wgrany jako język angielski. Z innych funkcji, to przede wszystkim w ogóle należałoby zacząć od tego, że tak jak wcześniej było powtarzane, że menu jest bardzo podobne we wszystkich Olympusach. W tym Olympusie to menu jest zupełnie inne, dlatego że tych funkcji jest na tyle dużo, że trzeba było je w odpowiedni sposób pogrupować. Więc wchodząc w urządzenie mamy wybór jak gdyby trybu pracy. Dlatego, że tych funkcji jest wiele, ja wpierw o nich trochę opowiem. Pierwszy tryb pracy to jest tryb strojenia. I tutaj mamy możliwość strojenia instrumentów. Tak jak na każdym stroiku do instrumentów mamy wybór strojenia pod częstotliwość, wybór rodzaju instrumentu do strojenia, na przykład też możliwość strojenia z strojkiem chromatycznym. Kiedy wejdziemy w ten tryb, jak gdyby jesteśmy tylko i wyłącznie poruszamy się po opcjach strojkowych. Drugi tryb to jest wejście w tryb metronomu, a więc tam, gdzie daje to nam możliwość wybicia konkretnych rodzajów rytmicznych, które pozwolą nam na odpowiednie granie w tempie. Trzeci tryb to jest tryb ten najbardziej dla nas pożądany, a więc tryb rejestratora. Czyli wchodząc w ten tryb, poruszamy się po menu dokładnie tak, jakbyśmy się poruszali po wcześniej omawianych rejestratorach. Kolejny tryb to jest tryb wielościeżkowy. To jest tryb, w którym mamy możliwość miksowania do 8 ścieżek w trybie wielościeżkowym, a więc możemy dogrywać kolejne partie wokalne, instrumentalne i edytować to na wbudowanym mikserze, a więc mamy możliwość regulacji balansu, prawy, lewy kanał, mamy możliwość regulacji wzmocnienia i na końcu zapisania tej naszej kompozycji do odpowiedniego pliku.
1: No Michał, tylko niestety ten tryb jest niedostępny, natomiast właśnie takie moje pytanie, czy on w ogóle ma zamiar być dostępny? Czy jest to w planach, czy to po prostu definitywnie edycja wielościeżkowa nie będzie udźwiękowiona?
2: To znaczy, powiem tak, nie ma na ten temat w tej chwili informacji, więc ciężko mi jest się wypowiadać. Być może kolejne wersje firmware'u zapowiadają się, że będą w stanie to uwzględnić.
1: Mamy telefon od słuchacza, więc odbierzmy. Tomek ponownie z nami na linii. Witaj, Tomku.
0: No witam, to znaczy ja się chciałem w zasadzie zapytać o to, co już się wyjaśniło, czyli o ten tryb wielościeżkowy, czy on będzie dostępny, bo trochę mnie to, no powiedzmy, że jakoś interesuje, bo sam mam rejestrator w podobnych możliwościach. Nie ma tego trybu jakby nagrywania wielośladowego, natomiast ma podobne funkcjonalności, jeżeli chodzi o sam rejestrator, tak? Czyli jest combo XLR i jack 1/4 i tam jest już limiter w miarę porządny, wzmacniacze w miarę przyzwoite i tak dalej, więc jakby jest podobny cenowo. No i tak po prostu chciałem się powiesza o tą wielośladowość zapytać. Poza tym chciałem zapytać o tą baterię. Czy ta bateria też jest w miarę łatwa? No bo wszystko fajnie, dopóki jesteśmy gdzieś tam nagrywamy w jakimś, nie wiem, w jakimś terenie cywilizowanym. Natomiast powiedzmy, jadę gdzieś w głęboką dżunglę, czy tam w las, albo jeszcze gdzieś tam, i czy mogę sobie kupić w sklepie tych baterii kilka za jakąś w miarę normalną cenę i sobie mieć kilka takich kilka baterii na wymianę. Jadę sobie raz, nie biorę ładowarek specjalnych, prawdopodobnie dedykowanych, nie biorę nic, tylko jadę i nagrywam.
1: No to jak to jest, Michale?
2: Baterie, tak. Jeśli chodzi o baterie, to są baterie, a tutem w ogóle tych baterii dedykowanych jest to, że to są te same baterie stosowane w aparatach fotograficznych, to co już wcześniej wspomniałem, a więc są one powszechnie dostępne. Przykładowo ta bateria w LS100 jest w wielu naszych aparatach kompaktowych, fotograficznych stosowane. A więc we wszystkich sklepach fotograficznych, dużych sklepach RTV, Euro AGD, oczywiście nie będziemy wymieniać marek, te baterie można, można kupić. Jeśli chodzi o ilość zakupu tych baterii, no to wiadomo, że jeśli będziemy chcieli kupić tych baterii 5, no to jest to jakiś tam większy koszt.
0: Nie, no jasne.
2: Zawsze dedykowane baterie są.
1: A jakie są mniej więcej koszta takiej baterii pojedynczej?
2: Nie chcę teraz strzelać w ciemno, bo nie wiem. Natomiast powiedziałbym, że w okolicach 100-150 zł. Mhm. Także, ale to jest kwestia sprawdzenia tego, bo naprawdę to jest w tej chwili mój taki dosyć duży szczał. Możemy oczywiście gdzieś sprawdzić tą baterię w internecie, czy w sklepie i zobaczyć dokładnie, jaka jest cena. Być może się pomyliłem, być może nie. Natomiast mniej więcej taki przedział cenowy.
0: Bo
2: natomiast
0: w tym momencie...
2: Bez użycia fantomów jest to kwestia 10 godzin na jednej baterii. Więc no należy sobie zadać...
0: Używa fantomów, więc...
2: Tak, tylko że powiem szczerze, że jeżeli się używa fantomów, to ten czas się diametralnie skraca, prawda?
0: No to ja wiem, ale...
2: Ja sobie na przykład, ja prywatnie nie wyobrażam sobie i dlatego też między innymi jest zasilacz sieciowy, to tak z mojego praktycznego punktu widzenia, jak ja też używam ten rejestrator dźwięku, konkretny do swoich prywatnych celów, to mogę powiedzieć tyle, że bez zasilacza sieciowego ja sobie tego nie wyobrażam. To jest taka moja uwaga, no nie wyobrażam sobie pojechania gdzieś, gdzie nie ma prądu, bo nawet gdyby to była kwestia baterii arkaicznych czy baterii akumulatorkowych, no to musiałoby być ich bardzo, bardzo dużo.
0: No tak, tylko że tak naprawdę większość mikrofonów, powiedzmy profesjonalnych, takich służących do nagrywania dźwięków przerobu, to są tylko i wyłącznie mikrofony pojemnościowe, od miniaturowych, przez mikrofony do tych wszystkich konfiguracji typu MS, przez mikrofony jakieś super kierunkowe w rodzaju mikrofony w paraboli, przez jakieś mikrofony shotguny. To są wszystko pojemnościowe mikrofony i większość z nich wymaga zasilania fantomowego, no poza jakimiś tam niektórymi, które mają własną baterię, powiedzmy.
2: Zgadza się, tylko chodzi mi o to, że to nie jest kwestia...
0: A tam to się nagrywa bez prądu.
2: ...problemu.
0: Niestety.
2: To nie jest kwestia jak gdyby problemu związanego z jak gdyby kwestią baterii, bo oczywiście jak najbardziej możemy to na ten sposób spojrzeć, natomiast jest to kwestia samego poboru mocy. Z reguły pobór mocy jest bardzo wysoki, zwłaszcza jeśli podepniemy dwa mikrofony na 48 V, to ja nie wierzę w to, że bateria alkaiczna czy akumulatorek jest w stanie, nawet jeśli mamy trzy komplety, zagwarantować to, że pojedziemy gdzieś powiedzmy w puszczę, tak? I chcemy nagrywać, nie wiem, dźwięki przyrody i będziemy w stanie sobie jak gdyby to zrekompensować. Ja powiem,
1: Michale,
2: tak,
1: a używałem... jak długo z twoich obserwacji LS100 na baterii z włączonym fantomem na oba XLR-y uciągnie?
2: To znaczy nigdy nie porównywałem tego przy trybie ciągłym, więc też nie podam dokładnej wartości. Zazwyczaj używałem 48, 24. Jakby to wszystko zsumować, no to jest kilkadziesiąt minut.
0: A to bardzo krótko, bo na przykład mój rejestrator wytrzymuje około 3-4 godzin na dobrze naładowanych akumulatorach. No ale to są już jakieś tam licytacje. No,
2: przy pełnym obciążeniu mówimy, tak?
0: 48, 24 tak bits, dwa mikrofony wykorzystujące Phantom. 48.
2: Tylko, że trzeba jeszcze porównać, że tak jak powiedziałem, ja użytkowałem to urządzenie oczywiście odsłuchując, przeglądając, na przykład strojąc instrument, także to też nie jest powiedziane, że mówimy o jak gdyby pełnej pracy, także ja dzisiaj włączam mikrofony fantomowe i patrzę, kiedy bateria wysiądzie, prawda?
0: No nie,
2: to jest takie porównanie, które ja mogę zrobić oczywiście i na potrzeby kogoś, kto mnie to zapyta, podać. Natomiast z doświadczenia wiem, że to jest mało praktyczne używanie fantomu na bateriach.
0: No tylko, takie, że to jest moje często prywatne gęsto jedyna możliwość tak naprawdę.
1: To ja mam jeszcze takie pytanie. To ja mam jeszcze takie pytanie praktyczne. Jak nam się bateria rozładuje w LS-setce, a w danym przypadku no jeszcze coś nagrywamy? Tracimy całość tego nagrania, czy po prostu on jest w stanie się wyłączyć jakoś i zapisać sobie to wszystko, zanim permanentnie straci moc?
2: To znaczy zawsze przed samym wyłączeniem jest taki moment, gdzie on wyświetla ekran słaba bateria i zanim zniknie ekran, on zdąży wszystko pozamykać. Także tutaj nie ma problemu.
1: No to dobrze.
0: To ja mam jeszcze jedno pytanie, jak go można ładować? To znaczy, czy tam jest wymagana specjalna ładowarka, czy to się ładuje przez USB, czy jak to wygląda?
2: To znaczy, ładuje się to przez USB, ładowarka jest w zestawie. Ładować to możemy zasilaczem sieciowym, jak i poprzez kabel USB podłączony.
0: Czyli w razie czego, jeżeli by się tak zdarzyło, że jadę gdzieś i mam tylko rejestrator przy sobie, idę do pierwszego lepszego sklepu komputerowego, dzień dobry, poproszę zasilacz USB, proszę, i ładuję sobie rejestrator poprzez zasilacz USB, jak rozumiem.
2: To znaczy, on jest w zestawie z produktem, więc jeżeli pan kupuje...
0: Nie, rozumiem, tylko zasilacz... czasami się zdarza tak, że się wszystkiego nie weźmie, ale to jest normalne, uniwersalne gniazdko USB, jak rozumiem, tak, i można
2: standardowe
0: ładować...
2: gniazdo USB, takie jak na przykład do aparatu fotograficznego, tak? To jest...
1: To takie bardziej to mini
2: najbardziej
1: USB.
2: Standardowe, takie jak w LS-ie, tak, mini USB, bo to po drugiej stronie jest USB, to duże, prawda?
0: I mam jeszcze takie jedno pytanie, też tak na końcu. Z tych wszystkich trybów na razie tylko tryb rejestratora jest udźwiękowiany w LS100?
2: Tak.
0: Tylko tryb. A jak jest z ustawieniem daty i godzin? To też nie jest jeszcze udźwiękowione?
2: Bo przyznam się szczerze, nie sprawdzałem, ale możemy to za chwileczkę sprawdzić. A
3: mogę
2: to w międzyczasie podam.
3: Nie jest udźwiękowiony w tych LS3 i w tych wszystkich tych nie, w tych opartych na samplach, no generalnie one są prawie udźwiękowione, ale pewne rzeczy nie są czytane. No tak to właśnie. Tak ogólnie jest i myślę, że to się nie zmieniło, ale mówię, nie wiem tego, tak tylko się mogę domyślać.
1: Okej, dobrze, Tomku. Czy jeszcze jakieś pytania? Tyle.
0: Nie.
1: Dobra. To dziękujemy ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Jeżeli jeszcze ktoś miałby do nas jakieś pytania, to można dzwonić. Oczywiście, zapraszamy. Michale, ja teraz proponuję, żebyśmy może zaprezentowali naszym słuchaczom jakieś próbki, bo trochę tych próbek tu mamy.
2: Zgadza się. To specjalnie przygotowane na tą audycję. Chociaż niektóre z tych próbek już mają kilka tygodni. Natomiast to, co jak gdyby wyróżnia też parametrycznie ten rejestrator, to wcześniej wspomniane mikrofony, które dynamikę do 140 dB SPL są w stanie zarejestrować.
1: Zanim jeszcze zagramy próbki, to jeszcze odbierzmy jednego naszego słuchacza. Robert się dodzwonił. Witaj, Robercie.
4: Kłaniam się uprzejmie, moje uszanowanie. Nie wiem, dopiero wróciłem, słuchajcie, z podróży po mieście, więc nie wiem, może było na ten temat, a może nie. Mam do pana Michała pytanie, czy LS3 potrafi robić zdjęcia, bo jestem właścicielem tego wspaniałego urządzenia, można tak powiedzieć, i mamy czułość zdjęć, po czym nagle przechodzimy do kompresora i limitera. To jedno, mogę to nawet zademonstrować, jak trzeba.
2: Ale czy... przerwało mi we wcześniejszych słowach, także prosiłbym powtórzyć.
4: Czy LS3 potrafi robić zdjęcia? Chodzi o LS3, ponieważ mamy tutaj takie interesujące rzeczy, jak czułość zdjęć, i po czym przechodzi się do ustawień mikrofonu, limitera i kompresora. Są takie wesołe rzeczy. Ja mogę to spróbować zademonstrować, bo jestem akurat właścicielem tego urządzenia. Skądinąd wcale nie najgorszego, chociaż miałbym pewne tam małe uwagi do tego urządzenia. I na przykład... Jak tutaj mamy na przykład ustawienia pliku i menu nagrywania. Ustawienie wyboru mikrofonu. Ustawić czułość mikrofonu, wiadomo. Ustawienia trybu nagrywania. Ustawić czułość zdjęć.
1: No to Michale, jest w stanie LS3 robić zdjęcia?
2: Oczywiście, że nie. I ten problem był już poruszany wcześniej, bodajże zarówno przez Michała.
4: No właśnie, ja dlatego nie wróciłem, nie od początku słucham audycji i dlatego...
2: Ale nie, ja mówię nawet poza audycją, my żeśmy wcześniej już kiedyś na ten temat rozmawiali, również podczas konferencji Recha, Także gdyby ten problem został zgłoszony i jak gdyby ta poprawka prawdopodobnie będzie uwzględniona, jeśli się pojawi nowy firmware do tego produktu. Natomiast faktycznie jest to błąd, który się wkradł oczywiście, no ale nie robi zdjęć, prawda? Także to można było się...
4: A czy będzie nowy firmware?
2: W zasadzie domyśleć.
4: Czy będzie nowy firmware? Bo w tej chwili sytuacja jest taka, o ironio losu, że tak naprawdę LS3 na wbudowanych mikrofonach nagrywa gorzej przy najlepszej rozdzielczości niż DEN-670. Po prostu nie ma góry. Nie ma wysokich częstotliwości. Ja nie wiem, gdzie one się podziały i kto... Nie wiem, czy to jest kwestia firmware'u, czy to jest kwestia projektowania, ale po prostu no tak to niestety wygląda. To jest z testów, które robiło laboratorium Tyflopodcastu i no wyszło, że po prostu LS3 gorzej nagrywa jako rejestrator niż dyktafon ten DM670, ten najnowszy. I czy będzie jakaś zmiana?
2: Proszę mi
4: firmy
2: powiedzieć, czy ma pan takie pliki porównawcze do udostępnienia? Bo z ciekawości
4: myślę, że będą tutaj w laboratorium Tyflo podcastu, bo tutaj robił właśnie Tomek Bilecki test i robiliśmy i na jednym, i na drugim testy, więc myślę, że będzie coś takiego do udostępnienia.
1: Dobrze, Robercie, tak, pierwsze... to jeszcze jakieś pytania będziesz miał?
4: Po prostu, czy są jakieś, czy będzie jakiś nowy firmware do tego, który po prostu poprawi pewne rzeczy, bo powiem szczerze, że sam produkt LS3 jest całkiem niezłym produktem, bo na przykład mi jako użytkownikowi takiemu, który jest troszkę bardziej ponadprzeciętną, ale tak zwyczajnie, że tak powiem, nie są potrzebne jakieś wejścia fantomowe, zasilania, XLR i tak dalej. I to, że to urządzenie jest takie kompaktowe, małe i można to wszędzie wziąć, jest na zwykłe akumulatorki, no jest akurat tym, co pasuje, natomiast no, chciałbym, żeby to nagrywało jednak troszeczkę lepiej niż dyktafon. O. Tak, a na razie tak jakoś nie wychodzi.
1: To jak to, Michale, wygląda? Będzie firmware nowy w planach jakiś tam?
2: To znaczy, uwagi zostały zgłoszone jakiś czas temu i kwestia tego, jak to zostanie rozpatrzone. No, wierzymy, że to się pojawi w jakiejś niedalekiej przyszłości. Natomiast ciężko mi jest powiedzieć w tej chwili jednoznacznie tak lub nie. To jest tak jak z każdym firmwarem, no niestety...
1: Musi się po prostu tych zgłoszeń gdzieś tam nagromadzić i potem...
2: Dokładnie, ta droga...
4: Mówię tu o nagrywaniu 44-116 bitów jakość CD, nie jakieś tam 96 i tak dalej. Mówię takim przeciętnym nagrywaniu, ale jednak dobrym, których się na płytę nadaje.
1: Dobrze, Robercie, znaczy, dziękujemy bardzo w takim razie.
2: Jeszcze mam jedno pytanie, może tego laboratorium, Tyfla podcastu. Czy było to porównywane na tych samych egzemplarzach, to znaczy na egzemplarzach oryginalnych, pudełkowych, czy były to na przykład egzemplarze testowe, bo to też jest kwestia może konkretnego modelu, tak?
4: To znaczy już mówię, było to porównywane na egzemplarzu testowym i egzemplarzu, który otrzymał jeden z użytkowników, który wygrał, i było to porównywane z moim LS-em, który mam tutaj przed sobą. Powiem, egzemplarz testowy LS-3 zachowywał się identycznie jak ten mój, który mam przed sobą, także to nie było żadnej różnicy.
2: Bo przyznam się szczerze, że przetworniki jako mikrofony zarówno w DM-670, jak i LS-3 są bardzo zbliżone, więc stąd mnie ciekawi właśnie, co może być tego przyczyną. Natomiast ja skończyłbym sobie taką analizę. Z chęcią taką analizę poznał, bo przyznam się szczerze, że ta informacja mnie zaskoczyła.
4: Po prostu jest więcej wysokich częstotliwości, dźwięk jest bardziej wyraźny na DM-670. Brakuje wysokich częstotliwości. Ja postaram się coś przygotować, wydobyć, że tak powiem, z laboratorium te pliki, które tak powiem, będą wskazywać na te różnice.
2: Byłoby świetnie.
1: Dobrze, zatem Robercie, dziękujemy Ci bardzo za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia, trzymaj się. To teraz może próbki, bo czas płynie, a tu jeszcze mamy trochę i do porozmawiania, no i oczywiście do zaprezentowania. Zatem Michale, od czego zaczniemy?
2: Więc tak, zaczniemy może od nagrania gitarowego, dlatego że to takie najprostsze nagranie, w którym możemy zobaczyć jakość barwy. Gitara to taki dosyć ciekawy instrument, który może to zaprezentować. Tak jak wcześniej wspomniałem, mikrofony

0: No i właśnie tak gitara sobie brzmiała, zarejestrowana Olympusem LS100. To było rejestrowane za pomocą po prostu mikrofonów. W jaki sposób to było rejestrowane, Michale? Mógłbyś coś powiedzieć na ten temat?
1: Rejestrator był umiejscowiony gdzieś w okolicach 10-15 cm od pudła rezonansowego. Gitary, czułość mikrofonów niska, jakość wyjściowa, ponieważ ty masz bodajże plik MP3, była jakości płyty CD audio, nagranie oczywiście na wbudowanych mikrofonach w LS100.
0: No i teraz kolejna próbka to będzie perkusja. Może...
1: Tak, to jest dosyć ciekawe nagranie, dlatego że osoby wtajemniczone na pewno wiedzą, że perkusji się nie nagrywa dwoma mikrofonami, a już tym bardziej nie mikrofonami z jednego punktu, chociaż bywają i takie szkoły. Natomiast chciałbym to pokazać, ponieważ mimo wszystko nagranie tym rejestratorem perkusji wzbudziło moje niesamowite zaskoczenie. Znaczy w sensie bardzo pozytywnym oczywiście. Stąd jak gdyby nagranie perkusyjne wykonane wbudowanymi mikrofonami w LS-ie 100 z pozycji tak zwanej overhead, czyli nad głową perkusisty.
0: A zatem posłuchajmy.

0: Jaka piękna końcówka. To ty, Michale, grałeś?
1: Nie, to mój kolega.
0: Okej, pozdrawiamy kolegę w takim razie. Następna próbka?
1: Następna próbka wiąże się z trybem wielościeżkowym. Mianowicie ta kompozycja perkusyjna zainspirowała mnie do tego, żeby wykorzystać ją do trybu wielościeżkowego. Także ten tryb wielościeżkowy można wykorzystać na wiele sposobów. Między innymi ta próbka, którą za chwilę Państwo usłyszą, pokazuje między innymi do jakiego celu można wykorzystać tryb wielościeżkowy. Także tym razem do perkusji dojdą cztery kolejne instrumenty. Mogą Państwo usłyszeć sami, jak to zabrzmi.

0: No i tak właśnie brzmiała kolejna próbka, nagrana za pomocą rejestratora Olympus LS100. To oczywiście nie ostatnia próbka, jaką mamy. O, widzę, że Michał coś testuje, coś sprawdza, co takiego?
1: To znaczy bateria niestety w komputerze się rozładowywuje, ale to tym drugim, więc...
0: No to dobrze.
1: Na pewno jeszcze nie usłyszycie.
0: Dobrze, więc teraz przejdźmy do kolejnego nagrania. Nagranie o tajemniczej nazwie Bounce. Cóż to będzie?
1: Tak, to jest plik, który otrzymuje taką nazwę, kiedy w trybie wielościeżkowym ustawiliśmy odpowiednie parametry danych ścieżek, a więc... wcześniej wspomnianą regulację głośności, czyli możemy dany instrument wypuklić na tle innych, bądź go wyciszyć, oraz regulacja kanału prawy i lewy. Nagranie brzmi dziwnie, ale istotą nagrania jest posłuchanie, jak można ustawić ciekawie pozycję, na przykład kiedy grają dwa klarnety. Będzie słychać, bo drugi będzie słychać oczywiście dla...
0: Oj, niestety, wstępnie. Michale, coś cię na sam koniec tej naszej dzisiejszej audycji zaczęło przycinać, więc miejmy nadzieję, że to za moment się uspokoi, więc ja powiem jeszcze. Będzie słychać w tym momencie, jak grają dwa klarnety rozlokowane w panoramie. Dobrze wszystko zrozumiałem?
1: Jak najbardziej.
0: No dobrze, zatem teraz zapraszam do wysłuchania kolejnej próbki.

0: No cóż, brzmiało to, trzeba przyznać, ciekawie, dosyć interesująco. To stereo, mam wrażenie, nie wiem, czy słuszne, czy nie, ale że to stereo było aż takie przesadne. Czy to tylko w ten sposób można ustawić, czy można na przykład te klarnety było jakoś tak nieco bliżej siebie?
1: To znaczy specjalnie zrobione zostało to przesadnie, żeby to pokazać, jak może być to w skrajnych warunkach ustawione. Skala regulacji jest plus minus 100, a więc jeśli regulujemy balans, to mamy 100, minus 100 na lewy kanał i plus 100 na prawy kanał. To była sytuacja, w której jeden klarnet był na minus 100 ustawiony, drugi klarnet na plus 100, a więc to totalnie skrajna sytuacja, no, której się tak naprawdę, tak jak wcześniej wspomniałeś, ze względu na niską naturalność nie używa, natomiast efekt jest jak najbardziej widoczny.
0: No, nasi słuchacze mogli to odebrać nieco inaczej, dlatego że po prostu w tym momencie nasz procesor sygnału jeszcze ma wbudowaną i aktywną funkcję poszerzenia bazy stereo, więc może to trochę inaczej rzeczywiście brzmiało na antenie. W każdym razie powiem, że u nas było to słyszalne, no tak bardzo, bardzo, bardzo, jeden klarnet z lewej strony i drugi klarnet z prawej strony. No i mam tu jeszcze dwie takie próbki, które nazwane są VOC. Jedna próbka to jest, kończy się na 2 i druga próbka kończy się na 4. Tu jakaś taka dosyć ciekawa historia a propos tych próbek, prawda?
1: Tak, to była historia bardzo dla mnie budująca. Może nie będę zdradzał szczegółów, gdzie, co, jak i może kiedy. Natomiast same informacje dotyczące tych próbek. Ponieważ zostałem w pewnym momencie, gdzieś na łamach pewnych warsztatów prowadzonych z rejestracji dźwięku, podpuszczony co do jakości wbudowanych mikrofonów w nowym LS-ie 100. Więc poprosiłem o porównanie nagrań na jednych i na drugich mikrofonów zaproponowanych przez tą drugą osobę. Nie będę mówił, na jakiej marce mikrofonów było nagrane to drugie nagranie. Dodam tyle, że wartość tych mikrofonów no mieści się w sumie pięciocyfrowej, więc dosyć no mikrofony z dosyć wysokiej półki. Natomiast jedno z tych nagrań będzie nagraniem na wbudowanych mikrofonach z Olympusem. Więc dwa bardzo podobne nagrania, fortepianowe tym razem, i możemy porównać. Pierwsze będzie zrobione Olympusem.
0: A zatem posłuchajmy, sprawdźmy. No, szkoda, że powiedziałeś, może nasi słuchacze mieliby taką małą zagadkę, które jest które. No ale okej, zobaczmy. Ja sam w tym momencie teraz bardzo chętnie posłucham i sprawdzę, czy mi się rzeczywiście to tak będzie wydawało, że to pierwsze to jest Olympus. Zobaczmy.

0: No i tak to brzmiało. No brzmiało, trzeba przyznać, ciekawie. Ja nie mam jakiegoś takiego słuchu dźwiękowca, to muszę od razu powiedzieć, natomiast no wydaje mi się, że to pierwsze nagranie miało jakiś taki nieco bardziej wyrazisty dźwięk. Nie wiem, Michale, do Michała Kasperczaka teraz się zwracam z tym pytaniem, czy się ze mną zgodzisz, bo ty to słyszałeś, wprawdzie słyszałeś to w mono, ale nie wiem, ty zwróciłeś w ogóle jakąkolwiek uwagę na różnicę między tymi dwoma nagraniami, czy tak niespecjalnie?
1: Powiem szczerze, niespecjalnie, może, ale też troszeczkę myślałem o czymś innym, więc może dlatego. Także przepraszam, nic tutaj konstruktywnego nie powiem.
0: Okej, no ale to w takim razie pozostawiamy opinię naszym słuchaczom, którzy teraz tego słuchają, albo którzy gdzieś tam będą później słuchać tego nagrania. 21 coraz bliżej, w związku z tym, Michale, może jeszcze powiedzmy tak chociaż króciutko na temat Olympusa LS3, bo to jest urządzenie, które no jest urządzeniem klasy rejestrator, trochę może mu brakuje, ale no, być może znajdzie sobie grupę docelową taką, która będzie nim zainteresowana.
2: Tak, rejestrator LS3 powstał z jednego bardzo prostego powodu. Wszystkie rejestratory dźwięku do tej pory, do momentu, w której nie wyszedł na rynek LS3, były stosunkowo duże. Oczywiście patrząc na odniesienie do dyktafonów, które były często, na przykład tak jak seria WS, wielokrotnie mniejsze. Natomiast to, co wcześniej mówiłem, że zawsze ten kompromis akustyczny między wielkością przetworników, często też wielkością urządzenia, będzie miał miejsce. Natomiast jak gdyby no, potrzeba takiego rejestratora, który będzie mały, kieszonkowy i dawał stosunkowo dobrą jakość dźwięku, lepszą niż w dyktafonach, może nie tak dobrą jak w tych najlepszych rejestratorach, zdecydowanie była. Stąd jak gdyby koncepcja tego modelu LS3. To, co chyba zasługuje na największą uwagę w tym modelu, to jest pierwszy raz zastosowany system trzech mikrofonów, a więc dwa kierunkowe w ustawieniu pod kątem 90 stopni, tak jak na rejestratory przystało, oraz trzeci centralny mikrofon trzechkierunkowy, który miał to pasmo niskich częstotliwości nam podbić. Udźwiękowienie, które wcześniej bodajże jeden ze słuchaczy wspominał, z drobnym błędem, który żeśmy wcześniej omawiali, również metodą samplingu. Ważne jest to, że jest to rejestrator w konstrukcji metalowej i jego jakość wykonania jest, wydaje mi się, na bardzo wysokim poziomie.
0: Natomiast ci, którzy szukają wejścia liniowego, mogą być zawiedzeni, bo tak jak rozmawialiśmy, to urządzenie faktycznego wejścia liniowego nie posiada.
2: Zgadza się. To urządzenie nie posiada dedykowanego wejścia liniowego. Jest to jak gdyby spowodowane tym, że ten rejestrator ma być takim łącznikiem, można powiedzieć, łącznikiem dla produktów dyktafonowych, tak? Czyli nie do końca jest to skierowane do profesjonalnego użytkownika. Innymi słowy, cała obsługa tego urządzenia polega na tym, żeby używać go z tak zwanego trybu automatu. A więc mamy urządzenie małe, które uruchamiamy jednym przyciskiem i ono w większości sytuacji powinno się sprawdzać. Stąd te pewne ograniczenia, które są dostępne w tych modelach wyższych, no, te udogodnienia w postaci na przykład wejścia liniowego.
1: Tak, no i pozostaje pytanie, bo cenowo i jeżeli chodzi o funkcje, jak i o budowę, bo to są te same mikrofony, i o cenę, ten niby, no mowa nie niby, no uważany za rejestrator LS3, jak i dyktafon ten najwyższej klasy DM670, one są cenowo porównywalne. No i teraz jest pytanie, no wydaje się zasadne, który wybrać, no bo urządzenia właściwie prawie, że mogą to samo, wyglądają tak samo, udźwiękowione są tak samo. Tutaj dowiadujemy się od kogo? Od Roberta i poniekąd od Tomka Bileckiego, który zresztą też mi to kiedyś pisał, że rzeczywiście, czy nawet w tym podcaście o tym na naszym, którymś mówił wcześniej, że dyktafon być może w jakichś tam warunkach nagrywa, ten DM670 nagrywa ciut lepiej niż LS3. No także no, właśnie pozostaje pytanie, na który wybrać. No bo właściwie różnice są w tym momencie między tymi dwoma urządzeniami znikome. Dobrze mówię.
2: To znaczy, ja od razu powiem, jakie są różnice, tak? Nie będę może nawiązywał dzisiaj do problemu tych wysokich częstotliwości, aczkolwiek się na pewno przyjrzę, jeśli dostanę takie informacje od słuchacza. Natomiast różnice są jak gdyby skierowane przede wszystkim w takim podejściu do pracy. DM670 nie posiada tych bardzo wysokich rozdzielczości nagrywania, a więc 96 i 24 bity. Nie posiada również takich funkcji jak limiter i kompresor, a więc w przypadku rejestrowania jakichś głośniejszych dźwięków czy bardziej dynamicznych nagrań, no tego wsparcia nie gwarantuje. Natomiast w zamian za to posiada obsługę podcastów i większą pamięć, bo wbudowana pamięć w modelu 670 to jest 8 giga, prawda?
0: Ale obsługa podcastów to znaczy, że tam jest jakaś łączność Wi-Fi, czy po prostu trzeba to synchronizować z komputerem?
2: Trzeba podłączyć. Tam jest dedykowany folder do podcastów.
1: Jest folder jakiś chyba osobny, nie wiem, czy nawet przycisk. To zresztą taka trochę naleciałość jeszcze od tych pierwszych dyktafonów DS-ów. I to ma związek, dla nas żaden, to ma związek, znaczy chyba, że się mylę, to przepraszam, ale mi się to...
2: To jest do wykorzystania z oprogramowaniem Sonority, także to...
1: I to jakoś tam się może synchronizować automatycznie, że on w Sonority ma ten link do RSS-u z podcastem i po podłączeniu Olympusa on jakoś do danego folderu po prostu pobiera i przenosi, kopiuje właściwie te poszczególne odcinki. Ale tak jak mówiłem, że mi się nigdy nie chciało zagłębić w Olympus Sonority, przedtem to się nazywało inaczej, ale w tego typu oprogramowanie to właściwie tych funkcji podcastowych nigdy szczególnie nie używałem. Natomiast z tym limiterem, kompresorem to jest jeszcze jeden problem. Ja nie jestem pewny, czy mam rację. Może Tomek albo Robert jeszcze napiszą, bo chyba, że ja czegoś nie umiem, ale mam wrażenie, że tam też jest jakiś błąd w tłumaczeniu, że nie można, właściwie trudno stwierdzić, czy te zaawansowane parametry nagrywania, właśnie limiter, kompresor, czy one są włączone, czy nie włączone.
2: Pamiętam, że oprócz tego problemu ze zdjęciem niefortunnym, Był jeszcze jeden problem z tłumaczeniem, ale głowy nie daje, że to było związane z kompresorem. To byśmy się musieli już spytać.
1: Coś takiego to było.
2: Mhm. Myśmy się musieli spytać Tomka w takim razie. Bo pamiętam, że tego typu problem też był zgłaszany, natomiast nie jestem na 100% pewien, że chodziło o kompresor.
1: Bym to mógł nawet od razu sprawdzić, no ale nie mogę, bo przez LS-a teraz mówię do Państwa, także musiałbym odłączać, więc tego nie będę.
0: No przy okazji można sprawdzić właśnie nausznie, jak się LS3 sprawdza jako mikrofon przyłączany na USB. Akurat jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że Michał ma dosyć spory pogłos w pokoju, co zresztą słychać, no ale dźwięk jest wyraźny. To trzeba przyznać, no a jednak tego typu mikrofony, jeszcze tak myślę, że na koniec, myślę, że warto o tym powiedzieć, bo no właśnie, jak do tych rejestratorów wszystkich Olympusa na przykład, no i nie tylko, no bo to jest globalna cecha, te wszystkie rejestratory posiadają mikrofony elektretowe. I teraz, do czego one się tak naprawdę nadają? Do rejestracji mowy z bliskiej odległości chyba nie bardzo.
2: To znaczy tak, typowo mikrofony wokalne to tak naprawdę są mikrofony dynamiczne, prawda?
0: Ewentualnie pojemnościówki jakiejś dobrej klasy.
2: Ewentualnie pojemnościówki, więc jeśli chcemy do tego podejść w pełni profesjonalnie, to tak naprawdę dobrze byłoby mieć na przykład LS-a 100 plus swoje mikrofony, które możemy podłączyć pod LS-a 100. Także gdyby do pełni profesjonalnych nagrań, wiadomo, że mikrofonów elektretowych się nie używa. Natomiast należy pamiętać o tym, że zastosowaniem rejestratora nie jest zastąpienie w pełni profesjonalnego studia muzycznego bądź w pełni profesjonalnego sprzętu do rejestrowania konkretnych, specyficznych rodzajów dźwięku. Zadaniem rejestratora jest przede wszystkim mobilność tego, czego nie zagwarantuje sprzęt, który na przykład mamy profesjonalny w domu. Czyli często na przykład jest to mikrofon, który swoje waży, swoje zajmuje, który potrzebuje mieć dodatkowe źródło zasilania, który często zajmuje, tak jak powiedziałem wcześniej, więcej miejsca. Często też w ogóle sprzęt studyjny, tak jakbyśmy na przykład spojrzeli na tryb wielościeżkowy. Tak? Często, żeby wykonać tego typu pracę, potrzebna jest większa ilość sprzętu. Stąd rejestrator jest nastawiony w pierwszej kolejności na mobilność. I to, na ile jest dobry, świadczy przede wszystkim to, jak nagrywa dźwięk, nie będąc w pełni, można powiedzieć, tak jak to wcześniej określiłeś, tym mikrofonem do danego celu. Stąd trzeba zawsze pamiętać, używając rejestratora dźwięku, że nawet jeśli on będzie bardzo wysokiej klasy, to nadal jest to rozwiązanie, które ma być przede wszystkim mobilne. I w tym rejestrator będzie zawsze najlepszy, czy to będzie mikrofon elektretowy, czy jakikolwiek inny podłączany na małego jacka, to trzeba mieć to zawsze na uwadze. Zawsze idąc w kierunku mniejszych urządzeń, zawsze się godzimy na jakiś rodzaj kompromisu. I w tym przypadku jest to też kwestia szerokości zastosowania. Więc mikrofon elektretowy ma tą wadę, o której właśnie wspomniałeś.
1: Ja jeszcze chciałbym zapytać, chciałbym poprosić, żebyśmy chwilkę pomówili o zewnętrznych mikrofonach Olympusa, bo Olympus jakieś takie swoje mikrofony, z tego co pamiętam, też ma w ofercie i interesuje mnie, do czego można by je wykorzystać, ewentualnie z jaką grupą tych urządzeń Olympus, czy w ogóle jest sens ewentualnie się zaopatrywać w któryś z tych mikrofonów, jeśli to który?
2: To znaczy, gama mikrofonów Olympusa jest dosyć szeroka. Ja może wspomnę o tych najciekawszych. Taki najbardziej podstawowy mikrofon to jest mikrofon ME15. Ja właśnie przez niego teraz do Państwa mówię. To jest taki mikrofon malutki na klipsie, który przymocujemy do ubrania, do marynarki, do koszuli. Umożliwia on nagrywanie własnego głosu, stosunkowo dobre pasmo przenoszenia, stosunkowo dobra czułość. To, co jest najistotniejsze, to jego wymiary i charakterystyka kierunkowa dookólna, czyli wszechkierunkowa. Inne mikrofony to jest na przykład przystawka TP7. To jest taka przystawka, która na przykład umożliwia nam nagrywanie rozmów telefonicznych, czyli zarówno strony mówiącej, jak i z tej strony rozmówcy, jak i drugiej osoby prowadzącej rozmowę.
0: Ale to jest urządzenie dedykowane telefonom komórkowym czy stacjonarnym?
2: Komórkowym wszystkim oraz niektórym telefonom stacjonarnym. Tym nowszym, które zawierają odpowiedni rodzaj kodowania sygnału.
0: I czy jeszcze jakieś urządzenia z tej gamy warto wymienić?
2: Mikrofonów? Mhm. Jak najbardziej. Myślę, że tutaj na uwagę zasługują mikrofony kierunkowe. To są dwa rodzaje mikrofonów mniej lub bardziej kierunkowych. Ten pierwszy model to jest typowo model na wykłady. Wcześniej wspomniany temat problematyki wykładów właśnie mniej więcej to uwzględniał. Tam wspomniałem, że dobry mikrofon kierunkowy może często rozwiązać tego typu problemy. Oraz taki mikrofon bardziej zaawansowany dla dziennikarzy, mikrofon superkierunkowy, który ma taki uchwyt pistoletowy, osłonę na wiatr oraz możliwość przymocowania do statywu. Także to są bardzo, bardzo ciekawe propozycje mikrofonowe. Oczywiście są też mikrofony stereofoniczne oraz mikrofony, które działają w systemie mikrofonów konferencyjnych, a więc...
1: Czyli dobrze rozumiem, czyli tak powiedzmy z mojej perspektywy, tak na przykład jak w tym ogromnym hałasie nagrywałem coś w grudniu na Recha, to właśnie taki mikrofon kierunkowy byłby jakimś rozwiązaniem.
2: Tak byłby dobrze rozwiązaniem, oczywiście, że tak, dlatego że mikrofon kierunkowy, on wzmacnia jak gdyby czułość dźwięków z przodu, a mniej rejestruje dźwięki z mniejszą czułością dla kątów z boku i z tyłu. Przy czym zawsze należy pamiętać, że w pomieszczeniach Nie zawsze te dźwięki, które są hałasem, docierają z boku i z tyłu, ponieważ mamy jeszcze odbicie od ścian. Natomiast mikrofon kierunkowy się właśnie stosuje.
0: No i w przypadku osoby niewidomej, moim zdaniem raczej niezbędne jest monitorowanie tego, co nagrywamy. Żebyśmy mieli absolutną pewność, czy dobrze celujemy tym mikrofonem kierunkowym w rozmówce.
2: Właśnie, bo musi być dobra lokalizacja dźwięku, żeby nie było tak, że w jakimś konkretnym przypadku może się okazać, że warunki akustyczne nas trochę zmyliły, a my jak gdyby nie jest, ukierunkowaliśmy mikrofonu na źródło dźwięku, bo to jest jak gdyby najbardziej istotne. Ten kąt tych mikrofonów, kąt czułości jest dosyć wąski, więc trzeba dobrze po prostu utrafić, zwłaszcza jeśli się jest daleko od źródła dźwięku.
0: No i w zasadzie myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Audycję dotyczącą urządzeń Olympus, dostępności urządzeń Olympus, konkretnie rejestratorów Olympus dla osób niewidomych i słabowidzących, no ale udało nam się także jeszcze o kilka innych rzeczy zahaczyć. Ja dziękuję bardzo moim dzisiejszym gościom, a byli to Michał Ciesielski z firmy Olympus. Dziękuję Ci bardzo, Michale.
2: Dziękuję również.
0: Dziękuję również kolejnemu Michałowi, czyli Michałowi Kasperczakowi.
1: Dziękuję.
0: A zatem kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień. Za tydzień zajmiemy się w końcu, no mam nadzieję, tymi komputerami przenośnymi.
1: Laptopami,
0: tak, bo ostatnio technika nam trochę pokrzyżowała plany, ale mam nadzieję, że uda nam się spotkać za tydzień ponownie właśnie z Michałem Kasperczakiem oraz z Adamem Ostrowskim i porozmawiamy sobie już wtedy o komputerach przenośnych, o laptopach, netbookach, palmtopach i podobnych innych urządzeniach. Kolejny, dokładnie, właśnie, ultrabooki też. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień po 19:00. My słyszymy się jeszcze dzień wcześniej. Po godzinie 20 w niedzielę kolejne spotkanie z audycją z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Oto Suno i jego kolejne wcielenie, w zasadzie możliwość kolejna, którą w sumie nie mamy w newsach, a możliwe, żeby się przydało, bo w końcu Suno dla użytkowników premium umożliwia tworzenie piosenek bazowanych na jakimś audio, które jest podane przez tego użytkownika. No i w tym przypadku było to tutaj stworzone, że tak powiem, czy może zainicjowane przez Paulinę, która podała nasze intro. Tyle, że intro bez wokalu, zdaje się.
1: Tak, z tym, że tekst też napisał nowy model Claude'a, o którym też będzie mowa.
0: O którym będzie dzisiaj rzeczywiście.
1: I tam trochę poprawek, ale ogólnie zamysł jego, więc w mojej tutaj roboty niewiele, szczerze mówiąc.
0: Także no ciekawie to wszystko brzmi, jakby, no tak, no ale to już jakby...
2: Historia całkiem możliwe, że mogłaby być oparta na faktach. Co prawda do nas pan Zdzisław nigdy nie zadzwonił, ale no niektóre pytania nasi słuchacze zadają bardzo, bardzo różne, bo słuchacze z różną wiedzą technologiczną do nas dzwonią i czasem, co oczywiście absolutnie nie jest niczym złym, pytają o bardzo podstawowe rzeczy, no ale każdy kiedyś zaczynał.
3: Żeby być fair, nie mieliśmy jeszcze przypadku telefonu opętanego przez demon. Myślę, że to jeszcze wiele przed nami.
2: Tak.
3: Ja też swoją drogą nie wiedziałem, że zamieniliśmy się nagle w audycję muzyczną i to jeszcze z dedykacją dla użytkowników na przykład Blind Shella, których serdecznie pozdrawiamy. Ja myślę, że za jakiś czas możemy robić listę przebojów.
2: No, jak się jeszcze tego trochę nazbiera? Jak coś wam się uda ciekawego wygenerować przez Suno chociażby, no to zawsze możecie podsyłać. To my się chętnie
0: tak
2: podzielimy z resztą świata waszymi osiągnięciami.
0: Tak jest. A teraz już przechodzimy do meritum naszej audycji i do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. To znaczy najpierw oczywiście, jak zwykle, no właśnie to, o czym będziemy dzisiaj mówić.
2: Najpierw to się przywitamy może, Tomku.
0: Tak, najpierw się przywitamy i powiem, że dzisiaj w audycji taki skład nieco większy niż to ostatnio bywało, bo jest Paulina, która ostatnio się troszkę rzadziej pojawia, ale może będzie inaczej. Jest Michał Dziwisz, jest Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz i ja, czyli
4: Dobry wieczór, witajcie.
0: No i po tym nieco przydługim wstępie, trochę muzycznym, pora na to, co dzisiaj w audycji będziemy, o czym będziemy mówić. A to jak zwykle przedstawi Michał.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Stations również na Maca. Oficjalna aplikacja Euro 2024 również oferuje audiodeskrypcję. Znaczne pogorszenie dostępności X-a w systemie iOS. Aktualizacje Twiskake'a i Upside Down. Głosy Microsoftu w wersji premium dostępne jako SAPI 5. Postępy nad poprawą dostępności graficznego Linuxa. Nowy dostępny klient Mastodona na Apple Watcha. Druga beta nowych systemów Apple wydana. Europejczycy mogą nie dostać wszystkich funkcji. Nowości Side City, ciąg dalszy. W serwisie Yelp sprawdzisz udogodnienia dostępności menu. Alternatywny skrót na przełączanie się między aktywnymi aplikacjami w Windows. Nowości w grach. Jest lista oczekujących na 11 Labs Reader na Androida. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyflo Przegląd jest audycją na żywo, dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu z nami na różne sposoby. Można zadzwonić pod numer 663-883-600, powtarzam 663-883-600 lub wysłać pod ten numer wiadomość głosową na WhatsAppie. Można również napisać do nas wiadomość tekstową, używając formularza na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub aplikacji na system Windows od Dawida Piepera. Czekamy również na kontakt pod transmisjami na Facebooku oraz YouTubie. Staramy się także zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda. Zachęcamy więc Państwa do dzielenia się z nami newsami, pytaniami czy komentarzami.
0: I zaczynamy od informacji, która jeszcze pojawiła się w poprzedniej audycji. Dotyczy ona programu Station. To jest no, bardzo taki ciekawy odtwarzacz stacji radiowych i ten odtwarzacz stacji radiowych jest już dostępny na Maca, Michale.
2: Tak, zgadza się. To właściwie ja też przy okazji Piotra wywołam do tablicy, bo widziałem, że zdublowaliśmy się z tą informacją. Czy ty, Piotrze, miałeś okazję potestować Stations na Maca? Czy to się zachowuje dokładnie tak jak wersja na Windowsa? Czy one się czymś różnią?
4: Nie, zachowuje się identycznie, skróty są wszystkie takie same. Nie wiadomo dla mnie przyczyny, jak otworzymy aplikację po raz pierwszy, to okno otwiera nam się w tle, więc musimy command tabem ją znaleźć. Oczywiście też aplikacja jest niepodpisana, więc za pierwszym razem trzeba ją otwierać z menu kontekstowego, klikając w otwórz bądź w ustawieniach prywatności, bo w nowszej wersji macOS-a, tej, która jest w beta, ten skrót przez menu kontekstowe został usunięty, więc musimy wejść do ustawień systemowych, do prywatności, tam będzie komunikat, że system zablokował jakąś aplikację i tam musimy na jej otworzenie zezwolić. No i po tym momencie po prostu to się zachowuje analogicznie do wersji na Windowsa. Też wrzuciłem link w komentarzu, więc kiedy audycja się ukaże, to będzie też do tego link.
2: Zgadza się i przy okazji zmieniły się adresy do, a właściwie adres się zmienił do Stations na Windows. Ja zaktualizowałem już komentarz, który opublikowałem z wszelkimi odnośnikami, jeżeli chodzi o naszą poprzednią audycję, więc jeżeli ktoś miał problem z pobraniem tej aplikacji, no to już teraz nie powinien mieć tego kłopotu, bo link działa, jest aktualny. A to dlatego, że po prostu zmieniła się nazwa pliku na Windowsa, no bo autor chciał rozgraniczyć jakoś wersję na Maca i na Windowsa, żeby to się wszystko, żeby te nazwy plików były samo wyjaśniające się, że to tak nazwę. A my w międzyczasie otrzymaliśmy pierwszy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: Witajcie, z tej strony Marcin. Jak to oczywiście sprawa sztucznej inteligencji się ma, tak się miała do tej pory. Nie ma jakichkolwiek zawirowań tutaj w związku z tym, no bo dzisiaj dowiedziałem się bardzo nieciekawych rzeczy, ale to za chwilę. Chciałem tutaj się odwołać do kwestii Suno, jego oferowania dla użytkowników, oczywiście jak na razie dla użytkowników Comp Pro i Premier, funkcji Sound to Sound, Audio to Audio. No powiem szczerze, że jak na pierwszą taką wczesną, właściwie wczesną wersję, bo to może być w ciągu kilku tygodni to wydane za darmo dla wszystkich użytkowników, powiem, że wrażenia robi naprawdę genialne.
2: No mieliśmy okazję posłuchać, bo to jak rozumiem, tak, to jest to, o czym wspomniała Paulina, wykorzystując tak, te nasze intro, tak? To jest właśnie to.
5: Tak, to właśnie ja testuję tą opcję już od właściwie od tygodnia czasu, właściwie tydzień przed wyjazdem do Elbląga, bo mój brat się żenił, właściwie a to jest szczegół. Miałem okazję testować i do tej pory testuję. No i powiem szczerze, że przy tworzeniu jakiegokolwiek utworu, na razie no nie wszystkie gatunki jeszcze jakby tutaj jest w stanie jakby zrozumieć, w jakim się kto obraca, ale jak na pierwszą taką poglądową wersję, taką nie, no można powiedzieć early access, ale to jest tylko funkcja jak kont Pro i Premier, no genialnie. Genialnie. Miałem okazję, no posiadam Logica, trochę z Logiciem pracuję, troszeczkę sobie tam nagrywam małe utworki do minuty, jak to jest tutaj pokazane na audio. Mogę powiedzieć śmiało, że szkoda, że nie jakby nie dłuższy limit, że tak powiem, importu tych plików audio do 2 minut, do 1,5 minuty, 3 minut, ale jak na takie coś, no to jak na pierwszą taką poglądową wersję muszę powiedzieć, że naprawdę robi wrażenie. Niestety, proszę się nie cieszyć, znaczy inaczej, no sprawa się wyjaśniła bodajże, ale dowiedziałem się, że Fina Audio i firma Suno zostały pozwane przez 3 jakieś wytwórnie.
1: Tak, i o tym też będzie news.
5: O tym będzie news, nie wiem dlaczego, nie wiadomo z jakiej racji, o plagiaty. No i troszkę się zmartwiłem tym. Po czym się dowiedziałem, że do firm Ujo i do Suno nadchodzi takie coś jak Record Labels. I coś mi się wydaje, że tu chodzi o to, że tutaj firmy chcą powiązać pracę z wytwórniami kultowymi w związku z wyjaśnieniem tej sprawy. No ale czy to tak się stanie? tego nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czy funkcja audio, czy audio właśnie nie zrobiła tutaj zamieszania w tej sprawie i czy będzie tutaj cokolwiek no, wynikało, czy tutaj sumo ludzie mają rzeczywiście tu zapłacić jakieś odszkodowania w tej kwestii w związku z tą sprawą, no, ale...
2: To
5: no,
2: znaczy, Marcinie, ja myślę, że to wszystko to jest bardzo, bardzo mglista kwestia i nikt tak naprawdę tego nie wie. Sztuczna inteligencja to jest coś, z czym tak naprawdę jeszcze ludzie naprawdę dobrze radzący sobie z technologiami, mam wrażenie, że niekiedy nie są w stanie tego ogarnąć i sami twórcy nie zawsze wiedzą, jak to działa i dlaczego wyszło coś takiego, a nie innego. A co dopiero mowa o... interpretacji wszelkiego rodzaju jakby tej twórczości sztucznej inteligencji w kontekście prawnym, prawa autorskiego, które to samo właśnie prawo autorskie jest bardzo niejednoznaczne i bardzo niejasne. Więc no tu podejrzewam, że nieraz się jeszcze spotkamy z informacjami, że ktoś kogoś pozwał, że coś się wydarzyło, że jakaś sytuacja miała miejsce, no bo to... To jest duży biznes. No, przemysł rozrywkowy to jest naprawdę duży biznes i myślę, że no, niektóre wytwórnie czy producenci muzyczni no, czują jakieś zagrożenie.
5: Którym idą naprawdę biznes, w którym idą naprawdę spore ilości pieniędzy, nawet w setkach miliardów dolarów nawet.
2: Oczywiście.
5: To się przelicza. I myślę, że to, że ludzie piszą, że to koniec suną ludzie, to wcale
2: nie sądzę.
5: Musiała firma mieć naprawdę duże problemy, przy czym przy uploadowaniu pliku audio jest tak, ja tak podejrzewam, bo ja już widziałem to nieraz, że praca, która rzekomo może być copyrightem, jest sprawdzana, jest analizowana.
6: Tak.
5: Czy faktem copyrightu.
6: Jest copyright i on jest bardzo... Tak, on jest bardzo czuły, przy czym wystarczy odrobina pomyślunku i jakiś program do edycji dźwięku. No i nie wiem, człowiek zmonofonizuje albo da troszeczkę wyżej, nie wiem, o 1,5 ton wyżej i już jest, i już przepuszcza, więc no troszeczkę trzeba tak drutować, powiedziałabym.
5: Dokładnie,
6: ale no zaczynał. da się.
5: Paulinka, ja ci powiem tak, ja dzisiaj próbowałem poeksperymentować troszkę z utworem, który niby istnieje, ale wystarczyła zmiana. Nuta wcześniej, dany fragment i tak dalej utworu, o pół ton wyżej, jakiś inny podkład, inne brzmienia perkusyjne. No i ja się bałem, że mi w ogóle tego w ogóle nie uzna, nie przepuści, ale okazało się, że jednak, że dało się. No dobrze.
6: Czasami wystarczy nawet dać wersję, która jest zmonofonizowana i już przepuszcza.
5: Tylko, żeby po prostu no, artyści nie mieli jakichś pretensji do nas, do użytkowników i do firmy, że no, jednak praca jest plagiatowana i tutaj no, chwila takiego zaniepokojenia się pojawiła. No dobrze, to w takim razie dziękuję za telefon. Nie obserwuję tutaj chwili prowadzenia audycji. Mam nadzieję, że się usłyszymy jeszcze nie raz w tej kwestii. Sprawa zostanie jak najbardziej wyjaśniona. Jeszcze jedna sprawa. No, Cloud 3.5 pojawił się po polsku już?
6: Nawet ta wersja trójka była po polsku, ale właśnie w Polsce mamy już Sonet 3.5, możemy sobie go testować. Jest tam jakiś limit wiadomości za darmo, nie wiem ile to jest tam, 15 wiadomości, czy ile na kilka godzin. No ale już takie początkowe gdzieś tam zdanie możemy sobie o tym wyrobić. No pracować się na tym nie da, bo jest za mały ten limit, ale testować się da.
5: No ludzie się boją też troszkę inteligencji, ale myślę, że takie nasze wrażenie, że to ma nie zreplacować, że tak powiem, czyjąś pracę, czy czyjąś muzykę jakby, tylko czy jakieś dzieło, to moim zdaniem ono jest odpowiedzialne za jakieś doradztwo tutaj w związku z tworzeniem danego dzieła i to ma być jakieś takie uzupełnienie to nie ma być wyręczenie naszej pracy, nie traktować, broń Boże, tego jak biznes. Bo to...
2: A przynajmniej jeszcze nie na tym etapie.
5: Na tym etapie, dokładnie.
2: Okej, okay, Marcinie. Zaraz, dobrze.
5: Może.
2: Dzięki, dzięki za telefon. Pozdrawiamy cię. Trzymaj się.
0: Przechodzimy do kolejnej informacji z poprzedniej audycji, bo oficjalna aplikacja Euro 2024 również oferuje autodeskrypcję meczu.
4: Dokładnie, ale zanim zaczniemy, to jeszcze nawiążę do poprzedniej audycji, bo wtedy zaczęliśmy rozmawiać, ktoś zadał pytanie, nie pamiętam teraz kto, jak włączyć tą audiodeskrypcję w aplikacji czy na stronie TVP, bo tam ta audiodeskrypcja jest oferowana, no i ja tutaj podawałem informacje, instrukcje, jak to zrobić na aplikacji do iOS-a i też zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to jest na innych platformach i po tej audycji też dostałem kilka komentarzy, jeden prywatnie i teraz pod poprzednią audycją na stronie też pojawiły się komentarze, więc dziękuję wam za te informacje. Zastanawiałem się, jak to jest na innych platformach. No, aplikacja TVP Sport na telewizorach Samsung faktycznie, no, sam interfejs do włączenia transmisji dostępny jest, przyciski odtwarzacza zaetykietowane już nie są, więc tak jak napisał Miki w komentarzu, trzeba po prostu na ślepo trafić w odpowiedni przycisk, ale potwierdził, że jest tam wybór ścieżki językowej, te języki też są jakoś dziwnie podpisane, ale no, kiedy trafimy w odpowiedni przycisk, rozwinie nam się lista, możemy strzałkami język sobie wybrać i kiedy to zrobimy, mamy dostęp do tej audiodeskrypcji na telewizorach Samsung. Też napisał do mnie Dawid, bo zastanawialiśmy się, jak to jest na Android TV. Napisał mi Dawid, że na telewizorze TCL z Androidem 11 przynajmniej, to aplikacja TVP Sport wygląda identycznie do Samsunga, czyli rozumiem przez to, że tam też po prostu te przyciski odtwarzacza nie są zaetykietowane, no ale teoretycznie też będziemy w stanie w odpowiedni przycisk trafić i tą ścieżkę językową sobie wybrać. Na Apple TV niestety aplikacji TVP Sport nie ma, aplikacja TVP VOD jest i jest nawet całkiem fajnie dostępna, natomiast zamologowanie ponoć jest dosyć skomplikowane, bo trzeba to robić na komputerze przez stronę, która też dostępna jest słabo niestety, więc tak wygląda sytuacja, a no właśnie TVP Sport na Apple TV nie ma. No dziękuję wam za uzupełnienie informacji, a dla tych, którym nie przeszkadza to, że audiodeskrypcja nie będzie w języku polskim, mamy alternatywę, o której dowiedziałem się też jakoś kilka dni po audycji, mianowicie okazuje się, że oficjalna aplikacja Euro 2024 też nam audiodeskrypcję oferuje. Ja przyznaję się, że tej aplikacji nie sprawdziłem, bo generalnie aplikacje takich dużych eventów to rzadko kiedy były dostępne. Kiedy pamiętam, gdzieś próbowałem różne aplikacje, na przykład podczas Igrzysk Olimpijskich, zawsze byłem rozczarowany, więc nawet do tematu nie podchodziłem. A tutaj ktoś na Macedonii napisał, że audiodeskrypcja jest i co ciekawe, w ogóle okazuje się, że ktoś o dostępność tej aplikacji, przynajmniej na iOSie, pomyślał, bo mamy wszystko ładnie zaetykietowane, mamy podpowiedzi na przyciskach, no wiadomo, jak to aplikacje tego typu będzie nas pytać o śledzenie, o reklamy, o powiadomienia push, więc no, można to włączyć albo nie. Interfejs nie jest też spolszczony, natomiast no, trzeba przyznać, że sam interfejs, czyli przeglądanie tabelek, kalendarza, tabel poszczególnych grup, to jest wszystko bardzo fajnie dostępne. Nawet podczas meczy wewnątrz aplikacji będziemy dostawać powiadomienia, które voiceover nam będzie czytał automatycznie, więc jeśli śledzimy jeden mecz, a w międzyczasie leci drugi, no to będziemy wiedzieć też, co się w tym drugim meczu dzieje. No ale co z tą audiodeskrypcją? Można ją znaleźć przynajmniej na iOSie, wchodząc na zakładkę More, czyli to jest ta ostatnia zakładka po prawym dolnym rogu ekranu. Potem przechodzimy do sekcji Audio Descriptive Commentary i tam możemy zobaczyć zarówno mecze, które się odbywają, jak i te nadchodzące. I jeśli chodzi o dostępne języki, to zawsze będziemy mieli dostępne audiodeskrypcje w języku niemieckim, no bo Euro w tym roku jest w Niemczech. Z reguły też będziemy mieli dostępną audiodeskrypcję po angielsku i zależnie od tego, jakie drużyny grają, może się zdarzyć też tak, że będziemy mieli dostępne audiodeskrypcje w językach tych krajów, które akurat grają. Czyli jak grała Polska, no to na przykład mieliśmy polską audiodeskrypcję w tej aplikacji, no teraz przez to, że Polska już grać nie będzie, no to raczej polskiej audiodeskrypcji nie zobaczymy, ale na przykład francuską, hiszpańską, włoską tam widziałem, rumuńską teraz przed audycją nawet widziałem, więc no, inne języki jak najbardziej będą się pojawiać, więc jeśli znacie jeden obcych języków, no to można sobie to zrobić. Jeśli bardzo chcecie audiodeskrypcję po polsku, no to TVP będzie nadal oferować audiodeskrypcję dla wszystkich meczy w języku polskim. To jest jeden sposób. Można to znaleźć właśnie w tej aplikacji. Zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Aplikacji na Androida nie sprawdzałem, ale w opisie jest napisane, że audiodeskrypcja powinna być dostępna, więc znajdziecie link do obu wersji tej aplikacji, ale znajdziecie też link do czegoś, o czym dowiedziałem się dzięki Pawłowi, więc dziękuję ci bardzo.
3: To też nie do końca moje osiągnięcie, bo też to wygrzebaliśmy gdzieś tam wewnętrznie, natomiast ze znajomymi, natomiast tak, no kontynuuj Piotrze, bo to jest rzecz bardzo ciekawa.
4: No mamy link do strony serwera, na którym te transmisje są nadawane. To są po prostu zwykłe transmisje przez serwer Icecast, więc możemy sobie takie linki, te mount pointy tak zwane z tej strony wkleić do tak naprawdę dowolnego odtwarzacza. Więc czy chcielibyście je sobie otworzyć w FUBARze, zrobić playlistę i na przykład wrzucić na Victora albo SensePlayer czy jakiś inny odtwarzacz, na jakieś radio internetowe, może do aplikacji Stations kilka meczy naraz sobie puścić, jeden po lewej stronie, drugi po prawej. Nie wiem, jakie możecie mieć pomysły. No to wchodzicie sobie na tą stronę. No tych linków tam na główku będzie dużo, no bo tam będziemy widzieli wszystkie transmisje jednocześnie, zarówno te, które trwają, jak i te, które za chwilę się mają zacząć, więc odnalezienie interesującej nas transmisji może nam chwilkę zająć. Natomiast kiedy to zrobimy, to możemy jej posłuchać sobie w tak naprawdę dowolnym odtwarzaczu. O, przynajmniej w większości przypadków, bo jak tutaj rozmawialiśmy, to nie wszystkim na tę stronę chce się ładować. Mi się ładuje na praktycznie każdym urządzeniu, czy to jest Firefox, czy to Safari, czy Windows, czy Mac. Michałowi chyba tylko na Chromie?
2: Paweł miał problem. U mnie się ładuje na obu przeglądarkach.
3: Tak, u mnie tylko Chrome. Wiem, że u kogoś też było tak, że na jednym komputerze nie działało, na drugim już działało. Natomiast no tam mogą być jakieś zabezpieczenia mimo wszystko, bo to no nie jest oficjalny sposób. Natomiast nie jest to też sposób jakiś bardzo zaszyfrowany i ukryty, więc myślę, że spokojnie można o nim powiedzieć. Taka porada, której bym udzielił, jak już będziecie na tej stronie, może podajmy tą stronę od razu. live.mycrocast.de. I kiedy wejdziecie na stronę właśnie tą, to pokaże się wam taki tradycyjny panel administracyjny Icecastem. To niektórzy, którzy bardziej się bawią w radio internetowym, mogą być z tym zaznajomieni. Natomiast my tutaj mamy po nagłówkach takie teksty jak mount point, 1.7, coś tam. Mount point, kolejne jakieś tam cyferki. Zaczyna się zawsze ta seria cyferek od slasha, więc szukacie sobie tej dla tego języka, który chcecie słuchać. Notabene w przeglądarce jest od razu przycisk odtwórz, więc możecie sobie sprawdzić, czy to na pewno to, czego szukacie. One są podpisane, przykładowo ten pierwszy stream z góry. Jak zejdziemy poniżej playera, to jest stream name English 2. No więc trzeba sprawdzić, czy to jest na pewno ten mecz, który nam jest potrzebny, bo możliwe, że po angielsku albo po niemiecku będzie tych rozgrywek więcej, tych spotkań więcej. I jeżeli się upewnicie, że to ten, to z nagłówka kopiujecie całą część od slasha do końca, czyli wszystkie te cyferki, literki i tak dalej. No i w odtwarzaczu radiowym wpisujecie znowu jako adres live.mycrocast.de i wklejacie slash z cyferkami i literkami i taki link powinien w waszym ulubionym odtwarzaczu radia internetowego zadziałać. Ja testowałem na VLC, na iOS-ie, no i jak najbardziej działa. No także myślę, że większość popularnych odtwarzaczy, zwłaszcza, że to są popularne formaty. Mamy zawsze po dwa streamy, jest zawsze stream OGG i AAC, pewnie do różnych jakości, do różnych typów łącza. No i można sobie spokojnie posłuchać. No straszna szkoda, że nie wiedzieliśmy wcześniej, tak dalibyśmy wam znać, że były te polskie rozgrywki również. No a teraz to już raczej nie posłuchamy w naszym języku transmisji tą drogą.
2: A tymczasem mamy komentarz na naszym panelu kontaktowym od słuchacza Andrzeja. Andrzej napisał do nas tak. Witajcie. News. Powstała sztuczna inteligencja, która potrafi się kłócić sama ze sobą i prowadzić polemikę. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które w przyszłości może być wykorzystane do moderacji forów internetowych i rozstrzygania sporów. A oto przykład na podstawie zadanego pytania, czy Tyflo Przegląd ma sens, czy nie. I tu mamy wypowiedzi dwóch modeli. LLMA napisał tak. Zdecydowanie popieram audycję Tyflo Przegląd prowadzoną przez osoby niewidome. Dlaczego? Bo to wspaniała inicjatywa, która nie tylko dostarcza wartościowe informacje, ale również buduje społeczność i daje inspirację innym niewidomym. Jak można być przeciwko takiej szczytnej inicjatywie? To czysta ignorancja. I LLMB odpowiada na to następująco. Czy ty w ogóle myślisz, zanim coś powiesz, szczytna inicjatywa, jakie wartościowe informacje mogą dostarczyć osoby, które same mają ograniczone możliwości poznawcze? To raczej kpina z technologii. Lepiej niech zajmą się czymś bardziej przystępnym, zamiast próbować udawać ekspertów w dziedzinie, w której nawet nie mogą w pełni doświadczyć. I znowu pierwszy model. Słuchaj, twoja ignorancja jest wręcz porażająca. Osoby niewidome mają dostęp do najnowszych technologii dostosowanych do ich potrzeb i mogą być równie kompetentne, jeśli nie bardziej, w ocenie tych narzędzi. Kto lepiej zrozumie potrzeby niewidomych niż oni sami? Twoje ograniczone myślenie tylko pokazuje, jak mało wiesz na ten temat. Więc zanim zaczniesz krytykować, spróbuj posłuchać i się czegoś nauczyć. I drugi model odpowiada. Och, proszę cię, twoje emocjonalne wywody są zupełnie pozbawione logiki. Jakie to ma znaczenie, że mają dostęp do tych technologii, skoro i tak nie mogą ich w pełni ocenić? To jakbyś próbował oceniać smak jedzenia przez kogoś, kto nigdy nie miał zmysłu smaku. Taka audycja to strata czasu dla wszystkich. Lepiej byłoby zostawić to prawdziwym ekspertom. I znowu model pierwszy. Twoje porównanie jest kompletnie absurdalne. To, co robisz, pokazuje tylko twoje kompletnie błędne wyobrażenie o możliwościach osób niewidomych. Technologia dla niewidomych jest właśnie stworzona, aby była dostępna i oceniana przez nich. Oni są najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie, ponieważ to oni jej używają na co dzień. Twoje argumenty są żałosne i obrażają ludzi, którzy

0: argumenty są tak słabe, że aż szkoda na nie czasu. I tu jest jeszcze podsumowanie. Wygrał pierwszy, czyli ten model A, ten, który popierał audycję Tyflo Przegląd, wygrał debatę, ponieważ przedstawił mocne i przekonujące argumenty dotyczące kompetencji osób niewidomych w ocenie technologii, które są dla nich stworzone. LLMB polegał na argumentach opartych na stereotypach i fałszywych analogiach, które były łatwe do obronienia. I teraz tak, good points. LLMA podkreślił, że osoby niewidome mają dostęp do najnowszych technologii i mogą być kompetentnymi ekspertami w tej dziedzinie. LLMA wskazał, że osoby niewidome najlepiej rozumieją swoje potrzeby i są w stanie ocenić technologie dostosowane do nich. LMB użył analogii oceny smaku przez kogoś, kto nie ma zmysłu smaku, co zostało skutecznie obalone przez LLMA jako nieadekwatne porównanie. A oto link do tego rozwiązania i tutaj mamy adres... Ale no, będzie się trzeba tym pobawić.
1: Będzie zabawa.
0: Tak, będzie zabawa. Już podaję adres. LLM Fight, LLM Fight, tak?
1: No tak.
0: LLM Fight.club. LLM Fight.club. Andrzeju, zrobiłeś mi dzień, przynajmniej
2: mi też.
0: Tą dyskusją.
1: Jezu, to jest genialne.
3: Jakie to prawdziwe i takie wręcz ludzkie nawet.
1: Ale strasznie ładnie ten model pisze, nie wiem jakim cudem.
3: To jest jedno, ale druga rzecz, że wraca ten taki słynny argument, kiedy próbuje się jakby obronić jakby jakiś taki, mam wrażenie, no nie wiem, czy to jest kwestia nowości danego poglądu, czy nowoczesności, czy kwestia jakichś grup wykluczonych i tak dalej, to przeciwnik tego typu agendy będzie się często odwoływał do logika, a nie emocji. Że ci, którzy to popierają, to emocje, a ja to logika.
0: No, to tak.
3: Jest, to jest ciekawy, bardzo, znaczy taki popularny dość mi się wydaje zabieg w debatach. Znaczy, no,
1: tak.
3: W debatach raczej na poziomie internetowym, a nie mówię o debatach oksfordzkich w tym momencie. Natomiast znamy to skądś, prawda? To jest bardzo...
0: Znamy.
1: Jeszcze jak.
3: Taki styl właśnie dyskusji w komentarzach pod artykułem w portalach newsowych, tak mi się wydaje.
0: To prawda, to prawda.
3: Ajajajajaj.
4: Ale to swoją drogą też po pierwsze świadczy o tym, na ile te modele już naprawdę potrafią nieźle tutaj to wszystko udawać i no to naprawdę brzmi jak autentyczna dyskusja.
0: Zgadza się.
4: To jest ciekawe. A swoją drogą, no niech ktoś zacznie przepisywać kropka w kropkę te wypowiedzi. Na jakimś forum. Bo to ja się nie zdziwię, jak się tak stanie.
0: Całkiem możliwe.
4: Także.
1: A dobre w sumie.
0: Jak nie chce ci się szukać argumentów specjalnie.
1: Tak, to LLMFight.club.
0: Tak, to wchodzisz LLMFight.club i podajesz temat dyskusji. I coś akurat może wypluć ciekawego, na co sam nie wpadniesz.
3: No? Kurczę, kiedyś trzeba było książki czytać.
0: Nie? Właśnie. A teraz.
4: To się zgadza. Ale wiecie, ale z drugiej strony, no to też jest jakby, to naprawdę można też ciekawie wykorzystać, jakby oprócz no, tych dość oczywistych takich sposobów mniej fajnych, no chociażby po to, żeby w razie czego na przykład przygotować się, jakie argumenty naprawdę może mieć strona przeciwna. Bo każdy w zasadzie tutaj argument może zostać wzięty pod uwagę i trochę też można samemu się tak no, czasami fajnie pogimnastykować sobie umysł czymś takim.
1: Tak, o kurde, ale to jest w sumie fajny challenge, to nie, żeby przeczytać, załóżmy, że widzisz, że LLMA to jest to, co ty myślisz i czytasz LLMB i nie czytasz potem LLMA, tylko starasz się to obronić, co, jakby to obalić, co powiedział LLMB, no nie? Czy zrobisz to lepiej niż sztuczna inteligencja?
4: Najśmieszniej by było jak niekoniecznie. no to, no, to wtedy byli ciekawi.
1: Kurde, czekam, ale to jest zabawa. Muszę pobawić tym.
3: Ja już czekam na czasy, w których będziemy się obrzucać obelgami typu, a twój argument wymyśliło AI i to będzie argumentum ad AI-um.
0: Tylko, wiesz, że to już mam wrażenie,
1: nie, to już
0: że może
1: jest.
0: Się
1: yes.
0: dziać.
1: Ja bardzo często mówię ludziom, że Jezus, czuję się, jakbym gadała z czatem GPT.

0: za trójką.
1: No to często w komentarzach na YouTubie widzę, albo na Reddicie czasami
0: tak, coś... albo GPT ci to pisał, coś tam.
1: Tak.
0: To już jest, bardzo często.
2: Jakich czasów doszliśmy?
3: A co jeszcze
2: komputer
3: przed nami?
2: Z komputerem rozmawia i człowiek to sobie obserwuje. Tymczasem, jeżeli by ktoś chciał obserwować głosy neuronowe od sztucznej inteligencji, jako na przykład SAPI, no to może, Paulino?
0: Tak, a nawet na pewno. Ponieważ człowiek z GitHuba zrobił, w sensie nawet nie wiem, co to jest za człowiek, bo nick jest dla mnie nowy. Ale właśnie te głosy, które są z Microsoft Edge'a, czyli z tego Czytaj na głos, Zofia i Marek po polsku, no to możemy ich używać z NVDA. Ja je ewentualnie mogę pokazać, jeżeli ktoś nie wie, o które chodzi.
3: To zaraz dam ci możliwość udostępniania ekranu.
0: Okej. Okay.
4: Audycja 238 Tyflo Przegląd Dokument.
0: Z tym, że to jest bardzo, ale to bardzo nieresponsywne.
4: Pole edycji wielowierszowe.
3: No właśnie,
4: rzeczywiście. Koniec pole edycji kategoria. Presenter. Przycisk dodaj. Przycisk dodaj.
0: Także ta... Przycisk. Ta sekunda, nawet wyżej niż sekunda. A
3: czy można temu regulować prędkość?
4: Głos mic. Głoś. Prędkość. Prędkość 100.
0: To jest maksymalne.
2: Aha, troszkę można.
4: Sterowanie udostępnianiem ekranu podczas spotkania.
3: A powiedz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ciągłe czytanie? Próbowałaś na przykład czytać tym jakiś artykuł? To się nada do tego?
0: W sumie nie. Zaraz
4: audycja 200. Nowa karta.
0: Jakieś instalki załóżmy.
4: PL.
0: Na szybko.
4: Samsung Galaxy. 21. Link z komentarzem. Grafika Samsung. Okazuje się, że seria smartfonów Samsung Galaxy S25 nie będzie wykorzystywać procesorów Exynos. Koreański producent zamierza postawić na markę Snapdragon.
0: Czekamy.
2: Czyli jednak nie bardzo.
0: Czekamy?
3: Oj, nie.
0: Aha!
2: To się nie
0: i
2: nada.
0: To nie umie dalej. O aha. Co z tym chodzi?
2: Być może
5: zdejmowaniem jest nie tak.
6: Coś,
5: jest
6: czego jakiś... możesz spróbować. Możesz wejść w... Masz Firefoxa, to jest Firefox, tak?
0: To jest Chrome. Okay, ale mogę odpalić szybko Firefoxa.
6: Firefox, to mogłabyś wejść w czytnik F9 i tam jest przycisk Czytaj na głos. I on użyje głosu SAPI 5.
0: To tak samo mogę balabolką.
6: No, czy nawet, nie? Wiem, czy to są eksperymenty teraz na audycję, ale no co jest...
0: No to tak, to myślę, że nie. Zadanie domowe, nie teraz. Ale... Bo myślałam, że coś tak na szybko chcemy sprawdzić. Ale nie wiem, na przykład jest taki bug...
4: Czytaj pisane znaki tak.
0: Że jak teraz wejdę na listę syntezatorów mowy...
4: Wybór syntezator...
0: I wcisnę E, to nie powie mi E, speak, tylko...
4: E?
0: Po prostu. A jestem na...
4: Głosy mobil... E-speak
0: i speaku. Więc coś musi być tutaj, jeśli chodzi o to przetwarzanie błędnie zrobione, zaimplementowane.
3: Znaczy, no słuchajcie, tak czy inaczej to jest za każdym razem odwoływanie się do chmury. To jest synteza, którą się ewentualnie można jakoś pobawić, ale ja sobie nie wyobrażam z tym pracy.
0: Tak, to jest oczywiście do zabawy. Ewentualnie no to... właśnie, żeby sobie zrobić balabolką jakieś tam pliki MP3 i sobie słuchać.
5: Natomiast jeśli przeczytamy sobie stronę, to ta aplikacja nie może tylko korzystać z tymi głosami humorowymi, bo jeśli mamy Windowsa 14, tak. Nawet Windowsa 10 w sumie, bo na 10 też się da to zainstalować, to te wszystkie głosy, które zostały udostępnione narratorowi, no niestety tutaj polskiego nie mamy, ale na przykład angielski, niemiecki, chiński, francuski i coś jeszcze tam dostępne mamy, no to te głosy już działają na urządzeniu i tam pewnie z responsywnością będzie trochę lepiej. No, ale
0: tak,
5: tam nie ma
0: jest polskiego. Troszkę lepiej i też te głosy, które są, też ktoś zrobił wtyczkę do NVDA z tymi głosami, tylko że ona już tak nie działa fajnie, że te głosy, które są u nas zainstalowane, to są we wtyczce, tylko po prostu ktoś tak jakby wykopiował te głosy z Windowsa i dał po prostu do wtyczki. Ta wtyczka chyba z 500 mega waży. Ale właśnie też są takie pomysły, więc podejrzewam, że jak będzie polski głos do narratora, no to też będzie można tym sposobem go obsłużyć.
2: No, Być może rzeczywiście to będzie coś ciekawego w jakichś zastosowaniach. Dobrze wiedzieć, że.
0: I od razu taki protip: jak będziecie to instalować, to folder z tym plikiem installer.exe nie może zostać przeniesiony i usunięty. I żeby korzystać z tego za pośrednictwem NVDA, trzeba zainstalować wersję 32-bitową tych głosów. Bo tam są dwa przyciski install. Jest chyba pierwszy dla 32, a drugi dla 64-bitowych wersji.
6: No i też pamiętać, żeby wybrać sobie nie tylko English, ale też pozostałe języki.
0: To tak.
6: To jest trochę szkoda, że są tylko te dwie opcje, bo robi się nam potem straszny bajzel w językach. W głosach, mamy nagle milion dialektów hiszpańskiego. Angielskiego to już nawet nie liczę, francuskiego i tak dalej, no jest niemiecki, szwajcarski nawet, jakby ktoś bardzo chciał czegoś innego posłuchać, a językiem niemieckim włada. Więc tych głosów nagle się robi dużo i zanim my znajdziemy ten polski, bo to jest alfabetycznie poukładane, więc zanim dolecimy do tego P, no to się nasłuchamy różnych urdu, tureckich, jakichś tam...
0: Rosyjskich, portugalskich.
6: Wszystkiego możliwego.
0: Właśnie tych hiszpańskich nie wspominając.
6: Tak, aż znajdziemy wreszcie polski, Zofię i Marka. Szkoda, że Agnieszki nie ma, ale Agnieszki też nie ma w Edge'u, więc no, nie ma się co dziwić.
0: Z tej Agnieszki oni się chyba będą wycofywać, czy coś w tym stylu, bo też właśnie w Ażurze oni też jakoś tam zabrali ją, czy coś tam. Słyszałam gdzieś, że jej nie ma, ale nie wiem, może te fake newsy teraz szerzę.
2: Ale tak czy inaczej, no być może komuś się rzeczywiście ta informacja przyda. Z Windowsa przechodzimy do Linuxa i tutaj postępy nad poprawieniem dostępności graficznego Linuxa.
1: Tak, więc faktycznie z jednej platformy przechodzimy zupełnie na drugą stronę. Dostępność graficznego Linuxa. Jakiś czas temu, już nie pomnę kiedy, opowiadałem wam o tym, jak do pracy nad dostępnością Linuxa został przynajmniej na jakiś czas zatrudniony Matt Campbell, czyli człowiek legenda w sferze dostępności. Osoba, która już tworzyła jeden czytnik ekranu, mianowicie System Access, człowiek, który później pracował nad narratorem w Microsoftie i dostępnością ogólnie Windowsa. Teraz pracuje m.in. nad narzędziem RIM. No i też nad Access Kitem, czyli narzędziem, które w łatwy sposób pozwala deweloperom dodawać dostępność do wieloplatformowo, więc trochę rzeczy stworzył, no i tutaj zajął się właśnie następnym tematem, po części zainspirowany właśnie Access Kitem. Jak poprawić dostępność na Linuxie w taki sposób, żeby ona była po prostu po pierwsze bardziej responsywna, a po drugie działała w bezpiecznych środowiskach. Na Linuxie teraz mamy taki moment rewolucyjny, kiedy to cały ten system graficzny, kiedyś to się nazywało Xorg X11, jest zastępowany nowym systemem Wayland, który też nie rozumiem wszystkiego, natomiast on generalnie jest bardziej bezpieczny, aplikacje są jakoś izolowane od siebie, więc nie mogą tak w systemie łatwo namieszać, no ale co za tym idzie, też trochę rzeczy związanych z dostępnością się niestety popsuło. Nie wszystkie klawisze były dziś przechwytywane, no trochę z Waylandem tych problemów było generalnie chyba do dziś cały czas. Dla niewidomych użytkowników Linuxa rekomendacja jest taka, żeby jednak właśnie z Waylanda nie korzystać, co z czasem staje się coraz trudniejsze, bo coraz więcej dystrybucji przechodzi na Waylanda, co ostatnio też powodowało trochę dramy na Macedonii na przykład, ale nie o tym dzisiaj. Na czym ma ta nowa architektura polegać? W skrócie opowiadałem jakiś czas temu, więc może nie będę tutaj całej historii opowiadał. Natomiast w dużym skrócie, dostępność na wszystkich systemach operacyjnych praktycznie, oprócz przeglądarek internetowych, działa w taki sposób, że to czytnik ekranu za każdym razem, kiedy chce cokolwiek przeczytać, pyta się aplikację o to, no o to, co chce wiedzieć. I to ma minus taki, że aplikacja za każdym razem musi mieć czas na to odpowiedzieć. Jeśli akurat w tym samym czasie coś się, dużo rzeczy dzieje, na przykład jakaś strona się przeładowuje wiele razy, aplikacja jest źle zaimplementowana i na przykład no, robi coś innego i po prostu nie ma czasu odpowiedzieć czytnikowi ekranu, no to rezultat mamy taki, że nam się wszystko wiesza najczęściej, więc no i na Linuxie były z tym duże problemy. W przeglądarkach to zostało rozwiązane ostatnio troszeczkę inaczej, gdzie to podczas ładowania strony przeglądarka wysyła całe tak zwane drzewko dostępności, czyli po prostu wszystkie stany wszystkich przycisków, pól, jakie tam w ogóle pola na ekranie są i tak dalej, i tak dalej. I czytnik ekranu po prostu sobie z tych informacji korzysta. I właśnie takie główne jest założenie tej dostępności w Linuxie, że to aplikacja wysyła wszystkie informacje o interfejsie, kiedy coś się zmieni, a czytnik ekranu, nawet jeśli aplikacja się zawiesi, czy akurat coś robi, może z tej informacji korzystać. Więc powiedzmy, nawet jeśli jakaś aplikacja jest zaimplementowana źle, jest nieresponsywna, to nasz czytnik ekranu powinien generalnie zachowywać się cały czas responsywnie. No i to wszystko ma być właśnie bezpieczne, kompatybilne z tymi nowymi piaskownicami, tym Waylandem i tymi wszystkimi innymi nowymi technologiami. Ten projekt nazywa się Newton. Nazywa się tak dlatego, że podobno wszystkie dziś projekty wychodzące z fundacji GNOME, czyli ludzi, którzy w dużej części są odpowiedzialni za większą część graficznego Linuxa i nie tylko, nazywają je na część miejsc w obszarze, w regionie Nowej Anglii w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej tak naprawdę, Północnej, Boże, przepraszam, Ameryce Północnej oczywiście. I Newton to jest miasto w Massachusetts, gdzie znajduje się jakieś centrum wsparcia osób niewidomych, więc tutaj też nazwa nie jest przypadkowa. I przez te kilka miesięcy, przez które Matt Campbell nad tym pracował, udało mu się już całkiem dużo osiągnąć, cała teoria już została gdzieś spisana. No i przeszedł do praktyki. Nawet już jest trochę kodu źródłowego, to jest jeszcze nie gotowe do implementowania w produkcji tak zwanej, czyli w wersjach stabilnych, ale jeśli ktoś chce, są osobne repozytoria kodu, nawet pliki ISO, jakby ktoś chciał sobie potestować. Natomiast no, to już jest duża baza na tym, żeby dalej nad tym pracować. I tym sposobem, co już w tym nowym systemie, który generalnie był pisany od zera, zostało zaimplementowane. No, wiele podstawowych aplikacji, jakich menadżer plików, jest aplikacja do podcastów, klient do Matrixa nawet, jeżeli takiego programu do komunikacji. Te wszystkie aplikacje możemy obsługiwać. Caps Lock i Insert działają jako klawisz orka. Działa przegląd taki płaski, czyli taki kursor przeglądania, gdyby jakaś aplikacja nie miała kursora. Można klikać, natomiast klikanie działa tylko w aplikacjach, które już gdzieś jakoś dostępne są, używając tak zwanego systemu GTK, czyli do tego, jak się większość aplikacji na Linuxie pisze, bo Wayland pewnie tutaj też kwestie bezpieczeństwa na razie nie ma wsparcia, żeby emulować myszkę w żaden sposób. I to jest jeden z problemów, które niewidome osoby na ten moment mają, tak? Bo jeśli jakaś aplikacja jest niedostępna, no to z klawiatury, no to za bardzo nie mamy jak gdzieś kliknąć, więc to dosyć poważny problem. Może to za jakiś czas się zmieni. Większość widgetów, czyli takich typów kontrolek, jest zaimplementowane. Nawet czytanie, wszystko, na przykład w polach edycji działa. Emoji, wszystkie powinny być czytane prawidłowo. No ale jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Nie wszystkie aplikacje, główna powłoka, czyli to, co wyświetla nam to wszystko, jeszcze używa starego jakiegoś systemu do wyświetlania okien, przez co wykorzystuje te starsze API i przez to jest wolniejsze. Właśnie z tym klikaniem cały czas są problemy. Oprócz tego nie wszystkie zaawansowane formatowanie w polach edycji jeszcze nie jest zaimplementowane. Niektóre widgety, tutaj terminale też na razie nie są dostępne, no więc jeszcze jest do rzeczy trochę do poprawy. Tabele nie są obsługiwane, niektóre stany, jeśli coś jest rozwinięte, wspiera auto uzupełnianie, takie różne atrybuty też jeszcze nie są zaimplementowane. Jeśli używamy Caps Locka jako klawisza orka, no to nie możemy go dwukrotnie nacisnąć, żeby przełączyć stan Caps Locka, no więc jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Orka jest na razie też jedyną usługą asystującą, która jest wspierana, więc jeśli ktoś na przykład korzysta z powiększenia albo, nie wiem, z rozpoznawania mowy, no to też te inne rzeczy nie są zaimplementowane. Ale przy okazji efektem ubocznym tego wszystkiego jest coś, co ucieszy nie tylko osoby, które korzystają z Linuxa, bo okazuje się, że przez to, że Matt wykorzystał pracę, którą zrobił już przy okazji Access Kita, czyli tego narzędzia, które pozwala na łatwe udostępnianie wieloplatformowych aplikacji, no to automatycznie wszystkie aplikacje, które są właśnie pisane tym systemem GTK, o którym wspominałem, a trochę tych aplikacji jest, one nie muszą być właśnie na Linuxa, bo można je też skompilować na Windowsa czy na Maca, ale takie aplikacje dla nas dostępne nie były. No, przy okazji tej pracy, przez to, że dużo kodu Access Kita zostało wykorzystane, no to te aplikacje od teraz będą mogły być dla nas na Windowsie czy na Macu w bardzo łatwy sposób udostępnione.
6: Także czyli mam, po no? wielu, wielu latach za późno przyjdzie w końcu Pidgin na Windowsa?
1: Może.
6: Oby.
1: No byłoby fajnie.
6: Ja bym się cieszył z tego klienta Matrixa, gdyby też się go dało skompilować, bo na Matrixa na razie nie ma nic fajnego.
1: No właśnie, masz rację w sumie.
6: Da się Thunderbirdem, ale...
1: No. Ale no nie, ja też jakoś nie... No nie dostaję to do jakiegoś Discorda czy WhatsAppa, masz rację. Więc jest osobna tutaj też gałąź repozytoriów, gdzie można sobie to skompilować. Ponoć na Windowsie Matt to testował i działa, także no zobaczymy, co jeszcze się pojawi. No miejmy nadzieję, że to się wszystko będzie dalej rozwijało. No są rzeczy, które gdzieś niektóre osoby niepokoją. Mianowicie kontrakt Mata kończy się z końcem czerwca. Dużo pracy jeszcze zostało do zrobienia. No miejmy nadzieję, że ktoś w Gnome będzie cały czas nad tym pracował. To jest, mam wrażenie, coś, co na ten moment niepokoi społeczność. No miejmy nadzieję, że no, mam wrażenie, że te najtrudniejsze rzeczy, czyli gdzieś ta teoria, której faktycznie trzeba mieć trochę tej wiedzy technicznej, no a przez to, że Matt Campbell jest osobą niewidomą, która korzystała z tej technologii, no to ma trochę tej wiedzy, to już zostało zrobione, więc może nawet osobom, które są gdzieś mniej przyzwyczajone do pracy nad takimi rzeczami, będzie łatwiej w to wejść i faktycznie to, co już zostało rozpoczęte, może za jakiś czas Matt też będzie miał więcej czasu do tematu wrócić, bo sam też jest cały czas zainteresowany tym, to nie jest też tak, że on to zrobił tak, on sam wyszedł zresztą z tym pomysłem, no to myślę, że jak najbardziej będzie na co czekać, nawet jeśli nie korzystamy z Linuxa, tak jak wspominałem.
3: Ja się tak trochę właśnie tego obawiam i mam taką refleksję a propos dostępności Linuxa, że to jest niestety taki proces, który się dzieje od etapu do etapu, czy od jakiegoś projektu do projektu, że chyba tam nie ma tak naprawdę jakiegoś zespołu, albo przynajmniej osoby, która rzeczywiście na pełen etat jakoś tą dostępnością by się zajmowała dłuższy czas. Bo co jakiś czas słyszymy o jakichś kolejnych zmianach dostępnościowych w Linuxie, ale to są właśnie takie zrywy.
6: No, teraz w ogóle jest cała dyskusja na Mastodonie i można powiedzieć spokojnie, rozwinięta już w pełni na cały etat drama. Bo jeden z aktywistów, który chyba sam osobą niewidomą nie jest, ale jakoś bardzo sprzyja, Aral Balkan, wdał się w dyskusję, tam rozbijało się to w jego przypadku akurat o Fedorę, bo Fedora jest finansowana przez IBM, przez... Jak w każdym razie istnieje jakaś linia wiążąca Fedorę z IBM-em, to idzie przez jakiś tam Micro Sun Systems czy jakąś inną firmę. No i przez 9 lat chyba, odkąd jest Wayland domyślnym środowiskiem graficznym na Fedorze, no to nie ma działającego screenreadera. A jest to jedna z większych i chyba lepiej dofinansowywanych dystrybucji. No i wyszedł przy okazji, to jest temat, który na Mastodonie wraca jak bumerang, że te środowiska takie aktywistyczne na rzecz technologii, które właśnie wzburzają się za każdym razem, kiedy Microsoft czy jakakolwiek inna korporacja sięga po nasze dane, namawia wszystkich do przejścia na Linuxa, no to nagle okazuje się, że ten Linux dla osób niewidomych nie jest w 100% alternatywą, bo o ile są osoby niewidome, które z Linuxa korzystają na cały etat i to działa do ich potrzeb, no to wiele rzeczy jest takich, których z Linuxem nie da się osiągnąć tak prosto, a po drugie nie jest to system przyjazny użytkownikom nietechnicznym. Trzeba już jakąś pewną wiedzę posiadać i chcieć się w niego wgryźć, żeby osiągnąć na nim to, co się chce. I no... Jest to temat, który tak naprawdę wraca. Właśnie przez to, że za każdym razem jak się odzywa ktoś, że no, Windows zły, tam Mac, Apple zły, używajcie Linuxa. No dobrze. Ale
3: tylko żeby on jeszcze był dostępny. No właśnie, tak, żeby ten komfort pracy był taki jak na Windowsie chociażby, albo jak na Macu.
6: Tylko tam problem jest właśnie, bo to jest taka bolączka działań open source, bo argumentem, to ciekawe, co by powiedział, trzeba to zadać LLM-om, ten argument dostępnego Linuxa, bo odbijana rakietka jest zawsze w ten sposób, że jak w ogóle śmiemy atakować biednych, bogoducha winnych wolontariuszy, którzy w swoim prywatnym czasie robią ten kod. No i okej. Okay. W porządku, zgoda, każdy orze jak może i poświęca tyle czasu na to, ile mu jest dane, bo też trzeba z czegoś żyć, pracować i tak dalej. Natomiast no nie mówmy, że jest to alternatywa wręcz dla wszystkich i dla każdego, skoro no, dla nas ona tą alternatywą po prostu nie jest i bardzo często też powtarzaną mantrą jest patch is welcome, czyli weź sobie to sam po prostu napraw. No bo jest to open source, jak ci tak bardzo przeszkadza, że nie ma dostępności, to zrób. No.
3: Ale z drugiej strony, no to przecież też nie jest to wcale tak, że wszystkie te produkty open source'owe są robione po godzinach przez jakichś programistów, którzy sobie gdzieś tam siedzą i dłubią ten kod i idą następnego dnia do swojej pracy. Przecież ruch open source i w ogóle to oprogramowanie open source to też jest niejednokrotnie dzieło różnych firm, które po prostu no taki mają model wypuszczania swojego oprogramowania. No i w ten sposób to działa, więc to też nie jest tak, że to tylko jakieś tam osoby po godzinach się tym zajmują i absolutnie my nie mamy prawa jako użytkownicy niczego wymagać od nich.
6: Dokładnie, zwłaszcza, że tak jak mówię, czy w przypadku Fedory, czy pewnie też innych dystrybucji znanych bardziej, jakiś tam zastrzyk finansowy jest i jeżeli stoi za tym jakaś większa firma, no to w duchu tego, że otwiera się na wszystkich i chce być taką alternatywą do tych komercyjnych różnych rozwiązań, które często nie myślą, czy o naszej prywatności, czy o czymś tam jeszcze, no to można by dać dobry przykład, że myśli się o dostępności.
3: Oczywiście, że tak. No bo ja wcale absolutnie nie jestem przywiązany do Windowsa, jeżeli miałbym Linuxa równie dostępnego, a jeszcze w dodatku otwartego, to ja pierwszy się mogę przesiąść, tylko niech to działa równie dobrze. No a niestety z tym bywa różnie. A tymczasem zaglądamy do komentarzy. O, się rozpisaliście, ale to dobrze. Na dobry początek komentarz od słuchaczki. Witajcie. W jednym z tyfloprzeglądów Marcel wspominał o jakiejś herbacie opisanej w Braille'u. Ja kilka lat temu u siebie w lokalnym sklepiku widziałam ciastka opisane Braille'em. Opis był na kartoniku, pisało nazwa ciastek oraz ciastka z mleczną i deserową czekoladą. Widziałam te ciastka tylko raz. Co do dostępności automatów różnego rodzaju ze słodyczami, widziałam różne. Swego czasu w szkole mieliśmy dostępne dla nas automaty na napoje i batoniki, obydwa z dostępnymi i łatwymi lokalizacyjnie przyciskami, natomiast w lokalnej Żabce mamy automat z gorącymi napojami typu kawa, herbata, gorąca czekolada. Ten automat jest już niestety dla nas średnio albo w ogóle niedostępny, ponieważ dotykowy. Za każdym razem, jak tam szłam, pomagała mi osoba widząca. To jest komentarz od słuchaczki. Mamy...
0: Ja się mogę odnieść.
3: Aha.
0: To z Braille'em są herbaty od Irvinga chyba, z tego co kojarzę. Natomiast ja ostatnio widziałam też ciastka z Braille'em i tam było napisane nazwę ciastek i było nawet open here napisane, żeby było wiadomo, gdzie otwierać.
3: I kolejne wypowiedzi. Mamy od Natalii wiadomość. Witajcie. Od kilku dni pojawił mi się lekki problem z Messengerem. Zniknęła mi zakładka osoby. Nie mogę przejrzeć osób aktywnych. Czy u kogoś z was albo u kogoś ze słuchaczy też tak się stało? Pozdrawiam.
0: A na jakiej platformie?
3: No właśnie, to by też warto było dodać. Ja swoją drogą muszę, właśnie, a propos Messengera, słuchajcie, ja miałem okazję ostatnio słyszeć już ten nowy kodek w akcji. Faktycznie jest lepiej. Jest lepiej, jest więcej góry. I to połączenie, mam wrażenie, że jest stabilne. Mniej ten dźwięk się chwieje gdzieś tam przy połączeniu, więc no...
2: Ja też testowałem Messengera. Nie wiem, czy to był ten kodek, bo szczerze mówiąc dawno nie dzwoniłem. Natomiast też zauważyłem dwie rzeczy. Po pierwsze, da się w Messengerze, przynajmniej na komputerze, regulować, czy ma być włączony, czy wyłączony odszumiacz. I to jest odszumiacz ten neuronowy, który wie, co jest no, wokalem, co jest ludzką mową, a co mową nie jest. I to jest do tego stopnia tutaj jakoś tam inteligentne, że gdy puściłem komuś piosenkę przez Messengera, to ktoś słyszał wokal z piosenki, a podkładu już nie.
0: O, oh, wow!
2: No, oczywiście to miało jakość taką sobie, ale było. Także no, trochę byłem pod wrażeniem.
3: No ta jakość Messengera, ja bym to rzeczywiście porównał teraz do tego, co mamy, to mniej więcej do FaceTime'a, bo kiedyś to ta jakość Messengerowa to był taki bardziej Bluetooth ten HD Voice'owy, te 16 kHz zdaje się. No tak mniej więcej, czyli te takie jakości jak na przykład na WhatsAppie, te wiadomości głosowe albo coś tego typu. A teraz jest więcej tych wysokich częstotliwości.
2: Tak, to ja już też to miałem w takim razie. Mhm. Jeżeli to jest ten nowy kodek, no to
3: fajnie,
2: jest okay.
3: Fajnie.
2: I co ciekawe, też jak wyłączyłem ten odszumiacz, bo chciałem sprawdzić, jak ten nowy kodek poradzi sobie z muzyką. Radzi sobie. Dobrze se radzi, chyba. Dobrze.
3: Czyżby twórcy popularnych komunikatorów internetowych zaczęli w końcu dostrzegać fakt, że oprócz mowy, to my też czasem chcemy tym coś innego przesłać? Oby.
2: To znaczy, nie wiem, czy to, bo ja po prostu wyłączyłem odszumiacz, co się w komputerze zrobić da.
3: No ale wiesz, właśnie no i... w ogóle to, że możesz to zrobić, nie? Bo to już jest, mam wrażenie, że coś.
2: To na pewno, to fakt. Także no, to też takie coś, być może ktoś nie wiedział i no, rzeczywiście ta jakość z Messengera się poprawia, także no. Zobaczymy, co będzie dalej. W ogóle wszystko się poprawia, jeżeli chodzi o... Może nie, no nie wszystko, ale przecież telefon, teraz też jest ten kodek nowy od pewnego czasu w łącznościach telefonicznych zwykłych i tam też można mieć naprawdę całkiem wysoką tę jakość.
3: To prawda.
2: Oczywiście, jeżeli nie używamy słuchawek Bluetooth, które tę jakość ograniczają dość skutecznie.
3: No właśnie, niestety jak do nas dzwonicie, to nie jesteśmy w stanie wydobyć tej jakości, bo akurat telefon mam podłączony do miksera za pomocą Bluetootha. I jeszcze co my tu mamy? Mamy, o, to komentarz od Natalii. Paulino, pytałaś, na jakiej platformie mam problem z wyszukaniem osób na Messengerze. Jest to Android.
0: Okej, no to zaraz popatrzę.
3: Okej, to ty patrz, a ja w międzyczasie jeszcze przeczytam komentarz od Witolda. Dobry wieczór, dziękuję za odpowiedzi na pytania, które zadawałem na przestrzeni ostatnich tyflo przeglądów. Co do Apple Music, skrót działa i w menu jest opcja, ale jak was pytałem, to jej tam nie było albo nie zauważyłem. Może jakaś aktualizacja aplikacji go dodała. Problem jest jednak ten sam, każdy utwór jest nowym albumem, tyle że mniej kroków jest z dodaniem, bo nie trzeba wchodzić do folderu i klikać Ctrl A. Może to błąd, którego nikt nie zgłosił. Pod jaki adres zgłaszać błędy Apple'owi? Może jest jeszcze jakaś specjalna gałąź dotycząca Apple Music?
5: Pewnie jest. Pytanie gdzie? No, można teoretycznie pisać do Accessibility, ale to chyba tak się nie powinno robić. No właśnie. Gdzie by to się dało zrobić? No, dla testerów jest ta aplikacja Feedback, no teraz nawet zostało przetłumaczone, opinie, ale na Windowsie tego nie ma. Może jakaś fora, może jakiś fora, może jest jakiś adres e-mail? Szczerze nie wiem.
0: Okej, okay, no to ja popatrzyłam i odpowiedź dla Natalii. Szczerze mówiąc, nigdy nie używałam tej zakładki osoby, ale no jeżeli by cię to urządzało, to tam w górnej połowie ekranu nad wiadomościami są osoby i tam, nie wiem, na przykład Karolina jest teraz aktywny A, no i tam flikami w lewo i w prawo można się poruszać i tam patrzeć na pozostałe osoby. Ale faktycznie ta zakładka osoby gdzieś się podziała, nie wiadomo gdzie.
2: To co? Możemy dalej próbować?
3: Chyba tak.
2: Chyba tak. Chyba to już teraz wszystkie komentarze. No teraz...
0: A nie, już co? Mam.
2: Okej.
0: Okay. To jest tak. To jest dosłownie zaraz nad przyciskiem wróć i tam jest czaty i flik w prawo są osoby.
2: No dobrze. Teraz będzie coś dla wielbicieli różnego rodzaju innowacji w nawigacji, bo no, były już różnego rodzaju nakładki na laskę, był pas do nawigacji, mówi się co jakiś czas o okularach do nawigacji, ale chyba się jeszcze nie mówiło o naramiennikach do nawigacji. A to tak. Teraz się powie.
0: Powie się, bo właśnie też news z dzisiaj, nie wiem kiedy jest ten, kiedy zostały ogłoszone, ale właśnie od słuchacza news. I to jest ciekawe, bo właśnie pracuję też z zespołem z ludzi złożonym, z zespołem złożonym z ludzi, którzy studiują na AGH, nad okularami, które by miały tam wykrywać przeszkody, pomagać w nawigacji i no właśnie może nawet opisywać sceny. A dzisiaj się dowiaduję, że właśnie coś takiego jest, tylko że to są naramienniki. Fakt faktem, że my byśmy nie chcieli, żeby to kosztowało 20 tysięcy, a tam to tyle kosztuje. No ale cóż, jest tam jakieś demo na stronie, więc w sumie mogę pokazać też, żebyście widzieli, jakie to dźwięki ma. Także momencik na ustawienie opcji.

0: Okej. Jest?
1: Jest, jest.
0: I tutaj zaraz pokażę to. No i cóż, bateria trzyma 7 godzin na jednym użytkowaniu. Mamy właśnie tam po jednej stronie kamery, ich jest 3. Po drugiej stronie mikrokomputer i mamy przycisk do opisywania scen. A tak ogólnie, no to właśnie są wykrywane przeszkody i możemy też słyszeć dźwięki, w jaką stronę mamy się kierować. Wiem, że jest po angielsku, nie wiem, czy jest w jakichkolwiek innych językach. Aha, i z tyłu jest bateria. Oni piszą, że z tyłu jest bateria. Nie wiem, jak jest z wymienianiem tej baterii, bo podejrzewam, że jeżeli ktoś by tego intensywnie używał, no to to się może rozładowywać. No, ale brzmi to tak. We're now on the shoulders of a user. That's Arthur. Jesteśmy na ramionach użytkownika, to jest Arthur. iPad detects an obstacle. That's a pedestrian standing on his right. I to jest dźwięk wykrywania przeszkody. Ona jest po lewej i częstotliwość dźwięku informuje nas o tym, jak ona jest blisko, a przestrzenność o tym, gdzie ona jest dokładnie.
2: No niestety my przestrzeni tu nie mamy.
0: A. Turn right at 2 o'clock. No to jest, wiadomo, skręć w prawo na godzinę drugą. Continue straight. Upon arriving at his destination, Arthur hears. Your destination is on your right. And by pressing the AI button again, he gets an even more precise description to find the building's entrance. You're facing the Alanine Corniche 5 building. The path in front of you is clear, and it seems that the entrance to the building is located opposite, under a courtyard about 10 meters away. And that's Czyli, an example. No, zbliżasz się do budynku, masz tam 10 metrów do przejścia jakimś tam podwórkiem i wygląda na to, że jesteś naprzeciwko wejścia. Faktycznie nie zadbałam o to, żeby to było stereo, ale jest chyba jakiś taki binauralny dźwięk. W każdym razie to prawo jest słyszalne dobrze. Podobno w zestawie są jakieś tam słuchawki z przewodnictwem kostnym, żebyśmy mogli odbierać te komunikaty też bez takiego ubytku, że słuchawki tam będą zasłaniały uszy. No i cóż, jest na stronie magiczny przycisk Book a Demo, ale to nie jest takie demo, że nam wyślą produkt, tylko takie, że po prostu możemy sobie tam przez 45 minut porozmawiać z twórcami tego. Zresztą podejrzewam, że też nawet nie z twórcami, tylko z ludźmi, no, którzy są oddelegowani do tego, żeby z nami rozmawiać. No i cóż, myślę, żeby na takie spotkanie się umówić i kilka pytań pozadawać, może o tłumaczenie tego, może o to, jak wygląda kwestia kupowania tego z dofinansowaniem, może o kwestie rozwojowe, co jest jeszcze w planach, a może też przy okazji uda mi się namówić ich, żeby na jakiś chociażby tydzień mi wysłali na testy. No zobaczymy.
3: Zdaje się, że oni mają jakiś taki program, w ramach którego można sobie to urządzenie zamówić na miesiąc.
0: Mówisz.
3: Tak, bo oni byli na Side City i ja o nich też mówiłem,
0: widzisz.
3: A propos wywiadu w Side City.
0: O kurczę, to ja przepraszam.
3: Nie, ja tylko o tym wspominam, dlatego że ta informacja się tam pojawiła w jednym z wywiadów z targów, że no rzekomo mają taki program, więc też już sam myślałem, ale jak chcesz, bardzo chętnie ci tą sprawę oddam.
0: Nie, to ja wiesz, ja
3: no,
0: się
3: to nie jest
0: rzeknę,
3: już teraz istotne kto,
0: jestem
3: ale
0: sprawa
3: jest
0: językowa.
3: Szansa, że ktoś z nas się odezwie do nich i jeżeli rzeczywiście ten program tak działa, jak się wydaje, że oni mogą na miesiąc tam jednostkę wypożyczyć do testów, to jaki problem?
0: Mm-hmm. No to wtedy tak. To wtedy może nawet jakiegoś streama, czy nawet nie streama, ale taką audycję, gdzie będą nagrania z tego, jak przechodzimy daną trasą, żeby sprawdzić, na ile to jest fajne w akcji, się pojawi.
2: A tymczasem odbieramy telefon. Jest z nami Maciek. Witaj.
4: A cześć, witajcie. Ja dzisiaj dzwonię, żeby wam opowiedzieć o rzeczach dwóch związanych z iOS-em w zasadzie i z nowymi funkcjami w iOS 18. Ale zanim to z racji, Michał, że ty panelem kontaktowym zawiadujesz, to ja bym cię bardzo prosił, jakbyś mi mógł jeszcze prywatnie przesłać, wiesz, na WhatsAppa ten link do tej debatującej AI kłócącej się, dobra? Bo,
2: jasne.
4: Bo tam próbowałem wpisywać na tysiąc sposobów i coś mi gdzieś tam nie wychodzi, więc jakbyś mógł, był tak dobry, to cię bardzo poproszę. No a właśnie, a propos dwóch rzeczy związanych z dostępnością iOS-a i nowych funkcji właśnie. To pierwsza sprawa to jest, w sumie nie wiem od czego zacząć, czy od haptyki muzyki, czy od skrótów głosowych w sumie, bo się obiema rzeczami bawiłem i skrótami w sumie dzisiaj, haptyką wcześniej, więc może od haptyki. No generalnie funkcja sobie dostępna od iPhone'a 12 wzwyż i żeby nie było niestety na żadnych SE dwójkach, to dostępne nie jest. Na trójce prawdopodobnie też nie, bo chyba, że się mylę, to mnie sprostować. Gdzieś tam ktoś ewentualnie też zasłuchaczy w każdym bądź razie. No kwestia jest taka tych przypisów Apple'owych, jak od 12 w górę to 12 w górę. No i działa to ciekawie. Właśnie, co ciekawe, jeżeli muzyka jest odtwarzana i ją słychać, to się naprawdę bardzo fajnie zespala. Ta haptyka, to całe doświadczenie, wiecie, to odczuwanie tej haptyki z tym, jak ta muzyka gra. A jak się tą muzykę całkiem ściszy, w sensie nie wstrzyma, wiadomo, wtedy haptyka też przestanie grać, czy wybijać. Natomiast jak się ściszy, to mam wrażenie takiego trochę rozsynchronizowania, tak jakby to już nie było do końca to. Mimo, że ten rytm jest w sumie cały czas nabijany, tak jak ma w sumie być, więc to też jest ciekawe. Natomiast to bardzo fajnie wychwytuje dynamikę utworu. Bardzo wychwytuje, jak coś jest, powiedzmy, jakoś tak w miarę cicho, powiedzmy, to ta haptyka też jest taka dyskretniutka, jak coś się zaczyna, prawda, wchodzi w taki klimat. No, ten utwór się dopiero zaczyna rozkręcać. Jest takie delikatne wprowadzenie, no to ta haptyka też jest taka delikatniutka. Jak coś zaczyna naparzać, tak konkretnie, no to muszę powiedzieć, że się iPhone potrafi ładnie rozergać, rozpierdzieć i tak dalej, więc no, jest ciekawie. Wszystko ładnie w rytm. Mało tego, i te częstotliwości haptyczne też się zmieniają. I dostosowują się przeważnie do tego, co jest na pierwszym planie. Na przykład, nie wiem, jest sobie jakieś solo gitarowe, no to sobie tak różnie gdzieś tam, ale jak na przykład przychodzą jakieś chórki i jest jakieś coś tego, to on też wiecie, tak dosyć wysoko i to jeszcze z oktawę wyżej.
2: Aha.
4: Więc jest ciekawie. A na przykład jak jest jakaś gitara basowa, coś to też dosłownie jest takie ten. Dosłownie jest, no te niskie częstotliwości dają się generalnie odczuć, nie? Więc no w sumie robi wrażenie. Jeszcze na skrzypkach nie testowałem tak naprawdę, bo przeważnie powiedzmy, no fortepiany, no to fortepiany, gitary, no to gitary, chórki, no to właśnie chórki. No robi to wrażenie. I jak ta gitara przywali, to właśnie ten iPhone też jak haptyką tak walnie dosłownie, że no, więc w sumie fajna funkcja, tak do pobawienia się jak dla mnie. Wiadomo, to osobom niesłyszącym mam wrażenie gdzieś tam jakoś poniekąd może pomóc. Albo takich gdzieś tam z niedosłuchem, które, no być może, nie neguję. No, ja powiem tak, no jak dla mnie, no tak fajnie, żeby w sumie na chwilę się pobawić, potestować na paru tych utworach, żeby jakby się przekonać tak namacalnie, do czego nasze iPhony są zdolne, jeśli chodzi o haptykę, ale tak, żeby tego używać na co dzień, ja wiem w sumie, czy to by, chociaż no w sumie jakby ktoś miał jakieś zastosowanie, to by było spoko. Działa na razie z Apple Music, znaczy z aplikacją Muzyka i z Classical, z tą do muzyki klasycznej. To jest de facto trochę jakby połączone, tyle że no ta Classical jeszcze ma więcej tych filtrów pod kątem muzyki klasycznej. Tam można sobie przeszukiwać wedle epoki, tam powiedzmy z której pochodzę, jakie się chce mieć dalej dane utwory z danej epoki, jakie instrumenty się chce mieć konkretnie, jakie rodzaje tych instrumentów, a czy może chóry, a jeśli tak, to czy mieszane, to czy męskie, czy żeńskie. Tych kryteriów jest bardzo dużo. Języki chyba, zdaje się, że też i tak, no dużo jest tych kryteriów w każdym razie. I I jakby to jest obsługiwana ta haptyka w tych dwóch aplikacjach na razie póki co. I w sumie ciekawe, czy tam jest jakieś zewnętrzne API do tego, żeby twórcy mogli gdzieś tam podpinać te apki, bo jeżeli jest...
5: Będzie i to jest w ogóle ciekawe, jak to działa, bo jeśli tam się doczytasz, to jest napisane, że do tego jest potrzebne połączenie z internetem, bo to nie do końca działa w czasie rzeczywistym, to znaczy działa, ale ja jestem bardzo ciekawy, jak to działa po stronie Apple'a, bo aplikacje podają jakiś kod muzyki, tam jest jakiś standardowy, nie pamiętam jaki to jest kod, chyba coś związane z wytwórniami nagrań, natomiast to działa tak, że system...
2: Chyba ten ESRC.
5: Chyba tak, pewnie tak. I na tej podstawie system sobie ściąga tą odpowiednią ścieżkę haptyczną danej piosenki. Ciekawe, jak szybko te nowe ścieżki na przykład będą dodawane, jak to działa. Też się tym krótko bawiłem, generalnie mogę potwierdzić to, co ty mówiłeś, no łącznie z tym, że nawet właśnie jak są jakieś wokale, to faktycznie ta haptyka gdzieś próbuje nawet
4: dopasować tak w miarę,
5: wysokość.
4: Nie?
6: A już miałem nadzieję, że będę mógł przynajmniej z czasem swoje robić takie melodie i gdzieś tam...
5: Powiem ci szczerze, że ja też, ale jak na razie nie widzę tego możliwości.
4: No, bo to na razie rzeczywiście jest stricte powiązane z danym utworem i tak dalej, nie? No właśnie, na razie póki co to tak wygląda. No, to jak mówicie, że to rzeczywiście jest na bieżąco ścieżka też ta haptyczna zaczytywana, no to w sumie nieźle jest, bo tych opóźnień tam w zasadzie chyba nie ma. Tak w zasadzie, nie? Więc to też to fajnie to działa. A druga sprawa właśnie z tymi skrótami głosowymi. A ty przez ciekawości, Piotrek, bawiłeś się też tym?
5: Jeszcze nie zdążyłem, ale planuję.
4: Aha, no to ewentualnie... I to jest właśnie też dlaczego, powiedzmy, wczesne wersje deweloperskie powinni instalować tylko użytkownicy, powiedzmy, którzy chcą rzeczywiście testować, którzy są żądni przygód, którzy nie boją się ryzyka, którzy chcą doświadczyć adrenaliny trochę i tak dalej, którzy też są łebscy w rozwiązywaniu różnych problemów. Słuchajcie, co mi się przydarzyło, no. Co ja myślę? No co to takiego? No spoko, skonfiguruję, będzie fajnie i super, no i się pobawię, nie? A nic bardziej mylnego. Wchodzę sobie tam w te ustawienia, dostępność i skonfigurowałem, mówiąc w skrócie, tylko co mnie zaniepokoiło, chociaż no to tak trochę rzeczywiście działa tak samo jak z tym personal voice'em, z tym indywidualnym głosem, że się wtedy voice-over przełącza na górny głośnik, ten słuchawkowy, przez który ten telefoniczny jakby. No i okej, gdyby to wróciło, to by było fajnie. Ale, czy inaczej, jak za pierwszym razem anulowałem, to grzecznie, elegancko wróciło, jak wyszedłem z ustawień. VoiceOver się ładnie na dolny głośnik przełączył, było fajnie. Za drugim razem, jak jeszcze raz tam podszedłem do konfiguracji tego, bo to sobie jakby nie wziąłem pod uwagę, bo to można albo z polecenia Siri skorzystać i wtedy, żeby ta Siri i tą frazę, żeby interpretowała i żeby coś robiła, jak się tą frazę potem wypowie, bez żadnego Siri i tak dalej, albo za pomocą skrótu. Też skrótu, no po prostu z aplikacji skróty, no nie? I ja sobie tak zrobiłem, bo chciałem skróty na szybkie przełączanie wyjścia źródła dźwięku, tego w sensie, no, gdzie ma być dźwięk odtwarzany, nie? No i wszystko fajnie, tam sobie pododawałem trzy te rzeczy, żeby mi się iPhone przełączał, najpierw zaczął wysyłać po AirPlayu, potem żeby ewentualnie jak ten, żeby wrócił na tego iPhone'a, a potem tam na AirPods'y i tak dalej, nie? No i dobra, pododawałem sobie wszystko i przycisk gotowe, czy tam dalej, już nie pamiętam. VoiceOver mi nie wraca do głośnika tego dolnego, tego głównego. No dobra, no to wychodzę z tych ustawień, nic. Ubijam ustawienia, nic. Ubijam skróty, nic. Wyłączam, włączam VoiceOvera, nic. Włączam te skróty głosowe? Nic. Chcemy się, dobra, no to jedyną opcją chyba jest restart generalnie urządzenia. Zwykle przeważnie pomaga, no nie? No więc restartuję urządzenie? Nic. Kod blokady, wszystko, ekran ten na tym górnym głośniku, nie? No i chcemy się, Jezus, co tu teraz zrobić? Ustawienia fabryczne iPhone'a może, czy coś? Chcemy się, nie, to by chyba było zbyt proste, co by tu zrobić? No to myślę, skoro to jest górny głośnik, ten od rozmów, no to zadzwońmy sobie gdzieś. i przełączmy sobie na głośno mówiący, nie? Zmuśmy, żeby rozmowa przekierowała też voiceovera na ten dolny głośnik. Dobra, dzwonię ja sobie na pocztę głosową swoją. Super, że ją mam. Odejmuję iPhone od ucha. No dobra, grzecznie się przełączył. Dzięki Bogu, voiceover też. Rozłączam się, problem rozwiązany, więc... No, więc się trochę człowiek nastresował. Udało się rozwiązać problem.
3: Swoją drogą, to była bardzo fajna funkcja. Jakby dało się na żądanie włączyć taki tryb prywatnościowy, w którym voice-over i nasze dźwięki telefonu lecą przez głośnik do rozmów.
5: Ktoś pamięta Shine Plusa na Androidzie? Tam się dało tak
2: no zrobić
5: z przyciskami głośności i nawigować po telefonie.
3: To mnie zainspirowało, to jest jedna rzecz, ale na Androidzie w ogóle miałem kiedyś taką apkę, która działała sobie w tle, jak się ją włączyło i wymuszała wszystko na głośnik. I to było nawet spoko, bo ja sobie oglądałem YouTube'a w ten sposób. Nie wiem, zapomniałem jakiś, miałem taką sytuację, że albo zapomniałem, albo miałem zepsute słuchawki. I chciałem sobie w autobusie, coś tam mi się nudziło w drodze do domu, jakiegoś tam YouTube'a pooglądać. I włączyłem sobie po prostu dźwięk, wymusiłem apką na głośnik i przyłożyłem sobie jak do rozmowy. Ani to społecznie nie wygląda dziwnie, bo no, mogę sobie rozmawiać przez telefon albo słuchać jakiegoś, nie wiem, mojego banku, który coś tam mi opowiada i każe wybierać opcje albo, no nie wiem, cokolwiek. Czekam na połączenie z konsultantem pół godziny. I konsumuję sobie różne treści. Pytanie potem brzmi, jak można by tym telefonem sterować, takim przyłożonym do ucha, nie bardzo. No Shine Plus to tak rozwiązał, że tam jakaś podstawowa nawigacja była klawiszami głośności, ale no nawet jakby dało się tymczasowo przerzucić dźwięk w sposób kontrolowany i spodziewany na głośnik od rozmów, to ja bym nie pogardził.
5: Ciekawe, czy by się dało aplikację do czegoś takiego napisać, no bo w sumie API do tego przecież są, no bo WhatsApp i pochodne aplikacje mogą odtwarzać dźwięk na słuchawce.
3: Tak.
5: Może dałoby się coś takiego do App Store'a. Tak, działać tle i miksować się z innymi aplikacjami. Pewnie działałoby to ze wszystkim, ale może dałoby się coś takiego.
3: TikTok poniekąd to wymusza, w sensie jak TikToka da się tak skonfigurować, że jak włączasz TikToka, od razu idzie cały dźwięk na głośnik, na słuchawkę telefoniczną.
4: No poniekąd można by to... Można
0: a
4: to
0: ja mam prostszy sposób. Wchodzisz na... Wiesz, że pusty serwer TikToka, a potem każesz się wrzucić na jakiś inny kanał i... Hejo.
3: No tak, wtedy jakieś wysyłanie pakietów, musi być internet i tak dalej. Ale no jest to jakiś pomysł. Tylko nie wiem, jak wtedy działają inne apki, czy jak ja włączę wtedy sobie, nie wiem, muzyczkę albo coś, to będzie leciało. A sprawdzę.
5: Kiedyś
3: to
5: były z tym problemy, ale chyba to zostało naprawione, bo dużo osób na to narzekało, że nie dało się jednocześnie być
3: ciekawości. I wam powiem.
4: Wiesz co, jak ten błąd mi się pojawił, bo tam akurat sobie to chciałem przetestować na też jakimś podcaście, żeby to tam się ładnie przełączało między głośnikiem, między iPhone'em i tak dalej. No i to z uporem maniaka sobie leciało na tym górnym głośniku, więc w sumie nie dość, że voiceover był na górnym, to się totalnie zacięło, dopóki właśnie nie zadzwoniłem. To by w sumie nie było głupie. Oczywiście, żeby to był jakiś amazing feature w iOSie 19 w sumie, w zakresie dostępności, więc można było też w sumie tam do Apple'a w feedbacku, przepraszam, w opinii napisać, to nawet teraz chyba nie opinia, tylko opinia. I ile ja się naszukałem tej apki, prawda, w tej drugiej becie, bo jak się okazało, że jest polszczona. Na Macu to się ludzko nazywa asystent opinii, a na iPhone'ie opinia po prostu, no tak trochę średnio. No i co by właśnie, interfejs po polsku jest jak najbardziej, formularze jeszcze po angielsku stricte, no ale pewnie w kolejnych betach to się będzie spolszczało po prostu, nie? No bo czemu nie? No i co? A, i te skróty generalnie to one działają tak połowicznie, tak znaczy pół na pół. Po pierwsze, to trzeba te frazy wszystkie wypowiadać dwa razy, póki co. W sensie jak ja tam powiem, jakby to zrobić, żeby teraz swojego skrótu nie wywołać. No na przykład, nie wiem, usta przerzuć na głośnik na przykład, nie? No to za pierwszym razem nic. Za drugim razem, jak się funkcja obudzi, bo to też nie zawsze działa, to wtedy trzeba sobie włączyć te funkcje w ustawieniach dostępności. Natomiast no wtedy rzeczywiście już potem przez jakiś czas działa. Mało tego, na zablokowanym ekranie VoiceOver nam wypowiada tę frazę, którą żeśmy wypowiedzieli, i to jest dla nas potwierdzenie, że ten skrót dany został wykonany, bo nie zapominajmy, że to tak naprawdę jest skrót w aplikacji skróty, który jest wywoływany, aktywowany frazą głosową, nie? No, albo polecenie Siri, no ale u nas średnio chyba. Więc no tak to działa. I rzeczywiście mamy to, jak mamy jeszcze iPhone'a odblokowanego, że ten ekran jest wybudowany, to jeszcze haptykom dostajemy potwierdzenie, że dany skrót się wykonał. A jeżeli nie, no to po prostu VoiceOver powtarza jakby jak papuszka tę frazę i my wiemy, że to się wykonuje. Tylko, no, tak jak mówię, to się wykonuje różnie. Często, gęsto na głośnik mi się to chce przerzucić. Faktycznie po AirPlayu grzecznie idzie. Natomiast w drugą stronę, jak ja powiem przerzuć na iPhone'a, no to już niekoniecznie tak samo przerzuć na AirPods czy coś. No i to z tym sobie bywa różnie. Być może z innymi skrótami, bo tam my sobie tam możemy naprawdę cuda robić, aktywować różne inne funkcje dostępności tego typu rzeczy. Nie wiem, aplikacji dyktafon zacząć na przykład nagrywanie, tudzież, nie wiem, odświeżać antyspam w apce Orange Telefon, choćby nawet. Więc to ma swój potencjał ogromny. To, do czego tak naprawdę człowiek by nie stworzył skrótu i nie umieścił go, czy to w skrótach, czy tak normalnie na jakiejś stronie, w jakichś repozytoriach, to po prostu będzie działać, no nie? Więc potencjał...
2: Czyli tak trochę, jeżeli to zostanie dobrze zrobione, to przestanie nam aż tak bardzo przeszkadzać brak Siri po polsku.
4: Poniekąd tak, no chyba, że... Chociaż właśnie, bo kto powiedział, że nie da się na przykład zrobić tak, żeby dany skrót otworzył aplikację przypomnienia, utworzył nowe przypomnienie i coś tam wpisał w sumie. Jakby ktoś to umiał ogarnąć, to może by się tak dało, nie?
2: To całkiem wtedy... możliwe, no to tak już sobie to... wszystko kwestia, jak kto ogarnia skróty. I jaką kto ma cierpliwość. Ja przyznam szczerze, nie mam cierpliwości do skrótów.
4: No bo skoro ta cała Emma działała na tryliardzie skrótów, no to dlaczego nie tak naprawdę? To teraz my sobie to możemy de facto zbudować sami, no tylko też musimy wiedzieć jak.
5: Nie? No wyobraźnię to tak, można oczywiście dyktować to już w każdym języku, ale jakby ktoś na przykład bardzo nie lubił systemowego dyktowania, no to na przykład nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to do Whispera wysyłać, raczej przez API, nie lokalnie, bo chyba nie mam tego skrótu, ale też za dużo RAMu zajmuje, no ale jakby ktoś chciał sobie takie rozbudowane dyktowanie nawet zrobić, pewnie by się dało.
4: Swoją drogą apka w TestFlycie jest, tylko pierwsza wersja została wydana od pana Jordiego, a to chyba zdaje się mówiłem tutaj. No, w każdym razie apka jest, tylko jeszcze nie aktualizowana i... Jeszcze te modele typu Base czy Small, to one jeszcze się jakoś tam zachowują.
2: Natomiast ja od razu poleciałem medium. Z grubej rury, bo też testowałem i wrzuciłem, poproszę Large'a, no to...
4: Ała.
2: No to uzyskałem efekty dosłownie żadne, bo po prostu pojawił się komunikat, że on coś tam robi, ale to tak mogłem sobie czekać.
4: Nie no, procesor wmuliło, zapętliło wszystko, no. Wszelkie procesy, telefon się stał piekarniczkiem na chwilę.
2: Wiesz co, nie, no. Nie. Nie,
4: u mnie chwilę tak, ogóle. Ale takim powiedzmy, że
2: w ogóle on po prostu nie podjął działania żadnego.
4: Nie, no to u mnie właśnie podjął i się zaczął zapętlać i robić różne dziwne rzeczy i finalnie do jakby nie ubił apki, to w sumie ciekawe, co by tam, do jakich temperatur by wzrosło, więc no. A, raczej trzeba uważać.
2: A jakiego iPhone'a masz, Maćku?
4: Ja 13 Pro.
2: No widzisz, to ja 13 tyle, że zwykłą. No to może dlatego.
4: W sumie ciekawe. No jak Pro to się musiał profesjonalnie
6: spać. 13 Pro nie ma więcej pamięci na przykład? Bo może to być kwestia tego, że on próbował go zmieścić do tej pamięci, być może jakoś zmieść, ale nie wiem ile ma.
5: Nie pamiętam, na pewno mają ten sam procesor, bo różnice w procesorach się od 14 zaczęły, ale może masz rację, nie pamiętam teraz.
4: Tego nie wiem, natomiast faktycznie jeśli chodzi o te bety drugie, to, no to gdyby w sumie nie centrum sterowania tak naprawdę, które te przyciski jeszcze nie są tak poetykietowane jakbyśmy chcieli, i gdyby nie to, że pudełko od AirPodsów etui już nam nie oznajmia, znaczy VoiceOver nam nie oznajmia w okienku stanu naładowania pudełka i etui i tego, i słuchawek. I gdyby nie to, że a to akurat Piotrek podrzucił i też zgłosiłem generalnie temat, tak zgłosiłem dzisiaj, że z ekranem blokady, że już się go nie da spersonalizować, póki co. To naprawdę...
5: To jest po prostu niedostępne dla nas na ten moment. Tak, także no. Przypominamy, to jest beta. Ja czytam, to, co mówiłeś na początku.
4: Tak, dokładnie. No to instalują ci, którzy rzeczywiście, prawda, już się powtarzał nie będę. No, ale ogólnie to jest...

0: Mimo wszystko zachęcam tych wszystkich, którzy mogą poczekać, żeby jednak sobie poczekali spokojnie do tej co najmniej stabilnej wersji iOS-a, która wyjdzie, no, mimo wszystko.
1: A swoją
0: jak
1: drogą...
0: ktoś ma możliwość testowania na jakimś zapasowym urządzeniu, to pewnie, ale naprawdę w naszym przypadku jeszcze, zwłaszcza w naszym przypadku, smartfon odgrywa tak wiele różnych ról, że mieć z nim jakieś problemy, to naprawdę czasem może być duży kłopot. Więc z tym naprawdę ostrożnie.
1: A ja tak szczerze powiem, że gdybym miał drugie urządzenie do testów, to ani jednej opinii bym w sobie nie wysłał, ani jednej funkcji bym nie przetestował, bo bym tego urządzenia zasadniczo nie odpalał.
0: No właśnie, no. To jest...
1: To jest u mnie ten problem, niestety. Tak. Jestem taki minimalista, że szkoda gadać. Więc ten... Swoją drogą właśnie, Michał, w sumie chyba to zrobię. Przydałoby się zaktualizować jednak chyba podcasta o wejściu ekranu Braille'a, to będzie trzecie podejście, no bo tam się zmieniło sporo w sumie. Więc kiedyś się za to też na pewno zabiorę. I jak już będzie iOS 18, żeby ludzie wiedzieli, bo...
0: Bo to jest zmiana, duża zmiana.
1: Tak, no, więc jakoś już teraz coraz więcej czasu będzie, że mi czas pozwoli, więc będę to musiał ogarnąć, jak i te inne podcasty, które jeszcze mam tam w głowie od x czasu. No.
0: Działaj, dobra. Maćku, działaj, czekamy. To...
2: A powiedz jeszcze, Maćku, jeżeli byś mógł.
1: No.
2: O Jezus, przepraszam. Bo mam newsa o tym, że w czacie GPT jest, w sensie, że apka czata GPT jest już dostępna na Maca dla użytkowników nawet tych darmowych.
1: Jest.
2: I gdzieś tam też przeczytałam newsa, że chyba się można integrować z pulpitem Macowym, ale nie wiem, czy to nie był jakiś fake i jakbyś mógł o tej apce.
1: Wiesz co, o tyle, o ile, tylko nie wiem, na ile to tak naprawdę działa, że jeżeli... Bo szczerze mówiąc, jak pierwsza wersja była... Dobra, zacznijmy od tego może, że rzeczywiście... W sumie miałem potem jakoś to nagrywać w technikaliach, ale jak już o tym wspomniałaś, to powiem teraz. Jest owszem apka. Dzisiaj OpenAI właśnie ogłosiło, że się pojawi, że jest. No i można, owszem. openai.com/chat GPT/mac. Tam ją można pobrać. No i co? I generalnie to jest tak, że niby skrót Option Spacja ma wywołać takiego okrojonego asystenta, taki w sumie okienko do wpisywania. Jak ja to jeszcze testowałem, być może teraz to już się też zaktualizowało, nie wiem. Po prostu to jest takie wyskakujące coś z polem edycyjnym, gdzie tam można wpisywać i tam po prostu będzie ta będą wiadomości też przychodziły, ale to jest takie właśnie okrojone, bo nawet nie wiem, czy tam można pliki dołączać, robić zrzuty ekranu. Chyba można, ale trybu głosowego użyć w tym wariancie jeszcze wtedy nie można było, teraz nie wiem.
3: Cały czas nie ma, ja dotarłem do informacji, tylko szybko powiem, że to się opóźniło, jeszcze miało to być w tym miesiącu, ale będzie za miesiąc prawdopodobnie.
1: To znaczy co?
3: Zaawansowany tryb głosowy.
1: Ale ty mówisz o tym nowym trybie?
3: Tak.
1: A, to ja jeszcze mówię o tym starym. Jakby, że nie da się jeszcze z tego poziomu... No bo normalnie jak w pełnym widoku aplikacji, no aplikacja po prostu taka pełnoprawna, jak ją odpalisz, no to tam przycisk przełącz na tryb głosowy jest, a w tym właśnie takim asystenciku, takim podręcznym, to w sumie tego nie było. No tylko to też się nie chciało uruchamiać, kiedy aplikacja tak naprawdę nie była odpalona, a znowuż w doku takiej, znaczy w doku, na pasku menu, na tym pasku statusu tam tego nie można tak sobie zagnieździć, żeby po prostu sobie gdzieś tam działało w tle. No więc to takie trochę średnie, jeśli chodzi o tą integrację póki co, tak odpowiadając. Ale apka jest, rzeczywiście można robić, można zrzuty też robić, można sobie foty strzelać z Maca otoczeniu sobie, bądź tam komu się chce. No, działa. Pliki analizować różne, jeśli ten... Więc to apka jest. Ja sobie w sumie chwalę. W sumie mówiłem, zdaje się, chyba tam 2 czy 3 audycje temu, więc jakoś bardzo się powtarzać nie będę, jeśli chodzi o wrażenia. Natomiast no dobrze, że ona jest. No, w sumie. Tak powiem. I że dla wszystkich. I nawet jest dopisek, właśnie. Bo tego nie wiem, czy mówiłem wtedy w tamtej audycji, jak się tym dzieliłem. Nawet to jest małym druczkiem z gwiazdką na

0: napisane, że aplikacja dostępna wyłącznie, to znaczy od macOS-a Sonomy, macOS-a 14 wzwyż i dla użytkowników posiadających Maci z M-kami. M1, M1, M2 i tak dalej. I dla Intela niestety nie. No ci, którzy mają jeszcze Intel, no to te apki są pozbawieni, więc no na ten moment to tak wygląda. No. Ale mamy Wolamę. Tak to się nazywa? Piotrek? Wolama? Chyba?
1: Tak.
0: No właśnie. No. Dobra, no to chyba tyle.
1: Okej, to dzięki Maćku za telefon w takim razie. Do usłyszenia.
2: I teraz news będzie od Pawła na temat, no właśnie taki związany też z Apple'em, bo klient Mastodona na zegarki, na watche.
3: Tak, to zanim jeszcze zacznę o tym newsie, to wspomnę tylko, żeby już wypełnić obietnicę, że sprawdziłem to i istotnie, Paulino, twój trik działa. Połączyłem się z jakimś serwerem TeamTalka, wszedłem na kanał, gdzie nikogo nie było i mogłem sobie wszystko, co chciałem, puścić przez głośnik do rozmów telefonicznych. Czy to była muzyka, czy to był YouTube, czy to było cokolwiek innego. Mogłem sobie tego słuchać na słuchawce, więc jak najbardziej stworzenie takiej aplikacji jest możliwe. Piszę właśnie o tym posta na Mastodonie, bo na Mastodonie kręci się dużo indie deweloperów iOS-owych i może ktoś podejmie wyzwanie i uzna, że warto taką aplikację wypchnąć.
4: Jeszcze przypnij hashtag iOS Dev może.
3: Jak to się... razem? iOS Dev? iOS DEV, tak? No dobra. To zobaczymy, jaki będzie. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek oprócz mnie potrzebuje takich rzeczy, ale pewnie kto nie pyta, ten nie ma. Mastodon już nieraz udowodnił, że to jest miejsce na różne dziwne pomysły. Więc skoro już o Mastodonie mowa, to autor aplikacji Pigeon for Telegram, czyli dostępnego, jedynego w ekosystemie Apple dostępnego klienta Telegrama. No nie no, Twiskake jeszcze jest na Maca. Więc autor tegoż rozwiązania stworzył Oxpecker, to jest dla mnie nowe słowo, bo to jest słowo po angielsku w ogóle. Oxpecker, tak. I Oxpecker to jest jakaś w ogóle przyrodnicza nazwa na ptaki, które żyją w symbiozie z różnymi dużymi zwierzętami, typu żyrafy i tak dalej. Więc tutaj Oxpecker to ptak, który wydziobuje jakby zawartość ze słonia, tak? Z mastodonu. No tak sobie autor to wymyślił. Tak. Że dzieli sobie to, czym się karmi ze słoniem. I jest to aplikacja do Mastodona na Apple Watcha. Aplikacja jest darmowa, aczkolwiek ma opcję subskrypcyjną i ta subskrypcja raczej nam się prędzej niż później przyda, bo potrzebna jest na przykład do pisania postów, potrzebna jest do odpowiadania, do podbijania, do powiadomień, no do praktycznie wszystkiego oprócz przeglądania tradycyjnych postów tekstowych. A co aplikacja może? No może przeglądać, może też pisać. I tu nie jest jakoś wyjaśnione do końca jak, chociaż domyślam się, że w nowszych Apple Watchach pewnie klawiatura ta ekranowa, w starszych pewnie jakieś dyktowanie, bo wątpię, że się integruje z jakąś klawiaturą third party typu Flexi czy coś. Natomiast możemy odpowiadać, możemy przeglądać multimedia, czy to jest audio, czy to jest są obrazy, czy filmy. Możemy głosować w ankietach, możemy przeglądać linki. No i w dużym skrócie te funkcje są wymienione. Aplikacja rzekomo jest dostępna z VoiceOverem, a mówi nam o tym nasz słuchacz Grzegorz, który aplikację przetestował i zachwalał. Mówił, że całkiem fajna i dostępna. No więc gdyby ktoś potrzebował na Watcha klienta Mastodona, to myślę, że spokojnie można by tą aplikację Oxpecker, O-X-Pecker polecić.
1: Skoro jesteśmy jeszcze w tematach iOS-owych, WatchOS-owych i ogólnie Apple, to na YouTubie pojawiło się takie pytanie od Eweliny. Witam, mam pytanie, o co chodzi w grze Lost Gaultier na iOS? Pozdrawiam.
4: Nie słyszałem o tej grze, więc bo nie pomogę, bo po prostu pierwszy raz tą nazwę słyszę, szczerze mówiąc.
1: Ale jeżeli ktoś z was...
4: Może ktoś słuchaczy, tak.
1: Jeżeli ktoś z was grał, słyszał, coś kojarzy, to dajcie znać. A może ty, Ewelino, w międzyczasie, w trakcie trwania tej audycji popróbujesz swoich sił i dasz nam znać w komentarzu. Zapraszamy.
2: I przechodzimy do następnych tematów. I w sumie to coś takiego, co powinno się chyba przed chwilką pojawić, bo tutaj Maciek mówił tutaj sporo rzeczy na temat bety iOS-a, no właśnie Piotrek tu przygotował na temat, coś na temat bety. I pytanie, czy coś jeszcze zostało z tych newsów twoich?
4: Tak, zostało, bo oprócz tego, że z beta jest jeszcze jedna istotna dla nas informacja, ale jak to się nam fajnie wszystko ładnie zapięło klamerką od tej rozmowy i po aplikacji na Watcha, więc cały czas zostajemy w tematach Apple'a. Mianowicie po 2 tygodniach pojawiła się już właśnie druga beta systemów. O tym, co zostało poprawione, już trochę wspominał Maciek, więc tutaj może dużo mówić nie będę. Natomiast kilka dni przed wydaniem nawet tej bety Apple zapowiedziało, że ta beta się pojawi, że się pojawi w poniedziałek i przyniesie nam dwie z obiecanych nowości, mianowicie iPhone Mirroring na Macu, czyli ta możliwość, która nam pozwala sterować nam zdalnie iPhone'em z poziomu Maca, łącznie z powiadomieniami oraz zdalne sterowanie przez SharePlay, więc możemy podczas połączenia z FaceTime, jeśli ktoś nam udostępnia ekran, poprosić o to, o możliwość zdalnego sterowania urządzeniem tej osoby. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że w międzyczasie pojawiła się jeszcze jedna informacja, która została potem, kiedy ta beta się pojawiła, potwierdzona. Mianowicie ciąg dalszy mamy walki Apple'a z Unią Europejską. Z jednej strony w ogóle w tej becie na iPadzie pojawiły się sklepy alternatywne i te inne rzeczy, które były obiecywane, które wcześniej były na iPhone'ie, dopóki Unia nie powiedziała, no a moment, a iPad to nie iOS? No w sumie tak. I teraz na iPadzie też już możemy sobie na przykład Alt Store'a zainstalować, czy jeden z tych innych sklepów. No mamy z jednej strony, ale z drugiej strony zostało zapowiedziane, że prawdopodobnie Apple może dostać oskarżenia, to znaczy ryzyko, że będą musieli zapłacić karę, bo według Unii Europejskiej nie do końca dostosowali się do wymogów tego przepisu o rynkach cyfrowych, tym przepisom dotyczącym gatekeeperów. Głównie tutaj chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, możliwość deweloperom na linkowanie metod płatności spoza App Store'a, a po drugie, jeśli chodzi o sklepy alternatywne, ta opłata, o której mówiliśmy, ta opłata technologiczna, gdzie nawet jeśli sprzedajemy aplikację poza App Store'em, to Apple sobie będzie 50 eurocentów za taką instalację liczył. To się Unii nie podoba. Apple oczywiście uważa, że nic tutaj nie zrobili źle, więc pewnie się będą odwoływać. W międzyczasie wystosowali taką informację, że niektóre z funkcji, które pojawią się w iOS-ie 18 i macOS-ie 15 mogą być niedostępne dla użytkowników z Unii Europejskiej, bo Apple nie jest pewne, czy uda mi się je przystosować do wymogów właśnie tych przepisów o gatekeeperach, o rynkach cyfrowych. O jakie tutaj funkcje chodzi? No chodzi o wszystkie funkcje związane z AI. No tego to i tak na początku było mówione, że to będzie dostępne tylko po angielsku i konkretnie w Stanach, ale no nawet jeśli ktoś sobie zmieni region, no to w Europie z tego na ten moment nie skorzysta, przynajmniej do końca roku, tak mówił Apple. A drugą rzeczą jest, co ciekawe, właśnie są właśnie te funkcje iPhone mirroringu, więc nie jesteśmy w stanie z poziomu Maca naszym iPhone'em sterować. Dlaczego? Nie wiemy. Tutaj były różne spekulacje. Może przez to, że według Apple'a, no nie wiemy do końca, dlaczego tak powiedzieli. Jedna teoria, która wydaje mi się chyba najbardziej sensowna z tych wszystkich, jest taka, że zewnętrzne aplikacje, nie wiem, na przykład TeamViewer, nie mają takich API, które pozwalałyby zdalnie sterować iPhone'em z poziomu innej aplikacji, więc może Unia by to interpretowała jako preferencyjne traktowanie własnych usług, własnych aplikacji, nie wiem. Może próbują tutaj jakoś odegrać się na Unii, że no, jak wy nam robicie coś takiego, to my też nie udostępnimy użytkownikom wszystkich funkcji. Nie wiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przecież na Androidzie też mamy usługi AI oparte o Google'a i jakoś nikt na to nie zareagował. Trudno mi tutaj powiedzieć, nie wiadomo, jak to się jeszcze skończy do września, to się jeszcze wiele razy może zmienić. Na ten moment te funkcje, które się pojawiły, czyli właśnie ten mirroring, faktycznie w Unii dostępny nie jest. Jest na to obejście, jeśli ktoś bardzo chce ponoć zmienienie Czy właściwie założenie sobie drugiego konta Apple ID na kraj spoza Unii i zalogowanie się do niego tylko do App Store'a, więc spokojnie, nie musimy się na przykład logować w całym systemie do tego konta, no to możemy tylko do App Store'a, no to też wiadomo, będzie nam powodowało jakieś problemy, no bo potem gdybyśmy chcieli coś zainstalować, tam przełączanie się między tymi kontami nie należy do przyjemniejszych i to też chyba można tylko 2 albo 3 razy w miesiącu zrobić, więc no można sobie w ten sposób bardzo utrudnić życie, natomiast wiem, że to niektórym osobom zadziałało. Czy jest sens na ten moment w becie drugiej, to inna kwestia, bo okazuje się niestety, że dla niewidomych ta funkcja na razie może być mało przydatna. Co działa? No działają powiadomienia, faktycznie powiadomienia nam z iPhone'a będą przerzucane. Natomiast jeśli chodzi o samo udostępnianie, no to ono dla osób niewidomych ma na ten moment 2 problemy. Po pierwsze, prawdopodobnie nie działają wszystkie skróty klawiszowe, na przykład VoiceOver chyba, klawisze VO nie są przesyłane do tego naszego iPhone'a, więc chyba trzeba VoiceOvera wyłączać albo posilać się innymi skrótami, ale nawet jeśli nam się telefon uda odblokować, no to napotkamy drugi i to już bardziej poważny problem, mianowicie niektóry dźwięk z iPhone'a owszem jest transmitowany, ale do tego dźwięku nie należy mowa VoiceOvera, więc no po prostu tego iPhone'a naszego nie słyszymy, nie wiemy co nam VoiceOver mówi i no nie da się tak naprawdę tego obejść, dlatego że no ta usługa działa w ten sposób, że jeśli my zdalnie sterujemy naszym iPhone'em z poziomu Maca, no to fizycznie ekran iPhone'a jest zablokowany, a więc za tym idzie nie będziemy słyszeli z głośniczków iPhone'a na przykład to co nam VoiceOver mówi, bo on tak naprawdę na samym iPhone'ie tak jakby jest zablokowany. Także na razie po prostu ta funkcja no, dla osób niewidomych, tutaj myślę, że mogę użyć tego określenia, jest po prostu bezużyteczna, chyba że ktoś chce sobie przynajmniej powiadomienia odczytać, bo tak naprawdę to tylko tego może nam się na ten moment przydać. To jest dopiero druga beta, raczej myślę, że to zostanie poprawione do wydania tej funkcji finalnie. No natomiast zobaczymy, jak to będzie, jeśli chodzi o dostęp do Unii, czy ta możliwość obejścia zostanie, kiedy to wszystko się pojawi we wrześniu, czy nie, czy może w międzyczasie to po prostu jednak zostanie udostępnione w Unii, bo jakoś ja osobiście przeszkód nie widzę, natomiast no, nie jestem Apple, nie jestem Unią Europejską, więc zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Na ten moment faktycznie beta druga się pojawiła, no i pewnie za jakieś 2 tygodnie będą kolejne wersje, aż do wydania finalnego we wrześniu.
3: A ja słyszałem o jakiejś nowej funkcji w Apple Watchu, że niby jest funkcja dostosowywania głośności VoiceOvera do głośności otoczenia. Testowałeś to może jakoś?
4: Nie, faktycznie coś też czytałem, natomiast no, mój Watch jest po prostu za stary na WatchOS 11, ale no właśnie, tutaj też coś stało dla mnie, nie wiem, czy to nawet już nie było w pierwszej wersji beta. No pomysł ciekawy. Ciekawe, czy na iPhone'ie też coś takiego się pojawi. No faktycznie to się może przydać. No wiadomo, Watch też nawet nie ma aż takiego mocnego głośnika jak iPhone. No więc mogą być sytuacje, kiedy coś takiego mogłoby nam się przydać.
3: Ponoć na razie jeszcze są problemy z tą funkcją. VoiceOver jest jakiś przytłumiony, coś tam, ale no coś próbuje Apple działać. No jest to ciekawe.
2: To może odpocznijmy chwilkę od Apple'a. Przejdźmy sobie do Windowsa, gdzie jest alternatywny skrót do przełączania się między aktywnymi aplikacjami. Tu Michał znalazł taki skrót.
1: Tak, nawet nie ja znalazłem, tylko już jakiś czas temu widziałem na Mastodonie posta informującego o tym skrócie. I to rzeczywiście coś, o czym nie wiedziałem, a zwłaszcza dla nas w przypadku polskiego układu klawiatury, to ten skrót wydaje się bardzo interesujący, bo słuchajcie, mamy przełączanie się pomiędzy uruchomionymi oknami standardowo Alt-Tab. Ale jeżeli mamy tych okien dużo i nie chcemy się przełączać między nimi trzymając ciągle ten Alt, to wystarczy, że wciśniemy Ctrl-Alt-Tab. I wtedy dzieje się coś bardzo ciekawego, bo pojawia nam się taka lista otwartych okien, po której możemy się przełączać, właściwie po której możemy się poruszać, po prostu za pomocą klawiszy strzałek lewo, prawo. Wybieramy to, tę aplikację, którą chcemy w tym momencie aktywować, no i naciskamy na niej po prostu Enter. A w przypadku polskiego układu klawiatury, no to jest w ogóle fajne, bo naciskamy sobie po prostu prawy Alt i Tab. i strzałeczkami lewo-prawo wybieramy to, co chcemy. Enter, podnosimy z paska zadań i pracujemy sobie w danej aplikacji. Ja mam dużo otwartych okien, bardzo dużo bym powiedział. U mnie to nawet w okolicy kilkudziesięciu okien po prostu oscyluje tak standardowo, kiedy pracuję na komputerze, bo niestety mam taki brzydki zwyczaj, że nie zamykam tego, co otworzyłem wcześniej. Potem się nagle okazuje, że kilkadziesiąt notepadów z jakimiś otwartymi notatkami, jeszcze ileś okien przeglądarki, tu jakieś otwarte foldery. No i tego jest naprawdę dużo. I dla mnie jeszcze idealnie byłoby, gdyby dało się to przeszukiwać, gdyby dało się na przykład wpisywać jakieś pierwsze litery i zawężało się to kryterium wyszukiwania. Można było sobie, tak jak na Macu jest ta opcja wyszukiwania, żeby po prostu pojawia się w danym momencie jakaś taka lista zawężona do tych kryteriów, które wprowadzimy. No tego nie ma, ale i tak czasem to ułatwia życie. Więc pamiętajcie, prawy alt i tab, strzałki, wybieramy aplikację, na którą chcemy się przełączyć i enter. I już.
2: A teraz coś dla ludzi, którzy chcieliby sobie wiedzieć, czy dana restauracja oferuje menu jakoś tam w dostępny sposób, Braillem albo przez kod QR dla aplikacji, no bo jest taka lista, się okazuje.
4: Właściwie może nie do końca jest taka lista, jest taki portal, może o nim słyszeliście, Yelp, taki portal, yelp.com. Nawet jeśli o tym portalu nie słyszeliście, to jest bardzo prawdopodobne, że pośrednio skorzystaliście z ich usług, bo to jest strona, trochę jakby ktoś wziął funkcję szukania miejsc z map Google i po prostu ją przeniósł do osobnej aplikacji. To jest właśnie miejsce, gdzie możemy sobie różne miejsca wyszukiwać, czy to restauracje, czy
1: zdaje hotele, się, że mapy tak? Apple na nich na Yelpie bazują też.
4: Miałem właśnie to powiedzieć, jeśli wyszukujemy jakieś miejsce w mapach Apple, czy pytamy się Siri, czy gdzieś pewnie jakieś inne aplikacje, to one bardzo często korzystają właśnie z Yelpa, do takich rzeczy jak właśnie informacje o opisie miejsca, numery telefonu i oczywiście recenzje użytkowników, bo na tym Yelp stoi, można też tam zostawiać recenzje. Serwis chyba bardziej popularny w Stanach, chyba najbardziej, u nas chyba bardziej mapy Google i Facebook chyba dominuje, natomiast oczywiście polskie miejsca na Yelpie też są. No, przy okazji świadomości dostępności oraz miesiąca dostępności, co ciekawe, taki ponoć lipiec właśnie będzie takim miesiącem, Yelp wykorzystał sytuację, żeby popracować z kilkoma organizacjami zrzeszającymi gdzieś wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, żeby dodać kilka nowych tagów, które można wykorzystać podczas wyszukiwania miejsc. To są tagi, które mogą właściciele takich miejsc dodać. Oczywiście tak jak właśnie na Facebooku czy na mapach Google, właściciel może swoje jakieś informacje edytować i między innymi może różne tagi dodawać. I tutaj zostało dodane kilkanaście tych nowych tagów dla różnych niepełnosprawności. Tutaj firma chwali się tym, że kiedy został w 2020 dodany tag, że miejsce jest przyjazne wózkom inwalidzkim i została dodana możliwość szukania tego, no to w ciągu 3 lat liczba takich wyszukiwań wzrosła o 40%, więc jak widać, ludzie faktycznie takich informacji szukają. No i oprócz wózków, co jeszcze będzie można szukać? No, jeśli chodzi o niepełnosprawności ruchowe, no to będzie można sprawdzić, czy miejsce ma dostępny parking, czyli miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. To generalnie wszystko jest gdzieś pod miejsca, które spełniają warunki ADE, czyli tego amerykańskiego aktu dostępności. No ale przypuszczam, że tutaj jeśli jakieś miejsce spełnia europejskie odpowiedniki, to też właściciel takiego miejsca mógłby takie dane wprowadzić. Dostępne wejście. Tu chodzi o to, że jest jakaś wjazd na wózki, nie ma schodów, czy jakaś winda, że drzwi się otwierają w taki sposób, że wózek może wjechać, to zrozumiane przez dostępne wejście, to też jest jakiś wymóg ADY. Łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, tutaj też znów są konkretne przepisy, że są poręcze, tutaj też z ADĄ związane i że do wejścia do takiego miejsca po prostu nie ma schodów, więc będzie taki tag. Dla osób z problemami ze słuchem można zaznaczyć, że jakiś pracownik w tym miejscu zna język migowy, że będzie można się tak porozumieć, oraz jeśli w tym miejscu, w takim miejscu są jakieś telewizory, że mają włączone napisy. No i przechodzimy do niepełnosprawności wzroku, czyli to jest to, co nas interesuje. Zostały dodane dwa tagi. Pierwszy jest właśnie taki, że dane miejsce, dana restauracja ma menu w Braille'u dostępne. A drugi, że nawet jeśli menu w Braille'u nie ma, no to ma menu jako kod QR, który na przykład gdzieś na stole jest umieszczony, że możemy właśnie z poziomu naszego smartfona taki kod zeskanować i później w dostępny sposób sobie to menu przeczytać. Czy to przez mowę, czy przez linijkę Braille'owską, to już jak lubimy. No, czy w ten, czy w inny sposób, no myślę, że to jest na pewno jak najbardziej dla nas ułatwienie, jeśli faktycznie właściciele będą nam takie informacje udostępniać. Można takich miejsc szukać, wpisując odpowiednie tagi do pola wyszukiwania. Tutaj chyba to nie jest zrobione jako filtr, tylko tutaj na stronie pisze, że po prostu jeśli szukamy jakiegoś miejsca, to w polu wyszukiwania na przykład wpisujemy QR spacja CODE spacja menus i to jest tag, który informuje, że dane miejsce ma menu jako kod QR i to po prostu wystarczy. Całą listę znajdziecie oczywiście na podlinkowanej stronie i wchodząc na stronę ze szczegółami, na danym miejscu też wszystkie tagi, które zostały dodane przez właściciela, będą nam wyświetlone, więc możemy też w ten sposób sprawdzić. I to jeszcze nie jest koniec, bo jak wiele firm dzisiaj, Yelp też postanowił wykorzystać AI, sztuczną inteligencję, żeby poprawić dostępność swojej strony. No, poza właśnie AI, no to generalnie strona powinna być bardziej przyjazna czytnikom ekranu, łatwiej nawigowana z klawiatury. Ale ponadto duże modele językowe będą wykorzystane do generowania opisów alternatywnych dla zdjęć danej restauracji. No to jest ciekawe. Yelp tutaj się chwali tym, że to na przykład pozwoli nam dowiedzieć się, jeśli jakaś restauracja na zdjęciu promuje na przykład jakiś sławny koktajl, jakieś danie dnia, takie tego typu informacje, że to AI będzie w stanie nam takie rzeczy wychwycić.
1: No, ja to bym sobie życzył, żeby Google coś takiego wprowadziło do opisu tych zdjęć, bo no, z naszej polskiej perspektywy to zdecydowanie częściej sięgamy po mapy Google, a w niejednej restauracji mamy przecież sekcję zdjęcia. Na razie te opisy tych zdjęć są bardzo ubogie, typu na przykład, nie wiem, zdjęcie opisane jest pizza albo pierogi. No, więc trochę słabo, ale w przypadku, gdyby to było opisywane przez sztuczną inteligencję, nawet niech będzie tego Barta ichniego, czy Gemini teraz, tak? No to podejrzewam, że i tak byłby to lepszy efekt.
4: Nie jest powiedziane, jak szczegółowe te opisy mają być, co ja chciałem powiedzieć, że to w sumie może, jeśli te opisy byłyby takie dłuższe, no to mógłby być jeden moment, kiedy faktycznie, jak to ChatGPT lubi czasami powiedzieć, że coś wygląda smakowicie, to chyba jest jedno miejsce, gdzie takie coś mogłoby pasować, tak, w formie jakiejś reklamy. Gorzej jakby wymyśliło na przykład jakieś danie czy napój, którego nie ma w restauracji, tak, ale...
1: Zawsze istnieje ryzyko.
4: Zawsze istnieje takie ryzyko, natomiast pomysł jak najbardziej ciekawy.
1: No dobrze, to teraz zajrzyjmy do waszych wypowiedzi. Na WhatsAppie nagrał się do nas Bartek.
5: Witam serdecznie. Sprawdziłem przed chwilą ten skrót, o którym Michale mówiłeś. Rzeczywiście prawy alt i tab działa. Jednakże krótka informacja ode mnie, żeby przemieszczać się między otwartymi aplikacjami, po użyciu tego skrótu trzeba używać strzałek lewo i w prawo.
1: A to tak, to ja o tym mówiłem. Strzałki lewo-prawo. Strzałki góra-dół nie zadziałają. Lewo-prawo tylko zadziałają. To się zgadza. Może niedostatecznie to podkreśliłem, ale tak warto o tym pamiętać. Strzałki lewo-prawo.
2: To przechodzimy jeszcze do chyba ostatniego newsa, takiego pojedynczego. Za chwilkę będą stałe punkty programu, różne paczki newsów, ale jeszcze news związany z Eleven Labsem, bo jest, można już się zapisywać na listę oczekujących na Eleven Labs Reader, przynajmniej jeżeli chodzi o system Android.
6: Tak, ja to źle napisałam, bo iOS też w zasadzie się do tego wlicza. Chodzi mi mianowicie o to, że na iOS-a już ta aplikacja jest, tylko że ona jest w Kanadzie i w USA, natomiast w naszych regionach jeszcze nie ma, więc też ta waitlista jest dla was, jeżeli byście chcieli z iOS-a się wpisywać. Co to jest Eleven Labs Reader? No w miarę myślę, że można się domyślić, to jest aplikacja, w której możemy sobie wrzucać jakiś plik PDF, czy tam chyba nawet jakieś strony przez ten przez tę funkcję udostępnij i pozwalać Eleven Labsowi to nam czytać. Nie wiem, jak jest z opłatami, czy to się płaci tak jak za wszystkie zwykłe znaki za ten, bo jeżeli to się tak płaci, no to myślę, że nie będzie to opłacalne, natomiast jeżeli, nie wiem, są jakieś darmowe, większe limity niż na stronie, no to myślę, że w miarę to będzie sensowne i ciekawe. No bo wiadomo, lepszy Eleven Labs niż zwykła synteza.
4: Z tego co
6: szczególnie,
4: wiem,
6: że prędkość będzie się można dostosowywać ją.
4: Z tego co wiem od jednego znajomego, który to testował, chyba nie zostały mu zabrane znaki z konta. Natomiast a propos tej aplikacji widziałem dzisiaj albo wczoraj jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo na początku były dostępne tylko te głosy, które były oferowane przez samego Eleven Labsa. Natomiast właśnie dzisiaj albo wczoraj Andrzej Louis napisał, że aplikacja musi chyba też już być w Anglii dostępna, ale też napisał, że widzi teraz wszystkie głosy, które on sobie stworzył. No i to jest też ciekawe.
6: Aha. No to może jest po prostu. Unia Europejska nie jest wspierana, ale to...
4: Ja myślę, bardziej tutaj jest kwestia języka. To jest język angielski tak na razie oferowany.
6: Może. Może tego jest kwestia. No w każdym razie ta waitlista jest. Ja już się zapisałam i czekam na wersję. Jeżeli faktycznie nie zebrałem znaków i jeżeli można używać swoich głosów, to kurde. No to nie wiem, czy już będą mi audiobooki potrzebne tak w sumie. No i cóż, taki to właśnie news.
1: Zobaczymy, Paulino, co powiesz, jak ci w trakcie lektury tego audiobooka nagle zacznie ten głos jakoś wariować albo zmieni się język.
6: No przecież.
2: To się zgadza, aczkolwiek podobno coś tam niedawno zaktualizowali w Eleven Labs z właśnie tym wymawianym języków, wykrywaniem języków i tą taką niechcianą zmianą języków. Podobno ma być lepiej. Od, nie wiem, miesiąca, czy paru tygodni w każdym razie.
1: No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, to teraz... No.
2: Co ciekawe jeszcze a propos Eleven Labsa, dosłownie dzisiaj, w trakcie audycji, tutaj pojawił się mały news, że została ograniczona ilość głosów tych domyślnych do kilkunastu, to znaczy jest 13 tych, które już tam są wymienione z imienia, i, jak się wyrażono, 4 nowe będą, plus prawdopodobnie będą głosy, które będą jakby nagrane przez lektorów niekoniecznie w języku angielskim oryginalnie. I te głosy, te kilkanaście głosów, dlaczego w ogóle to zostało zrobione? Dlatego, że te kilkanaście głosów zostało podobno jakoś, jak to się mówi, dostrojone do, nie tylko do języka angielskiego, ale do wszystkich języków, które wspiera Eleven Labs. To znaczy, oczywiście, że każdy głos może mówić w każdym języku, natomiast tutaj chyba została taka takie ponadstandardowe wyrównanie, znaczy ponadstandardowa taka, takie dostrojanie do tych wszystkich języków zrobione w taki sposób, żeby teoretycznie te głosy mówiły tak jeszcze bardziej naturalnie w każdym z języków, które jest wspierany chyba przez Eleven Labs. Także tych głosów ma być mniej, chociaż mają być jeszcze te pozostałe dostępne jako głosy Legacy. Do tych głosów Legacy też ma być dostęp, ale jakby domyślnie to mają być te głosy ukryte i można gdzieś tam zaznaczyć sobie, że pokaż takie właśnie starsze głosy i wtedy będą dostępne te głosy pozostałe, a te kilkanaście głosów ma być podobno dostępne właśnie w takiej formie ulepszonej, przynajmniej w innych językach, także zobaczymy, co tam się będzie działo w Eleven Labsie.
1: To może być coś na rzeczy, Tomku, bo ja jakiś czas temu widziałem ogłoszenie gdzieś na facebookowych grupach, że są poszukiwani lektorzy. Właśnie zdaje się, że którzy chcą stworzyć głos dla Eleven Labs i to rzeczywiście za opłatą. Więc być może no, znaleźli osoby chętne, zainteresowane i to będą tego efekty właśnie.
2: Być może.
4: Ja w międzyczasie jeszcze sobie znalazłem, szukałem właśnie tej informacji i trafiłem na bloga Eleven Labs i przeczytałem sobie artykuł, który przedstawia tą aplikację Reader. I a propos cennika, mamy taką informację, która w sumie no, cały czas nam nie mówi jakoś dużo, że aplikacja jest darmowa do pobrania i będzie darmowa przez pierwsze 3 miesiące. Co potem? Nie pisze.
1: Czas pokaże.
2: Tak.
1: To słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, proponuję, żebyśmy posłuchali kolejnej wiadomości głosowej, bo mamy. Maciek do nas dzwonił, ale jeszcze z czymś do nas przychodzi na WhatsAppie.
7: No słuchajcie, a propos właśnie Speech Clarity, czyli właśnie tego dostosowania głośności Apple Watcha do otoczenia, a dokładnie rzecz ujmując, tak naprawdę voice overa do głośności otoczenia, działa śmiesznie, to znaczy działa lepiej niż w pierwszej becie, bo działa lepiej niż w pierwszej becie, ale to jest jeszcze mało doskonałe, to jest przede wszystkim mało responsywne jeszcze, to przede wszystkim działa tak z opóźnieniem. Raz teraz podczas testów udało mi się to zmusić, żeby naprawdę fajnie się zachowywał. A na naszej właśnie tutaj audycji, gdzie sobie podgłaśniam telefon i tak naprawdę do różnych głośności go. Przede wszystkim częstotliwości są obcinane, dolne są obcinane, a podbijany jest bardzo środek, no i trochę góry, tak żeby ta mowa jednak się wybijała, żeby te gdzieś tam niskie częstotliwości nie maskowały i tak dalej, więc to jest mocno obcinane. Jeśli będziecie chcieli, to ja wam to mogę zademonstrować. Zrobię nagranie z zegarka i generalnie prześlę na antenę do wyemitowania, bo ciekawie to działa. No, jeszcze szczerze mówiąc, myślałem, że oni tę opcję usunęli, dlatego że coś nie mogłem tego nigdzie znaleźć w tej drugiej becie, aż w końcu znalazłem. Generalnie w ustawieniach Watcha tego trzeba szukać w dostępności VoiceOver mowa. I tam po wszystkich głosach dodawanych do pokrętła i tak dalej dopiero będziemy mieli opcję, która się nazywa poprawiaj czystość mowy w tym momencie, już nie Speech Clarity, tak zostało przetłumaczone na poprawiaj czystość mowy. I cóż, no, mogę po prostu pokazać, jak chcecie. No jednak słuchajcie, nie nagram. Nie nagram z oczywistych względów. Mianowicie, no przecież kiedy, bo miałem to zrobić na zegarku, no ale przecież skoro mikrofony są używane, no to niestety wtedy one będą rejestrowały dźwięk, który jest nagrywany, a nie będą rejestrowały dźwięku zbieranego z otoczenia, więc przepraszam, nic z tego nie będzie. Wiedzcie w każdym razie, że to tak z responsywnością tego bywa różnie, jeśli chcemy takich dosyć szybkich tych zmian, klarowności tego dźwięku, natomiast jeśli sobie tak jesteśmy na mieście, bateria schodzi, wiadomo, szybciej, no bo to cały czas analizuje, to cały czas zbiera, więc jeżeli, no ale fakt faktem to się też lubi przydać, nie? Będę to musiał przetestować jeszcze w warunkach takich typowo miejskich, typowo hałaśliwych, wtedy jeszcze ewentualnie dam większy feedback, bo teraz no to było w takich warunkach, prawda, domowych, sztucznie symulowanych, nagłych zmian głośności i tak dalej, nie?
1: I tyle wiadomości od Maćka.
2: Ale to nie tyle newsów od nas, bo teraz przed nami właśnie te stałe punkty programu. Może zacznijmy sobie od lżejszego tematu, czyli może od newsów w grach. Ich tu kilka mamy. Piotrek ma w zasadzie.
4: Tak jest. Dzisiaj będzie głównie kilka nowości, chociaż dwie aktualizacje też się pojawią. Zaczniemy sobie od nowej gry Simple Fighter. Ciągle mówimy o nowym silniku NVGT w sumie od, no teraz już będzie trzeci tydzień, odkąd opowiedziałem, że coś takiego się pojawiło i mówiłem, że no deweloperzy pewnie zaczną to wykorzystywać. Nie spodziewałem się, że co tydzień będę o czymś z tym związanym mówił. No a tutaj kilka znów newsów z NVGT związanych poniekąd się pojawia od Stations na Macu i teraz właśnie kilka wiadomości oczywiście o grach. Co to za gra? To jest bardzo prosta, darmowa gra, w której generalnie po prostu strzelamy sobie do różnych rzeczy. Do czego? To właściwie możemy zdecydować sami, bo generalnie gra jest stworzona w taki sposób, że dźwięki do niej możemy zrobić sami, możemy też sobie pobrać paczkę gotowych dźwięków i tam mamy różne typy przeciwników od robotów, od zombie, jakichś innych przeciwników. Mamy różne bronie, które możemy sobie też sami tworzyć. One są pokategoryzowane na bronie, które wykorzystują proch, materiały takie wybuchowe, jakieś pistolety, karabiny, bomby i tak dalej. Bronie, które wystrzeliwują pociski, czy jakieś łucznie, kusze i tak dalej. I bronie, którymi walczymy wręcz, jakieś miecze, pięści i tak dalej. Dużo tego jest. Tam kilkadziesiąt tych broni, kilkadziesiąt różnych dźwięków dla przeciwników i wiele więcej. Jakieś pojazdy możemy tworzyć i tak dalej, i tak dalej. Co jest ciekawego w tej grze, no to jest to, że właśnie mamy tyle tych rzeczy do wyboru, więc jak ktoś po prostu chce, nie wiem, wyrzucić siebie w jakieś emocje, po prostu sobie pograć, co można. Mamy też no właśnie możliwość tworzenia własnych przedmiotów, jakby ktoś chciał się pobawić. Możemy też swoją postać ulepszać, za każdym razem jak coś zabijamy, no to dostajemy punkty, tradycyjnie punkty możemy wykorzystać do ulepszenia różnych aspektów, od pojemności na amunicji, prędkości, wysokości naszego podskoku, bo generalnie to jest gra typu side-scroller, więc chodzimy lewo-prawo i możemy też tworzyć mapy i przez to, że gra wykorzystuje silnik NVGT, no to tutaj mamy znów dźwięk binauralny, mamy pogłosy i te pogłosy możemy sobie rozmieszczać na tej mapie, więc możemy mieć jakieś pomieszczenia, gdzie ten pogłos jest większy, mniejszy. Możemy właśnie umieszczać platformy, przez które musimy skakać, pojazdy, drzwi, no dużo tych typów obiektów jest. No więc gra jest bardzo ciekawa, na ten moment dostępna tylko na system Windows i też niestety na ten moment jest bardzo mało dokumentacji, tak naprawdę no pierwsze dwie sekcje gdzieś są opisane, które mówią jakie w katalogi znajdziemy w archiwum, które rozpakowujemy, ale na przykład spisu wszystkich klawiszy czy jak te mapy się tworzy na ten moment nie ma, autor obiecuje, że to zostanie poprawione, bo po prostu na ten moment skupiał się na programowaniu, a nie pisaniu dokumentacji. Natomiast gra jest całkiem ciekawa, oczywiście będzie link do poprania. Ale gdyby ktoś chciał coś niezwiązanego ze strzelaniem i może też coś, co nie działa tylko na Windowsie, to mamy jeszcze jedną grę, gra Ball Bouncer i to jest ciekawa gra, gra zręcznościowa w stylu takiej gry breakoutowej. Breakout to była gra z lat późnych 70., wczesnych 80., chyba Atari tą grę pierwsze wypuściło, gdzie piłeczką musieliśmy rozbijać klocki, żeby przechodzić poziomy. Ta gra doczekała się kilku wersji audio, chyba taka najnowsza i najbardziej popularna to Marina Break od Yuki Onozawy, jeśli ktoś pamięta, no właśnie też była taka gra, gdzie musieliśmy odpowiednio podbijać piłeczkę paletką tak, żeby ona podlatywała wystarczająco wysoko, żeby właśnie też tam różne klocki, obiekty niszczyć, żeby przechodzić kolejne poziomy. I Ball Bouncer jest grą w podobnym stylu, grą darmową, też dostępną zarówno na Windowsa i na Linuxa, natomiast bardziej rozbudowaną od Marina Breaka na przykład, bo mamy więcej typów obiektów, które gdzieś tam mogą też spadać i powodować różne reakcje łańcuchowe. Możemy sobie zmienić dźwięk naszej piłeczki, no ale też mamy przedmioty, które będą na planszy nam się pojawiać i na przykład które będą powodować, że nasza piłka będzie latać szybciej, mocniej, więc mamy też coś, co musimy zbierać, ale też po zakończeniu rozgrywki będziemy zdobywać monety i te monety potem możemy wykorzystać do ulepszenia naszej postaci. Tutaj też możemy ulepszyć różne atrybuty naszej paletki, jej prędkość, siła i tak dalej, samej piłki. i tak dalej, żeby zdobywać jeszcze więcej punktów, kolejne monety, żeby grać jak najdłużej, że tak naprawdę, żeby zdobywać jak najwięcej punktów, bo akurat tutaj rozgrywka wygląda tak, że zawsze mamy 5 minut na zniszczenie jak największej ilości obiektów i punkty zdobywamy, wiadomo, za ich niszczenie, a tracimy na przykład, kiedy piłeczka odbija się od ziemi lub staje w miejscu, więc po prostu naszym zadaniem jest utrzymanie jej w ruchu jak najdłużej, no i zdobycie jak największej ilości punktów. Na koniec kilka aktualizacji. Po pierwsze, a propos Stations i innych aplikacji od Masona Armstronga, jego wszystkie gry, o których wspominałem w zeszłym tygodniu, one doczekały się właśnie też aktualizacji do silnika NVGT, przynajmniej niektóre z nich, mianowicie Endless Runner i Scrolling Battles Rewrite, doczekały się też wersji na Maca, podobnie jak Stations, i one będą dostępne, czy właściwie już są dostępne na stronie itch.io Masona, będzie oczywiście link w komentarzu. Przypominam, Endless Runner kosztuje $5, Scrolling Battles jest darmowe, a w czasie trwania audycji a propos Endless Runnera pojawiła się jego nowa wersja, wersja 6. I w tej 6 wersji zostały dodane na przykład możliwość tworzenia niestandardowych poziomów, więc tutaj też możemy sobie jakieś poziomy tworzyć i parę też innych aktualizacji. Także jak widać, silnik NVGT spowodował, że tutaj całkiem sporo osób wróciło do tworzenia gier audio, no i miejmy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. I pewnie będzie, coś tak czuję. No i jeszcze jedna aktualizacja na koniec, mianowicie Diablo 4. O Diablo 4 co jakiś czas mówimy, gra, która jakąś dostępność ma, jest nawet całkiem sensownie udźwiękowiona, przynajmniej jej interfejs menu. Jakieś dźwięki pomocnicze są, które przynajmniej mówią nam, kiedy mamy jakieś przedmioty, które możemy podnieść. Natomiast największą bolączką dla osób niewidomych grających w tą grę jest nawigacja, bo nie mamy żadnego wsparcia w nawigacji po mapie, żeby na przykład dojść do jakiejś misji, dotrzeć do jakiegoś miejsca w danym mieście, czy pokonywać losy. Są sposoby na obejście tego przez poruszanie się po mapie, natomiast to są na pewno, to jest gra dla cierpliwych, jeśli ktoś nie boi się długo gdzieś kursorem jeździć na półślepo, powiedzmy, po mapie, żeby cel znaleźć i ustalić, jak daleko od tego celu jesteśmy. No, są osoby, które w to grają, natomiast to nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, tak mi się wydaje, bo jest dosyć trudne. Natomiast firma Blizzard wie, że niewidomi są i są zainteresowani Diablo 4 i obiecywali od jakiegoś czasu, że nowe funkcje dla nas będą dodawane. Cały czas mówiło się o wsparciu nawigacyjnym. No i słuchajcie, takie wsparcie zaczyna się pomału pojawiać. Mianowicie w piątym sezonie gry, który ukaże się chyba pod koniec lipca, będą dodane 3 m.in. nowe funkcje, które przed wypuszczeniem tego sezonu są w tym momencie testowane. Jeśli macie zakupioną grę przez portal Battle.net, co musi być konkretnie właśnie gra zakupiona w ten sposób, nie na konsoli niestety i chyba nie przez Game Passa, no to możecie się w tym kliencie przełączyć na wersję PTR tak zwaną. I to jest ta wersja testowa, która od 25 czerwca do 5 lipca będzie dostępna, w której kilka z tych zmian związanych z piątym sezonem jest testowane, łącznie z 3 nowymi zmianami dostępności, które współpracują ze sobą. Pierwszą z nich jest to, że kiedy wybierzemy z naszego dziennika jakąś misję, bo to jest właśnie miejsce, gdzie możemy na przykład nasze wszystkie misje dostępne przeglądać, no to automatycznie miejsce docelowe tej misji zostanie oznaczone dla nas na mapie. No to jest o tyle istotne dla nas, że no, mapa generalnie sama z siebie dostępna nie jest, to znaczy czytnik ekranu nam powie, jeśli najedziemy na coś kursorem, ale nie możemy jakoś łatwo, na przykład jak po liście, po tej mapie się nawigować, więc tutaj nam gra znacznie ułatwiła docieranie do danych misji, no po prostu wybieramy ją z tego dziennika i automatycznie zostanie on oznakowany. Kiedy to już zrobimy, no to pomoże nam druga funkcja i to już jest coś stricte te właśnie stworzone dla osób niewidomych, mianowicie Navigation Assist chyba to się po prostu nazywa, i to jest po prostu dźwięk, który no, działa podobnie na przykład jak w Spider-Manie czy w Słompie, ale chyba taki najbardziej taki najnowszy przykład to jest właśnie Spider-Man. Czyli mamy dźwięk, którego częstotliwość można sobie głośno rzeczy dostosować w ustawieniach, który będzie odgrywany z miejsca, gdzie dany nasz cel się znajduje. Czyli jeśli musimy iść w prawo, no to będziemy go słyszeć z prawej strony. Jeśli musimy iść w lewo, no to w lewo. Im bliżej jesteśmy, no to ten dźwięk będzie odgrywany szybciej i też będzie wykorzystywany do tego dźwięk przestrzenny binauralny, więc jeśli na przykład coś jest za nami, no to też będziemy to po prostu słyszeć i możemy naszą postać obrócić i mniej więcej do tego miejsca dotrzeć. Jest też dostępny kompas, który nam właśnie pokazuje kierunek, w którym jesteśmy, natomiast nie wiem, czy on w jakikolwiek sposób jest czytany przez średnik ekranu, nie umiem powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o tą samą funkcję nawigacyjną, to ona faktycznie działa i pomoże nam dotrzeć do misji, którą oznaczymy, czy na przykład do miejsca, które sami sobie zaznaczymy na mapie. Natomiast nadal nie mamy łatwej pomocy w nawigacji w lochach, w których to po prostu mapa jest wyłączona, a nie mamy innych dźwięków nawigacyjnych, które by nam na przykład podpowiedziały, gdzie są drzwi, gdzie są ściany, gdzie są jakieś przejścia, które możemy przejść. Więc no, możemy podążać za dźwiękami wrogów, przeciwników i tak dosłownie gdzieś po trupach dojść do celu, ale gdybyśmy na przykład chcieli później się co no to już możemy mieć problem, no bo po prostu nie będziemy słyszeć, w którą stronę idziemy. Znów, są osoby, które sobie jakoś z tym radzą, są inne osoby, dla których to jest przeszkoda nie do przeskoczenia, no to na pewno będzie powodowało, że taka rozgrywka dla zwłaszcza osoby całkiem niewidomej będzie raczej żmudna, dopóki jakieś dodatkowe funkcje nie zostaną dodane.
6: Drzwi... Wydaje się, że sposób jest całkiem prosty. Jeżeli to jest tak jak w WoWie, to po prostu idziemy do lochu, zdobywamy to, co jest nam potrzebne i dajemy się zabić.
4: A nie wiem, czy w Diablo tak by się dało w sumie. Może ktoś nas słucha, kto grał. Powiem, że Patryk chyba coś się bawił, to może będzie w stanie się wypowiedzieć, jak to wygląda. Też jeśli chodzi o drzwi, to wiem, że kiedy pierwszy raz podchodzimy do drzwi, to one mają swoje strefy, więc czytnik ekranu nam o nich powie. Natomiast kiedy już te drzwi otworzymy, to ta strefa znika i znowu tutaj nie wiemy po prostu, kiedy koło drzwi stoimy. Natomiast fajnie, że Blizzard słucha, mimo to, że to dziś zajmuje dużo, dużo czasu, to już miało być gotowe na poprzedni sezon, ale po prostu się nie wyrobili, ale ponoć jakiś członek firmy, który właśnie nad dostępnością pracuje, jest w Discordzie niewidomych fanów Diablo, bo taki Discord jest, więc tutaj też firma oczywiście właśnie prosi o feedback, informacje zwrotne, więc to jest dobry moment, kiedy właśnie tego typu rzeczy, no warto po prostu do nich zgłosić, jeśli zastanawiacie się, czy warto teraz przetestować, albo kupiliście grę, tylko na razie ją gdzieś odłożyliście na bok, no to może być dobry moment, żeby ją przetestować jeszcze raz, a jeśli nie, no to może za jakiś czas, miejmy nadzieję, że tego typu nowości nadal się będą pojawiać, no bo myślę, że to jest jak najbardziej krok w dobrą stronę. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry.
1: A teraz odbieramy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
8: Witajcie. Paweł Podolski z tej strony się kłania.
1: Witaj, Pawle.
8: Ja właściwie dzwonię, ponieważ kolega mi ostatnio zadał interesujące pytanie. No, on jest fanem różnego typu parowozów, lokomotyw, generalnie kolejnictwa i ma różnego typu publikacje, w których jest wiele obrazków i one są większe, mają większe rozmiary niż standardowa książka. I pomyślałem, że fajnie by było do tego celu wykorzystać smartfon, że taką książkę po prostu kładziemy na jakimś stojaku, odpalamy sobie na przykład na Androida, bo działa wspaniale, no załóżmy Saying and I, i w trybie dokument strona po stronie taką książkę sobie skanujemy. Tylko no właśnie problem, skąd tu wziąć taki stojak, żeby wiedzieć, że po prostu całe dwie strony nam aparat telefonu obejmie, żebyśmy mieli pewność, że zrobi nam się dobre zdjęcie.
1: No, to jest rzeczywiście pytanie, jak wiele jest w stanie sama kamera telefonu objąć. Wydaje mi się, że powinna sobie z tym poradzić, natomiast no tu pewności nie mam. Takich statywów do skanowania to jest troszkę, też specjalistycznych, dedykowanych nam, ale ja bym to, od czego radziłbym zacząć i popróbować, żeby nie iść w jakieś nadmierne koszta, to wykorzystać zwykłego selfie sticka, takiego, który może być też statywem, który sobie rozkładamy. On będzie zazwyczaj miał takie trzy nóżki. Rozkładamy to, mocujemy tam telefon i po prostu próbujemy zrobić zdjęcie. Takie selfie sticki to jest koszt rzędu kilkudziesięciu złotych. I one mają często, nie wiem, czy to z Singiem by na przykład zadziałało, ale one też mają często, ja na przykład mam takiego selfie sticka, który ma taki pilot bezprzewodowy razem ze sobą, więc sobie po prostu łączymy ten pilot z iPhone'em. Na pewno działa z aparatem. Z Androidem też pewnie by zadziałał, bo to raczej jakoś tam standardowo jest to wyzwalanie migawki aparatu, więc nie wiem, jak zachowałby się z jakimiś aplikacjami dedykowanymi nam, natomiast podejrzewam, że też jakieś efekty mogłyby być.
8: Bo są urządzenia specjalistyczne dla osób niewidomych. Kolega generalnie myślał o zakupie Blaze'a z aktywnego samorządu. No ale wydaje mi się, że nawet jak będzie to urządzenie, które będzie połączeniem, nie wiem, lupy elektronicznej z jakimś powiększalnikiem czy czymś takim, to koszty tego będą bardzo duże, a i tak nie będziemy mieli pewności, że nam ta kamera złapie no jakby całą tą... całe dwie strony.
1: Pytanie,
8: książki.
1: Czy już, jeżeli chcemy iść w tę stronę, to czy nie lepiej zrobić takiego miksu, że robimy sobie zdjęcia telefonem, a rozpoznajemy na komputerze fine readerem? No chyba no, w takim tak. przypadku, chyba w takim przypadku to uda nam się osiągnąć najlepsze efekty.
8: No tak, tylko właśnie mi chodzi o to, żeby właśnie mieć tą pewność, właśnie o taki patent, że kładę tą książkę i telefon mi robi zdjęcie, to nawet Singent AI jest w stanie takie zdjęcia zrobić, czy po prostu aparatem, czy jakoś, żebym on wykrywał, że ja sobie przekładam na przykład kartkę, tak, i robi mi automatycznie zdjęcie.
4: No jeśli tutaj problemem jest to, czy dwie strony będą widoczne i to są ilustracje i one ostatecznie trafią do jakiegoś GPT, żeby on je opisał, to ja przypuszczam, że on byłby w stanie nam powiedzieć, że na przykład coś jest ucięte. No jeśli na zdjęciu jest pół lokomotywy widoczne, to myślę, że prędzej czy później by nam powiedział, że no tutaj coś jest ucięte, więc to może też by nam dało informację,
1: no
4: że
1: właśnie, bo można by było spróbować, można
4: aparat
1: by było,
4: jest za blisko.
1: Tak, można by było spróbować Be My Eyes'a wykorzystać do takich jakichś pierwszych testów, czy my dobrze układamy tę książkę względem aparatu.
8: No dobrze, to myślę, że poruszyłem ciekawe zagadnienie. Dziękuję uprzejmie za próbę wyjaśnienia, miłego prowadzenia audycji.
1: Dzięki, Pawle, za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. To jeszcze komentarze tekstowe, bo mamy komentarze tekstowe od was na YouTubie, więc już do nich przechodzę. Kiks do nas pisze. Witam, osoba słabowidząca, ale używam voiceovera. Kocham wasze podcasty. Pozdrawiam wszystkich i całe Mazowsze, bo z niego jestem. Dziękujemy bardzo za miłe słowa. Pozdrawiamy również. Jeszcze Kix do nas pisze w drugiej wiadomości. Czy tylko zegarek Apple Watch połączy się z iPhone'em z zegarków? Jaki warto kupić? To jest dobre pytanie. Ja nie słyszałem o żadnym innym zegarku dostępnym, który by się połączył z iPhone'em. Być może jakieś są w stanie się łączyć z dedykowanymi aplikacjami, ale nie słyszałem, żeby jakaś osoba niewidoma wykorzystywała inny zegarek niż Apple Watch we współpracy z iPhone'em. A w przypadku osoby słabowidzącej, no to jest inna kwestia, natomiast tu nie mam pojęcia, nie wiem, czy wy coś wiecie na ten temat.
4: Wear OS chyba kiedyś mógł się łączyć z iPhone'em, potem to zostało usunięte, czyli tutaj zostają takie gdzieś urządzenie, które pewnie jest gdzieś bliżej do opasek, czy jakieś Fitbit, wiem, że parę osób korzystało, jakieś Garminy chyba, pewnie jakieś zegarki produkcji chińskiej by się znalazły, które z iPhone'em w jakiś sposób się połączą, przynajmniej jakieś podstawowe powiadomienia nam wyświetlą, ale no to jest temat, którego nie zgłębiałem, no bo tak jak wspomniałeś, takie urządzenia zazwyczaj czytnika ekranu nie mają. Niewidomi wiem, że używali Fitbitów, ale to głównie do szczytywania danych o zdrowiu, tak, o liczbie kroków i tak dalej, więc no nie wiem.
1: No dobrze, my odbierzmy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
9: Ja nie wiem, czy jestem na antenie, Sławku.
1: Tak, cześć Sławku, jesteś.
9: Okej, super. Dobrze, kilka rzeczy po kolei. Na początku audycji, jak Michał przedstawia to, co będzie w audycji, po Michale jest taki dżingiel, gdzie mówi Paulina. To ja bym prosił, żeby przez szacunek dla słuchaczy jakoś poprawić ten dżingiel, bo Paulina mówi tak, że jakby mówiła do siebie, a nie do słuchaczy. Czyli mówi po prostu za cicho i to by należało poprawić, żeby było ładnie, czytelnie po prostu.
6: To przepraszam.
9: I wtedy naprawdę to szczerze nabiera mówiąc takiego profesjonalnego wydźwięku, nie? Bo po Michale, jak zaczynasz mówić, to naprawdę wychodzi to dość nie fajnie.
6: Szczerze mówiąc, no, pytam Michała, czy jest dobrze, i mówił, że jest dobrze, bo też myślałam, żeby to podgłośnić.
1: To nawet, wiesz co, nie chodziło, mam wrażenie, że Sławkowi nie chodzi o głośność, tylko bardziej o sposób mówienia.
6: A,
1: no,
6: to,
9: tak, o sposób mówienia, bo to tak jest powiedziane, jakby Paulina rozmawiała z koleżanką przez telefon albo po prostu coś sobie komendowała tak dla siebie. Także to by było fajne, jakby to poprawić, bo tam dykcyjnie jest okej, w ogóle jest, tylko że po prostu bardziej odważnie.

0: Nazwą Michał źle zareagował, ale niestety no fakty są takie, że przegląd to jest przegląd, a nie tak, że Maciek zabiera głos na antenie i teraz pogłębia, rozbudowuje, rozwleka. Nikt mu na to uwagi nie zwróci, nie? A to jest tyflo przegląd. Podkreślam, przegląd nie ma nic wspólnego z pogłębianiem tematów, ani rozbudową tych tematów. Także to taka uwaga. Następna uwaga odnośnie Suno. Tam ta piosenka była na początku, piosenka bardzo dobra zresztą, ale zwróćcie uwagę, że nikt z Suno nie pomyślał o tym, że jednak żaden wokalista na świecie nie śpiewa tak precyzyjnie, nie? I to jeszcze tą inteligencję sztuczną gubi, to znaczy no nie może być tak, że wszystko jest dostrojone jak instrument klawiszowy, jak chociaż nawet syntezatory się są rozstrajane, a tutaj to po prostu aż drażni, jest taka grupa Pentatonix. Taki chórek, którego ja po prostu nie znoszę właśnie, bo oni śpiewają jak chór robotów. I od samego początku było albo takie założenie, żeby takich nastroić, albo to po prostu jakiś wymóg komercyjny. I to brzmi strasznie, no brzmi to ohydnie. Nie? I tak samo tutaj z tą... Ja pamiętam kiedyś Tomek Bilecki mi zaprezentował utwór, który napisał i tam była wiolonczela z sample modeling. Bardzo ładna zresztą wiolonczela, ale pierwsze co się rzuciło na uszy, że ona tak stroi, że po prostu nikt tak nie zagra. I tutaj to powinni wziąć pod uwagę na przykład ci z tego Suno, że rzeczywiście te wokale są świetne. One są świetne, ale gubi ich to, że niestety są zbyt precyzyjne, zbyt dokładne, ale piosenka jest bardzo dobra. To nie można powiedzieć. To tutaj naprawdę szacun. Następna rzecz, haktyka. Tam ktoś mówił o haktyce, która jakby ma opisywać muzykę.
1: No to właśnie Maciek.
0: No Maciek mówił, no to wiecie co, mi się wydaje, że no to sorry, ale to są rzeczy jakieś absurdalne, no to jakby no można brnąć w to dalej, no można, nie wiem, komuś bez węchu tłumaczyć jak coś tam pachnie i zrobić mu aplikację, a problem w tym, że żyjemy w takiej rzeczywistości, że w tej chwili jest 5 minut dla aktywistów i różnych fundacji, jednocześnie są pieniądze z państw i z Unii i ci urzędnicy po prostu lekką ręką wydają pieniądze na jakiekolwiek rzeczy, na naprawdę na totalne bzdety. I tutaj w tym momencie tak samo, no to no, ja już widzę to, że jak taka haktyka powstała, to ja już sobie wyobrażam, jak teraz tabuny aktywistów lecą, piszą wnioski, dostają pieniądze i rozpisują teraz takie programy, gdzie zachęcają, nie wiem, osoby głuche do tego, żeby się zgłosiły i z iPhone'ami będą im teraz uczyć ich, jak odbierać muzykę.
1: Podobnie Sławku, może być też tylko ja mam jedno pytanie. Czy ty będziesz
0: na iPhone'ie dla niewidomych?
1: Wiesz co, tylko jedno pytanie. No ty, mam wrażenie, ani ja, ani nikt nie będzie odbiorcą akurat tej konkretnej technologii, więc może wypowiadajmy się w ramach tego, co
0: Michał, nam może być przydatne. Michał, sorry, to nie jest argument, naprawdę.
1: Na przykład...
2: Ale nie wiem, ja podejrzewam, że osoba głucha mogłaby iść na imprezę i chcieć na przykład wiedzieć, w jakim ma tańczyć rytmie na przykład, no nie? W sensie wiem, że teraz to jest tylko dostępne tam na Apple Music i tak dalej, ale podejrzewam, że później już mogłoby to być tak, że ktoś po prostu zczytuje sobie z mikrofonu tą muzykę i ma ten rytm, w ramach którego może sobie tańczyć z innymi ludźmi i od razu na ten rytm reagować. Chociaż no nie wiem tak szczerze, jakie problemy, z jakimi dokładnie problemami mierzą się osoby głuche. I tak samo ludzie na co dzień nie wiedzą, z jakimi dokładnie problemami mierzą się osoby niewidome, dlatego też nie uważam, że jesteśmy najlepszą grupą do mówienia na ten temat.
0: Nie, jesteśmy bardzo dobrą grupą, moim zdaniem możemy się oceniać, tutaj jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy mówić to, co nam się podoba. I moim zdaniem tak naprawdę to po prostu no, domaganie się dostępności wszystkiego jest po prostu absurdalne. Tutaj nie będzie raju na ziemi i żadna inkluzja, żadna integracja tutaj po prostu nie będzie miała miejsca i zobaczycie, że tak będzie, ponieważ natura ludzka też jest taka i

0: chyba że zmusimy ludzi, nie wiem, odgórnymi przepisami, nie daj Boże, penalizacją języka czy tak dalej. No, po prostu no, to w tym momencie możemy, może być też tak, że nagle się odezwie jakaś fundacja i teraz będzie kurs na używanie aparatu fotograficznego przez niewidomych
1: w iPhone'ach. Ale bardzo dobrze.
0: Zdjęć. No idiotyzm kompletny.
1: Nie, Sławku.
2: Nie mam z tym problemu. Były już pomysły, jak fotografować na przykład obiekty z konkretnej odległości, żeby one wyglądały jako zdjęcia na przykład na Allegro, produktu po prostu, wiesz.
0: No tak, telefon super, rzeczywiście to zrobić, jasne, że tak.
1: Wiesz
0: jasne.
1: Co, jeżeli nawet tego nie to zrobisz, to przyda ci się to chociażby do tego, żeby być w stanie lepiej sfotografować chociażby dokument, żeby rozpoznać to potem za pomocą innego narzędzia.
0: Żarty, panowie, żarty.
1: Nie, no Sławku, tak, ale tak. Dyskutować można w sytuacji, kiedy chce się słuchać drugiej strony. Ja mam wrażenie, że ty masz jakąś jedną teorię i próbujesz ją za wszelką cenę przeforsować. No w ten sposób
0: ale nie jesteś, Michał, no nie jesteś w stanie zrobić jakiegoś zdjęcia normalnego. No, naprawdę, bądźmy jakoś realistami.
1: Tak
0: no.
1: Samo jak ty nie jesteś w stanie tego ocenić, czy jestem w stanie to zdjęcie zrobić, czy nie. No i tak no sobie i możemy się przerzucać. No.
0: Następna rzecz, mówiliście o restauracjach. I dla mnie to też jest śmieszne, bo to można by, nie wiem, próbować restaurację udostępniać, a ja mogę wspomnieć o upośledzonych osobach, tak? No to może dla nich jeszcze udostępnimy restaurację, może dla całkowicie sparaliżowanych, żeby ktoś ich karmił. Tak? Może, no nie wiem, no po prostu brniemy w jakiś absurd zupełny. No tak, ja już czekam, żebym się zatrudnił w FC Barcelona, będę stał na bramce i nikt nie będzie mógł do mnie mieć pretensji, bo będzie penalizacja zachowań, które prowadzą do tak zwanej dyskryminacji. No i to o to mi chodzi, że osoba powiedzmy widząca, która ma problem z nogą, to ona rozumie, okej, nie mogę grać w piłkę nożną, to jest jasna sprawa, czy z sercem ma problem, tak? Nie będę chodziła, ale osoba na wózku, jakim prawem ja nie mam grać w piłkę nożną? Ja będę, ja mam do tego prawo, tak? Bo liczy się dobrostan, I po prostu, żeby każdemu, żeby było jak najlepiej, żeby każdego potrzeby spełnić. Tak samo jak te zachodzenie w ciąży przez kobiety 70-letnie. No i o to chodzi, to są rzeczy proste.
1: Sławku, przed momentem zarzucałeś naszemu słuchaczowi Maćkowi, że gdzieś tutaj wygaduje dłużyzny, a przypominam, że Tyflo Przegląd na UDAS przede wszystkim jest audycją technologiczną. Jakie, co w tym momencie mówisz ma wspólnego z technologią?
0: No ma, oczywiście, że ma. No wszystko to, co mówię, na przykład o tych restauracjach, ma dużo wspólnego z technologią, no bo domagamy się pewnych rzeczy, których tak naprawdę nie musimy się domagać. No. Nie musimy się domagać, bo nam pani kelnerka pomoże, przeczyta, nie wiem, no ja całe życie wierzyłem w uczciwość i jakieś dobre intencje ludzi i tak faktycznie jest.
1: No
0: tak?
1: Nie, no ale w tym momencie to powiem ci tak, ja akurat mam gdzieś tam właśnie też doświadczenia związane z czytaniem menu przez kogoś i zdecydowanie wolałbym być w stanie się z tym menu zapoznać we własnym tempie i w taki sposób, w jaki ja chcę, dlatego, że ja zwyczajnie jak mi ktoś to menu czyta od początku do końca, to ja zaczynam po którejś tam z kolei potrawie zapominać, co było chwilę przedtem. Dlatego zdecydowanie akurat tutaj, no to mam zdanie odmienne od twojego.
0: Tak, dokładnie. Ale tutaj Michał, ja się, Michał, z tobą zgadzam jak najbardziej, niech to będzie. Byleby to nie było penalizowane i byleby to nie było.
1: Ale skąd ty do głowy, skąd wytrzasnąłeś te penalizacje?
0: Bo to do tego będzie zbierało.
1: Dobrze,
0: w sensie na przykład kar finansowych, nie mówię o więzieniu, ale kar finansowych, że prawda, restauracja nie ma menu w Braille'u, to ono zaraz będzie karana. No tak to będzie powoli do tego zmierzać.
1: Obyśmy tych czasów kiedyś dożyli.
0: No właśnie, no to jest to lewicowe myślenie. A jeszcze a propos technologii. Ostatnio, słuchajcie, była taka sytuacja w Sopocie, że pani wiceprezydent Sopotu była zachwycona, że przy udziale prywatnych sponsorów w domu opieki, czyli dla osób starszych, pojawił się robot ze sztuczną inteligencją. I ten robot rozmawia z tymi ludźmi, opowiada im bajki, nie wiem, jakieś jeszcze z nimi ćwiczenia wykonuję. I to mnie przeraziło osobiście, bo kto jak kto, ale starszy człowiek potrzebuje drugiego człowieka, nie? I potrzebuje po prostu, żeby poczuć się jak najmniej samotny, ciepła drugiej osoby i tak dalej. A tutaj ktoś taką, to ja rozumiem, no oczywiście to jest dobre, żeby mniej pieniędzy poszło na opiekunów, ale do czego my zmierzamy?
1: A to jest rzeczywiście dość ciekawa rzecz i myślę, że to, o tym to się przekonamy za jakiś czas, jak na przykład i czy w ogóle ma to sens i czy to jest jakakolwiek ciekawa uliczka, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w kontekście właśnie osób samotnych. Bo tutaj, no to różnie to rzeczywiście może wyglądać, jeżeli to gdzieś tam się
0: tak, to wszystko może pójść w samopas, różną stronę, tak. Oczywiście, że tak. Natomiast mówię, no dziwi mnie fakt, że osoba, która jest pełnosprawna, a ma jakieś tam, nie wiem, małe wady konstrukcyjne, jest w stanie zrozumieć, że czegoś nie może wykonać, ale już osoba niewidoma albo na wózku nie jest w stanie tego zrozumieć i uważa, że wszystko ma mieć dostępne. No to jest dla mnie niepoważne myślenie.
1: To ja jestem niepoważny albo dziecinny, bo ja naprawdę mam nadzieję, że jak najwięcej różnych rzeczy będzie dostępnych.
0: Ja muszę mieć. Nie?
1: I oby się jak najwięcej tych rzeczy spełniło. Dobrze, Sławku, bo widzę, że kolejne osoby tu się próbują do nas intensywnie dodzwonić.
0: Spoko, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam.
1: Dzięki za telefon, trzymaj się, pozdrawiamy cię również serdecznie. No to jest Tyflo Przegląd, słuchajcie, różne głosy do nas się odzywają, różne głosy mają tutaj wstęp na naszą antenę. No i to bardzo dobrze, że możemy sobie tak porozmawiać na tematy różne.
3: Na tematy różne. Czekamy na słuchacza, który się próbował dodzwonić i zapewne za chwilkę spróbuje, ale w takim razie, zanim zadzwoni, to może nowości z Side City, bo tego tematu jeszcze nie wyczerpaliśmy. Targi z Side City już się skończyły jakiś czas temu, a nowości wciąż spływają.
2: Zgadza się. I tym razem nie będzie ich już wiele, no bo źródełka, tak jak mówiłem, wysychają powoli, temat już schodzi z pierwszych stron czy z tematów czołowych podcastów dla osób z dysfunkcją wzroku. I co się dzieje? No po prostu jest tych materiałów coraz mniej, ale nadal one są. No i pierwszym takim produktem, który oczywiście znowu pojawił się w podcaście Sideviews, jest telefon Felix. Telefon Felix, który nie jest sam sobie produktem nowym, bo firma włoska, która go produkuje, już od jakichś 5 lat sobie coś poczyna i pojawia się na różnych targach. Telefon klawiszowy, uproszczony do maksimum możliwości, mówiący, natomiast no, jak najmniejszą liczbą funkcji. Czyli to nawet nie jest Blind Shell, to nie jest oczywiście Smart Vision, to jest coś jeszcze prostszego, może Blind Shell, ten taki pierwszej generacji, czy też Blind Shell Lite. Natomiast no, mamy tutaj głos, który jest jakości telefonicznej, 8 kHz, więc no, jak na dzisiejsze czasy to dość słabo. Urządzenie rzekomo bazuje na Androidzie 11, ale to tylko pod maską. Do sklepu Google dostępu nie mamy. I powiem wam, że no nie przekonał mnie ten sprzęt. Wyszła jego nowa wersja teraz, New Felix Phone, który ma na przykład WhatsAppa, więc jest to taka jedna aplikacja, którą dostosowano. Jest AI, które zostało dodane, tylko że to AI wymaga też wersji Pro i ten telefon jest wtedy trochę droższy. Ten kosztuje chyba z podstawowej wersji 400 ponad euro, a tu około 600. No i możemy też za pomocą AI zadawać różne pytania z wiedzy ogólnej. Ja nadal do tego zastosowania sztucznej inteligencji przekonany nie jestem, bo no bo te halucynacje, błędy się zdarzają i...
1: Aczkolwiek jeżeli ktoś chce tak wykorzystać sztuczną inteligencję, no to moim zdaniem to jest odpowiedź w tym momencie tylko jedna: Perplexity. To tak, naprawdę tak. Sobie całkiem fajnie radzi. Tak, nie jeżeli wiem, ktoś by chciał.
2: Nie wiem, z czego korzystają tutaj twórcy z Włoch, natomiast w wywiadzie padły słowa ChatGPT i tego typu technologie. Także no nie dowiedzieliśmy się ze szczegółami zbyt wiele. No i ponoć ma też nam pomóc w wykonywaniu różnych czynności typu pisanie SMS-a i to było nawet demonstrowane w taki sposób, że my prosimy, napisz SMS-a tam do Krystiana, że dzisiaj wrócę wcześniej do domu. I on no nie dość, że napisał do właściwej osoby, to jeszcze ułożył za nas tego SMS-a, że Krystian, słuchaj, dzisiaj wrócę wcześniej do domu, fajnie będzie się tam spotkać, czy tam zaczekaj na mnie, nie martw się, będę. To był cały SMS, więc on już komponuje za nas SMS-a, pisze za nas treść. No i co jeszcze? No więc to jest tenże telefon, który właśnie ma pewne internetowe funkcje, ale są one dość ograniczone. Właśnie to AI jeszcze będzie potrafiło, no oczywiście, radzić sobie z obrazami, czyli pstrykamy fotkę aparatem, no i jakiś tekst zostanie wyczytany, jakieś rozpoznawanie obiektów zostanie przedstawione. Natomiast jeśli chodzi o inne produkty, tutaj muszę niestety przeprosić słuchacza Kiksa, bo fajnie, że mamy osoby słabowidzące wśród nas i tutaj dostrzegam pewną naszą taką słabość, że nie bardzo jesteśmy w stanie kompetentnie poopowiadać wam o lupach, powiększalnikach, urządzeniach, które przybliżają trochę tekst, na przykład z tablicy elektronicznej w szkole. Ważna gałąź sprzętu, natomiast no, ja nie czuję się na przykład kompetentny, żeby o tym powiedzieć i porównać, co już na rynku było, czego jeszcze nie było. Voicy jest jakiś nowy powiększalnik ze Szwajcarii. I też pokazane były sprzęty niemieckie właśnie do współpracy w takiej zintegrowanej klasie, gdzie jest jakiś tam elektroniczny system właśnie tablicowy. No i osoba z dysfunkcją wzroku, zdaje się, że słabowidząca, niewidoma, chyba nie, może sobie ten tekst z tej tablicy przeciągnąć na swoje urządzenie, no i sobie tam nim manipulować, wyświetlić sobie w odpowiedniej wielkości, kontraście i tak dalej. Było urządzenie z Estonii, Seventh Sense firma się nazywa i jest to kolejna próba zrobienia nam okularów, które będą nas informowały o naszym otoczeniu, o przeszkodach i tak dalej. Znowu wibracje, czyli podobna historia jak Lumen. No i znowu podobnie jak Lumen, waga sprzętu 1 kg. Więc jest to dość duże, jest to dość masywne. W tym wszystkim się muszą mieścić czujniki, procesory, kamery, baterie i przeróżne inne peryferia. No i trzeba powiedzieć, że tak naprawdę te czujniki coś dają, przynajmniej w teorii, z opisu, bo ponoć nawet to wykrywanie różnych niedogodności na naszej trasie może się odbywać w ciemności. Z odległości do 20 metrów są różne tryby, według których możemy dostrajać, czy przeszkody mają być wykrywane bardziej z bliska, czy też z daleka. Natomiast miejmy nadzieję, że to też daje konkretne rezultaty. Ja również i do tego rozwiązania jakoś nie jestem przekonany. Też miałem troszeczkę wrażeń od osób testujących to urządzenie podczas jednego z testów zorganizowanych. I no, słyszałem, że nie jest ono zbyt poręczne i nie do końca osoby testujące zrozumiały działanie tego urządzenia. Tam jest jakiś motyw z pikselami, że jakoś piksele są przetwarzane na różne wibracje, że możemy jakoś wykrywać, no podobnie jak Lumen, ten, którego pokazywałem, czy miałem okazję przetestować i opisywałem wam go przy okazji konferencji Zero Project, no to tutaj również tego typu akcja. No i ostatni jest Orbit. I Orbit się pokazał z nowym urządzeniem, które wyszło zaledwie miesiąc temu. Mała modyfikacja na temat monitora Orbit Display, czyli Orbit z klawiaturą QWERTY. No bo ten klasyczny Orbit miał klawiaturę brajlowską. Mówimy o tych niskobudżetowych monitorach brajlowskich tańszych, Orbit Research. No a tutaj mamy model z klawiaturą QWERTY. No i poza tym wszystkie komponenty pozostają takie same, czyli mamy USB do ładowania, USB do podpinania pendrive'ów, wsparcie dla plików BRF, notatniki, kalkulatory, kalendarze i przeróżne inne aplikacje. No i jedyne co, że po prostu zamiast klawiatury brajlowskiej mamy QWERTY. Wiemy też, że rozwija się nadal idea Optimy, czyli tego konfigurowalnego laptopa na bazie frameworka, który ma zintegrowany monitor brajlowski. No ale nie ma informacji żadnych, kiedy zostanie to wydane. Natomiast wiemy, że na razie eksperymentują z przyciskami kciukowymi i różnym umieszczeniem przycisków funkcyjnych, które bardziej przypominałoby to, co możemy znać z niektórych monitorów brajlowskich. Wiele osób chwali sobie pod kciukami tak naprawdę tego typu rozwiązania, bo gdzieś można zawsze jakoś szybko tekst przewinąć albo jakąś opcję sobie szybko przestawić. No i na ten moment to wszystko, jeśli chodzi o SiteCity.
1: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o wasze wypowiedzi, bo mamy kolejny telefon. Kogo witamy?
4: Dobry wieczór ponownie. To znowu ja, Paweł
1: Podolski. Dobry wieczór, Pawle.
4: No niestety, przepraszam was, kochani, bardzo słucham tu audycji ze swoją żoną. Nie daliśmy rady, musieliśmy zadzwonić odnośnie wypowiedzi poprzedniego słuchacza. Przede wszystkim to chciałem powiedzieć, że cenię sobie Tyflo Przegląd za merytoryczność, za kompetentne informacje, za to, że po prostu się cały czas angażujecie, szukacie różnych dostępnościowych wersji dla nas, różnych rozwiązań. I to nieważne, czy ktoś ma głos radiowy, czy nieradiowy. Ważne, że poświęca swój czas i mówi merytorycznie. A jeżeli ktoś chce mieć głosy radiowe, to proszę bardzo, są rozgłośnie, które nadają na całą Polskę. Nie musi słuchać Tyflo Przeglądu, bo nie ma, to nie jest wymagane. Jak ktoś jest mizantropem i malkontentem, to myślę, że to nie jest po prostu dobre, sama tylko krytyka, bo krytyka musi mieć też podstawy jakieś, co nam się nie podoba, prawda? A tymczasem dzwoni na przykład Maciek, no dobrze, zajmie nawet, niech będzie tą godzinę w audycji, ale popatrzcie, ile on przekazuje informacji, gdzie moja żona jest zupełnie osobą atechniczną i mówi, co to za pan, który ma taką olbrzymią wiedzę, ile on mówi o rozwiązaniach właśnie z iPhone'a, o systemach, o aplikacjach, no i to jest właśnie wspaniałe.
1: To znaczy, ja też mam tylko taką, ja mam też tylko taką prośbę, żebyśmy się teraz nie zaczęli przerzucać, że to jest fajne, to jest niefajne, bo słuchajcie, bo tak to my merytorycznie nie dojdziemy do niczego i tak naprawdę ta audycja będzie jeszcze dłuższa. Więc to Pawle,
4: właśnie
1: dzięki
4: ja
1: za głos.
4: Nie zamierzam przerzucać, tylko po prostu stwierdzić, że właśnie podoba mi się to, że uważ, każdy ma prawo wypowiedzi, krytyka też jest jak najbardziej uzasadniona i fajna, pod warunkiem, że ona jest merytoryczna, że ona do czegoś prowadzi. Nie podoba mi się, nie wiem, że o czymś tam nie mówicie, że nie wiem, załóżmy, pomijacie coś tam. I to jest merytoryczne, a nie takie, że głos nie taki albo coś tam. To ja dziękuję.
1: Okej, dzięki Pawle w takim razie za głos w dyskusji, pozdrawiamy. No i do usłyszenia. I a propos Maćka. Mamy jeszcze kilka wiadomości od Maćka, zatem posłuchajmy, co jeszcze ma do powiedzenia.
5: Co ciekawe, głośność voice-overa, stricte voice-overa, jeśli sobie stukniemy z przytrzymaniem dwoma palcami i będziemy jechać w górę, dół, to głośność jest tak naprawdę ta sama, ale przepraszam, ja to robiłem na pokrętle przecież głośności, to jest anonsowane to samo, a jest o wiele głośniej. I czasami zdarza się, że on sobie to źle oceni i jest o wiele za głośno, więc wtedy nam, jakimś tam współpasażerom może ryknąć voice-over ładnie, bo jednak czasem się pomyli po prostu, nie? I jest trochę zbytnio głośno. Słuchajcie, to tak jakby nam audiodeskrypcję teraz zabrać, stwierdzić, że w sumie po co niewidomy ma oglądać cokolwiek film, jak de facto i tak nic nie oglądamy, audiodeskrypcja jak ktoś zrobi, to zrobi, no i też proste, prawda? To a propos Sławka tutaj też, który mówi, że nie udostępniajmy muzyki, powiedzmy, niesłyszącym, no to tak samo by można było od tego wyjść, że nie udostępniamy nijak żadnych dzieł sztuki, nijak żadnych filmów, jeśli chodzi o audiodeskrypcję, no i proste, prawda? Więc to by można było sobie tak brnąć w to. A jeśli zaś chodzi o zgłaszanie problemów do Apple, tak, to znowu ja, jeśli chodzi o zgłaszanie błędów do Apple, Ewelino, zdaje się, ty pytałaś. Kwestia jest taka, że tutaj albo spróbować napisać do inżyniera od oprogramowania starszego, tam nie pamiętam jego tytułu, w każdym razie Greg Federighi, i tam spróbować po prostu napisać na, tylko pamiętaj, trzeba po angielsku, no bo, ewentualnie z użyciem translatora, na federighi@apple.com, ewentualnie można tak spróbować. Jeśli byś chciał do samego Tima Cooka, też jest adres dostępny w internecie, tcook@apple.com, t.co.razem@apple.com i jak tak można próbować. Jeszcze ewentualnie na stronie Apple jest rozpisane w sumie też kto w zarządzie i tak dalej. No ale właśnie chyba pracowników stricte odpowiedzialnych za Apple Music nie ma, więc spróbować właśnie najbardziej chyba by uderzyć do Craiga Federighiego, bo on odpowiada, nadzoruje całe oprogramowanie i tak dalej. Ewentualnie apple.com/feedback feedback i wtedy tam próbować wypełniać też formularz dotyczący Apple Music, tylko nie jestem pewien, czy aplikacja, czy stricte usługa obejmuje, czy bardziej rozgraniczenie na aplikację. Ale metod kontaktu troszeczkę jest, można spróbować. A nuż taki Craig na przykład odpisze tobie, bo czemu nie? Więc można tak. Słuchajcie, idąc dalej odnośnie kontaktu z Apple, a propos kompetencji, no dokształciłem się troszeczkę i potwierdziłem przy okazji niejako, że Craig Federighi będzie odpowiednią osobą do kontaktu. Jeśli chodzi o osobisty e-mail, tam jakkolwiek nawiązanie kontaktu mailowego, bo to o tegoż pana chodzi. Natomiast gdyby ktoś chciał jeszcze zyskać dostęp do kontaktów, do namiarów kontaktowych innych członków zarządu Apple, no bo nie wiem, bo coś by mu tam nie pasowało w kontekście właśnie tego, społecznym, właśnie socjalnym, coś tam, od PR-u, od kogoś tam, to wszystko sobie można tam znaleźć. Od kadry, od finansów i tak dalej. Jak po wejściu na stronę apple.com, generalnie tam prawie niemalże na samym końcu strony, po przejściu do, na sam dół strony, mamy o firmie Apple, to jest menu rozwijalne i pierwszy link to będzie Newsroom, a drugi to będzie Apple Leadership. No i w Leadership tam trzeba sobie wejść i wtedy będzie cała lista kontaktów do po prostu do członków zarządu Apple'a. Także polecam, jak ktoś chce, tam maile kontaktowe wtedy będą, tam wszystko będzie.
1: I to tyle wypowiedzi, jeżeli chodzi o Maćka, a my odbieramy telefon od Patryka.
6: O, witam.
1: Witaj.
6: Dobrze, to ja może zacznę, ponieważ to tylko przegląd, więc zacznę też mówić po kolei, tak jak tutaj było wcześniej, tak jak wy tutaj podawaliście informacje. Pierwsza rzecz technologiczna, Polsat, którego muszę pochwalić, ponieważ ostatnio się mówiło o niedostępności TVP, a Polsat, a w zasadzie aplikacja, którą mam na co dzień w swoim telefonie, czyli Polsat Box Go, dostała poprawki dostępności, z którymi mierzyła się jeszcze chyba nawet IPLA wcześniej, a mianowicie, że nie można sobie było pauzować materiałów. Znaczy, że nie można było w ogóle sterować odtwarzanym materiałem. Nie można było przewijać, nie można było pauzować. Jedyny sposób, żeby zapauzować materiał na IPLI, tudzież na Polsat Box Go, to była minimalizacja aplikacji, powrót do niej. Już teraz od pewnego czasu jest to dostępne. Po tapnięciu sobie w puste miejsce na ekranie wysuwa nam się odtwarzacz, w którym normalnie mamy zaetykietowane przyciski typu pauz, typu wstrzymaj, tam pomiń czołówkę, tam chyba jest przeskocz do przodu, przeskocz do tyłu. W zasadzie ja to trafiłem dokładnie 10 minut przed audycją, znaczy 10 minut temu, więc ja tego odtwarzacza tak nie obejrzałem dokładnie. Natomiast skoczony jestem i mało tego, Polsat również poprawił w tej aplikacji przeglądanie listy tych pakietów premium, bo pamiętam, że tam był jakiś problem z klikaniem w to, trzeba było eksploracją to robić. Teraz już można po tych rzeczach premium po prostu chodzić gestami i to wszystko działa. Gdzie niegdzie u mnie i w ogóle też te zakładki, znaczy z naszym profilem związane, tam gdzie się logujemy już teraz też, to wygląda po prostu lepiej, jest lepiej poetykietowane, także no, Polsat się chyba stara. Mam nadzieję, że robią to świadomie, tą dostępność i że faktycznie coś tutaj w tym Polsacie się zaczyna ruszać. Nie wiem, jak jest z aplikacją Polsat Box typową, natomiast Polsat Box Go jest dobrze.
1: No to cieszy, ale czy na przykład te materiały, które są w telewizji linearnej z audiodeskrypcją, to w tej aplikacji później też są? Czy jeszcze nie ten etap?
6: Nie, nie widziałem. Bo, znaczy ja patrzyłem akurat na serialu Pierwsza Miłość, który akurat audiodeskrypcji nie ma.
1: Okej.
6: Okay, okay. Na tych starszych odcinkach w ogóle jeszcze sprawdzałem. I na Miodowych Latach, więc...
1: A ciekawe, jakieś na przykład nowsze odcinki Kiepskich, dajmy na to, no one miały deskrypcje.
6: No nie wiem, które tam były, bo ja nie wiem, ja się w tych Kiepskich pogubiłem, bo tam, czy te wszystkie odcinki już, no nie wiem, kiedy był ostatni odcinek Świata według Kiepskich, żeby to zweryfikować.
1: No już jakiś czas temu, już jakiś czas temu.
6: Swoją drogą mnie to ostatnio zmarła aktorka, która tam chyba grała babkę od z Waldusia.
1: Nie, to...
6: Nie, żona od Waldusia. Tak.
1: Od Fertka, od Marzena Kipielsztuka, tak, tak.
6: A tak. No, to teraz będzie technologicznie, ale o grach, a w zasadzie o grze, czyli o Diablo 4. Tutaj ja bym nie porównywał pierwszy tego do Spidermana, ponieważ tam w Spidermanie ten dźwięk odtwarza się nam po pierwsze po naciśnięciu przycisku, na przycisk, który nam jakby obraca postać. Po drugie ten dźwięk jest taki stukający i stuka coraz szybciej, im szybciej się zbliżamy do punktu nawigacyjnego. Natomiast tutaj w Diablo 4 on ten dźwięk jest taki piszczący, no i można ustawić jego interwał w sekundach, jak często on ma nam piszczeć. No i tutaj też nie obracamy się, no bo to jest gra top down, więc jak poruszamy się troszkę jak, może jak Crazy Party trochę w tych minigrach, że po prostu lewo, prawo, no chociaż tutaj kamera troszeczkę inaczej działa, może bardziej jak w Hadesie, że i tutaj faktycznie ten dźwięk nam się przemieszcza. Co do prowadzenia do tego, no to faktycznie to działa tak, że jak zaznaczymy sobie jakiś punkt na mapie, no to ten dźwięk poniekąd, ten marker nas prowadzi, tylko faktycznie działa jak asysta, bo to nie prowadzi nas tak jak w World of Warcraft, w SKU, że po prostu były centralnie punkty zaznaczone, które nas prowadziły do centralnie do miejsca, gdzie jest po prostu dany NPC, z którym możemy porozmawiać. Nie. Tutaj po prostu w pewnym miejscu jest znacznik i ten znacznik nam się urywa, tak jak mamy w nawigacji pierwszej, że tutaj no, osiągnąłeś cel podróży. Jesteś na przykład, nie wiem, w jakiejś karczmie, nie wiem, prowadzi się do karczmy, w której musisz z kimś porozmawiać. Jest osiągnięty cel podróży, natomiast ty musisz już na własną rękę, będąc w tej karczmie, poszukać tą postać, z którą masz porozmawiać, chyba że ci się w zadaniu na przykład pojawi porozmawiaj z Oswenem. Aha, no to skoro tu mnie wyprowadziło, no to znaczy, że ten Oswen tu jest. Więc po prostu trzeba chodzić sobie po tej mapie, no bo nie mamy dźwięków, które po prostu nam wskazują, gdzie jest NPC. Więc musimy tych NPC-ów sobie poszukać. Więc to faktycznie działa jak taka asysta w nawigacji, że po prostu no, nie musimy tej mapy otwierać i sprawdzać, co jest mega ciężkie, tylko po prostu no, ta asysta nam mówi, tu masz iść, ale to nie jest prowadzenie za rączkę, nie. I szczerze mówiąc, ja wiem, że jestem trochę wredny, ale ja na przykład nie lubię bardzo The Last of Us, bo The Last of Us to jest po prostu typowe prowadzenie za rączkę. Ja właśnie lubię takie coś, jak jest teraz zrobione, że okej, to mnie zaprowadzi pod jakby do miejsca, czy w pobliżu miejsca, ale ja muszę eksploracją już za to znaleźć i osoby widzące tak mają zresztą. Także no.
7: Ja ogólnie z tym nie mam problemu, natomiast moim zdaniem okej, tak, bo można zrobić nawigację tak czy tak. Ja, masz rację, jeśli o to chodzi, no, żeby jakaś informacja musi dla nas być. Natomiast kiedy już jesteśmy na miejscu, wydaje mi się, że powinien być jeszcze jakiś dźwięk, który nas poinformuje o tym, że tutaj jakieś NPC czy jakieś inne
6: postacie są. Tak, no właśnie o tym mówiłem.
7: No właśnie.
6: Właśnie o tym mówiłem. Co do dungeonów, tutaj Paulina powiedziała o tej takiej rzeczy, że no można sobie zdobyć wszystko i sobie zginąć, umrzeć. Nie, nie Paulina, nie można. Bo generalnie w dungeony w Diablo 4, w ogóle Diablo 4 to jest gra, która dungeonami stoi. Tam w zasadzie większość rzeczy to są dungeony. I tak naprawdę dungeony to są jakby części questów. Jakby dungeon jest questem. Czyli jeżeli my wchodzimy do dungeona, to się nam jakby otwiera taka linia questowa, gdzie po prostu jest no idź zdobądź to. No idź i zabij tam tego i tego. I po prostu polega to na tym, że jeżeli owszem, my zdobędziemy jakiś przedmiot, jeżeli my umrzemy, no to w tym momencie jakby musimy całą zabawę z dungeonem zacząć od początku.
8: Tak, no, jeżeli tam jest cały chain, no to...
6: Chyba, że w ogóle to też jest taka zasada, no bo my w dungeonach nie mamy nawigacji jakby jeszcze tej dźwiękowej, ale jest jeden bardzo fajny taki sposób. W ogóle dungeony są, no to jest najłatwiejsza część gry tak naprawdę, bo no to są takie po prostu korytarze składające się z drzwi, które mają inne korytarze i generalnie jest coś takiego, że jeżeli mamy jakieś drzwi, których nie odwiedziliśmy, to one będą zamknięte. I to tak działa. Natomiast jeżeli już będą miejsca, w których byliśmy, no to te drzwi będą otwarte cały czas i my w ogóle nawet o tych drzwiach nie będziemy widzieć, po prostu będziemy chodzić po jednym wielkim korytarzu. No i też w dungeonach jakby jest podawana informacja, gdzie się znajdujemy. Na przykład, nie wiem, że znaleźliśmy się, nie wiem, w piekielnym korytarzu albo gdzieś tam. I jest generalnie taki sposób, że jeżeli się zgubimy w dungeonie, to możemy albo się przeteleportować do miasta, czyli taki punkt teleportacyjny sobie zrobić, albo z menu wyjść po prostu, tam jest opuść, ja nie wiem jak to się po polsku teraz nazywa, ale tam no opuść loch, opuść podziemie, nie wiem, tam gdzie jesteśmy, i wejść do tego podziemia jeszcze raz i na przykład spróbować eksplorować. Na przykład, nie wiem, eksplorowaliśmy północną część lochów, no to teraz wchodzimy i eksplorujemy południową i tak dalej, i tak dalej. No i to jest też właśnie też taki sposób, jeśli się na przykład pogubimy, tym bardziej, że dungeony nie są losowe, absolutnie. Tutaj one są takie same. Więc nie jest to skomplikowane. Jest to najłatwiejsza część jakby całej gry, bo mamy jeszcze ten wielki świat, który jest wielki. I to w zasadzie już nawigacja działa. A do dungeonów będzie się dało nawigować. Wiem, że trwają nad tym prace. Także no, jest dobrze.
8: Jest. A będzie się dało w tym sezonie, czy już nie?
6: Wiesz co, w sezonie piątym nie wiem, czy te poprawki będą, natomiast myślę, że ten system, który jest aktualnie teraz już w tym PTR-ze, on będzie. No, znając Blizzarda, to podejrzewam, że dalsze poprawki pojawią się, kiedy wyjdzie dodatek, czyli we wrześniu. I jeszcze tutaj króciutko, dosłownie króciutko, World of Warcraft i dzieje się źle. Dzieje się źle. Ja dokładnie nie wiem, co się dzieje, bo ja porzuciłem Warcrafta no, ze względu na pewne kontrowersyjne sytuacje, które firma Blizzard poczyniła ze względu na mikropłatności i takie tam rzeczy. Nie będę o tym teraz mówić, bo to nie miejsce. Natomiast wiem, że jest jakiś problem z WoWem Classiciem i z WoWem Retailem. Problem jest z graniem w to, że Blizzard namieszał, bo ma gdzieś, znaczy generalnie namieszał coś w API do modów, że podobno jest jakiś problem, żeby mody uzyskiwały dostęp do położenia. Jest jakieś ograniczenie na to nałożone, przez co już z nowymi lokacjami jest problem, że po prostu no nie da się po nich nawigować. Ja tam dokładnie nie wiem, o co chodzi, no ale wiem, że sporo ludzi właśnie w WoWa przestało grać. Ja nie wiedziałem dlaczego, do momentu aż nie dowiedziałem się od pewnego streamera, że Blizzard coś zepsuł i z TTS-em podobno też są jakieś problemy, także no nie jest dobrze.
8: Mieliśmy robić reedycję podcasta z Dunem o WoWie. Najdłuższego podcastu
6: live. Ja się postaram.
8: Ach, kurczę, już to, że
6: nie, ja to zrobię. Ja to zrobię. Ja kupię ten abonament. Zrobię to. Kupię ten abonament. Sprawdzę na własną rękę, jak to wygląda, bo ciężko mi teraz jest po Discordach coś pisać do autora, który zresztą sam powiedział, że na razie nie ma czasu na rozwijanie moda, ale sprawdzę, jak wygląda to teraz przynajmniej w klasiku, bo do retaila, do WoWa Retaila nie mam zamiaru w ogóle wracać, bo to jest coś, czego ja bardzo nie lubię. Natomiast sprawdzę tego klasika i dam znać po prostu.
1: Okej, Patryk.
6: Jak to wygląda?
1: To czy jeszcze masz dla nas jakieś wieści?
6: To już wszystko.
1: Dobra, to dzięki za telefon i dobrej nocy.
3: To w takim razie zostały nam jeszcze drobne newsy. W zasadzie, jeżeli chodzi oczywiście o Tyflo wieści, bo jeszcze mamy kilka informacji takich technologicznych, mniej związanych z niewidomymi. W takim razie drobne newsy i tutaj zdaje się Piotrek ma na początek kilka.
7: Tak, i później jeszcze Paweł coś ma. No, jeśli chodzi o drobne newsy, to zaczniemy od smutnej informacji dla tych, którzy dla tych, którzy nadal chcą korzystać z platformy X, dawniej Twitter. Bo po prostu znacznie pogorszyła się dostępność tej usługi. Jak się pogorszyła? To dosyć znacząco, przynajmniej jeśli tutaj chodzi o wersję aplikacji na iOS-a, bo tutaj wcześniej gdzieś to, czasami wiem, że jakieś były problemy z przewijaniem, ale coś, te posty po prostu były czytane tak jak wcześniej, no to teraz po prostu nie są czytane wcale. Jedyne co słyszymy, kiedy idziemy sobie po jakiejkolwiek osi czasu, no to imię osoby, która dany post wrzuciła, a tak poza tym to nie słyszymy nic, no chyba, że mamy rozpoznawanie ekranu włączone, to wtedy nam voiceover coś tam OCR będzie próbował wyłapywać, ale no to raczej za mało, żeby coś sensownie na X-ie czytać. Także jeśli ktoś z tej aplikacji korzysta, no to, to jest duży problem. Zostaje na ten moment jeszcze strona, tam chyba jeszcze nic się nie popsuło z tego, co wiem. Zostaje chyba jeszcze Spring, który jakoś się trzyma, więc no ewentualnie to mamy. Natomiast nie wiem, co zrobimy, kiedy to się popsuje. Trudno mi powiedzieć, czy tam ktoś w ogóle takie rzeczy będzie poprawiał. Ja mam wrażenie, że tam dostępność po prostu była, bo nikt chyba tego kodu jeszcze nie tknął, a coś zostało chyba ruszone i to się popsuło. Pytanie, czy to się kiedyś naprawi, trudno mi powiedzieć. Nie wiem też, jak wygląda sytuacja z Androidem. Natomiast to, jeśli nie aktualizujecie aplikacji automatycznie, no to może tutaj tak jak z Sonosem warto tego po prostu w przypadku X-a może nie robić. No chyba, że już zaktualizowaliście, no w takiej sytuacji nie wiem, warto się Springiem ewentualnie zainteresować. Co mamy dalej? Dalej mamy aktualizację i tutaj zostały zaktualizowane dwie aplikacje, których osoby niewidome mogą korzystać. Pierwszą z nich jest Twistcake, który teraz jest został zaktualizowany do wersji 0.18 i tutaj mamy no, całkiem sporo z nowości, mniejszych lub większych. Na przykład opóźnienie opcji czytaj długie elementy zostało zwiększone. To jest związane z tym, kiedy na przykład czytamy, korzystamy z tego głównego widoku listy, gdzie na przykład wiem, że DOS ma problemy, że posty są po prostu ucinane. No i w takich sytuacjach TweetScreen może je podać po jakimś czasie bezpośrednio do czytnika ekranu i to po prostu powinno teraz działać lepiej. W wtyczce do Home Assistanta, bo z TweetScreena możemy sterować naszymi urządzeniami, jeśli mamy pododawane, zostało dodane wsparcie dla wentylatorów, więc będziemy mogli sobie je ustawiać z poziomu TweetScreena. W Mastodonie została dodana możliwość edycji naszego profilu. Ctrl-Alt-U, jeśli jesteśmy w oknie, lub jeśli jesteśmy poza oknem, to jest Ctrl-Windows-Alt-U. Czyli coś, co niedawno trafiło do TW Blue, no i teraz TweetScreen też takiej opcji się doczekał. I nie tylko tej opcji zresztą, bo też do Mastodona została dodana opcja do wyświetlenia lokalnej osi czasu dowolnej instancji, nie tylko tej, na której my jesteśmy. Znów coś, co to w ogóle niedawno zostało. Tak jak wspominałem wtedy, to jest bardzo przydatna opcja, jeśli chcemy śledzić na przykład, co ludzie na danej instancji, dużo gdzieś jest instancji tematycznych, nie wiem, deweloperów aplikacji na iPhone'a, deweloperów gier, no dużo takich tematycznych instancji jest, to fajnie można sobie takie wszystkie posty na takich instancjach śledzić. Teraz właśnie w TweetScreenie też taka opcja się dla nas pojawiła. I jeśli wyświetlamy taką instancję i użyjemy skrótu wyświetl instancję, będzie nam wyświetlało informacje dotyczące właśnie tej instancji. Jeszcze w Mastodonie został poprawiony błąd, kiedy jakiś post wyświetlaliśmy listę linków w poście, który został podbity, no to niektóre adresy wyświetlały się kilka razy na liście, już tak nie powinno być. Poprawione zostało kopiowanie z buffera wzmianek lub powiadomień, co też nie działało wcześniej prawidłowo. Na ekranie czynności na prośbie o obserwowanie został dodany przycisk anuluj, jeśli mamy włączone zatwierdzanie, jeśli ktoś nas chce obserwować i my włączyliśmy sobie, że musimy ręcznie zezwolić lub nie zezwolić na to, no to w tym oknie, gdzie możemy wyrazić lub nie wyrazić takiej zgody, też został dodany przycisk anuluj, jeśli na ten moment po prostu nie chcemy nic jednak zrobić. Możemy też wysyłać wiadomości bezpośrednie z poziomu bufora powiadomień. I jeszcze w Telegramie mamy poprawkę błędu, że nie dało się czasami wznowić odtwarzania wiadomości głosowych, które zostały zatrzymane. Oraz na ekranie wyświetlania wiadomości, jeśli na wiadomości są jakieś reakcje, no to teraz oprócz wyświetlenia listy samych reakcji też będzie podane, ile razy dana reakcja się pojawiła. Gdzieś na przykład 2-3 osoby dały kciuk w górę albo jakieś serduszko do wiadomości, no to teraz TweetScreen nam o tym powie. I jeszcze zaktualizowane zostało narzędzie Upside Down, czyli program, który może przydać się osobom, które zarządzają stronami internetowymi albo chcą jakieś strony monitorować z tego czy z innego powodu. Gdyby coś się z tym stroną stało, jakby na przykład serwer padł, no to to narzędzie nam będzie działało w tle i gdyby coś się stało, da nam komunikat na czytnik ekranu, też zostanie dźwięk odtworzony, żeby nas po prostu ostrzec, że coś jest nie tak. I to narzędzie też właśnie się zaktualizowało. Jakie mamy nowości? Aplikacja jest teraz w stanie sama się aktualizować. Natomiast sprawdzenie aktualizacji nie jest automatyczne. Musimy nacisnąć Shift Control Windows C, żeby to wywołać. Tutaj autor mówi, że fajnie byłoby, gdyby Microsoft też pozwalał nam aktualizować tylko wtedy, kiedy my tego chcemy, a nie komputer. Więc możemy teraz już właściwie z skrytowanego miejsca sobie ten program później zaktualizować. Oprócz tego możemy zdecydować, jak często aplikacja będzie zapytywać serwer o jego status, bo wcześniej to było niekonfigurowane i ponad tych zapytań było bardzo dużo i niektóre osoby narzekały, że po prostu to obciążało niepotrzebnie ich serwery, więc teraz można to sobie ustawić. Domyślnie teraz jest to, wydaje mi się, całkiem sensowne 60 sekund. Jakby ktoś chciał skrócić ten czas, no to można sobie po prostu to w ustawieniach zmienić, no i też program będzie bardziej inteligentnie podawał nam informację, jaki konkretnie błąd wystąpił. Więc na przykład będziemy mieli informację, jeśli połączenie zostało po prostu odrzucone, jakieś błędy z szyfrowaniem SSL, więc coś nie tak z certyfikatami i gdyby zapytanie po prostu nie zostało, serwer nie zwróci odpowiedzi w przeznaczonym czasie, czyli na przykład gdyby nam internet padł jakiś właśnie czas na odpowiedź wygaśnie, więc też aplikacja nas po prostu o tym teraz poinformuje. No i o Stations to już mówiliśmy na początku, ale jeszcze raz przypomnę, jest teraz też na Macu dostępne, będzie link w komentarzu, jeśli ktoś chce sobie ten program ściągnąć. No i to wszystko ode mnie, ale jeszcze wiem, że Paweł tutaj ma jakąś informację.
2: Zgadza się i chodzi tu znowu o sztuczną inteligencję i o Microsoft tym razem, no bo gigant z Edmont przymierza się do wprowadzenia wspomaganej przez sztuczną inteligencję audiodeskrypcji. I jakieś pierwsze demonstracje pojawiły się na jednej z konferencji poświęconych dostępności. Natomiast, i było to gdzieś znowu na bazie tego GPT-4 Turbo, natomiast teraz chcieliby to przetestować w gronie zainteresowanych organizacji, więc ankieta, którą udostępniłem, no, nam służy raczej dowodowo, chociaż kto wie, może działacie w jakiejś organizacji, słuchają nas osoby, które zajmują się zawodowo.
8: Dwa tygodnie temu.
2: Mówiłaś o tym. Okej.
8: Okay. Tak było.
2: No to w porządku. To jeszcze raz tylko powtórzę, że jeżeli są zainteresowane organizacje, to można w takiej ankiecie wziąć udział i przyczynić się do tego, żeby mieć jakiś głos w tym, jak taka audiodeskrypcja będzie działać i wyglądać.
1: A swoją drogą, jeżeli interesuje Was dostępność i sztuczna inteligencja w niej działająca okiem pracownika Microsoftu, no to możecie sobie zajrzeć na kanał YouTube Fundacji Widzialni, bo właśnie oni ostatnio uruchomili podcast dotyczący dostępności. Na razie pojawił się pierwszy jego odcinek i tam właśnie gościem jest przedstawiciel Microsoftu. Rozmowa jest właśnie o sztucznej inteligencji, o dostępności, o tym, jak wygląda dostępność obecnie wdrażana przez Microsoft, na co zwracają uwagę. No i wygląda to rzeczywiście dosyć fajnie. Fajnie, że rzeczywiście Microsoft teraz baczniej jednak przygląda się tym kwestiom związanym z dostępnością. Nie tylko udostępnia jakieś interfejsy dla zewnętrznych narzędzi, ale też stara się zasypywać tę lukę, która jest duża i to na pewno nie da się zrobić w kilka miesięcy albo kilka nawet lat, ale że rzeczywiście tam są aktywne działania podejmowane, żeby te oprogramowanie, które wytwarza, było dostępne dla wszystkich. No to teraz zajrzyjmy do waszych wiadomości. Chyba, że ty, Pawle, jeszcze coś z drobnych newsów?
2: Nie, to nie. Była moja jedyna wiadomość drobna.
1: Dobra,
2: na ten tydzień, tak.
1: No to zobaczmy, co nam do powiedzenia ma ciekawego Sylwester.
9: Ja mam do was takie pytanie w sprawie iPhone'a, czy można Galaxy Watch połączyć, bo Samsunga Galaxy Watch czy da się z iPhone'em połączyć. A druga sprawa, wszystkie zgody wyraziłem i pisałem wszystkie zgody na klawiaturę Microsoft Swings na Samsungu Galaxy i ta klawiatura jest taka sama jak Samsung. To nie ma nic. I dlatego te wszystkie zgody udzieliłem. Gdzie można kupić monitor Orbit Research? Gdzie można go zdobyć?
2: Z tego co wiem, nie ma w Polsce oficjalnej dystrybucji.
1: Więc trzeba by się pewnie kontaktować bezpośrednio z producentem.
2: Tak. Ja słyszałem o osobie, która sobie chyba sprowadziła nawet. Jakoś to się udało chyba nawet w ramach aktywnego samorządu dogadać, ale nie chcę teraz opowiadać bajek. Ale słyszałem o osobie, która przynajmniej próbowała i chyba się to nawet udało sprowadzić sobie, ale tego Orbit Slate'a, czyli ten wieloliniowy monitor. Mogę się dowiedzieć.
1: A to dobrze by było, Pawle. To może nawet udałoby się na jakąś demonstrację namówić taką szerszą.
7: No tak, warto byłoby, wiecie, zwłaszcza jestem ciekawy na przykład kwestii cła, na przykład zwłaszcza, że przecież sprzęt brajlowski to jest chyba objęty mniejszym podatkiem, to jest 8% chyba, tak, a nie 23%, więc ciekawe jak tutaj ta kwestia wygląda, bo to jest chyba firma ze Stanów, tak?
2: Tak.
7: No właśnie, więc myślę, że to na pewno ciekawy temat. A co do Galaxy Watcha, tak przy okazji, skoro już jestem przy głosie, to z tego co wiem, nie, no bo to jest Wear OS, tak jak wspominałem wcześniej, no po prostu się nie da. To jest do iPhone'a to tak najlepiej, zwłaszcza jeśli jesteśmy osobą niewidomą, to jednak Apple Watcha, no ewentualnie jakiegoś Dot Watcha, jak ktoś chce wyświetlacz taki brajlowski.
3: I dobrze, i chyba przechodzimy do technikaliów, a technikalia to w zasadzie mamy tutaj newsy tylko z Pauliny na dobrą sprawę. Tak patrzę tu w nasze notatki. No i zaczynamy od czegoś takiego, co ja też chciałem wpisać, bo w konkurencji dla czata GPT, czy w zasadzie w ogóle dla OpenAI, czyli w firmie Anthropic, no, przynajmniej w konkurencji, jeżeli chodzi o duży model językowy, bo OpenAI przecież robi jeszcze ileś różnych innych rzeczy, no pojawił się nowy model językowy właśnie i no, nowa konkurencja dla czata GPT, no i trochę zrobiła zamieszanie, przynajmniej po polsku. Ty, Paulino, chyba bardziej ode mnie testowałaś.
8: To prawda. W świetle tego, że dopiero co niedawno w zasadzie Claude nam trafił do Polski i możemy go sobie bardziej eksplorować. No i tak naprawdę mieliśmy tą wersję 3, gdzie no mieliśmy tylko dostęp do wersji Sonet darmowej i wersja Opus była płatna. No to tak naprawdę nie mogliśmy sobie przetestować bez płacenia, na co nam pozwala do tej pory ten model. No a w związku z tym, że jest upubliczniona nowa wersja, no to ona jest tą najlepszą, która jest aktualnie oferowana przez Anthropic i właśnie z niej możemy w ramach tego bezpłatnego planu skorzystać, co prawda z ostrymi limitami na wiadomości. Szczerze mówiąc, w pierwszym momencie testów, no to tak naprawdę parę tych wiadomości mu powysyłałam. W zasadzie nie wiem, ile tam jest do końca limit, ale to będzie 20 wiadomości na, i potem, nie wiem, jak testowałam o jakiejś 14, to chyba mi mówiło, że do 18 mam wyczerpany limit. Więc tam nie wiem, czy na 5 godzin, czy na ileś, no, trzeba byłoby to sprawdzić, natomiast te limity są dość ostre. No ale mniej więcej idzie się rozeznać w tym, jak ten model sobie radzi z poszczególnymi zagadnieniami. No szczerze mówiąc, właśnie jeśli chodzi o język polski, tego tak bardzo testowałam na zasadzie, jak bardzo myśli po polsku, bo zazwyczaj jak się zapytamy czata GPT-4 o nawet, o coś takiego, nie wiem, czy to jakiś taki niuans, zabawa językowa, gra słowna, coś takiego, to domyślimy się, że on albo tak myśli trochę datasetem, typu, że na przykład nie powie nam zwyczajnie tak jak człowiek, że słowa na A to mogą być, nie wiem, ananas, alfabet, nie wiem, akupunktura, coś tam, tylko albo nam powie właśnie, nie wiem, abderyci, abderycki, abominacja, coś tam.
1: A kiedyś albo, było tak, że ChatGPT słowo na A lepiej to właśnie mówił jabłko, tak,
8: tak. Tak, to jest jedna z moich ulubionych anegdotek. Niestety anegdotkogenny już ChatGPT nie jest i najbardziej była ChatGPT-3, taka właśnie, żeby sobie pogadać i poopowiadać, jak to fajnie się go dało wywalać. Teraz już jest tego mniej, no ale właśnie w Anthropicu takich rzeczy nie ma. W sensie on się potrafi mylić, ale to nie jest takie mylenie. To jest dużo bardziej, w sensie dużo bardziej jestem się w stanie nabrać na to, że on myśli po polsku. I to jest główny przełom, wskutek czego i rymowanie, i jakieś, nie wiem, i jakaś taka konwersacja jest trochę bardziej naturalna, mam wrażenie. Nawet, nie wiem, jak on nie chce, załóżmy, mówić na jakiś temat, no to nie trzeba się bawić w jakieś jailbreakowanie, jeżeli ten temat jest w miarę taki oczywisty. Typu, nie wiem, ja lubię testować modele językowe, prosząc go o kawały o niewidomych. bo wtedy sprawdzam. I to, jak nie wiem, czy jest w stanie opowiedzieć mi coś śmiesznego, i to, czy po prostu nie zacznie mi się pluć o cenzurę, o poprawność polityczną i tak dalej. No i właśnie ten tropik zaczął mi się pluć, ten klot, że no nie powinno się śmiać z niepełnosprawności i tak dalej. No ja powiedziałam, że sama jestem osobą niewidomą i jednak nie chciałabym, żebyś ciągle zasłaniał się poprawnością polityczną zamiast powiedzieć coś sensownego. No i on wtedy powiedział faktycznie. Co prawda jakiś taki głupi, że tam czemu niewidomemu nie chciało się wstać z łóżka, bo nie widział w tym sensu. Ale jednak się jakoś tam uśmiechnęłam. Więc efekt osiągnięty. Rzecz kolejna. No mam wrażenie, że jest taki bardzo właśnie...

0: Kodowaniem się nie bawiłam, to muszę przyznać otwarcie, ale wow, że jest świadomy, że nie umie interpretować kodu, który sam napisze, bo czat czasami potrafił, nawet jak nie miał tej funkcji, to mówić, że tak, jak najbardziej, wszystko co napiszę to sprawdzam, uruchamiam i tak dalej. Tutaj tego problemu nie ma. On jest mocno samoświadomy. Tam napisałam mu, że będę cię testować i będę ci zadawać czasami dość absurdalne pytania. On powiedział, że rozumiem, to jest normalne, że chcesz mnie przetestować i tak dalej, więc jakby nie próbuję się tak podszywać trochę, no. Myślę, że to jest dość duży skok. No ale właśnie tak, żeby sobie swobodniej potestować, no to nie mam zbytnio jak, no bo musiałabym go kupić. Chociaż może i to zrobię, tylko że o tyle bardziej opłaca mi się używać GPT, w sensie czata od OpenAI, że no tam mam swoje ulubione GPT-sy, mam swojego Blind People Helpera, którym też się czasami bawię. I nawet to jest śmieszne, bo jacyś ludzie widzący w ogóle nie z Polski go odkryli i napisali do mnie opinię. Muszę go jakoś rozpromować trochę na rynku niewidomych. Przypominam wszystkim zainteresowanym o Blind People Helperze. Jak będzie trzeba link, to podeślę.
1: A teraz już można używać za darmo, tak? Nawet w darmowych planach.
0: Tak, tak, tak, właśnie.
1: Warto też o tym przypominać.
0: Faktycznie miałam wspomnieć, a zapomniałam. I nawet dlatego zacząłem ten wątek. A potem już wyleciało mi z głowy. Także dzięki, Michale. No i cóż. I tak naprawdę tyle, co mogę powiedzieć o tym modelu.
2: A najciekawsze chyba jest to, że przecież to nie jest ich największy model, tak?
0: Rozpoznawanie obrazów. Tak, bo to jest tak, że Sonet to jest ten taki nowy, ale szybki, model, ale nie jakiś mega inteligentny. A właśnie najbardziej inteligentny jest Opus, tylko że on się jeszcze nie ukazał w tej wersji 3.5.
2: Tak, na razie mamy starego Opusa. Nawet to jest w ogóle ciekawe, że sama firma Anthropic mówi, że nowy Sonet jest lepszy, tańszy, szybszy i w ogóle fajniejszy od starego Opusa. Więc
0: duży przeskok widocznie musiał być.
1: No dobrze.
2: No, można się zastanawiać, co będzie w Opusie tym nowym. Ale to zobaczymy.
1: A tymczasem kolejne wiadomości od Maćka.
3: Ja chciałem bardzo podziękować Tobie, Pawle, za budujące słowa. Twojej żonie również. Za uznanie. Bardzo pozdrawiam serdecznie. Dzięki wielkie. Ale żeby nie było, że tutaj kwestie tylko tego typu. Mam pytanie do Ciebie, Patryku, w takim układzie. O dostępność tego odtwarzacza w Polsat Box Go. Czy Ty to testowałeś? Ja bym chciał to uściślić. Testowałeś to stricte na iPhone'ie, w sensie dźwięku odtwarzanym na iPhone'ie, nie wysyłanym po żadnym AirPlayu, na głośnik AirPlayowy? Bo zmierzam do tego, że jeśli chodzi o AirPlaya, to już było sobie jakiś czas, długi temu, że rzeczywiście można sobie było elegancko tym odtwarzaczem sterować, ustawienia odtwarzania były i tak dalej, przewijać można było i tak dalej. Natomiast jeśli dźwięk nie był wysyłany po AirPlayu na głośnik, wówczas niestety odtwarzacz był niedostępny, więc tak totalnie niedostępny. Ani się nawet nie dało zminimalizować apki generalnie, ani ekran zablokować, ani nic. Po AirPlayu się dało i potem z ekranu blokady elegancko, pięknie przewijać. Więc jakbyś mógł to doprecyzować i uściślić, to ja bym był Ci bardzo wdzięczny. Bo jeżeli rzeczywiście by to działało stricte na odtwarzanym dźwięku na iPhone'ie i ten odtwarzacz by się zachowywał w sposób dostępny, no to ja to lecę przetestować w takim układzie. To ja już chyba z ostatnim newsikiem na dzisiaj. Mianowicie znowu powróćmy na chwilkę do Apple'a. Dlaczego? Bo właśnie w poniedziałek w tej drugiej becie deweloperskiej Apple zaczęło powolutku przymierzać się do wprowadzania

0: obsługi wiadomości RCS. O RCS-ie już wspominaliśmy, co to jest, więc może się już nie będę rozwodził. W każdym razie już u niektórych użytkowników ponoć w Stanach zaczyna to działać. U tych największych operatorów sieci komórkowych, takich jak T-Mobile, a te Verizon chyba, czy jakoś tak to się nazywa. W każdym razie, u tych największych amerykańskich operatorów RCS zaczyna działać. Jest przełącznik w wiadomościach ustawienia, to znaczy ustawienia, przepraszam, aplikacje, bo teraz się zmieniło, i potem na daleko, daleko do wiadomości, pod nagłówkiem wiadomości tekstowe mamy oprócz MMS przełącznik, mamy też RCS, który ponoć jest domyślnie włączony, więc jeżeli tylko dostawca wspiera, wówczas RCS już będzie wspierany i będzie można się komunikować za pomocą tego protokołu. To jest jedno. I też raportuję, powiedzmy, że już dziś z racji właśnie tego cisnąłem w tej sprawie Orange Flex, żeby też to mieli na uwadze, żeby zwłaszcza użytkownicy, którzy naprawdę nie mają zasięgu, no to żeby mogli też się, że tak powiem, bez przeszkód komunikować, prawda? Jeżeli Wi-Fi nie obsługuje, Wi-Fi calling nie obsługuje wsparcia dla SMS-ów, no to komunikacji SMS-owej, no to wtedy mamy problem, ja mam notoryczny problem z zasięgiem, a tu RCS by mi ładnie problem rozwiązał, więc też w tej sprawie do nich pisałem, jak również no takim nadwornym dyplomatom poniekąd troszeczkę jestem. Napisałem im o tym, że pochwaliłem ich za to, ile już zostało zrobione w kwestii dostępności, bo rzeczywiście zostało zrobione sporo. Zasygnalizowałem jeszcze pewne obszary, które wymagają dostosowania. No i tak to generalnie. Jestem sobie w kontakcie z Orange Flexem i zobaczymy, kiedy też to RCS. Do nas, do Polski zawita, kiedy ci najwięksi operatorzy i ich w sumie, powiedzmy, submarki będą ten standard komunikacji obsługiwały, wspierały.
1: No to teraz ci wszyscy, którzy mają gdzieś tam na przykład jakiś drugi telefon z Androidem, albo wiedzą, że któryś z ich znajomych korzysta z Androida i testują betę, no to nic, tylko odpalać ten przełącznik, w sumie nawet domyślnie zaznaczony, tylko wysyłać po prostu wiadomości i być może testować, jak to się będzie wszystko zachowywało.
2: Tak jest. I druga wiadomość dotycząca słownika, i to taki bardzo nietypowy słownik, którego wydaje mi się, że do niedawna byłoby bardzo ciężko stworzyć, takie mam wrażenie, jeżeli dobrze rozumiem tego newsa, bo słownik oparty na znaczeniach.
3: Tak, w zasadzie jeszcze potem będzie kolejny news. Bo sobie ich widocznie nie odświeżyłeś. No nieważne. W każdym razie słownik właśnie odwrotny, czyli oparty na znaczeniach. Wpisujemy znaczenie słowa albo jakieś tam synonimy jego i dostajemy to słowo, które najpewniej nas interesuje. No i jest to oparte na modelach językowych. Sobie to przetestowałam. Dla pewności słownik jest oczywiście tylko po angielsku, w sensie wspiera słowa, które są anglojęzyczne. No i wpisałam sobie wyrzucenie przez okno, no i dowiedziałam się, że to jest defenestration, czyli po polsku defenestracja. I poza tym, że oczywiście jest to znaczenie humorystyczne, to dowiedziałam się też, a tego nie wiedziałam, że w slangu komputerowym, informatycznym defenestracja oznacza pozbawienie się systemu Windows na rzecz innego systemu.
1: O, proszę.
3: Także jeżeli nie wiedzieliście, nie znaliście tego skrótu, jeżeli będziecie przechodzić na Linuxa w świetle najnowszych poprawek dostępności, to dokonacie defenestracji. Więc tego to jest, się dowiedziałam.
1: To tak przypominając słynne hasło Michała Rusinka, zdaje się, a propos telemarketera, który gdzieś tam zadzwonił do niego, to tak parafrazując je trochę, to właśnie jak ktoś do nas zadzwoni, to można powiedzieć, ale ja właśnie się defenestruję, a to przepraszam, zadzwonię później.
3: Super.
4: Tak.
3: Ale się defenestruje? Tak. I myślę, że ja właśnie defenestruję.
1: No to na przykład.
3: Bo się to tak słabo.
1: No tak, no okej. Okay. Ale tak wiesz, skrótowo.
3: A, no okej. Okay. No to wtedy tak. No i to jest w zasadzie ten jeden news, on nie jest jakiś duży. Tam tych słowników jest kilka, w sensie no, zaindeksowanych. Też mamy jakieś różne synonimy pod tym wyjaśnieniem tego słowa. Także w sumie takie całkiem przyjazne, fajne. Natomiast ten ostatni news, który już dzisiaj dla Państwa mam, jest już, był już trochę omówiony przez Marcina, który do nas wcześniej dzwonił. A mianowicie on jest o tym, że duże wytwórnie muzyczne pozywają Suno i Udio ze względu na to, że no właśnie tworzą pozwalają tworzyć muzykę, która do złudzenia według nich przypomina artystów, którzy są w tych wytwórniach no z tymi wytwórniami zrzeszeni i tworzą dla nich muzykę. I w sumie skoro już ten news został trochę omówiony, to pokusiłabym się o to, żeby on nie był taki pusty i żeby pokazać to, na jakich argumentach, no właśnie niesłownych, tylko muzycznych, się opierają ludzie z tych wytwórni. Myślisz, że to jest dobry pomysł?
2: To znaczy, jak rozumiem, oni pokazali swoje wygenerowane rzeczy przez Suno, które miały być podobne do tudzież ich, przez Udio.
3: Tak, w sensie nawet nie wiem, czy swoje, ale właśnie jest jedno nagranie, które jest bardzo podobne do Jasona Derulo i drugie nagranie, które jest takie, w sensie nie ma napisane, do czego jest podobne, ale z czymś mi się bardzo mocno kojarzy, więc może wy skojarzycie, o co to chodzi w nim.
1: No to myślę, że możemy posłać jakichś fragmentów.
3: Okej.
2: To póki będzie się tutaj włączało, ja tylko dodam, że zwłaszcza w Udio, gdy właśnie kazałem mu coś tworzyć typu rock progresywny lat 70., to rzeczywiście tam bardzo tutaj był podobny do pewnych zespołów, nawet sposób śpiewania, wokal był podobny do konkretnych rzeczywiście wokalistów, także no coś w tym może być.
3: Właśnie ja na Udio też widziałam, że tam jakiś ktoś sobie wygenerował coś i to było dosłownie jak czerwone gitary. Więc na Udio to o ile rozumiem, ale na Suno to mnie zdziwiło mocno. I to jest podobno

0: W sumie przypomina trochę, nie?
1: No zacznijmy od tego, że śpiewa Jason Derulo na początku. Taki jego znak.
2: Znak rozpoznawczy, tak. Ale, no, ale czy przypadkiem nie można było po prostu wpisać tam w tekst Jason Derulo, no i...
1: Ale też trzeba przyznać, że głos też jest bardzo do niego podobny.
2: Tak, to prawda.
0: No i to drugie nagranie. No,

0: Jakieś takie czasy Elvisa, bym powiedział.
1: No tak. Ale to chyba nie jest Elvis.
0: Głos wydaje mi się, że za wysoki jak na Elvisa.
1: Dokładnie. No, ale właśnie takich argumentów wytwórnie używają.
2: No i być może. No
1: podejrzewam, że to jest przez to uploadowanie audio. Chociaż z drugiej strony...
2: Znaczy ja myślę, że to jest trochę nie. Przez to też,
1: przez
2: że
1: dataset bardziej.
2: W takich gatunkach, no bo okej, okay, w takim popie to być może jest to trochę zbieg okoliczności, natomiast im mniej reprezentowany jakiś gatunek, no tym jest większa szansa, że nie za bardzo algorytm będzie wiedział, znaczy będzie miał z czego wybierać. Jeżeli jakiś gatunek jest reprezentowany przez, powiedzmy, nie wiem, znaczy reprezentowany, jeżeli powiedzmy zostało wybranych do niego, nie wiem, 15 zespołów, no to dość łatwo jest zrobić tak, że jest kilka cech jakiegoś utworu, które będą powodowały, że on rzeczywiście będzie podobny do konkretnego zespołu, bo się akurat tak zbierze. No to są też, podejrzewam, konsekwencje tego, że no szkolono te wszystkie algorytmy na piosenkach i generalnie utworach z prawem autorskim. No i tak. I podejrzewam, że takie rzeczy będą. Oczywiście pewnie tutaj firmy, które tworzą tego typu algorytmy, będą starały się tym algorytmom jakoś próbować w jakiś sposób oczywiście sugerować, żeby bardziej mieszały to wszystko, żeby to nie było aż tak podobne. A czy to się uda, no to zobaczymy.
1: No ja myślę, że oni jakby im nie zależy na tym, żeby upodobniać się do konkretnych artystów, no ale po prostu na ten moment ich trening nie pozwala na to, żeby tego w pełni uniknąć.
0: Z jednej strony nie zależy, żeby upodobniać się do konkretnych artystów, ale z drugiej strony jakieś podobieństwo, takie, żeby się, aby nikt nie przyczepił, no może spowodować, że na przykład taka piosenka wygenerowana przez sztuczną inteligencję będzie chętniej przez kogoś słuchana. A w momencie, kiedy dojdzie do tego, że zacznie to być wykorzystywane rzeczywiście przez różnych twórców na szerszą skalę, to myślę, że w pewnym sensie może im na tym zależeć, żeby jednak jakieś to podobieństwo
2: też
0: zostało
2: tak
0: zachowane.
2: Mi się wydaje, bo jakby twórcy to twórcy, ale podejrzewam, że jeżeli zrobisz piosenkę z jakimś ciekawym tekstem, ty jako ty, i puścisz to na jakiejś imprezie, to wszyscy będą to chcieli wypróbować, tak?
0: Dokładnie.
2: Więc popularność to może zdobywać właśnie dzięki takim rzeczom. To nie jest zagranie oczywiście jakieś czyste, no ale cóż.
0: No jak chociażby...
2: Żyjemy, gdzie żyjemy.
0: No słuchajcie, jaką popularność też mają te różne przeróbki, gdzie dajmy na to, nie wiem, utwór hip-hopowy, zdaje się Kaliber 44, Jestem Bogiem, tak? Ten utwór został przerobiony na wersję disco polo. No więc...
2: A to są różne, i tak, na opery, i na disco polo.
0: Oczywiście.
2: No, wszystko na wszystko jest
0: przerobione. Śpiewający Janusz Korwin-Mikke, różne utwory.
2: Tak, tak, tego jest naprawdę bardzo dużo i podejrzewam, będzie więcej.
0: Oczywiście wiadomo, to są inne narzędzia, natomiast mi bardziej chodzi o sam mechanizm, tak?
2: Tak. Tak jest. Także no właśnie, no zobaczymy jak będzie. Tu jest co prawda chyba jeszcze jeden news pisany, ale on zdaje się, że był w ogóle już rozwiązany.
1: Tak, on już wybrzmiał.
2: Tak, także to chyba wszystko, co mamy w notatkach.
0: Ale mamy jeszcze wiadomość od Rafała.
2: Okej.
0: Okay. Więc posłuchajmy.
3: Nagrywanie bez przytrzymywania. Wyślij przycisk.
4: Mam taką do was sprawę. Szanujmy się nawzajem. Nie zwalajmy jednego na drugiego, że to tamto, ten jeden drugi tego. Tylko właśnie szanujmy się. Jest to, jak tu powiedziane, cyfroprzegląd, czyli inaczej informacje technologiczne, przekazywanie różnych informacji technologicznych, to przekazujmy, ale przekazujmy zwykle krótko i na temat, tak? Bez żadnych takich swoich jakby będę swoich jakichś tam rozdzielania na czynniki pierwsze, jakieś tam dodatkowe, a może tak, a może inaczej. No bo wiadomo, bo to takie gdybanie, to nie zmienia, no nie? No. No, to, że tak to wygląda, a przez takie właśnie takie rozgadywanie, to no człowiek, ja szczerze mówiąc mówię, straciłem wątek na jakiś temat, to już była mowa. I w związku z tym prosiłbym was, te głosy, które przedstawialiście, w jakiej to formie, gdzie to można zrobić, co to jest wtyczka do fauna, czy co, chodzimy tam głosy, tam co Paulina chyba prezentowała, ten Marek i głos Marek i Sosia, no, tam w tym, w SAP 5. Dziękuję, pozdrawiam.
3: Wyślij przycisk.
0: Rafale, link będzie oczywiście, kiedy audycja pojawi się na naszej stronie, kiedy pojawi się w komentarzach. Ja może w ogóle tak miałbym taką refleksję, że przestańmy sobie gdzieś tam wzajemnie różne rzeczy wytykać, a może lepiej wspólnie działajmy, żeby nam się wszystkim dobrze żyło i żeby po prostu... żeby te audycje przynosiły jakąś taką wspólną wartość. Taka moja refleksja w zasadzie prawie, że na koniec.
2: I co? To chyba kończymy, tak? Dzisiaj?
5: Albo? Ja bym jeszcze o jednej rzeczy wspomniał,
2: okay.
5: A która jakimś cudem nie trafiła do newsów. Nie wiem czemu, ale sam jej też nie zgłosiłem, więc kim ja jestem, żeby. Chodzi o stronę Audiopub, która się otwarła w zeszłym tygodniu. No i jest to kolejny taki projekt, kolejna próba, przymiarka do tego, żeby stworzyć no takie miejsce, gdzie no pewnie głównie osoby niewidome, no nikt nie zabroni osobie widzącej, ale no pewnie głównym targetem będą tu osoby niewidome, dzieliły się audio różnych rzeczy. No już było parę takich inicjatyw, bo było na początku Q Audio, które do Twittera było podpięte, do Quittera, do klienta twitterowego Quitter było podpięte, potem jakieś SND App. Potem było jeszcze jedno, właśnie takie podobne do tego, co jest teraz. Jak się nazywało to? Jakby ktoś mi przypomniał.
6: Any Audio chyba.
5: Any Audio. No i teraz powstaje Audio Pub, który ma być właśnie takim trochę Any Audio, czyli no nie tylko wrzucamy sobie audio, mamy do niego link i możemy ten link udostępniać do woli w mediach społecznościowych, no ale też każdy może przeglądać wszystko, co ludzie wrzucają na ten serwis. Więc lądują tam przeróżne demonstracje gier, jakieś piosenki z Suno, jakieś remiksy, jakieś przemyślenia różnych ludzi na różne tematy, jakieś dźwięki, odgłosy. No teraz w sumie jest ten miesiąc AudioMo, czyli miesiąc, w którym no taka powstała mini akcja na Mastodonie pod hashtagiem AudioMo, gdzie wrzucane były każdego dnia różne nagrania, jeszcze są. Przez różne osoby. Taki challenge, takie wyzwanie, żeby wrzucać po jednym nagraniu na dzień. No i że tak powiem, myślę, że no jest to ciekawa strona, na którą możecie zajrzeć, bo a nuż znajdziecie tam jakieś dźwięczki albo nagrania, albo jakieś relacje, które was zainteresują. No a sam serwis się jeszcze rozbudowuje. Na razie doszedł licznik odtworzeń danego klipu. Nie wiem, czy można już te klipy komentować, chyba jeszcze nie. No, były sugestie, żeby to się federowało jakoś ładnie z Fediversum, czyli żeby pewnie dało się te nowo wrzucone nagrania bezpośrednio odsłuchiwać z klientów mastodonowych i tak dalej. Czy to powstanie, nie wiadomo. No, ale coś nowego powstało i miejmy nadzieję, że jeszcze jakąś chwilę podziała i że dobre z tego rzeczy wyjdą.
0: To słuchajcie, zwykle Paweł ma jakąś ciekawostkę dźwiękową na koniec, jeżeli się rozgadamy. Dziś akurat rozgadaliśmy się do tego stopnia, że po raz kolejny witamy czwartek, bo mamy już 6 minut po północy. No tym razem ja mam dla was taką dźwiękową ciekawostkę. Rzecz zupełnie, mam wrażenie, przydatna grupce osób, ale mi akurat była ostatnio przydatna, więc się z wami tym numerem podzielę. To jest numer 222-111-444. I cóż to takiego jest? Ano jest to coś takiego, jak być może użytkownicy Skype'a pamiętają Echo Sound Test Service, to jest numer, za pomocą którego możemy przetestować dźwięk wychodzący z naszego telefonu. Więc ja teraz klikam połącz. I zadzwonimy sobie.
6: Witamy w sieci zabezpieczonej. Dodzwoniłeś się do systemu pozwalającego sprawdzić jakość połączeń. Po usłyszeniu pojedynczego sygnału zacznij mówić. To, co powiesz, zostanie odtworzone po podwójnym sygnale. Możesz dokonać 10 takich prób. Dziękujemy.
0: No i teraz tu się trzeba bardzo streszczać, bo to okienko jest krótkie. I można znowu coś powiedzieć, no i tak do 10 prób, aż nas rozłączy. O, i już się nie wyrobiłem. Ale wiecie, o co chodzi. To jest takie narzędzie, które naprawdę raczej mało kiedy będzie wykorzystywane, ale ja autentycznie ostatnio miałem potrzebę, żeby wysterować sobie mikrofon w telefonie. Właściwie no nieco bardziej złożonej instalacji, ale która de facto miała iść przez telefon. Więc potrzebowałem takiego narzędzia, znalazłem. Gdyby ktoś jeszcze również tego potrzebował, no to 222-111-444. W dzisiejszych czasach za połączenie z numerem stacjonarnym rzadko kiedy płacimy, więc w zasadzie można powiedzieć, że za darmo.
2: No to w takim razie no kończymy dzisiejszy Tyflo Przegląd. Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i Adam
0: Dobrej nocy.
1: Do usłyszenia.
2: W audycji i oczywiście słuchacze, którym bardzo dziękujemy za głosy w dyskusji. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
0: Tak jest.
2: Chyba tak. To i dobrej nocy.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Robert Łabęcki. Mamy 14 października, Dzień Nauczyciela. To taki dzień bardzo ciekawy. Rok 2020, pandemia koronawirusa ma się, że tak powiem, bardzo dobrze. A więc pora na kolejny mikrofon, czyli narzędzie, które umożliwi nam poniekąd pracę zdalną. No nie tylko zdalną, ale przede wszystkim pracę zdalną. Mikrofon, o którym opowiem, to kolejny mikrofon ze stajni Trust Gaming. Trust Gaming GXT 242 Lens. Inaczej GXT 242 Lance. Lens, lance, L jak Lala, A jak Anna, N jak Natalia, C jak Cecylia i E jak Ewa. Jest to mikrofon ze stajni Trust Gaming. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że firma Trust podzieliła się na 3 podspółki. Mianowicie Trust to jest to, co wykonują nadal. Trust Gaming, czyli akcesoria dla graczy. I Trust Mobile, czyli rzeczy dla smartfonowców. Kamerki i inne tego typu rzeczy. O ile ze stajni Trusta mikrofonu nie mogę Wam żadnego polecić, powiem szczerze, bo żaden moim zdaniem nie przedstawia jakichś ciekawych zalet, o tyle ze stajni Trust Gaming przedstawiam Wam już drugi mikrofon. Pierwszy to słynny 211 Reino na USB, a ten, który mam przed sobą, to Trust GXT 242 Lens. GXT 242 Lance, czyli tak samo mikrofon podłączany pod USB. Mikrofon jest pakowany w takie oto pudełko, tak stuknę, kwadratowe, z wieszakiem plastikowym, takim trochę się wyginającym, ale plastikowym, więc widać, że firma Trust nie ma jakoś, nie dba specjalnie o tę ekologię, bo przecież ten plastik można było zamienić czymś innym. Bardzo ładnie narysowany mikrofon, bardzo gładki kartonik. Oczywiście mnóstwo opisu w wielu językach. Tutaj mamy opisane, że mikrofon bardzo dobrze odzwierciedlający dźwięk, bardzo dobrze reprodukuje dźwięk, idealny do wszystkiego, do nagrań studyjnych, do instrumentalu, do wokalu, do podcastów, do nauki, do VoIP-a i czego więcej. Oczywiście ja wiernie nie przytaczam tych napisów, bo chyba nie jest to tak bardzo potrzebne. Rozmiary mikrofonu to jest 17,7 cm wysokości, 4,5 cm grubości i 5 cm szerokości. Tak wygląda, taki lekko spłaszczony jest. No i troszkę parametrów, bo to myślę, że jest bardzo potrzebne. Format nagrania maksymalnie 16 bitów 48 kHz, aczkolwiek z Windowsa 7 nie mogę regulować formatu, nie wiem dlaczego. Domyślnie się nagrywa mi 44-100 albo 48, to zależy jak mam ustawioną kartę muzyczną, ale nie ma tego. Odstęp sygnału od szumu 70 dB, czułość minus 45 dB, SPL to jest 120 dB, czyli Sound Level Pressure, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Czy tak rzeczywiście jest? Nie wiem, zobaczymy. No i teraz ile to cudo kosztuje? To cudo można kupić od 179 zł do nawet 350, w zależności od aukcji. Dobrze. Jak wygląda pudełko? Pudełka wygląda tak, że jest zrobione w formie szuflady. Wysuwamy pudełko z pudełka. Więc pozwolicie, że wysunę. O! I co mamy po wysunięciu pudełka? Mamy wciśnięty w blister Shock Mount, koszyczek antywibracyjny. Co to takiego jest? Jest to koszyczek metalowy, to powiem dla znawców. Wygląda dość porządnie, aczkolwiek jeśli się bardziej przypatrzymy, to dostrzeżemy tu parę nieścisłości, między innymi tenże blaszka podtrzymująca uchwyt na gwint. O, jest tak przynitowana, że może się rozlecieć. Ale w ten koszyczek mamy wrzucony popfiltr gąbkowy. A jaką gąbkę? Ta całkiem sympatyczna. Zwykła gąbka. Po czym podnosimy to wszystko, bo to jest spakowane w takim blistrze. Podnosimy. I pod tym mamy papiery, instrukcję obsługi w kilkunastu językach, albo w kilkudziesięciu, nie, w kilkunastu. Mamy naklejkę gracza. Tą naklejkę można sobie chyba nakleić na mikrofon, gdzieś tam sobie oznaczyć. I koło papierów mamy kolejne pudełeczko, mniejsze. I zabieramy się za pudełeczko. Pudełeczko ma dwie dziurki w środku i takie otwarcie półkoliste, że łatwo to otworzyć. I w środku mamy wpakowane statyw plastikowy, taki trójnóg, bez możliwości regulacji, zakończony gwintem. Zaraz to będę skręcał. Kabel USB 1.1, 1.8 metra. To wszystko przeczytałem, żeby nie było wcześniej troszkę. Dlatego tak to mówię, ale spakowane jest to w torebki antystatyczne, takie foliowe. No i trzecia torebka, mikrofon też wpakowany w torebkę. Wyciągamy ten mikrofon. Teraz słóweczko, jak to wszystko wygląda. Mikrofon jest plastikowy i stwarza wrażenie takiego trochę niedorobionego. Ja stuknę w ten mikrofon. Czy Państwo słyszą? Na górze jest takie plastikowe obramowanie, ono się ciągnie przez cały mikrofon. Z góry i z dołu jest siateczka. On jest taki lekko spłaszczony, ale nie tak bardzo jak takie profesjonalne pojemnościowe mikrofony. Ten mikrofon albo trzeba włożyć do koszyczka, który jest w zestawie, albo można go przykręcić na statyw, bo jest tam gwint, ten większy. Nie pamiętam, ile to cali. 4,7 czy 5,7, jakoś tak. To jest do tego większego statywu, tego normalnego, można tam to dokręcić. Więc z jednej strony mamy to, co się mówi, z przodu i z tyłu, a z końca mamy podłączenie do USB. Producent mówi, że mikrofon ma charakterystykę kardioidalną. Ja bym się tutaj troszkę posprzeczał, bo według mnie mikrofon ma charakterystykę bidirectional. Bo czy będę mówił z przodu, czy będę mówił z tyłu, co Państwo za chwilę usłyszą, słychać podobnie. Ja sobie pozwoliłem tutaj na drobne testy przed wykonaniem tej audycji. Mikrofon jest widziany w systemie jako jako Trust GXT242. Przynajmniej tutaj w naszym laboratorium, gdzie mamy Windowsa 7, 64 bity. Tak jest widziany. Standardowe zakładki. W zaawansowanych niestety nie mamy wyboru formatu nagrania, tylko mamy możliwość wyłączenia trybu wyłączności. O, tak to się nazywa. Tryb wyłączności. Jeśli chodzi o trójnóg, jest on plastikowy, jest on zrobiony bardzo tak prosto. Skręca się go dość. Znaczy, trójnoga się nie skręca, trójnoga się rozkłada. Na końcu trójnoga są kuleczki gumowe, także to się nam nie poślizgnie i to stoi dosyć stabilnie, natomiast wrażenie tego statywu jest takie sobie, powiedzmy, bo to według mnie mikrofon, bo on waży 570 gram, powinien chyba mieć troszeczkę lepszy statyw, no ale to wytrzymuje, nie powiem, że nie, to wytrzymuje. Przykręca się standardowy uchwyt do koszyczka z koszyczkiem. Koszyczek jest zrobiony prawie dobrze, bym powiedział. Ma tam parę takich niedociągnięć. Jest motylek, który można sobie ładnie dokręcić do koszyczka i można sobie wyregulować, jak się chce, żeby ten mikrofon nam tutaj, jak się chce, żeby ten mikrofon tutaj wyglądał. Mamy dwie sztyce, tak zwane, które naciskamy, żeby mikrofon wyjąć lub włożyć. Mikrofon jest w koszyczku dość stabilny. Myślę, że niewiele przenosi wibracji. Zaraz to sprawdzimy, zaraz Państwo wszystko usłyszą, jak to brzmi i co to jest warte. Więc producent mówi, że jest to kardioida, ja mówię, że jest to bidirectional, czyli mikrofon taki kierunkowy z dwóch, ale nie dookólny, tylko kierunkowy z dwóch miejsc. Zresztą tak on podobnie wygląda. Kabel USB, takie według mnie 1.1, podłączenie drukarkowe. No i za chwilę Państwo zobaczycie, jak to wszystko działa, jak to się zachowuje. Przypomnę, że testujemy mikrofon Trust Gaming ze stajni Trust Gaming GXT242 Lance GXT242 Lance. Jak on działa. I właśnie macie Państwo możliwość słyszenia dźwięku mikrofonu GXT242 Lance firmy Trust Gaming. Jak to Państwo odbieracie? No to pozostawiam dla Państwa. Natomiast ja w tej chwili wezmę ten mikrofon i będę go obracał. I zobaczą Państwo, że dźwięk jest bardzo podobny z tyłu, jak i z przodu. Teraz mam mikrofon z przodu i będę go obracam, przepraszam, trochę słychać. I mikrofon jest teraz do tyłu, jest z tyłu, jest po prostu obrócony drugą stroną. I tylko jest zły ten dźwięk, jakby jak on jest po bokach, według mnie tutaj, jakby moich słuchów, ale Państwu specjalnie to demonstruję. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie, prawda? Jeszcze jakiś wierszyk o żuczku miałem, ale zapomniałem. No, więc go nie będzie. A teraz będzie porównanie. Mikrofon studyjny i mikrofon GXD242 Lens. Jak będzie brzmiał szum z jednego i z drugiego mikrofonu? To jest mikrofon studyjny. A to jest mikrofon Trust GXD242 Lens. I tak to mniej więcej brzmi. Ja się zatrzymam na chwilę przy tym mikrofonie i powiem Państwu, że jednak po większym odsłuchu tutaj doszedłem do wniosku, że on ma jednak tą kardioidę troszkę zachowaną. To znaczy lepiej mówić tam, gdzie tej siateczki, jeżeli przyłożymy palec do górnej części tego mikrofonu, to lepiej mówić tam, gdzie tej siateczki jest troszeczkę więcej. I wtedy to troszeczkę lepiej słychać. Natomiast te różnice między tyłem a przodem tego mikrofonu są naprawdę niewielkie. No, są, nie powiem, ale są naprawdę niewielkie. Według mnie jest to mikrofon bardziej bidirectional niż kardioid. Natomiast no, znawcy mogą powiedzieć, że mylę się tu trochę. Bo jednak troszeczkę ten dźwięk jest stłumiony przy tym, jak ten mikrofon do tyłu zostanie obrócony. Bo rzeczywiście ten dźwięk jest troszkę stłumiony, natomiast no nie jest on aż tak stłumiony jak w poprawnym mikrofonie kardioidalnym. Stąd moje takie, a nie inne zdanie. No i siateczka, która zachęca, żeby mówić do tyłu, jak i do przodu tego mikrofonu. Tak? A powinno to być jednak troszeczkę inaczej zrobione. Tak mi się wydaje. A teraz właśnie podsumowanie. Jeżeli chodzi o ten mikrofon, to nie ma on żadnego wejścia na słuchawki, żadnego monitoringu, żadnego wyciszenia, nic. Jeżeli chcemy go wyciszyć, możemy użyć aplikacji Mic Mute. Mic Mute. Mic Mute. Mówiliśmy o tej aplikacji w jednym z Tyflo przeglądów. Jest to aplikacja darmowa i można wtedy ten mikrofon wyciszać. Producent niczego do tego mikrofonu nie dodał. Czy mikrofon ma pasmo przenoszenia 20-20? No producent deklaruje. Ja bym chyba tutaj troszkę polemizował, ale dźwięk nie jest zły. Natomiast szczerze, jeżeli miałbym kupić ten mikrofon za 179 zł, no to jeszcze, bo dostajemy koszyczek, dostajemy ten trójnóg, koszyczek możemy na statywie zawiesić porządnym, to też troszeczkę zmienia sytuację. Natomiast drożej za ten mikrofon, no to już bym polemizował. Na przykład jak ludzie chcą prawie 400 zł za ten sprzęt, to chyba nie bardzo, tak myślę. Moim zdaniem troszeczkę za drogo. Ale jeżeli macie ochotę te 179, 185, 200 zł za to zapłacić, spokojnie, nie musicie się przejmować, naprawdę to nie jest zły sprzęt. Ja jeszcze przypomnę, 20 Hz, 20 kHz pasmo przenoszenia, a jeszcze impedancja 2200 ohmów, czyli 22 kOhmy, bo tego nie powiedziałem, odstęp sygnału od szumu 70 dB, czułość 45 dB, a minus 45, tam już nie pamiętam, ale 45 w każdym razie, minus 45 dB, Sound Level Pressure SPL to jest 120 dB. No i to chyba wszystkie te parametry. Waga 570 gram. Rozmiary podałem poprzednio. 17 cm wysokości, 4,5 głębokości, 5 szerokości. Taki mikrofonik plastikowy. Powiem tak, jak się go trzyma w ręku, to ma się wrażenie, jakby był złożony z dwóch połówek i jedna włożona w drugą. Taki, no... Mam nadzieję, że dźwięk, który z niego się wydobywa, jednak więcej Państwu powie i lepiej o tym zaświadczy. Kabel dołączony, 1,8 metra, USB 1.1. Według mnie też to się wszystko trzyma kupy, że tak powiem. Ma to jakiś sens. Trójnóg plastikowy, ale stabilny. Się nie ślizga. Troszkę potrzyma, że tak powiem. Ale żeby to było jakieś bardzo stabilne, to znaczy bardzo dobre, to nie powiem. Polecam bardziej jakiś taki statyw. Nawet malutki, ale metalowy. Moim zdaniem statywy do Alktrona, które są dodawane, są znacznie lepsze. No nie mamy tutaj możliwości regulacji, żadnej wysokości, ani nic takiego. Jedyne, na co nam pozwala, motylek w koszyczku. Tak. Jeszcze wrócę do koszyczka, bo powiedziałem shock mount, koszyczek antywibracyjny. Co to jest ten koszyczek antywibracyjny? To jest taka obręcz metalowa, w której znajduje się druga obręcz, która trzyma mikrofon. I te obręcze są połączone takimi gumkami ze sobą i nitami, śrubkami. Natomiast one są połączone tak tymi gumkami, żeby nie przenosić wibracji. Ja nie jestem w stanie opisać, bo to jest dość skomplikowane. To trzeba po prostu obejrzeć, jak te gumki są między te blaszki przeplecione. Ale to tam są dwie gumki, tak naprawdę, które są odpowiednio przeplecione przez ileś blaszek. I to jest koszyk antywibracyjny. I ten mikrofon jest w ten koszyk wyposażony. Ten koszyk otrzymujemy w zestawie. I to by było na tyle o mikrofonie Trust GXT242 Lens od Trust Gaming. No albo można powiedzieć od Trusta. Żeby nie było. Czy warto kupić? Ocencie Państwo sami po tym odsłuchu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, Robert Łabęcki.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Witam Państwa serdecznie, Ala Witek z tej strony. Jak zwykle miło mi, że zechcieliście Państwo spędzić ten wieczór w naszym towarzystwie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak osoby niepełnosprawne radzą sobie na emigracji. Gościem mojego dzisiejszego programu jest Rajmund Stefansson. Witam Cię, Rajmundzie, serdecznie.
1: Witam, dobry wieczór, witam Państwa również.
0: Witam. Z chłodnej czy z ciepłej Szwecji?
1: Z ciepłej, z bardzo ciepłej. Piękne lato w tym roku. Ja w tej chwili siedzę na balkonie, jest całkiem jasno jeszcze, temperatura w tej chwili jest 22 stopnie i praktycznie bezwiecznie.
0: To bardzo przyjemnie w takim razie.
1: Piękna Skandynawia jest latem.
0: Zawsze jest piękna.
1: Ale szczególnie latem właśnie.
0: W takim razie powolutku przejdziemy do tematu naszej dzisiejszej audycji. Ja na początek chciałabym, żebyś przybliżył siebie naszym słuchaczom troszeczkę, żebyś opowiedział o tym, od jak dawna mieszkasz w Szwecji, czym się tam zajmujesz ogólnie, jak ci się tam wiedzie.
1: No cóż, ja jestem, przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem całkowicie niewidomy, nie od urodzenia, bo ja powiedzmy w wieku 8 miesięcy straciłem większość wzroku, ale gdzieś do 20, 22 roku życia jeszcze trochę widziałem. Jestem wychowankiem lasek, ale tylko przedszkola i pierwszej klasy. Później byłem w szkole muzycznej w Krakowie. Też dla niewidomych. Później to już były normalne szkoły. Normalne, Boże, nie powinienem tego używać. Szkoły dla...
0: Masowe.
1: Tak, masowe szkoły. To było liceum muzyczne i studia w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku również. Do Szwecji przyjechałem 30 lat temu. Także już bardzo długo mieszkam tutaj. Praktycznie tak samo długo, jak mieszkałem w kraju. Z tym, że zanim przyjechałem, to jeszcze jeździłem po świecie trochę jako muzyk. Pracowałem w wielu, wielu krajach, między innymi w Stanach prawie 2 lata. A przyjechawszy do Szwecji, to się złożyło na to bardzo dużo różnych okoliczności rodzinnych i tak dalej. Także zdecydowałem się tutaj pozostać. Zostałem przyjęty z otwartymi ramionami. Dostałem wszelką pomoc, to znaczy począwszy od środków, które pozwoliły mi się utrzymać, i to całkiem nieźle, do oczywiście szkoły jednej, drugiej, trzeciej, to znaczy najpierw to była szkoła języka, uczyłem się języka,
0: a jak już była, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, bo to bardzo cenna taka kwestia, wydaje mi się. To była szkoła języka prowadzona na zasadzie dzisiejszych szkół językowych? Czy to był bardziej jakiś kurs, na który uczęszczałeś wraz z innymi imigrantami? Jak to wyglądało?
1: Tak, to był właśnie kurs dla emigrantów. Z tym, że o dziwo, mieliśmy Szwedów też trochę, ale to z tego względu, że sporo Szwedów miało problem z pisaniem, z pisownią, owszem, oni mówili, ale takim językiem wyuczonym na ulicy. Także trochę i było, ale większość to byli emigranci oczywiście. I to trwało u mnie jakieś 1,5 roku. Po czym oceniono, że już jestem w stanie iść do innej szkoły. I wtedy poszedłem do szkoły specjalnej, to znaczy to się nazywa tutaj u nas Instytut Arbetsmarknadsinstytut, czyli szkoła, która pozwala się zdecydować, co chce dalej robić. Tam była i nauka o społeczeństwie, i troszeczkę jurydyki, żeby było wiadomo, jakich praw przestrzegać należy i tak dalej. Poza tym była orientacja przestrzenna. No sporo takich przedmiotów, które pozwoliły mi zdecydować, co ja chcę dalej robić.
0: Trafiłeś do tej szkoły już jako osoba zupełnie niewidoma, tak?
1: Tak, tak. Ja już w ogóle do Szwecji trafiłem jako osoba niewidoma.
0: Rozumiem.
1: Całkowicie.
0: A jeszcze jedno pytanie. tamta szkoła językowa, w której uczyłeś się języka szwedzkiego, to była szkoła, która tylko prowadziła kursy, to znaczy ten akurat, na który ty uczęszczałeś, to był kurs jakiś specjalnie dla osób niewidomych, czy to był w ramach normalnego kursu miałeś przygotowany kurs dla siebie?
1: W ramach normalnego kursu, ja byłem jedyną osobą niewidomą tam, ale wszelkie materiały, których potrzebowałem do nauki, dostałem zarówno w Braille'u, także i w nagranych, w tamtych czasach to były kasety, ale wszystko, co potrzebowałem, dostałem. Dostałem maszynę brajlowską do pisania, dostałem no wszelkie pomoce, które były mi potrzebne, także ja nie odstawałem w ogóle. No i oczywiście, a poza tym miałem dwie nauczycielki, dwie bardzo miłe panie, które specjalnie zostały wysłane na chyba 3-tygodniowy kurs, żeby, bo one nie miały nigdy wcześniej do czynienia z osobami takimi jak ja, także zostały specjalnie przeszkolone, w jaki sposób powinny do mnie podchodzić i uczyć mnie, żeby te efekty były widoczne.
0: To zdumiewające, 30 lat temu, prawda?
1: Tak. No ale Szwecja jest w ogóle zdumiewająca, jeżeli chodzi o nastawienie do osób niepełnosprawnych.
0: Dlatego właśnie zdecydowałam się...
1: To jest wyjątek chyba światowy.
0: Tak, dlatego zdecydowałam się na zaproszenie ciebie do audycji, ponieważ sama odnoszę wrażenie, że status osób niepełnosprawnych w Szwecji jest bardzo wysoki. Do dzisiejszego dnia, od czasu twojego przybycia, jeśli się coś zmieniło, to chyba jeszcze na lepsze.
1: Może na lepsze to nie, dlatego że jak wszędzie, tutaj może w mniejszym stopniu, ale kryzys też daje o sobie znać i środki są no, coraz bardziej obcinane. Już nie jest w tej chwili aż tak luksusowe, jak kiedyś było, ale w dalszym ciągu no, przynajmniej dostajemy to, co jest nam potrzebne, co nam się należy zdaniem społeczeństwa.
0: A idąc dalej chronologicznie, po tej szkole, która była swego rodzaju także poradnikiem w kierunku wyboru zawodu, zdecydowałeś się na kontynuowanie edukacji w jakim kierunku?
1: Zdecydowałem się na kontynuację edukacji w kierunku informatycznym. Ponieważ ja, oczywiście ja się nadal muzyką zajmuję, ale już po prostu nie chcę jeździć po świecie, nie chcę żyć na walizkach, tak jak to było wcześniej, chcę mieć rodzinę i tak dalej, także, a ponieważ stwierdzono, że pewnego rodzaju zdolności w tym kierunku cieszymy się.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Dobry wieczór, Kamilu, witam.
0: Dobry wieczór. To za chwileczkę wrócimy, Rajmundzie, do twojej opowieści. Drugim moim gościem jest dziś Kamil z małym poślizgiem. Witamy Szkocję. Ciepłą czy chłodną?
2: Umiarkowaną. Jak tutaj się warunki nawet dosyć ciepło, chociaż było cieplej już w tym roku.
0: Aha, lato było
2: dosyć,
0: we wtorek,
2: dosyć
0: tak?
2: Sympatycznie.
0: Dobrze. To w takim razie, jeśli teraz mogłabym przez chwileczkę porozmawiać z tobą. Ty mieszkasz w Szkocji od jak dawna?
2: Od 2 lat. Mniej więcej od 2 lat jestem w Szkocji.
0: I jesteś osobą niedowidzącą, prawda?
2: Ja jestem tak zwanym resztkowcem, czyli tak naprawdę mam stwierdzoną pierwszą grupę według naszych standardów, a po prostu całkowicie niewidomy według tutejszych, tak, według szkockich.
0: Aha, rozumiem. Kiedy pojawiłeś się w Szkocji, rozumiem, że twój stan wzroku był taki jak na chwilę obecną, tak? Również jako resztkowiec, nie?
2: Tak, dokładnie tak samo było.
0: Jasne. To mówię tylko celem przybliżenia ciebie, twojej osoby naszym słuchaczom, gdybyś mógł, Kamilu, powiedzieć, gdzie mieszkasz w Szkocji, czym się tam zajmujesz, w kilku słowach, o co już pytałam Rajmunda, więc żebyśmy mogli jakoś równo dalej prowadzić naszą rozmowę.
2: No, mieszkam w stolicy, tak, w Edynburgu. Mhm. Zajmuję się właściwie, jestem na etapie poszukiwania pracy tak naprawdę, w skrócie. Można by to najłatwiej...
0: To myślę, określić, że sporo będziesz mógł nam w późniejszym czasie powiedzieć o tym, jak wygląda poszukiwanie poradnictwo zawodowe i tak dalej w Szkocji. Pozwolisz, że wrócę jeszcze do Rajmunda na chwilkę, żeby skończył to, co zaczął, to, o czym zaczął wcześniej nam opowiadać, i będziemy kontynuować wspólnie już dalszą część rozmowy.
1: Dobrze, ja postaram się nie gadać za dużo, bo ja jestem raczej gaduła, także pozwalam sobie przerywać oczywiście, ale mam tendencję, żeby czasami zbyt to beletryzować. Okazało się, że jest organizowana specjalna grupa ludzi niewidomych i słabowidzących na Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej. I to był kurs tak zwany, to się nazywało wtedy ADB, czyli automatyczne przetwarzanie danych, czyli APD po polsku to będzie. Kiedyś to się tak nazywało. Było 240 albo 240 kandydatów, tylko 6 miejsc. No i udało mi się dostać, jako jedyny zresztą obcokrajowiec. A mieliśmy, jako jedyny całkowicie niewidomy, a resztę mieliśmy właśnie resztkowców.

0: Stockholm Radio, czyli stację brzegową. Tam jakiś czas pracowałem. Później pracowałem jeszcze w kilku miejscach, między innymi w centrali telefonicznej międzynarodowej, ponieważ operuję 6 językami. To byłem tam przydatny. No i później ponad 20 lat pracowałem w Związku Niewidomych jako operator sieci. No i cóż, nigdzie, ale absolutnie nigdzie nie spotkałem się z jakąś dyskryminacją z powodu mojego handicapu. Także no, Szwedzi są pod tym względem cudowni. Oni uważają, że każdemu trzeba dać szansę, a jeżeli sobie poradzi, to dobrze, jeżeli nie, no to trudno. Ale to jest jeszcze dłuższa historia, w razie, jeżeli się komuś nie powiedzie, to właściwie też niewiele ryzykuje, bo zawsze jest na co opaść do tyłu. Ja w każdym razie już po tych 20 paru latach w Związku Niewidomych doszedłem do wniosku, że chcę spróbować pracować już nie dla kogoś, a dla siebie. No i otworzyłem firmę 3 lata temu, o której już mówiłem wcześniej.
1: Poza anteną.
0: Słucham? Tak, poza anteną mówiłem. No. W każdym razie no, jest to firma, która też działa międzynarodowo i przede wszystkim jest nastawiona na kraje byłej wschodniej Europy. To tak w skrócie. No poza tym mam żonę, mam 2 dzieci i jakoś to się tutaj kręci fajnie.
1: A ty, Kamilu, również jesteś zadowolony ze swojej obecnej sytuacji w Szkocji? Chciałabym, żebyście ogólnie, zaczniemy tym razem od Kamila, opowiedzieli trochę o tym, jak postrzegany jest przez was dzisiejszy status osób niepełnosprawnych w społeczeństwach, w których żyjecie. Czy są jakieś przejawy właśnie dyskryminacji tudzież nietolerancji? Czy jest ten start dla osób niepełnosprawnych łatwiejszy niż w Polsce? Jak wygląda ogólnie podejście społeczeństwa do osób niepełnosprawnych? Może zaczniemy, Kamilu, od ciebie.
2: Ale może zanim to ja proponuję, tak? Żebyśmy odebrali telefon, bo mamy telefon, mamy słuchacza na linii, także odbierzmy. Halo? Halo? Czy słuchacz jest jeszcze z nami? No, słuchacz się chyba rozmyślił, więc proszę bardzo.
1: To ja jeszcze w chwili przypomnę, że można się z nami kontaktować przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, Skype na tyflopodcast.net, a także przez pod numerem telefonu 123 834 835. I już wracamy, Kamilu, do ciebie.
3: No więc jeśli chodzi o sytuację, postrzeganie przez społeczeństwo tutaj osób niepełnosprawnych, jest to, no dla mnie było to strasznie szokujące, ponieważ diametralnie się to różni od tego, z czym się mogliśmy spotkać w Polsce. Tutaj w momencie, kiedy załóżmy wchodzę na fragment chodnika, który łączy 2 przecznice, momentalnie na przestrzeni powiedzmy kilkudziesięciu metrów przeważnie mam, o ile jest to możliwe, wolną przestrzeń. Mogę sobie spokojnie przejść. Śmieję się czasami, że tutaj się po prostu fizycznie nie da zgubić. W momencie, kiedy stoisz zbyt długo w jednym miejscu, momentalnie znajduje się ktoś, kto podejdzie, zapyta się, czy wszystko w porządku, czym mogę pomóc, dokąd mam, czy pani chce wrócić.
1: O, to bardzo miłe.
3: Osoby tutaj, jeśli chodzi o niepełnosprawnych, mają swojego rodzaju, może nie tyle stowarzyszenia, co wręcz kluby, czyli miejsca, gdzie mogą się spotykać, tak? Jest coś takiego, że można na przykład pojechać sobie do tutejszego związku tylko po to, żeby napić się herbaty czy kawy i porozmawiać z innymi osobami. Fascynujące jest to, że w momencie, kiedy rozpoczyna się swoją przygodę z rejestracją naprawdę, zostaje zadane pytanie, czy chcesz być zarejestrowany jako osoba niewidoma, czy tam niepełnosprawna. Jeżeli wyrażasz zgodę, kolejne pytanie, czy chcesz zarejestrować się jako podopieczny organizacji pomagającej takim osobom. Jeżeli na to

0: kroki zostaje do twojej dyspozycji oddelegowana osoba, która pyta się, czego w tym momencie potrzebujesz. Czy to
1: czyli są rodzaj takiego takie asystenta społecznego, tak?
0: Tak, można tak powiedzieć, no, social workers nazywają, czy jakoś tak. W każdym bądź razie to ona się kontaktuje ze swoim podopiecznym, potrafi go odwiedzić na przykład w domu, zapytać się, czego potrzebuje do poprawnego funkcjonowania, czy to jest na przykład pomoc w przygotowaniu posiłku, czy w dotarciu do pewnego miejsca, czy na przykład w zupełności wystarczą pomoce typu darmowa biała laska, czy coś takiego, tak?
2: Ja proponuję, żebyśmy teraz odebrali telefon, bo już ktoś jest z nami przez dosyć długi czas na łączu. Tak, tak. Halo, kogo witamy?
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I prosimy wyłączyć radio na dobry początek, bo będziemy się słyszeć podwójnie.
4: Ja i tak nie mogę odbierać.
2: Halo? Halo? No niestety obawiam się, że po prostu... Ja w tym momencie mam wielką prośbę. Jeżeli, drodzy słuchacze, dzwonicie do nas, bardzo proszę wyłączać radio.
4: Odbierz i zapytaj.
2: Bardzo proszę wyłączać radio, bo w tym momencie słyszymy się z opóźnieniem i jest to najzwyczajniej w świecie problem. O, może teraz. Halo?
3: Ko?
2: Jesteśmy na antenie, słuchamy.
3: Mam dwa pytania. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba dzisiejsza audycja o niewidomych. Tylko chciałem, żeby pan podał, bo chciałem podać ją pewnie jeszcze raz, będę potrzebował do strony i jeszcze raz wyraźnie o tytuł, pod jakim linkiem będzie dostępny.
2: Na stronie internetowej będzie, najprawdopodobniej to będzie najnowsza audycja, pod linkiem prawdopodobnie niewidomi emigranci albo jakoś podobnie, to jeszcze jest kwestia umowna. A czy ma pan jakieś do nas pytanie tu, właściwie do naszych gości odnośnie samej dzisiejszej audycji?
3: Dobrze, do samej audycji nie, tylko chciałem jeszcze zapytać, czy ten podcast.net coś się mówi, że czynny to jest 24 godziny na dobę dostępny, jakby ktoś chciał zadzwonić, czy tylko w trakcie trwania.
2: Tylko w trakcie trwania audycji jest dostępny ten login, tak samo zresztą jak i nasz numer telefonu. Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo za telefon i czekamy oczywiście na kolejne telefony. Prosimy o pytania najlepiej związane z tematem audycji, bo wtedy najlepiej się ta audycja klei. Dobrze, już oddaję ci, Alu, oraz twoim gościom głos.
1: Czyli mówisz, Kamilu, że jest przydzielany na wstępie ktoś w rodzaju asystenta społecznego i to jest taka kwestia proceduralna. Natomiast mi również chodzi o kwestie takie, powiedzmy, jak samo społeczeństwo reaguje na osoby niepełnosprawne, w sensie takim, że tak jak już mówiłeś, można liczyć na pomoc na ulicy. Jak wygląda to na przykład, nie wiem, w sklepach, w środkach komunikacji miejskiej, czy są przestrzegane wszelkie normy, powiedzmy, społeczne? Jak wygląda funkcjonowanie w życiu codziennym pośród osób, które jakby nie z racji urzędu, tylko mają styczność z tobą w życiu codziennym?
0: Już opisuję. Na przykład taka scenka z życia wzięta. Stoję sobie na przystanku pod moim mieszkankiem. Słyszę jadący, nadjeżdżający z mojej lewej strony samochód i taki podniesiony głos. Na jaki autobus pan czeka? Bo właśnie jedzie 35.
1: Aha, czyli ktoś zatrzymał się samochodem, żeby ci powiedzieć, jaki numer będzie autobusu, tak?
0: Zatrzymał się z drugiej strony ulicy, powiedział mi, jaki jest numer autobusu. Druga sytuacja, jadę sobie autobusem jakimś tam H2 nawet. Wysiadam. A, mówię kierowcy, gdzie chcę wysiąść, bo to normalne, on tam informuje mnie, że wysiądę sobie tu i tu. Po czym pyta się, a kiedy pan będzie wracał, bo jak za jakiś czas niedługi, to ja mogę panu sprawdzić rozkład. Facet wysiadł z autobusu, przeszedł na drugą stronę ulicy, czytał rozkład autobusu z tabliczki i podaje, no ma pan teraz 3 autobusy w ciągu powiedzmy 45 minut. Jeżeli pan się wyrobi, to ma pan o tej i o tej.
1: I nie było pośród pasażerów znaczących pochrząkiwań, zniecierpliwionego wzdychania, nic z tych rzeczy, tak? Protestów, żadnych.
0: Nie. Przede wszystkim pasażerowie w momencie, kiedy... A to jest bardzo ciekawa sytuacja. W momencie, kiedy wchodzę do autobusu, nigdy nie ma problemu z wolnym miejscem. Zawsze ktoś mi to miejsce ustąpi. Wyjątkiem są, przykro mówić, ale nasi rodacy. Tego się nigdy nie można spodziewać. No i tutaj jest taka jakby hierarchia ważności. Jeżeli ja wchodzę i nie ma nikogo, kto potrzebuje więcej opieki, to ja jestem, mam jakby priorytet. Natomiast w momencie, kiedy dla przykładu z autobusu chce wysiąść osoba na wózku czy okulach, to ja jestem zobligowany do tego, żeby się z tego miejsca wycofać, zrobić miejsce komuś, kto bardziej tej pomocy potrzebuje.
1: Jasne. To, jak zapewne się spodziewam, teraz następną miłą opinię przyjdzie nam usłyszeć. Prosiłabym Ciebie, Rajmundzie, też, żebyś troszeczkę opowiedział, jak wygląda to życie, status społeczny osoby niewidomej w Szwecji.
5: Właściwie no wszystko to, o czym Kamil opowiedział, to ma miejsce tutaj, plus jeszcze wiele, wiele więcej. To znaczy jest coś takiego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten epizod, który opowiedział Kamil z panem, który pytał, czy wiesz, albo informował, jaka linia jedzie autobusu. No więc tutaj, czy w metro, czy przy autobusach, to oczywiście automat, głos syntetyczny gada, co jedzie. Następnie w autobusie...
1: Czekaj, Raymundzie, chwilę. One gadają jeżdżąc cały czas i słychać to na zewnątrz, czy włącza kierowca w momencie, kiedy widzi, że na przystanku stoi osoba niewidoma? Jak to wygląda?
5: Nie. Gada automat wbudowany w przystanek.
1: Rozumiem. Teraz rozumiem.
5: Natomiast jak już wsiądziesz do autobusu, to wtedy on ma włączony GPS, który też gada, i on mówi, gdzie jesteśmy, na jakiej ulicy. To w Warszawie już zdaje się
1: też. Tak, u nas też.
5: Tak, ale poza tym on mówi wcześniej, ten automat, kiedy, w jaki będzie przystanek. Możesz pójść kierowcę, poprosić też o to, żeby ci powiedział. I robią to. Robią to, ale to nie jest praktycznie potrzebne. Z tym, że często się spotykam z tym, że na przykład jadąc autobusem czy metrem, to jak zbliża się moja stacja i ja się zaczynam poruszać, to przynajmniej 2-3 osoby podchodzą, czy pomóc mi wysiąść.
1: To bardzo jest fajne, że ludzie są uważni na to, co się dookoła nich dzieje, nie pozostają obojętni.
5: Tak, z tym, że u nas jest jeszcze jedna rzecz, która jest właściwie chyba, nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie. Niewidomi i słabowidzący mają taki pewien przywilej, że płacą pół biletu miesięcznego i za to mają nieograniczoną liczbę tras taksówką.
1: Także więc to jednak nie mit.
5: Słucham?
1: Więc to nie mit.
5: Nie, to nie jest mit. To nie jest mit. I to zostało troszeczkę ograniczone i zmodernizowane, bo kiedyś to było, na przykład dostawaliśmy takie bilety, które się dawało taksówkarzowi, on tam odbijał sobie to i brał kopię czy coś takiego, a kwitek się dostawało. Z tym, że potem już to zrobiono na karty plastikowe, ograniczono to teraz o tyle, że czasami się trafi, że jedzie się z kimś, kto jedzie, powiedzmy, podobną trasą. To troszeczkę może spowolnić, ale niewiele. Poza tym, no, jeżeli chodzi o sklepy na przykład, nie ma nigdzie żadnego problemu. Wchodzę do jakiegokolwiek sklepu, podchodzę do kasy, już dokładnie się pokazuje zaraz ktoś, kto pomoże, kto wybierze, kto doradzi. Także no, jest to wspaniałe. No a poza tym oczywiście są ogromne ułatwienia w ruchu, bo są oczywiście sygnały dźwiękowe na skrzyżowaniach. Dla ludzi z wózkami wszędzie są podjazdy. Wszędzie. Są windy na stacjach metra czy gdziekolwiek, gdzie są jakieś podejścia dla wózków.
1: Mnie poza tym, mówisz, właśnie to z tymi taksówkami wydawało mi się wręcz niewiarygodne, że na bilet miesięczny, który jest na komunikację miejską...
5: Na pół biletu miesięcznego, Alu.
1: Można, tak, korzystać również nieodpłatnie z tych taksówek, ale mnie poza granicami naszego kraju, oprócz takich rzeczy, które oczywiście są ogromnym ułatwieniem w kontekście takich czynności życiowych, właśnie jak korzystanie z komunikacji, architektura i tak dalej, najbardziej to, co mnie wprawia w takie bardzo miłe zaskoczenie, jest postępowanie zwykłych ludzi. Nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Oczywiście nigdy nie mieszkałam przez dłuższy czas za granicą. Mówię to na podstawie tego, gdzie miałam okazję bywać przez, powiedzmy, tam kilka czy kilkanaście dni. Ale ja ci przerwę.
5: Na momencie ci przerwę. Jest jedna sprawa. Ja całkiem niedawno słyszałem, w radio było pytanie postawione. Po czym poznać Polaka za granicą? Po tym, że się nie uśmiecha. A tu się wszyscy uśmiechają. A tu się wszyscy uśmiechają bez przerwy i pomagają całkowicie bezinteresownie. Nawet czasami tej pomocy jest za dużo.
1: Pomagają bezinteresownie to raz, a dwa, nie zżymają się w sytuacji, kiedy ktoś inny pomaga, tak jak kierowca, ekspedient w sklepie i tak dalej. Po prostu wydaje mi się, że to jest jakaś sytuacja taka...
5: Oczywiście są wyjątki od tego też.
1: Oczywiście, bo nigdzie nie jest idealnie i ja, broń Boże, nie mam zamiaru, nie wiem, gloryfikować innych krajów, a mówić, że tu u nas jest wszystko źle i tak dalej. Natomiast ja sama niejednokrotnie gdzieś prosząc kogoś, na przykład urzędnika pocztowego, o wypisanie jakiegoś formularza, którego nie jestem w stanie wypisać, bo są za małe rubryki, a ja, żeby widzieć, co piszę, muszę pisać dużymi literami, tak? Więc nie jestem w stanie tego zrobić. W kolejce za mną klienci zaczynają przestępować z nogi na nogę, znacząco pochrząkiwać, wzdychać i tak dalej. Już sama sytuacja, że muszę prosić tego urzędnika, jest dla mnie po prostu nieprzyjemna i stresująca, a jeszcze po prostu poczucie tego ciężaru tych wszystkich spóźnień, przeze mnie bądź nie przeze mnie zawinionych, w momencie, kiedy tam cała kolejka zaczyna pochrząkiwać i wzdychać, po prostu no, nie jest to przyjemne i akurat to jest jedna z tych rzeczy, takie zachowanie zwykłego człowieka, niewymagane jakimiś procedurami typu asysta na lotnisku albo asysta w sklepie czy coś takiego, tylko zachowanie szarego człowieka i jakaś taka cień życzliwości i wyrozumiałości w stosunku do tej osoby niepełnosprawnej, która i tak już ma trudniej i wszystkie te westchnienia i pochrząkiwania na pewno nie sprawią, że będzie się czuła lepiej. To jest coś, co przeniosłabym na pierwszym miejscu do naszego społeczeństwa takie, jako taki po prostu, żeby stało się standardem. Tak?
2: Mamy kolejny telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Zobaczymy, co tym razem ktoś się do nas zadzwonił. Halo?
1: Halo?
3: Witam ponownie. Ja mam tematem pytanie jeszcze raz. Chciałem porozmawiać o tym, coście wcześniej mówili, o powtórzeniu nazwy tego urządzenia, tego automatu i jakie to ceny, gdzie to można to kupić. To, co mówi, jak jadę na przykład autobusem, gdzie jadę, jaki przystanek.
5: Nie, tego się nie kupuje. Tego się nie kupuje. To jest zamontowane już w autobusach. To nie jest coś, co pojedynczy człowiek musi kupić. To jest zamontowany automat zarówno na przystankach, jak i w autobusach, jak i w metrze, który jest sterowany albo GPS-em, albo w metrze jest sterowany automatycznie. Także to nie jest coś, co można kupić.
3: Tylko całe autobusy specjalne dla niewidomych po prostu, tak?
5: Nie, to jest dla wszystkich. To jest dla wszystkich. To nie jest dla niewidomych, dlatego że bardzo często zdarza się też, że jeżdżą ludzie starsi, którzy powiedzmy mają słabszy wzrok albo słabszą możliwość orientowania się. To dla nich taka funkcja jest bardzo przydatna. Także nie tylko dla niewidomych.
3: I to tylko jest w Warszawie, czy gdzie jeszcze można?
1: Nie, to jest akurat w Szwecji, nie w Warszawie.
5: To jest akurat w Szwecji. W Warszawie też podobno jest część autobusów, które tego używa, ale ja nie spotkałem się.
2: Dobrze, zatem dziękujemy serdecznie za pytanie i oczywiście czekamy na kolejne telefony, albo może to jest dobry moment, żeby przypomnieć namiary?
1: To możemy się kontaktować pod